0: torcie, dlatego że napisali, że w ogóle nie ma żadnego problemu. Wszędzie niewidomy może wejść, mało tego, jeżeli przyjdzie sam, teoretycznie ktoś mu tam może to jakoś nam pomóc, a na pewno wszyscy pracownicy powinni pomóc wejść na określone atrakcje. Mało tego, zostały wymienione atrakcje, które mają jakieś tam nietypowe czy utrudnione podejście i w takich sytuacjach też pracownik powinien osobie niewidomej pomóc, jeżeli taka osoba będzie jakby sama bez nikogo, pomóc na taką atrakcję się dostać. I tu zrobili też bardzo ciekawą rzecz, ponieważ oni, jak twierdzili, kontaktowali się również z producentem urządzeń, czyli tych karuzel, które tam u nich są, przynajmniej z kilkoma producentami, i też od producentów dostali informację, że jakby nie ma przeciwwskazań, że na takiej atrakcji nie powinna jakby wsiadać osoba niewidoma. I Patryk postanowił pójść za ciosem i również napisać do tych producentów urządzeń, do których znalazł kontakt i które mają swoje atrakcje w parku Energylandia. Tam nie pamiętam, czy dostał odpowiedź, czy nie. Chyba też coś dostał na zasadzie, że w zasadzie to nie ma problemu. I te wszystkie odpowiedzi przesłał do, znaczy jakby przesłał takie podsumowanie właśnie do Energylandii. Energylandia, o ile pamiętam, mu nie odpowiedziała nic, ale napisał do Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, czyli do Pawła Wdówika, który tam parę, tam ze dwa dni chyba milczał, czy trzy, czy więcej, po czym napisał, że no w sumie bardzo ciekawy problem i postara się zająć tymże problemem. Jak Patryk stwierdził, to nie była odpowiedź od automatu, tylko najprawdopodobniej to była odpowiedź od jakiegoś nowego człowieka, jeżeli nie samego prezydenta, znaczy samego pełnomocnika, to przynajmniej kogoś z ludzi, a nie automatu, więc no zobaczymy, jak się sprawa potoczy. W każdym razie jest to o tyle ciekawe, że no rzeczywiście gdzieś nam próbuje się to załatwić taką drogą, nie na zasadzie wpuśćcie nas, bo jesteśmy biedni, tylko no
1: dlaczego?
0: Tak, tu napisał do producenta urządzeń, który stwierdził, że jakby on nie widzi przeciwwskazań. Energylandia stwierdziła, że nie ma wyjść ewakuacyjnych, co teoretycznie no, podlega, takie mam wrażenie przynajmniej, pod te atrakcje, czyli no wyjście z atrakcji, wydaje mi się, jest częścią tejże atrakcji. No więc ciekaw jestem, czy
1: to
0: w ogóle
1: jest
0: Energylandia
1: dziwne, nawet
0: się
1: dla osób sprawnych. W ogóle, że oni się przyznają, że nie mają wyjścia ewakuacyjnych.
0: Nie, że nie mają wyjść dostosowanych dla niewidomych. W każdym razie, tak czy tak, no polecamy Legendię. Polecamy Park Chorzowski.
2: Bo tam jest naprawdę bardzo otwarta obsługa, jak widać.
0: Tak, tam w ogóle najdłuższa to odpowiedź, najbardziej rzeczowa. Opisali konkretne właśnie atrakcje, które mogłyby stanowić problem i co, jak oni jakby próbują rozwiązać ten problem. Naprawdę to jest bardzo, bardzo ciekawa odpowiedź i wychodzi na to, że rzeczywiście, jeżeli ktoś by chciał gdzieś tam pojechać do parku zrywki, no to Chorzów.
2: A jeżeli macie jakieś pozytywne też doświadczenia, albo na przykład coś nie zagrało w Chorzowie, bo być może też się tak stało, to też możecie nam dać znać, no bo to wiadomo, to jest informacja ze strony parku, a teraz pytanie, jak wygląda to w praktyce. Ja kiedyś byłem, ale to już było dawno, dawno, dawno temu, więc no tam nie miałem z tym żadnych problemów, natomiast no to już na pewno nie są czasy współczesne. Tymczasem, słuchajcie, zaglądam na Facebook, na nasz panel kontaktowy, bo się trochę tu słuchaczy rozpisało. Tomecki, pytanie do ciebie. Pytanie do ciebie. Kacper się chciałby dowiedzieć.
0: Czyli Reaper pewnie, tak?
2: Tak, dokładnie. Czy będzie jakaś audycja o Reaperze, gdzie będzie można zadawać pytania? Czy będzie jeszcze taka audycja?
0: No jeżeli będzie zainteresowanie, to...
2: No to już ja widzisz, bardzo... jest.
1: Jak widać, jest.
2: Jak widać, jest. Ja myślę, że po prostu to fajnie by było tak naprawdę, żeby... W tej audycji, bo Kacper to ma bardzo dużo pytań a propos Reapera, to może sobie tak siądziecie, pogadacie i z tego nawet jakaś audycja by powstała.
0: A to jest jakiś też pomysł.
2: Dokładnie.
3: W ogóle, jak już jesteśmy w tym temacie, to mi tak do głowy przyszło, że można by w ogóle zrobić taką audycję techniczne pytania niewidomych. Co ktoś, jak ktoś obsłużyć, co zrobić, jak zrobić.
2: Ja myślę, Mikołaju, że takie kąciki z cyklu techniczne pytania niewidomych, to my mamy co tyflo przegląd tak naprawdę.
3: A no to też fakt.
2: O tyle jest takie, no jest czasem takie niebezpieczeństwo, że my po prostu na bieżąco to nie wszystko wiemy. Ale oczywiście o ile coś wiemy, to staramy się te informacje przekazywać. No a jeżeli czegoś nie wiemy, to jeżeli mamy możliwość, to staramy się dowiedzieć. Kolejna wypowiedź, którą myślę, że warto przeczytać, no to mamy tu wypowiedź Mateusza. Czy to rozpoznawanie filmów na YouTubie działa w aplikacji? Pozdrawiam. Mateuszu, tak, ja właśnie mówiłem o aplikacji, ja tego nie testowałem na stronie YouTube'a, ja to testowałem w aplikacji YouTube dla systemu iOS, tylko musisz włączyć sobie rozpoznawanie ekranu w tej aplikacji, no wtedy w ogóle ta aplikacja wygląda i działa średnio, ale za to w tym momencie dostajesz możliwość dostania się do tej grafiki, w której to wyświetlany jest film. Bo tak standardowo, jeżeli masz wyłączone rozpoznawanie ekranu dla aplikacji YouTube, to nie dostaniesz się do tej grafiki. Ona po prostu dla VoiceOvera jest niewidoczna. I mamy bardzo ciekawą informację. Ja przyznam szczerze, o niej zapomniałem, wyleciała mi z głowy, a chciałem o niej gdzieś tam wspomnieć i te informacje przysłał do nas Grzegorz. Bardzo dziękujemy, Grzegorzu. Jedna nowość. Huawei ma swojego screen readera. Na razie wersja beta, która krąży po grupach, ale działa i to po polsku, chodzi szybciej od TalkBacka. I tu jeszcze Grzegorz napisał do nas, że kupił sobie Amazon Fire TV Stick. Fajny jest, ma swojego gadacza, który chodzi dobrze, ale niestety po angielsku, ale prosty do włączenia i obsługi. A no i jeszcze kolejna informacja od Grzegorza. Google jutro będzie miało konferencję, na której zaprezentuje nowego Chromecasta z Androidem TV. Dołączony będzie do niego pilot. Koszt do 50 dolarów. O, taka informacja jeszcze od Grzegorza. Tak, ja o tym czytniku ekranu od Huawei'a to też wyczytałem. Na przykład zdaje się, że na dostępnym Androidzie jest tak, link do pobrania, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany i ktoś ma ochotę sobie potestować, to jak najbardziej może. Tu jeszcze...
0: Tak, na grupie już androidowej też na WhatsAppie już ludzie to testują, twierdzą, że jest w ogóle bardzo responsywny, bardzo szybki i taki dość fajny. I to chyba działa raczej na telefonach. To nie jest tak, że działa chyba tylko na Huawei'ach, tylko tam na różnych to testowali, to chyba działa.
2: Tak, zdaje się, że to tak uniwersalnie, bo to pewnie jakaś modyfikacja TalkBacka jest.
0: Pewnie tak, tylko chyba starsza i też taka dość konkretna modyfikacja.
1: Mhm. Ciekawe, czy dźwięki ma też te stare, topbackowe. Nie wiem, bo nie widziałam na WhatsAppie.
4: Albo współpraca z komentary. Chengdu, bo to chińskie.
2: A to też jest jakiś trop.
0: Podobno to jest raczej talkback niż komentary. Mhm.
2: No, w każdym razie jeszcze tu Aga do nas napisała a propos tego usuwania alarmów, że się przez Force Touch dało kiedyś z Apple Watcha te alarmy usuwać. Aha, no to też dobrze wiedzieć, natomiast no, z tym Force Touchem to zawsze jest tak, że to niby to jest takie fajne i w ogóle dobrze, że jest, ale jak przychodzi co do czego, to człowiek bardzo często zapomina, że to ma.
1: No a teraz to już nie wszyscy w ogóle to mają, bo
2: też prawda.
1: Rezygnują z tego niestety producenci iPhone, znaczy no producenci, po prostu Apple rezygnuje z tej funkcji.
3: Chociaż ja szczerze mówiąc zastosowania do 3D Toucha, to ja tak prawdę mówiąc nigdy nie widziałem.
1: Nie widziałem, to znaczy?
3: To znaczy, jak dla mnie obecna opcja, czyli przytrzymanie elementu na ekranie dla osób widzących, bądź trzykrotne stuknięcie dla osób używających VoiceOvera, tak naprawdę bardzo fajnie się sprawdza i tak naprawdę nie wiem, co ten 3D Touch ma dać więcej.
1: Nie wiem, nie wypowiem się, nie jestem iPhone'owcem. To jakby już musicie sobie przedyskutować w gronie właśnie jabłkowców. Adam do nas, znaczy właściwie napisał w komentarzu odnośnie skrótów do odtwarzacza Calliope. O tym odtwarzaczu była mowa w poprzedniej audycji dosłownie. I tutaj Michał chyba postara się odpowiedzieć.
2: Tak, a moja odpowiedź będzie bardzo krótka. Adamie, są w Readme. Jest do odtwarzacza Calliope Readme w formie jednego pliku HTML, w formie tam kilku plików HTML, chyba też w formie tekstowej. Poszukaj sobie czegoś, co nazywa się Keystrokes. Keystrokes się to pisze i tam masz ładnie wylistowane wszystkie skróty klawiszowe, których chciałbyś użyć. Rzeczywiście tych skrótów troszkę jest. Także tam wszystko znajdziesz.
1: Teraz będzie o odczytywaniu...
2: Readme oczywiście po angielsku.
1: Aha. O odczytywaniu napisów w serialach, bo okazuje się, że przez VoiceOvera da się to zrobić. I tutaj Piotr, którego fizycznie z nami nie ma, ale podesłał nam taką tutaj notkę, że on to testował i on tutaj opowiada, jak to zrobić.
2: Tak, i to jest odpowiedź na pytanie od naszej słuchaczki Moniki, która chciałaby dowiedzieć się czegoś na ten temat. I dzięki Piotrze, że podrzuciłeś te informacje, to ja teraz może przeczytam, co tu nam Piotr zostawił. Aby VoiceOver odczytywał napisy w aplikacji Netflix, musimy wejść w ustawienia, dostępność VoiceOver, szczegółowość, opisy multimediów i tam zaznaczyć opcję mowa. Po rozpoczęciu odtwarzania filmu lub serialu w aplikacji Netflix, VoiceOver powinien od razu sam zacząć odczytywać napisy, jeśli nie ma dostępnego dialogu w języku polskim. Jeśli tak by nie było, to musimy w odtwarzanej produkcji wejść w opcję dźwięku i napisów i tam w kategorii napisy zaznaczyć język polski. Po zamknięciu tego okna VoiceOver od razu powinien zacząć czytać nam polskie napisy w filmie lub serialu. Piotr sprawdzał to dziś i działa.
1: Działa.
3: Też mogę od siebie dodać, że tak faktycznie jest. Też używałem i tak faktycznie można. Co więcej, jeżeli sobie te opcje włączymy, na pokrętle pojawi nam się opcja opisy multimediów i te opcje możemy sobie w górę, w dół normalnie zmieniać. I tam mamy takie opcje jak wyłączone, mowa, braille, mowa i braille. Czyli na przykład, jeżeli mamy linijkę braille'owską, to możemy sobie zrobić tak, że na głośnikach będziemy słyszeć tylko film, powiedzmy w języku, w którym się uczymy, a żeby nam VoiceOver nie zagłuszał, a na linijce braille'owskiej będziemy sobie tylko napisy czytać, jeżeli taką mamy chęć.
1: Jest to patent.
3: Tak, fajne. Można. Też gdzieś w ustawieniach dostępności, też chyba tam gdzieś w okolicy jest taka opcja, jak audiodeskrypcja, czy jakkolwiek to tam się nazywa, to też sobie tam warto powłączać, bo jeżeli to jest włączone, to niektóre aplikacje, widząc ścieżkę z deskrypcją, nam tę ścieżkę z deskrypcją włączą automatycznie. I tak na przykład z tego, co wiem, było na WWDC w tym roku, na tej konferencji, co była teraz, o nowych Apple Watchach, że jeżeli mieliśmy tę opcję włączoną, to ten stream, który my otworzyliśmy, otworzył się za deskrypcją domyślnie. Jeżeli ta opcja była wyłączona, no to niestety tam był podobno bardzo duży problem, żeby tę audiodeskrypcję znaleźć. Po prostu Apple uznał, że jeżeli użytkownik audiodeskrypcji chce, to on nie ma tego ustawiać na konkretnym medium, tylko on sobie to tam ma wejść w ustawienia, włączyć i jak on włączy, to będzie mu działać.
2: Łukasz nas z kolei pyta, co sądzimy o zatrudnieniu, o ogłoszeniu Apple ogłoszenie dotyczy zatrudnienia osoby posługującej się językiem polskim w sprawie Siri. No, Łukaszu, co możemy sądzić? Po owocach ich poznacie, w tym przypadku konkretnym po jabłkach. Więc zobaczymy, co się okaże i kiedy tej Siri się doczekamy i czy w ogóle, to, że na razie kogoś tam zatrudniają, to jeszcze o niczym nie świadczy. Może się okazać, że na przykład język polski jest na tyle skomplikowany, albo po prostu biznesowo się to na dłuższą metę nie opłaca, że Siri nie będzie, więc jak będzie, to będziemy się cieszyć. Już za wiele razy gdzieś tam jakieś przecieki były, że tak, już teraz Siri się pojawi, żeby miało to przynajmniej na mnie wywołać jakiekolwiek, wywołać u mnie jakikolwiek entuzjazm.
1: Powróćmy jeszcze właśnie do tego Netflixa i odczytywania filmów, bo ja mam pytanie do Tomka. Żałuję, że Pawła z nami nie ma, bo on może by też coś wiedział. Czy my coś mamy takiego, my androidowcy, taką alternatywę, żeby można było sobie odczytywać napisy pod filmami?
0: Nie widziałem na razie nic takiego.
1: Też mi się tak wydaje, ale no wiesz.
3: Na pewno macie jako Windowsowcy, bo to się da zrobić i myślę, że czas by najwyższy, żebym ja zaktualizował ten tutorial, który kilkanaście albo i dziesiąt audycji temu podawałem, bo się trochę, szczerze mówiąc, pozmieniało w NVDA-u i to w obecnej chwili trzeba w nieco inny sposób robić. To wynika ze zmian wprowadzonych przez wersję bodajże 2019.4, które powodują tyle, że tam sposób po prostu, w jaki NVDA wymawia i przetwarza przez słowniki pewne rzeczy, no się zmienił i te reguły tam trochę trzeba poaktualizować, ale jak się kiedyś do tego zabiorę, to będzie też nowy tutorial i jakoś postaram się to na łamach tego przeglądu też przedstawić.
2: Kasiu, ale być może ja mam odpowiedź na twoje pytanie, bo Grzegorz do nas napisał, co do napisów na Netflixie na telefonie z Androidem, to przez przypadek przy włączonym talkbacku napisy z automatu zaczęły się czytać. Nokia 7.2, Android 10, najnowszy talkback.
1: O, proszę bardzo. Tak samo z siebie, no miło, miło.
2: A ja tu Magic. Chciałam pochwalić.
1: Co prawda, magia, no. Ja tu chciałam pochwalić właśnie Mikołaja za taką samodyscyplinę, no to czekamy w takim razie z niecierpliwością, jak to można zrobić przez Windowsa. A wracamy teraz sobie jeszcze do iPhone'a i do urządzeń peryferyjnych na Bluetooth, bo okazuje się, że wraca na pasek statusu informacje o baterii tegoż urządzenia, powiedzmy, nie wiem, zegarka.
2: Tak, jeżeli mamy coś podłączonego bezprzewodowo za pomocą Bluetootha, to taką informację podrzucił Paweł. Bardzo dziękujemy, Pawle, za te wieści. W iOS-ie 14.2 w wersji beta tego systemu ponoć właśnie pojawia się znowu status baterii urządzeń Bluetooth w pasku statusu, więc nie trzeba wyciągać widgeta z baterią na ekran, tylko znowu będzie sobie można czytać informacje na temat naszej baterii, naszego iPhone'a i też jeszcze dodatkowo na temat baterii urządzenia, które mamy połączone bezprzewodowo. Bardzo przydatna rzecz, no szczególnie jak na przykład jesteśmy gdzieś tam, mamy słuchawki i chcielibyśmy wiedzieć, ile tam jeszcze tam baterii zostało, tych słuchawek.
3: Chociaż z tym donoszeniem o tym stanie baterii, to tak szczerze mówiąc jest różnie, bo ja sobie na przykład ostatnio Aftershocksy zakupiłem i te Aftershocksy podają bodajże 100%, 60% i pewnie coś poniżej i jeszcze
2: tak.
3: Nie doszedłem, bo ja zawsze ładuję.
2: To znaczy, no one podają przy włączeniu, tam jest battery level medium, high i low.
1: I to jest... Ale mi się wydaje, że to już jest po prostu wewnętrzna jakby specyfikacja urządzenia, no nie?
3: Że nie możemy do końca temu ufać, tylko tyle po prostu mówię, bo my tu możemy sobie sprawdzić, o, 60%, fajnie. Tylko że się okazuje, że to 60% to jest poziom średni, który za minutę stanie się poziomem niskim. Więc na to też trzeba po prostu trochę uważać.
1: I tym sposobem zakończyliśmy taką naszą rubryczkę z poprzedniej audycji i z komentarzy pod poprzednią audycją. No i zaczynamy Tyflowieści. A Tyflowieści chciałam zacząć od dostępnej aplikacji i dostępnej szczoteczki do czyszczenia twarzy. To jest taki produkt od Foreo. Może kobiety, które się tutaj interesują urodą, no to pewnie słyszały. No Foreo to jest taka sztandarowa marka właśnie urządzeń do pielęgnacji twarzy, ale właśnie z takich inteligentnych, no i ich takim flagowcem właśnie są szczoteczki. Ja od niedawna, bardzo niedawna jestem posiadaczką Luny Fofo. Co to jest Luna Fofo? To jest właśnie jedna ze szczoteczek do oczyszczenia twarzy. Ona ma taką fajną funkcję, że właśnie po drugiej stronie, po jednej stronie urządzenia mamy takie włoski silikonowe do oczyszczania właśnie twarzy, a po drugiej stronie tutaj, gdzie trzymamy, mamy takie oczka, dwa takie sensorki i za pomocą aplikacji i sparowaną szczoteczką przytykając te sensorki właśnie do, najpierw do lewego polika, potem do prawego, do czoła i do nosa, jesteśmy w stanie sobie sprawdzić, jaki mamy stan naszej skóry, jakie jest jej nawilżenie i szczoteczka powinna nam sama dobrać program oczyszczania, czyli intensywność wibracji sonicznych i jakby długość, czas trwania takiej, no powiedzmy, że wychodzi, nie wiem, na nos wychodzi 10%, 10 sekund, na czoło wyjdzie tam 20, na jeden policzek może wyjść 30. Całe czyszczenie twarzy ma taką długość około 2 minut. No i teraz troszeczkę o tej aplikacji, bo generalnie to tutaj już powiem, że aplikacja jest dostępna. I ja tutaj podałam linki do sklepu Play i do App Store'a, gdzie można je znaleźć, jeżeli ktoś już zakupi takie urządzenie. No to są drogie urządzenia. Moja malutka szczoteczka Luna Fofo, dostałam ją w prezencie, ale mniej więcej ona jest w granicach 300 zł, 350. No, taka najwyższy model Luna 3 kosztuje no prawie 1000 zł. Także moja i tak jeszcze nie jest taka zła, ale oni też mają takie szczoteczki bez tej funkcji smart, bez tej aplikacji, że po prostu włączamy, nawet są baterie, po prostu takie zwykłe paluszki, włączamy, ona czyści. Ale ja tutaj właśnie no, pokusiłam się o tą bardziej zaawansowaną, bo ja niestety gadżeciarą jestem i no... No cóż, tak jest i no i tutaj właśnie o tych linkach mówiłam do szczoteczki, więc podamy je w komentarzach. I teraz tak, na początku jak dostajemy szczoteczkę, to trzeba, ja mówię o szczoteczce Luna Fofo, ponieważ taką mam, trzeba nacisnąć, znaczy po pierwsze, najpierw trzeba oczywiście aplikację sobie pobrać. Potem trzeba się połączyć ze szczoteczką. I jak to robimy? Naciskamy sobie jeden jedyny przycisk, który mamy przez 5 sekund. On służy albo do parowania się z aplikacją, albo do włączenia szczoteczki. I nie da się jej za bardzo wyłączyć. No można ją przycisnąć i zmusić ją niby do sparowania, ponieważ ona po tych 2 minutach się wyłącza sama. Ma wbudowany timer. Ale wracając do połączenia z aplikacją, no i właśnie. Na początku będzie nam potrzebne oko, ponieważ tam jest tak śmiesznie, to jest niedostępne, bo tam trzeba wybrać płeć, trzeba sobie ją spersonalizować, tą aplikację i szczoteczkę zarazem. Trzeba wybrać typ skóry, typ cery, jaką mamy, bo możemy wybrać mieszaną, normalną, tłustą, przesuszoną, więc tam jest, no z tego co ja pamiętam, to jest ponumerowane 1, 2, 3, 4. Więc po prostu no, potrzebne nam jest oko, żeby nam to ktoś przeczytał, ewentualnie ustawił. No i trzeba zarejestrować urządzenie. My nie wiedzieliśmy na początku, jak to zrobić, więc mój mąż po prostu przesłał zdjęcie tej szczoteczki, zrobił jej zdjęcie i przesłał i przeszło na tą aplikację, a doczytałam, że w opakowaniu, ja mam takie specjalne opakowanie, bardzo promocyjne, gdzie dostałam tą szczoteczkę w bidonie, więc ja nie widziałam tej karty, ale ja jeszcze z kimś widzącym będę chciała to zweryfikować. Podobno dostajemy kartę, albo magnetyczną z drapkę, albo taką zwykłą kartę, z której możemy albo kodem QR, albo po prostu spisać sobie dane tej szczoteczki i to możemy zrobić też na stronie Foreo. W zakładce reklamacja. No i tam możemy sobie zarejestrować swoje urządzenie. Jak już przebrniemy w aplikacji przez cały ten proces parowania i personalizowania szczoteczki, no to potem już możemy sobie sami tą szczoteczką i aplikacją operować. W środku w aplikacji mamy trzy niezaetykietowane przyciski. Jedno to jest menu i ono ma tylko grafikę, dwie kropki, która nie jest nam odczytywana, ale w Androidzie mamy coś takiego, że możemy sobie sami ponazywać przyciski niezaetykietowane. Więc jak już dowiemy się, co ten przycisk, do czego on jest i co on oznacza, to możemy sobie w działaniach po prostu przypisać do niego samemu etykietę. Drugim przyciskiem z grafiką są słuchawki i okazuje się, że to jest też nieintuicyjne nawet dla osób widzących, bo wydawałoby się, że może to służy temu, żeby podpiąć słuchawki. Zaraz powiem dlaczego, bo aplikacja ma własny przewodnik głosowy i to też warto sobie zaetykietować, ponieważ to jest taki panel z czatem takim technicznym, że możemy sobie, pokazuje nam się po prostu takie pole edycyjne i możemy sobie pisać z kimś, jeżeli mamy jakieś problemy ze swoim urządzeniem. No i trzeci to mamy taki znaczek zapytania i to jest instrukcja, ale niestety instrukcja jest w języku, znaczy no niestety, instrukcja jest w języku angielskim. Ale na pewno możemy sobie wykonać taką aktualizację analizy naszej cery. Jak to się robi? Najpierw robimy to w ten sposób, że wchodzimy w aplikacji w przycisk Start, potem zaktualizuj moją codzienną rutynę pielęgnacyjną, coś w tym stylu, już też dokładnie teraz nie pamiętam. No i przez 5 sekund przytrzymujemy sobie przycisk na naszej fofo i z telefonu odzywa nam się przewodnik i mówi: przytrzymaj sensory Luna Fofo na policzku i potem jak już dobrze przytrzymamy i dobrze te sensory ułożymy na naszej twarzy, no to dostajemy komunikat, trwa analiza. I nadal sobie trzymamy na tym prawym policzku. Potem on mówi, możesz już zdjąć swoją Luna Fofo z twarzy. I potem kobieta z przewodnika mówi, teraz przyłóż sensory Luna Fofo na lewy policzek i ta sama sytuacja, potem mamy czoło i nos. Na nos się najbardziej, najtrudniej nakłada sensory. Trzeba to troszkę poćwiczyć. No i też jest taka sytuacja, że nie skończymy tej analizy, dopóki dobrze nie przyłożymy tych sensorów. No możemy zrobić wstecz, ale przynajmniej jakby z moich obserwacji niewiele to wnosi, bo ona uparcie chce nam przeanalizować naszą cerę. Jak już to zrobimy, no to nam pokazuje, powiedzmy no mi pokazuje, że ja muszę nawilżać swoją cerę i że moja cera, co nie jest prawda, bo ja mam raczej cerę dziewczęcą, więc to pewnie jest jakiś marketingowy zabieg, że ona ma albo wewnętrzne jakieś tam moje struktury naskórka i komórek wskazują na to, że mam dodane plus 2 lata. No ale wiadomo, szczoteczka musi nas nakłonić, myj, czyść, bo tam 2 lata starzej wyglądasz. No i później już wciskamy w telefonie gotowe i w szczoteczce zapisuje się nam nasza analiza twarzy i wciskamy przycisk, szczoteczka nam wibruje i zaczyna nam, musimy właśnie nałożyć sobie na szczoteczkę zmoczyć wodą i na twarz taki żel do oczyszczenia twarzy, czy to od Foreo, czy to jakikolwiek inny, może być to pianka, byleby była do twarzy i byleby była do oczyszczania i wtedy nam się rozpoczyna oczyszczenie twarzy. Czyścimy rotacyjnie szczoteczką bardziej w górę, żeby jakby tą naszą grawitację ziemską odwrócić, no bo nam się robią takie obwisłe policzki, więc troszkę je tak do góry liftingujemy. I później nam się już timer kończy i mamy oczyszczoną twarz, opakujemy szczoteczkę i gotowe. Także tyle mogę. Ja będę chciała zrobić podcast, bo jest kilka, mogę jakby mieć kilka szczoteczek, bo moich kilka osób w domu i poza nim ma szczoteczki. Ja kupiłam też inną szczoteczkę z takim spieniaczem mojej mamie do oczyszczania twarzy, więc też mogę zrobić taką recenzję i taki podcast i zaprezentować, czym one się różnią, jakie są ich ceny. Także no, na pewno będę chciała to zrobić, ale nie chcę się tutaj jakby deklarować kiedy i w ogóle. Na pewno można czekać z powodzeniem.
2: Tymczasem z innych tematów, ale tematów, które już poruszaliśmy, to jeszcze a propos komentarzy i Netflixa napisał do nas Kacper. Używając komentarzy można odczytywać napisy z filmów. Należy ustawić się w miejscu, gdzie są wyświetlane i program automatycznie zacznie je odczytywać. To jest ta informacja, a jeszcze tu mamy pytanie od Eweliny. Mam pytanie. W aplikacji Banku Millennium mam opcję przelew blik na telefon. Do czego ta funkcja może nam się przydać? A chociażby w takiej sytuacji, jeżeli na przykład chcemy przelać komuś pieniądze, ale nie znamy jego numeru konta bankowego, no bo wiadomo, że te numery kont bankowych to tam 20 kilka cyfr, mają chyba 25 czy 26. No w każdym razie są długie i zapamiętać je to trudno, ale zazwyczaj mamy czyjś numer telefonu, albo go pamiętamy, albo mamy go w kontaktach. I w takiej sytuacji, jeżeli ktoś ma numer telefonu powiązany ze swoim kontem, ze swoim kontem bankowym, jeżeli jego bank korzysta z blika, no to wtedy możemy wykonać przelew po prostu na jego numer telefonu.
0: Jest jeszcze jedna sprawa, dlatego, bo to jakby blik jest takim trochę osobnym systemem od tego, który generalnie służy do robienia przelewów tych bankowych standardowych. I ten system jest dużo szybszy, to znaczy w tym systemie Elixir, w którym generalnie 99% z nas korzysta, to w tym systemie są tam 3 czy 4 sesje na dzień i jakby 3 czy 4 razy dziennie można liczyć na to, że te pieniądze znajdą się na drugim koncie. Sesja wychodząca, sesja przychodząca do drugiego banku i to z reguły parę godzin trwa, a jeżeli się nie załapiemy na ostatnią sesję, no to
2: trzeba czekać
0: następnego dnia.
2: A w weekend sesji nie ma, na przykład.
3: W poniedziałek jest Boże Narodzenie, to możemy się spodziewać, że to będzie wtorek rano na przykład.
0: Na przykład.
3: Czyli sporo tego
0: ustępu. Parę dni. Natomiast w przypadku blika to niezależnie. Piątek, świątek czy niedziela ten przelew trwa do 5 minut góra.
2: To prawda, ja ostatnio właśnie otrzymałem w ten sposób pieniądze i międzybankowo to szło, więc mogę potwierdzić, że rzeczywiście pieniądze przyszły w bardzo, bardzo ekspresowym tempie.
1: W DZDN-ie mamy kilka nowości w naszej bibliotece, która ma taki dział dla osób niewidomych. Sporo ich i tutaj Tomek się podjął, żeby
0: sporo ich
1: słuchaczom
0: tak, dostałem maila od DZDN-u, bo to wszystko jest ciągle związane z tym, że przyszło dużo książek, zostały zrobione te wszystkie różne nowości typu chociażby znaki wodne i mam wrażenie, że biblioteka poszła za ciosem i generalnie spróbowali troszkę tutaj sugestii użytkowników wprowadzić i one są wszystkie wylistowane, jak to się mówi. Przeczytam może treść tego maila, który do mnie przyszedł, chyba w tamtą środę. Szanowni Państwo, niedawno duża aktualizacja księgozbioru DAISY zaowocowała kilkoma propozycjami od czytelników dotyczącymi wygodniejszego przeglądania katalogu na stronie serwisu wypożyczeń. Warto było je wdrożyć przed następną częścią nowych książek od Stowarzyszenia Larix przetworzonych do standardu DAISY, która pojawi się już wkrótce. 1. Katalog. Moje zakładki, przeszukiwane nazwiska i imiona autorów, nie tylko tytuły. Możliwość sortowania zakładek alfabetycznie według nazwisk autora. Po drugie, stronicowanie katalogu. Od teraz przełączniki stron są oznaczone nagłówkami, więc można je łatwo będzie odnaleźć. Istnieją dwa przełączniki stron, nad i pod listą książek. W przełączniku stron nad listą książek, linki do następnych i poprzedniej strony. W dolnym przełączniku dodatkowa możliwość przejścia do dowolnej strony wybranej z listy rozwijanej. Po trzecie, katalog nowości rozbudowany o kolony sygnatur w widoku listy. 4. Możliwość ukrycia kolumn sygnatur i lub lektorów w widoku listy katalogu dostępna w oknie ustawienia /widok. No i tyle w zasadzie, także no, no kilka takich zmian, które gdzieś tam pomogą przeszukiwać katalog po prostu książek. Tym razem się pojawiło.
1: Jeszcze tam coś było takiego o tej półce, że one, że te książki będą nam znikać ze względu na to,
0: o tym
1: że
0: to chyba mówiliśmy. Tydzień temu, to znaczy, ale przypomnę jeszcze raz. Chodzi o to, że w związku z tym, że teraz każda kopia dla każdego użytkownika jest zabezpieczona kluczem, a tak, bo ja o tym miałem mówić tydzień temu, tylko chyba mnie w końcu nie było.
2: No dokładnie.
0: Chodzi o to, że książki, które sobie wypożyczamy, to teraz no, dla każdego tworzona jest osobna kopia książki, dlatego że każdy ma swój znak wodny w tej książce. W związku z czym, jeżeli 10 użytkowników sobie tę samą książkę wypożyczy, no to ta książka będzie w 10 kopiach. Jeżeli wszyscy użytkownicy będą dość intensywnie korzystali z tej biblioteki, no to dysk nie jest z gumy i po prostu w pewnym momencie on się zwyczajnie zatka. I żeby tak się nie stało, to po, zdaje się, 4 miesiącach te książki z naszej półki będą usuwane. No po to po prostu, żeby zrobić miejsce dla innych książek, no bo no, gdyby to tak rosło i rosło i rosło, no to po kilku latach podejrzewam, żebyśmy mieli każdą książkę w 10 kopii na serwerze w zasadzie nie wiadomo po co, no bo i tak większość z nas pobiera tę książkę sobie, czy tam czyta ją sobie raz, no i no już, i jest przeczytana książka. Jeżeli ktoś do niej wraca, no to chyba jest nadal możliwość, znaczy jest, musi poniekąd być pobierania no tak. Na dysk, więc każdy dostanie, sobie może pobrać tę książkę.
3: Dostanie następną kopię po prostu, przygotuje się mu ją jeszcze raz.
0: Tak, i w razie, gdy będzie chciał po 4 miesiącach wypożyczyć tę książkę znowu, z jakiegoś powodu, no to będzie musiał znowu tę książkę na nowo, że tak powiem, wypożyczyć. Ta książka mu się odliczy, zdaje się, że się odliczy od tego transferu znowu i znowu zostanie do niej wygenerowany znak wodny.
1: A Mikołaj nam poda taką wskazówkę, jak przyspieszyć na Chromie WhatsAppa, bo jest podobno jakiś dodatek do tego.
3: Jest dodatek. Ja go szczerze mówiąc nie testowałem. Tutaj dziękujemy Piotrowi z Twittera, który linka rzucił. Jest dodatek podobno do Chroma, który możemy sobie zainstalować. Pod polem edycji w tym momencie na stronie WhatsApp Web, fajnym zresztą takim interfejsie przeglądarkowym do obsługi naszego WhatsAppa, znajdzie się pod polem edycji do wpisywania wiadomości przycisk Speed, który sobie będziemy mogli kliknąć, wybrać prędkość, z jaką nasze wiadomości mają być odtwarzane, no i w tym momencie jak sobie będziemy odtwarzać wiadomości, to one się będą odtwarzać z tą prędkością, z jaką wybraliśmy. Po prostu.
1: Małe, proste, ale funkcjonalne. To teraz o drodze przez mail.
3: Jeszcze, bo zapomnę, a kwestia jest myślę bardzo ważna i bardzo priorytetowa. Dwie kwestie co do iOS 14.2 najnowsza beta. Ludzie zalecają, żeby się do tej bety nie aktualizować, ponieważ jest poważny błąd dostępnościowy. Błąd dotyczy okienka wpisywania PIN-u. Że z voice-overem nie jesteśmy w stanie kliknąć przycisku OK. Chodzi tutaj oczywiście o PIN do karty SIM, nie o kod blokady. Czyli jeżeli mamy kartę SIM z PIN-em, to się nie powinniśmy aktualizować do tej wersji, bo będziemy mieć bardzo duży problem. A druga za to pozytywna informacja, podobno poprawiono te opóźnienia, jeżeli chodzi o pokrętło, więc w sensie, że już nie trzeba zmieniać języka z domyślnego polskiego na polski i sobie go dodawać w ustawienia.
1: Tak,
3: chodzi o voiceovera, tak.
2: Dobrze, to...
3: To była taka...
2: To teraz tak, bo chyba sobie, Kasiu, nie odświeżyłaś notatek, A teraz będzie o konferencji, o tyflokonferencji. Jakiej i o co chodzi, to teraz nam Robert opowie.
4: Piąta tyflokonferencja, znaczy taką wiadomość dostałem na skrzynkę redakcyjną, żeby nie było, od pani Małgorzaty Kapias dokładnie. Natomiast w podpisie jest pani Joanna Kapias, ale to, chyba myślę, że to jest albo po rodzinie, albo po czymś takim. W każdym razie, szanowni państwo, zapraszamy do udziału.

0: słabowidzących oraz ich rodzin. W tym roku pragniemy, aby dołączyli do nas goście z ośrodków zagranicznych. W związku z powyższym podczas konferencji będą obowiązywały dwa języki, polski i angielski. Gościem specjalnym konferencji będzie profesor Bogusław Marek, światowej sławy specjalista w nauczaniu dzieci języka angielskiego, w nauczaniu dzieci niewidomych i niedowidzących. No i potem koszt udziału czynnego to 50 zł, dla słuchaczy będzie to opłata 15 zł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ma związek, ta konferencja ma związek chyba z Uniwersytetem Śląskim w jakiś sposób. Szczegółowe wiadomości można znaleźć na stronie www.tyflokonferencja.pl, jak również podejrzewam, że damy też informacje w komentarzu, bo umieściłem tam stosowną notatkę. No i jeżeli ktoś ma taką ochotę, prawda, to 13 listopada taka konferencja się odbędzie w formie online'owej.
1: Dziękuję, Robercie, i rzeczywiście przepraszam, nie odświeżyłam wpadka znowu. To teraz porozmawiamy o aplikacji mObywatel, z którą Michał miał chyba styczność, ale nie był zadowolony.
2: No nie, idea jest bardzo fajna, bo oczywiście w aplikacji mObywatel mamy tę naszą mTożsamość, mamy tam różne inne moduły, mamy recepty i tak dalej, tylko że jest jeden problem z tą aplikacją. Przynajmniej jeden z, podejrzewam, kilku, ale mi się ostatnio tak rzucił w oczy. Mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale część z modułów tej aplikacji, na przykład mTożsamość albo mPojazd, wymagają ręcznego odświeżenia. Bo te moduły same z siebie, w porównaniu chociażby do e-recepty, która sama tam sobie zaciąga odpowiednie informacje, to te moduły same nie aktualizują informacji. Więc na przykład...
1: Dlaczego?
2: Zapytaj mnie, a ja ciebie. To trzeba by było zapytać tego, kto to projektował. Też się zastanawiam, czemu. Podejrzewam, że może jakieś względy bezpieczeństwa tu miał na celu. Natomiast kiedy nam się to przyda? Ano na przykład wtedy, jak zmienimy sobie dowód osobisty i będziemy potrzebowali zaktualizować informacje na ten temat. Więc dość rzadko i oczywiście dość rzadko to oznacza, że o pewnych rzeczach można zapomnieć. I zaczynają się problemy, przynajmniej na iOSie. No, jak wygląda ta procedura? Ja akurat mam profil zaufany za pomocą banku, potwierdzany i loguję się przez bank, więc podejrzewam, że jest jeszcze ciekawiej, ale jak to wyglądało w moim przypadku? Tak pokrótce postaram się to opowiedzieć. No, wybieram tam opcję odświeżenia danych, zostaję zapytany, czy chcę, aby na pewno te dane odświeżyć. Teraz wybieram logowanie profilem zaufanym i wybieram mój bank, wpisuję dane logowania do banku, potwierdzam chęć zalogowania się do banku przez aplikację banku, potem jeszcze zdaje się, że muszę potwierdzić zalogowanie się do profilu zaufanego przez aplikację banku i teraz zaczynają się schody. Mianowicie schody są takie, że ten jakby nasz poniekąd, no możemy to myślę nazwać wniosek o odświeżenie danych. Musimy podpisać profilem zaufanym. I mamy przycisk do wykonania tego, do podpisu profilem zaufanym. Ja klikam ten przycisk i nie dzieje się nic. Pomyślałem sobie, że okej, to może się coś zacięło. Klikam, no, nic. Mam powyżej informację, że urządzenie nie może zwizualizować dokumentu XML, pobierz dokument XML. Tak sobie myślę, no dobra, to może to tak trzeba zrobić, może trzeba pobrać ten dokument XML. Klikam pobierz. No i tak sobie czekam chyba 15 minut. Czekałem, stwierdziłem, że chyba jednak moja cierpliwość nie jest aż taka, więc dałem sobie z tym spokój i przechodzę do procedury.

0: jeszcze raz. No więc znowu loguję się do banku, znowu potwierdzam, znowu się loguję. Okej, podpisz profilem zaufanym. Znowu ten wniosek o odświeżenie danych. Tak, tak to roboczo nazwijmy, wybaczcie, ja w tej urzędniczej nomenklaturze to biegły nie jestem. No ale w każdym razie. Teraz tak sobie stwierdziłem, że w sumie to fajnie by było zobaczyć sobie, co tam jest u góry w tej aplikacji. Jak wygląda interfejs? Tak od góry idąc. I wyobraźcie sobie, że jak klikniemy w przycisk do podpisu profilem zaufanym, to nagle nam się pojawia jeszcze jeden przycisk do podpisu profilem zaufanym i w to trzeba kliknąć i to wtedy zaczyna działać. Tylko naprawdę, no to jest moim zdaniem bardzo duży błąd dostępnościowy. Bardzo duży błąd dostępnościowy, bo żaden alert się nie pojawia, żadna informacja. To się robi raz na ileś czasu. O tym naprawdę można zapomnieć, że to się powinno w ten sposób zrobić. To jest bardzo duża niedoróbka. I teraz, żeby to przeszło, to teraz muszę potwierdzić jeszcze przekazanie swoich danych przez bank do profilu zaufanego. Jeszcze raz, no być może jakbym się logował tam loginem i hasłem, to byłoby szybciej, ale jakoś tak człowiek sobie chciał ułatwić życie, no to sobie utrudnił. Ale i teraz, przynajmniej w moim przypadku, w przypadku aplikacji, w przypadku banku Inteligo i potwierdzenia za pomocą aplikacji IKO, to muszę teraz zaznaczyć pole wyboru, że wyrażam zgodę na przekazanie danych, a dopiero, bo takie pole wyboru się pojawi, i dopiero potem potwierdzić chęć przekazania tych danych w aplikacji. Jeżeli potwierdzę najpierw, a chciałbym to pole wyboru zaznaczyć później, to tak mogę sobie w nieskończoność potwierdzać. Trzeba o tym pamiętać. Także...
1: Posłuchaj, bo to jest po prostu przeniesienie tego, co mamy na papierze do internetu. To nie ma tak, że internet ma być łatwiejszy. Jak na papierze tutaj trzeba ileś rubryczek tego...
0: No wypełnić, to...
1: Tutaj trzeba... Pamiętać o iluś rzeczach.
0: No. To jeszcze gdzieś powinna być taka, wiesz co, wydaje mi się, ikonka takiego stereotypowego urzędnika, który sobie pije jedną kawkę, drugą kawkę, tak, i tak, jakby, tak jak już ma tę dziesiątą kawkę, no to my ukończymy ten proces. Bo to naprawdę, no ja chylę czoła po prostu przed tym, kto projektował tę ścieżkę tego podpisywania, i przede wszystkim naprawdę chciałbym bardzo, żeby mi to ktoś wytłumaczył, być może jakiś specjalista od bezpieczeństwa albo ktoś. Dlaczego to się nie może automatycznie odświeżać, kiedy po prostu nam się dane zaktualizują? Przecież my do tej aplikacji i tak się musimy zalogować. My się możemy zalogować tam czy naszym jakimś hasłem, czy biometrią się logujemy. A jak biometrią się logujemy, to wyobraźcie sobie, że i tak musimy podać PIN, który sobie ustawimy. To nie jest tak, że się zalogujemy za pomocą Face ID i tyle.
1: Co?
0: To
1: nie. Ja wiem, to... Nie, bo wiesz co, bo tu chyba chodzi o, tak naprawdę o dwuetapowe uwierzytelnianie. Oni sobie wymyślili, że dwuetapowe to będzie PIN, a dwuetapowe to nie będzie nasz SMS.
0: No właśnie. No ale w każdym razie, no jest to przecież zabezpieczone. To czemu to się nie może po prostu w momencie, kiedy jest taka potrzeba, wszystko aktualizować? Kiedy, czemu ja na przykład, jak już dostanę nowy dowód, to nie mogę sobie otworzyć aplikacji i ten nowy dowód na mnie tam już będzie czekał? Po co ja to mam aktualizować?
2: Wiesz co? Myślę, że z tego powodu...
1: zaświadczenie B68.
2: Myślę, że z tego powodu, że jeżeli ktoś by cię skompromitował totalnie, poznał o tobie wszystko, ukradł ci wszystko, włącznie z telefonem, PIN-em i tak dalej, to musi istnieć jakiś sposób, żeby delikwenta usunąć, że tak powiem. I to jest jeszcze dodatkowa forma zabezpieczenia, no tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Wiesz co, jeżeli ktoś by mnie skompromitował już tak totalnie, to przecież ma tam narzędzia, za pomocą których będzie w stanie się prawdopodobnie zalogować do wszystkich moich usług, łącznie na przykład z bankiem, i sobie to potwierdzić.
2: To chyba
0: po prostu ktoś za bardzo nawydziwiał, mi się wydaje.
1: Poza tym to też może być tak, że jakby bank ma swoje procedury. Wszystko musi potwierdzać użytkownik. Okej. Okay. Profil zaufany ma swoje procedury, a zmiana danych ma swoje procedury. I te wszystkie procedury muszą być spełnione.
0: Podejrzewam, może, że tak, ale to po prostu, wiecie, no w świecie cyfrowym, naprawdę, ten świat cyfrowy bardzo wyprzedza świat analogowy i nieraz to jedno do drugiego tak kompletnie nie przystaje. To jest tak dla mnie po prostu nieintuicyjna procedura, że naprawdę.
1: To się zgadza, aczkolwiek no to chyba po prostu to musi swoje upłynąć, żeby to wszyscy zrozumieli. I to stare pokolenie, które to tworzy, po prostu no, albo się musi przystosować, albo po prostu za przeproszeniem przejść.
0: Też prawda. Ale może ktoś z was ma jakieś racjonalne wytłumaczenie na to, dlaczego to musi być takie złożone, to ja bardzo chętnie wysłucham drugiej strony, jeżeli ktoś na przykład gdzieś tam powiedzmy ma coś na uzasadnienie tego, to śmiało piszcie do nas, będziemy dyskutować.
3: Proponuję ostudzić emocje i teraz porozmawiamy o czymś, co rzeczywiście, no moim zdaniem jest bardzo przydatne i tutaj też Robert znalazł taką informację, o tym, że mamy w Polsce bazę dostępnych miejsc i wydarzeń, które mają pętlę indukcyjną.
0: Ja tylko chciałem, Kasiu, powiedzieć, że ja teraz jestem bardzo spokojny. Niespokojny to ja byłem, jak ja tę procedurę przechodziłem i wtedy, no raczej Tyflo Podcastu z tego nie mógłbym zrobić.
3: No, wyobrażam sobie, wyobrażam. To teraz poprosimy Roberta.
4: Natomiast co do miejsc i wydarzeń z pętlą indukcyjną, i tutaj Kasiu, będę cię prosić też o pomoc, bo ty się znasz na tych rzeczach więcej niż ja, ale jak przeczytałem, pęta indukcyjne to takie urządzenia, które można zainstalować w powietrzu, znaczy na terenie otwartym, jak i w pomieszczeniach zamkniętych, i służą one do polepszenia komunikacji czy też zrozumiałości mowy dla osób słabosłyszących.
3: Tutaj wytłumaczę, to też było w podcaście, to o tym też Witek tutaj nam tłumaczył. Pętla indukcyjna to jest, słuchajcie, taki drucik. I on najczęściej jest albo w podłodze, albo gdzieś tam pod listwami umiejscowiony. On nam się przydaje dla osób, które mają urządzenia, na przykład systemy FM, które mają w sobie cewkę, wtedy się włącza taką funkcję odbiór pętli indukcyjnej i wtedy po prostu duża ilość osób, powiedzmy z aparatami słuchowymi, nie jedna, tylko powiedzmy, nie wiem, 10-15, kiedy sobie przyłączy się...
1: Najprościej mówiąc, no, system bezprzewodowego przekazu audio bardzo często stosowany właśnie w kontekście osób niesłyszących.
3: Tak, ale też na przykład takie cewki są w samych aparatach, więc jeżeli ktoś ma nowsze aparaty, nie musi mieć systemu FM, tylko może sobie sam uruchomić po prostu za pomocą przycisku taką funkcję w swoim aparacie.
4: No i teraz, o czym chciałem? Otóż Fundacja Kultury Bez Barier wraz z inną fundacją osób słabosłyszących stworzyły portal tumorzesz.pl, na którym będzie można sobie wyszukać miejsca lub wydarzenia tam, gdzie jest zainstalowana pętla indukcyjna. Dlaczego w ogóle umieściłem to wydarzenie tutaj, w tym przeglądzie? Ponieważ niestety coraz więcej osób niewidomych używa aparatów słuchowych. Niestety. W związku z czym to wydarzenie może się przydać. No i do tego portalu można wprowadzać informacje o miejscach z pętlą indukcyjną, gdzie takie pętle są zainstalowane. Do tego portalu mogą też się zgłaszać organizacje pozarządowe albo instytucje inne, na przykład, które by chciały taką pętlę mieć u siebie zainstalowaną. Bo o co jakby chodzi? Chodzi o to, że na przykład w oparciu o ten portal tumorzesz.pl można zorganizować na przykład wycieczkę i być w miejscach, gdzie jest tylko ta pętla zainstalowana i na przykład taka wycieczka będzie składała się z XY osób, użytkowników aparatów słuchowych. W związku z tym wszędzie, gdzie będziemy się zatrzymywać, będziemy mieli taką pętlę zainstalowaną.
3: Tak, bo pętla jest w kinach, muzeach, teatrach.
4: W kościołach, niektórych. Tylko problem jest, że nie wszędzie.
3: No to bym powiedziała odwrotnie, że w niewielu miejscach w ogóle pętla jest. Chociaż to tak naprawdę nie jest jakiś wielki wydatek i jakaś wielka... Nie wiem, nie trzeba robić rozbiórki budynku, żeby zainstalować pętlę. Teraz też się już robi takie przenośne pętle, w sensie, że ja kiedyś widziałam coś takiego, przyjeżdża firma i jeżeli nie mamy pętli w naszym budynku, a powiedzmy organizujemy spotkanie, gdzie pętla by się przydała, to przyjeżdża firma, rozkłada pętlę na czas konferencji czy jakiegoś spotkania, ona sobie działa i funkcjonuje, wychodzą ze spotkania ludzie, przyjeżdża firma, sprząta pętlę i jedzie dalej do jakiegoś tam innego miejsca, więc to nie jest skomplikowane, ale i tak wciąż mało dostępne.
4: Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że według Fundacji Kultura Bez Barier takich miejsc z pętlą jest coraz więcej i warto zrobić już taką bazę, gdzie można umieszczać takie miejsca czy wydarzenia, gdzie taka pętla będzie. I dzięki temu takie osoby mogą wchodzić na taki portal i wyszukiwać sobie miejsce. Na przykład w tym kinie to jest pętla, to ja sobie tam pojadę. A w tym kościele to jest pętla, to ja sobie tam, nie wiem, na mszę się wybiorę. A w tym, nie wiem, muzeum to jest pętla i tam przewodnika będę słyszał, coś tam, tak na przykład. No, taka inwestycja, taka rzecz podobnie na wzór na przykład tego programu Krajowej Radiofonii, Rady Radiofonii i Telewizji, gdzie są te rzeczy z audiodeskrypcją zebrane w miarę w jednym miejscu. Tak samo tutaj.
0: A z tym programem, to tak a propos, to ostatnio jakieś problemy się zaczynają pojawiać.
4: Już naprawili.
0: Naprawili. No to super.
4: Po monitach ludzi zostało to naprawione. Więc przynajmniej na razie działa, zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie, rzeczywiście były problemy, to prawda. Na szczęście udało się po monitach na infolinie i po mailach.
0: I tu warto też w ogóle wspomnieć, że na stronie Grzegorza Złotowicza, na zlotowicz.pl jest sobie taki...
4: EZAD.
0: Tak, zlotowicz.pl/EZAD. Mamy informacje na temat programów z audiodeskrypcją właśnie pobieranych z tego programu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w takiej dość przystępnej, fajnej, wygodnej w odczycie dla czytnika ekranu formie.
4: I tam możemy sobie zebrać informacje o tych programach, jakie będą, na przykład w najbliższym tygodniu. I tak samo na tumorzesz.pl będziemy mogli zobaczyć sobie miejsca dostępne z pętlą indukcyjną właśnie lub wydarzenia. A też chciałem powiedzieć, że nie tylko chodzi o wycieczki, a też chodzi na przykład przyjeżdżamy do kogoś w odwiedziny, jesteśmy użytkownikami aparatów słuchowych i chcemy się wybrać tam, gdzie jest pętla. No to szukamy, załóżmy, miasta, nie wiem, Augustów albo jakaś tam, nie wiem, inne Olecko czy jakaś Gołda. No i patrzymy, czy coś będzie, czy coś jest.
3: Że mamy dostęp do takiej bazy, gdzie jest...
4: To wszystko będzie cały czas się rozwijać, jak najbardziej, w każdym razie sygnalizujemy, że jest, a mamy chyba telefon, bo...
0: Tak jest, mamy słuchacza, jest z nami Krzysztof.
4: Doszedł.
5: Witam.
0: Witaj, Krzysztofie. Krzysztofie.
5: Ja chciałem tylko zabrać głos w sprawie tych odświeżenia danych w tym programie mObywatel.
0: Tak.
5: Właśnie to robiłem ostatnio, to właśnie dowód mi się skończył, ważność dowodu się skończyła, musiałem to zmienić.
0: Aha.
5: Ja to robiłem na Androidzie, z tym, że u mnie to przechodzi bez problemu. Ja to robię tak, wchodzę tam w ten, jakby te dane tego mojego dowodu, później tam jest taka opcja więcej, chyba opcji coś takiego i tam jest odśwież.
0: Tak.
5: I on mnie pyta oczywiście, czy chcesz na pewno, no to na pewno trzeba potwierdzić. Później, tylko ja nie robię to przez bank, tylko przez profil zaufany, przez tą stronę. On mnie przełącza jakby na taką podstronę, nazwijmy to, tego logowania do tego profilu zaufanego. Wpisuję
0: login, hasło.
5: Hasło i robię zaloguj i wchodzi mi to i później pokazuje się pole, okienko takie z polem edycji do kodu SMS, do kodu SMS, do weryfikacji z kodem SMS, bo ja tak mam ustawione, że każdą operację tym SMS-em sobie robię. Przychodzi mi SMS, wpisuję chyba 8 cyfr i koniec. I wraca mi już do tego dowodu, i czym dane zaktualizowane.
0: A widzisz, to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo czyli ty nie musisz jeszcze później jakby podpisywać tego poniekąd tego wniosku, tym o nie. Odświeżenie, tym profilem zaufanym. Nie miałeś czegoś takiego.
5: Nie, ja to robię tak. Ja to robię za pomocą właśnie profilu zaufanego. On mi po prostu od razu, bo tam jest chyba do wyboru, nie wiem, czy było, czy nie było. Wiem, że ja mam tak ustawione, że tym profilem podpisuję i jako weryfikację w profilu mam ustawionego SMS-a i mój po prostu loguje się i od razu mi przechodzi do pola wpisywania SMS-a i później SMS przychodzi za chwilę.
0: Więc być może rzeczywiście taka droga jest krótsza, a może w Androidzie na przykład, a może w Androidzie po prostu jest jakiś krok pominięty i może tam dało się tę procedurę skrócić. Jestem bardzo ciekaw, czy ktoś z was na iOS-ie odświeżał i czy miał równie ciekawą ścieżkę, bo to...
5: A może to jeszcze jest jedna rzecz, a może po prostu bank ma jakieś swoje...
0: Całkiem możliwe.
5: ...wymagania, które trzeba te checkboxy zaznaczać i dlatego tak tam jest, bo...
0: Całkiem możliwe. Bo to jest naprawdę, no to jest irytujące w takiej sytuacji, bo tam się trzeba naklikać, przejść przez tych ileś okienek. To powinno jednak zdecydowanie lepiej działać i skoro jest taka metoda, no to ona powinna być w miarę możliwości dopracowana. Ja oczywiście rozumiem potwierdzenie, ale skoro mamy już jedno potwierdzenie, no to po co jeszcze ileś tych potwierdzeń dodatkowych?
5: Nie, tak? Jakby nie było, są to dane wrażliwe. Jakby
0: oczywiście.
5: To nie może automatycznie bez potwierdzenia.
0: Nie, oczywiście. Oczywiście, to znaczy wiesz co, ja akurat to nie do końca jestem tego pewien, czy to nie, to znaczy inaczej, na pewno logowanie do aplikacji, no wymaga potwierdzenia, tak, to jest bezdyskusyjne, ale jak ja już jestem tam zalogowany w odpowiedni sposób, no to pytanie teraz, no bo czym się różni to, czy ja pobiorę swój nowy dowód, od tego, czy ktoś mi na przykład otworzy tę aplikację i pobierze dane z mojego aktualnego dowodu?
5: Znaczy, ja myślę, że to chyba jest, on się do jakiegoś bazy PESEL, czy odwołuje pewnie z jakiejś tam bazy i tam są jakieś pewnie wymagania. Myślę,
0: prawdopodobnie tak, no prawdopodobnie to się bez powodu nie wzięło, tak? Tylko ja po prostu usiłuję zrozumieć, po co.
5: Oczywiście nie bez tej ilości kliknięć, no to trzeba.
0: No tak, właśnie.
5: Ja specjalnie przed chwilą sobie jeszcze raz to zaktualizowałem, i żeby to sprawdzić, i rzeczywiście jest to tak, jak mówiłem. Tak?
0: No to fajnie, że akurat w twoim przypadku tak to szybciutko działa. No, u mnie jakoś niestety nie bardzo. Zastanawiam się, z czego to wynika.
5: No nie wiem, może wezmę, teraz może nie dzisiaj, ale tą aplikację zainstaluję na iPhone'ie. Może
0: no właśnie, bo ciekawe, jeżeli masz profil zaufany właśnie poprzez login, hasło, to może tam... To ciekawe, jak tam to będzie działało. Jak coś, to daj znać.
5: Jest też taką drugą rzecz, krótką, tak żeby, bo tutaj jeszcze na razie szczegółów nie znam, ale jak wiadomo, wychodzą nowe konsole, Xbox nowy i PS5 w tym roku jeszcze. No i pozwoliłem sobie zamówić taką konsolę w preorderze, bo na Xboxie One jest narrator i tu podobno też ma być ten narrator. On jest od jakiegoś czasu w języku polskim. Da się obsługiwać tam takie proste aplikacje jak YouTube, jakiś odtwarzacz Blu-raya, przeglądarkę internetową, to po nagłówkach, po jakichś tam innych można chodzić w znacznikach. No i jak to mi przyjdzie, to pewnie w listopadzie to dam znać, jak to się spisuje i po całej tej konsoli podobno nawigować można. No oczywiście, czy jakieś gry są, które wykorzystują tego narratora, tego jeszcze nie wiem, no bo tego nie mam w ręku, ale będę jeszcze to śledził i jak będę...
0: No ciekawe.
5: To dam znać.
0: Daj znać, oczywiście.
2: No. A propos konsol, to ja słyszałem, że obecnie tak naprawdę sytuacja wygląda tak. Xbox jest dostępny sam w sobie, bo ma narratora. Microsoft dużo o tej dostępności mówi, ale jeżeli chodzi o gry, to tutaj trochę mało robi, przynajmniej jeżeli chodzi o osoby niewidome, bo najczęściej, jeżeli gry są jakoś dostępne, to dostępne są w tych grach menu. I wszystko fajnie, apki dostępne, system dostępny, fajnie, tylko że no trochę mija się to z celem, bo na tym systemie niewiele sobie pogramy.
0: No to zdecydowanie PlayStation wygrywa, tak? Chociażby The Last of Us.
2: Zdecydowanie PlayStation wygrywa, bo mamy The Last of Us, w które sobie faktycznie możemy pograć, ale nie możemy go uruchomić. bo PlayStation nie ma w Polsce dostępności. Możemy sobie zamówić konsolę ze Stanów Zjednoczonych i to nie konsolę polską ustawioną na język angielski, tylko konsolę kupioną w Stanach Zjednoczonych i sprowadzoną, bo ona będzie miała syntezę. Ja mam bardzo duże wrażenie, że tam po prostu licencja na syntezę jest zależna od ilości sprzedanych sztuk. I przez to, że oni mają dostępność na Stany, bo prawo Stanów, prawo amerykańskie wymusza, to po prostu no, w konsolach sprzedawanych na rynek amerykański fizycznie musi to być zaimplementowane. W konsolach sprzedawanych na europejski rynek, niezależnie jak ustawimy konsolę, tej syntezy mowy absolutnie nie dostaniemy. No, da się podobno coś kombinować z Remote Play, czyli z graniem przez komputer i jakimś OCR-em NVDA, żeby sobie to jakoś obsłużyć.
3: Wow,
2: i
3: to gdzieś rzeczywiście.
2: Tam. Gdzieś tam jakoś tam, no ale. Tak, skonfigurować musi nam to osoba widząca. Więc na jednej konsoli mamy gry, a na drugiej jesteśmy sobie w stanie uruchomić. Tak niestety wygląda smutny stan dostępności konsol w tym momencie.
0: Szkoda, że nie ma czegoś, co oferowałoby połączenie jednego i drugiego.
2: No, pecet.
0: No tak.
2: Co by
0: no.
2: nie mówić.
0: To,
2: no,
0: to też się zgadza.
2: Pecet.
0: Dobrze, Krzysztofie, to okay, dzięki w takim dziękuję. Razie za telefon. Dziękuję. Pozdrawiamy. Trzymaj się.
5: Do usłyszenia, dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo. A my zajrzymy sobie teraz do statystyk, bo ciekawe rzeczy można sobie sprawdzić w statystykach.
6: Oj,
3: dotyczących...
6: ciekawe.
3: No
6: tak,
3: właśnie.
6: Bo
3: dotycząc...
6: jest
3: no proszę.
6: Strona, na której można sobie przejrzeć wszystkie zbiory tak zwanych otwartych danych, czyli publikowane przez rząd, często gminy i tak dalej, i tak dalej. I sobie postanowiłem te statystyki wszystkie przejrzeć w nadziei, że no w sumie przejrzę, zobaczę co tam jest. Problem polega na tym, że tam było 900 stron samych statystyk, na każdej po 20 zbiorów, więc tego są ilości przepotworne. Inna rzecz, że w dużej części to się powtarza. No ale w każdym razie, nie pamiętam kiedy, dotarłem w końcu kiedyś nawet, już jakiś czas temu i teraz to sobie odświeżyłem, do takiego zbioru statystyk dotyczących uczniów z tymi tak zwanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czyli chodzi o to, że jeżeli sobie jest dziecko, które idzie do szkoły albo nawet do przedszkola i chyba nawet do liceum, jak się idzie, to chyba też, idzie się do poradni pedagogiczno-psychologicznej,
2: tak.
6: psychologiczno-pedagogicznej, nie pamiętam.
2: Na każdy etap edukacji.
6: I tam jest wywiad, co to dziecko umie, co potrafi, na ile jest niepełnosprawne ewentualnie i o co mu trochę w życiu chodzi w pewnym sensie. I na tej podstawie mówi się, to jest dziecko niewidome, załóżmy, więc wymaga, nie wiem, nauczyciela wspomagającego. I statystyki dotyczące właśnie ilości, że na przykład w województwie mazowieckim do przedszkola w tym roku zgłosiło się tyle, a tyle dzieci, no właśnie na przykład niewidomych. To jest wszystko rozbite właśnie na województwa, na poszczególne niepełnosprawności, plus jeszcze jest osobna grupa, to się nazywa niedostosowani społecznie, jeszcze jest grupa zagrożeni niedostosowaniem społecznym. W każdym razie, no oczywiście w niepełnosprawnościach są niewidomi i można sobie wtedy w związku z tym policzyć, ile w tym roku mamy dzieci niewidomych, ile z tych dzieci niewidomych poszło do szkół masowych, ile poszło do szkół, no i teraz nie wiem, gdzie są wliczone integracyjne. Tak, ale do specjalnych, bo są tylko masowe i znaczy powiedzmy standardowe i specjalne. Nie wiem, gdzie są wliczone szkoły integracyjne. W każdym razie udało mi się pobrać statystyki z 2019 roku i 2013, żeby sprawdzić, jak to było kiedyś. Niestety nie ma tam statystyk wcześniejszych, czego mocno żałuję, no ale mamy co mamy. I okazało się, że jak sobie porównałem te statystyki, że w 2013 roku było więcej uczniów niewidomych, tak w sumie, niż jest w roku 2019. To znaczy w 2013 to było ponad 400, w 2019 to jest już tylko 260 okay. niewidomych. Co nie znaczy, że tych niewidomych jest mniej, bo niestety jest osobna kategoria pod tytułem sprzężenia. I tam są wrzucone wszystkie sprzężenia do jednego wora. Nieważne, czy to jest, powiedzmy, nie wiem, osoba niewidoma z autyzmem, czy jest to, powiedzmy, głębokie upośledzenie umysłowe i jeszcze ruch, i jeszcze słuch, i jeszcze, nie wiem, niewidomy, to będzie wszystkie jakby te osoby w jednym worku. Więc nie wiadomo, ile tych niewidomych tak naprawdę jest, czy jest mniej, czy jest więcej, ale no według tych statystyk, takich niewidomych, którzy mają tylko i wyłącznie utratę wzroku, jest mniej. No i też sprawdziłem, ile z tych osób chodzi do szkół specjalnych, ile do szkół masowych. I wydawało mi się do tej pory, że mamy tendencję raczej wzrostową na rzecz szkół masowych. To znaczy, że coraz więcej osób chodzi do szkół masowych, no bo mamy więcej materiałów, więcej wszystkiego. I okazuje się, że nie. Że w 2013 roku to było... No bo ja wiem, jaka to mogła być statystyka. No trochę więcej niż połowa i trochę mniej niż połowa. Znaczy trochę więcej niż połowa chodziła do szkół, do ośrodków, trochę mniej niż połowa do szkół masowych. Nie wiem, 2/3, 1/3 może. Natomiast w tym momencie to mamy, bo ja wiem, no 3/4 do 1/4. No może nie 3/4 do 1/4, bo to jest chyba 170 osób na 92. No to może teraz, nie, to teraz mamy mniej więcej 1/3 na 2/3, a wcześniej była no właśnie taka niecała połowa do trochę więcej niż połowy szkoły masowe i ośrodki.
3: Ciekawe, z czego to wynika.
6: Też się zastanawiam. To znaczy, to też jest tak, że ośrodki jakby zanotowały mniejszy spadek niż szkoły masowe. Pytanie, czy to nie jest tak, że jest w jakiś sposób stała grupa rodziców, którzy wysyłają swoje dzieci do szkół masowych, do ośrodków, a do szkół, nie wiem, jakoś spada, nie wiem, trudno powiedzieć. Z drugiej strony też no, należy na takie statystyki trochę uważać, bo tu troszeczkę wrzucę kamyczek do ogródka antyszczepionkowców z jednej strony, ale zaraz się z tego wytłumaczę i spróbuję jakoś mimo wszystko wytłumaczyć tę sytuację, bo w 2013 roku według tych statystyk dzieci z autyzmem było jakieś około 10 tysięcy. W 2019 roku tych dzieci jest, uwaga, 41 tysięcy. No i na pierwszy rzut oka można powiedzieć, haha, no to proszę bardzo, te szczepionki to jednak coś
3: ja
6: jest z tym autyzmem.
3: Tylko
6: przyczyny są dwie. Pierwsze to jest to, co tu Kasia mówi, czyli rozpoznawanie. Tutaj więcej się dzieci diagnozuje jako autystyczne. A druga rzecz jest znacznie bardziej ciekawa i z tym teraz podobno też pełnomocnik do spraw niepełnosprawnych chce walczyć. To znaczy, opłaca się szkołom przyjmować dzieci autystyczne ze względu na subwencje przyznawane.
3: Oczywiście, że tak.
6: W związku z powyższym podejrzewam, że może być taka pula dzieci, które są tak na skraju i mogą być niekoniecznie diagnozowane jako autystyczne, ale... No w szkole się wpisze, znaczy w poradni, bo szkoła dostanie na to pieniądze i tam coś jeszcze. No więc wpiszą, bo w sumie czemu nie?
0: Różne rzeczy no i... przecież, no to tajemnicą Poliszynela jest, że różne rzeczy można sobie tak gdzieś tam powiedzmy od czasu do czasu, jak jest tylko podejrzenie, to można sobie wpisać, od chociażby ta słynna tak dysortografia powiedzmy, tak, która to no dość często jest wpisywana, kiedyś tak mówią tego nie było, no to nie jest tak, że tego nie było, tylko pytanie, czy jakieś różne tego typu rzeczy, dysortografia, dyskalkulia i tak dalej, czy nie jest to czasem nadużywane po prostu.
2: Słuchajcie, u nas jak u nas, ale miałem gdzieś tam znajomego w Izraelu i on mi opowiadał, jakie tam się cuda wyczynia, jeżeli chodzi o niepełnosprawność, bo tam jest obowiązkowa służba wojskowa i są osoby, które po prostu wszystko zrobią. Że był po prostu przypadek człowieka, który dostał na badaniach kubełek do moczu, poszedł do toalety, wlał sobie z butelki sok pomarańczowy, który kolorem przypominał mocz, wyszedł i to wypił, żeby go tylko uznano za niezrównoważonego i wystawiono mu psychiczne, żeby tylko nie poszedł.
0: To znaczy, wiesz, Mikołaj, przecież u nas obowiązek służby wojskowej do niedawna, jeszcze był. Ja pamiętam, jak szedłem na studia, to akurat mój rocznik to był ten ostatni, który to mógł się jeszcze załapać na pójście w kamasze. No to tak, początkowo na pierwszych zajęciach to tam kilkadziesiąt osób, tam chyba nawet pod 30 było. Na kolejnych to już tak o 10 mniej. Bo dostali co chcieli, dostali zaświadczenie, że studiują, mają problem z głowy. No i tyle, no więc to...
6: W każdym razie te statystyki, ja nie wiem właśnie na ile są też one słuszne, ale jeżeli 92 osoby, tylko 92 dzieci, no dzieci i młodzieży, tak? Zostało przyjętych do szkół masowych. Pytanie, jeżeli ta statystyka będzie się nadal zmniejszać, to jeżeli tych osób niewidomych bez sprzężeń było w tym 2013 roku ponad 400, teraz jest no 260 chyba, czy coś koło tego, to jeżeli to tak dalej będzie szło, to jakby z jednej strony oczywiście bardzo dobrze, bo będzie po prostu mniej osób niewidomych, mniej chorób, ale z drugiej strony, no jeżeli coś trzeba będzie zrobić dla coraz mniejszego procenta ludzi, którzy no, po prostu nie widzą, zwłaszcza młodych, no może być z tym być pewien problem, bo po prostu będzie nas na tyle mało, że w sumie...
3: się nie będzie opłacało.
6: Dobra, no to tam parę osób w te czy we w te, to w zasadzie to tam nie trzeba.
2: I to obawiam się, że prędzej czy później osoby niewidome albo wszystkie skończą w masówkach, co tak naprawdę po prostu ośrodki specjalne będą już na tyle zapchane sprzężeniami, że to nie będzie miało sensu, albo ja jestem szczerze mówiąc w pewnym sensie przychylny takiej koncepcji, żeby stworzyć gdzieś jeden ośrodek dla osób niewidomych i tylko niewidomych, niewidomych bez sprzężeń i niewidomych całkowicie w sensie brailistów.
6: Tak, tylko jeżeli tych osób jest w całej Polsce 92 w tej chwili, to ten ośrodek no, będzie tam, to już nawet nie będzie 9 osób na klasę, to będzie 5 osób na klasę. Aha. Integracja leży. Zwłaszcza jeżeli to będzie ośrodek na całą Polskę, bo też nie każdy będzie chciał posłać swoje dzieci do ośrodka z Krakowa do Gdańska albo ze Szczecina nawet do Warszawy. I w związku z tym tych osób w klasie będą 3.
2: No
6: więc pytanie, jak to będzie wtedy
3: to
6: wyglądało, tym bardziej ta integracja.
3: Gettoizowanie trochę?
2: No. Słucham? Tak, poniekąd.
0: Znaczy, z drugiej strony, słuchajcie, ja oczywiście wiadomo, że są różne okoliczności, różne sytuacje, ale jeżeli osobie niewidomej nie dolegają jakieś sprzężenia, które rzeczywiście powodują różnego rodzaju problemy, a może liczyć na pomoc w domu, bo liczyć trzeba, to ja zasadniczo nie widzę specjalnych powodów, żeby ta osoba nie miała się uczyć w szkole masowej.
6: To się zgadza, ale z drugiej strony, no mimo wszystko, jest ten spadek procentowy ilości w szkole masowej, bo to było chyba 190 do 260 w tym 2013, a teraz jest 92 do 170. Czyli no, teraz jest prawie dwa razy więcej w ośrodkach niż w szkołach masowych. Mówię tu tylko o osobach niewidomych, jakby tylko niewidomych. A większość niepełnosprawności, o ile wiem, notowała raczej wzrost w szkołach masowych niż w szkołach specjalnych. To u nas jest jakiś taki trend, że coraz więcej dzieci idzie do ośrodków. I to mnie zastanawia.
3: Mnie też.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo tak raczej mówi się o tym, że no, coraz więcej w ośrodkach jest dzieci ze sprzężeniami niż takich typowych, bo tylko tak niewidomych.
6: Tak, bo tych sprzężeń jest dużo. Ja nie mam informacji na temat tego, ile jest sprzężeń jakby niewidomych, powiedzmy, i to na tyle, znaczy takich sprzężeń, że to jest dziecko, tudzież jakiś tam młody człowiek niewidomy, który, no powiedzmy, ma jeszcze kontakt ze światem jakiś taki względnie fajny.
4: No ja chyba wiem, dlaczego więcej idzie do ośrodków niż do masówek i dlaczego tak się stało, ponieważ gro dzieci niewidomych niestety ma swoje blindyzmy, jak to się nazywa, a dzieci są okropne dla dzieci i nie lubią inności wszelkiego rodzaju. Jeśli są
6: dlaczego to się w ostatnich latach zmienia?
2: Dokładnie, to jest pytanie. Co jest powodem tej zmiany?
4: Dlatego, że był boom na te szkoły masowe i nagle się okazało, że te dzieci niewidome po prostu w większości, nie mówię, że wszystkie, ale w większości po prostu sobie w tych szkołach nie to, że nie radzą pod względem naukowym, ale nie radzą pod względem psychicznym.
3: Emocjonalnym.
4: No dokładnie.
2: Tylko niestety w obecnej chwili w ośrodkach jest tyle sprzężeń, że że szkoła masowa jest tak naprawdę mniejszym złem na ten moment. Bo nawet osoby...
4: Chyba nie.
6: Wiesz co, Robert, bo my byliśmy w zupełnie innych czasach.
2: Dokładnie.
6: Zwłaszcza w Laskach.
3: W Laskach
6: było tak, że rzeczywiście w Laskach, zwłaszcza w podstawówce, były praktycznie same osoby niewidome, słowo widzących prawie w ogóle nie było.
3: Teraz pojedźcie
6: ewentualnie w liceum rzeczywiście było parę tych osób słowo widzących, tak. Czy tam w technikum wtedy, jakichś tam zawodówkach. Natomiast teraz, jak zresztą jak sobie gdzieś tam gadamy prywatnie, nie wiem, czy pamiętasz, Robercie, kiedyś był prezentowany jakiś fragmenty z któregoś ma festiwalu piosenki, w którymś ze środków. I niestety co najmniej połowa tych piosenek ewidentnie była śpiewana przez uczniów, którzy na pewno mają jakieś sprzężenie.
4: No ja nie mówię, że nie.
2: To najczęściej nie jest sprzężenie ruchowe ani słuchowe. Tak. Bo takie to jeszcze, ale to jest najczęściej sprzężenie umysłowe. Inaczej, spotkałem się z taką opinią, w ogóle z dwoma opiniami, że Laski to w ogóle spośród tych wszystkich ośrodków to może już nie jest, ale do niedawna był taki trochę ostatni bastion, że tam tego było trochę najmniej, a po drugie spotkałem się z opinią, że i to osoby już starszej, kiedyś gdzieś na Tyflosie, że ona to w Laskach była tam ileś dziesiąt lat temu i takie osoby, jakie wtedy nie byłyby przyjęte do specjalnej, obecnie trafiają do zwykłej. Mówię, to jest tylko opinia...
3: Znaczy nie, no tak, dobra, to ja się powiem, bo ja byłam, myślę, 2-3 lata temu w Laskach. I rzeczywiście przeżyłam szok, bo to, co tam zobaczyłam, to i w ogóle to nie są te Laski, które znamy. Tam przede wszystkim jest przerażająca cisza. Tam nie ma ludzi, którzy by sobie sami chodzili grupkami, gdzieś tam rozmawiali i tak dalej. Tam bardzo dużo jest wózków, bardzo dużo jest sprzężeń ruchowych, więcej meleksów jeździ niż kiedyś. Bardzo dużo różnych dźwięków nieartykułowanych się słyszy, mało mowy. I jest taki bardzo duży podział na osoby prawie widzące, których jest dużo w liceum i takich młodych, które nawet sobie same dojeżdżają do szkoły, bo na przykład, no bo nie wiem jak to jest, ale...
0: Bo mają blisko.
3: Mają blisko i widziałam 708. I na osoby totalnie zapieluchowane na wózkach. Przykre, straszne, ale tak jest.
6: też rozmawiam z jednym z nauczycieli ze szkoły muzycznej, który stwierdził, że właśnie to był jeszcze nauczyciel, który uczył wtedy, kiedy ja tam byłem. I mówisz, że teraz te dzieci po prostu mniej można nauczyć. Jest niższy poziom nauczenia w szkole muzycznej. Także no niestety coś jest na rzeczy.
2: Słuchajcie, tak, jak już cytujemy statystyki, to cytujmy statystyki. Owińska, rok 2020. W klasie licealnej osób chyba z 5, przy czym, czyli kilka ich było, w każdym razie no, w miarę ich tam było. Sporo z tych osób to były osoby, które poszły najpierw do zawodówki, potem do liceum. Liceum do matury po skończeniu liceum przystąpiły osoby dwie. Obie osoby były tylko po liceum, bez zawodówki. Żadna z tych osób nie zdała i nie mam chyba jeszcze, nie ma wyników poprawy, albo ja jeszcze nie dostałem o tych wynikach informacji, ale no jeżeli ta informacja będzie, to też gdzieś tam doniosę, bo naprawdę to, żeby na cały ośrodek nikt w jednym roku nie zdał matury, no to jakoś świadczy o poziomie ośrodka, myślę.
0: Albo po prostu o możliwościach, być może percepcyjnych też tych osób. To jest też kwestia, jak to tam wyglądało. Tymczasem mamy telefon. Kogo witamy?
7: Witajcie jeszcze raz, Krzysiek z tej strony.
0: Cześć, Krzysztofie.
7: No ja tak jeszcze odnośnie, bo tu się rozgrywała dyskusja odnośnie szkół właśnie i tych masowych i właśnie jak odnośnie tych właśnie dla nas szkół dla niewidomych, no to powiem wam szczerze, że ja kończyłem tę szkołę na Tynieckiej tam paręnaście lat temu, bo to już chyba był 2003 rok, no to jeszcze byłem jedynym z ostatnich roczników, który bodajże kończył uczył się w tym profilu stroiciela pianin fortepianów. No bo to był ostatni rocznik i potem już ten zawód, że tak powiem, wyginął, no bo jednak na tym rynku, no kiepsko w tym zawodzie.
6: Ja nie znam osoby, przepraszam, że przerwałem, kończyła... potem stroiciel zdaje się przeszedł na studium. Na pewno był stroiciel, dlatego że jak ja tam poszedłem na realizację dźwięku, to na pewno był drugi kierunek pod tytułem stroiciel fortepianów.
7: Ale ty byłeś tam w jakim okresie, bo to było tak...
6: 2008-2009.
7: Mniej więcej kiedy? Aha, no bo ja byłem właśnie dwa lata temu teraz na spotkaniu jakichś absolwentów, było takie spotkanie i tego zawodu już nie ma, bo rozmawiałem właśnie z nauczycielami, którzy dawniej tego zawodu uczyli i to zostało zastąpione wikliniarstwem. Już tego nie ma niestety, nawet na studium.
6: To znaczy inaczej, to, że kierunku jakiegoś nie ma, to też niekoniecznie musi, oczywiście może, ale nie
3: tak,
6: musi oznaczać,
3: ale
6: że...
3: Ale wikliniarstwo w 2020 roku?
6: To też niekoniecznie musi oznaczać, że powiedzmy, nie wiem, jest jakiś inny poziom uczniów, czy coś koło tego. To jest ileś różnego rodzaju procedur, które akurat mogły się przestać, nie wiem, no nie chcę powiedzieć opłacać, bo do niej o to chodzi, ale mogły być zmienione warunki po prostu i szkoła z jakiegoś powodu mogła tych warunków nie... Różnie generalnie to bywa. Mogło zabraknąć człowieka, który próbuje to przepychać na przykład. Bo pamiętam,
7: tak, no zgadza się.
6: Pamiętam, co się działo właśnie też w podobnym okresie z tym studium realizatorskim dźwięku, gdzie ono dość mocno się zmieniło właśnie. Wcześniej na przykład było coś takiego, że nie było ograniczeń wiekowych, nie było, zdaje się, limitów przyznanych, że powiedzmy musi być tyle, tyle niewidomych, tyle, tyle widzących.
7: Nie
6: potem
7: było,
6: to
7: tak,
6: się z tego dźwięku zmieniało. Potem zaczął jakby de facto inny zawód, inna nazwa zawodu weszła w tym wszystkim.
7: Jakiś technik, realizator, coś takiego było, Tomku, pamiętam.
6: No, w każdym razie wcześniej był inny zawód, potem inny zawód troszeczkę I pytanie, czy troszkę ten stroiciel przez to też nie został. Znaczy, ja nie wiem. Możliwe, że jest tak, jak mówisz, ale nie musi tak być. Nie musi tak być.
7: Mhm. No zgadza się, natomiast no, myślę, że w ogóle się, słuchajcie, szkoła pozmieniała bardzo i bardzo jest nastawiona właśnie też na te sprzężone niepełnosprawności. Co zauważyłem, też zajmują się już dzieciakami od nawet przedszkola, bo jest ta wczesna interwencja też gdzieś tam. I jak zwiedzaliśmy ośrodek podczas tego zjazdu absolwentów, bo było zwiedzanie ośrodka całego, no to no, mi oczy wyszły z orbit, no, w sensie takim pozytywnym, jak przez te lata się to wszystko pozmieniało na plus właśnie. Że dawniej nie było, gdzie to za naszych czasów jakieś, nie wiem, łóżka wodne, relaksacyjne, masażery, jakieś tego typu rzeczy.
3: Nie było takiej potrzeby. Powiem wam,
7: nie było takiej potrzeby, tak. A teraz się to pozmieniało, no i powstał nowy zawód. Też myślę, że to będzie, to jest akurat przyszłościowy tyfloinformatyk, więc...
0: No właśnie, no ja powiem szczerze, mam trochę obawy, bo ilu może być tych tyfloinformatyków i gdzie oni znajdą pracę?
7: No w sumie tak.
2: Co ma robić tyfloinformatyk? Bo jeszcze realizator dźwięku to rozumiem, ale bo wiadomo,
6: że ja się
2: są...
6: chyba domyślam.
2: No.
6: Podejrzewam, to znaczy, że tyfloinformatycy mogą znaleźć pracę we wszystkich fundacjach zajmujących się walidacją dostępności i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja mam poważne obawy, czy to wystarczy. Tak, ja mam poważne obawy, czy to wystarczy.
6: Wystarczy, nie wystarczy, ale papierek będzie odpowiedni.
0: No właśnie pytanie...
7: Może to być Michale
0: właśnie...
7: za mało?
0: Poczekajcie, bo pytanie, czy to wystarczy w, przynajmniej w niektórych przypadkach tego typu papier. Bo no tyfloinformatyk to przede wszystkim uczy się obsługi gdzieś tam, powiedzmy, tych technologii asystujących, tak? I gdzieś tam rzeczywiście na przykład no tak. W jakichś fundacjach czy organizacjach realizujących różnego rodzaju szkolenia, o, przede wszystkim w tej branży szkoleniowej. To na pewno są miejsca, gdzie...
6: A to może być. Gdzie tych ktoś... szkoleń jest coraz więcej i fundacji jest coraz więcej, więc no, teoretycznie jest szansa.
0: Gdzie ktoś może się sprawdzić, ale jeżeli, taka moja jest refleksja, że jeżeli ktoś rzeczywiście chce zająć się informatyką, to jednak może bez tego przedrostka tyflo, bo to sobie można zawsze ogarnąć po godzinach i tak by, nie widząc, jesteśmy no zmuszeni do nauki tego. Więc no myślę, że tu jednak oczywiście wiadomo, że gdzieś tam powiedzmy czy studia, czy nawet takie zwykłe technikum informatyczne to jest większe wyzwanie, no bo to wiadomo, że nie pracujemy w środowisku, które będzie dla nas przystosowane, nikt o wszystko nie zadba, ale powiedzmy sobie szczerze, później jak idziemy gdzieś pracować, może poza jakąś organizacją, która działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, to też o nasze potrzeby nikt nie zadba, to my musimy sami o te potrzeby zadbać.
6: I też trzeba pamiętać, jakby ktoś chciał zacząć pracować w jakichś szkoleniach czy w czymś takim, że niestety małe fundacje to prawie zawsze krewni i znajomi królika tam szkolą, po prostu dlatego, że tam jest parę osób, to dobra, słuchajcie, jak ktoś ma znajomego, to dajcie, albo wy, jak chcecie, to ktoś tam. A te duże fundacje, które już są,
3: mają
6: to
3: swój.
6: Z reguły też już mają jakąś ekipę swoją i tam mało no, chyba chce nowych ludzi.
0: I ten
6: to
0: rynek nie,
6: znaczy,
0: nie jest
6: nie
0: z gumy. Ten rynek nie jest z gumy, ale to nie znaczy, że jak ktoś tam pójdzie, to od razu będzie miał zapewnioną pracę. Ale ty, Mikołaju, jeszcze coś tu chciałeś dodać.
2: No tak, bo... jeżeli chodzi o informatykę, że ja mam takie poniekąd wrażenie, że takie studia informatyczne, oczywiście ja nie mówię o jakiejś politechnice, o czymś, a jakiś piatk, nie piatk, czy gdzie to tam się ludzie studiują, to one poniekąd mogą chyba dla osoby niewidomej być czasami trochę prostsze niż to technikum. Bo nie wiem, ja może mam złe wrażenie, ale nie mam takie wrażenie, że w technikum jest chyba mimo wszystko więcej hardware'u, jakiś taki wymień, złóż, rozbierz, A z tym się też nie każdy niewidomy czuje komfortowo. Gdzieś tam przeinstaluj, w BIOSie zmień, a to tam z dostępnością różnie tego może być. A to jakiś serwer, coś gdzieś podstaw, od podstaw i to tam też może różnie wyglądać. A mimo wszystko na tych studiach to jest więcej takiej, nie wiem, jakiejś matmy, która no niby ma tego Braille'a, jakiegoś programowania, które jest dostępne, jakiegoś SQL'a, którego przecież też możemy pisać.
0: Ale Mikołaju, z drugiej strony masz na przykład elektronikę, zwłaszcza na kierunkach technicznych i laborki.
2: No tak, to fakt, to fakt. To się zgadza.
0: I montowanie jakichś, tworzenie jakichś wzorów, schematów, układów i tak dalej. To też mogą być z tym problemy. No ale to z wszystkim mogą być, słuchajcie, problemy. Jak ktoś chce mnożyć problemy, to je zawsze znajdzie. A jak ktoś...
8: Dokładnie, tym bardziej,
0: a jak ktoś chce spróbować, no to będzie próbował.
8: Zmienia się i też szkoła się też zmienia, tak jak mówię, no się pozmieniało się bardzo dużo i też dużo jest osób ze sprzężoną tą niepełnosprawnością. Mało jest już uczących się samych niewidomych czy słabowidzących.
0: To się zgadza, Krzysztofie.
8: Większość osób jest, bo też tam zauważyłem, za naszych czasów tego nie było, jest winda i jest platforma dla wózkowiczów, także też jest właśnie w ten... poszli w tym kierunku, że tak powiem.
0: Okej, Krzysztofie, dzięki za wypowiedź, bo my tu jeszcze mamy trochę tematów.
3: Właśnie ja chciałam powiedzieć, że na zegarze mamy godzinę 22:16, a my nawet jeszcze nie wyszliśmy poza...
0: Dokładnie, więc fajnie by było ruszyć dalej.
8: O pierwszej w nocy się skończy, przypuszczam.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Dzięki, Krzysztofie, za telefon.
3: Dziękujemy bardzo.
8: A jeszcze mam takiego newsa, bo mi się właśnie przypomniało, jeżeli Kasiu mogę oczywiście.
3: Proszę.
8: Bo właśnie mi mignęła informacja odnośnie aplikacji ICO, że 30 września o godzinie od północy do bodajże drugiej w nocy nie będzie można korzystać z aplikacji ICO. Jakby ktoś chciał, nie wiem, sprawdzić sobie stan konta czy cokolwiek, no to nie sprawdzi, bo jest modernizacja tej aplikacji.
0: Tak, przerwa serwisowa.
8: Mam nadzieję, że w końcu dodadzą ten przycisk fizyczny do tego asystenta ICO, bo jakoś na razie go nie widzę.
0: To ja raczej bym się, Krzysztofie, spodziewał takich zmian, kiedy będzie aktualizacja, a nie podczas przerwy serwisowej, bo wtedy to się raczej infrastrukturę modernizuje, a nie samą aplikację. Także raczej teraz bym się na to nie nastawiał.
8: No dobrze, to tyle ode mnie. Jeżeli też to będę pisał albo jeszcze zadzwonię w trakcie. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się.
3: Mikołaj, ty znalazłeś informację, taką alternatywną możliwość poruszania się i nawigowania po budynkach i to w Kanadzie.
2: Tak, to CNIB, Instytut jakiś kanadyjski, fundacja taka kanadyjska, największa, no działająca na rzecz niewidomych, podejrzewam, że odpowiednik naszego PZN-u, z firmą bodajże Good Maps coś tworzy. Jakieś takie właśnie mapy do nawigacji wewnątrzbudynkowej przy współpracy oczywiście no, odpowiednich instytucji i odpowiednich budynków, ale jakby kluczem w tym wszystkim jest to, że cała ta technologia ma działać gdzieś tam na kamerach, na jakichś tam laserach, czujnikach wbudowanych w telefon i rozszerzonej rzeczywistości, a nie na żadnych beaconach. Czyli po prostu twórca takiego budynku, czy tam właściciel takiego budynku, który będzie chciał coś takiego zaimplementować, nie będzie musiał kupować nowych urządzeń, tego gdzieś montować, to nam smartfony będą same kamerą gdzieś tam znajdować. No, to jest taki sposób w Kanadzie. Jak to się sprawdzi, zobaczymy. Może jakieś doniesienia do mnie trafią, bo pomysł jest dość nowy i nie mam jeszcze jakichś raportów gdzieś tam od użytkowników. No ale tak donoszę, że w ten sposób też można, że nie trzeba beaconów, że można też bawić się gdzieś tam kamerą i rozpoznawaniem.
3: Czy telefony już są w stanie takie rzeczy rzeczywiście robić i czy już jesteśmy gotowi technicznie i sprzętowo.
2: Inaczej, to też nie będzie tak, że my sobie w dowolnym losowym budynku tę kamerę włączymy i ona nam będzie opisywać, co jest wokół nas. To nie o to chodzi, ale po prostu jakby stworzy się model, powiedzmy 3D konkretnego budynku, zaznaczy się, że to, co ty tu widzisz, to jest toaleta, to, co ty tu widzisz, to jest sklep taki, a to jest sklep inny i po prostu nasza kamera, wiedząc po, powiedzmy GPS-ie, że my jesteśmy w tym budynku, załaduje sobie ten konkretny budynek i będzie patrzeć po modelu tego konkretnego budynku. Więc to nie jest tak, że nie wiem, jak Sync AI, losowe rozpoznawanie obiektów, tylko bardziej spasowywanie tego, co ona widzi z tym, co widzi model.
3: Aha, no to rzeczywiście brzmi lepiej. A Michał, co to jest Audio Game Manager i do czego służy?
0: Audio Game Manager, przyznam szczerze, nie testowałem tego w praktyce, ale wyczytałem, że jest sobie takie narzędzie dla użytkowników Linuxa, którzy chcieliby pograć w audiogry z Windowsa. Otóż właśnie nazywa się Audio Game Manager, można sobie zainstalować na stronie, do której link podam w komentarzu pod naszą audycją. Na stronie www.tyflopodcast.net będzie odnośnik właśnie do tej strony i tam właśnie

0: narzędziu i możemy sobie w to grać, przynajmniej takie są zapewnienia. Ja na co dzień z Linuxa nie korzystam, więc nie sprawdziłem, ale jeżeli ktoś będzie miał ochotę zgłębić temat, bo z systemu spod znaku Pingwina korzysta na co dzień, no to zapraszamy do testów. Raczej nie powinno się nic popsuć.
1: To tyle od Michała, a teraz porozmawiamy o tym, jak po niewidomemu ćwiczyć fitness. O tym już trochę rozmawialiśmy, że to nie jest takie proste i bardzo trudno nam nadążyć za takimi ćwiczeniami, które są dosyć szybko realizowane, a już w ogóle trudno jakby ćwiczyć online. Ale tutaj Mikołaj znalazł aplikację. Ona się chyba dopiero tworzy, prawda? Ale no dobrze, że coś takiego w ogóle powstaje.
2: Tak, aplikacja powstaje. Aplikacja jest tworzona. Nazywa się to Revision Fitness. Tworzy to jakiś niewidomy bodajże. Złoty medalista w goalballu i to chyba kilkukrotny na paraolimpiadzie. Zgłosił się do San Francisco's Lighthouse for the Blind, czyli takiej organizacji no właśnie działającej w San Francisco na rzecz niewidomych i przyznającej raz na chyba rok kilku organizacjom bądź osobom na świecie działającym bądź chcącym zadziałać na rzecz osób niewidomych nagrodę. I ta nagroda w tym roku właśnie trafiła między innymi do tego właśnie człowieka. Jeszcze ktoś gdzieś tam z Kenii i chyba z Nigerii dostał, ale no dostał też ten człowiek. I właśnie no celem jest rozwijanie tego projektu. Jest to 15 tysięcy dolarów, więc no za 15 tysięcy dolarów to coś tam można zrobić. I ma być właśnie apka. Celem apki ma być, autor to tak ujął, że jeżeli jest jakaś apka fitnessowa, która widzącemu coś pozwala zrobić, to ta apka ma to samo pozwalać zrobić niewidomemu. Czyli no jakieś właśnie opisy ćwiczeń, jakieś takie ćwiczenia dla osób właśnie niewidomych, bodajże planowanie posiłków i jakiś taki dziennik tego, co my robimy, mają się w tej aplikacji znaleźć. Na jakie platformy to będzie, nie wiadomo. Znając Stany Zjednoczone, iOS na pewno, Android może. No, kiedy to się pojawi, to też nie wiemy, bo no, na razie informacje mamy takie, że projekt jest tworzony, przyznano pieniądze. Zobaczymy, co dalej.
1: Językowo też, oczywiście tylko angielski.
2: No, podejrzewam, że na początku na pewno.
1: Właśnie, szkoda, że nie można włączyć sobie jakby tłumacza Google czy tam jakiegokolwiek innego i wepchnąć go w jakąkolwiek aplikację, żeby on miał ingerencję i tłumaczył nam rzeczy z aplikacji.
2: To komentary podobno tak umie. W jakiejś droższej wersji. Coś tam było, jakiś plugin chyba do tego, żeby on na bieżąco tłumaczył to, co mówi screen reader w ogóle.
3: Chyba jest wtyczka, ja nawet próbowałem zainstalować, ale chyba domyślnie i na sztywno tłumaczy na angielski. Oczywiście dla niektórych wystarcza, a dla niektórych nie. Na pewno jest skrót, którym można przetłumaczyć tekst na teoretycznie na polski, ale różnie to bywa i czasami tłumaczy na chiński.
0: Taka subtelna różnica.
1: Prawda, bardzo. I tym sposobem zakończyliśmy rubryczkę Tyflo Wieści, chyba że ktoś jeszcze coś ma.
0: Tutaj ja mam wieść z gatunku Tyflo. Envision AI się ukazało w wersji nowej i z ciekawostek takich dość istotnych z naszego punktu widzenia jest to, że teraz do Envision AI możemy zaimportować pliki PDF. Przypuszczam, że po to, żeby można je było rozpoznać, więc jak ktoś na przykład ma wielostronicowego PDF-a, to nie musi już mieć na przykład fajny readera, żeby go sobie rozpoznać, tylko może to wrzucić do swojego smartfona, tam się zrobi co trzeba i ten plik PDF zostanie rozpoznany. Nie testowałem, bo dopiero...
1: Ja testowałam na Androidzie i działa.
0: Aha, no to widzisz, no ja pobrałem dopiero niedawno...
1: Ale powiem ci, że mam tak krótko tego Envision, że myślałam, że to już dawno było.
0: Nie, to przynajmniej na iOS-a się ukazała ta wersja, być może na Androidzie

0: i pojawiła się wcześniej.
1: To w takim razie ja też mam jedną informację.
2: Ja też.
1: Mhm. Okej. No to...
3: Proszę, Tomek, byłeś pierwszy.
1: Total Point. Nowa wersja pojawiła się na system Android aplikacji. Jak twierdzi twórca, tudzież twórcy, interfejs jest zunifikowany z tym z iOS-a. Nie znalazłem jeszcze opcji, która w iOS-ie jest już od paru miesięcy, czyli no takiej listy znaczników, listy miejsc, gdzie można sobie takie znaczniki spotkać. Tego tam jeszcze nie widzę w tej wersji, miało to być. Natomiast tam jakieś zakładki przeniesione, coś tam jeszcze. No ponoć to wygląda bardziej jak na iOS-ie. Nie wiem, nie widziałem dawno na iOS-ie.
3: Ale po co? Znaczy, no jeżeli coś jest androidowe, to niech będzie androidowe.
1: Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ktoś się przenosi z Androida na iOS-a, to żeby nagle nie zobaczył, a to inaczej wygląda.
3: Aha, no dobrze.
2: Taka unifikacja, żeby to też i twórcom było łatwiej, nie wiem, opisywać na przykład też jak znaleźć jakąś funkcję. Mhm. Bo to wiadomo, że łatwiej wiele rzeczy jest zrobić, jeżeli te aplikacje wyglądają to tak samo, a też czasami na przykład używają tego samego kodu i niektóre rzeczy na przykład wystarczy pisać raz, a nie dwa.
3: Mikołaj, jak już jesteś przy głosie, to proszę, bo ty też chciałeś, tak, że masz jakąś tyflowieść.
2: I to jest takie, nie wiem, ja tak naprawdę szczerze mówiąc nie rozumiem, jak ja mogłem na to nie wpaść, a myślę, że wiele osób na to nie wpadło. Albo tego kiedyś nie było i to jest jakaś nowość, albo ja jestem naprawdę głupi i czegoś tu nie ogarnąłem. Ale chodzi o Unigram, o nagrywanie wiadomości głosowych w Unigramie. Bo co się okazuje? Wchodzimy sobie w konwersację, naciskamy sobie kontroler i ta wiadomość zaczyna nam się nagrywać. Naciskamy sobie kontroler po raz drugi i ta wiadomość przestaje nam się nagrywać i się wysyła. Gdzie kiedyś to się kombinowało z przytrzymywaniem jakiejś spacji, ze strzałką w górę, coś tam. Okazuje się, że da się to zrobić ze skrótu kontroler. I ja o tym nie wiedziałem. Z tego co wiem, dużo osób o tym nie wiedziało, bo gdzieś tam były promowane te triki właśnie z tą strzałką w górę, więc no też wychodzi na to, że ludzie nie wiedzieli o tym. A się da, więc...
1: To już od dość dawna jest akurat.
2: Okej. Okay.
1: To tak. Ale jeszcze drugi jest trik w takim razie, to też może nie każdy wiedzieć. Jak wysłać plik szybko? Bo nie wiem, czy każdy wie, że można sobie wejść do dowolnego folderu normalnie przez eksplorator Windows, skopiować plik i wkleić w polu tekstowym. I wtedy pojawia się okno. Chcesz wysłać plik? Tak, chcę. No to wysyłam.
3: O proszę. Proste, tak, ale działa. Fajnie, że są takie usprawnienia i rzeczywiście...
0: To jeszcze tak a propos takich, jeszcze a propos takich narzędzi, nie tyle narzędzi, co takich trików, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że mamy eksplorator Windows, mamy otwarty jakiś folder i chcemy na przykład z jakiegoś powodu wkleić nazwę pliku do programu, który już mamy aktualnie otwarty, bo na przykład nie chcemy otwierać tego pliku w drugiej sesji tego programu, a nie zawsze zadziała nam dwuklik na ten plik. To wystarczy w oknie otwierania pliku po prostu wkleić, zrobić tak. Jesteśmy w eksploratorze, dajemy tam Ctrl-C, otwieramy okno z nazwą pliku, gdzie nas zapyta o nazwę tego pliku i tam w tym polu edycji dajemy Ctrl-V. Skopiuje nam się ścieżka. Po prostu. I wtedy Enter i już.
2: Niektóre odtwarzacze, to w ogóle dużo programów tak naprawdę umie w dziwnych miejscach Ctrl-V obsłużyć. Umie to na przykład obsłużyć Outlook, który zrobi nam załącznik, co jest też fajną opcją, że się nie musimy gdzieś tam przeklikiwać przez to menu załączników Ctrl-C, Outlook, Ctrl-V w treści wiadomości, zrobi nam się załącznik.
3: O, jakby fajnie było, jakby w Gmailu tak było.
2: No, ze stroną chyba będzie większy problem, bo przeglądarka, to by przeglądarka najpierw musiała umieć, a potem Gmail. Chociaż nie wiem, czy się nie da, nie mówię, że nie. Bo przecież wiele stron wspiera taką opcję, żeby pliki wysyłać metodą przeciągnij i upuść. Więc ja bym spróbował, bo ja bym się nie zdziwił, jeżeli to Ctrl-V też działa. Ale na przykład umieją to też różne odtwarzacze. Wiem, że na przykład Podplayer to umie i jeżeli wkleimy do Podplayera za pomocą Ctrl-V plik bądź kilka plików, to on nam te pliki odtworzy. I tak samo, jeżeli wkleimy do Podplayera adres URL, bodajże wyłącznie z adresem URL do YouTube'a, to on nam też ten adres odtworzy. Nie musimy się gdzieś przez okienka, odpalamy Podplayera, Ctrl-V, Enter, działa.
3: To zaczynamy technikalia i bardzo niedawno powstał, znaczy powstał ten już pewnie wcześniej, ale został zaprezentowany nowy telefon od LG, bo teraz mamy taką, wkraczamy troszeczkę pomalutku w erę telefonów składanych. Powstał już, też został zaprezentowany od Samsunga Z Fold 2. Różni się niewiele, generalnie chodzi o to, że konstrukcja jest dużo bardziej stabilna, ekran jest troszkę grubszy i nie ma tego zagięcia. Nie wiem, czy ktoś z Was widział, jak wygląda Samsung Z Fold 2, no to tam rzeczywiście to zagięcie było takie bardzo widoczne. No i ten ekran cały pływał pod naciskiem palca. Teraz ma to być zmienione. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda, no to już od jutra, z tego co wiem, ma być dostępny w centrum testów u Kuby Klawitera. Więc jeżeli ktoś by chciał, to można i jest z Warszawy albo blisko, to może sobie podjechać i zobaczyć, jak to wygląda. Nie wiem, czy może sobie porównać względem Z Fold 1. Myślę, że nie. Ale jest dwójka i ma być udostępniona właśnie do centrum testów. A wracając do LG. Telefon ma nazwę LG Wing. No i ma kosztować około 5000 zł, ale no to jest jeszcze bardzo niepotwierdzone. I tak jest to taniej niż na przykład, nie wiem, Motorola Razer, taka też składana, czy nawet te Z Foldy, bo to gdzieś tam oscyluje w granicach 8000, więc no i tak, no ja, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, jest nieźle. No i ten telefon tutaj charakteryzuje się obracanym ekranem. Ja niestety nie miałam możliwości skonsultować tego z okiem jakimś, jak to wygląda, jak ten ekran ma się obracać. No, ale podobno zalety tego są przede wszystkim takie, że na jednym ekranie możemy mieć uruchomioną jedną aplikację, a na drugim drugą. Na przykład SMS-y, które zajmują mniej miejsca, bo tylko jest pole edycyjne, wyślij i tam dołącz coś, więc możemy to sobie na mniejszym ekranie, a na większym, nie wiem, przeglądarkę powiedzmy. Pierwszy wyświetlacz ma 6,8 cala. A po obróceniu drugi wyświetlacz ma 3,9 cala, czyli właśnie jeden jest większy do takiej roboczej tutaj nawigacji po nim, a drugi jest ten mniejszy do takich mniejszych, powiedzmy, do jakiegoś playerka. Mechanizm obracania ma być podobno wytrzymać do 200 tysięcy otwarć i zamknięć. I cały ekran i w ogóle cały telefon jest odporny na zachlapania i ma tutaj wytrzymać jakiś tam nacisk duży i wygięcia. No i to jest potwierdzone jakimś specjalnym certyfikatem. A, Mikołaj?
2: Ja gdzieś mi to widzący opisywał, jak to ma wyglądać. No. Jak to jest złożone, to to wygląda no, jak zwykły telefon.
3: Smartfon, tak.
2: Tak. I teraz tak, jak sobie to rozkładamy, to ten ekran jakby z dołu obraca się tak, że ten mniejszy pod spodem, że on jest pod kątem prostym do tego dużego ekranu. I teraz tak, trzymamy sobie, powiedzmy, ten ekran mały, to ten ekran mały jest, powiedzmy, przed nami, my sobie go mamy, a ten ekran duży jest jakby za nim odwrócony poziomo. Czyli tak naprawdę wygląda to trochę jak brajlowska literka F, gdzie te, tylko że szersza niż wyższa, gdzie ten, powiedzmy, punkt drugi z pierwszym to jest ten nasz mały ekranik, a potem gdzieś tam nad nim jest taki długi w poziomie, po prostu ekranik poziomy. No, tak mniej więcej to ma wyglądać. Czy to jest przydatne osobom niewidomym? Mam duże wątpliwości. Gdyby tam była klawiatura fizyczna, to myślę, że tak, ale no tam jest zwykły dotykowy ekran, więc...
3: Tak, ale no wiesz, warto tutaj odnotować, że coś takiego się dzieje.
2: Nie, no tak, wiadomo.
3: Ja uważam, że bardzo przydatne osobom niewidomym jest tak zwana półderniczka, czyli Samsung ZFlip. Bo to jest taki sobie kwadracik, który rozkładamy, albo składamy, i to jest dosłownie, nie wiem ile to ma. Taka, no naprawdę, dlatego wszyscy mówią, że to jest jak, nie wiem, cienie albo puderniczka, bo to jest takie, jest, no nie wiem, ile to jest, 5 cm będzie miało? Na 5? Może. I albo na przykład tak jak Motorola Razr, która jest w ogóle dla nas jeszcze lepsza, ponieważ my ją możemy odchylać pod różnymi kątami. A Z Flip się po prostu otwiera i tworzy się jeden duży, długi smartfon. Natomiast Motorola możemy sobie mieć pod kątem prostym. Co, no, uważam, że jest fajne dla osób niewidomych, bo po pierwsze jest mniejsze, po drugie górnego ekranu w ogóle nie musimy używać, a możemy używać tylko dolnego. I ja, albo na przykład właśnie używać także na pionowym mamy sobie zwykły taki ekran z wieloma różnymi przyciskami, a na dole mamy klawiaturkę taką tą elektroniczną. Więc ja uważam, że fajnie, że takie rzeczy powstają, że dzieje się coś takiego. 260 gram ma aż mieć ten smartfon, ten LG Wing, do którego wracamy. No jakby jasne jest, że mamy dwa ekrany, więc to musi trochę ważyć. No i tutaj, jeżeli chodzi o specyfikacje, to mamy tutaj na pokładzie procesora Snapdragon 765, 5G. Ma obsługiwać. Globalna wersja, i zaraz powiem, dlaczego się to różni. Globalna wersja ma mieć 8 giga RAM-u, a 128 pamięci masowej, takiej na przetrzymywanie plików. I właśnie, co ciekawe, Amerykanie mogą liczyć na 256 giga tej pamięci. Ciekawa sprawa, zwłaszcza, że LG nie jest amerykańskie, tylko koreańskie. A mówiliśmy tutaj, że to co amerykańskie, to raczej ma takie jakieś swoje profity. No, mnie to zaciekawiło, dlaczego tak. Bateria ma mieć pojemność 4000 mAh, miliamper godzin. Wydaje mi się, że to mało, jak na dwa ekrany. No, ale zobaczymy, może jest jakoś tam bardzo zoptymalizowane. Ma być wysuwana kamerka do selfie, w związku z czym nie ma mieć żadnych łezek, dziurek i różnych takich wycięć ten ekran główny. I ona ma taką zaletę, że jak telefon zacznie upadać i jakby wykryje, że spada, to ta kamerka ma się automatycznie wsuwać. To ma być jakiś taki silniczek, to już jest znany w jakichś tam Oppo, i innych telefonach, że właśnie chyba Xiaomi ma nawet też taki, ale nie tylko te chińskie, że właśnie żeby zaoszczędzić to miejsce na obszar ekranu, no to się wysuwają i wsuwają automatycznie i elektrycznie takie tacki z aparatem do selfie. Na tyle mają być trzy oczka aparatów. I tutaj ten LG może też działać jak gimbal, bo ma różne tutaj takie...
0: Żyroskopy pewnie, tak, jakaś tam stabilizacja.
3: Akcelerometry, tak. No i właśnie ma być na pokładzie jakiś taki od LG specjalny zestaw narzędzi, dzięki którym możemy też tworzyć podcasty. I to się ma nazywać LG Creative Kit. KIT. Ciekawa jestem, czy to jest dostępne. No i oczywiście ja tutaj też podaję linki zarówno do tego, do prezentacji i do takiej recenzji prezentacji tego telefonu, właściwie recenzji konferencji, no bo jeszcze mało kto miał go w rękach, i też tutaj do takiego linku, gdzie jest podana cena. Just Press Record. Co to takiego, Michale?
0: To jest aplikacja, która nie jest aplikacją nową. O niej nawet jest Tyflo Podcast. Oczywiście o wersji starszej, bo ten podcast był nagrywany kilka lat temu, więc trochę się zdezaktualizował. Natomiast aplikacja ostatnimi czasy dostała nową funkcję. O tym, że za pomocą iPhone'a da się nagrywać w stereo, to już mówiliśmy. Paweł wspominał o Ferrite, o tym takim wielośladzie na iOS-a, który jako pierwszy dostał taką możliwość. No i wszystko byłoby fajnie, tylko Ferrite jest aplikacją dość drogą. Tam za pełną wersję przyjdzie nam zapłacić chyba ze 140 zł. Za Jaspers Record zapłacimy, zdaje się, że 20 kilka złotych, 24 chyba, w tym momencie ona kosztuje i też pozwoli nam na nagrywanie w stereo, więc jeżeli komuś zależy na dźwięku stereofonicznym, no to warto sobie te aplikacje zainstalować, bo rzeczywiście działa całkiem fajnie. Jej niewątpliwą zaletą jest również to, to jest oczywiście już coś, co mamy od dawna, natomiast warto o tym wspomnieć, bo niektórym może być to przydatne, że aplikacja pozwala na transkrypcję notatek głosowych na tekst, więc jeżeli
3: no
0: mamy...
3: No i teraz w języku?
0: Polskim! Polskim!
3: Bo w Samsungu też jest zaimplementowany dyktafonie, ale niestety nie ma polskiego.
0: Nie będę się wyzłośliwiał.
2: Czym to jest robione z ciekawości?
0: Ale co, w iPhone'ie? Mechanizmem rozpoznawania? Tak, tak. Bo jest informacja, jest pytanie, że Jaspers Record chce uzyskać dostęp do rozpoznawania mowy i po prostu za pomocą tego mechanizmu jest to robione. No nie wiem, ja nie próbowałem na przykład rozpoznawać tam nigdy godziny nagrania. Może kiedyś się pokuszę o to.
2: My po nagraniu możemy dopiero to rozpoznać, tak?
0: Tak, tak.
2: Czyli nagranie sobie robimy i możemy sobie to potem rozpoznać.
0: Tak.
2: A to jest interesujące.
0: I to się robi automatycznie, możemy sobie zaznaczyć. Możemy sobie zaznaczyć, że ma nam automatycznie rozpoznawać nagrania, że możemy to wyłączyć, możemy zrobić, żeby rozpoznawał nagrania krótkie, cokolwiek on rozumie jako nagrania krótkie, albo żeby rozpoznawał nagrania wszystkie. I wtedy mamy po prostu, no on nam z automatu po prostu rozpoznaje te nagrania, to oczywiście wiadomo, to na samym początku pamiętam, że rozpoznanie nawet krótkiego nagrania, takiego załóżmy 5 minut, o to tam trwało. Chyba ze 2 godziny czekałem na wynik, ale to na samym początku, więc to parę ładnych lat temu, a teraz to naprawdę bardzo szybko działa. Ale tak jak mówię, musiałbym się pobawić i rozpoznać jakieś naprawdę długie nagranie, coś nagrać rzeczywiście takiego długiego. Może kiedyś odpalę Jaspers Record na Tyflo Przegląd cały i zobaczę, co się potem stanie.
3: To teraz ja mam do ciebie pytanie odnośnie, czy ja na przykład mogę sobie konkretny plik, który nagrałam tym dyktafonem, w dowolnym momencie przerzucić na tekst, czy nie?
0: Jak dobrze pamiętam, to można wyłączyć automatyczne rozpoznawanie i można przy nagraniu, które nas interesuje, jakby wymusić to rozpoznanie.
3: O, to super.
0: Zdaje się, że jest taka możliwość.
2: Ciekawe, czy można coś wczytać, żeby, wiesz, wymusić rozpoznawanie na innym pliku z zewnątrz wziętym.
0: Nie próbowałem, ale ciekawe propozycje poddajesz, Mikołaju, trzeba się będzie tym kiedyś pobawić. Bo powiem szczerze, nie próbowałem, aczkolwiek on ma jakieś tam ma ten swój katalog, bo on nagrania jest w stanie trzymać na iCloudzie bądź też lokalnie i on tam jakiś katalog ma, który jest dostępny w tych plikach, więc może jakby mu tam co podrzucić, to może i by się udało. Trzeba będzie się kiedyś tym pobawić. Rzeczywiście to jest dobry trop. Do M4A zapisuje do Wave'a i chyba do iFi, więc szkoda, że na przykład nie ma możliwości zapisu w MP3, czyli takim najbardziej uniwersalnym formacie, no ale to nie jest, myślę, jakieś największe zmartwienie. Teraz nagrywa w stereo, a ja tylko jeszcze dodam, że...
3: A czy te notatki możemy przerzucić sobie później gdzieś?
0: No ależ oczywiście, że tak. No.
3: One są w TXT? Czy w czym?
0: One są, możemy przerzucać, no właśnie, o tym chciałem teraz powiedzieć, możemy przerzucać, jak dobrze dobrze pamiętam, to jest w TXT. To jest w pliku w najprostszym, takim właśnie po prostu w pliku tekstowym. I możemy się podzielić, na przykład, jak udostępniamy jakieś nagranie, to możemy się podzielić jego wersją audio, możemy się podzielić jego wersją tekstową, albo i jednym, i drugim. Ale co jest jeszcze fajnego, ja już o tym zdaje się kiedyś mówiłem, ale to jest na tyle interesujące, że się powtórzę, a jak ktoś nie wie, to się dowie właśnie teraz, że Just Press Record jakiś czas temu doczekał się bardzo fajnej funkcji, mianowicie udostępniania plików audio w mediach społecznościowych. Czyli jeżeli chcemy udostępnić głosowy post na Facebooku, bo Facebook się nie doczekał do teraz na iOS-ie, przynajmniej u mnie, możliwości publikacji postów głosowych, a mogę tylko transmitować wideo. Tak, nie mogę udostępniać samego audio. Na Androidach na przykład jest taka opcja, niektórzy ją dostali, ja na iOS-ie jej nie dostałem, więc jeżeli na przykład chciałbym opublikować taką notatkę głosową, to mogę. Bardzo prosty sposób. Najzwyczajniej w świecie Just Press Record dokleja jakiś obrazek do materiału audio, robi z tego film, udostępniam na Facebooku, no i tyle. I mogę. I teraz jeszcze w dodatku mogę to zrobić w stereo.
3: Pięknie. Konferencja prasowa od Amazona jest. Amazon wypuścił. I o tym Mikołaj.
2: Tak, bo Amazon wypuścił kilka różnych nowości z takich gdzieś tam bardziej sensacyjnych. Dron, który... Nie, pierścionka, o pierścionku nic nie powiedziano nawet.
0: Ja słyszałem, że w ogóle bardzo minimalne zainteresowanie było tym prototypem tego pierścionka i że chyba tak naprawdę w ogóle dadzą sobie z tym spokój. Także Kasiu, sorry.
3: Szkoda.
2: No cóż, ale pokazali z takich jakby ciekawostek bardziej drona, który będzie nam latał po domu i robił za kamery jakby wideo bezpieczeństwa. Zamiast montować ich kilka, będzie po prostu jeden dron, który sobie będzie latał. Ale jakby nie o tym ja chciałem. Chciałem o dwóch takich ciekawych rzeczach. Po pierwsze o sieci, która się nazywa Sidewalk. Czym ma być sieć Sidewalk? Sieć Sidewalk ma być siecią, która po pierwsze przesyła bardzo niewielkie ilości danych, ale przesyła je na duże odległości. O co chodzi? Mamy na przykład pilota i bramę do garażu. Albo lokalizator do kluczy, albo takie urządzenie małe przyczepione na przykład na obroży swojego psa. Wi-Fi czy Bluetooth, wszystko fajnie, tylko że Wi-Fi czy Bluetooth to mają te zasięgi powiedzmy do kilkudziesięciu metrów to max. I jak takie powiedzmy nasze zwierzę, czy nasz jakiś przedmiot, do którego sobie przyczepimy taki lokalizator, oddali się od domu, no to w tym momencie pojawia się problem. No i tutaj z pomocą przychodzi nam Sidewalk. Bo o co będzie chodziło z Sidewalkiem? Tak naprawdę bardzo dużo urządzeń, przez to, że Sidewalk działa gdzieś tam na częstotliwościach Wi-Fi, to bardzo dużo już istniejących urządzeń Amazona, czyli wszystkie praktycznie Echa poza chyba jakąś najstarszą generacją, moje na przykład, to które ja mam to też, dostaną gdzieś pod koniec roku aktualizację, która uczyni je tak zwanymi bramami Sidewalk. I teraz, każde urządzenie, które z tą siecią jest gdzieś tam kompatybilne, będzie szukać tych bram w obrębie tam do pół mili to ma działać i z tymi bramami, przez te bramy będzie się łączyć z internetem. Czyli powiedzmy, zgubimy gdzieś klucz, gdzieś, mamy do niego przyczepiony taki lokalizator i ten lokalizator połączy się przez bramę Sidewalk, bo powiedzmy ktoś w bloku gdzieś obok będzie miał Alexę postawioną i ona będzie tą bramą, więc ona wyłapie ten sygnał lokalizatora i prześle go do internetu. I ten lokalizator po prostu będzie miał do tego internetu dostęp. My sobie będziemy mogli z telefonu gdzieś kliknąć. On nam powie mniej więcej po lokalizacji tego urządzenia, przez które się łączy, gdzie on jest. i będziemy mogli, powiedzmy, tam podejść i sobie za pomocą, nie wiem, tonów, sygnału dźwiękowego, czegokolwiek, taki lokalizator znaleźć.
1: I to trochę tak jak z tym Apple'owskim rozwiązaniem, tam tak, też miało być chyba podobnie.
2: Tak, tylko że tutaj z tego co wiem, z tym Sidewalkiem inne firmy będą mogły wydawać urządzenie, które ma współpracować. Więc to będzie sieć mimo wszystko trochę bardziej otwarta, ale właśnie fajne jest to, że my się z tym, nie wiem, nie łączymy, że to nie jest tak, że to tylko nasze urządzenia, że to coś, że to my tylko z naszą siecią. Nie. Każde urządzenie, które jest tą bramą, a tych urządzeń bram jest sporo, będzie tak naprawdę każde inne urządzenie łączyć z Sidewalkiem. Czyli to jest tak, jakbyśmy my teraz mogli podejść do każdego routera Wi-Fi i się podłączyć do kogoś smartfonem.
0: No oczywiście to tam... rzeczywiście będzie super w momencie, kiedy Amazon wejdzie do Polski, bo na razie dokładnie. To ja się nie spodziewam, żeby to za dobrze działało. To już prędzej ten lokalizator od Apple'a, który miał być pokazany, ale jakoś na razie go nie ma.
2: A nie ma, dokładnie. Ale jak wejdzie, może jakieś te Fire Sticky, nie Fire Sticky, podejrzewam, że prędzej czy później też to dostaną. Więc kto tam wie. Ale drugą ciekawą informacją jest to, co zrobiono z Alexą. Tak poza wszystkim nowe designy tych głośników teraz będą w kształcie kuli, nie okręgu. Ale co będzie Alexa potrafiła? Będzie potrafiła reagować na coś więcej niż tylko swoje słowo do jej wybudzenia się. Będą to dźwięki. Chrapanie, otwieranie drzwi, już umie gdzieś tam na alarmy. Będzie usługa bodajże za $5, że jak wychodzimy z domu, to będzie reagować na przykład na dźwięk otwieranych drzwi, no czyli wiadomo, złodzieja, który gdzieś tam chodzi i będzie nas informować, że halo, halo, ktoś ci do domu wszedł, to ty czy nie? No jeżeli klikniemy, że nie, to od razu no, będzie wiadomo, że ktoś nam chodzi po domu, a nie powinien. Jakiś na przykład płacz dziecka był i na te dźwięki będzie też mogła wykonywać jakieś akcje. To są te tak zwane routines, które obecnie się wykonują, czy to na godzinę, czy to na wydanie polecenia. I na przykład jako taką jedno zastosowaniem tych opcji podano coś takiego, że jeżeli zaczniemy chrapać i ona wyczuje dźwięk naszego chrapania, to wyłączy nam się telewizor. Bo ona będzie wiedzieć, że my zaczęliśmy spać
0: i że nam już ten telewizor jest niepotrzebny. Dokładnie. Jak ja bym coś takiego chciał mieć w iOS-ie, w Voice Dreamie? No po prostu. A ja chrapię, ja chrapię.
2: Zaraz możesz mieć, bo skoro będą te routines, to podejrzewam, że tam opcja stop audio to będzie. Więc jeżeli sobie gdzieś tam takie urządzenie zanabędziesz i będziesz słuchał, wiesz, nie przez iPhone'a Voice Dreama, tylko przez streaming Bluetooth, bo przecież możesz, dlaczego nie? Jest przecież streaming przez Bluetooth, to podejrzewam, że będziesz mógł to urządzenie tak skonfigurować. Nie wiem, czy to będzie czwarta generacja, czy to będą wszystkie generacje, że na dźwięk chrapanie, wyłącz. Z innych takich ciekawych opcji, te tak zwane hunches, czyli takie sugestie, że ja wykryłam, że ty wyszedłeś z domu i w tym momencie nic się nie dzieje, jest cisza, chyba nikogo nie ma, czy ty byś może nie chciał wyłączyć światła, bo jest chyba włączone. Część z tych rzeczy będzie się potrafiła robić automatycznie, nie wszystko, ale część. I będzie można dołączyć Alexę do konwersacji. Czyli my sobie będziemy, powiedzmy, mogli gadać ze sobą o tym, na jaki film do kina byśmy chcieli pójść. I jeżeli, oczywiście dopiero jeżeli powiemy, że dołączy do naszej konwersacji, mówimy sobie, no, że podobno taki i taki film był fajny. A ile na to bilet kosztuje? Na co Alexa? W tym kinie kosztuje tyle. Na przykład. I ona po prostu będzie jednym z partnerów w naszych konwersacjach, jeżeli będziemy sobie życzyć, żeby nim była. Więc no to są akurat takie ciekawostki, feature'ki, ale myślę, że Sidewalk i myślę, że właśnie te rzeczy no, na dźwięk mogą się niektórym osobom gdzieś tam przydać i ludzie mogą gdzieś tam poużywać sobie takich rzeczy. A, no i jeszcze to do tego Sidewalka, to też będzie działać do naszych urządzeń. Czyli nie wiem, chcielibyśmy sobie zrobić jakieś drzwi, czy bramę, czy uliczkę otwieraną, powiedzmy, automatycznie, ale no Wi-Fi nam nie sięga. No to Sidewalk jest zdecydowanie większa szansa, że będzie nam sięgał, bo to będzie powiedzmy tam 100 czy 200 metrów, więc tego. No więc jeżeli ktoś lubi, gdzieś ma taką technologię, to myślę, że...
1: Ciekaw jestem, do kiedy będzie tam dołączona nasza kamera, że jak kierujesz w twarz w stronę głośnika, to on, okej, chcesz do mnie mówić, to mów, proszę bardzo.
2: No, to jest też ciekawe. Co ostatnio weszło, bo to jest w ogóle fajne w Alexie. Alexa bardzo często nie ma... Ona nie ma w ogóle koncepcji wersji. Tam funkcjonalność po prostu dochodzi. To nie jest tak jak iPhone, że o, tu masz pani aktualizację, wielkie nowe funkcje, tylko ona co jakiś czas nas czymś zaskoczy. To znaczy, jeżeli wykonujemy jakąś czynność, a coś nowego i fajnego weszło, to ona nas może na przykład zaskoczyć pytaniem, a czy ty byś w sumie nie chciał, żebym ja zrobiła coś tam, bo ja teraz mogę. Mnie na przykład ostatnio zaskoczyła takim pytaniem, bo jest już od jakiegoś czasu taka funkcja jak alarmy muzyczne i to jest bardzo fajna rzecz, to jest zastąpienie radiobudzików nowoczesne, bo sobie możemy wymusić alarm muzyczny na przykład na jakąś piosenkę, czy to playlistę, czy to album artysty, cokolwiek ze Spotify'a, ale możemy, co ja na przykład robię, wymusić sobie alarm muzyczny na stację radiową z TuneIna, bo jeżeli na przykład budzimy się o godzinie pełnej, gdzie w tej stacji radiowej są puszczane wiadomości, no to my obudzimy się na wiadomości. Ja na przykład tak robię z RMF-em, że mam ustawiony budzik na pełną godzinę i od razu budzą mnie wiadomości. No i teraz na przykład Alexa mi zaproponowała, że w sumie to czy ty byś chciał, żebym ja konkretne coś, o co ty mnie poprosiłeś jako alarm muzyczny, ustawiła na domyślny dzwonek alarmu tego urządzenia. Tak, no ustawiłam. Albo na przykład kiedyś mnie tam poinformowała, jak w ogóle zacząłem ustawiać alarm, że w sumie to jest taka fajna funkcja jak muzyczne alarmy i możesz mnie zapytać i ja ustawię. I to są właśnie takie rzeczy, że one po prostu wchodzą raz na jakiś czas i my dostajemy albo powiadomienie, o które możemy zapytać, albo to tak sobie po prostu ochodzi. I to nie wiem, żadnych wejść, pobrać aktualizację, zrobić, zaktualizować. Nie! Tak, no, po prostu sobie jest. Albo ostatnio, profile głosowe. Możemy dodać głosy kilku osób, podpiąć kilka kont Amazona i powiedzmy, nie wiem, zapytamy, poprosimy o włączenie playlisty, powiedzmy rock i będą dwie osoby z dwoma kontami Spotify, z dwoma playlistami o takiej samej nazwie, a innej treści, a on po głosie rozpozna, kto do niego mówi i jakby z kim on wchodzi w interakcję.
1: Właśnie tak a propos jeszcze, to mi przypomniałeś, Mikołaju, o czymś, czego nie wpisałem, a miałem wpisać. Bo asystent Google też co jakiś czas wprowadza nowości, natomiast w zasadzie o tym w ogóle nie informuje. Po prostu nagle się okazuje, że w zasadzie to jest nowa opcja i mało tego, jak kiedyś jeszcze było coś takiego, że można było sobie zobaczyć nowości w tym asystencie, co jest nowego, to teraz jakoś to zniknęło. Nie wiem, mam wrażenie, że albo Google chce być na tyle fajny, że w zasadzie to powiedz, co ja to wszystko wiem, a jak nawet nie wiem, to za chwilę będę wiedział. Niestety oczywiście tak nie jest, zwłaszcza w naszym polskim języku i mamy bardzo ograniczony dostęp do tego Google'a. I jest strona, na której można sobie na szczęście wylistować wszystkie, może nie to, że polecenia, ale wszystkie możliwości w pewnym sensie asystenta, że może zagrać muzykę, że może zagrać z tego, że obsługuje takie usługi, powiedzmy, muzyczne, albo takie jakieś sportowe, albo takie transportowe. I można to sobie jeszcze przełączać w oparciu, znaczy w oparciu, można zmienić język też, w którym można sobie te wszystkie aktywności wylistować. Ja sobie sprawdziłem na przykład, jak się ma polski do angielskiego. Chyba nie potrzebuje nikt komentarza, że to jest tego więcej, bo jest oczywiście. No, ale gdyby ktoś chciał zobaczyć, co tam w tym asystencie jest, to jest strona do tego.
3: A da się już głośnik, żeby po polsku mówił bez żadnych kombinacji?
1: No, z tego co wiem, to chyba nie. To znaczy inaczej, kupiliśmy niedawno drugi głośnik Home. Notabene te głośniki Google Home tanieją w tempie błyskawicznym. I teraz w XCOMie widziałem, zdaje się, Google Home, nie Mini, tylko Home, chyba za 150 zł. A ten głośnik naprawdę gra fajnie. I nawet gdyby założyć, że po prostu konfigurujemy sobie głośnik jako Bluetooth, taki stacjonarno-przenośny głośnik, bo to jest głośnik, który nie ma baterii. On musi być zasilany z gniazdka, ale po prostu chcemy sobie zagrać coś na tym głośniku, to naprawdę gra całkiem przyzwoicie. On już basik jakiś ma i można sobie naprawdę zrobić taki system domowy złożony z kilku takich głośników i sobie na całym tym zestawie możemy coś grać. Zwłaszcza jak mamy asystenta Google, nawet na telefonie, bo na telefonie można powiedzieć, żeby zagraj, powiedzmy coś tam, na nazwę głośnika, jaką sobie tam wybierzemy.
3: Mhm. Na przykład w kuchni, albo nie wiem, gdzieś tam sobie jeden...
1: Na przykład, bo to można albo...
3: Sypialnia, drugi nazwiesz kuchnia.
1: Tak, bo tam można sobie dodawać te...
3: Wiesz, czego mi brakuje? Brakuje mi tego, żeby na przykład była, jeszcze nie wiem, gotuję sobie coś w kuchni i mówię, okej, Google, włącz mi TVN24 na cyfrowy Polsat Go.
1: Znaczy w ogóle, teraz asystent i tu też jakby nie wpisałem, bo Google w aplikacji Home teraz zauważyłem, że jest coś takiego jak rutyny. I rutyny to mają być, znaczy tak, po pierwsze do asystenta wchodzą skróty. Teoretycznie, czyli aplikacja jakaś tam, podobno na razie chyba tylko WhatsApp, może już powoli tam zrobić, że napisz wiadomość na WhatsAppie o treści tam jakiejś. I wtedy asystent rzeczywiście napisze to na WhatsAppie. Na razie tych aplikacji jest dosłownie kilka, które to obsługują. Zobaczymy, co będzie dalej.
3: To ja o tym mówiłam w zeszłej audycji właśnie.
1: A możliwe. Natomiast
3: nie,
1: teraz...
3: kontynuuj, bo ja to za bardzo nie wiedziałam, jak to ma działać, więc...
1: To ma działać podobno jak skróty Siri. Jak skróty Siri właśnie, że aplikacja może dopiąć swoje jakieś tam działania do asystenta. Czyli teoretycznie na przykład, gdyby któraś z naszych aplikacji, na przykład Envision, się tam dopięła na przykład, no to można by powiedzieć do Google'a, że opisz nam otoczenie na przykład, tak? I wtedy włącza się Envision, włącza się aparat i zaczyna opisywać otoczenie na przykład. I wtedy nie musimy włączać aplikacji, włączać trybu otoczenie, robić zdjęcia, coś, tylko mówimy, co trzeba do Google'a i to się teoretycznie robi. Oczywiście aplikacja musi być z tym zgodna, na razie prawie żadna nie jest. Natomiast druga rzecz to są te rutyny i tu Google pokazuje w pełni to, jak to działa, niestety. To znaczy, teoretycznie wszystko wygląda pięknie, ponieważ tych rutyn jest już kilka w standardzie i polega to mniej więcej na tym, że to tylko moja córka, która się buntuje. Mówię sobie coś, dzień dobry na przykład i ustawiam, co ma zrobić Google na to moje słowo dzień dobry. Czyli na przykład mówiliśmy ma pogodę, otworzyć ma wiadomości, włączyć światła, włączyć ekspres i nie wiem co jeszcze. I wyłączyć alarm, o ile mamy oczywiście takie urządzenie automatyczne w domu. Przychodzimy z pracy, mówimy jestem w domu. No i też Google ma coś tam nam zrobić, ale i teoretycznie możemy tworzyć własne rutyny. Typu na przykład mówię sobie, że jadę do domu. To wtedy na przykład może asystent odtworzyć przez głośnik komunikat. Słuchaj, ta domowniki, tatuś wraca do domu, będzie za godzinę. Na przykład. Czy coś tego typu, albo
2: tworzyć zegar wystaje od Harry'ego Pottera, coś. Wyświetlający nam status domowników. No, to już niedługo, słuchajcie, to już niedługo.
1: Z jakiegoś powodu działa tylko rutyna dzień dobry, inne nawet te wbudowane nie działają, że nie wspomnę o tych, które są tworzone przez użytkowników. Natomiast w aplikacji Google Home mam te wszystkie rutyny. Mogę stworzyć własną, ale dlaczego to nie działa? Pojęcia zielonego nie mam.
3: Ciekawe, co się wysypało i co Google też o tym to wie. Jest.
2: W Amazonie też to działa na godzinę, na komunikat, nawet na wyłączenie alarmu. Można, ale też taka ciekawostka, urządzenia z Alexą dostaną Zooma i dostaną Netflixa. Jest jeden problem, tylko urządzenia z ekranem.
1: Tak, to niestety to jest... To jest niestety problem. Google'owe urządzenia też z serii Nest mają właśnie YouTube'a, tam coś jeszcze, jakieś tam różne rzeczy. Muszą mieć ekran.
3: No szkoda.
0: Jak to ostatnio w ogóle Zoom jakieś urządzenie takie swoje, sprzętowe udostępnił, to wcale nie takie jakieś bardzo mocno tanie było. No i pytanie, jak dla nas dostępne, bo tam zdaje się jakiś to taki wielki ekran po prostu, za pomocą którego to urządzenia możemy przeprowadzać spotkania na Zoomie. To tak jeszcze a propos.
3: No ale jak pliki przesłać albo jakiś czat napisać, to i tak trzeba przez kompa.
0: Nie, no tak, ale to wiesz, no, to jest jednak bardziej na zasadzie takiej, żeby wygodnie się korzystało z tych spotkań, które jednak realizuje się za pomocą mikrofonu i kamery. Czyli na przykład to głównie było z myślą o pracownikach zdalnych, że mamy powiedzmy jakieś spotkanie, no i fajnie by było jednak mimo wszystko się widzieć, słyszeć, rozmawiać gdzieś tam, więc coś takiego. A wiadomo, no. Być może tam dałoby się na przykład jakąś klawiaturę doczepić nad tych wiadomości tekstowych, ale pliki, no, to już faktycznie ale inna rzecz.
2: Też były takie urządzenia i takie pomysły, że na przykład kupujemy sobie, i to jest, i podobno bardzo trudno jest to teraz kupić, bo pandemia nadwyrężyła bardzo te zasoby, że mam po prostu takie wielkie, wielkie dwa ekrany z mikrofonem, z głośnikiem, stawiamy to w dwóch domach, powiedzmy partnerzy, którzy gdzieś tam wyjechali za granicę i chcą jakby jakkolwiek żyć razem, mimo że razem może nie mogą mieszkać. No i jeden włącza urządzenie, drugi włącza urządzenie i tak naprawdę oni sobie mogą 24 godziny na dobę rozmawiać, jak tam się nic nie dzieje, to tam nic nie idzie. Jak ktoś zaczyna coś mówić, to druga strona to słyszy i tak naprawdę niby są w różnych miejscach, a mają tak naprawdę stały i ciągły kontakt.
0: Taki telemost.
2: Tak. Tam nie ma żadnego połączenia, numerów, czegoś, tylko to raz parujemy, potem tylko naciskamy i on już nam całą resztę zapewni.
3: No, to rzeczywiście. Dobrze, że takie narzędzia są. A teraz porozmawiamy sobie o e-dowodach, które mają mieć odcisk palca od następnego roku i o konsekwencjach, które za tym podążają. Tutaj Tomek nam taką informację przedstawi.
1: Tak, rzecz w tym, że prawo unijne nakazuje państwom, żeby swoje dowody od tam któregoś tam roku miały właśnie warstwę z odciskami palców. Ma to polegać chodzi o to, żeby generalnie można było każdego zidentyfikować po odciskach palców, które ma w dowodzie. Te odciski mogą się znaleźć w urzędach celnych, na policji i nie pamiętam, czy gdzieś jeszcze. I tak, no Polska oczywiście też w to wszystko musi wejść, od 2021 roku wchodzi. No i teraz tak, no konsekwencją przede wszystkim jest to, że no nie będzie możliwości wypełnienia zdalnego wniosku e-dowód, no bo potrzebne są odciski palców, więc tak czy tak trzeba by iść do urzędu i ten odcisk pobrać. No, w związku...
3: A nie można z biometrii telefonu jakoś tego...
2: Nie, absolutnie.
1: Nie, bo telefon nie ma możliwości pokazania odcisku palca. On ma tylko możliwość jakby...
3: Wykrycia.
1: No, sam sobie ten odcisk skanuje i pytanie, czy to w ogóle jest możliwe, tak nawet fizycznie.
2: Nie.
1: To możliwe, że każdy czytnik jest inny.
0: Pytanie, czy na przykład te czytniki, problem. Nawet gdyby było to możliwe, to ja tu widzę problem taki, że na przykład te czytniki w telefonach mogą mieć inną rozdzielczość niż te czytniki, które będą wymagane przez te specyfikacje tych dowodów i tak dalej.
2: Ktoś może palec zeskanować, ktoś może oszukać, bo to przecież trzeba sprawdzić, czy to jest na pewno ten człowiek.
0: Też prawda.
2: I inna sprawa jest taka, że telefony w ogóle, w sensie, że w ogóle... Większość tak naprawdę czytników, jakie się montuje, gdzie by nie było, w drzwiach, w telefonach, w czymkolwiek, one pozwalają nam odcisk zakodować, dostać powiedzmy numer, że on się zakodował jako 13 i potem sprawdzić i stwierdzić, że to była 13, a nie jakby, że nawet haker, jak nam zhakuje w 100% telefon i przejmie po prostu wszystko, to nam odcisku nie przejmie, bo ten czytnik go po prostu mu nie wyda. Mhm. Mimo, że by chciał.
3: No to kontynuuj, Tomek. Co tam się jeszcze... Czy dokończysz?
1: No, przede wszystkim, że nie będzie możliwości wniosków zdalnych, no bo wiadomo, że no, urzędy będą musiały mieć takie czytniki odcisków palców, więc skądś będą musiały je wziąć. To trzeba będzie wszystko zrobić. Nie wiadomo, ile to potrwa. No i właśnie będzie jedna wspólna ewidencja odcisków palców dla całej Unii Europejskiej. Chodzi też o ukrócenie różnego rodzaju machlojek z przekraczaniem, z fałszywymi dokumentami na granicy, a to podobno nie jest takie niepopularne, jak to się niektórym może wydawać. Podobno różne rzeczy się robi. No i teraz będzie jakoś tam to teoretycznie ukrócone. No i tyle chyba jakby z takich najważniejszych rzeczy a propos dowodu.
3: I na koniec w naszych notatkach została jeszcze moja informacja odnośnie tego, o czym już mówiłam na początku, odnośnie MobVoja i TicWatcha Pro 3. Ja z tego, co pamiętam, to Michał Leduchowski miał zegarek tej firmy i on miał właśnie TicWatcha, tylko nie wiem dokładnie, którą wersję i którą generację. Czy jedynkę, czy dwójkę. No na pewno nie trójkę, bo ta weszła bardzo niedawno. I to jest pierwszy smartwatch z procesorem Smart Dragon 4100. I to jest oczywiście Wear, czyli do tych właśnie urządzeń ubieralnych. I on charakteryzuje się znaczącym wzrostem wydajności. I one mają pozytywnie wpłynąć na zużycie energii. I to jest tak, że postawiono na to, żeby ten procesor i jego moc starczyła na lata. Czyli, znaczy nie na lata trwania zegarka, tylko żeby produkować nowych procesorów, bo wydajność jakby wzrośnie zapotrzebowanie na tą wydajność. No tylko, że ten procesor ma podobno na kilka lat starczyć. Dwa wyświetlacze ma ten zegarek, co jest takie dosyć nietypowe. One są ułożone nad sobą. Pierwszy to jest OLEDowy i ma 1,4 cala. Drugi to, on się tak śmiesznie nazywa ESTN. Nie wiem, czy ktoś już się spotkał z takim rodzajem wyświetlacza. I on ma mieć funkcję Always on Display, która nam się w ogóle raczej nie przydaje. Czy ktoś znalazł przydatność Always on Display dla osób niewidomych? Chyba nie, bo to raczej taka przeszkadzajka, nie? I ten drugi, mniejszy wyświetlacz ma znacznie niższe zużycie energii. Jeżeli korzystamy tylko z tego OLEDa, to ten malutki staje się przezroczysty. Jestem bardzo ciekawa, jak to działa dostępnościowo. Czy po prostu ten obszar będzie pusty i będziemy mieli tylko ten malutki skraweczek ekranu tego większego, ale jednak no i tak to jest pomniejszony o ten mniejszy, że tak powiem, no nie wiem, czy się wyrażam po ludzku, ale chodzi o to, że no po prostu część tego zegarka będzie wyłączona.
0: Że pewien wycinek tylko dla nas będzie dostępny tak naprawdę.
3: Tak. No i tutaj, jeżeli chodzi o specyfikacje, no to mamy 1 GB RAM-u, 8 GB pamięci na dane i akumulator o pojemności 577 mAh. To nie jest źle, powiem szczerze. I tutaj według danych producenta ma ten zegarek zapewnić do 72 godzin pracy w trybie takim smartwatchowym, czyli kiedy wszystkie funkcje mamy włączone, a przy jakby okrojonym działaniu nawet do 45 dni ma działać, kiedy no, powyłączamy mu większość funkcji. To jest już trochę znane, w Michael Korsie jest coś takiego też, że chociaż nawet nie wiem, czy nie we większości zegarków od Androida, bo oczywiście Tic Watch Pro też jest na Wear OS-ie, że jeżeli mamy włączoną funkcję tylko i wyłącznie pokazywania godziny, no to ten smartwatch nam, to wtedy już nie jest smartwatchem, ale potrafi nam bardzo długo wytrzymać. No i tutaj w Tic Watchu Pro mamy do 10 trybów różnych treningów. Marsz, bieganie, jazda na rowerze, wioślarstwo, co za tym idzie, jest wodoodporny ten nasz zegarek i dlatego też możemy pływać nawet w basenie. Aerobik możemy uprawiać i nawet wspinaczka. No i takie ciekawsze funkcje to mamy pomiar pulsu, monitorowanie poziomu nasycenia krwi, monitorowanie poziomu stresu, poziomu snu, takie monitorowanie, jak my śpimy i nawet pomiar hałasu. Ciekawe, jak to działa rzeczywiście. Mamy też moduł GPS i NFC do płatności, które współpracują z Google Play. Zapowiada się Zapowiada się bardzo ciekawie i on został wyceniony na 299,9 eurocentów, znaczy euro plus eurocenty. No,
0: czyli niecałe 300.
3: No właśnie. Czyli naprawdę bardzo niedużo. Jak na takie możliwości, no Michael Kors kosztuje prawie niemalże 3 razy tyle. Apple Watch tak samo, nawet więcej. No więc tutaj no nie lada gratka. Jeżeli ktoś by się pokusił i no on jest chyba jeszcze niedostępny u nas, to pewnie na jakichś AliExpressach można go kupić. Ale nie wiem, czy jeszcze on nie jest w fazie może nie testów, ale prezentacji i pewnie niedługo wejdzie na rynek. Nie wiem, czy już jest przedsprzedaż. Ale jeżeli komuś by się udało taki zegarek posiąść, to jak najbardziej tutaj jesteśmy, przynajmniej ja jestem ciekawa, jakby tutaj udało się jakąś małą recenzję nam na Tyflo-przeglądzie zaprezentować, to byłabym wdzięczna.
0: To tu jeszcze w temacie zegarków, to Aga do nas napisała: lepiej się wygląda z tą funkcją Always On Display. Wygląda się tak bardziej naturalnie.
3: To prawda. To akurat prawda, bo tak to mamy taki ciemny ekran, ale no i tutaj też to prawda, ale mi już ktoś zczytał maila z zegarka, więc ja jednak mam wyłączony, bo ludzie potrafią być bardzo wścibscy. I ktoś mówi: o, masz maila od tej osoby. No, szlak by cię trafił, no nie? No, ale są tacy ludzie. Wiem, że osoba nie zrobiła tego celowo. To była moja asystentka na studiach, która chyba po prostu zbyt mocno się wczuła w rolę.
0: No, chciała robić też zaczytnik ekranu, no.
3: Tak jest, no. Screen readerką chciała zostać.
0: Bioniczny, tak?
3: Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś tutaj newsy. ponieważ to już jest koniec, co mieliśmy w notatkach.
0: To znaczy mamy na Facebooku tu jeszcze kilka wypowiedzi, między innymi Krzysztof by się chciał dowiedzieć, co to jest i jak działa właściwie pętla indukcyjna. To myślę, że Krzysztofa możemy odesłać do podcastu o aparatach, bo tam tak, było na ten temat. Jeżeli cię interesuje, Krzysztofie, zgłębienie tego tematu i w ogóle samych aparatów słuchowych, to odsyłamy, jest audycja, więc każdy może sobie posłuchać. Tu jeszcze, co my tu mamy?

0: czy nawet trzymając przy uchu, bo to podejrzewam, że łapałoby też takie odległości po prostu bez wyciągania telefonu z kieszeni, tak o.
1: No, ciekawe by to było. Szkoda, dzisiaj mnie bardzo zasmuciłeś, Michale. Nie wiem, jak to odrobisz, ale no cóż. Dobrze,
2: Nie wiem,
1: to.
2: może jakąś bransoletkę wynajdą na pocieszenie albo coś. Zobaczymy.
0: Też z takich ciekawych to nad tymi okularami gdzieś tam pracują, że okulary, w okularach przewodnictwo kostne i właśnie działanie z asystentem. To też nie jest głupie.
1: No pewnie, pewnie. To co? Myślę, że
2: A
1: zakończymy
2: właśnie,
1: na
2: jeden z
1: dziś. A
2: użytkowników
1: proszę.
2: niewidomych ma już Bose Frames Tempo, czyli te nowe
1: O.
2: okulary Bosa, które mają być lepsze i dłużej działać na baterii, i tak dalej, i
1: I
2: tak dalej.
1: są
2: No i będę się
1: rzeczywiście.
2: pytał o wrażenia.
1: A to
2: Na
1: dobrze,
2: razie to
1: to
2: podejrzewam,
1: bardzo.
2: że dotarły do
1: No
2: tego
1: ciekawe, ciekawe.
2: użytkownika i trzeba je jeszcze rozpakować, podłączyć
1: Tak
2: i poużywać, i
1: jest.
2: wtedy
1: A
2: można
1: to
2: będzie coś
1: frajda
2: powiedzieć.
1: cała.
2: No
1: No.
2: wiadomo.
1: To
2: Ale
1: tak.
2: już ktoś jest, także będzie
1: Tak,
2: można
1: tak.
2: coś powiedzieć.
1: Pół godziny nam zostało do środy i nie udało nam się pobić rekordu, ale to nie o to chodzi. To co? Dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy brali udział w naszej audycji, którzy tutaj reagowali,
2: Jak
1: komentowali
2: zawsze
1: i
2: nas nie
1: też.
2: zawiedliście.
1: Tak, właśnie. No i też dziękujemy tym, którzy po cichutku nas sobie gdzieś tam
0: Jeszcze
1: słuchają.
0: taki mały newsik, może na koniec, bo mi się to przewinęło właśnie przez Twittera. Mamy tydzień jakby taki tam wiedzy o głuchych, czy tam propagowania wiedzy o głuchych. YouTube go w bardzo interesujący sposób celebruje, wyłączając społeczności możliwość tworzenia własnych napisów do filmów.
1: Brawo. Tak, to ja nie wiedziałam o tygodniu odnośnie tygodniu głuchych, znaczy tygodniu głuchych, tygodniu o wiadomości takich informacji. Ale no o tym YouTubie to słyszałam. To nie jest dobra wiadomość. Ale
2: Smutno nam się, słuchajcie, smutno
1: samym
2: nam się tak na
1: widzącym też
2: koniec.
1: to przeszkadza.
2: Smutno nam się tak na koniec zrobiło. To dobra informacja jest taka, że usłyszymy się z wami za tydzień. I to jest pozytywne.
1: Tak, to jest
0: Jeszcze
1: pozytywne.
0: jedna pozytywna informacja, co się okazuje, Google Access, czyli właśnie ludzie od dostępności w Google, udzielają się na Twitterze, nawet jak się ich nie wspomni, bo gdzieś tam ostatnio przeprowadziłem taką publiczną nawet konwersację o YouTubie i o tym, że w sumie to tam ta funkcja działa źle i że to jest nieintuicyjne i jest niedostępne, a Google Access mi na to odpisał na Twittera, jeżeli chciałbyś, oczywiście po angielsku, jeżeli chciałbyś, żeby to się zmieniło, to masz formularz, pogadaj ze supportem.
1: No
0: Więc oni coś
1: proszę.
0: widzą, patrzą, obserwują, więc to też jest plus.
2: Miejmy nadzieję
1: No
2: tylko, że
1: więc
2: będzie się
1: rzeczywiście
2: to
1: pozytywnie.
2: przekładać na jakieś działania.
1: Miało być pozytywnie, Michale.
2: No to pozytywnie, no to tak jak mówię, to pozytywnie za tydzień jesteśmy z wami znowu. A, i Paweł nam obiecał, że nam opowie o tym, jak można się fajnie integrować, jeżeli chodzi o spotkania zdalne, na których to
1: O.
2: spotkaniach zwykle no jest tak, że raczej tam się tak rozmawia, głównie rozmawia, nie ma tej takiej integracji, albo jak kto woli różnego rodzaju small talku, no bo po prostu to tak trochę ciężko, tak? Jak się ludzie spotkają twarzą w twarz, to jednak wygląda to inaczej, a tu dziś Paweł właśnie jest na różnego rodzaju szkoleniach i swoimi wrażeniami obiecał się podzielić za tydzień.
1: To co, już tak kończymy, naprawdę kończymy. No
2: Kończymy.
1: poważnie. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja się nazywam Katarzyna Ślipek, a ze mną w studiu był Michał Dziwisz za
2: Dobrej
1: konsoli,
2: nocy.
1: Mikołaj Hołysz, Tomasz
0: Dobrej
1: Bilecki
0: nocy.
1: oraz Robert Łabęcki.
2: Dobrej
1: Dziękujemy
2: nocy.
1: serdecznie i polecamy się na przyszłość. Do następnego, do wtorku.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dziś wyjątkowo w środowy wieczór, ale oczywiście jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny wieczór w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyflo Radia. Dziś z moim gościem, którym jest Joanna Witkowska, przepraszam bardzo. Witam Cię, Asiu, serdecznie.
1: Witam.
0: Cieszę się, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Będziemy rozmawiać o urządzeniu kuchennym Thermomix, więc tutaj będzie o gotowaniu, będzie o szatkowaniu i tak dalej. Tematy dla mnie bardzo interesujące, mam nadzieję, że dla części z Państwa również. Gdybyś mogła, Asiu, tak w takim najbardziej ogólnym schemacie opowiedzieć, czym ten Thermomix jest, jak wyglądały u Ciebie początki jego użytkowania, gdzie w ogóle się zetknęłaś z nim, czy korzystałaś z jakiegoś pokazu i tak dalej, i tak dalej.
1: Thermomix jest nazywany takim kombajnem kuchennym, ponieważ można w nim robić mnóstwo rzeczy. Można siekać, miksować, ucierać, wyrabiać ciasta, gotować, ubijać pianę i robić naprawdę, naprawdę mnóstwo rzeczy. A moje początki z Thermomixem to najpierw gdzieś, nie wiem gdzie, już w tej chwili zetknęli się z nim moi rodzice, moja mama i u nas był pokaz. I najpierw miała Thermomix moja mama i ja bardziej go poznawałam od strony tego, co on potrafi, a nie tego, co ja z nim potrafię.
0: Aha, czyli od strony gotowych dań poznawałaś.
1: Tak, tak, tak. I trochę się przyglądałam, jak się to robi. No a im bardziej się przyglądałam, tym bardziej stwierdziłam, że to jednak dałoby się ogarnąć przy odrobinie sprytu i zaangażowania. A moje początki użytkowania Thermomixa tak na serio to dość niedawno, bo to jest zeszła jesień, kiedy mam już swoje mieszkanie i mam u siebie Thermomix. No i wtedy zaczęłam go właśnie użytkować. I użytkuję go z powodzeniem, z radością i naprawdę jest to bardzo fajna, bardzo ciekawa sprawa.
0: A tutaj zadam takie pytanie dodatkowe, bo być może ktoś z naszych użytkowników byłby zainteresowany taką kwestią. Czy orientujesz się, jaka jest możliwość zorganizowania takiego spotkania? Czy to jest tak, że trzeba zebrać jakąś grupę uczestników i zaprosić ewentualnie osobę, która mogłaby zaprezentować możliwości tego urządzenia? Czy to jest jakoś indywidualnie, czy po prostu w jakichś miejscach konkretnych są organizowane te spotkania i można tam pójść i zobaczyć?
1: Nie, nie. Też bywają w różnych miejscach, ale może też przedstawiciel handlowy przyjechać, zrobić pokaz. No, ja nie jestem licencjonowanym, przeszkolonym przedstawicielem, ale gdyby ktoś z osób niewidomych byłby zainteresowany, to mogę pokazać. No i mogę też dać kontakt do przedstawicielki handlowej, która no byłaby gotowa na przykład gdzieś pojechać, zrobić prezentację, pokazać.
0: Jasne. To jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to zapraszam do kontaktu przez komentarze. Asia tam na pewno odpowie. Oczywiście zapraszamy również do kontaktu w trakcie trwania naszej dzisiejszej audycji. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania bądź wątpliwości związane z tym, jak można Thermomix obsłużyć lub co z jego pomocą można przygotować, to zapraszam do zadawania pytań Asi, a można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na nick tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Oczywiście jak zwykle zachęcam do kontaktu. To teraz, jeśli możesz, Asiu, gdybyś mogła troszeczkę szerzej opisać, nie dokładnie jak, ale jakie procesy kulinarne z pomocą Thermomixu można wykonywać? Co to robi? Jak to działa?
1: Thermomix to jest generalnie taka baza, dosyć duża, na której mieści się cały panel sterowania i do której wkłada się tak zwane naczynie miksujące, czyli dzbanek. W środku dzbanka są noże i generalnie większość procesów odbywa się w tym dzbanku. W dzbanku przy pomocy noży można na przykład miksować owoce, robić koktajle, ale też rozdrabniać warzywa na surówkę. Można też bardzo mocno rozdrobnić w zależności od tego, jakie obroty tych noży się wybierze. Można też gotować, powiedzmy, makaron. Makaron się gotuje w samym dzbanku, a kiedy się włoży taki specjalnie wyprofilowany koszyczek do środka, można w tym koszyczku ugotować ryż, ziemniaki, warzywa i można też gotować na parze na takiej specjalnej przystawce, która się nazywa waroma. Przystawkę się stawia na zamkniętym naczyniu, na pokrywie naczynia. Przystawka jest tak wyprofilowana, że idealnie pasuje do pokrywy i tam się trzyma, czyli nie ma możliwości na przykład lekkiego potrącenia ręką i zrzucenia tego wszystkiego.
0: Jasne. Pieczenie.
2: Alu, zanim przejdziesz dalej, tak? To może pierwsze pytanie od słuchacza. Rafał do nas napisał krótko i treściwie. Witam, czy Thermomix jest drogi? Ile kosztuje?
1: Właśnie. No niestety jest drogi. To muszę powiedzieć. Obecnie kosztuje około 4200 zł, ale wiem o tym, że można go kupić na raty i od czasu do czasu są takie kredyty o bardzo niskiej prowizji, że spłaca się tylko naprawdę niewiele więcej niż to urządzenie kosztuje. No to generalnie tak wygląda. Można go kupić albo na raty, albo za gotówkę i pewnie w zależności od PCPR-u można próbować uzyskać na niego dofinansowanie jako na sprzęt, który no, ułatwia jednak życie osobom niewidomym.
0: Aha, rozumiem. Czyli znasz takie przypadki, że komuś udało się zdobyć dofinansowanie?
1: Znaczy, powiem szczerze, ja nie wiem. Ktoś o tym myślał, ale nie wiem, czy w końcu mu się udało zdobyć to dofinansowanie. Myślę, że warto przed pomyśleniem o zakupie się dopytać w PCPR-ze, troszkę wytłumaczyć, w czym to urządzenie pomaga, że jest bardzo bezpieczne, ponieważ urządzenie nie ruszy, jeśli nie jest zamknięta pokrywa.
0: Jasne, ale
1: duże bezpieczeństwo. Ale jasne. O bezpieczeństwie to pewnie później powiemy.
0: Tak, tak. Chciałabym zapytać cię, bo ja miałam swego czasu okazję jeść, nie wiem, czy one były przygotowywane z jakichś półproduktów, czy z całkiem produktów takiej wersji podstawowej, ale takie jakby miękkie bułeczki pieczone w Thermomixie.
1: A, pewnie bułki na parze.
0: Aha, czyli to na parze się robi, tak?
1: Tak, to są takie... No zależy, kto gdzie mieszka. W Poznaniu to są drożdżowe pyzy, w Radomiu to są kluski na parze albo bułki na parze, jeszcze gdzieś indziej to...
0: Tak, tylko że te bułki na parze zwykle robione, to one są takie puszyste i lekko wilgotne, a tamte wyglądały w taki sposób, jakby były po prostu pieczone, więc dlatego chciałam cię też zapytać...
1: Bo to mogły być też bułki pieczone. Bo to się robi tak, że ciasto się wyrabia w Thermomixie, a później bułki się piecze w piekarniku. Też takie bułki można zrobić.
0: Aha, rozumiem.
1: Albo można zrobić bułki na parze na przystawce Varoma i nawet można zrobić samemu na przykład mąkę z ziaren pszenicy. Ja przyznaję, jeszcze tego nie robiłam, ale dużo rzeczy można zrobić samemu, przyprawy różne. można zrobić też majonez, jakby ktoś miał naprawdę dużo czasu, to nie dodawać majonezu kupionego, tylko zrobić samemu. Ja używam na przykład, nie używam już od dawna kostek rosołowych, tylko używam taki koncentrat bulionowy właśnie wykonany w Thermomixie. No przyznaję, że nie wykonywałam go sama, ale wiem, że można i że to jest w Thermomixie wykonane.
2: I jeszcze jedno pytanie od Rafała. Rafał zapytał, czy Thermomix mówi?
1: Nie, Thermomix nie mówi. Thermomix piszczy, ewentualnie gra muzyczkę, jak się zakończy czas wykonywania jakiejś procedury. No i wydaje taki cichy dźwięk pracy. Czasami może być też głośno, jeśli na przykład rozdrabniamy, powiedzmy, mrożone truskawki na taki sorbet truskawkowy albo lód do kawy mrożonej, no to wtedy jest przez chwilę taki dość nieprzyjemny hałas.
0: Jasne. To teraz chciałabym, żebyś, jeśli to możliwe, opowiedziała nam, jak to urządzenie wygląda, mniej więcej jaki jest jego kształt, jak designersko się prezentuje, jakie są mniej więcej jego wymiary, w sensie takim, gdzie możemy je ustawić.
1: Wymiary to akurat pamiętam dokładnie, bo się dokształciło.
0: Aha. Więc?
1: Wysokość Thermomixa jest 30 cm, jego szerokość i głębokość około 28,5 cm i wygląda on tak, że na dole jest mniej więcej na bazie prostokąta o takich zaokrąglonych rogach, powiedzmy. I na dole jest taka pod kątem 45 stopni albo pewnie zbliżonym jest cały panel sterowania. Po prawej stronie jest pokrętło do obrotów, po lewej są wszystkie guziczki.
0: Czy to pokrętło działa skokowo, czy płynnie przechodzi?
1: Nie, pokrętło działa płynnie, ale można sobie mniej więcej zapamiętać jego położenie, bo jest takie podłużne. I ja jeszcze zrobiłam tak, że sobie oznaczyłam obroty 1, czyli takie prawie najmniejsze. Obroty 4, no i później tam 8 i 10, już te największe, takim wypukłym flamastrem. Takim flamastrem, którym jak się zrobi kropkę, to ta kropka jest wypukła.
0: Jasne, rozumiem. A
1: dlatego akurat sobie 4 oznaczyłam, że 4 to są obroty największe, przy jakich można użyć takiego dodatkowego mieszadełka, motylka tak zwanego, o którym też później opowiem. No, bo powyżej obrotów 4 motylek zostanie niestety zmielony.
0: Aha. A sam ten dzbanek ma kształt takiego właśnie dzbanka. Malca, bardziej prostokąta?
1: Tradycyjnego dzbanka.
0: Aha,
1: lekko
0: rozumiem.
1: Się zwęża ku dołowi i dzbanek jest tak jakby ponad panelem sterowania są dwa takie dość wysokie boki, a pomiędzy tymi bokami jest takie półokrągłe miejsce właśnie na dzbanek i dzbanek podobnie się na bazę nakłada jak czajnik elektryczny, tylko że czajnik się nakłada na taką wypustkę, a dzbanek się raczej wkłada do takiego okrągłego, nie wiem jak to nazwać, gniazda powiedzmy,
0: tak,
1: dużego, tak, takiego zagłębienia.
0: A jakiej pojemności jest ten dzbanek?
1: 2 litrów.
0: Jasne. To całkiem sporo, bo powiedzmy sobie na jakiś koktajl czy coś, taka ilość jest jak najbardziej wystarczająca.
1: No.
0: I w trakcie gotowania oczywiście na przykład jakiś warzyw czy ziemniaków normalnie wlewamy wodę, tak? Wrzucamy ziemniaki.
1: Tak.
0: A jak wygląda...
1: Ziemniaki wrzucamy do koszyczka i koszyczek wkładamy do środka, do dzbanka. On jest tak wyprofilowany, że sobie wpadnie do odpowiedniej wysokości dzbanka i tam sobie zostanie. Nie wpadnie na noże, nie zmiele się, nic się strasznego nie stanie. I później bardzo łatwo jest wyjąć ten koszyczek, ponieważ jako jeszcze jedna dodatkowa część jest tak zwana kopystka. To jest taka stworzywa, taka łopatka, która służy do zgarniania różnych rzeczy ze ścianek czy z dna naczynia, ale też ma taki specjalny haczyk, który się wkłada w przeznaczoną do tego dziurkę w koszyczku, którą bardzo łatwo wymacać, nawet jeśli mamy gorące, coś gorącego w środku, bo to jest z samego brzegu tego koszyczka i można po prostu sobie ten koszyczek elegancko wyciągnąć i gdzieś przenieść na tej kopystce. Tak.
0: Zwłaszcza, jakby, że ta dziurka w koszyczku, jak się domyślam, zawsze jest w tym samym miejscu, bo nie da się inaczej
1: tak,
0: tego koszyczka
1: tak,
0: wkoszyć,
1: tak, tak, tak, tak, tak, o, dokładnie.
0: Tutaj chciałabym zapytać Cię jeszcze w takim razie o te, bo mówiłaś o pokrętle, a przyciski same, to jakby tym pokrętłem nastawiasz, nazwijmy to tak kolokwialnie, jakby program, tak?
1: Mhm,
0: obroty noży, a resztę jak ustawiasz?
1: Szybkość obrotów noży. Są dwa przyciski też do ustawiania czasu. One są tak osobno, że trudno jest czymkolwiek pomylić. I są od tak jakby od dołu do góry, tak dookoła przyciski, że najniżej jest przycisk do włączania Thermomixa, a coraz wyżej jest najpierw temperatura 37 stopni, później 50, 60, 70, 80, 90, 100. I varoma, czyli 120 stopni, taka temperatura do gotowania na apale.
0: Jasne. A chciałabym Cię zapytać jeszcze o te przyciski odnośnie czasu. Klikasz tyle razy, ile ma być minut, czy jak to wygląda?
1: Już mówię.
0: To jest
1: już
0: plus,
1: mówię,
0: minus?
1: Bo to jest, no właśnie, to jest plus i minus.
0: Mhm.
1: I jeśli mamy jakiś dłuższy czas, to wciskamy najpierw minus i wtedy jest minuta. I plusem jedziemy co pół minuty, do 10 minut co pół minuty.
0: Jedno kliknięcie to jest pół minuty,
1: pół
0: tak? Czyli do 10 będzie 20 kliknięć, tak?
1: Tak. Mhm. Znaczy ja, mówiąc szczerze, nie liczę kliknięć, tylko sobie, jak to się mówi, przepowiadam. Minuta, półtorej, dwie, dwie i pół, trzy, trzy i pół, cztery, cztery i pół, pięć i tak dalej. A od 10 już dalej jest co minutę tym plusem.
0: Mhm.
1: A jeśli mamy ustawić sekundy, powiedzmy 10 sekund albo 15, no to w ogóle nie ruszamy minusa, tylko klikamy plusem co sekundę.
0: Aha, rozumiem.
1: No chyba, że mamy ustawić na przykład 40 sekund, no to wtedy klikamy sobie minutę minusem. I minusem zjeżdżamy te 20 sekund w dół.
0: Jasne, bardzo logiczne.
1: Może to troszkę skomplikowane.
0: Nie skomplikowane, ale, oczywiste.
1: No tak, tak to jest i powiem szczerze, że jak się używa, to wchodzi w krew.
0: No pewnie.
1: I się pamięta, bez trudu.
0: To powiedzmy, chciałabym Cię zapytać na przykładzie takich rzeczy, które mniej więcej każdy ogarnia z gotowaniem. No, powiedzmy ziemniaki, tak? Od momentu, jak zaczną się gotować, to w zależności od tego, czy są miękkie, czy twarde, tamten kwadrans 20 minut i powinny być ugotowane. Jak długo gotują się w Thermomixie?
1: Ja gotowałam, ponieważ to były nie za duże ziemniaki, gotowałam je chyba 27 minut od momentu włożenia do zimnej wody i były idealne.
0: Aha, czyli mniej więcej czas jest porównywalny z takim zwykłym gotowaniem.
1: Dużego doświadczenia nie mam w gotowaniu ziemniaków, powiem szczerze, bo ja raczej ziemniaczana nie jestem.
0: No, ale ja tak też, ale chodziło mi o sam przykład.
1: Tak, w związku z audycją postanowiłam wypróbować i wypróbowałam.
0: Świetnie, bardzo Ci w takim razie dziękujemy za próbę, bo to rzeczywiście jakiś punkt odniesienia jest potrzebny. Dobrze, to powiedzieliśmy sobie o bazie i o dzbanku. Chciałabym Cię zapytać o pokrywę, o której wspominałaś. Ona jest zamocowana do bazy, czy zamocowana do dzbanka? Czy jest na stałe, czy jest zdejmowana
1: zupełnie? Jest zdejmowana zupełnie. Ma takie po jednej stronie ma taki uchwyt, że jak na przykład zdejmujemy coś po gotowaniu, nie wiem, na parze, powiedzmy, ziemniaków, bo ziemniaki się gotuje przy użyciu temperatury varoma, więc żeby nam wrzątek nie poszedł na rękę, jak zdejmujemy pokrywę, to ona ma taki uchwyt, że nie chwytamy tak bardzo blisko przy samym tym miejscu, gdzie to będzie parować. I pokrywa ma taką gumową uszczelkę wewnątrz, którą można zdjąć i też wymyć. A na wierzchu jest, nie jest płaska, jest taka wyprofilowana, ma taki brzeg, jakby taki, no brzeg właśnie trochę wyższy. I do niego bardzo ładnie pasuje przystawka varoma. A mało tego, na środku pokrywy jest dziura okrągła. I do tej dziury idealnie pasuje kolejna dodatkowa część, czyli miarka. Miarka MT, miarka Thermomixa o pojemności 100 ml. I tą miarką się zatyka pokrywę, jeśli nie jest nam potrzebne dodawanie czegoś tam w trakcie gotowania. A jeśli na przykład, bo mi się kiedyś zamarzyła zupa pieczarkowa z lanymi kluseczkami. No i nie zrobiłabym lanych klusków normalnie tak w zwykłym garnku, no bo by mi rąk nie starczyło. Trzymać garnek, wlewać ciasto i jeszcze mieszać, to już, no ja bym sobie nie dała rady. A w Thermomixie to się odbywało tak, że zupa się gotowała, więc mieszał ją Thermomix, a ja właśnie wyciągnęłam miarkę i przez otwór w pokrywie wlewałam ciasto. I tak samo na przykład gotuje się makaron. Tylko makaron gotuje się tak, że najpierw się gotuje wodę 12 minut na tej temperaturze varoma, później się Thermomix wyłącza i przez otwór się wlewa makaron. Wtedy, kiedy Thermomix nie pracuje, nie miesza.
0: Wsypuje, tak?
1: Tak, wsypuje się, przepraszam, bo już gadam głupoty.
0: Jasne. Ja tylko chciałam uściślić. No,
1: dobra. I później się już niższą temperaturę stosuje 90 stopni, ale używa się tak zwanych obrotów wstecznych. Czyli takich obrotów, gdzie Thermomix miesza, ale nie kroi tego, co tam jest w środku. Dzięki temu na przykład możemy sobie ugotować zupę, nie krem, tylko zupę jarzynową, powiedzmy z kawałkami brokułów, czy z kawałkami jakichkolwiek jarzyn.
0: Rozumiem.
1: Bo starszy model Thermomixa nie miał tej funkcji obrotów wstecznych. I tam się wszystko mieliło. A tutaj jak nie chcemy, żeby nam coś zmieliło, no to po prostu dajemy te obroty wsteczne i wtedy się nie mieli.
0: Jasne. A chciałam cię zapytać o coś takiego. Mówisz, że górą się wydobywa para, więc jeśli powiedzmy, to ja wyszłam z takiego założenia, że na co dzień miałabym go postawiony na blacie pod szafkami tymi wiszącymi z góry. Na czas gotowania rozumiem, że musiałabym go wyjąć i przesunąć gdzieś w jakieś inne miejsce, gdzie góra byłaby wolna, żeby nie parował, tak? Na meble.
1: No, najlepiej dla mebli by to było pewnie. I ja tak robię. Tak.
0: Jasne, rozumiem. To ja kontynuujemy.
1: Właśnie tak. Mam tutaj tak w kuchni, mam taką półeczkę, znaczy taki kącik, w którym stoi Thermomix, to jest jeszcze pod szafkami. A zaraz obok, na takiej samej wysokości, mam taki malutki stolik na jedną, maksimum dwie osoby, bo nie mam dużej kuchni. No i sobie właśnie tu wysuwam Thermomix. Teraz nie mogę, bo tu mam komputer, także się nie da, ale tutaj sobie wysuwam i on sobie paruje wtedy w cały świat, jak to się mówi.
0: Jasne, nie uszkadzając tej politury, która jest na medlach nad nim, to idźmy dalej tą drogą, że tak powiem, opowiadania o poszczególnych elementach. Wiemy już, jak wygląda baza, wiemy, jak wygląda dzbanek, pokrywa, a jaki kształt ma ta przystawka do gotowania na parze? Ona ma kształt misy, lejka?
1: Przystawka ta dolna część to jest taka prawie okrągła miska, która się rozszerza ku górze. Dół jest okrągły i dół idealnie pasuje do okrągłej pokrywy.
0: Tak.
1: Bo tam się go stawia, wtedy się wyciąga miarkę i stawia się właśnie przystawkę warstwy. I później jest jeszcze, ja to na to mówię, pięterko, czyli taka druga tacka, już bardziej podłużna niż okrągła, na której też można ułożyć jedną warstwę. Na przykład można na samym dole mięso, a na pięterku jarzyny. I jeszcze później ta przystawka Varoma ma pokrywę, też już taką podłużną.
0: Aha.
1: Bardziej tak mniej więcej w kształcie elipsy.
0: Rozumiem. To teraz chciałabym, żebyś, jeśli możesz, opowiedziała troszeczkę o tej jakby sile sprawczej tych wszystkich nożach, mieszadełkach. Jak one wyglądają, do czego służą, ile ich jest, z czego są zrobione? Przypuszczam, że z jakiejś stali nierdzewnej, tak?
1: Tak, noże są zrobione ze stali nierdzewnej. Nawet wiedziałam nazwę, ale w tej chwili, przepraszam, mi zleciało z głowy.
0: Jasne, jasne. To.
1: Nóż wygląda tak, że jest oś taka na środku. No, tak jak się na przykład wskazówki od zegarka spotykają, tylko że na tej osi są nie dwie łopatki, a cztery. Dwie są wyżej, a dwie są niżej. I one się obracają. Taka jest 11 pozycji obrotów. Najmniejsza pozycja obrotów to jest tak nawet mniej niż jeden taki, to jest chyba oznaczone, nie pamiętam czym rysunkowo, ale to jest 40 obrotów na minutę, czyli wolno, a najwięcej pozycja 10 to jest 10200 obrotów na minutę.
0: Ojej, to rzeczywiście w zawrotnym tempie się obracają w takim razie. I te, jak rozumiem, noże służą do właśnie szatkowania, kruszenia lodów.
1: Do miksowania owoców, do rozdrabniania też na przykład jarzyn na zupę. Zależy, jak chcemy bardziej rozdrobnić, dajemy wyższe obroty, jak mniej niższe. Do siekania różnych koperków, pietruszek, no do rozdrabniania wszelkiego rodzaju rzeczy. A na te noże, tak jakby na oś tych noży, na wierzch tej osi można nałożyć taki motylek. To jest takie mieszadełko faktycznie w kształcie motyla, w kształcie bardzo podobnym do motyla. I ono służy do wykonywania wszelkiego rodzaju mas, o których się mówi, że trzeba na gładką masę ubić, na aksamitną masę.
0: I majonez na przykład. Tak,
1: majonezy,
0: sosy sałatkowe,
1: pasty, sosy, budyń czekoladowy, mój ulubiony, kasza manna. No i na przykład powidła, do powideł śliwkowych też się chyba motylek zakłada.
0: Aha,
1: ale jeszcze w sezonie na śliwki
0: też
1: to nie robi.
0: Do wyrabiania, nie, czy nie?
1: Nie, do wyrabiania ciast właśnie nie. Jest specjalne tylko funkcja noży. To się nazywa interwał, a przycisk jest oznaczony płoskiem. Przepraszam bardzo. To jest funkcja do wyrabiania ciast. Różnych ciast, takich do ciast słodkich, ciasta na pizzę, no przeróżne, na pierogi, no jakie tylko
0: ale
1: ciasta.
0: Ale co, tego specjalnej zakładki nie ma, to dalej działają te noże, które masz?
1: Tak, te same noże, tylko że po prostu trzeba
0: wcisnąć tylko
1: ten przycisk z kłoskiem.
0: Jasne.
2: Mamy kolejne pytanie i to kolejne pytanie od Rafała. Rafał, widać, dziś bardzo zainteresowany tematem Thermomixa.
0: Ale bardzo się cieszymy.
2: Oczywiście.
0: I bardzo dziękujemy za wszystkie pytania.
2: Pytanie od Rafała jest następujące, bo Rafał widział kiedyś u kolegi, że można było w blenderze miksować orzechy, czy tam je mielić. Czy coś takiego możliwe jest również w Thermomixie?
1: Tak, możliwe jest. Możliwe. Nie wiem dokładnie na jakich obrotach, ja nie mieliłam orzechów, ale z Spokojnie można zmielić mrożone truskawki, dodać do tego banana dla zagęszczenia, cukier razem to zmiksować i powstają bardzo fajne takie lody owocowe.
0: Rozumiem, a chciałabym cię zapytać, wyleciało mi pytanie z głowy. Aha, a powiedz mi, jak wygląda kwestia tych noży, ich na przykład konserwacji, ostrzenia, czy one wymagają takiego serwisowania?
1: Nie,
0: czy...
1: one nie wymagają serwisowania, nie wymagają ostrzenia. One się ostrzą, gdy się rozdrabnia lód. I noże można odkręcić i myć w zmywarce, ale rzadko się to robi, chyba że już są wybitnie obklejone jakimś ciastem. Tak można normalnie je wymyć ręką albo taką standardową jakąś szczotką na rączce, którą się używa do mycia naczyń.
0: Jasne. A chciałabym cię zapytać, czy to urządzenie jest wyposażone na przykład w jakąś taką swego rodzaju instrukcję, bo ja na przykład mam taki zwykły automat do chleba. Oczywiście tam nie tylko chleb się robi, bo i ciasto na pizzę, i na makaron, i właśnie tak jak tutaj już ty też wspominałeś, na jakieś powidła i można piec w nim ciasta i tak dalej. I otrzymałam do niego, to jest akurat urządzenie firmy Moulinex, otrzymałam taką instrukcję, gdzie są podane tak jakby i to, jakie ustawienia musimy wybrać w tym urządzeniu, żeby dane jakieś tam produkty przygotować i tak jakby konkretne przepisy też wagowo, czy do tego Thermomixa też jest dołączona jakaś taka broszura informacyjna, książeczka, gdzie jakieś takie jest, wskazówki.
1: Jest, tak? Taka dość gruba. Kilka nawet jest książek, czasami są promocje, że są trzy książki dołączane lub dwie. Na pewno zawsze jest jedna. I tam są takie przepisy już z podaniem, jakie obroty, jaka temperatura, jaki czas. Też są takie różne ogólne zasady. No i jest taki portal przepisownia.pl, tam się ludzie wymieniają przepisami, dzielą się doświadczeniami. Ja przyznaję, że tam mało zaglądałam, bo trochę przepisów własnego pomysłu, trochę właśnie z książki, tak połączyłam to z kolekcjonowaniem głosów, że tak powiem.
0: A w jaki sposób się zapoznawałaś z tą książką? Skanowałaś ją?
1: Właśnie chcę powiedzieć.
0: Aha, to przepraszam bardzo.
1: To z kolekcjonowaniem głosów członków mojej rodziny i nagrywali mi przepisy po prostu.
0: Rozumiem.
1: Którymi oczywiście mogę służyć na dyktafon, który mam w elektorze, ale ja bardzo dużo książek słucham, więc elektor jest prawie zawsze pod ręką. No tylko jak coś gotuję, to się przełączam na dyktafon, czyli na moją książkę kucharską i sobie tam odtwarzam.
2: Mamy telefon, Rafał się do nas dodzwonił. Rafale,
3: witam,
2: czy nas słyszysz?
3: Witam.
2: O, jest.
0: Dobry wieczór, witamy Rafale.
3: Ja przepraszam, że jeśli... Bo to pytanie, przepraszam. Odnośnie jeszcze tego płukania, tego Thermomixa, bo... No tak, bo noże to noże, tak? A co zresztą? Bo zawsze, prawda, podczas tego mielenia, miksowania może coś tam, nie wiem, wpaść, coś tam się zdarzyć. Co wtedy,
1: znaczy,
3: tak?
1: Czy da się to jakoś... Tak. Baza może się jedynie ubrudzić podczas dodawania różnych rzeczy do Thermomixa, więc ja mam taki patent, że ja jak dodaję różne składniki, zwłaszcza takie jakieś
0: płynne,
1: płynne i takie no, trudne w dodawaniu, to wyciągam sobie Thermomix poza bazę i później już jak jest pełny i gotowy, dopiero go daję na bazę. Ale baza czasami może się tylko zapylić. Powiedzmy, jeśli mielemy, nie wiem, cukier na cukier puder, czy kawę rozpuszczalną do kawy mrożonej, baza się może zapylić. Wtedy ją lekko przecieramy wilgotną szmatką. Jeśli się ten panel sterowania ubrudzi, bo coś tam jakąś tłustą ręką coś tam nastawimy, czy ręką po koncentracie pomidorowym, to też można go przetrzeć, ale ja generalnie polecam ten patent, żeby jak najmniej brudzić bazę, żeby dodawać poza nią po prostu. I później się zamyka urządzenie, ono nie ruszy, nawet jak nie jest dobrze domknięte, to nie ruszy. Wtedy jest opór na pokrętle, nie da się ustawić obrotów, czyli nie da się urządzenia wystartować, trzeba poprawić, domknąć pokrywę i pokrywa sygnalizuje piśnięciem, że jest domknięta.
3: Mhm. Jeszcze jedno pytanie odnośnie tych noży. Czy je z tym, że tak się wyrażę, myciem, czy coś, to trzeba je jakoś wyjmować z tego Thermomixu, w sensie demontować?
1: Bardzo rzadko. Chyba, że są jakoś wybitnie obklejone, można je wykręcić. Powiem szczerze, ja nigdy tego nie robiłam, nie umiem tego robić, ale jest to podobno do zrobienia. A ja myję tak na normalnie w dzbanku te noże. Jedno co mi powiedziano, że podczas mycia dzbanka to dobrze, żeby on nie stał swoim dnem w wodzie. Czyli no, staramy się myć go, mieć wodę w środku, myć go, ale żeby on nie stał w wodzie swoim dnem.
0: Czyli tak jak na przykład z frytownicami, wszelkimi podobnymi tego typu urządzeniami, że po prostu nie można zamoczyć tego...
1: Nie używałam frytownicy, no ale nie można zamoczyć tak tego dna.
3: Dziękuję, przepraszam, za wszelkie rady i za wszelkie odpowiedzi.
0: Jasne, my też dziękujemy bardzo za pytania i zapraszamy do słuchania i do zadawania pytań, jeśli coś wzbudzi Twoją ciekawość. Dziękujemy Ci bardzo, Rafale, do usłyszenia. Tutaj jeszcze chciałam Cię dopytać, rozumiem, że ten dzbanek jest plastikowy, tak? Nie.
1: Dzbanek ma plastikową rączkę z tworzywa, która się bardzo dobrze trzyma. I plastikową ma tą część, która wchodzi do bazy, a dzbanek jest cały wykonany ze stali nierdzewnej. Plastikowa jest pokrywa, koszyczek, miarka, motylek, ten, który się zakłada do mieszania, i kopystka. No i przystawka Varoma. Co jest bardzo fajne, no bo wiadomo, że tworzywo się zawsze mniej nagrzewa i mniej parzy niż metal. Więc stosunkowo bardzo łatwo jest tą przystawkę Varoma zdjąć, bo ona ma uszy.
0: Tak. A rozumiem, że poza tymi nożami, których mówisz, że nie trzeba tak często wyjmować, i samym dzbankiem, który myjemy, że tak powiem, nie wkładając go do żadnego zlewu, miednicy czy czegoś, wszystkie pozostałe elementy, te kopystki, koszyczki, pokrywy i tak dalej, wszystko spokojnie możemy umyć pod bieżącą wodą, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: Rozumiem.
1: I w pokrywie możemy zdjąć uszczelkę gumową, co jest o tyle fajne, że jak chcemy po zupie cebulowej zrobić budyń czekoladowy, no to dobrze, żeby nam się dobrze wymyło, żeby nam później budyń nie zalatywał cebulką.
0: Rozumiem. To teraz chciałabym Cię zapytać jeszcze o przechowywanie tych poszczególnych elementów. Czy one wszystkie po złożeniu, na przykład, można schować w dzbanku, zamknąć i po prostu jest to jedna cała, jedna kompletna całość, czy konkretne elementy przechowujesz w innych miejscach, jakoś te motylki i tak dalej, oczywiście podczas, kiedy nie używasz?
1: Znaczy, przechowuję w innych miejscach, bo na przykład jeśli się włoży motylek, już się nie włoży koszyczka do dzbanka.
0: Aha, rozumiem.
1: Czy kopystki, czy jeśli się włoży kopystkę, nie włoży się koszyczka. No już nie ma co mówić o przystawce Varoma, ona jest jednak dość duża, ponieważ dół ma swój okrągły, no ale coraz bardziej się ku górze rozszerza, żeby tam sporo się na niej zmieściło, więc ona jest jednak dość spora i mieści się w takiej dużej, głębszej szufladzie. W takiej bardzo płytkiej się nie zmieści, ale w takiej głębszej na naczynia kuchenne spokojnie.
0: Dobrze, to teraz już chciałabym porozmawiać chwilę o samym użytkowaniu, bo myślę, że o budowie już...
1: A jeszcze tak? Jednej rzeczy nie powiedziałam, bo to jest rzecz jedyna dla nas niedostępna. Waga. Waga jest z możliwością doważania, czyli na przykład jak chcemy, nie wiem, 200 gram cukru, do tego, nie wiem, 300 gram mąki, powiedzmy, to nie musimy wysypywać tego cukru z banka, czy tylko doważamy tą później mąkę, no i wiemy, ile mamy, nie musimy tego zapamiętywać.
0: O, to bardzo sprytne.
1: Sprytne, no ale niestety waga jest jak na razie dla nas niedostępna.
0: Ale jest wyposażona w jakiś wyświetlacz. Osoba, tak, która tak, jest tak. w stanie kontrolować wzrokiem, odczytuje tak. ten wynik na wyświetlaczu, tak? Tak.
1: Powiem szczerze, nie wiem, nie przyszło mi do głowy spytać, czy to jest jakiś wyraźny wyświetlacz, czy w miarę duże są te cyferki, no ale chyba nie są złe, bo wiem, że moja mama tam patrzy bez okularów.
0: Jasne. To chciałabym Cię na początek zapytać, jaki jest przebieg tych procesów przygotowywania? Na przykład takie czasy jak, nie wiem, kruszenie, załóżmy lodu, czy też jakichś zamarzniętych owoców. Ile czasu średnio to zajmuje? Oczywiście rozumiem, że to zależy od ilości. Chodzi mi o taki czas przeciętny.
1: Od pewnie przepisu, jak to trzeba tam bardzo rozkruszyć, ale kruszenie lodu do kawy mrożonej to chyba było 30 sekund.
0: Aha, czyli błyskawicznie.
1: Albo nawet mniej. Powiem szczerze, że no nie sprawdziłam.
0: Nie gotujesz akurat, zegarkiem w ręku.
1: Nie sprawdziłam akurat tego, bo wczoraj się miałam przygotować trochę teoretycznie, ale przygotowywałam się praktycznie, bo odwiedził mnie kolega. Okazało się, że kolega jest głodny, no i trzeba było głodnego nakarmić. I tak mniej więcej w pół godziny do 40 minut zrobiliśmy makaron z tuńczykiem. Takie ciepłe danie.
0: O, to rzeczywiście bardzo fajne. A chciałam Cię zapytać, Joanna, o coś takiego. Załóżmy, że coś tam gotujesz, dodajesz poszczególne składniki. Rozumiem, że ważna jest kolejność ich dodawania, bo jeśli to na przykład w trakcie gotowania zupy, na tym, że tak powiem, biegu do przodu, nie tym wstecznym, gdzie tylko miesza, ale też rozdrabnia, to myślę, że tak powinno się dodawać składniki w kolejności od tych najtwardszych do najmiększych, prawda? Żeby nie było tak, że te twarde pozostają kawałkami, a te miękkie są już rozdrobnione na kompletną partię.
1: No tak. W niektórych przepisach jest ważna kolejność, w niektórych nie jest. Zwykle to jest zaznaczane w przepisach.
0: Jasne, rozumiem.
1: Jakby co, to ja służę moimi przepisami, tymi nagranymi. No nie jest to super jakość, ale są nagrane tak, że spokojnie się da z nich korzystać.
0: A to ja Cię jeszcze spytam tak odrobinę prywaty. Próbowałaś robić powidła kiedyś w tym Thermomixie?
1: Robiła moja mama, ja je jadłam, bo jak był sezon na śliwki, to ja dopiero zaczynałam swoje użytkowanie Thermomixa, także no jeszcze do tego nie doszłam, ale wszystko przede mną. Sezon na śliwki.
0: Orientujesz się mniej więcej, jak sam proces przebiegał przygotowywania tego?
1: To chyba się gotowało przez pół godziny z motylkiem. Chyba najpierw się rozdrabniało te śliwki, a później się je gotowało z motylkiem, żeby te powidła były dobrze wymieszane.
0: Rozumiem.
1: Chyba około, ja wiem, 30-40 minut.
0: Rozumiem. I dodawało się oczywiście owoce, jakiś tam cukier, tak? Wszystko miało właściwą konsystencję i smak.
1: Powidła były pyszne, no powiem szczerze, że niestety jeszcze wtedy się aż w takie procesy nie wgłębiałam, także.
0: Ale już pojawia się coraz więcej rodzajów śliwek, więc pewnie niedługo będziesz się wgłębiać tak wszystko przed tobą.
2: I też a propos słodkości mamy jeszcze pytanie, bo Ewelina do nas napisała, zapytała, czy w tym urządzeniu można piec torty na biszkopcie, na przykład torty z kremem i galaretką.
1: Znaczy, Sam piec nie można. Można robić ciasto ewentualnie na parze, a ciasto można wyrobić, ale trzeba je upiec w piekarniku później.
0: Ale przypuszczam, że krem do tortu spokojnie można.
1: Krem oczywiście, tak. Krem masy na sernik, bardzo fajny jest sernik z rosą z Thermomixa. Ja powiem szczerze, jeszcze ciast nie piekłam, ale już się do tego przymierzam, tylko wolę, żeby jednak przy pierwszym moim cieście, zwłaszcza przy tym, żeby je później we właściwym czasie i w odpowiedni sposób wyciągnąć, żeby był ktoś, kto się na tym zna. Czyli oczywiście. Na przykład moja mama.
0: Rozumiem. Dziękujemy Tobie, Ewelino, też za pytanie. Chciałam Cię zapytać w takim razie o sam ten przebieg. Załóżmy, że zaczynasz przygotowywać dowolną potrawę. Powiedzmy
1: mogę
0: jakiś
1: tam... Mogę powiedzieć o tym makaronie z tuńczykiem. Mogę, bo go mam na świeżo. Jak się
0: to jasne, robi. To opowiedz, a jeśli, że tak powiem, w trakcie opowieści nie pojawi się odpowiedź na moje pytanie, to zadam je później.
1: Dobrze, to najpierw zagotowałam wodę, tak jak opowiadałam, na makaron. To było około 12 minut, waroma, obroty 1. Wcześniej oczywiście tą wodę osoliłam. Po 12 minutach Thermomix elegancko zagrał melodyjkę, wyłączył się, a wyłączenie Thermomixa to jest ustawienie pokrętła obrotów w pozycji 0, czyli tak jakby na godzinę 6. Moment, zerknę, czy dokładnie na 6. Tak, na 6 dokładnie jest 0. I później sobie wrzuciłam makaron właśnie przez otwór w pokrywie, zatkałam go miarką, dałam temperaturę 90 stopni, czas 7 minut, bo był taki podany, na opakowaniu było chyba 8, a ja dałam 7 minut, no bo lepszy jest moim zdaniem makaron al dente, czyli taki nie do końca rozgotowany, nie do końca miękki. No i ten makaron się po tych 7 minutach był już gotowy, ja go odlałam, ostudziłam i wypłukałam to naczynie miksujące, osuszyłam je, wytarłam w środku, no i wrzuciłam obraną i przekrojoną na ćwiartki cebulę, to sobie zrobiłam w międzyczasie, i obrany ząbek czosnku. Czosnku już nie trzeba kroić, czosnek się w całości wrzuca ząbek, no i 3 sekundy obroty 5. Czosnek i cebula był elegancko rozdrobniony na takie bardzo drobne kawałeczki. Zgarnęłam to kopystką. Otworzyłam oczywiście urządzenie, zgarnęłam to kopystką ze ścianek, żeby było na dnie naczynia, no bo jak to są szybkie obroty, to trochę rozrzuca po ściankach. I dodałam później olej i to dusiłam. Przez 2,5 minuty temperatura waroma, czyli ta taka najwyższa, 2,5 minuty to się dusiło. Później dodałam odsączonego tuńczyka i to się dalej się dusiło z tym tuńczykiem. Później dodałam przyprawy, sól, pieprz, właśnie ten koncentrat bulionowy lub kostkę bulionową, a ja dodałam koncentrat, wodę, mąkę i powinna być śmietana, a ja dałam jogurt naturalny, bo akurat nie miałam śmietany w domu. I ogólnie jest taka zasada gotowania, że jak coś chcemy zagęścić mąką, to najpierw tą mąkę rozprowadzamy zimną wodą, tak rozmieszamy ją z zimną wodą i dopiero ją wlewamy do czegoś gorącego. A tu w Thermomixie nie trzeba, wystarczy zwyczajnie wsypać, bo on tak dokładnie miesza, że...
0: Żadne kluski się nie zrobią.
1: Nie, tak? Nie robią się kluski. Mhm. No i to się wszystko gotowało bodajże przez 6 czy 6,5 minuty w 100 stopniach. No i potem było to już gotowe można było wylać do miski czy na talerz. Trzeba było troszkę sobie pomóc łyżką, bo to jednak było dość gęste. No ale było całkiem przyzwoite.
0: To w bardzo szybkim czasie całkiem dobre danie. To chciałabym tutaj uściślić, bo po części była odpowiedź na moje pytanie, chciałabym go doprecyzować, czyli cokolwiek robimy, zgodnie z przepisem, przed każdym następnym etapem procesu wyłączamy, dodajemy kolejne składniki i nastawiamy cały program jakby od nowa na tą konkretną czynność, tak?
1: Na konkretny następny krok nastawiamy czas, ewentualnie temperaturę, jeśli jest taka potrzeba.
0: I prędkość obrotów, tak?
1: Tak. Mhm. Ale bywa też czasem tak, że dodajemy coś w trakcie gotowania, no tak jak na przykład ciasto na lane kluski.
0: I wtedy nie zmieniamy nic, wszystko działa
1: A my tylko przez ten... Wyciągamy miarkę i przez dziurkę tam wlewamy. I ta pokrywa, ja mam wrażenie, że ona jest tak jakby ku środkowi, ku tej dziurze jest, troszkę się obniża. Ja nie jestem tego pewna, ale tak mi się wydaje, bo akurat tak mam, że ja nie potrafię takiej rzeczy wyczuć, ale...
0: Ale jeśli tak jest, to na pewno jest dużym plusem, bo nawet jeśli czymś nie trafimy w tą dziurkę w środku, to po tej pochyłości powinno się zsunąć do środka.
2: Mamy kolejny telefon. Halo?
0: Halo, dobry wieczór.
4: Witam serdecznie. Tu Mateusz Bobrusz z tej strony. Ja tym razem dzwonię z telefonu stacjonarnego, bo z tym Skype'em to, wiecie, był ostatnio problem. Ale mam takie właśnie jedno pytanie na temat chyba to nie zostało poruszone w audycji, bo jakby są różne blendery, są różne miksery, to multicooker. Wiesz, Asia, Philips ostatnio reklamował multicookera na przykład tam z różnymi przypisami i tak dalej, ale co wyróżnia tak naprawdę ten Thermomix od innych blenderów, że osoba niewidoma musi go kupić, a nie kupi na przykład, nie wiem, Philipsa za tam, nie wiem, 1000 zł, czy tam... Ale czego tak jakby...
1: Już ci mówię, co wyróżnia. Wyróżnia przede wszystkim to, że nie tylko miksuje, ale od razu gotuje tak jakby w jednym. Można robić całe posiłki. Jest na przykład taka możliwość, że na dole w dzbanku robi się zupa czy sos, a na górze na przystawce w aroma robi się mięsko. I jeszcze można rzucać, jak się zmieszka.
4: Można na przykład...
1: Jeszcze moim zdaniem jest to fajne, że dużo rzeczy można zrobić samemu, na przykład budyń nie robi się z budyniu z torebki, budyń się robi powiedzmy od zera, zupełnie, z czekolady.
4: Tak, budyń z budyniu, tak? Mąka, wiadomo, woda,
1: mąka,
4: tak?
1: Ziemniaczana, nie woda, mąka, mleko, jajko, czekolada prawdziwa.
4: Tak,
1: Właśnie, bo tam zachęcają do własnych pomysłów, więc ja zrobiłam budyń z kawy rozpuszczalnej. Też był niezły, tylko że trochę jednak fajnie smakował.
4: No to fajnie gotujesz. A właśnie, nie wiem, bo ostatnio właśnie Philips reklamował multicooker i też tam jest taka książeczka z przepisami, czy... że tak powiem, jak to się mówi potocznie, w wypasie dostałaś książeczkę z przepisami, czy nie?
1: Tak, zawsze się dostaje jedną, nawet nie książeczkę, tylko taką dość grubą książkę dużego formatu, a czasami jak są promocje, to się dostaje dwie albo trzy. Kiedyś była taka właśnie promocja.
4: I to jest jakiej firmy?
1: To jest firma Vorwerk czy Vorwerk? Pisze się przez V, a później W. Vorwerk Polska, nie wiem, To chyba Vorwerk się powinno powiedzieć. Nie wiem, bo ja nie znam niemieckiego.
4: Aha. A czy na przykład, nie wiem, czy testowałaś, nie wiem, inne termomiksy, czy po prostu akurat ten kupiłaś, bo ten ktoś ci go polecił?
1: Ale właściwie posłuchaj, nie ma wielkiej możliwości testowania innych, bo są tylko

0: na przykład, nie wiem, czy kupowałaś, czy miałaś możliwość, nie wiem, przetestowania termomiksów innych firm, nie wiem, czy Philips, czy
1: nie czy ma, Bosch, nie ma termomiksów tych firm, ja przynajmniej nie słyszałam o termomiksach.
0: A to zachęcam, znaczy ja się nie znam akurat nad tym, ale polecam ci, tak dla własnej ciekawości, zajrzenie na stronę Philipsa i też się pisze z angielskiego Philips Multicooker i sobie zajrzysz. No i przede wszystkim ja się pytam, no bo tak ta cena, no 4200 zł to trochę, no...
2: A tamten Mateusz, wiadomo, z ciekawości, że zapytam, ten multicooker z Philipsa w jakiej cenie jest? Orientujesz się?
0: To znaczy, on jest gdzieś tak, no, gdzieś 4000 zł, gdzieś tak, ale no to nie taka aż duża cena jak tamten, tak? No i mnie to
2: tak, tylko że...
0: tak, no bo tego multi...
2: Jasne. Mhm. Tylko, że też zachodzi jeszcze jedna kwestia, bo tutaj cena ceną, natomiast nie mniej ważną kwestią jest to, na ile on będzie mógł być obsługiwany przez osobę niewidomą. W tej materii tutaj chyba to ma decydujące dla nas znaczenie, bo oczywiście można, powiedzmy, kupić tańsze urządzenie, droższe urządzenie, ale myślę, że tutaj takim jakby podstawowym wykładnikiem tego, na co się zdecydujemy, będzie to, czy będziemy w stanie to urządzenie obsłużyć. No bo jeśli nie, no to w tym momencie stanie się ono dla nas bezużyteczne. Ja dlatego zaprosiłam Asię dziś, żeby opowiedziała o Thermomixie, ponieważ po prostu on jest, poza tym, co mówiła o wadze, w pełni dostępny i całkowicie bezpieczny w użytkowaniu przez osoby niewidome, wiesz?
0: No tak, ale masz na myśli, Alu, w pełni dostępny, to znaczy, że on mówi, czy ma jakoś przyciski opisane?
2: Zaraz będziemy o tym mówić. Zaraz będziemy o tym mówić. Mhm. Już mówiła Asia, że ustawia się pokrętłem, że ustawia się przyciskiem. Zaraz będziemy mówić o tym, co i jak sygnalizuje i też o kwestiach bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem. Bardzo ci dziękuję za pytania. Jeszcze jakieś
1: pytania
2: w tej kwestii?
0: A ja mam jeszcze pytanie. Czy ten Thermomix na tle innych Thermomixów, to on mówi, czy nie?
2: Nie. Nie mówi.
1: Nie mówi.
0: Aha, nie mówi. Dobrze. Dziękuję bardzo za głos w dyskusji i pozdrawiamy, do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy i do usłyszenia. Dobrze, Asiu, to już nie będę cię męczyć dodatkowo z tymi kolejnymi daniami, bo tutaj już uzyskałam odpowiedź, że na każdy etap ustawiamy osobno. To rzeczywiście może przejdźmy teraz do kwestii tego użytkowania Thermomixa przez osoby niewidome. Chciałabym cię zapytać, jak właśnie jest sygnalizowany jakby początek, od momentu jak wkładasz produkty, przez czas pracy, do, że tak powiem, każdy kolejny etap i jego zakończenie. I czy jest też jakaś sygnalizacja dźwiękowa poza tym takim klikaniem, które słyszymy naciskając przycisk, czy on też jakoś piszczy, czy po prostu musimy liczyć te kliknięcia wydawane przez naciskany przycisk?
1: Jeżeli ustawiamy czas, musimy liczyć kliknięcia albo sobie mówić, wiedzieć co, ile dane kliknięcie posuwa czas i sobie mówić, i moim zdaniem tak jest łatwiej. No ale to już jak kto tam. Przyciski temperaturę się ustawia jednym przyciskiem. Tylko jak się wie jaką, to trzeba wiedzieć, który przycisk, a mówię, że to jest dość logicznie, bo najniższa temperatura najniżej, najwyższa najwyżej. Jeszcze z drugiej strony pokrętła obrotów są dwa przyciski tak zupełnie osobno, że ich z niczym nie można pomylić, jeden pod drugim. Ten pierwszy wyżej to są te obroty wsteczne, a drugi to jest ten przycisk z kłoskiem do wyrabiania ciasta. Jeszcze jest taki nietypowego kształtu, taki trochę trójkątny przycisk do wagi. Jego też trudno z czymś pomylić, no ale niestety go z wiadomych względów nie używam. I to jest
2: i żaden z nich nie sygnalizuje jakimś pikaniem. Sam

0: musimy się zorientować po kliknięciu, czy został naciśnięty, czy nie.
1: Zawsze da na punkcie. Znaczy, ale to nie, bo to jest piśnięcie. To nie jest
0: tylko
1: naciskanego przycisku, tylko jest piśnięcie.
0: O, właśnie o to mi chodziło.
1: Na przykład jak wciśniemy temperaturę 90 stopni, ten odpowiedni guzik, to on nam piśnie.
0: Rozumiem. Bo wiesz, o co mi chodziło? O to, żebyśmy mieli pewność, że on zareagował, tak?
1: Mamy pewność. Jasne, mamy pewność, bo on piszczy.
0: Jasne.
1: Na przykład w mojej pralce nie ma takiej pewności, a tu jest.
0: Jasne. I chciałam cię jeszcze zapytać, bo mówiłaś jakoś, że sygnalizuje rozpoczęcie, to znaczy, kiedy zamykasz tą pokrywę? Znaczy,
1: powiem tak, jak się zamyka pokrywę, ona musi, ją się nakłada na dzbanek, ona musi tak spasować, to się czuje i później się ją w lewo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak się dopycha. Jeśli ona jest dobrze dopchnięta prawidłowo, to ona piknie, zamykając się. Też piśnie właśnie.
0: Jasne.
1: I później już ustawianie obrotów nie piszczy, tylko słyszymy, że się tam pracuje Thermomix coraz szybciej.
0: Czyli w trakcie nie musimy wyłączać, tylko zmieniamy obroty pokrętłem również w trakcie danego procesu możemy zmieniać.
1: Też możemy. Jak na przykład coś nam za bardzo kipi, uznamy, o kurczę, za mocno, za bardzo kipi, a to zmniejszymy obroty. Też możemy.
0: Jasne.
1: I na przykład jest wiele takich.
0: Teraz jest
1: mi się przypomniało, zupa pomidorowa. Jak się chce z niej zrobić zupę krem, miksuje się, no to jest taka pozycja, że tam czas, nie pamiętam ile, chyba 20 sekund i stopniowo zwiększając obroty od 1 do 8. Więc się tak nastawia się te 20 sekund, daje się tą jedynkę, Thermomix rusza i się po prostu tym pokrętłem kręci, aż on tak coraz głośniej, no i aż się skończy czas. A jak się skończy czas, to on wtedy po prostu taką melodyjkę odgrywa krótko.
0: I wtedy wiemy, że możemy spokojnie odjąć pokrywę, tak?
1: Znaczy, powiem tak, możemy też wyłączyć i otworzyć przed skończeniem czasu, tylko że wtedy musimy dać pokrętło na zero, na godzinę szóstą. To jest wyłączenie. My wtedy otwieramy Thermomix, coś tam powiedzmy dodajemy jeszcze i znowu puszczamy obroty i on dorobi ten czas, który został.
0: Aha, jeśli czyli ten czas nie biegnie w momencie, kiedy przerywamy.
1: Jeśli ustawiliśmy 5 minut, a po dwóch wyłączyliśmy, no to on dorobi te pozostałe 3 minuty. Ale na przykład, gdybyśmy chcieli, no nie wiem, o kurczę, ustawiliśmy 5 minut, a tu trzeba 2 minuty, prawda? Pomyliliśmy się. No to wyłączamy Thermomix, dajemy pokrętło na zero i naciskamy plus i minus razem, wtedy się czas resetuje i od nowa go ustawiamy.
0: Rozumiem.
1: Bo ja dzisiaj tak jak sobie robiłam na jutro obiad, to tak ze 3 razy resetowałam ten czas, bo mi się myliły te, już nie wiedziałam ile ustawiłam, a nie chciałam, żeby mi się za bardzo ryż rozgotował.
0: Oczywiście. No ale to bardzo dobrze, że można sobie w każdej chwili zresetować, nie ma problemu z ustawianiem, zwłaszcza, że robi się to błyskawicznie, więc większego problemu nie ma. Czyli w twoim odczuciu z punktu widzenia osoby niewidomej jest to urządzenie w pełni dostępne. Oczywiście za wyjątkiem owej wagi, tak?
1: Tak, tak. Moim zdaniem jest. Jest też dużym ułatwieniem z punktu widzenia osoby z porażeniem mózgowym.
0: Aha. A chciałabym cię zapytać...
1: Bo też takową osobą też jestem.
0: Jasne, rozumiem. To znaczy ułatwia to w kwestii takiej, że nie musisz korzystać z iluś tam garnków, obsługiwać płyty i tak dalej, tylko wszystko robisz w jednym miejscu, tak?
1: Nie muszę, to też, ale na przykład, no tak jak te przesławne już kluski lane, Nie muszę nic mieszać, tylko wlewam ciasto, a to już samo się miesza. Albo, no nie wiem, nie muszę drobno kroić cebuli, co zawsze mi ta cebula gdzieś tam uciekała w cały świat, tylko przekroję, jak jest mniejsza, na połówki, jak jest większa, to na ćwiartki rzucę do Thermomixa i się rozdrobni.
0: Oczywiście. To teraz na koniec chciałabym cię zapytać o taką bardzo ważną kwestię bezpieczeństwa użytkowania. Co może stanowić ewentualne zagrożenia? Jakoś wykipić woda? Które części nagrzewają się tak, że w trakcie gotowania nie powinno się ich dotykać? Czy są jakieś elementy wystające, o które można zawadzić i jakoś nieszczęśliwie strącić ten dzbanek wraz z gotującą się zawartością na siebie? Czy nie ma takich zagrożeń? Czy ty jakoś nie postrzegasz tego w ten sposób?
1: Znaczy, troszkę wystaje plastikowe ucho dzbanka, co jest też bezpieczeństwem, bo się fajnie trzyma to plastikowe ucho, ono się nie nagrzewa. Ale ten dzbanek na tyle mocno siedzi w tej bazie i on siedzi w jednej pozycji, on się nie obraca, że nie ma możliwości go strącić.
0: Rozumiem.
1: Podczas gotowania się nagrzewa dzbanek, ale to jest takie nagrzanie, że jak na przykład chcemy zobaczyć, o kurczę, nie pamiętam, czy ustawiłam temperaturę, no to mogę szybko dotknąć tego dzbanka i nawet jak on jest gorący, no to nie umrę.
0: A chciałam cię zapytać, czy ten dzbanek po założeniu to ucho ma zawsze w jednej pozycji, tak,
1: tak
0: jakby frontem do ciebie?
1: Tak, tak,
0: bo to też jest ważne właśnie dla bezpieczeństwa.
1: Ja zobaczę, czy dokładnie frontem. Tak jest. Frontem.
0: Rozumiem.
1: Frontem do klienta.
0: No tak. To o wystających elementach było, o tych nagrzewających się, a zagrożenia
1: też,
0: właśnie...
1: Też, poczekaj jeszcze chwilkę, tak? Jak możesz. Też się może nagrzać pokrywa, ale pokrywa jest plastikowa i jedynym zagrożeniem jest, jak się ją ściąga, żeby ją chwycić za takie uchwyty, które ma po dwóch stronach, żeby nie, tak jakby nie podsadzić rąk pod nią, no bo jak się ją podniesie, no to może buchnąć para gorąca.
0: Oczywiście.
1: No ale to, jak się wie, to jest do zrobienia, nawet jak ktoś ma, no może nie tak całkiem do końca sprawne ręce. Znaczy, no ja mam sprawne ręce, na szczęście mam troszkę inny problem z wyczuwaniem poziomów, czyli czy coś jest idealnie poziomo, czy nie. A nawet gorzej, bo to, co ja czuję jako poziom, to poziomem nie jest. I im szersze naczynie, tym mam z tym większy problem. A ten dzbanek jest dość wysoki, a za to nie jest taki bardzo szeroki, więc to też jest dla mnie ułatwienie.
0: Rozumiem. A co z ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z samego przebiegu procesów gotowania? Właśnie jak wydobywająca się para, ewentualne kipienie, czy przez tą uszczelkę i jeśli mamy założoną tą miarkę od góry, nic się nie przedostaje, jak to wygląda?
1: Znaczy, trochę się przedostaje pary i może być pokrywa mokra. Czasami jak się coś na przykład gotuje mocno, no to też słychać, że miarka skacze w tej swojej dziurze. I miarka też skacze, tylko że to wtedy nie jest zagrażające, to jest raczej śmieszne. Przy wyrabianiu ciasta tak fajnie podskakuje, bo ciasto ją wypycha od spodu.
0: Rozumiem.
1: No ale to, nie wiem, no nie jest
0: niebezpieczne, nie stwarza jakichś większych zagrożeń, tak?
1: Zagrożenie.
0: W trakcie użytkowania.
1: Nagrzewa się też przystawka, tak. Nagrzewa się przystawka Varoma, ale przystawka jest plastikowa, ma dosyć mocno od samej przystawki odstające uszy, więc ją można bardzo fajnie chwycić i można ją chwycić od razu tak, żeby chwycić wszystkie trzy części i pokrywę, i część środkową, i tą część dolną, bo one idealnie do siebie pasują, więc jak się chwyta, to się chwyta całość.
0: Czyli nakładają się na siebie dokładnie,
1: tak?
0: Tak,
1: tak, tak, tak.
0: Rozumiem. Dobrze, to myślę tyle. Wszystkie przynajmniej moje wątpliwości zostały rozwiane. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy też. Jeśli będą się pojawiały jakieś pytania, rozumiem, że możemy liczyć na Twoje odpowiedzi w komentarzach, tak?
1: A to na stronie, tak?
0: Tak, tak, tak, na stronie tego podcastu. Jeśli będą się jakieś pojawiały pytania, to ja oczywiście prześlę Ci je pocztą, e-mail i mam nadzieję, że będziesz mogła tutaj jakimś komentarzem czy dodatkowym objaśnieniem nam służyć. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku pytania i Twoich możliwości odpowiedzi. Bardzo Ci dziękuję, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Państwu oczywiście w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza dziękuję za uwagę. A przypomnę, że naszym gościem była...
1: Jeszcze, tak? Przepraszam, że wejdę w słowo. Nie wiem, czy to by było słychać, ale może bym spróbowała chociaż tak jakąś wodę w termomiksie pomieszać, żeby go...
0: Jasne, światopoglądowo.
1: Bo troszkę tutaj zrobiłam kombinacji alpejskich, żeby przynieść komputer do kuchni, także może warto z tego skorzystać.
0: No to zobaczymy, jaka będzie prezentacja audialna, tak?
1: Tak, tylko muszę odejść od komputera, zostawić słuchawki, także może mnie nie być słychać przez chwilę.

0: tej chwili włożyłam dzbanek do bazy. Nie wiem, czy mnie słychać.
1: Słychać, słychać.
0: Biorę teraz pokrywę i miarkę. Nakładam pokrywę. O, nie zapiszczało, bo termomiksio sobie zasnął. Zaraz go obudzimy. O, już się obudził. O, dopchnęłam pokrywę, zapiszczała pokrywa. Nie będziemy ustawiać temperatury. Ustawimy sobie powiedzmy minutę czasu i obroty 1. A zwiększymy obroty. Nie wiem, czy słychać, czym się tam ta woda miesza.
1: Oczywiście, że słychać.
0: Już jestem.
1: Świetnie. Oczywiście, że słychać. Było słychać i piszczenie.
0: Sprzęt sobie pracuje. Zaraz będzie słychać jego melodyjkę końcową.
1: To świetnie. Bardzo się cieszę, że i taką prezentację udało się tutaj...
0: Słychać zwykłe chlapanie, bo się miesza najzwyklejsza zwykła woda.
1: Jasne, tak, ale daje to jakieś pojęcie tego? O tym mniej więcej, jakiego rodzaju jest to dźwięk i...
0: Słychać melodyjkę?
1: Oczywiście.
0: To ja go... O. Wyłączyłam.
1: Jasne. Bardzo Ci, Asiu, dziękuję również za taką audialną prezentację i bardzo dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. Państwu przypomnę, że naszym gościem dziś była i o termomiksie opowiadała Joanna Witkowska. Dziękuję Ci, Asiu,
0: ja
1: bardzo.
0: Ja bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w audycji.
1: Ja myślę, że nasi słuchacze i ja oczywiście też cieszymy się jeszcze bardziej. Państwa zapraszam do wysłuchania naszego Babiego Lata w Tyflo Podcaście. Tym razem wszystko wraca do starego układu, czyli słyszymy się w czwartkowy wieczór. A dziś już dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego wieczoru i kłaniam się. Ala Witek, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Zgodnie z tym, co zapowiadałem w ostatniej audycji, po omówieniu, a właściwie po takiej prezentacji odszumiaczy amatorskich, przyszła kolej na omówienie odszumiaczy profesjonalnych. Natomiast na sam początek tej audycji już dwie uwagi. Po pierwsze, to, co ja teraz pokażę, co można zrobić z archiwalnym nagraniem z kasety, to nie jest wszystko. Chcę się tylko skupić na samych dwóch modułach odszumiających, żeby je po prostu zilustrować z tamtymi amatorskimi aplikacjami, które wcześniej prezentowałem, tak żeby pokazać, jak konkretny z nich brzmiał. Ale to nie jest, tak jak mówię, wszystko, co można zrobić, gdyż do profesjonalnej digitalizacji potrzebny jest jeszcze szereg innych rzeczy. Mianowicie należy wykonać odpowiednią korekcję, należy te nagrania też normalizować i tak naprawdę takim zapleczem narzędzi jest jakby cały pakiet Izotopa RX, który będzie omówiony na łamach Tyflo Podcastu przez kolegę redakcyjnego Tomka Bileckiego, tak więc nie będę się tutaj wgłębiał w jakieś szczegóły. Takie dokładniejsze on jest bardziej zorientowany, jeśli chodzi o to całe oprogramowanie, także poda Państwu dokładniejsze informacje. Ja tak jak mówię, chciałbym pokazać, jak odszumić to, czyli właśnie co zrobić, żeby tak brzmiało. I tak jak pokazałem przy odszumiaczach amatorskich, tak samo pokażę przy tych modułach. Przypominam, że to będą dwa moduły pakietu RX z firmy Izotope. To będzie Voice Denoise oraz Spectral Denoise, a program mam w wersji 9. Teraz wiem, że już jest wersja 10, ale ja jej nie posiadam. Tak więc pracuję na wersji 9 i tak. Z tymi modułami możemy, proszę Państwa, pracować na dwa sposoby. Oczywiście można zrobić to z poziomu aplikacji Izotope, jak również moduły te po zainstalowaniu aplikacji są widziane jako standard wtyczek VST3, czyli jeżeli mamy jakiś program, na przykład Reaper, który takie wtyczki obsługuje, możemy również z poziomu tego programu te wtyczki obsłużyć. Ja tę swoją prezentację podzielę na dwie części. Najpierw pokażę za pośrednictwem aplikacji, gdyż to mi się wydaje, że jest dokładniejsze, chociaż bardziej pracochłonne, ale dokładniejsze. A później pokażę pracę z modułem Voice Denoise za pośrednictwem programu Reaper. Spectral Denoise też można obsłużyć za pośrednictwem programu Reaper, ale nie bardzo umiem to zrobić, dlatego nie chcę nikogo wprowadzić w błąd. Obsługa Voice Denoise jest prosta, także będę mógł to Państwu omówić i też pokażę to trochę inaczej. Mianowicie zarówno w tamtej audycji, jak i w tej robię cały czas tak, że pokazuję Państwu, jak odszumiać. We własnym zakresie to wszystko odszumiam i później z plików oryginalnych i odszumionych doklejam próbki, gdyż nie chcę pokazywać tego przez mikser z uwagi na fakt, żeby interfejs audio czegoś nie podrasował. Natomiast tutaj zobaczymy inaczej. Tutaj pokażę w czasie rzeczywistym, jak te parametry będą się zmieniać, dlatego celem uniknięcia chaotycznego prowadzenia audycji najpierw omówię z poziomu aplikacji Izotope oba te moduły, a później na koniec jeszcze Voice Denoise z poziomu Reapera. Ale tutaj Państwo nic nie tracą, dlatego że audycja o Izotopie się ukaże dokładniejsza. Przypominam, że mieliśmy 6 próbek, mieliśmy fragmenty muzyki, mieliśmy nagranie lektorskie, mieliśmy nagranie amatorskie, ale dokonane na dosyć dobrym deku z podłączonym do niego mikrofonem. Także były 2 nagrania na dyktafonie amatorskim, jedno przez mikrofon wbudowany, drugie przez mikrofon dołączony, które było dzięki temu trochę lepsze. I na koniec jeszcze podłączyłem mikrofon do lewego kanału w deku, mikrofon dynamiczny, do którego najpierw coś powiedziałem, a później wystawiłem przez okno. Z tym, że to ostatnie nagranie pod koniec audycji, jak Państwo pamiętają, zmonofonizowałem, więc mamy już zmonofonizowane. Jeżeli chodzi o pakiet Izotope, o takie właśnie odszumianie z próbką szumu, to też musimy mieć pobrane próbki danego nagrania i musimy uzyskać profil z tych próbek, a później zapodać materiał do odszumienia. Ja już te próbki wcześniej pobrałem, też jak Państwo pamiętają, więc mam je przygotowane. Skopiowałem je sobie tak, żeby tylko jeszcze mieć dostęp. Założyłem sobie folder
4: do odszumienia profesjonalnego.
3: I tutaj mam odpowiednio.
4: Szum 01.mav1.12. Szum 02.mav2.12. Szum 03. Szum 04. Szum 05. Szum 06.mav6.12.
3: I tutaj dalej jest.
4: Trans 001.mav7.12. Trans 006.mav12.12.
3: Czyli tak, czyli mamy 6 plików i 6 próbek szumu. S jak szum albo T jak track, dzięki temu będzie można łatwo wszystko znaleźć. Tak więc otwieram aplikację iZotope. Tutaj przepraszam, bo mi się tutaj otworzyło okno, bo wcześniej coś robiłem. No jeszcze jest jeden plik, który trzeba zamknąć, dlatego że iZotope, jeżeli nie zamkniemy poprzednich plików, otwiera nam te pliki domyślnie. Pliki zamykamy za pomocą kombinacji klawiszy lewy Ctrl i W, jak Violetta.
4: Same hanges dialog końcówka jak przycisk i zotope rig z 9 advance audio editor dokument.
3: Jeżeli mówi dokument, to znaczy, że nie mamy nic otwarte. Teraz Ctrl O, aby otworzyć plik.
4: Select audio files dialog nazwa pliku. Nazwa pliku pliki ty nazwa widok folder szum 01.1.12.
3: Tak. Mamy 6 plików i 6 szumów. Otwieramy szum 01, bo to się będzie odnosiło do pierwszego nagrania.
4: Izotope RX9 Advance Audio Editor szum 01.mav dokument.
3: Zacznijmy od modułu Spectral Denoise, bo ten jest moim zdaniem najlepszy. I teraz menu File, musimy wejść w Modules.
4: File rozwijane Edit Modules rozwijane Alt plus M.
3: To należy rozwinąć strzałką w dół.
4: Modules menu, Learn, rozwijane L.
3: To będzie nam potrzebne, ale to za chwilę. Teraz najlepiej wcisnąć literę S, żeby znaleźć Spectral Denoise.
4: S, Spectral Denoise.
3: Akurat jest, dobrze. Teraz Enter.
4: Spectral Denoise dokument.
3: I teraz tabulatorem trzeba znaleźć presety.
4: Spectral Denoise preset manager lista rozwijana do selection Enter.
3: To nie.
4: Default.
3: Też nie.
4: Twitterambus reduction.
3: Nie.
4: Higgins quality slow.
3: To. I teraz musimy zrobić Enter i Alt F4.
4: Izotope.
3: On w tej chwili zapamiętał ten preset. O co to chodzi? Chodzi o to, że dzięki temu presetowi będzie on robił wolno, ale jak najdokładniej. Dzięki temu będzie się starał też no, próbować odzyskać częstotliwości, przynajmniej tak jak ja to rozumiem, mogę być w błędzie, ale tak jak ja to rozumiem, odzyskać pewne częstotliwości utracone na skutek odszumienia. Czyli zrobi to najlepiej jak może, ale będzie to robił dużo wolniej. Nazwa tego presetu brzmi Highest Quality Slow, czyli najwyższa jakość wolno. I teraz jeszcze raz menu.
4: File rozwijane, edit rozwijane, new rozwijane, alt, modules rozwijane, alt, learn rozwijane, l.
3: Mamy learn. Enter.
4: Ambience, mat, control, plus,
3: nie.
4: Shift, plus,
3: i teraz dwa razy do góry strzałka.
4: Moice, denoise, spectral, denoise, s.
3: Spectral denoise. Okay.
4: Izotope RX9 Advance Audio Editor Shum 01.mav dokument.
3: Tam było on learn, jak uczyć, czyli w tej chwili program jakby nauczył się na podstawie otwartej próbki, jak ma odszumić nagranie, które do odszumienia mu podamy. Teraz należy zamknąć ten plik, nie zamykać programu, bo się zresetuje ustawienia. Lewy Ctrl i W.
4: Izotope RX9 Advance Audio Editor.
3: Jeszcze może się upewnię na pewno, czy zamknął. Zrobię dwa razy Alt.
4: File rozwijane, Alt. Izotope RX9 Advance Audio Editor dokument.
3: Tak, jest dokument. Teraz Ctrl O, otwieram.
4: Select audio files dialog nazwa pliku. Pliki typ nazwa widok szum 01.mat. Trans
3: 001.mat7.12.
4: Trans Izotope RX9 Advance Audio Editor trans 001.mat dokument.
3: Na wszelki wypadek jeszcze Ctrl A.
4: File edit new modules rozwijane Alt plus M.
3: Teraz rozwijam menu strzałką w dół.
4: Learn rozwijane L.
3: S, żeby znaleźć Spectral Denoise.
4: S, Spectral Denoise, S. Spectral Denoise dokument. Spectral Denoise preset manager lista rozwijana Higgins quality slow enter.
3: Tak jak Państwo słyszą, zapamiętał. I teraz Shift Tab, żeby znaleźć Apply.
4: Apply przycisk.
3: Tylko że teraz nie możemy wcisnąć Entera. Jest jakaś opcja, ponoć żeby to obejść, ja nie wiem jak, ale ja tutaj wciskam numeryczny Enter, więc jak nie mamy klawiatury numerycznej, to tutaj może być z tym problem.
4: Numeryczny Enter,
3: to będzie się konwertowało przez chwilę. Jak można rozpoznać, czy program skończył, czy nie? Jeżeli naciśniemy lewy Alt i powie system rozwijany, lub przez chwilę nic nie będzie mówił i dopiero powie system rozwijany, to znaczy, że konwersja jeszcze trwa. Po zakończeniu konwersji zniknie to okienko i pojawi się tradycyjny menu file. Chwilę to potrwało, program właśnie odszumił i teraz już mamy standardowe menu programu.
4: File rozwijane, izotope.
3: Zamykamy i teraz musimy zrobić eksport. Eksport należy zrobić klawiszem Ctrl-E.
4: Export file dialog document.
3: I teraz tutaj pojawią nam się formaty. Jeżeli nie mamy zamiaru nic zmieniać, jeśli chodzi o format, to po prostu najbezpieczniej nacisnąć Enter i słuchać.
4: Export file dialog nazwa pliku. Nazwa pliku. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji Alt plus N zaznaczone track 001.
3: No i teraz tak. Track 1. Więc jeżeli naciśniemy Enter, to on się zapyta, czy zastąpić, nam zastąpi. Ale my nie chcemy zastępować, dlatego że plik nam będzie potrzebny później. Tak więc ja nacisnę spację i zostawię to, co jest i dopiszę.
4: S-P-C-T-A-L-A-D-E-M-O-I-S-R.
3: OK. I teraz Enter. Ponieważ to był wave, nie był długi bardzo, to się szybko zapisał. Już jest zapisany. I teraz przed zamknięciem programu muszę zamknąć plik. Ctrl-W. Nie zapisujemy zmian. Tu nawet nie chodzi o modyfikację pliku, tylko o informacje dla izotopa, także tym bardziej nie zapisujemy. Teraz otworzymy sobie powtórnie. Wprawdzie to jest muzyka, ale ja chciałbym pokazać, jak Voice Denoise na tym zabrzmi. Więc odszumimy to samo, tylko że za pośrednictwem modułu Voice Denoise. Na wszelki wypadek zamknę program i otworzę jeszcze raz. No właśnie. Nie zamknął wszystkiego, więc ja jeszcze z Alt F4. Ok, teraz już jest wszystko zamknięte. Ctrl O. I teraz tutaj preset domyślny, więc od razu możemy zrobić Learn.
4: File Edit lub module Learn rozwija ambience molice denoise Ctrl plus Shift plus Izotope RX9 Advanced Audio Editor Shum 01. Map Document.
3: Jest już. Zamykam plik.
4: Izotope RX9 Advanced. Select Audio pliki nazwa Shum 01.
3: Teraz szukam pliku do odszumienia. Litera T.
4: T. Trans 001. Spectral Denoise.
3: To nie to. Jeszcze raz.
4: T. Trans 001. Map 8.
3: Okay.
4: Trans Izotope RX9. File.
3: I teraz
4: File Edit w dół module rozwijane Alt plus M.
3: Rozwijam strzałką w dół raz.
4: Learn rozwijane.
3: To nie, naciskam V.
4: V, molice denoise document.
3: Cofam się Shift Tab.
4: Up clip przycisk render render.
3: Znalazłem apply. I teraz numeryczny Enter. Czekam.
4: Izotope RX file.
3: To już odszumiło. Tam to trzeba było chwilę poczekać. Teraz eksportuję, Ctrl-E.
4: Export file dialog document.
3: Enter.
4: Export file dialog nazwa 1, pusta, 1, pusta.
3: Dopisuję spację.
4: V, O, I, C, S, A, D, E, N, O, I, E, E. Trans 0, E, Izotope, RIG, 9, Adman, C, Taujo, Editor, Trans 0, 0, 1, Map, Gwiazdka, Document. File, Izotope.
3: Teraz zamykam plik. Ctrl W.
4: Same hangę z dialog nie przyciska.
3: Nie zapisuję zmian.
4: Spac Izotope RX9. File Izotope RX9. Advanced Audio Editor Document.
3: Wprawdzie Voice Denoise jest nastawiony głównie na odszumianie głosu, ale ponieważ Voice Denoise jest sporo tańszy, producent również jakoś przewiduje odszumianie na nim muzyki. Jeśli chodzi o cenniki i pakiety, to więcej będzie powiedziane w audycji naszego kolegi. Natomiast ja teraz poodszumiam wszystkie te nagrania w ten sam sposób, a następnie je Państwu zaprezentuję. Przed Państwem 18 próbek, z czego 6 nagrań odtworzonych na 3 sposoby. Kolejność będzie taka, że najpierw oryginał, później to samo odszumione modułem Spectral Denoise, następnie to samo odszumione modułem Voice Denoise. Nagranie pierwsze, oryginał.

0: Nagranie drugie oryginału.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki i dzisiaj podcast raczej dla niewidomych realizatorów dźwięku, może niektórych radiowców, może niektórych podcasterów. W każdym razie ludzi, którym zależy na możliwości na przykład nagrywania kilku źródeł sygnału jednocześnie w sposób no jakoś tam synchroniczny. Bo dzisiaj karta dźwiękowa Behringer Euphoria UMC1820 jest to karta dość ciekawa. Karta nie dla graczy, karta nie dla audiofilii w teorii, tylko karta dla, no powiedzmy, dla użytkowników studiów domowych. I karta Behringer UMC1820, no właśnie, nie ma nie wiadomo jakich ulepszaczy dźwięku, efektów, czegoś. Za to ma 8 analogowych wejść i 10 analogowych wyjść. Plus cyfrowe, plus MIDI.
0: Nagranie drugie, Spectral Denoise.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki i dzisiaj podcast raczej dla niewidomych realizatorów dźwięku, może niektórych radiowców, może niektórych podcasterów. W każdym razie ludzi, którym zależy na możliwości na przykład nagrywania kilku źródeł sygnału jednocześnie w sposób no jakoś tam synchroniczny. Bo dzisiaj karta dźwiękowa Behringer Euphoria UMC1820 jest to karta dość ciekawa. Karta nie dla graczy, karta nie dla audiofilii w teorii, tylko karta dla, no powiedzmy, dla użytkowników studiów domowych. I karta Behringer UMC1820, no właśnie, nie ma nie wiadomo jakich ulepszaczy dźwięku, efektów, czegoś. Za to ma 8 analogowych wejść i 10 analogowych wyjść. Plus cyfrowe, plus MIDI.
0: Nagranie drugie, Voice Denoise.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki i dzisiaj podcast raczej dla niewidomych realizatorów dźwięku, może niektórych radiowców, może niektórych podcasterów. W każdym razie ludzi, którym zależy na możliwości na przykład nagrywania kilku źródeł sygnału jednocześnie w sposób no jakoś tam synchroniczny. Bo dzisiaj karta dźwiękowa Behringer Euphoria UMC1820 jest to karta dość ciekawa. Karta nie dla graczy, karta nie dla audiofilii w teorii, tylko karta dla, no powiedzmy, dla użytkowników studiów domowych. I karta Behringer UMC1820, no właśnie, nie ma nie wiadomo jakich ulepszaczy dźwięku, efektów, czegoś. Za to ma 8 analogowych wejść i 10 analogowych wyjść. Plus cyfrowe, plus MIDI.
0: Nagranie trzecie, oryginał.
2: A teraz, proszę Państwa, zrobiłem jeszcze inny test. Mianowicie podłączę mikrofon do deka bezpośrednio. Akurat mam tutaj przed sobą deka z Technicsa RS-BX404, który ma dwa gniazda na mikrofony lewy i prawy. A ja tutaj mam taki ciekawy dosyć mikrofon. To jest mikrofon z firmy Sony. Nie wiem, niestety nie mogę Państwu na razie podać modelu, bo nie pamiętam. Nie wiem, do czego on był przewidziany, jeśli chodzi o produkcję, bo nie wiem, czy nie jest trochę późniejszy, aniżeli era deków i tego typu zabawek. Bo tego nie wiem, w każdym razie jest bardzo fajny, bo raz, że jest dynamiczny, czyli taki jak trzeba to deków, jest na stereo i zakończony jest dokładnie dwiema wtyczkami dużego jacka. Ja w tej chwili trzymam go tak gdzieś około 6-7 cm od ust, tak gdzieś na wysokości klatki piersiowej, i w tym momencie Założyłem do niego owiewkę taką, jaka jest do mikrofonów dynamicznych. Nagrywam w Dolby B, a teraz może przełączę się na Dolby C i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. To jest Dolby C.

0: za oknem to będzie za bardzo się nagrało.
1: Okej, to teraz następny test. Teraz przełączyłem na Dolbice, odłączyłem słuchawki na razie czego i celem zwiększenia głośności nagrania, szczególnie ważne, jeżeli nagrywam z daleka, to ustawiłem poziom głośności na maksymalny. I znowu, teraz jestem z lewej strony stołu, teraz jestem z prawej strony stołu, teraz może otworzę na chwilę drzwi i zamknę. I teraz już kolejne inne nagranie do późniejszego odszumienia w innej zupełnie jakości.
2: Nagranie trzecie, Spectral Denoise.
1: A teraz, proszę Państwa, zrobiłem jeszcze inny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon do deka bezpośrednio. Akurat mam tutaj przed sobą deka z Technicsa RS-BX404, który ma dwa gniazda na mikrofony lewy i prawy. A ja tutaj mam taki ciekawy dosyć mikrofon. To jest mikrofon z firmy Sony. Nie wiem, niestety nie mogę Państwu na razie podać modelu, bo nie pamiętam. Nie wiem, do czego on był przewidziany, jeśli chodzi o produkcję, bo nie wiem, czy nie jest trochę późniejszy, aniżeli era deków i tego typu zabawek. No tego nie wiem, w każdym razie jest bardzo fajny, bo raz, że jest dynamiczny, czyli taki jak trzeba to deków, jest na stereo i zakończony jest dokładnie dwiema wtyczkami dużego jacka. Ja w tej chwili trzymam go tak gdzieś około 6-7 cm od ust, tak gdzieś na wysokości klatki piersiowej i w tym momencie założyłem do niego owiewkę taką, jaka jest do mikrofonów dynamicznych. Nagrywam w Dolby B, a teraz może przełączę się na Dolby C i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. To jest Dolby C. Teraz przełączyłem się z powrotem na Dolby B. Pozostanę jeszcze parę minut przy nim. Mianowicie odstawię go na statyw i będę się przemieszczał. Teraz on sobie wisi nad stołem. Ja teraz jestem, proszę Państwa, z prawej strony stołu. Teraz jestem z lewej strony stołu. To może otworzę okno.

0: za oknem do rodzinnictwa bardzo się nagrało. Okej, to teraz następny test. Teraz przełączyłem na Dolbice, odłączyłem słuchawki na razie czego i celem zwiększenia głośności nagrania, szczególnie ważne, jeżeli nagrywam z daleka, to ustawiłem poziom głośności na maksymalny. I znowu, teraz jestem z lewej strony stołu, teraz jestem z prawej strony stołu, teraz może otworzę na chwilę drzwi i zamknę. I teraz już kolejne inne nagranie do późniejszego odszumienia w innej zupełnie jakości.
1: Nagranie trzecie, Voice Denoise.
0: A teraz proszę Państwa zrobiłem jeszcze inny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon do deka bezpośrednio. Akurat mam tutaj przed sobą deka z Technicsa RS-BX404, który ma dwa gniazda na mikrofony lewy i prawy. A ja tutaj mam taki ciekawy dosyć mikrofon. To jest mikrofon z firmy Sony. Nie wiem, niestety nie mogę Państwu na razie podać modelu, bo nie pamiętam. Nie wiem, do czego on był przewidziany, jeśli chodzi o produkcję, bo nie wiem, czy nie jest trochę późniejszy, aniżeli era deków i tego typu zabawek. No tego nie wiem, w każdym razie jest bardzo fajny, bo raz, że jest dynamiczny, czyli taki jak trzeba to deków, jest na stereo i zakończony jest dokładnie dwiema wtyczkami dużego

rzeka. Ja w tej chwili trzymam go tak gdzieś około 6-7 cm od ust, tak gdzieś na wysokości klatki piersiowej. I w tym momencie założyłem do niego owiewkę taką, jaka jest do mikrofonów dynamicznych. Nagrywam w Dolby B, a teraz może przełączę się na Dolby C i zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. To jest Dolby C. Teraz przełączyłem się z powrotem na Dolby B. Pozostanę jeszcze parę minut przy nim, mianowicie odstawię go na statyw i będę się przemieszczał. Teraz on sobie wisi nad stołem. Ja teraz jestem, proszę Państwa, z prawej strony stołu. Teraz jestem z lewej strony stołu. To może otworzę okno.

0: za oknem będzie za bardzo się nagrało.
1: Okej, to teraz następny test. Teraz przełączyłem na Dolbice, odłączyłem słuchawki na razie czego i celem zwiększenia głośności nagrania, szczególnie ważne, jeżeli nagrywam z daleka, to ustawiłem poziom głośności na maksymalny. I znowu, teraz jestem z lewej strony stołu, teraz jestem z prawej strony stołu, teraz może otworzę na chwilę drzwi i zamknę. I teraz już kolejne inne nagranie do późniejszego odszumienia w innej zupełnie jakości.
2: Nagranie czwarte, oryginał.
1: Teraz, jak Państwo słyszą, włożyłem kasetę tę samą do amatorskiego dyktafonu. Także oczywiście jakość jest dużo gorsza. Jest szum mechanizmu. Także teraz włączyłem, wychodzę na balkon. Już wyszedłem na balkon. Niestety nagrywanie takim dyktafonem, jak zapewne wielu z Państwa pamięta, miał taki problem, że nagrywał się dość duży szum mechanizmu. Można było temu zapobiec, dołączając mikrofon zewnętrzny, co zaraz zrobię. Ponieważ jednak nagranie mniejsze będziemy odszumiać, najpierw podłączę z niewłączonym mikrofonem i dopiero po włączeniu nagra się kilka sekund szumu i wtedy włączę mikrofon. Uwaga.
2: Nagranie czwarte. Spectral Denoise.
1: Teraz, jak Państwo słyszą, włożyłem kasetę tę samą do amatorskiego dyktafonu. Także oczywiście jakość jest dużo gorsza. Jest szum mechanizmu. Także teraz włączyłem, wychodzę na balkon. Już wyszedłem na balkon. Niestety nagrywanie takim dyktafonem, jak zapewne wielu z Państwa pamięta, miał taki problem, że nagrywał się dość duży szum mechanizmu. Można było temu zapobiec, dołączając mikrofon zewnętrzny, co zaraz zrobię. Ponieważ jednak nagranie mniejsze będziemy odszumiać, najpierw podłączę z niewłączonym mikrofonem i dopiero po włączeniu nagra się kilka sekund szumu i wtedy włączę mikrofon. Uwaga.
2: Nagranie czwarte. Voice Denoise.
1: Teraz, jak Państwo słyszą, włożyłem kasetę tę samą do amatorskiego dyktafonu. Także oczywiście jakość jest dużo gorsza. Jest szum mechanizmu. Także teraz włączyłem, wychodzę na balkon. Już wyszedłem na balkon. Niestety nagrywanie takim dyktafonem, jak zapewne wielu z Państwa pamięta, miał taki problem, że nagrywał się dość duży szum mechanizmu. Można było temu zapobiec, dołączając mikrofon zewnętrzny, co zaraz zrobię. Ponieważ jednak nagranie mniejsze będziemy odszumiać, najpierw podłączę z niewłączonym mikrofonem i dopiero po włączeniu nagra się kilka sekund szumu i wtedy włączę mikrofon. Uwaga.
2: Nagranie piąte, oryginał.
1: I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza. Dyktafon opuściłem tak, żeby mikrofon mieć przed sobą. No mógłbym go włożyć do kieszeni, ale w tym momencie nie mam takiej możliwości.
2: Nagranie piąte. Spectral Denoise.
3: I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza. Dyktafon opuściłem tak, żeby mikrofon mieć przed sobą. No mógłbym go włożyć do kieszeni, ale w tym momencie nie mam takiej możliwości.
2: Nagranie piąte, Voice the Noise.
3: I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza. Dyktafon opuściłem tak, żeby mikrofon mieć przed sobą. No mógłbym go włożyć do kieszeni, ale w tym momencie nie mam takiej możliwości.
2: Nagranie szóste, oryginał.
4: A teraz proszę Państwa kolejny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon dynamiczny, ale podłączyłem, to jest mikrofon na mono, ale podłączyłem tylko do lewego kanału. W związku z czym nagranie jest tylko na lewym kanale. Przez chwilę nic nie będę mówił, żeby można było zidentyfikować szum. A i to nagranie jest bez systemu Dolby.

0: Nagranie szóste, Spectral Denoise.
1: A teraz proszę Państwa kolejny test, mianowicie podłączyłem mikrofon dynamiczny, ale podłączyłem, to jest mikrofon na mono, ale podłączyłem tylko do lewego kanału. W związku z czym nagranie jest tylko na lewym kanale. Przez chwilę nic nie będę mówił, żeby można było zidentyfikować szum. A i to nagranie jest bez systemu Dolby.

0: Nagranie szóste, Voice the Noise.
1: A teraz proszę Państwa kolejny test. Mianowicie podłączyłem mikrofon dynamiczny, ale podłączyłem, to jest mikrofon na mono, ale podłączyłem tylko do lewego kanału. W związku z czym nagranie jest tylko na lewym kanale. Przez chwilę nic nie będę mówił, żeby można było zidentyfikować szum. A i to nagranie jest bez systemu Dolby.

0: Po omówieniu modułów z poziomu aplikacji przyszła kolejna omówienie modułu Voice Denoise z poziomu Reapera. Reapera już otworzyłem. Nie mamy żadnej ścieżki. W przypadku samego odszumienia i posłużenia się jakąś konkretną wtyczką do poprawy danego pliku nie musimy tworzyć projektów ani nic. Wystarczy, że po prostu załadujemy jakikolwiek plik audio. Należy to zrobić wciskając dwa razy przycisk Insert.
1: Import file into projekt. Dialog nazwa pliku. Widok elementów lista. Nazwa przycisk podału 01. Trans 001.mav nie zaznaczony 1/24. 02. Trans 001 spectral denoise.
0: Tak, i tutaj mamy te pliki, które zrobiliśmy. Będziemy patrzeć tylko na pliki oryginalne.
1: 01. Trans 001.mav 1/24.
0: Te, które nie są opisane, to są oryginały.
1: Unsamet projekt Reaper V602/X60. File roz unsamet par 1.1.0%.
0: Ustawiłem się Control Home na początku nagrania. I teraz taka organizacyjna kwestia. Ponieważ chciałbym w czasie rzeczywistym pokazywać te parametry, będę je pokazywał w czasie rzeczywistym, nie przyklejał konkretnych próbek. W związku z czym, jeżeli mikser by coś podrasował, to bardzo przepraszam. Myślę, że problemów nie będzie. Posłuchamy chwilę oryginału. Na początku będzie sam szum.
1: Play.

0: i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dobrze, że jest na samym początku ten szum, to będziemy mogli to porównać. Teraz jak dodać wtyczkę na ścieżkę? Oczywiście wciskamy literę F i szukamy VST3 Voice Denoise.
1: List 1, lista, VST3, RX9, Beplosime, VST3, RX9, Mouseback, VST3, RX9, Moice, Denoise, Izotope, 18, 18.
0: Wtyczka znaleziona, naciskamy Enter.
1: FX. Track 101.
0: Teraz Escape.
1: Unsummit Project Trapper V.
0: Teraz Control Home. I wtyczka ma domyślnie ustawione pewne parametry. Ponieważ ona jest pod mowę, to ustawiona jest na mocne odszumianie i na mowę. Natomiast w parametrach również można wybrać muzykę. Dlatego posłuchamy teraz dla porównania, jak to jest, jeśli chodzi o mowę, a zaraz przestawimy na muzykę. To się trochę mija z celem, bo to jest muzyka, ale krótki fragment pokażę, żeby pokazać, jak ta wtyczka działa. Słuchamy.

0: Teraz należy zaznaczyć ścieżkę, naciskając Shift strzałka w dół.
1: 101. Trans 001 item.
0: I teraz literę P i będziemy mieli dostęp do parametrów wtyczki.
1: FX parameter dialog parameter. Lista rozwijana threshold 1.1 zwinięte. Threshold 2.2.
0: Threshold 2.
1: Threshold 3.
0: Threshold 3.
1: Threshold 4.
0: Threshold 4.
1: Threshold 5.
0: Threshold 5.
1: Threshold 6.
0: Threshold 6.
1: Master threshold 7.
0: Master threshold.
1: Reduction 8.
0: Reduction.
1: Adaptive model 9.
0: Adaptive.
1: Optimize for 10.
0: Optimized.
1: Filter type 11.
0: Filtr.
1: Input gain 12.
0: Input gain.
1: Output gain 13. Global bypass 14.
0: Global bypass.
1: Bypass 15. WET 16.
0: I WET. Ja nie będę tego wszystkiego omawiał. Omówię tylko najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim musimy znaleźć jeden z parametrów, który jakby optymalizuje nam tę wtyczkę do tego, czy otrzymujemy muzykę, czy mowę. Teraz ustawiliśmy źle, dlatego że były ustawienia domyślne, było ustawione na mowę. Gdyż domyślnie jak załadujemy wtyczkę, to ona ma takie ustawienia. Natomiast przestawimy to sobie i jeszcze raz odsłuchamy tego fragmentu. Tak, czyli optymalizuj do. Dialog. Music. To zrobimy music i teraz enter, escape, control home i słuchamy.
1: Play.

0: Już dalej nie ma sensu. Teraz jeszcze raz wejdziemy w parametry.
1: 101 TransFX Parameters Dialog Threshold 2.2.
0: Bo drugim ważnym parametrem jest typ filtra. Czy to ma być Gentle, czy to ma być Surgical.
1: Threshold Master Redux Adapt Optimize Filter Type 11.
0: I tabulator.
1: Malue. Sumak Surgical.
0: Jest Surgical. Przestawimy sobie na Gentle. Wtedy szumu usunie mniej, ale będzie też mniej ingerował w dźwięk.
1: Gentle. Unsummet Project Trapper VC.
0: Enter, Escape. I teraz słuchamy. Przypominam, że odszumiamy muzykę i filtr jest ustawiony na Gentle. Wcześniej był Surgical, więc teraz powinno to wyglądać, więc teraz powinno to brzmieć tak, że szumu powinno być więcej, ale powinien też mniej ingerować w dźwięk. Słuchamy.
1: Play.

0: Stop.
1: Kolejne dwa suwaki.
0: 101.
1: Jeszcze raz wchodzimy w parametry. Teraz Shift Tab, żeby się cofnąć do parametrów.
0: Parameter. Lista rozwijana, filter typ 1.
1: I są jeszcze dwa parametry. To jest Master Threshold.
0: Master Threshold 7.
1: Master Threshold to jest jakby zadanie programowi w decybelach, od ilu decybeli powinien coś z tym dźwiękiem robić. A drugi parametr pod nim,
0: Reduction 8.
1: Reduction, i ten parametr odpowiada za to, jakby jak bardzo program powinien ingerować w nagranie, jak bardzo należy odszumić. Teraz sobie zamkniemy wszystko i pokażę to działanie na bardziej reprezentatywnym fragmencie, czyli właśnie, żeby była mowa i szum.
0: Reaper V6, import pliki typ nazw 0113, trans 005.maf1324, unsummit projekt Reaper V6.02/X7.
1: Tutaj mieliśmy takie bardzo zaszumione nagranie, to jest track 5 i tutaj był właśnie taki duży basowy szum, nagranie było na dyktafonie kasetowym z podłączonym mikrofonem dynamicznym i tutaj spróbuję Państwu bardziej zilustrować działanie tej wtyczki, bo to na muzyce to tak pokazałem jak mogłem. Teraz jeszcze raz, ponieważ nagranie jest krótkie, przypomnimy go sobie.
0: Play.
2: I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza. Dyktafon opuściłem tak, żeby mikrofon mieć przed sobą, no mógłbym go włożyć do kieszeni, ale w tym momencie nie mam takiej możliwości.
0: Stop.
1: No mniej więcej wiemy, proszę Państwa, jaki jest szum i teraz musimy do tego dodać wtyczkę VST.
0: List je VST VST 3, RX9 Spectra VST 3, RX9 Noise Denoise.
1: Jest Voice Denoise.
0: FX, Trackie, FX, Trackie 1, Summit Projekt 1, 13.
1: Zaznaczamy ścieżkę, bo właściwie nie. Włączamy tylko i słuchamy jak z wtyczką. Widzisz tam mikrofon.
0: Play.
2: I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza.
0: Stop.
1: To były ustawienia domyślne. Teraz 1, zmienimy 13, parametr.
0: FX parametr threshold, threshold, master, reduction, adaptive, optimize for filter type 1, malue, gentle.
1: Zmienimy narzędzie. Muzyki nie będziemy włączyć, bo już mamy mowę. I teraz słuchamy.
0: Play.
2: I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza. Dyktafon opuściłem.
0: Stop.
1: OK. I teraz zobaczymy sobie te parametry. Czyli jeszcze raz włączę całe nagranie. Ono będzie grało, a ja będę przesuwał te dwa parametry, czyli Reduction i Master Threshold.
0: Play. 1.13, FX parameter zdjalo, threshold, master, malue, sumak -1, -13, -11, -10, 6.60, parametr reduction 8, master, reduced, malue, sumak 12.
1: Master threshold jest na 10, a reduction jest na 20.
0: Play.
1: Wyciszę mikrofon.
2: I teraz przynajmniej bardziej jest szum wzmacniacza. Dyktafon opuściłem tak, żeby mikrofon mieć przed sobą. No mógłbym go włożyć do kieszeni, ale w tym momencie nie mam takiej możliwości.
0: Stop.
1: I tak to się mniej więcej, proszę Państwa, prezentuje. Jeszcze tutaj taka jedna uwaga. Ja zauważyłem, nie wiem z czego to wynika, ale tak jest, że jeżeli chcemy odszumiać w taki sposób, w jaki ja Państwu to teraz pokazuję, to musimy mieć na uwadze jedną pewną ważną kwestię, mianowicie taką, że w nagraniu nie może być żadnego fragmentu, gdzie jest jakiś na przykład bardziej cichy szum, w sensie cisza, w sensie takim, że nie możemy mieć czegoś takiego, że dajmy na to włączymy kasetę i na początku kasety będzie szum, no w sensie generowany, nie wiem, z samego interfejsu, później szum rozbiegówki, a później szum właściwy, którego chcemy się pozbyć. Dlatego, że wtedy, tak jak mówię, nie wiem z czego to wynika, ale program jakoś sobie to chyba analizuje najmniejszy szum i wtedy gorzej to odszumianie działa. Ja tu jeszcze, to wprawdzie nie jest tematem tej audycji, ale pokażę Państwu jeszcze co innego, jeśli chodzi o Reapera, tak na szybko, gdyż to może być taka metoda, którą teraz pokazuję, jeżeli mamy na przykład kilka kaset, które na przykład, nie wiem, zawierają prywatne nagrania z dyktafonu, z którymi i tak nie zrobimy cudów. Jakość ich jest przede wszystkim albo taka sama, bo na tym samym sprzęcie nagrywana, albo na przykład jakoś tam zbliżona, to wtedy można sobie ten proces zautomatyzować. Nie polecam tak robić, dlatego że to nigdy nie zastąpi pracy dokładnej, no ale pokażę, że taką możliwość Reaper oferuje. Mianowicie, dajmy na to, że podoba nam się to ustawienie, które teraz sobie zrobiliśmy i chcielibyśmy to ustawienie sobie zachować. Tak, jesteśmy w głównym oknie Reapera, wciskamy literę F.
0: FX, Trask 1, 13, Trask 0, 0, 5, dialog, list 1, lista, VST 3, RX 9, Voice Denoise, Izotope 1 z 1.
1: No jest jedna wtyczka, powiedział RX 9, Voice Denoise, Izotop. I mamy ją jakoś ustawioną. I chcielibyśmy z takimi ustawieniami odszumić, nie wiem, 10 czy 20 kolejnych nagrań. Możemy sobie tę wtyczkę albo zapamiętać tak, żeby po otwarciu Reapera, po wciśnięciu litery F, automatycznie się z tymi ustawieniami nam ładowała, albo możemy ją sobie wyeksportować i później otwierając Reapera zaimportować. Osobiście polecam bardziej drugi sposób, dlatego że tak naprawdę nigdy nie wiemy, z czego będziemy chcieli w danym momencie w programie skorzystać. Więc mogę pokazać teraz, jak to zrobić. Menu, tutaj menu plik, ale to będzie menu FX-u oczywiście, bo jesteśmy w oknie FX-u.
0: FX rozwijane Alt plus F, FX menu, replace at FX chain, same FX chain, Ctrl plus SS.
1: Musimy zrobić save FX chain, bo tutaj oczywiście możemy na przykład sobie jeszcze inne efekty dodać i zrobić sobie tak zwany łańcuch efektów, ale to może nawet jeden. Tutaj mnie na to, że to jest jakby łańcuch efektów, domyślny, który chcemy zrobić. Enter.
0: Same FX chain, dialog, nazwa pliku, lista rozwijana z L, A, N, C, H, T, O, O, Z, Y.
1: Nazwałem łańcuch roboczy. I ja sobie zapiszę na dysku w tym miejscu, gdzie mam wszystkie FX chainy, z których często korzystam. Czyli
0: widok default
1: track. Standardowe okno. Cofnę, bo tu
0: widok one Dropbox linia T, centrum. Widok dokument, muzyka linia 3, kolumna 1, P, pobrane. Widok Reaper. Widok F, zaznaczony. Materiał FX chain. Widok elementów, nazwa, przycisk, nazwa pliku, zapisz jako typ, nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji alt plus n, zaznaczone łańcuch roboczy, zapisz pasek narzędzi, zapisz przycisk, fx, trask 1, 13, trask 0, 0, 5, dialog, list 1, lista, vst 3, fx, fx, trask 1, unsamet, projekt, reaper, v6, 0, 2, slash, reaper, mery, dialog, sajab, szyspa, nagraj pliki, dialog, status, na pulpit, lista.
1: Tam nie wpisywaliśmy zmian. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć plik z zapisanymi zmianami, musimy Alt R zrobić render. Ale teraz tego nie potrzebujemy, bo to jest tylko tekst. Otwieramy
0: Reapera. import click na bit 01 trans 02 trans 01 13 trans 005 kropka maf 7 usamet projekt
1: szybko się otworzył, bo już słuchamy
0: play stop
1: i teraz naciskamy F i teraz musimy zrobić trik, bo nie wywołamy inaczej okna z dodaniem wtyczek. Musimy byle jaką wtyczkę dodać i byle jaką wtyczkę i tą byle jaką wtyczkę usunąć.
0: List NVST 3, RX8B clip
1: i na przykład to
0: FX Tracks.
1: Teraz delete. Teraz menu file.
0: FX,
1: znaczy menu FX-u to już standardowo. I szukamy po prostu add FX chain. Pierwsze mamy
0: FX menu, add FX.
1: Add FX nie, bo wtedy jak zrobimy add FX, to wtedy nam się pojawi okno wyboru wtyczek.
0: Replace FX, add FX chain.
1: Add FX chain.
0: Add FX chain. Dialog nazw, pliki, nazw, widok elementów, lista, nazwa, default, track.
1: Osobnie tutaj domyślnie katalog Reapera otwiera, ale ja sobie otworzę katalog, w którym mam
0: widok element, wtyczkę, link, up, data, linia,
1: w którym mam ten łańcuch, który przed chwilą zapisaliśmy.
0: Pobra, reape, widok, el, łańcuch roboczy, chro, FX,
1: łańcuch roboczy,
0: 13, trans 005, dial, unsamet, pro 1, 13, trans 05, FX, trans 1.
1: I co my tu mamy teraz?
0: FX, trans 1, 13. Trans 005 dialog, list 1 lista, VST 3, RX9, Voice Denoise, Izotope 1 z 1.
1: No i mamy ten Voice Denoise. I z tymi ustawieniami sprawdzimy sobie.
2: I teraz przynajmniej.
0: Stop.
1: I teraz dajmy na to, no nie wiem, no uznajmy, że tak nam się podoba ta wtyczka, że będziemy chcieli przy kolejnych sesjach Reapera mieć ją po wciśnięciu litery F. Jest to możliwe? Jest to możliwe.
0: File rozwijane Alt plus punsamy FX. FX.
1: Naciskam literę F, żeby wejść do okna FX. Biorę lewy Alt.
0: FX menu. Add replace F at FX. Same FX. Same select. Same hello default. Same high as default for new tracks.
1: I teraz
0: Same high as default for new tracks.
1: Tak, to musimy wybrać.
0: FX. Track 1, 13. Trans 005.
1: I teraz zamkniemy Reapera.
0: Usamet projekt reap. Reaper menu. Spa. Nagraj pliki.
1: I teraz
0: pulpit literę A. No Reaper.
1: Ma być tak, że
0: stop.
1: Jak naciśniemy literę
0: F,
1: to nam się ta wtyczka załaduje. Tylko musimy plik otworzyć najpierw.
0: Import plik na 01. Je 13. Trans 005. Krop. Unsamet projekt bar 1.
1: Teraz wciskam literę F.
0: FX, track 1.
1: Tylko co?
0: VST 3, RX9, Voice Denoise, Izotope.
1: No, mamy tę wtyczkę jak najbardziej, tylko jak się jej pozbyć? Właśnie, jak się jej teraz pozbyć? Bo już nie potrzebujemy. Co musimy zrobić? Musimy teraz
0: FX rozwijane Alt plus F, Alt FX, Replace FX, Ctrl Alt FX, Hain, Shift plus Insert, Shift plus
1: usunąć
0: A,
1: tę wtyczkę.
0: FX rozwija at FI repla at F same select TFX as hain, nie same hain as default for new tracks.
1: I zrobisz Enter tutaj.
0: FX, track 1, 13, trans 005 dialog, list 1 lista. Unsamet projekt reaper V, reaper media 3,
1: zamykamy Reapera.
0: Pulpit lista, reaper. Stop, reaper V, file, reaper V, 6.
1: Otwieramy Reapera, otwieramy
0: import
1: plik.
0: Pliki, nas, bit 01, je, 13. Trans, unsamet, projekt, reaper, V, file, unsa.
1: Naciskamy literę F.
0: Scanning, at, list, FAST.
1: I jest już okno wyboru wtyczek standardowe. Pozbyliśmy się jej.
0: Unsamet, pro.
1: Kolejna rzecz jeszcze, jaką możemy zrobić, to możemy zrobić buff conversion. I tutaj też możemy stworzyć sobie łańcuchy efektów i dodać je, które będą nam potrzebne w konwersji. Na przykład mamy dużo plików, które brzmią tak samo i musimy podnieść na przykład korekcję o ileś, o określoną ilość decybeli, określone tony, ale w każdym to samo. Albo właśnie odszumienie mamy takie same. Albo właśnie, no jeszcze kilka może być różnych. To już tak naprawdę zależy od naszych upodobań, co chcemy zrobić, co musimy zrobić. Pokażę Państwu, jak się do tego dostać. Tu nie otwieramy żadnych projektów, otwieramy normalnie tylko Reapera.
0: File rozwijane alt plus F.
1: Szukamy czegoś takiego.
0: Sam projekt red close projekt red open redo at chwile slash item converter B. At chwile slash item converter dialog HZ list.
1: Teraz tabulator.
0: Add przycisk.
1: Enter.
0: Context menu at chwile A.
1: Tutaj jest file, to file, konwerter, strzałka w dół, bo jest albo można pliki, albo itemy. I
0: ja,
1: teraz...
0: Widok elementów lista. Nazwa 01. Trans 00.
1: No to
0: 004. Trans 002.
1: No to akurat źle, bo tutaj są...
0: 01. 03. 04. Trans 002.
1: Ma same oryginały dodać.
0: 05. 07. Trans 003. Ma spacja.
1: Na
0: za...
1: Te dwa na przykład.
0: Chwilę slash item konwerter dialog HZ at.
1: I tutaj można sobie ustawić poszczególne parametry, można sobie zmienić format. Tutaj już nie będę się w to wgłębiał. Natomiast przesunę się Shift Tab. Można użyć FX albo nie używać, bo możemy sobie ustawić poszczególne łańcuchy gdzieś w presetach i możemy ich używać bądź nie używać. Ja mam zaznaczone, że niby chcę. A wcześniej było jeszcze, jak cofałem się Shift Tab, FX Chain.
0: FX Chain.
1: FX Chain, Enter.
0: File konwerter FX Chain dialog. List 1 lista. VST 3. RX 8. Moice Benoise. Izotope. Int. Je.
1: Tutaj mam akurat jedną wtyczkę załadowaną, bo kiedyś musiałem. I to są właśnie. Otrzymiłem jakieś nagrania z dyktafonu. Ale mógłbym na przykład sobie teraz otworzyć menu lewym altem i będziemy mieli takie same menu jak przy FX-ie.
0: FX rozwij FX menu, replace FI, add FX hain, same FX hain, same select FX as hain, same hain as default.
1: I podobna sprawa jak tu, podobna sytuacja jak tutaj, można to sobie poustawiać. Oczywiście w przypadku takiej automatyzacji, o jakiej mówię, to tutaj trzeba bardzo uważać na to, z czym się pracuje i jak się pracuje. Dlatego, że ta automatyzacja może przyspieszyć proces, ale niemniej jednak zawsze najlepiej słuchać pojedynczego pliku i robić to dokładnie na słuch. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Adrian Potrzebowski przy mikrofonie. Kiedy nagrywam, jest 26 lipca 2018 roku i mamy niezwykle parny, piękny, słoneczny wieczór. W dzisiejszej audycji porównam dla Was dwa urządzenia rejestrujące dźwięk, oczywiście Olympus LSP2 oraz wydany w tym roku Olympus LSP4, który można powiedzieć zastępuje swojego starszego brata, którego niedawno na łamach Tyflo Podcastu prezentował i recenzował dla Was Edwin Tarka. Olympus LSP4 został wypuszczony na rynek w lutym bieżącego roku i na pierwszy rzut oka nie różni się absolutnie niczym od starszego LSP2. Zmian jest może nie dużo, ale na pewno trochę i to takich bardzo, myślę, interesujących pod maską. Olympus LSP2, którego właśnie teraz używam do nagrania tego podcastu, został wypuszczony w 2016 roku i wraz z modelem LSP1, który wciąż pozostaje w sprzedaży, był taką próbą Olympusa wejścia na rynek tak zwanych rejestratorów kieszonkowych, jeżeli tak można to powiedzieć, bo w końcu Pocket w nazwie do czegoś zobowiązuje. O ile na przykład z urządzeniem, które zostało wypuszczone w 2011, o ile dobrze pamiętam, i miało oznaczenie LS3, można było mieć wątpliwości, że to jest taki ni to dyktafon, ni to rejestrator, to w przypadku tych urządzeń ja się pogubiłem, prawdę mówiąc, i nie wiem zupełnie, jak je zakwalifikować. Bo już LS3 miał nieco więcej funkcji niż te kieszonkowe rejestratory LSP. Oczywiście poza overdubbingiem, o którym jeszcze wspomnę nieco później. Co dostajemy w pudełku?
5: Zestaw producencki
4: niczym się nie różni. W pudełku oczywiście takim standardowym dla Olympusa, dwuwarstwowym, znajduje się sam rejestrator, bateria oraz przejściówka do podłączenia, a właściwie przykręcenia
5: standardowego statywu mikrofonowego.
4: Nie ma kabla, no ponieważ urządzenie ma wbudowane, wysuwane wejście USB. Poza tymi rzeczami w pudełku znajduje się jeszcze tylko instrukcja obsługi i prawdopodobnie jakaś karta gwarancyjna i to wszystko. Model LSP1 ma 4 GB pamięci wbudowanej oraz oczywiście wejście na kartę microSD. Modele LSP2 i LSP4 mają 8 GB pamięci wbudowanej, również wejście na kartę microSD do 32 GB, zapomniałem wspomnieć, oraz, co jest ważne dla osób niewidomych i słabowidzących prawdopodobnie również, mają przewodnik głosowy w kilku językach. Zmiany w stosunku do tego przewodnika głosowego zastosowanego chociażby w LS3 czy w dyktafonach z serii DM, no to na pewno, myślę, dla niektórych ważne, że można sobie już samemu datę ustawić, bo wszystko jest udźwiękowione. Nie poprawiono oczywiście znanych błędów w języku polskim w rodzaju, prawda, ustaw jakość zdjęć, czy jak to tam było, zresztą zaraz pokażę.
5: Oba urządzenia mają łączność Bluetooth, mogą się komunikować ze smartfonami. Niestety na razie tylko z tymi wyposażonymi w system Android. Więc z uwagi na to, że ja mam iPhone'a, nie byłem w stanie tego sprawdzić. Wiem tylko, że ponoć można dzięki temu przesyłać pliki między urządzeniem a telefonem. Prawdopodobnie można również jakoś sterować rejestratorem. Pozostawiam to do sprawdzenia tym, którzy mogą. Wspominam tylko o tym, bo taka funkcja jest. I dlatego, żeby informacje, jakie udzielam, były pełne i zgodne z tym, co urządzenia naprawdę oferują.
6: No więc dobrze, wiemy już, co otrzymujemy w pudełku, wiemy, czym się charakteryzują te urządzenia, więc teraz może opiszę Olympusa LSP4. Skupię się tylko na nim, bo jak powiedziałem, nie różni się on niczym od swojego starszego brata, a następnie przejdę do pokazania nowości.
4: Tak więc na górze mamy 3 mikrofony. 2 mikrofony, lewy i prawy, oraz pośrodku centralny, wszechkierunkowy mikrofon, przede wszystkim odpowiedzialny za zbieranie niskich częstotliwości. Poniżej mikrofonów jest logo Olympus, które da się wyczuć, to są litery, jest napis Olympus. Poniżej jest wyświetlacz, a pod wyświetlaczem 3 przyciski. Lewy przycisk to jest z jedną kropką przycisk Home, który niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, przerzuca nas na ekran główny, gdzie możemy wejść w funkcję rejestratora, na przykład muzyka, recorder, czy też szukanie w kalendarzu. Środkowy przycisk jest to przycisk bez żadnej kropki, gładki, jest to przycisk menu lub scene, czyli wybór predefiniowanych ustawień nagrywania, na przykład wykład, spotkanie, dyktowanie i tak dalej. A po prawej stronie jest przycisk oznaczony 2 kropkami, przycisk overdub, zarówno w LSP2, jak i w LSP4. Overdubbing jest to, można powiedzieć, pewien rodzaj miksu, czyli mając nagrany jeden plik, możemy do niego w czasie rzeczywistym dograć drugą ścieżkę. Czyli nie wiem, na przykład mamy podkład instrumentalny, możemy za pomocą tej funkcji dograć wokal. Poniżej tych trzech przycisków są dwa dość znacznie od siebie oddalone, pomiędzy którymi znajduje się dioda, prawdopodobnie jakaś sygnalizacyjna, myślę, że o stanie nagrywania. Po lewej stronie jest przycisk stop, a po prawej przycisk record. Poniżej jest takie kółko z czterema strzałkami, góra, dół, prawo, lewo, po środku przycisk OK. Na dole dwa przyciski, mniejszy kasowanie i większy przycisk list, który może służyć do cofania się pomiędzy folderami. Gdy go dłużej będziemy naciskać, jakby parokrotnie, to zostaniemy przeniesieni na ekran główny. Na lewej ściance jest włącznik oraz wysuwane złącze USB. Obok wejścia USB znajduje się również otwór na zamontowanie smyczy, która w odróżnieniu od innych urządzeń Olympusa, np. LS3 czy dyktafonów z serii DM, nie przychodzi w zestawie z urządzeniem. To jest wszystko na lewej ściance. Na prawej mamy wejście słuchawkowe i wejście mikrofonowe. Nie ma wejścia liniowego, jednakże gdy obniżymy głośność praktycznie do zera, na najniższe poziomy, których jest 30, prawdopodobnie można przez to złącze spokojnie zapodać sygnał liniowy i nie będzie nawet specjalnie, myślę, przesterowany. Tylnia ścianka, gumowe nóżki, na których można położyć rejestrator. Po środku jest, znaczy nieco niżej jest otwór na statyw, do którego można przykręcić przejściówkę wspomnianą wcześniej, którą dostajemy w zestawie. Dzięki temu można zamontować go na większym statywie mikrofonowym na przykład. Na prawo od tego otworu jest głośnik. Jeden mały kwadratowy głośniczek perforowany. Poniżej komora baterii. Wchodzi do niej jeden paluszek AAA oraz jest tutaj również wejście na kartę microSD. Taki rowek. W pierwszym momencie miałem problem, żeby go znaleźć, ale teraz go widzę, on się znajduje. Jak trzymamy rejestrator mikrofonami w lewą stronę, to ten rowek znajduje się po lewej stronie od baterii i można go łatwo wyczuć palcami. Tam właśnie umieszcza się kartę microSD. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o opis rejestratora.
6: No tak, powinienem już to zrobić od razu, na początku audycji, ale nic to, zrobię to teraz. Za moment przełączę się na mikrofony wbudowane w rejestrator Olympus LSP4, żebyście mogli porównać sobie i usłyszeć, czy jest i jeśli w ogóle jakakolwiek jest różnica pomiędzy tym, jak nagrywa LSP2, czyli ten właśnie, którym nagrywam cały podcast, i LSP4. Oczywiście będzie to można również usłyszeć później w próbkach. Więc teraz przełączam się na LSP4. Tak więc teraz słyszycie mnie z Olympusa LSP4. Tak on nagrywa. Tak to właśnie słychać. Jak dla mnie nie ma właściwie żadnej różnicy. I na próbkach myślę również będzie to słychać. Próbki będą tylko z wbudowanych mikrofonów. Nie testowałem z żadnymi zewnętrznymi. Tak więc wracam z powrotem do Olympusa LSP2. Jako że Edwin Tarka prezentował już właściwie menu LSP2, ja skupię się na tym, co zmieniło się w stosunku do tego urządzenia, więc włączamy.
7: Pojemność baterii wysoka. Menu główne.
4: Jesteśmy w menu głównym. Jest to domyślny ekran urządzenia, na którym znajdują się wszystkie jego funkcje, takie jak
7: szukanie w kalendarzu.
4: No to chyba najbardziej nas interesuje, ale zanim przejdziemy do jakichś próbek, to przejrzyjmy sobie, co się zmieniło w menu.
7: Ustawienia pliku. Menu nagrywania. Menu odtwarzania. Menu wyświetlacza dźwięku. Ustawienia urządzenia. Ustawienia pliku.
5: Menu nagrywania. Niby nic, prawda? Ale zajrzyjmy sobie chociażby do menu nagrywania.
7: Ustawić czułość zdjęć.
5: No tak, właśnie o tym mówiłem. To się zupełnie nie poprawiło. Chodzi tu oczywiście o ustawienia czułości mikrofonów.
7: Manualnie. Automatycznie. Wysoka. Średnia. Niska.
5: Czyli standard. Nic tutaj się nie zmieniło.
7: Ustawienia limitera.
5: Limiter. Trzy opcje. Wyłączony. Muzyka. Nagranie głosowe. Czyli znacznie uboższe niż jest to na przykład właśnie w LS3, LS14. Ale następna pozycja najbardziej nas interesuje.
7: Ustawienia trybu nagrywania.
5: I co my tu mamy?
7: Tryb PCM.
5: Rozwijmy.
7: 44,1 kHz, 16 bitów. 44,1 kHz, 24 bity. 48 kHz, 16 bitów. 48 kHz, 24 bity. 88,2 kHz, 24 bity. 96 kHz, 24 bity. Monofoniczny.
5: Nie wymagam od słuchaczy, aby znali na pamięć układ wszystkich menu we wszystkich rejestratorach, czy to Olympusa, czy jakiegokolwiek innego producenta, ale już wyjaśniam. W Olympusie LSP2 mieliśmy w PCM do wyboru 44-100-16, 48-16 i dopiero 88-2-24 i 96-24 bity. Więc tutaj dodali dwie dodatkowe opcje, no i oczywiście monofoniczny jeszcze był, więc tutaj dodali dwie dodatkowe opcje. Nie wiem też, dlaczego nie zrobili już 88,2-16 i 96-16. No to już jest specyfika Olympusa, że oni jednak chyba czasem lubią zrobić coś po swojemu. No ale nieważne, niech im będzie. Fajnie, że chociaż pokusili się o dodanie tych dwóch wariantów. Może w jakimś kolejnym urządzeniu zobaczymy całą paletę obsługiwanych jakości. Co my tu jeszcze mamy? Strzałka w górę.
7: MP3
5: standardowo 128.
7: 64 kilobitów na sekundę.
5: 64 mono. I 320 kilobitów na sekundę. Ale prawdziwą nowością w tym urządzeniu jest
7: ustawienia trybu flag.
5: Przyznam się, ja osobiście nie znam żadnego rejestratora, który nagrywałby w formacie flag. Dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, format flag jest to format bezstratnej kompresji, zajmujący dużo mniej miejsca niż nieskompresowany WAV. Mówi się też powszechnie, że MP3 jest stratną kompresją, co jest oksymoronem, ponieważ kompresja z zasady powinna być odwracalna, czyli jeżeli coś skompresujemy, tak na przykład jak tworzymy archiwum RAR, czy ZIP, czy 7-ZIP, powinniśmy mieć możliwość odpakowania tego i odzyskania nienaruszonych danych, co w formacie MP3 jest niemożliwe, ponieważ część sygnału, część danych jest bezpowrotnie tracona, więc nawet jeżeli zmienimy na przykład MP3 64 kilobitów na sekundę na MP3 320, to mimo wszystko, że plik będzie większy, to jednak jakość pozostanie ta sama, a reszta będzie po prostu pustymi danymi. Inna sytuacja jest właśnie w przypadku formatu FLAC, którego kompresja jest po prostu kompresją i jest odwracalna i wszystko da się odzyskać do postaci pierwotnej. Dlatego mówi się o bezstratnej kompresji, kiedy teoretycznie powinno mówić się wyłącznie o kompresji. Ale darujmy sobie teraz te nazewnicze rozważania i skupmy się na urządzeniu. LSP4 nagrywający do formatu FLAC jest na pewno ciekawą nowością, bo rzeczywiście
4: mamy dobrą jakość i jednocześnie dłuższy czas nagrywania na wbudowanej pamięci. Możliwe wybory, jeśli chodzi o format FLAC, są dokładnie takie same jak w przypadku formatu PCM, więc nie będziemy w nie wchodzić. Jedną z ciekawszych nowości w Olympusie LSP4 jest
7: ustawienie funkcji podgłośnij lub wycisz.
4: Jest to prosty fade in, fade out. Jak przeczytałem w instrukcji, jednosekundowy, dodaje zgłośnienie i wyciszenie odpowiednio na początku i na końcu pliku. Więc może nie jest to coś super zaawansowanego, ale postaram się to pokazać. Nawet na jednej próbce zaraz wykonam tę operację. Tak, żeby pokazać. Potem, jak już będę prezentował próbki, będziecie to słyszeć, kiedy dojdzie do próbki z LSP4. Wezmę tutaj, znajdę nagranie. Mam już plik, wchodzimy w ustawienia pliku. Niestety właściwości pliku i folderów też nie da się jeszcze przeczytać, ponieważ są nieudźwiękowione.
7: Uruchom funkcję podgłośnij lub wycisz.
4: No i zobaczmy.
7: Ustawienie funkcji podgłośnij lub wycisz.
4: Czy się udało?
8: I ostatni test.
4: Jest. Stworzył nowy plik. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Ale rzeczywiście jest to słyszalne. Utworzył mi nowy plik z tym nagraniem. Prawdopodobnie nadał mu troszkę inną nazwę. Ja spróbuję to potem sprawdzić i dołączę to w próbkach. Ale tak dla pewności zerknę jeszcze na jakiś inny plik. Nie wiem, na przykład nagram jakiś krótki test. To jest test urządzenia Olympus LSP4 nagrany na potrzeby Tyflo Podcastu. No i zobacz.
7: Ustawienie funkcji. Uruchom funkcję podgłośnij lub wycisz. Ustawienie funkcji podgłośnij lub wycisz.
4: Dziwne to. Niby jest na tej opcji podgłośnij lub wycisz, a może wezmę strzałkę w dół. Aha, czyli to w ten sposób działa, rozumiem.
7: Funkcja podgłośnij lub wycisz gotowa.
4: I zobaczmy.
8: To jest urządzenia Olympus LSP4 nagrany na potrzeby Tyflo Podcastu.
4: Aha, czyli takie szybkie.

nowy plik, zmodyfikowany, i faktycznie dodaje ona, bo 1-sekundowe podgłośnienie i 1-sekundowe wyciszenie. Czy coś więcej zmieniło się w stosunku do LSP 2? Ja czytałem instrukcję i poza tym nie zauważyłem już żadnych różnic. Co więcej, nawet mikrofony są według mnie te same. Nie zauważyłem absolutnie żadnych różnic w jakości nagrywania czy w jakości zamontowanych kapsuł. Może jakieś są, ja tego nie słyszę. Pozostawiam wszystkim słuchaczom do oceny, tym nieco może lepszymi uszami od moich. Zanim przejdę do próbek, odpowiem jeszcze na kilka pytań, które mogą się nasuwać. Ile kosztuje urządzenie? Olympus LSP4 jak na tę chwilę kosztuje prawie 900 zł w oficjalnym sklepie firmy Olympus. Podejrzewam, że można dostać go nieco taniej, zamawiając z jakichś innych sklepów sprzętowych, z elektroniką, czy na przykład z zagranicy. Ale czy dużo taniej? Raczej wątpię. Ile kosztuje LSP2? Jakieś 700 zł. Czy te nowości zaimplementowane w LSP4 są na tyle warte swojej ceny, żeby inwestować w nowy model, jeżeli już się posiada poprzedni? Nie sądzę. Dlaczego? Ponieważ LSP2 spełnia swoje zadanie, myślę, całkiem nieźle. Tak został zaprojektowany, jako taki miniaturowy rejestrator, dyktafon do kieszeni z całkiem porządnymi mikrofonami. Wszystkie ich wady i zalety będziecie mogli usłyszeć zaraz na próbkach, których mam trochę. I cóż, no jedyną taką kartą przetargową LSP4 jest ta nowinka właśnie rejestrowania do formatu FLAC. Ale czy to od razu powoduje, że warto wydać te 200 zł praktycznie więcej? Nie jestem pewny. Ale to już, prawda, każdego decyzja. Ja pozostanę przy swoim LSP2 przynajmniej na razie. I z tego miejsca chciałbym podziękować firmie Olympus za udostępnienie rejestratora LSP4 do testów. Zapraszam zatem do wysłuchania próbek. Będzie ich kilka. Nagrywane, najpierw będzie prezentowana próbka z LSP2, później z LSP4. Dokładnie w tej kolejności i przy każdej próbce tak będzie. Właściwie większość z tych próbek była nagrywana w autobusie, gdyż jest to miejsce, w którym jest dużo głośnych dźwięków, dużo różnych takich potencjalnych źródeł przesteru, więc myślę, że to pokaże mocne strony i te słabsze strony wbudowanych w rejestratory mikrofonów. Wszystkie próbki były nagrane w formacie WAVE 44,1 kHz 16 bitów. Zostawiając Was z próbkami, żegnam się. Adrian Potrzebowski. Do usłyszenia. Test Olympus LSP2 i LSP4. Nagranie z autobusu. Włączony centralny mikrofon. Głośność wejścia ustawiona mniej więcej na połowę, na 15. Limiter wyłączony. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Żadnych windscreenów nie mam nałożonych, więc warunki są teoretycznie zbliżone do takich najbardziej naturalnych. Teraz ruszamy, są wyboje. Zobaczymy, jak sobie te mikrofony radzą z takimi dźwiękami.

0: trzecia ustawiona mniej więcej na połowę, na 15. Limiter wyłączony. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Żadnych windscreenów nie mam nałożonych, więc warunki są teoretycznie zbliżone do takich najbardziej naturalnych. Teraz ruszamy, są wyboje. Zobaczymy, jak sobie te mikrofony radzą z takimi dźwiękami. Głośność wejścia znowu na 15 i zobaczymy, jak bez centralnego mikrofonu to będzie brzmiało. Sobie jedziemy, tu jakieś rozmowy. Głośność wejścia znowu na 15 i zobaczymy, jak bez centralnego mikrofonu to będzie brzmiało. Sobie jedziemy, tu jakieś rozmowy. Włączony limiter na ustawieniu muzyka. Oczywiście głośność nadal taka sama. Poczekamy, aż ruszymy. O, teraz drzwi się zamkną. Bum. Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Limiter na ustawieniu muzyka. osobiście głośność nadal taka sama. Poczekamy, aż ruszymy. O, teraz drzwi się zamknął. Bum. Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi.
1: Ostatnią próbką w tej audycji będzie nagrany dźwięk robót drogowych zza okna mojego pokoju. Ustawienia są następujące. Centralny mikrofon włączony, limitery wyłączone i wszelkie inne poprawiacze dźwięku także.
0: I ostatni test urządzeń LSP2 i LSP4. Nagranie robót drogowych zza okna.

wystarczy. Myślę, że da to słuchaczom pogląd na to, jak te urządzenia nagrywają. I ostatni test urządzeń LSP2 i LSP4. Nagranie robót drogowych zza okna.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, cześć, witajcie wszyscy. Kolejny odcinek Tyflo Podcastu właśnie nam się zaczyna. Paweł Masarczyk z tej strony, ja mówię na razie po polsku, ale tu za chwilkę się aktywuje prawdziwa wieża Babel, bo języków tutaj będzie aż trzy, a kto wie, czy czwarty nie dojdzie, bo pamiętajcie, że wojna jest na Ukrainie cały czas, niestety. I my nadal wspieramy, i my nadal pomagamy. I jeżeli, mimo iż temat tej audycji jest zupełnie inny, jest ktoś albo z Ukrainy, albo zaangażowany w pomoc w kontekście osób z dysfunkcją wzroku, to zachęcamy do kontaktu, mimo iż temat jest inny, żeby dawać nam znać i otworzyć ten kanał dla osób, które mogą go potrzebować. A tematem naszej audycji dzisiaj wieczornej jest życie osób niewidomych w Czechach i na Słowacji. I mam ze sobą aż trzech gości, którzy nam o tym troszkę opowiedzą. Przede wszystkim, to pewnie nie będzie zdziwieniem dla nikogo, Roberto Lombino. Witaj, Roberto, pozdrowienia.
2: Ahoj lidi, dobrý večer, vážení posluchači.
1: Dobry
2: wieczór, cześć wam. Witajcie.
1: Ty nie jesteś w Pradze dzisiaj, prawda?
2: Nie, ja jestem w Poznaniu na studiach, jestem tu w akademiku z Poznania, się z wami łączę.
1: Jasne. Ale o Pradze możesz nam dzisiaj opowiedzieć, jak rozumiem.
2: No, na pewno trochę mogę, tak.
1: Za to w Pradze, o ile się nie mylę, jest nasz drugi gość, czyli Jakub Kubo Blażek. Ahoj, Kubo. Cześć.
3: Dobry wieczór. Cześć.
1: Cześć.
3: Ahoj, wszyscy. Cześć. Pozdrawiam wszystkich do Polski. Tak jest, mieszkam w Pradze i jestem tutaj kolegą, czeskim kolegą Roberta.
2: Tak, my się znamy od jakiejś czwartej klasy podstawówki.
3: Tak, no, dokładnie.
1: No widzisz, a teraz obaj mówicie po polsku.
3: Ja w ogóle nie mówię po polsku, tak, więc myślę, że będzie całkiem zabawnie i fajnie.
1: No, pomożemy, jak będzie problem, to tak. Pomożemy. A przy okazji macie teraz na żywo szansę przekonać się, na ile czeski jest podobny do polskiego, bo dla wielu jest tak że oczywiste, że to tak jest, dla niektórych nie, jednak nie, no to się przekonacie, ile będziecie w stanie zrozumieć bez pomocy, a ile z. No, przekonamy się. No i reprezentant, prawda, słowacki, prosto z Banskiej Bystrycy. Halo, Ondrej Rosik. Witaj, pozdrawujemy.
4: Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich posłuchaczów, do końca już niektórych aj zo Slovenska, także wszystkim dobry wieczór, ano, z Banskej Bystrycy, czyli nie len zo stredu Europy, ale i zo stredného Slovenska.
1: Aha, stred to jest...
2: Środek.
1: Centralna Słowacja. Okej, okay, tak. W porządku. Jasne. No, ja z kolei się z Andrzejem kiedyś widziałem, to było chyba z 10 lat temu, właśnie też byłem w Banskiej Bystrycy wtedy na wakacjach i bardzo miło wspominam. Muszę jeszcze kiedyś wrócić zarówno do Czech, jak i na Słowację.
4: Teraz no, na to też bym rád wspominam, to sme ešte s Peťą Wagnerom sa vtedy stretli a po anglicky sme sa rozprávali.
1: Tak.
4: Aby to było zajmowejsze.
2: Po angielsku rozmawialiście.
1: Tak. My tu też będziemy też dopomagać, gdyby miałoby się okazać, że coś z języka słowackiego miałoby być dla was niezrozumiałe, będziemy tu pomagać. Aczkolwiek zdaje się, nie wiem, czy ty się, Roberto, ze mną zgodzisz, słowacki jest bliższy polskiemu niż czeski.
2: Tak, jeszcze trochę tak. Jeszcze trochę.
1: Czy to jest zasługa tych dialektów góralskich, czy to nie do końca też tak?
2: Nie, po prostu słowacki ogólnie jest bliższy do wszystkich innych słowiańskich niż czeski, jakby z tych dwóch.
1: Okej.
2: Okay. No a geograficznie pamiętajmy, że też słowacka granica dzisiejsza z Polską, jakby z tą historyczną Polską, albo... Polską. Pamiętajmy, że na ziemiach zachodnich do II wojny światowej to była ludność niemiecka w dużej mierze, tak? Więc a Słowacja ma granicę z Małopolską, gdzie no właśnie byli górale i tak dalej, więc Słowacja jest geograficznie, ma też trochę bliżej do tych takich obszarów, gdzie faktycznie, powiedzmy, przed II wojną światową też większość ludzi to byli Polacy, nie? I dlatego słowacki jest pewnie też dlatego, no jest bardziej na wschód. Na pewno Polak zrozumie troszkę lepiej jeszcze Słowaka niż Czecha, tak.
1: Jasné.
4: Ja by som k tomu doplnil možno len takú zaujímavosť, že moja manželka pochádza zo Skalitého, čo je vlastne obec, ktorá hraničí s Poľskom, a tamto nárečie, ten dialekt, je už naozaj veľmi podobný poľštine, že ono sa to už až tak nepodobá na slovenčinu. Hej, oni nepovedia dnes, ale povedia díš a takéto slova tam už sú, takže to veľmi podobné poľštine.
2: Tak, Ondrej mówi, že má žonę, ktorá pochodzi z wioski Skalité, to jest generalnie blisko czeskiej granicy też, ale głównie blisko polskiej. Tam jest przejście z Wardoń, jest po drugiej stronie w Polsce.
1: Tak, tak. Mhm.
2: No i tam, no bo to jest właśnie jedna z tych gwar góralskich, o których wspominałeś. Jakby na samej północy Słowacji jest część, tam gdzie są góry, jest taki
1: to tam bardziej Żilina też, tak?
2: Nie, Żilina nie. To jest, okay. jest troszkę, ale Poprad, okay. powiedzmy miasto Poprad.
1: Poprad.
2: Tam, ten, no to tam już słowackie Tatry, Orawa, ten region,
1: jasne.
2: Tam się mówi po góralsku.
1: Czy twoja żona w takim razie rozumie lepiej polski, Ondrej? Czy...
4: No tak, jakože ona mówi tym skalickim narzeczym, ale myślę si, że by naozaj nemala problém porozumieć polski, lebo je to veľmi podobne.
2: Mówi tą gwarą, ale tak. nie miałby problemu prawdopodobnie ze zrozumieniem polskiego.
1: Jasne. No zobaczymy, na ile nam się to wszystko dzisiaj tutaj językowo poskłada. Wy oczywiście zawsze możecie zadawać pytania. tyflopodcast.net/zoom to jest nasza droga kontaktu głosowo, natomiast tekstowo. I tutaj jak zwykle podziękowania dla Michała Dziwisza, który obsługuje całą naszą technikę. kontakt.tyflopodcast.net albo nasza transmisja na Facebooku, gdzie możecie wpisywać komentarze. No więc właśnie, zacznijmy może od takich, jak to pewien youtuber, którego śledzę, mówi, zacznijmy od podstaw, jak w szkole podstawowej. Szkoła. Szkoły w Czechach i na Słowacji, jeżeli chodzi o edukację osób z dysfunkcją wzroku. Jak to wygląda? Czy dalej gdzieś dominują ośrodki i ile tych ośrodków jest? Jakiej to jakości jest ta edukacja? Czy jednak już przestawia się społeczeństwo na kształcenie ogólne, masowe, takie mainstream. Jak to wygląda w Czechach, chłopaki?
2: No to ja nie wiem, jeśli mogę zacząć, bo nie wiem generalnie, jak będziemy robić.
1: No, aha, no to musiałbym wywołać. To może zacznij.
2: Okej. Okay. Więc tak, no my jesteśmy z Kubą z tego samego miasta i przez to też nie wiem, na ile będziemy mogli powiedzieć o innych częściach kraju, ale w Pradze jest szkoła dla niewidomych na Hradczanach. W Pradze to jest taki faktycznie ośrodek z internatem, z tego co wiem. I potem jest jeszcze szkoła jedna dla słabowidzących na mieście Miru, na takim placu pokoju. Nazwa, która teraz jest bardzo aktualna. Co mogę powiedzieć? Jest albo było do niedawna podobnie jak w Polsce, czyli za komuny, z tego co wiem, no to niewidomi byli głównie w szkołach dla niewidomych, czyli Praga chyba w Brnie i w Opawie, z tego co wiem, jest szkoła dla niewidomych. Opawa to jest czeski Śląsk, blisko Ostrawy.
1: Tak, to bardziej Katowic, moje okolice. Ja mieszkam niedaleko granicy, więc to są bardziej takie Czechy, które ja znam i z którymi się gdzieś tam też identyfikuję poniekąd, widzę czasami radia i tak dalej.
2: Tak, oni z tego co wiem i w Pradze i w Brnie, zwłaszcza o tej Opawie niewiele wiem, ale Praga i Brno, a dzisiaj chyba nawet bardziej Brno, to jest takie miejsce, gdzie dla tych niewidomych się robi naprawdę sporo różnych materiałów i tak dalej, ale do tego myślę, że dojdziemy. No, szkoła... My obaj z Kubą jesteśmy uczniami byłymi, albo absolwentami szkół masowych, zarówno podstawowych i gimnazjów, jak i liceów.
1: Bo Czechy mają trójstopniowy, albo miały, tak?
2: Tak, czy dalej to znaczy mają... U nas jest pierwszy i drugi stopień szkoły podstawowej. 5 klas plus 4. Nie ma zerówki u nas.
1: Okej.
2: Okay. I po tej piątej klasie, czyli po pierwszym stopniu, jakby powiedzmy jak po waszej podstawówce, można zdecydować, czy idzie się do tak zwanego liceum ośmioletniego, gdzie jest gimnazjum, w tą jeszcze niedawno aktualną polską terminologią mówiąc, tak? Gimnazjum tak. i liceum. Czy się zostaje, powiedzmy, w tej samej szkole i do 9 klasy, do końca tej, no, podstawówki, czy tego drugiego stopnia, tak? Mhm. Z tego co wiem, to w Czechach do niedawna było tak, teraz powiedzmy wtedy, kiedy myśmy chodzili z Kubą do szkoły, czyli rok 2003, myśmy zaczęli obaj chyba i do...
3: 2004, no to...
2: Tak, 2004, 2003-2004, tak. No mhm. to i do tam 2012-2013 było tak, że generalnie ta szkoła dla niewidomych troszeczkę miała gorszy poziom nauczania niestety i dlatego nasi, a i to głównie przez to, że, albo przynajmniej w moim wypadku było tak, że myśmy tam byli z rodzicami jeszcze zanim poszedłem do szkoły i oni widzieli, moi rodzice, że większość, albo że jest tam trochę już więcej też dzieci upośledzonych umysłowo na przykład, albo z różnymi sprzężeniami, więc postanowili, no właśnie, dać nas do szkół masowych, ale z tego, co słyszałem niedawno od takiej pani, Kuba będzie wiedział, kto to jest, od takiej pani Terezy Kochowej, to jest pani ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych, oni na przykład drukują książki brajlowskie, że teraz już ta szkoła znowu, że ma nowego dyrektora i że jest dużo lepiej niż było, więc możliwe, że my jesteśmy dziećmi takiego okresu przejściowego i że no tak, niedługo ta szkoła dla niewidomych znowu będzie miała lepszą reputację. No zobaczymy. Stan, jaki ja pamiętam, to był taki, że jednak trochę tych niewidomych w masówkach było i wyglądało to wtedy tak, że poza nauczycielem był jeszcze asystent albo asystentka w szkole, w klasie, przepraszam, która to asystentka powinna pomagać dziecku niewidomemu w nauce, tam czytać na przykład mu różne rzeczy i tak dalej.
1: A chyba taka instytucja nazywa się i nauczyciel wspomagający.
2: Tak.
1: Tak.
2: Ale muszę powiedzieć...
1: integracyjnych chyba się o tym mówi. Natomiast tak. Ja znam tą praktykę też z innych krajów, tak, wiem, że to...
2: Mm-hmm. Chociaż muszę powiedzieć, że na przykład w moim wypadku niestety tylko przez pierwsze dwa lata miałem rzeczywiście asystentkę, która była po prostu po pedagogice specjalnej, po studiach odpowiednich, a potem szkoła dostała kasę na to, bo wcześniej rodzice mi to płacili i no dali mi nauczycielkę, która powinna iść na emeryturę jakby i oni mi ją przydzielili jako asystentkę, czyli człowieka, który się nie znał, co niestety nie było najlepszym rozwiązaniem, więc jakby to tylko jako żebyście mieli wgląd w tak. tą sytuację, że niestety to nie zawsze działa tak jak powinno.
1: Ale to ona miała uprawnienia w ogóle pedagogiki specjalnej jakieś, żeby tą wykonywać, czy to po prostu była osoba, że tak się wyrażę potocznie, z łapanki?
2: Obawiam się, że z łapanki.
1: Okej. I to jest dozwolone? To nie ma takiego prawa na przykład w Czechach, że taki nauczyciel wspomagający musi spełniać konkretne wymagania no, formalne?
2: Przynajmniej wtedy wygląda, że nie było. No ja nie wiem, ja się nie znam na tym, ale bardzo możliwe. No.
1: Jasne.
2: A z tą asystentką jeszcze od razu powiem, z pierwszej, drugiej klasy to do dzisiaj cała nasza rodzina jesteśmy dobrymi znajomymi, więc tam ten kontakt się utrzymał i to była naprawdę odpowiednia osoba, a później, no właśnie, więc to też nie zawsze tak jest, ale ja mimo wszystko mogę powiedzieć, że się cieszę, że było jak było i że w tej szkole masowej byłem, bo jak chodzi o naukę, to mnie przygotowano naprawdę nieźle później do tego liceum na przykład.
1: Super. To może Kuba, ty opowiesz teraz, jak to wygląda z dostosowaniem materiałów, z adaptacją rzeczy typu podręczniki, typu właśnie dostosowanie się do tego czasu już komputerów. Wypracowaliście już na laptopach, czy jeszcze maszyny brajlowskie, jak to u was było i jak wyglądała kwestia dostosowania czy adaptacji materiałów, podręczniki dostawaliście, jak to było?
3: Ja teraz odpowiem raczej po czesku, bo to jest taka tema. Co se týče mnie, tak my jsme začínali ještě v tom prvním ročníku, nebo na prvním stupni, jsem pracoval s takovým speciálním vlastně počítačem. Nebyl to úplně notebook, ale jmenoval se Packmate. Byl to vlastně takový počítač bez obrazovky. Ano, měl připojený k tomu brajlovský řádek. A pamatuju si, že to tehdy byl docela problém, že to byla taková zvláštní situace. Já jsem psal i na pichťák, na pichtově psacím stroji. Tam jsem psal většinou matematiku a občas i třeba nějaký diktát. A když jsem v tom třetím ročníku si pořídil ten Packmate, ten počítač, tak měla naše paní učitelka s tím docela problém, protože jí vadilo, že nevidí na tu obrazovku, že nevidí, co píšu, a vlastně tomu tak jako nedůvěřovala, tomu. Přišlo jí to zvláštní. Když jsem třeba psal diktát, tak vím, že jsem jednou dostal jako špatnou známku, protože si myslela, protože už jsem tehdy psal docela rychle, protože doma jsem měl počítač a často jsem ho používal, takže jsem byl schopný psát docela rychlejší než na pichťáku. A jí se to nezdálo úplně, že to je možný, takže vím, že to byl tehdy problém a že se spíš potom používal ten pichťák. Přičemž moje asistentka, která tam seděla vedle mě, tak uměla číst Braille a to, co já jsem napsal, tak přepisovala do černotisku. Mm-hmm. A takhle to vypadalo v tom prvním ročníku, ve druhém ročníku, čím vlastně dál jsem postupoval, tak tím víc jsem používal potom na počítač, pak jsem přestoupil ještě na jazykovou školu, začínal jsem tady na Chodově, na základce, a pak jsem přešel na základní jazykovou školu a tam už to vůbec nebyl problém, tam jsem používal normálně notebook, který jsem si doma pořídil a který jsem nosil do školy.
2: Dobře, to já možná přetlumačím.
1: Poprosíme.
2: Kuba powiedział, że najpierw pisał głównie na maszynie brajlowskiej, ale...
1: Pichcie chyba warto uzupełnić, bo to jest maszyna, którą my też znamy tu w Polsce. Pichta niemiecka. Bardzo popularny model.
2: To znaczy nie, no po czesku się tak po prostu my niewidomi tak mówimy na maszynę brajlowską. Pichciak, no.
1: O! A to,
2: tak jak
1: to
2: wy jest... macie Perkins i to może oznaczać
4: tam... Na Słowacji to tak.
2: Na Słowacji też, no właśnie. Aha, wy macie Perkins... Pichciak. Po polsku się mówi Perkins na przykład, ale to też nie musi być Perkins jako stricte. No to ono się mówi właśnie pichciak.
1: Okej.
2: Okay. Pichtów, psacji stroj. No i pisał na maszynie brajlowskiej, ale później miał też ten notatnik brajlowski, Packmate. Jego nauczycielce generalnie przeszkadzało, że nie widzi, co tam jest napisane, i przez to raz na przykład jak pisał jakieś dyktando, bo pisał już coraz szybciej potem, no bo miał w domu miał komputer oczywiście, no to dostał złą ocenę, tylko właśnie przez to, że nauczycielka nie widziała i myślała, że coś tam poprawił jeszcze.
1: Tak.
2: No a ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że najpierw pisałem tylko na maszynie, a później dostałem coś, o czym było w Tyflo-przeglądzie mówione jakiś czas temu, czyli dżin. Takiego czeskiego kajetka. To był notatnik brajlowski bez linijki. Z klawiaturą brajlowską, taki plastikowy. I on miał tam jacka na słuchawki, miał port szeregowy, miał port równoległy do drukowania na przykład. Miał nawet ten port taki do połączenia klawiatury, ten taki okrągły, ja teraz nie pamiętam, jak to się nazywał,
1: PSP konektor, czy jakoś tak.
2: Możliwe, tak?
1: Tak, wiem.
2: I ten nowszy model potem już miał kartę pamięci, która mi się bardzo przydawała, bo niestety czasami tam ta pamięć zawodziła i całe to się zawieszało strasznie. Ale mogłem drukować z tego Gina, no i drukowałem, miałem drukarkę normalnie w klasie, można było drukować wszystko w czarnodruku. No i Kuba jeszcze powiedział, że miał asystentkę, która umiała czytać Braille'a i ona przepisywała to, co on pisał w Braille'u, to ona przepisywała to normalnie do czarnodruku. No i jeśli chodzi o podręczniki, to nam to robił ten... Chyba najpierw ta biblioteka dla niewidomych, bo to można sobie zapłacić albo i na to można też dofinansowanie jakieś dostać. Ale poza tym właśnie też to Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych, o którym mówiłem, oni drukują po prostu w czasie wolnym, mają taką jakby bazę, powiedzmy, ludzi, którzy mają drukarki brajlowskie, no i drukują podręczniki, żeby były w Braille'u, i potem miałem zawsze po prostu ileś tomów, tak, to był jeden podręcznik, Ja dopiero w liceum pracowałem tak w pełni z laptopem. Do 9 klasy podstawówki, czyli do tego 2012 roku, to cały czas Jean plus ten, plus te podręczniki brajlowskie. Mhm.
1: No a teraz jak pomyślę o Słowacji, to mam takie wspomnienie z czasów jeszcze może gimnazjum, kiedy ktoś wspomniał, ja chodziłem do Krakowa do szkoły na ulicy Tynieckiej i ktoś wspomniał, że jechał do ośrodka do Lewoczy na Słowację. No i właśnie pytanie, czy Lewocza dalej ma taką renomę, czy to jest jedyny ośrodek na Słowacji? Jak to wygląda kwestia, czy większość niewidomych jest jednak tam? Czy sporo chodzi do szkół ogólnodostępnych? Andrzeju, jak to wygląda na Słowacji?
4: Tak začnem tak historicky, že základná škola pre nevidiacich bude oslavovať v júni 100 rokov.
2: A škola podstavová dla nevidomých bude šventovala 100 lat urodziny.
1: No to
2: teraz v červcu.
1: Pořádny jubileus. Mhm.
4: Tak. No a toto je prvá škola a potom je ešte jedna v Bratislave, v hlavnom meste, ktorá najprv bola určená len pre slabozrakých, ale neskôr teda už tam študovali a chodili aj úplne nevidiaci.
2: Čiže ešte druhá je v Bratislave, ktorá bola najprv dla slabovidzących, ale teraz už tež chodzą tam rovnež z úplne nevidomí.
1: Jasné.
4: Je pravda, že Levoča je stále takým strediskom nevidiacich, pretože okrem základnej školy je tam aj rehabilitačné stredisko. Teda to je taká inštitúcia, kde sa učia aj starší ľudia, ktorí povedzme o zrak prišli neskôr. Sú tam také nejaké masérske kurzy, práca s počítačom, učia sa tam čítať Braillovo písmo, variť a podobne. No a oni tam potom často ostávajú v tej Levoči aj bývať a naozaj dá sa povedať, že je tam vzhľadom na počet obyvateľov asi najviac nevidiacich tak združených.
2: Czyli tak, czyli ta Lewocza to jest też taki ośrodek niewidomych na Słowacji, bo tam są też, tam jest też jakiś ośrodek rehabilitacyjny na przykład, gdzie uczą się ludzie, którzy powiedzmy stracili ten wzrok później, no i oni też często zostają tam później i mieszkają w tej Lewoczy, więc chyba w Lewoczy będzie najwięcej w ogóle niewidomych na całej Słowacji. To jest. Mhm.
4: No, je už aj na Slovensku taký trend, že deti sa integrujú, že chodia do bežných škôl. Ťažko povedať, či je to dobré, pretože hlavným problémom je asi to, že sa tie deti nenaučia poriadne Braillovo písmo v tej škole, kde chodia. No a potom druhý problém je v tých školách špeciálnych, že do tých škôl, aby naplnili ten počet žiakov, berú potom aj deti s iným postihnutím. Čiže stáva sa, že v jednej triede je nevidiaci, nejaký žiak s mentálnym postihnutím, nejaký žiak s pohybovým postihnutím. Skrátka, je to pomiešané v tej triede a osobne si myslím, že to nie je úplne dobré, lebo potom ťažko môžu sa tí žiaci nejak porovnávať, napredovať a nejak ísť dopredu.
2: To aj v Levoči?
4: Áno, aj v Levoči sa toto deje. Už teda je pravda, že to je tak informácia asi tak spred troch rokov, ale nemyslím si, že sa to nejako výrazne zlepšilo, že to stále bude tak. Chystám sa tam teraz v júni práve na tú oslavu, ale teda čo mi hovorili vtedy, keď som tam bol, tak naozaj to tam majú veľmi takto pokombinované.
2: Čiže sú dva problémy, znači, bo už tež jakaś tam integrácia začína się, tak? Už, tak. Už. Ale... Po pierwsze te dzieci, z jednej strony dzieci, które chodzą do szkół masowych często nie nauczą się dobrze pisma Braille'a, a po drugie znowu w tych szkołach dla niewidomych to czasami w jednej klasie może być, żeby po prostu była odpowiednia liczba uczniów, to przyjmują też już dzieci z innymi niepełnosprawnościami. I swoją drogą zapytam o taką rzecz od razu, ja najpierw powiem po polsku, bo jakiś czas temu robili ze mną wywiad dla takiego no generalnie z Bratysławskiego Związku Niewidomych i tam mnie tam ta pani Ewa, która mnie pytała, wspomniała o tak zwanych podróżujących nauczycielach i mnie do dzisiaj intryguje, co to jest. I teraz przetłumaczę na słowacki, počul som, že je u vás nejaká inštitúcia tzv. Cestujúcich učiteľov a ja do dneska neviem, čo to je presne.
4: No a priznám sa, že tiež si nie som úplne istý, ale predpokladám, že ide o to, že existujú pri týchto školách také poradenské centra. A v týchto poradenských centrách, oni sú teda v Levoči a v Bratislave, čiže každá škola má svoje. A tie masové školy, hej, teda tie, kde sa integrujú tie deti, môžu si požiadať, že potrebujú pomôcť s tým žiakom, lebo nevedia nejaké veci. Tak ten učiteľ z tej školy z Levoče vycestuje do tej školy, ja neviem, kde si do... ja viem, do Brezna alebo do Banskej Bystrice, kde majú nejakého nevidiaceho a vysvetlím, že takto a takto by to mohli robiť. Ale priznám sa, že úplne istý si nie som, že či hovorím úplne správne, lebo tiež je to pre mňa nový pojem. Ale toto som zažil už, aj keď som ja chodil na strednú školu, lebo to sa ešte chcem k tomu dostať, že som chodil na gymnázium a moja kamarátka takto mala, že k nej prišli takto z takejto poradne a chvíľku tam boli a vysvetľovali im, že ako majú vodiť toho žiaka a takéto veci.
2: Aha, czyli chodzi o to, że te dwie szkoły dla niewidomych mają poradnie takie i można, mówi się tak po polsku na to poradnia?
1: Tak, tak.
2: Tak, i że szkoła, do której chodzi dziecko niewidome, może poprosić, szkoła masowa, o kogoś, kto przyjedzie z tej szkoły dedykowanej dla niewidomych,
1: tak, tak.
2: I kto im, powiedzmy, wyjaśni. Chyba z tego co wiem, to w Polsce jest podobnie i u nas też. My mamy taką opcję w Czechach, że może przyjść do szkoły. Ja miałem orientantkę taką właśnie, która uczyła mnie orientacji przestrzennej, ale jednocześnie też doradzała nauczycielom, zwłaszcza w liceum później, bo w podstawówce gimnazjum ta współpraca była różna, ale doradzała im, co powinni robić, jak powinni, powiedzmy, mnie prowadzić i tak dalej.
1: Tak, zdaje się, że my mamy, niektóre ośrodki oferują tego typu pomoc. Zgadza się.
4: Mhm. No a k tomuto ešte môžem jednu vetu. Spomínali sme tie technológie, tak ja som chodil do tej základnej školy v Levoči a to už bolo také obdobie, v tom období roky 97 až 2005 približne, možno 6, kedy už sme začali postupne používať aj počítače. Tam bol najväčší problém ten, že nevedeli vyučujúci obsluhovať screen reader. Hej? Že my sme napríklad robili také, že bol človek na webovej stránke a chcel napísať meno, no tak vypol celý ten čítač obrazovky, lebo nevedeli sme prísť na to, ako to máme urobiť, aby to písalo, hej? Lebo ono to skákalo po tých prvkoch. Hej, človek zadal O, tak to skočilo nejaký objekt, zadal N, tak to zase kdesi inde sa skákalo a nikto z tých vyučujúcich nevedel, hej, že to je nejaká virtuálna navigácia a takéto veci. To, a my sme to ako deti tiež ešte vtedy nechápali, že ako to môže fungovať. Takže normálne insert F4, vypnúť JAWS, napísať meno, napísať heslo, potom zase zapnúť JAWS, no a takéto veci sa diali až potom, kým sme si to postupne nejako nenaštudovali, že aha, ako to vlastne funguje. Tak dnes už je iná situácia, už ja som zažil už ku koncu, keď som odchádzal, že už sa vzdelávali tí vyučujúci a už vedeli, že ako to celé funguje, ale vtedy boli ešte takéto situácie.
2: Mm-hmm, čili Ondrej mówi, že kiedy on chodil do školy podstawowej i średniej v tej Levoči, no to povedzme od roku jakiegoś 97 do 2005 to były, to już powolutku wchodziły komputery, ale nauczyciele nie umieli używać czytników ekranu. I czasami był to problem, na przykład, kiedy trzeba było wpisać imię, hasło na jakiejś stronie, że trzeba było wyłączyć, dlatego że inaczej kursor skakał, tak, przeskakiwał po różnych obiektach, po elementach.
1: Tak, a jak formularza.
2: A jak nagłów, tak, tryb formularza, przepraszam.
1: Nie, po prostu tylko, że tryb formularza wymagał jeszcze od odkrycia, tak?
2: Tak, tak.
1: Tak, tak. No jasne. To też miałem z tym na początku problem, kojarzę jak najbardziej. I jak rozumiem, potem już nauczyciele się połapali, jak to wszystko działa i
4: Tak.
2: Tak już
4: zaczynać sme pisali Alt 6.4 napríklad.
2: Aha, że małpę się pisało, tak? Alt 6.4. A, no no. No.
1: Alt 6.4. A, przez.
2: Przez ten kod. Tak, kod trzymasz Alt i.
1: I na numerycznej.
4: Tak. To naozaj, to už dnes sa na tom smejeme, ale to vtedy naozaj nám tak to fungovalo a vôbec sme sa nečudovali, alebo teda čudovali sme sa, že prečo, ale nevedeli sme inak, to už dnes by naozaj nebolo reálne. Tak dúfam, že už to tak neviem, ale vtedy to bolo bežné.
2: A ešte zapýtam, ešte sa ťa spýtam, ty si mal učebnice, predpokladám, normálne z levočí, z levoče zo školy, hej, akože nejaké špeciálne pre vás.
4: Tak to my... Áno, na základnej škole sme mali učebnice, ktoré vytlačila a ešte stále aj tlačí Slovenská knižnica pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Hej, to oni priamo pre tú školu dodávali. No a potom na strednej škole to už bola trošku iná situácia, keďže som študovala ja integrovane na gymnáziu v Banskej Bystrici, tak to už som mal učebnice... No to má taký komplikovaný názov, že Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. A to je Centrum pre vysokoškolákov v Bratislave, ale oni skenovali aj učebnice pre stredoškolákov. Čiže ja som im napísal, že či tieto učebnice majú a oni, že buď, že máme a mali to buď digitálne v nejakom tom TXT formáte, alebo ešte aj načítané na kazetách. Dobrovoľníci na audiokazety ešte nahrávali nejaké učebnice. Čiže takto. No a rozmýšľam, ale myslím si, že toto boli také najhlavnejšie zdroje.
2: Mm-hmm, čili v podstavovce ešte boli podręczniki, ktoré do dzisiaj drukuje Biblioteka dla nevidomých, zauvažte, tež v Levoči. Mhm. A później Ondrej studiował, czy tam uczył się w liceum masowym. Tak? I wtedy miał podręczniki przygotowywane przez takie centrum, taki ośrodek wsparcia, tak jak jest biuro dla osób niepełnosprawnych na wielu uczelniach. Takie coś jest w Bratysławie. I oni mieli to albo w formie cyfrowej, albo czasami jeszcze w ogóle nagrane przez wolontariuszy na kasetach.
1: Mhm. No to widać taka współpraca wielopoziomowa i to jest też super, że takie rzeczy istnieją. Czy to wszystko, Andrzeju, czy jeszcze coś chciałeś powiedzieć?
4: No, może już naozaj poslednú vetu k tomu. Najväčšie problémy boli z matematiką. To si pamätám, že dlho sme sa trápili všelijako, až kým som sa nedozvedel o programe Lambda. To možno, že aj v Polsku poznáte. A to je vlastne matematický softvér a vtedy ja som sa chodil učiť pracovať s tým softvérom do Bratislavy a ja som dlho ani nevedel, že oni majú aj tie učebnice. Asi pol roka som si to sám nejako prepisoval a niekto mi to diktoval a tak. Až v tej Bratislave mi povedali, že oni to ako skoro všetko majú a veľa vecí sa tým zlepšilo. Takže tak by som povedal, že tie informácie vtedy, alebo tie veci vtedy aj boli, len chýbali informácie o tom, že kde hľadať tie učebnice. Že ja som písal do vydavateľstiev, odtiaľ mi samozrejme nikto neodpísal, lenže chcem digitálnu knihu nejakú ich. Takže toto bola trošku chyba, že v tom čase na Slovensku ešte sa tak ako keby nevedelo, že na koho sa obrátiť, keď človek chcel nejakú knihu a podobne.
2: Tak, Ondrej mówi i myślę, že my s Kubą troszeczkę wielu niewidomych miało ten problém, jak chodzi o materiały cyfrowe z matematyką, że było najwięcej problemów i tak naprawdę to się, ale rozwiązało to się dzięki programowi Lambda, z którym Ondrej potem jeździł do Bratysławy uczyć się pracować i co? I największy kłopot jest chyba taki, że po prostu niewiele jakby, że nie wszyscy wiedzą, gdzie powiedzmy takich rozwiązań szukać. No.
1: Lambda to jest chyba taki włoski, o ile dobrze kojarzę, w ogóle program, który jest tam wyregany gdzieś. Tak, gdzieś w
4: Weja.it.
1: Ja nie słyszałem, żebyśmy go w Polsce używali jakoś specjalnie. Mogę się mylić. Na pewno nie za moich czasów. Za moich czasów matematyka to był dość ciężki temat, jeśli chodzi o zapis cyfrowy i wszystkie ścisłe przedmioty. Jednak proszono nas, żebyśmy próbowali w Braille'u pisać. Próbowali, no pisali po prostu w Braille'u na maszynach. Natomiast LaTeX był gdzieś tam sugerowany, że jak już ktoś bardzo, bardzo chce, ale to trzeba się samemu wyuczyć, to LaTeX. Natomiast o Lambdzie dopiero się dowiedziałem na obozach ICC, więc do nas chyba to albo nie dotarło, albo po moich czasach szkolnych już później. Michale, czy my mamy w międzyczasie jakieś tekstowe wypowiedzi, bo tu dzwonić nikt nie dzwoni, ale może ktoś coś napisał w międzyczasie?
5: Na chwilę obecną nie widzę żadnych.
1: No dobrze, no to skoro skończyliśmy już szkołę, to poszliśmy być może na studia. I teraz jak to właśnie wyglądało u was? No bo u nas dokładnie, no są bony na uczelniach, wiele osób zastanawia się w ogóle, co osoba niewidoma może studiować, co by dało radę, a co by nie dało radę. Wiele osób się decyduje na różne kierunki. Ja poszedłem na przykład ścieżką humanistyczną typowo, więc taką, która nie wymaga zbyt dużych adaptacji, oczywiście poza skanowaniem książek i literatury. Natomiast no właśnie, jak wygląda ze wsparciem u was? To może, Kubo, ty byś coś opowiedział o tym, jak ty studiujesz, prawda? Czy na jakim jesteś?
3: Ano, je to tak. Ja studuju teď momentálně ruský jazyk a literaturu. Jsem v druhém ročníku, takže nestuduju nějak dlouho. A i u nás je taky organizace, nebo jsou různé vlastně na univerzitě, konkrétně na Univerzitě Karlově, je centrum, které tohle právě zajišťuje a které nabízí pomoc lidem, kteří mají speciální potřeby. To centrum se jmenuje Karolina, Centrum Karolina. A jedna z těch věcí, které jsou, myslím, docela užitečné, tak je právě digitalizace knih nebo článků nebo nějakých textů, které by se k nám jinak bychom si je mohli těžko přečíst. Upřímně, já kromě, nebo vlastně nic úplně jiného nevyužívám. Máme k dispozici třeba to, že můžeme, máme takový dokument, který je vlastně napsáno, jaké máme, na co máme právo, že třeba můžeme mít delší zkoušky, když píšeme nějaký test, tak můžeme mít nějaké časové navýšení, dokonce myslím, že o 100% časové navýšení a různé takové věci. Já to vlastně nějak nevyužívám a studuju takovým způsobem, že v tomhle ohledu o sobě moc nedávám vědět a i často ty dokumenty si opatřím nějakým jiným způsobem nebo čtu třeba i tak, že čteme, já jak studuju tu ruštinu, tak ruský internet docela je štědrý, co se týče různých dokumentů a docela snadno to člověk nalezne, takže tolik ty speciální služby nevyužívám. Nevím, jak třeba Roberto a já. No, to se týče asi toho.
2: Tak, Kuba powiedział, że studiuje i zresztą na tej samej uczelni, na której ja skończyłem teraz niedawno licencjat, studiuje język rosyjski i literaturę rosyjską na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. I ten uniwersytet ma właśnie takie biuro dla osób niepełnosprawnych, nazywa się Karolina, gdzie między innymi można na przykład to chyba też już się po polsku mówi digitalizować, tak? Czyli żeby skanowali nam, można wysyłać im książki, nawet wystarczy po prostu informacje o tej książce, oni sobie w bibliotece to znajdą i zeskanują i dostosują, o ile to jest po czesku albo w jakimś jednym z popularniejszych języków. No ja studiowałem polonistykę i tam mnie poproszono, żebym znalazł kogoś z mojego kierunku, kto by mógł im jeszcze pomagać z dostosowywaniem materiałów po polsku, ale to nie było akurat potrzebne w końcu. No i Kuba mówił, że nic innego albo z niczego innego nie korzystał poza tym właśnie usługami tego ośrodka tak oficjalnie. Dlatego, że studiuję rosyjski i jak wszyscy wiemy, w rosyjskim internecie można znaleźć sporo przeróżnych materiałów, więc...
1: To prawda, tak. Jak wiadomo, gdzie szukać, to...
2: Właśnie. Ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o polską literaturę, to tutaj dzięki środowisku tak niewidomych z Polski też nie miałem większego problemu, ale parę książek takich, które były mi potrzebne, czy to do pracy licencjackiej, czy to wcześniej do jakichś prac zaliczeniowych, właśnie mi skanowali tam. Niestety nie zawsze szło to szybko. Czasami tak, ale nie zawsze. I mogę jeszcze uzupełnić, że mamy też w Brnie na Uniwersytecie Masaryka, który myślę, że pod tym względem jest lepszy dla niewidomego studenta, bo tam jest całe duże biuro dla osób właśnie niepełnosprawnych. Oni tam organizują, nawet do tego pewnie jeszcze dojdziemy, konferencje różne takie, o, na przykład o tematyce informatycznej i tak dalej. Ten ośrodek też zawsze organizuje czeską grupę na obóz ICC i oni mają taką stronę, to się nazywa Strzedzisko Tiresias. Oni mają, szybciutko wpisz,
1: tiresias.muni.cz, jeżeli pamiętam.
2: Tak, tiresias.muni.cz i to jest taka strona, gdzie można, się nazywa Dalet, i tam niewidomy, którykolwiek student, albo chyba nawet nie tylko student z Czech, może się zarejestrować. Tak, to jest właśnie tiresias.muni.cz/dalet. I można przeszukiwać zarówno ich bazę, jak i bazy niektórych innych bibliotek zaprzyjaźnionych, czyli bibliotek innych uczelni, też bibliotek dla niewidomych, które u nas są dwie, jest osobno dźwiękowa i osobno tekstowa, i nawet bazę Biblioteki Narodowej.

0: połowę nawet.
1: Ale egzamin raczej ustne wtedy, czy pisemne robicie wszystko?
0: To znaczy, no jeśli jest pisemny, jeśli jest egzamin pisemny, o to chodzi. Jeśli jest egzamin pisemny, nie ukrywam, że najczęściej mi się to o tyle przydało, że co prawda wyrobiłem się w tym czasie, co wszyscy inni, ale na styk. Więc.
1: Aha.
0: Bo wiadomo, screen reader musi coś przeczytać i tak dalej. No, ale mogę powiedzieć, że jednak jeśli mieliśmy jakieś ćwiczenia czy cokolwiek, to raczej umawialiśmy się prywatnie z każdym z wykładowców i on po prostu mi to skanował, więc też z tej biblioteki, przepraszam, z tych usług naszego bonu nie korzystałem tak często, jakbym może i nawet mógł.
1: Jasne, a jakieś usługi asystenckie, bo na przykład na polskich uczelniach jest dość popularne, żeby mieć asystentkę bądź asystenta, taką osobę, która albo pomaga nam sporządzać notatki, albo na początku nas gdzieś tam zaprowadzi z sali do sali, jak jeszcze tam powiedzmy ta orientacja to jest kwestia uczenia się, albo nam pomoże pójść załatwić coś w dziekanacie, albo różne takie rzeczy. Pytanie, czy w Czechach też jest to w ogóle tematem? Czy takie usługi są, w jakim zakresie one są oferowane, co wolno takiej osobie i na jakich zasadach się to odbywa?
0: No, u nas w Pradze, znowu podejrzewam, że w Brnie może być z tym inaczej i na innych uczelniach, no ale akurat my mieliśmy czas jako reprezentanci stolicy. U nas, po pierwsze, miałem na początku kurs orientacji przestrzennej w ramach mojego budynku naszego wydziału filozoficznego. A po drugie, można znaleźć kogoś, to nawet chyba nie musi być z tego samego kierunku, tylko ktoś, kto na przykład chodzi na jeden jakiś przedmiot, który dla nas jest problematyczny, i on dostaje co miesiąc jakieś tam drobne wynagrodzenie za to, że na przykład w moim wypadku to była koleżanka, która po prostu mnie prowadziła zawsze z jednego budynku do drugiego, bo tam trzeba było przejść troszeczkę przez taki plac, po polsku się nazywa chyba Rynek Staromiejski. To jest takie miejsce, gdzie bardzo turystyczne miejsce, gdzie nie jeżdżą samochody, tam są różne stragany i nie wiadomo co jeszcze, więc dla niewidomego niezbyt przejrzyste. I ja zawsze właśnie tam, znaczy umawialiśmy się gdzie kiedy się spotkamy i potem mieliśmy jakąś godzinkę, żeby tam przejść, bo na szczęście była przerwa. No, ale z tego co wiem, to taka osoba może również pisać notatki w razie czego ja akurat nigdy nie potrzebowałem, bo ja już od podstawówki praktycznie byłem po prostu przyzwyczajony, że piszę to co nauczyciel mówi. I na szczęście na studiach w Pradze większość przedmiotów w ten sposób można było bez problemów zdać na podstawie tych notatek. Właśnie i też wykładowcy mówili wszystko, co pisali na tablicy i tak dalej, więc można było sobie radzić bez pomocy drugiej osoby z notatkami. Ale z tego, co wiem, to taka osoba też może te notatki pisać w razie czego.
1: Jak rozumiem, z wykładowcami nie było jakiegoś problemu, żeby dogadać kwestie dostosowań, że ty potrzebujesz coś inaczej, że potrzebujesz właśnie mieć coś przeczytane z tablicy, że potrzebujesz, że będziesz tą osobą asystującą, albo że tam coś musisz, nie wiem, ty nie nagrywałeś pewnie wykładów.
0: Nie nagrywałem, ale to był na tyle mały kierunek, że tam się praktycznie wszyscy znali i bardzo szybko mnie jakby zauważono i potem już, zawsze nawet niektórzy mnie normalnie pytali, czy nie mówią za szybko i tak dalej, więc jeszcze przez pół roku studiowałem filologię włoską, ale nawet nie doszedłem tak daleko, żeby zdawać przedmioty z pierwszego roku. Tam to już był troszeczkę większy kierunek, ale ja jednak potem przeszedłem tylko na tę polonistykę i tam naprawdę, tam było na jednym roku powiedzmy na całym kierunku 9 osób powiedzmy, a na polonistyce, bo to jest tylko specjalność, tam jest jeszcze słowacki, węgierski albo był, to się teraz zmieniło, teraz już wreszcie polonistyka jest osobnym kierunkiem, ale tak to były studia środkowoeuropejskie i tam naprawdę na przykład na moim roku byliśmy troje na polonistyce. Więc naprawdę nie było problemu, żeby mnie dość szybko wszyscy zapamiętali.
1: Ja

0: jasne. Tutaj Roberto wspomniał o Brnie, o Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Ja szybko tylko dorzucę, o tym jeszcze będziemy pewnie mówić przy okazji organizacji zrzeszających osoby niewidome, ale uczelnie, mam wrażenie, przynajmniej te dwie, które ostatnio tak śledzę ich działania, czyli właśnie Masaryk w Brnie i CWUT, Politechnika Czeska w Pradze, one mają bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o integrację osób, prawdopodobnie nie tylko niewidomych, ale też, bo jakby efekty ich działań dotyczą nie tylko studentów. To nie jest, znaczy u nas też takie działania na niektórych uczelniach są podejmowane, że to widać na zewnątrz, natomiast tam jest to bardzo ścisła współpraca też z SONS, czyli z jakby odpowiednikiem Związku Niewidomych w Czechach. I naprawdę to, co robi chociażby Brno, o czym miałem się okazję przekonać chociażby z perspektywy obozów ICC i potem śledzenia na Facebooku tego, co się dzieje, to jest coś niesamowitego, bo to jest nie tylko pomoc studentom, to są też konferencje, które są organizowane. Konferencje tak naprawdę rozmiarów, prawdopodobnie Reha for the Blind, tylko ten element międzynarodowy może nie jest aż tak silny, ale jak chodzi o społeczność czeską, to jest chyba ta powaga wydarzenia. Golbol, który nawet Golbol może też, ale tak, Golbol, który jest organizowany przez Brno, które ma tak naprawdę swoją własną uczelnianą drużynę golbolową, która gra w ramach reprezentacji czeskiej. Ja po prostu oglądam z otwartymi ustami, co się tam dzieje i tyle, ile tam jest robionych rzeczy, żeby spopularyzować też naukę, jakieś dyskusje na temat dostępnej astronomii, jakieś tworzenie modeli 3D, wypukłych różnych pomocy. No jest to naprawdę niesamowite. Myślę, że warto się zapoznać. Ja kiedyś też rozważałem studiowanie na tej uczelni, natomiast no przerósł mnie troszeczkę rok wstępny i koszty z tym powiązane, więc się nie zdecydowałem. Natomiast warto się przyjrzeć temu, co tam się dzieje. I będziemy jeszcze do tych instytucji wracać, bo z tego, co wyczułem, nie wiem, czy się zgodzicie, są one chyba kluczowe, jeżeli mówimy o osobach niewidomych w Czechach.
1: Tak, zdecydowanie. Mhm.
0: No właśnie ja też tak kojarzę, że bardzo często się korzysta też z pomocy, które są robione pod konkretne kierunki. Rozmawiałem akurat chyba tu z naszą wspólną koleżanką z Ostrawy, która na Uniwersytecie w Ostrawie studiuje anglistykę i też chyba niemiecki. No i się okazało, że właśnie Masaryk, a konkretnie Teiresias Centrum, przygotowało jej pomoc do fonetyki. Tam, gdzie ja naprawdę się poddałem i fonetykę zdawałem ustnie i nie posługiwałem się w ogóle tym alfabetem IPA międzynarodowym, tak dla niej stworzono makro do Worda, które podmapowuje dźwięki z alfabetu IPA pod czeskie znaki różne, pod znaki na czeskiej klawiaturze. I ona w ten sposób zapisywała IP, bo tego się nie da, w sensie zapis i odczyt, zwłaszcza przez osoby niewidome, alfabetu IPA jest dość mocno nieustandaryzowany i tak naprawdę tak. Nie ma chyba dobrego i takiego sprawdzonego sposobu, który by działał. Jest dużo jakichś takich samoróbek domowej roboty, ale no tak to wygląda i tu właśnie rzeczywiście Masaryk o tyle gdzieś błyszczy, że nawet studiując gdziekolwiek indziej można się do nich zgłosić i oni jakieś rozwiązanie wymyślą. Mm. To jest niesamowite. Andrzeju, czy na Słowacji jest podobny poziom wsparcia na uczelniach, jeśli chodzi o osoby niewidome? A może korzystacie też z pomocy Brna? Czy to tak daleko nie sięga?
2: U nas jest to tak, że wysokie szkoły majú svoje také poradenské centra. Jedno je vlastne to, čo som už spomínal v Bratislave a takisto aj v Ružomberku, kde som študoval, bolo takéto poradenské centrum. Čiže oni vedeli, keď som prišiel s nejakou knihou z knižnice, ktorú som si tam požičal, vedeli mi ju naskenovať. Ale musím povedať, že ja som teda študoval novinárčinu, žurnalistiku. A tam už samotní profesori, nielen mne, ale všetkým nám vlastne skenovali, hej, že oni chceli, že prečítajte si týchto 100 strán, posielam vám to v PDF-ku cez Dropbox a stiahnite si to a prečítajte si to, budeme sa o tom rozprávať. Čiže to už bolo také obdobie, kedy vlastne som ani nemusel nejako sa trápiť s tým, že komu to dám skenovať a ako to budem riešiť, lebo už vlastne všetkým mojim spolužiakom to posielali. Poviem ešte tak, že nevyužíval som žiadnu asistenciu takú zaplatenú, ale skôr som tak nejak komunikoval so spolužiakmi, že keď som sa potreboval niekam dostať, niečo vyriešiť, tak nás bolo 27 v triede, takže to sa tak nejak dalo celkom dohodnúť. Oni zase boli leniví si robiť poznámky, tak ja som im vytvoril takú webovú stránku, kde mali zase moje tie materiály, čo som si ja cez hodiny písal. Takže takto to fungovalo. Máme aj my to, čo sme už spomínali, že môže študent mať dvojnásobný čas pri písomnom teste. A posledná vec, čo by som spomenul, je trošku problém na Slovensku, sa mi zdá ani nie, že ako študovať, ale že si nevidiaci vyberajú odvetvia, ktoré nemá zmysel študovať. Hej, že mám kamaráta, ktorý vyštudoval na nejakej strojárenskej fakulte nejaké hutníctvo a to si asi viete predstaviť, že proste nevidiaci nebude také veci robiť nikdy, nebude sa venovať nejakým strojom, ktoré desi v bani ťažia nejaké veci a on vyštudoval tú školu, teoreticky to má zvládnuté, naučil sa k tomu strašne veľa vecí, ale reálne sa s tým nevie uplatniť, lebo nikto mu nepovedal, že keď to aj vyštuduje, tak to nebude môcť robiť. A toto sa mi zdá, že je taký problém, že chodia ľudia stále študovať veci, ktoré nevedia potom, čo s nimi. No, teraz toho bude veľa na preklad, ale tak snáď vyznáme.
1: Tak, mi nadzieję, že dáme radę. Więc Ondrej studiował dziennikarstwo na, o ile pamiętam, to się nazywa na Uniwersytecie Katolickim w mieście Różomberok.
2: Tak, Różomberku.
1: I tam też był bon, gdzie on mógł przyjść z książką, ale już wtedy, i tutaj zazdro naprawdę widzę, że wyprzedzili nauczyciele czas, bo potem jak się zaczęła nauka online, COVID, znaczy nauczanie online i tak dalej, to było powszechne. Nauczyciele, przepraszam, wykładowcy przesyłali materiały już wtedy, na przykład w PDF-ach, przez Dropboxa. Zazdroszczę.
0: No, u nas to na mojej uczelni było troszkę tak, że pół na pół, w sensie niektórzy prowadzący już byli na tyle świadomi i chcieli jakoś tam studentom ułatwić, ale to raczej to młodsze pokolenie. Natomiast my też, jako studenci, nam zależało na tym, żeby jak najwięcej rzeczy mieć elektronicznych, bo ja zacząłem studia w roku 2014 i wtedy był boom na Kindle. Każdy po prostu widzący musiał sobie kupić Kindle Paperwhite sprowadzony gdzieś tam z Amazonu, z Niemiec, nie wiadomo skąd, bo Kindle są super do czytania nawet literatury tak prywatnie, żeby sobie poczytać książkę po prostu siedząc i tak dalej. I jako, że ja studiowałem filologię angielską, no to tam siłą rzeczy książki też się czytało. Literaturę piękną i różną. I naprawdę wtedy ludziom zależało na tym, żeby mieć to w jakiejś formie elektronicznej, żeby na Kindlku się ładnie wyświetlało. Więc my też mieliśmy już wtedy taką samą świadomość, że im więcej sobie ogarniemy elektronicznych jakichś materiałów, tym lepiej, więc wtedy, ale to było też taki, no, underground troszkę na grupach studenckich, facebookowych, więc...
1: I swoją drogą Ondrej też wspomniał o tym, że jego kolegom się nie chciało robić notatki, więc on im tam robił taką jakąś stronę internetową, na której były jego notatki, które on sobie sam zapisywał.
0: A no proszę.
1: No i jak to się mówi i...
2: No, że studiują ludzie, to co...
1: Tak, to już. A że jeszcze też mówił, że jak on czegoś potrzebował, to też mu pomagali. No i ciekawa sprawa jeszcze, o której Ondrej wspomniał, że ludzie na Słowacji niewidomi, z jego obserwacji, niektórzy studiują coś, co potem nie daje im żadnych perspektyw, że ma na przykład kolegę, który wystudiował, jak się to po polsku nazywa, górnictwo? Coś, obsługę jakichś maszyn, które potem tam w kopalniach wiercą. Aha. Coś tam.
0: I co go zainspirowało, żeby coś takiego studiować? On myślał, że sobie poradzi? Czy miał na to jakiś plan? Czy...
2: Nie wiem. Myslím si, že zásadná otázka bola, že tá škola je blízko bydliska jeho. Hej, že
1: to mal blízko miesce zamieszkania.
2: No, že tak tam pôjdeš a vyštuduješ to. Hej, tak ako, ono ale je to tak, že už stredoškoláci vďaka tomu centru podpornému môžu ísť sa pozrieť na niektoré vysoké školy, môžu si vyskúšať, vypočuť nejaké tie prednášky, je to dohodnuté. Čiže máme aj také, že kam na vysokú školu a vedú sa o tom debaty, ale občas sa teda prihodí, že niekto niečo takéto vyštuduje a potom sa s tým nevie uplatniť.
1: Czyli, że na uczelni, przepraszam, to biuro dla osób niepełnosprawnych w Bratysławie na przykład może zorganizować coś takiego, że niewidomy może tam zobaczyć sobie, jak to wygląda na którejś z uczelni, pojechać tam i sprawdzić wszystko, co trzeba.
0: Czyli oni jadą ocenić, na ile sama uczelnia albo program nauczania dla danego studenta będzie dostępny, tak? Coś takiego, taka wizytacja.
1: No ja tak to rozumiem. No.
2: No idzie o to, że vlastne ten nevidiaci môže na niektoré univerzity sa dá takto dostať, konkrétne hlavne teda na Univerzitu Komenského v Bratislave. A tam si vlastne môže ten nevidiaci vyskúšať niektoré tie prednášky. Čisto len ako teoreticky, hej, nemá tam žiadne skúšky, nič, len jednoducho tam môže ísť v rámci nejakých pár dní a vie si takto ako keby preveriť, že či to má zmysel. Ale teda je dobré, keď tí rodičia aj s tým nevidiacim cez nejaké inštitúcie, však budeme ešte hovoriť o Unii a podobne, si tak nejak prediskutujú, že či vôbec má toto zmysel študovať, či sa s tým bude dať uplatniť.
1: Čili nevidomy môže navet pújsť na pár vykladov na také učení i po prostu spravdiť.
0: Aha, to je fajné.
2: Tak.
1: No, to je bardzo fajné. Ja bym ešte tylko dodal, bo pominęliśmy, albo nie pominęliśmy tylko, u mnie, żeby znowu zobrazować trochę sytuację, jeśli chodzi jeszcze wracając do tej szkoły, że miałem całkiem inną sytuację w liceum, a całkiem inną w podstawówce, bo w liceum po pierwsze była dużo lepsza grupa w klasie, po drugie miałem asystentkę, nawet taką, czy tam nauczycielkę wspomagającą, która dorabiała sobie w ten sposób, ona studiowała nie pamiętam już co, studiowała na uczelni jakiejś tam gdzieś, pewnie na Uniwersytecie Karola, ale ona też mi dostosowywała materiały i tak dalej i ze mną była tylko na matematyce, na lekcjach matematyki, fizyki i chemii.
0: A.
1: Więc i tam się dużo zmieniło, tam też na początku wyjazd integracyjny i w ogóle naprawdę tam było całkiem inaczej niż w podstawówce i w gimnazjum, gdzie byłem przykładem takiego dziecka niewidomego, które troszeczkę się nie zintegrowało zresztą i tam już nie było.
0: Czy to też nie jest tak kolorowo, że z uwagi na to, że właśnie teraz osoby niewidome raczej szturmują szkoły ogólnodostępne w Czechach, to nie jest tak, że z automatu też jakoś jest większa świadomość i ci uczniowie się lepiej integrują, czy te dzieci?
1: Nie jest, ale muszę powiedzieć akurat tutaj w tym wypadku, że widocznie miałem pecha, dlatego że rozmawiałem... Myśmy mieli taką troszkę słabszą grupę w klasie i ja po maturze się spotkałem z jedną dziewczyną, która też, mi nieźle szło w tej szkole, jej też. I ona mi powiedziała, że ona też się tam dziwnie czuła, więc widocznie po prostu miałem pecha.
0: Możliwe.
1: A ona widziała normalnie, albo widzi, tak?
0: Mhm. Więc... Jasne.
1: Ale masz rację, ta świadomość nie jest taka lepsza tylko dzięki temu, że jest więcej niewidomych, a przynajmniej nie była. Oby teraz było lepiej, chociaż jakoś... Nie wiem, czy za te 10 lat się tyle zmieniło.
0: Jasne.
1: Już raczej się zmieniło w tej szkole naszej dla niewidomych.
0: Dobrze, no to słuchajcie, to już trochę zahaczyliśmy tu o temat właśnie tych organizacji jednoczących osoby niewidome. I zanim przejdę do takiego klasycznego przepytywania, jak to na Czechach, jak to na Słowacji, to może zapytam o obydwa kraje naraz. Na ile kwestia tego, co jest oferowane niewidomym, zmieniła się po rozpadzie Czechosłowacji? Bo kiedyś to właśnie byliście jednym krajem i to było pewnie bardziej centralnie jakoś zarządzane, czy się mylę. Jak to się zmieniło w momencie, kiedy właśnie nastąpiła nowa polityka i każdy miał potem już swoje organizacje i tak dalej? Czy to może było zawsze tak, że był taki cichy podział gdzieś i była sobie Unia, jak to mówicie, czyli Związek Niewidomych Czeski, Słowacki? Nie wiem, kto by chciał zacząć.
1: Kurczę, ja się nie znam, ja nie wiem, jak było za komuny, albo potem jak się komuna skończyła przez te parę lat. Mm-hmm. Myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy
0: za
1: tyle młodzi.
0: Tak? No.
1: Chociaż może chłopaki, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że mimo, że Czechy i Słowacja mają jedną przestrzeń internetową, bo jednak nasze języki są bardzo podobne i my się rozumiemy bez problemu, to te rzeczy dla niewidomych jednak są w internecie, teraz podkreślam, osobno, dlatego że internet wszedł do Czechosłowacji, Czechosłowacja istniała do roku 93. Do 89 był to kraj komunistyczny. Mhm. I przez to internet jednak powstawał już, ten taki lokalny internet, osobno w każdym z naszych dwóch krajów. Do tego stopnia, że na przykład jest jedna biblioteka dla niewidomych na Słowacji, gdzie są książki tekstowe, to się nazywa DigiBooks i oni robią duże problemy z tym, żeby tam członkiem był albo żeby miał konto Czech. Nie wiem, jak jest odwrotnie, ale tutaj wiem, że średnio można niestety, jak jest się Czechem, to chyba robią z tym jakieś problemy. Tak słyszałem zresztą od Ondreja tutaj, z tego co pamiętam.
0: Rozumiem. Tutaj widzę, że ktoś do nas próbuje zadzwonić, podpisany również jako Ondrej. Nie wiem, czy to jest ktoś...
1: A to przypadkiem nie jest to, że Ondrej, ty jesteś z nami? Nie miałeś jakichś problemów z internetem?
0: Ondreju, halo? Aha, no to...
2: Ano, to była moja chyba, także je to już
0: powiem. A rozumiem, jest okej. Myślałem, że...
2: Także pokraczujcie.
0: Ktoś z ciebie... Tak, bo pytaliśmy, nie wiem, czy ty może masz większy pogląd na to, jak to wyglądało w czasach jeszcze Czechosłowacji. Ondrej, czy słyszałeś coś może?
2: Počúval som vás, ja som si potom zapol rýchlo stream, aby som aspoň vnímal, že čo sa hovorí, kým som sa nejako vrátil naspäť. Pravdu povediac, neviem ja to tiež posúdiť, lebo ja som sa narodil v 91. Hej, čiže to už bolo po tom, ako sa to vlastne oddelilo. Respektíve teda takto oddelenie bolo v 93. až vlastne. Ale neviem to takto zhodnotiť, že či to bolo vtedy nejak, či sa to zhoršilo napríklad u nás po rozdelení, takže to by naozaj museli skôr starší nejakí ľudia, možno ak nás počúvajú zo Slovenska, z Čiech, tak asi by vedeli skôr povedať.
0: Mm-hmm. Ale čili to z tego, co mówisz, Andrzej, wynika, że właśnie no, ty też nie bardzo z uwagi na,
1: tak,
0: na wiek, dokładnie. Ja bym też nie wiedział. Natomiast nie wiem, czy wiecie takie fakty na zasadzie, czy Związek Niewidomych był wtedy jeden centralny? Czy...
1: Nie mam, niestety nie wiem.
0: Wiecie. Okay.
1: Nie wiem, szkoda, że nie zapytałeś wcześniej, bo mam znajomych, których mogłem podpytać.
0: Tak, jasne,
1: no, ale...
0: ja też. No...
2: Ja si pamiętam, że był jakiś do końca zväz inwalidów, myślę, że był.
1: Mhm. Czyli bol Związek dokonca, niepełnosprawnych.
2: Ale to bol dokonca taký, že to boli všetci zdravotne postihnutí pokope a to sa potom nejako rozpadlo a rozdelilo tak, že máme my už nevidiaci svoje, nepočujúci svoje a tak ďalej. Čiže tak asi vieme povedať, že ten zväz invalidov bol vtedy a vlastne potom sa z toho odčlenili postupne samostatne tie jednotlivé únie, ktoré máme každý svoj.
1: Tak, czyli był jakiś związek niepełnosprawnych, który później się podzielił. Biblioteki na pewno były dwie. Była czeska, ta w Pradze, i słowacka w Lewoczy, bo są jeszcze książki audio, powiedzmy, u nas w czasach komuny, z czasów komuny, przepraszam, gdzie oni też mówią, że to jest ta praska biblioteka i z tego, co wiem, to lewoczka robiła dla Słowaków.
2: Ano, mała swoje, ano, to mają do teraz, mają złoty font a knihy, co prepisowali jeszcze ludzie, także ano, to było určite samostatnie.
1: No i ja jeszcze mogę powiedzieć, że u nas teraz, tak pewnie zaraz nas zapytasz o to, ten Czeski Związek Niewidomych się nazywa Zjednoczona Organizacja Niewidomych i Słabowidzących i to dlatego, że kiedyś ponoć było tych organizacji ileś i one się kłóciły i potem na szczęście właśnie się połączyły. O tym też nic nie wiem, ale słyszałem niedawno o tym, że tak było. To jest jedyny fakt, jaki wiem na ten temat.
0: Jasne. To może tym razem zaczniemy od ciebie, Ondreju, i od sytuacji na Słowacji. Ty się udzielasz, z tego co wiem, w Związku Niewidomych na Słowacji. Jesteś tam dość aktywny. Jak to wygląda? Co oferujecie i ogólnie na czym polega aktywność w związku?
2: Tak. Unia Niewidiacich a Słabozrakich Słowenska. To je vlastne organizácia, ktorá združuje nevidiacich, aj slabozrakých, prípadne ich nejakých priateľov, rodičov a podobne. No a jednou z tých služieb je napríklad to, že pracovníci únie poskytujú nejaký ten servis v rámci pomôcok a podobne. To znamená, že nevidiaci príde alebo zatelefonuje na úniu, povie, že chcel by sa naučiť pracovať s počítačom, chcel by sa naučiť variť, orientovať sa v priestore, písať na počítači a dohodne si na tom krajskom stredisku, teda tam, kde to má najbližšie k bydlisku, kde býva, tie veci, ako ho môžu vlastne to, čo on potrebuje naučiť. Čiže tam je tých vecí naozaj veľa. Oni chodia variť, sa učia pracovať s mobilnými telefónmi, s počítačmi. Hej, majú tí zamestnanci únie nejaké vedomosti o čítačoch obrazovky. Takisto tá priestorová orientácia. Ja som napríklad tam absolvoval pár kurzov aj písania na stroji. Čiže toto všetko tam je. Asi to preložme teraz, lebo potom zabudneme.
1: Dobrze, czyli Związek Niewidomych i Niedowidzących na Słowacji oferuje dużo różnych usług i Andrzej teraz wspomniał o czymś, co my też mamy, u nas się to nazywa Tyflo Service i to jest też pod tym naszym związkiem, czyli są takie wojewódzkie jakby, jak to się nazywa, filie, tak po polsku? Czy...
0: Tak. Mhm. No oddziały. Albo tam, my to dzielimy na okręgi i koła, tak? Okręg jest chyba wojewódzki, ewentualnie jakoś tam większego miasta, a koła są już konkretnych miast, tak?
1: Mhm, tak, i tam może niewidomy przyjść i na przykład powiedzieć, że chciałby się czegoś nauczyć. Gotować albo tam orientacji przestrzennej, pracy z telefonem komórkowym. Andrzej właśnie wspominał o tym, że był na paru kursach takich orientacji. A właśnie, tu się nasuwa pytanie, skąd jest to finansowane?
2: No, Unia zyskawa financje zo štátu, je tam nejaká časť, teda samotná vláda Slovenskej republiky alebo nejaké ministerstvo prispieva. Potom 2% z daní, to znamená, keď si ľudia robia daňové priznanie, tak môžu časť toho, čo by dali štátu, dať priamo Únii. A potom máme verejnú zbierku Biela pastelka každoročne v septembri. To je taká zbierka, že normálne bežná verejnosť môže prispieť bankovým prevodom alebo v uliciach, alebo SMS-kou. A potom z rôznych projektov, hej, že oni sa hlásia, oni píšu projekty na rôzne ministerstva, hej, a vedia vlastne takýmto spôsobom zabezpečiť chod.
1: Čili związek má jakieś środki od państwa, potem też jest to, co wy macie 1%, tak?
0: Tak,
1: w Polsce.
0: Tak, tak.
1: To na Słowacji są to 2%. I jeszcze jest taka publiczna zrzutka, tak? Czy zbiórka, że, że można wysyłać kasę, pieniądze powiedzmy na ulicach, czasami chodzą ludzie
0: z puszkami
1: tak. Albo SMS-ami można i tak dalej. I jeszcze są też dofinansowania chyba z tego co zrozumiałem, co Andrzej mówił, od różnych innych organizacji.
2: No a potem ta Unia ma jeszcze tak zwaną spolkową czynność, a to są vlastne také ako keby voľnočasové aktivity. Môžu to byť kultúrne podujatia, rôzne krúžky. Napríklad povedzme v Nitre majú spevácky zbor, kde chodia nevidiaci, majú tam nejaké háčkovanie, vyšívanie, hrajú sa nejaké spoločenské hry, robia sa nejaké posedenia, rôzne takéto. Buď sa ide na nejaké kultúrne podujatie, alebo si sami vytvoria nejaké, neviem, na Vianoce, akadémie a podobne. Čiže vlastne toto sú už také ako keby skôr také aktivity, kde sa tí nevidiaci môžu stretnúť, porozprávať sa a takýmto spôsobom to nejako funguje. A spomeniem ešte jednu vec, potom sú také dve súťaže. Jedna je Brajlovská olympiáda. To je vlastne taká súťaž, kedysi známa v čítaní a písaní Brajlovho písma. Ona teraz bola rozšírená, lebo vlastne sa tam robia aj také rôzne, že identifikovanie liekov podľa obalu, hej, ako sú tam tie nápisy a korektúra Brajlovho textu, čiže tam vytvorili nejaké takéto disciplíny. A druhá súťaž je Dni Mateja Hrebendu a to je zase súťaž v recitácii poézie a prózy a tiež písanie poézie a prózy, čiže aj autori sa tam nevidiaci a slabozraky môžu prihlásiť do tejto súťaže.
1: Czyli później oprócz tego są jeszcze różne takie inicjatywy, typu na przykład w Nitrze, w mieście Nitra jest chór niewidomych, co jeszcze różne wyszywanie, tak jak się to mówi po polsku?
0: Tak, haftowanie.
1: Haftowanie, dokładnie. tego typu rzeczy, albo że niewidomi robią sobie jakieś różne akademie, takie rzeczy, takie wydarzenia, gdzie mogą się zobaczyć, spotkać.
0: Tak.
1: No i jeszcze Andrzej wspomniał o dwóch konkursach. Jeden to jest Olimpiada Brajlowska, jeden taki, gdzie też są jeszcze jakieś inne dyscypliny typu rozpoznawanie leków na przykład, na których są napisy brajlowskie, albo korekta tekstu brajlowskiego.
0: Aha, czyli takie duże konkurencje w ramach tego są.
1: No,
2: a to jest łuciarz właśnie, hej, że
1: no,
2: tam
1: konkurs.
2: Body, a tak?
1: A drugi konkurs to jest taki recytatorski i też pisarski.
0: O.
1: Czyli można coś, znaczy się zgłosić, coś przeczytać, ale też można coś swojego, jakiś swój tekst, niewidomi, niedowidzący pisarze.
2: Mhm. Tak, a jeszcze mam historyczną rzecz, napisał mi kamarad, który nas poczuwa, że przed 89. był Československý celonárodný zväz invalidů, tak? No a v 92., keď končila federácia, ešte bol technický zväz invalidov, ale už potom sa to vlastne oddelilo. Formovali sa organizácie, kým nestratil zväz invalidov zmysel. Mm-hmm. Takže vlastne to potvrdzuje to, čo som aj spomínal. To je kamarát, ktorý je teraz starší odo mňa a lepšie si to pamätá, ako to bolo, tak on mi to takto objasnil.
1: Čili privátne napísal do Andreja kolega, ktorý Że był czechosłowacki taki ogólnokrajowy związek niepełnosprawnych, a później jeszcze był też techniczny pod koniec, jak się kończyłek, prawie się podzieliliśmy w 92 roku, ale no i to się później podzieliło na te różne organizacje.
0: Mhm. A jeśli chodzi o takie kwestie, jak właśnie jakieś działania na rzecz młodzieży, jakieś obozy, wyjazdy integracyjne, takie rzeczy też są organizowane? Ja słyszałem o takim obozie Reset, nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje.
2: A, ano, tak to właśnie robiła ta Unia Niewidiacich a Słabozrakich. Już to żiaľ nie bywa, ale ano, to był właśnie taki počítačový tábor, a išlo o týždňové stretnutie nevidiacich, kde sa vlastne učili niečo ako také slovenská ICC, by som si dovolil povedať, že vlastne boli tam rôzne workshopy a učili sa tam buď s čítačom obrazovky robiť, alebo strihať zvuk, alebo podobné veci, aj programovanie tam nejaké bolo. To sa skončilo, myslím, v 2014, odvtedy už sa to neorganizuje. Neviem, prečo sa s tým prestalo, že či už Únia na to nemala nejak čas alebo prostriedky, alebo ľudí, lebo ten záujem by asi bol, ale teda už od toho 2014 sa to nerobí.
1: Mm-hmm. Čiže to byl taký obuz komputerový. Niestety už ho nemá od 2014 roku i tam byly rôzne warsztaty, či to obsługa czytników ekranu, či to praca s dźwiękiem, či to nawet programowanie. Ale no, już tego nie ma, a szkoda, bo było to popularne. Ja też o tym resecie słyszałem. Tabor to jest obóz.
0: A poczytacz to komputer, to też chciałem tak, już wspomnieć ano, wcześniej.
1: Ano. Tak.
0: No tak, to są piękne inicjatywy. Tutaj
1: a teraz jest nadal coś takiego na Słowacji? Jest, nie, macie jeszcze jakieś tabory inne, okrem no tego resetu?
2: Ja si pamiętam obdobie, kiedy w lecie ešte keď ja som bol dieťa, tak bol tábor pre deti, tábor pre mládež, to robila buď táto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, alebo potom ešte bolo také iné združenie, Združenie nevidiacej a slabozrakej mládeže. No a vlastne tábory už teraz nie sú. Vtedy boli aj pre deti, aj pre mládež, čiže pre mladších a pre starších. Teraz už to nie je. Nielen kvôli covidu, ale už naozaj veľmi dlho sa tie tábory neorganizovali. Nejak jednoducho prestala Unia týmto smerom sa uberať.
1: Mhm, čili ešte, kedy Ondrej byl dzieckiem, to byl obóz dla niewidomych, dla dzieci niewidomych, dla młodzieży niewidomej i organizowała to jeszcze druga organizacja Związek, jeszcze raz, jak to Unia Niewidomej Młodzieży?
2: Ano, ano, to było, że Združenie Niewidiacej a Słabozrakej Młodzieży.
1: A Stowarzyszenie Niewidomej i Niedowidzącej Młodzieży. I oni to robili, takie właśnie wyjazdy.
0: Okej. Czyli w dzisiejszych czasach już z tych obozów niewiele zostało na ten moment, jak jeżeli
2: nie,
0: rozumiem.
2: Nie, nie, te tabory już wobec, letnie tabory już nie są.
0: Szkoda.
2: Ale nie wiem, że czy to...
0: Jasne. A jeśli chodzi o taką integrację internetową gdzieś, to no jeszcze zapytam o Słowację, za chwilę przejdziemy do Czech, ale jak wygląda kwestia takiej integracji w formie, może macie jakieś portale, jakieś, może macie podcasty, może grupy na Facebooku, WhatsApp, listy mailowe, cokolwiek, czy to jest jakoś popularne, czy?
2: Tak.
1: Listy mailowe, no, czyli konferencje.
0: Konferencje. No. Mhm.
2: Tak. Pokiaľ ide, začnem tým, konferencie samotne slovenské nie sú a to je hlavne spôsobené tým, že my máme veľmi blízko k Českej republike a jazykovo, takže tým, že v Českej republike to skôr sa nejako rozbehlo celé, tak konferencie napríklad o počítačoch, tak taká najznámejšia je konferencia Fanda a tá je vlastne česká, ale je tam, myslím si, že veľa Slovákov tiež. A podobne aj tie ostatné konferencie, ako napríklad mobily, Android a podobne, to sú mailové konferencie, ale bežia vlastne na českom serveri, na tom Braille.net-e. To ešte Roberto potom môže doplniť. Zo slovenských by som spomenul, že máme taký portál blindrevue.sk, čiže blindrevue.sk. A je to vlastne taký portál, kde zverejňujeme články, návody, k rôznym aplikáciám, k softveru. Hej, teraz tam máme článok o aplikácii Slack alebo Discord, ja neviem, Balabolka, úplne, že fakt hocičo. Banky riešime, že ako sa dostať k financiám, ktoré banky sú prístupné, ktoré nie sú. Čiže takéto niečo vlastne máme. Podcasty tam zatiaľ nie sú, lebo nejakým spôsobom to nemá kto robiť asi tak úplne, ale teda... Tie články píšeme, čiže skôr textové, to je momentálne. No a potom na sociálnej sieti Facebook, tak tam je taká skupina nevidiaci a slabozraky, koľko je nás v skutočnosti, ktorá pôvodne vznikla úplne len tak, akože pár ľudí z nevidiacich sa tam nejak združilo, ale momentálne tá skupina má takú váhu, že je tam, myslím si, že väčšina nevidiacich a slabozrakých, aj samotná únia nevidiacich tam je a propaguje aktivity a píše teda, že čo sa deje a takéto veci. Čiže takéto veci, pokiaľ ide o online komunitu, máme.
1: Mm-hmm. Czyli tak, z list mailingowych większość to są czeskie, bo rzeczywiście, no wygląda, że u nas to się zaczęło, a ja już wspomniałem o tym, że czeska i słowacka przestrzeń internetowa w dużej mierze to jest to samo.
0: Mhm, mhm.
1: Dzieci oglądają w obu krajach YouTube'a, powiedzmy, z obu krajów i tak dalej. No, ale ze słowackich rzeczy to jest ta strona blindrevue.sk i tam są różne artykuły o, z tego co Andrzej mówił, głównie o aplikacjach, o programach, techniczne rzeczy, czyli Discord, Slack, jakiś, no Balabolka to był ten, albo jest jeszcze ten program do czytania, tak. O bankach, to jest ciekawy temat, którym sobie muszę też się zainteresować, bo jestem ciekaw, jak na Słowacji to wygląda z bankami. No i jeszcze tak myślę.
2: No a ta skupina na Facebooku.
1: Tak, jeszcze jest grupa na Facebooku, która się nazywa Niewidomi i Niedowidzący, ilu jest nas w rzeczywistości.
2: Ano.
1: Ja pamiętam jeszcze, jak ona powstawała i rzeczywiście to było tylko paru ludzi, głównie Słowacy, parę osób, ale jak to właśnie w naszych dwóch krajach, bo jest też czeska, która swoją drogą też się nazywa Niewidomi i Niedowidzący Czesi i Słowacy.
2: Uh-huh.
1: I w obu tych grupach teraz już są ludzie z obu krajów. Mniej lub więcej tych ludzi jest z tego drugiego kraju, ale oni są. Oni są, to widać w komentarzach. No.
0: Mhm.
1: No i Andrzej, ty chyba też robisz jakieś rzeczy, czy już nie? Ty publikowałeś na swojej stronie jakieś artykuły.
2: Ja teraz, co ja konkretnie robím, tak piszę pre ten portal Blind Revue, już teraz hlavne. A ja konkretnie teraz w tomto smere úplne najviac riešim Corvus. to neviem, či, ale asi je v Polsku distribútor.
0: Tak chyba firma Medison.
2: Corvus, mm-hmm. Áno. Tak pre Corvus vyrábam vlastne návody, nejaký support, proste ľudia telefonujú, ako si nastaviť, ako urobiť, píšu. Píšem k tomu, aj teda nahrávam nejaké zvukové veci, čiže tým sa teraz tak popri svojej práci na plný úväzok, čo mám v rádiu, tak ešte teda tento Corvus tak nejak viac riešim.
1: Mm, čili pamiętam, že Ondrej miał na svojej strone rôzne artikuly, rôzne vzkazówki i tak dalej, poradniki.
2: To je stále, áno, áno, tiež.
1: I nadal to jest, a teraz robí ešte wsparcie techniczne, słowackie wsparcie techniczne do, dla programu Corvus. To jest ten taki self-voicing. Oni sprzedają telefony z Android. Coś jak Blind Shell, tak? Coś w tym stylu.
2: No len, hej, to by sme dlho diskutovali. Mm-hmm. Rozdiel je ten, že Corvus sa dá nainštalovať do hociakého Androidu.
1: A že Corvus môže byť v ktorýmkoľvek telefóne s Androidem. Tak, tak, tak.
2: Hej, no. Od Androidu 6 Blind Shell má svoje, hej, telefóny. Mm-hmm, to je, mm-hmm. No, a to je bola úplne iná téma. To by sme
1: jasné, sa tu o tom bavili. Jasné, tak, jasné. Ale generálne taký interfejs, to nie jest tylko czytnik, to jest też taki interfejs, który ma trochę swoich aplikacji z tego.
2: Mi się zdaje, że była na Tyflo podcaście o Corvusie, ale już tak dawniejszy.
0: Tak, bo ten system on chyba u nas popularność zdobył, kiedy telefon LG One Smart był czymś ano, popularnym ano. I dużo niewidomych tak. Go testowało.
2: Ano.
1: Tak, bo wspomnijmy, Corvus chyba jest słowacki w ogóle.
2: Ano, Corvus jest nasz właśnie, w Różomberku sa vyvíja Corvus. Tam vlastne máme neziskovú organizáciu, ktorá to vyrába, takže áno, je to slovenský produkt.
1: Organizácia taká non-profit, ktorá, mm-hmm. ktorá mm-hmm. vlastne produkuje tego, rozvíja tego Corvusa.
0: Tak. No brzmi to wszystko fantastycznie, a teraz jak ta sytuacja wygląda w Czechach? To może Kubę zapytamy, bo ty, Kubo, zdaje się, wiesz więcej na przykład o tym, jak chodzi o jakieś wyjazdy młodzieży i tak dalej, a w Czechach? A dawno cię tu nie było? Nie wiem, jesteś jeszcze z nami?
3: Jestem z wami, jestem.
0: Super. Na jakie obozy można pojechać w Czechach, nie widząc?
3: To jest bardzo ciekawe. Ja jsem se třeba si pamatuju, že jsem se jako když jsem byl menší, tak jsem se často účastnil různých výletů, které organizovali. Organizoval turistický kroužek tady v Praze, turistický kroužek, který vlastně souvisel právě s těmi Hradčany, s tou školou, které jsme mluvili pro nevědomé mm-hmm. Hradčanech. A jezdili jsme, buď to jsme chodili po Praze různě, hráli jsme nějaké hry, nebo se občas vyjelo na nějakou třeba na nějakou vodáckou akci, si pamatuju, že jsme takhle jeli, myslím, Berounku a taky to bylo spojené ještě tehdy ze školou v přírodě na Hradčanech, což vlastně bylo, vlastně to tam chodili ty stejné děti, takže to jakoby patřilo k sobě, no. A pak jsou dva takové tábory, které se konají v létě vždycky. Jeden je brněnský, ten většinou je ve Veverské Bytýšce, to je taková, teď doufám, že neplácnu krabinu, že to je vesnice, ne město, ještě si nejsem jistý úplně, jestli to, ale je to prostě blízko, je to blízko Brna a ten tábor je právě u toho města nebo vesnice, nebo vesničky a tam se vždycky jezdilo a jezdí, ještě to pořád funguje. V srpnu dřív to bylo na 14 dní, teď už je to jenom na týden z nějakého důvodu. A bylo to zajímavé vždycky, protože to bylo spojené, byli tam jak Češi, tak i často Rakušáci nebo Němci, protože tam bylo to jakoby. Měli jsme tam tlumočníka, překladatele, který to těm Rakušákům vlastně zprostředkovával ten program a překládal ho do němčiny. Zdeněk Rybák, který tam jezdíval. A i víc tam takhle bylo nějací vedoucí právě z Rakouska. Takže to bylo vždycky zajímavé a
4: to mě bavilo se vždycky dávat dohromady s těmi Rakušáky. No a pak existuje pražský tábor taky, který se koná, myslím, v Jindřichovicích. A myslím, že občas i v té Bytyčce, že jednu chvíli to nějak měli, tak, ale aspoň teď, co vím, tak je v Jindřichovicích. A to je zase víc souvisí s tím vlastně pražským tyfloturistickým kroužkem, tam jsou vedoucí právě o tom teď. A to je taky tábor na týden. A jsou to všechno tábory, kde se hrají různé nějaké hry na téma, které je tam dané právě přes se nějak rozhodne. To třeba, já si pamatuju, že to byly třeba Gulliverovy cesty nebo Hobbit a tak různě. A kromě toho, že tam je zábava, tak samozřejmě i ty tábory trošku měly na pomoci tomu, že člověk trénoval nějakou samostatnost, komunikaci. Třeba jedna aktivita, která byla v tom Brně, tak se jmenovala Ptačka. A to spočívalo v tom, že se nás vyslali do Brna, buď to po skupinkách, anebo spíš individuálně, ale občas i ve dvojicích. Já jsem třeba byl i právě s jedním tím klukem z Rakouska. A dostali jsme papír s nějakými úkoly, který jsme museli splnit. Museli jsme něco někde koupit, nebo se někde na něco zeptat, nebo třeba i nějaké blázniviny, jako třeba zaspívat na náměstí Svobody, nebo na nějakém obchodním centru, teda zaspívat koledy, což byl srpen, že jo, takže nás vždycky koukali, jak jsme se zbláznili. A tak různě, nebo třeba částí toho byl i puťák, samozřejmě, že jsme se vydali, dostali jsme popis trasy a putovali jsme někde po lese a museli jsme dojít na nějaké místo, tam si rozdělat, udělat večeři na vařiči a postavit stan a takovéhle podobné aktivity. No. Tak už teď, či přestanu, teď bude zase hodně překlad, omlouvám se, že jsem tak vychrlil všechno.
1: Jasné, čili tak, Kuba chodil na různé wycieczki albo wyjazdy z takim tyfloturystycznym kółkiem, to dosłownie tłumacząc, czyli w Pradze po prostu niewidomi, którzy chodzili albo tam po Pradze, albo ja teraz ostatnio się z tym pierwszy raz spotkałem w polskim kontekście, nie wiem jak to jest po polsku, jak się jeździ po jakiej rzece się jeździ...
0: Spływ.
1: Spływ, tak, dokładnie.
0: Tak, spływ Dunajcem. Mhm.
1: Tak, coś takiego, no.
0: Kajakowy spływ.
1: Mhm. Coś jak kajakowy. No, u nas jest to, z tego co widzę, dużo bardziej popularne niż w Polsce i dlatego dopiero ostatnio się z tym tutaj spotkałem.
0: Jasne. Mhm.
1: No i oprócz tego dwa obozy, jeśli dobrze rozumiem, dla dzieci i właśnie dla młodzieży. Jeden taki pod Brnem, gdzie... Co ciekawe, byli też Austriacy i czasami Niemcy. I był tam jeden taki...
0: Niewidomi też, tak?
1: Chyba tak. Mhm. I był tam jeden nasz niewidomy kolega, który tłumaczył im to zawsze, ten program. A drugi obóz był w Pradze, pod Pragą. Albo czasami też tam w tej samej miejscowości pod Brnem, że Praga to organizowała, ale było to w tym samym miejscu. I tam były różne rzeczy, były tam jakieś gry integracyjne albo na temat, który był ustalony. A właśnie ten brneński obóz, jeszcze Kuba wspominał, że kiedyś trwał 14 dni, teraz już tylko tydzień. No i były tam różne właśnie gry tematyczne, że każdy ten obóz był pod jakimś znakiem, że raz to był Hobbit, raz to były, jak się mówi po polsku?
0: Podróże Gullivera.
1: Podróże Gullivera, tak. Mhm. Podróże Gullivera. Ale oczywiście też te wyjazdy miały jakoś udoskonalić naszą samodzielność i były tam też różne takie zadania typu, nie wiem, dostało się opis trasy, trzeba było w lesie zrobić sobie kolację, postawić namiot, jeśli dobrze to rozumiem, w konkretnym miejscu, albo powiedzmy pojechać do Brna samodzielnie, albo w parach na przykład, albo tam w jakichś grupkach i coś konkretnego zrobić. Kuba wspominał o tym, że raz nawet był z jednym chłopakiem z Austrii, że na przykład można było, albo można było dostać takie zadania, że kogoś się spytało o coś, albo na przykład, żeby zaśpiewać, w sierpniu to było, zaśpiewać kolędy gdzieś na jakimś placu, gdzie wszyscy oczywiście patrzyli na nich.
0: No, czyli taka fajna, takie nauka samodzielności przez zabawę.
1: No, a także rozrywka też tam była, o tym Kuba też wspominał.
0: Tak, właśnie ale to jest super sprawa, bo no właśnie, my się uczymy z takim poczuciem trochę, że musimy się tego nauczyć, bo inaczej nie przeżyjemy w życiu. I to jest motywacja, która dla mnie, na mnie osobiście nigdy nie działała, bo jak ja mam przymus, nawet jeżeli oczywiście racjonalnie wiem, że jak się nie nauczę, to no, nie poradzę sobie w przyszłości, to jest mimo wszystko dla mnie jakiś bat, tak? Jakiś taki rodzaj, że czuję się jakimś jakby gorszym. A tutaj mówimy o zabawie i o tym, że tak naprawdę to się łączy z taką grywalizacją nawet, że to tam jest taka tak. Rywalizacja drużynowa i coś, super, mi się podoba.
1: No mi też. Ja właśnie jakoś nigdy niestety nie wyjeżdżałem, albo malutko byłem na takich obozach. No. Teraz żałuję.
2: No, my sme toto práve mali na Slovensku v tých táboroch pre deti, hej, že tam to bolo formou hry, hej, a vlastne sa ten nevidiaci niečo naučil, nejaká komunikácia, hej, sme chodili k cudzím ľuďom a že za čo vymeníte hašlerku, hej, nejaký cukrík a niekto tam schody dovriekol, neviem čo. Čiže presne toto trošku podľa mňa chýba tým deťom. Asi je problém s tým, že už možno to nemá kto robiť, alebo tých detí by možno nebolo toľko, ťažko povedať, ale teda presne toto je to, že my sme to na Slovensku tiež mali, takéto tábory, ale teraz už teda aktuálne nie sú.
1: Čiže na Slovácii tiež to bolo i Ondrej spomínal o tým, že treba bolo, čo si hovoril o tých cukríkoch, že vymeniť?
2: To bolo tak, že my sme dostali cukrík a išli sme k niekomu na návštevu, že dobrý deň, máme tu cukrík, za čo by ste ho vymenili? Ja neviem, mám tu nejaké staré niečo, tak nám to dal. Ďalšiemu. A tak sme sa dopracovali až, že schody celé sme doniesli potom do tábora.
1: Aha, čili treba bolo kogoš, treba bolo kogoš odviedziť i miało się cukierek i za co można by go wymienić? Co by nam pani dała za ten cukierek? I coś dostali, potem, jeśli dobrze rozumiem, do kogoś znowu to przynieśli, to coś i znowu to wymienili i aż to się skończyło tak, że mieli całe schody.
0: Kojarzy mi się taka scena, jest takie słuchowisko BBC, które się nazywa Cabin Pressure. Jest dość słynne z Benedictem Cumberbatchem, czyli Sherlockiem Holmesem w jednej z ról. I tam właśnie jeden z bohaterów miał taki zwyczaj, że z lotniska na lotnisko leciał i odkupywał przedmioty od ludzi. To znaczy, nie wiem, dostał powiedzmy na pierwszym lotnisku kanapkę, którą się daje po prostu pilotom jako prowiant na drogę. Z tą kanapką doleciał, nie wiem, na Cypr. Na Cyprze wymienił kanapkę za jakieś tam powiedzmy ryby. Z rybami poleciał do Finlandii. W Finlandii wymienił je na coś tam. I on tak mówi, że od kanapki do jakiegoś tam naprawdę, nie wiem, do jakiejś drogiej whisky doleciał. I zdaje się, że inspiracją do tego była powieść amerykańska Catch 22. Gdzie była taka postać jak Milo, która zainicjowała tego typu wymianę. To jest taka wojenna chyba amerykańska powieść.
1: Po czesku Hlava 22.
0: A widzisz.
2: Ano, presnie. To
0: coś tego typu. Fajne, to mi się też podoba. Takie Halloween inaczej. Jasne. Czy to wszystko jak chodzi o obozy, Kubo? Czy jeszcze coś się działo? Nie wiem, czy Kuba mamy Kubo? Jeszcze, ale... Okej, okay. To Robercie, może powiedz trochę bardziej tak ogólnie, jak wygląda porównawczo ta kwestia z organizacją w Czechach. Co robi Zjednoczona Organizacja Osób Niewidomych Słabowidzących? Jak to się ma do tego, co się dzieje na Słowacji? Czy to jest jakby inne usługi, czy w innym zakresie? No i oczywiście ta współpraca z uczelniami, tak, która jest bardzo, bardzo ważna. Jak to w Czechach wygląda ta cała machina wsparcia?
1: No to tak, u nas jest właśnie w ramach tego naszego Związku Niewidomych jest na przykład w tym budynku głównym w Pradze jest na przykład sklep z różnymi urządzeniami. Jest poradnia prawna. Jest są jakieś planszówki organizowane w różnych miejscach, gdzie niewidomi mogą na przykład przychodzić i sobie grać w to, albo szachy, z tego co wiem. Oczywiście jest cała sekcja sportowa, gdzie trochę tego jest, jakieś pływanie, jakiś golbol, różne rzeczy.
4: Judo.
1: Judo. A, Kuba.
4: Showdown.
1: No tak, showdown, czyli to się po prostu też mówi showdown.
0: Tak, tak.
1: No właśnie.
0: Tenis stołowy tak. Osób niewidomych. Mhm.
1: Tak, showdown, tak, tak, zgadza się. Jest ten tyflo serwis, czyli to znaczy, że można na przykład przyjść do nich i oni tam wam pokażą jakieś urządzenie, zademonstrują, albo tam można też laskę na przykład przemierzyć białą. Jest oczywiście komputer. W tym budynku też można tam do komputerów na przykład. Są jakieś komputery dostosowane, więc tam można przyjść. To są pewnie takie usługi pewnie nie tylko w Pradze, ale nie wiem. Nie wiem do końca, jak to jest w innych miastach. Na pewno są te tyfloserwisy. Nie wiem, czy częścią tej zjednoczonej organizacji jest też biblioteka. Ale ona jest i ona jest obok w Pradze u nas. I tam można wypożyczyć sobie książki na kasetach. Teraz już też mają stronę oczywiście swoją. No i co tam jeszcze? Z tego co wiem, to u nas ta organizacja, albo o ile mi wiadomo, bo ja też niestety się nie znam tak bardzo, się powoli znam lepiej na tym, co jest w Polsce niż co jest u nas w Czechach.
0: No.
1: Ale na pewno oni robią nam taki PR, czyli jeśli na przykład jakaś stacja metra w Pradze albo cokolwiek w jakimś mieście jest niedostosowane, to najczęściej informuje o tym właśnie SONS, czyli ta nasza organizacja, i ona się stara o jakąś zmianę, to na pewno.
0: Informacje dostajecie, jak rozumiem, mailem, jeżeli jesteście zarejestrowanymi członkami, czy...
1: Tak, jest nawet taka konferencja, o której ja nie wiedziałem w ogóle, to znaczy konferencja. To nie do końca jest konferencja, to jest taki... Nie newsletter, jakby tam różne maile się dostaje w ramach tego, nie wiem, o jakiejś nauce języków, że jakaś firma organizuje dla niewidomych przez internet, o jakichś wystawach i tak dalej. I to się nazywa WIS-IMP. Ale to nie jest konferencja sensu stricte, żeby tam ktoś jakby konkretny pisał. To się dostaje od tego właśnie WIS-IMP, jako takie maile z różnymi informacjami. No nie wiem, jak to się nazywa po polsku.
0: Pewnie biuletyn albo właśnie...
1: Coś takiego jak biuletyn. Mhm. Coś takiego jak biuletyn, ale to są po prostu pojedyncze wiadomości co jakiś czas.
0: No tak. Mhm.
1: I tam są też na przykład... odpowiedzi na najczęstsze pytania z poradni SONS. Czyli tam na pewno jest coś takiego, chyba nawet można zadzwonić, na pewno można zadzwonić do nich w tam godzinach określonych i zapytać ich. To jest to ta prawna poradnia, o której mówiłem.
4: Bys im třeba právě posílá i nějaké třeba pracovní nabídky občas, které se naskytnou třeba což vlastně s tím souvisí, že ten SONS jako pomáhá právě s tím hledáním nějaké práce, takže občas dorazí nějaký e-mail, že třeba tato jazyková škola shání nebo je zájem o studenty učitele i se zrakovým postižením nebo s nějakým postižením a že je možný se přihlásit nebo nějaký překlad, třeba teď přišel e-mail o překlad nějaké hry, že kdo má znalosti angličtiny B1, B2, ne, myslím, C1, vlastně tam je pak odkaz na ty různé pracovní nabídky, takže to je třeba docela užitečná věc.
1: Tak oferty pracy czasami, bo SONS też w tym pomaga w załatwianiu pracy dla niewidomych i słabowidzących, że na przykład jakaś szkoła językowa przyjmuje też nauczycieli z niepełnosprawnością wzroku. Albo teraz ostatnio, no to już parę miesięcy temu było, ale tłumaczenie jakiejś gry była taka oferta, że poszukiwany jest tłumacz z angielskiego. I rzeczywiście tak potwierdzam, to się zdarza, tak.
0: Mm-hmm. No to fajnie, że to jest takie różnorodne. Mam wrażenie, że te oferty o pracę, które ja widzę w naszych różnych grupkach, są dość jednorodne i się skupiają na kilku gdzieś tam obszarach. Widzę, że u was jest to bardzo takie różnorodne.
1: Mm-hmm. Jeszcze tak myślę, co ten nasz sąs oferuje, bo coś mi umknęło,

0: člověk může zavolat jim a zeptat se na nějakou cestu a oni buď to vám rovnou na tom místě, myslím, můžou i říct, jako, jak postupovat, nebo se s vámi někdo spojí, ale nebo vám pošlou právě popis té trasy. A myslím, že i Sons vyvíjel nějaký, já nevím úplně, jak je teď status toho projektu, ale ten projekt Naviterier.
1: Naviterier.
0: No, že byla taky právě aplikace v telefoně, která by měla obsahovat mapy s popisem trasy, který by byl pro nás ještě víc užitečný než třeba to, co teď máme k dispozici, i s tím, jak prostě třeba terén a přechody a tyhle věci. Takže to třeba by jsou zajímavé projekty, nebo třeba teď nedávno jsem. To už je taky teda vlastně díl. Slyšel jsem o projektu, který ještě určitě neexistuje, ale vyplňoval jsem nějaký dotazník, že třeba v Praze, jak máme pražské metro, tak vymyslet, nebo že by byla stránka, na které by bylo vždycky napsáno u všech stanic, když člověk třeba vystoupí z metra, kam se má dát, aby přišel k nějakému východu, jakým směrem být z metra, když přijde na tu stanici, tak které metro jede na kterou stranu a tyhle informace, což taky může být pro někoho užitečné.
1: Tak, rzeczywiście, można było nawet w tym miejscu, żeby oni tam wygenerowali opis trasy albo napisali, jak się z wyprzedzeniem, z tego co pamiętam, do nich tam dzwoniło albo się z nimi kontaktowało, to oni mogli taki opis przygotować. Myśmy mieli aplikację rozwijaną, ja też o tym niewiele wiem niestety, że to miało być płatne, a teraz już dawno o tym nie słyszałem, Naviterier, to się nazywało na iPhone'a. Ja to widziałem tylko niestety na tym etapie, że były przygotowywane opisy trasy konkretnych, które tam po prostu były. Ale miało to faktycznie wyglądać tak, żeby była mapa, gdzie by były tworzone opisy tras, nawet z przejściami, z różnymi informacjami przydatnymi dla nas. No i Kuba też mówił, że wypełniał kiedyś ankietę dotyczącą jakiegoś projektu w przyszłości, gdzie na stronie albo nie na stronie praskiego metra, ale że byłaby strona internetowa z opisem każdej stacji metra w Pradze, że gdzie które wyjście jest, jak się wysiądzie z pociągu, to w którą stronę trzeba iść, żeby dojść do konkretnego wyjścia i tak dalej. No a ja już wiem jeszcze, co chciałem powiedzieć, bo po pierwsze nasz sąd wydaje czasopismo Zora, które ma różne dodatki tam dla kobiet, o gotowaniu, o IT, to się nazywa Teczko i różne jeszcze inne rzeczy. I to czasopismo jest też dźwiękowe, z tego co kojarzę. Ale oprócz tego jeszcze, poza właśnie Sonsem, jest parę innych organizacji u nas ważnych i jedna z nich, o której niestety niewiele wiem, ale oni robili ze mną kiedyś wywiad, znaczy kiedyś, nie tak dawno, rok temu, to jest Fundacja Matylda, notabene przy tej samej ulicy co Sons w Pradze. Ponoć to jest konkurencja, ale ja niewiele o nich wiem. A druga to jest Fundacja Świetlik, Świetluśka, Fundacja Czeskiego Radia, która jest też znana w całych Czechach i oni zapewniają jako jedne, to może być jedno ze źródeł dofinansowań, na przykład na kurs orientacji przestrzennej albo na urządzenia. Robią różne, co roku jest koncert, są różne takie wydarzenia, typu też chodzą ludzie z puszkami albo to będzie też bieg po polsku, tak? Że po prostu się biegnie w Pradze, że się schodzą taki maraton.
2: Maraton, taki, tak.
1: Dla świetlika. I albo no oczywiście kawiarnia w ciemności, kawarna pod mnie, czyli jeździ sobie taki autobus, on jest w różnych miastach, co tam przez parę dni, co jakiś czas to sobie jeździ, tak sobie objeżdżają Czechy i w tym autobusie jest po prostu kawiarnia. Bez światła. Ciemności.
2: A, czyli jak te restauracje wszystkie w ciemności, to co my też mamy.
1: Tak.
2: Często też przy niewidzialnych wystawach. No tam wy też macie chyba w Pradze niewidzialną wystawę.
1: Ona, tak, ale ja tam nigdy nie byłem, a restauracja na pewno była.

0: Ale chyba już jej nie ma. Ona się nazywała Pod skrzydłem nocy. Mhm. Ale jej już nie ma niestety. A ja akurat się załapałem. Byłem tam chyba albo raz, albo na pewno raz w swoje urodziny. I też bardzo klimatyczne miejsce, aczkolwiek ja niewiele, jakby dla mnie to się różniło głównie tym, jak moi widzący rodzice i dziadkowie byli zdziwieni, tak, i musieli się przyzwyczaić i uważać na przykład jak jedli i tak dalej, no bo tak, wiadomo, tak. Ale dla nich to było przeżycie. No i to jest ten świetlik, ale o dofinansowania pewnie jeszcze też nas zapytasz.
1: Tak, tak, tak.
2: Mhm. Zaglądamy na Facebooka, bo się pojawiło pytanie od Eweliny, która napisała do nas tak. Czy niewidomi, którzy mieszkają samodzielnie, potrzebują asysty? I tu jest jeszcze takie dopowiedzenie do tego pytania, bo tu chyba Ewelina miała problem z wysłaniem tej wiadomości do nas, bo jest w kilku częściach. Na przykład potrzebuje pomocy w życiu codziennym. I to jest chyba na razie tak. To jest na pewno na razie tyle.
0: No to w Czechach na pewno są fundacje, które też wspierają niewidomych. Nie wiem teraz, szczerze mówiąc, jak to wygląda, czy ten sąd też może kogoś takiego zapewnić, ale na pewno są fundacje, które...
3: Na Slovensku je taká možnosť, že ak nevidiaci potrebuje, môže si požiadať štát o príspevok na osobnú asistenciu. To znamená, že mu určí nejaký úrad, koľko hodín mesačne má nárok na osobného asistenta. Máme agentúru, ktorá toho asistenta mu vie nájsť, ak nemá nikoho, kto by mu pomohol. A vlastne oficiálne je to tak, že dostáva peniaze od štátu na toho asistenta a potom ten nevidiaci tie finančné prostriedky asistentovi posúva. A ten asistent môže teda mu pomáhať doma s varením, s nákupmi, s orientáciou a s takýmito vecami. Čiže ten nevidiaci, ak si takéhoto asistenta nájde, tak môže mať od štátu príspevok práve na to, aby mu mohol v takýchto situáciách ten asistent pomôcť.
0: Tak, czyli na Słowacji można dostać od państwa dofinansowanie, potem to dofinansowanie zależy od tego, ile godzin przysługuje, ile godzin tej asysty osobistej przysługuje takiej osobie niewidomej, no i jest taka agencja, która może takiego asystenta też znaleźć, jeśli on nikogo nie ma, jeśli ta osoba nikogo nie ma, no i potem ten asystent może pomagać z gotowaniem, z zakupami i tak dalej. U nas nie jestem pewien, jak to jest z taką asystą właśnie w życiu codziennym, ale w Pradze wiem, że jest, kiedyś mi pomagały dziewczyny, no parę wolontariuszek takich poznałem ze stowarzyszenia Okamżik, czyli chwila, jakby okamgnienie dosłownie tłumacząc, które właśnie organizuje pomoc. To są studentki albo studenci z różnych uczelni, często na przykład właśnie tej pedagogiki specjalnej, aczkolwiek nie tylko. I w ramach tego nie wiem właśnie, jak to wygląda z życiem codziennym, bo ja korzystałem z ich pomocy jeszcze jako licealista i wtedy pamiętam, że raz na przykład taka dziewczyna poszła ze mną do teatru, bo szliśmy z klasą i nie było nikogo, kto mógłby ze mną iść. I ci wolontariusze dostają co miesiąc od tego stowarzyszenia jakieś też wynagrodzenie za to.
4: Já jsem třeba používal, nebo já jsem třeba taky využil služeb Okamžiku a pamatuju si, že jsme chodili každý týden právě na ten turistický kroužek, že mě doprovázela slečna, s kterou jsme se pak i zkamarádili a jsme pořád v kontaktu. Takže já věřím tomu, že nevím, jestli každý den, ale že určitě se dá tam domluvit tak, že člověk pravidelně třeba chodí na nějakou akci s někým, že ten doprovod třeba dá nevím, na nějaké místo nebo doprovod třeba do banky, že to takhle funguje. No. A Okamžik i třeba, nevím, jestli to ještě pořád funguje, ale oni i třeba dobrovolníci načítají nějaké dokumenty nebo knížky pro nevědomé, že načítají, nepřepisují, ale načítají. To mě docela zaujalo. Třeba to je vlastně, že člověk, že načítají nějaké knihy, ale já to jsem třeba vůbec nevyužil. To je jenom
1: nie donesło.
0: Mhm, czyli Kuba mówi, że co tydzień na przykład chodził z taką właśnie dziewczyną z tego stowarzyszenia na te wycieczki turystyczne, na te spacery i że nadal są w kontakcie akurat z tą dziewczyną, no a poza tym to z tego co słyszał, to oni też nagrywają, ci wolontariusze mogą nagrywać jakieś dokumenty dla niewidomych, po prostu czytać, tak, nagrywać, więc na pewno regularną pomoc można sobie załatwić, ale nie wiem jak to jest w takim życiu codziennym. Podejrzewam, żeby to się dało zrobić, ale nie wiem do końca co oni wszystko oferują, czy też dorosłym pomagają, czy tylko powiedzmy dzieciom albo młodzieży.
5: Mhm.
1: Wiecie, że i dospielim, to 100%. Nie.
0: A, czyli dorosłym też.
5: A, no to miło słyszeć. To miejmy nadzieję, że tu Ewelina na twoje pytania odpowiedzieliśmy. Jeżeli masz jakieś bardziej konkretne jeszcze kwestie, które cię intrygują, to śmiało pisz. Wy też piszcie, dzwońcie tyflopodcast.net/zoom. To nasza podstrona informacyjna, gdzie dowiecie się, jak to wszystko u nas działa głosowo z Zoomem. kontakt.tyflopodcast.net lub komentarze pod transmisją na Facebooku, to jeżeli tekstowo. Właśnie, Roberto, jeszcze tak szybko kończąc ten wątek integracji, to może te kwestie wirtualne, o których już trochę wspomnieliśmy. Wiemy, że są czeskie listy dyskusyjne i jest grupa na Facebooku. Czy coś się jeszcze dzieje? Jakieś portale, podcasty, jakieś...
0: Jest, tutaj na pewno się wszyscy trzej uzupełniają, a nawet czterej, bo ty już też się wgłębiłeś w to. Ale
5: troszkę,
0: jest
5: tak.
0: Ta grupa, o której wspominałem, Newidomi a Slabozracji, Ciesi a Słowacy. I jeszcze by się jakaś inna grupa znalazła. Kroki w ciemności jest taka grupa, Kroki we tmie. Tam też są różne rzeczy na tematy, które mogą nas interesować niewidomych. Ale taka główna grupa to jest właśnie ta Niewidomi, Niedowidzący Czesi i Słowacy. Kojarzę tutaj znowu bardziej Kuba by mi mógł powiedzieć, albo nam...
3: Czy portal Telion na przykład jest...
0: No jasne, nie jak to udostaniem. Ale na Skype'ie był swego czasu taki czat grupowy jakiś czechosłowacki, taki niewidomy, to się nazywało Pokec, czyli taka pogadanka. Tam byli młodsi ludzie, 15-16 lat.
1: Tak, to ale było bardzo nieoficjalne. To był po prostu taki nas tam najdřív nas tam było hodně málo a pak trošičku víc, ale řekl bych, že to bylo spíš taková jako věc mezi kamarády, že to nebylo úplně třeba, ale existují skupiny WhatsAppový teďkonc, které jsou docela dost velký. Myslím, že jedna se jmenovala blind.cz/sk. Nejsem si jistý, jestli ještě funguje, protože jsem od té se skupiny nějaký čas odešel, ale tam třeba nás bylo docela dost a myslím, že existuje i skupina právě pro lidi s vodícími psy, myslím, že se jmenuje Poštěk a jinak nejsem jistý, ještě...
0: No to tak, to Kuba wspomniał o grupach, znaczy, że ten Skype, ten czat Skype'owy był taki nieoficjalny. Również są grupy WhatsAppowe, jakoś blind.cz/sk, o której ja rzeczywiście słyszałem. Grupa dla ludzi, dla właścicieli psów przewodników, która się nazywa Pościek, czyli tak po polsku poszczekanka, coś w tym stylu. Tak jak jest pogadanka, to tak bym to przetłumaczył. A ja jeszcze kojarzę tą grupę PCIT Soft, tam jesteśmy z Ondrejem na pewno, nie wiem, Kuba, czy ty też tam jesteś, z WhatsAppowa grupa PCIT Soft, też czechosłowacka, czy czeskosłowacka. No i jest jeszcze z tych list mailingowych, to z takich ciekawostek, na przykład mamy listę z filmami z audiodeskrypcją.
5: O, czyli okazuje coś takiego, że ktoś nagrywa z telewizji, tak? Filmy
0: tak.
5: I udostępnia.
1: Tak,
0: ale niestety to jest o tyle problematyczne, że potem trzeba znaleźć tak konkretny film, albo no, trzeba to na bieżąco pobierać, nie?
5: Listy są słabe do archiwizacji, to prawda. Tak. W sensie są archiwa oczywiście, ale przeszukuj to potem.
0: Tak, na pewno swego czasu była u nas ciekawa inicjatywa, w tej chwili chyba już niewiele tam się dzieje, ta cała konferencja dźwiękowa. Zwukowa konferencja. o której ano. Był przecież Tyflo Podcast nawet.
5: Tak.
0: A w Polsce, no akurat się bardziej przyjął Elten, Facebook i WhatsApp, ale było tym podcast.
5: No i swego czasu, Elten, tak. Mhm.
0: Tak, i tak, Elten. Ale swego czasu nawet jakaś polska społeczność miała tam powstać. A trochę się tam działo w czeskim i słowackim tym forum, chociaż była to też tylko określona grupa ludzi. I teraz z tego co wiem, już też nie ma tam tego aż tak dużo.
1: Myslím, že teď už není tak aktivní, protože právě byla docela, protože už existuje WhatsApp a jako jiný komunikační prostředky. Ta konference byla, byl tam třeba nějaký limit příspěvků, muselo se, myslím, že se mohlo zaplatit, aby člověk mohl nahrávat déle. Myslím, že právě z té konference zvukové vznikla ta iniciativa od jedné členky, že bychom si přece mohli povídat všichni na WhatsAppu, kde můžeme nahrávat, jak dlouho chceme a že to vzniklo tam. No.
0: Czyli przez to, właśnie z tego powodu, że tam był na przykład limit długości postów, a jak się chciało nagrywać dłużej, to trzeba było zapłacić, no to powstała na przykład ta grupa na WhatsAppie, o której Kuba wspominał, dlatego że tam można sobie nagrywać ile się chce, albo no tak bez jakichś większych ograniczeń. Oprócz tego jest portal Pelion i jest jeszcze poslepu.cz, albo to jeszcze jest, na pewno to było.
3: Mało by to jeszcze być, ano. Mhm.
5: To są takie... taki mniejszy chyba blok troszkę, bo to sam Radek Pawliczek z Brna prowadzi chyba.
0: Mhm. Tak, ale ten portal Pelion, tam są różne techniczne też informacje i to jest przez iluś prowadzone, przez ileś osób. I oni z tego co wiem teraz się właśnie rozwijają i różne ciekawe rzeczy się tam pojawiają.
3: A można jeszcze by mogli wspomnieć, choć to jest właśnie taka inicjatywa okolo toho časopisu Tečko, že na Clubhouse mávajú oni také stretnutia, títo nadšenci okolo technológií posledný štvrtok o 13. tuším to býva.
0: Tak sú spotkania na Clubhouse związane s tým Tečkiem, s tým časopismem Tečko, to się nazywa Tečko Plus i to jest z tego co Ondrej mówi, ja nie pamiętam, rzeczywiście jest to jakoś po południu, a Ondrej mówi, że w ostatni czwartek w miesiącu o 13.
3: Tak by to malo byť, áno, že tam bývajú tie stretnutia na tom.
0: Také spotkania,
3: tak to býva.
0: Spotkania ľudí, ktorí sa interesujú informatiką i tak dalej. Słuchaj, Clubhouse, jak się začal, to też czescy niewidomi, zwłaszcza czescy, chyba nie wiem, czy ze Słowacji tam kogoś widziałem, ale...
3: U nás to nebolo také populárne, ani nie je stále, a v Čechách to viac... No. Używali, nie wiemy czy jeszcze
5: właśnie
3: stale, ale...
5: Widziałem. Ja na początku gdzieś tam zauważyłem, że sporo osób niewidomych z Czech ma, pośledziłem i nagle wylądowałem w jakichś pokojach. Ludzie tam zaczęli wspominać, jakieś szkoły masażu w Pradze. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie językowe, żeby sobie usiąść i posłuchać. Natomiast ja jestem wielkim fanem Teczka Plus. Ja osobiście śledzę od... Chyba wysłuchałem wszystkich wydań, jakie zostały zarchiwizowane, bo każde spotkanie clubhouse'owe Teczka jest wrzucane potem na ich stronę internetową.
0: Tak.
5: I można sobie odsłuchać. Zresztą jak ktoś śledzi na Clubhouse'ie, ten klub chyba pod Miechły, on się chyba nazywa.
0: Tak.
5: To w ramach jego to jest też taki klub osób chyba niewidomych, gdzie po prostu mam takie wrażenie, że każdy, kto ma jakiś pomysł na jakieś ciekawe spotkanie, może je zaplanować i przeprowadzić. Tam właśnie też są jakieś wykłady a propos astronomii, które są dostępne. Ostatnio zostały przeprowadzone, z tego co pamiętam. Tam jest Teczko Plus. No więc jeżeli ktoś tam jest subskrybentem, to oczywiście można sobie wysłuchać potem w Clubhouse'ie też tych spotkań jako replays. I to jest naprawdę niesamowite, bo tam z jednej strony jest kilka takich tematów przewodnich, typu, no nie wiem, dziś opowiemy o tym, o tym, czym są nakładki dostępnościowe, jakie to jest złe. Potem pogadamy o autonomicznych samochodach i jakie to ma szanse, a czy to w ogóle może wyjść. Potem opowiemy o tym, jak używać Total Commandera. A przy okazji jeszcze przytoczymy jakieś 2-3 newsy takie lokalne, takie na szybko, na krótko. Też jest taka fajna działka, w której się tłumaczy jakby znaczenie różnych słów, które łatwo ze sobą pomylić. I to jest coś, co mi się bardzo podoba. Ja zawsze na koniec tych takich audycji, gdzie zapraszam gości i pytam o życie w innych krajach. Zapytam się zawsze, jaką jedną rzecz wziąłbyś ze swojego kraju do Polski, bo zazwyczaj trafiałem na osoby, które w Polsce też mieszkały, a z Polski do tego kraju. No to co ja bym wziął z Czech do Polski, to jest rozdział w terminologii niepełnosprawność na postižení i handicap. Że jest czym innym jest niepełnosprawność, z którą nic nie mogę zrobić, czyli to, że się urodziłem, tak, i nie widzę, moje oczy nie funkcjonują, no nic nie zrobię, a to jest postižení, z tego co zrozumiałem. Natomiast handicap, jeżeli dobrze to ogarniam, to jest po prostu wynik tego, że te moje oczy nie działają, czyli że nie jestem w stanie, nie wiem, po prostu sobie wyjść na ulicę i pójść, nie jestem w stanie sobie usiąść do komputera i tak wejść i na dowolną stronę. Po części mogę ten handicap zredukować, ucząc się różnych czynności, szkoląc się w różnych rzeczach. Poniekąd nie mogę tego zrobić, bo na przykład no, strony są niedostępne i nic z tym nie zrobię. I to ma bardziej taki wydźwięk wtedy społeczny i trochę wrzuca jakby też, no, zobowiązuje też społeczeństwo do tego, żeby trochę gdzieś tam na nas popatrzeć i coś zadziałać. Bardzo fajne było to tłumaczenie. Natomiast też podoba mi się to, że tam są konkursy, w ogóle sposób, w jaki to jest prowadzone, tam jakieś muzyczki lecą i te muzyczki najczęściej się jakoś kojarzą z niewidomymi, ale w sposób taki naprawdę cool, na zasadzie coś, co się kojarzy z informatyką, jakieś piosenki o Josie, jakieś piosenki o Braille'u, jakieś piosenki grane na starych notatnikach brajlowskich, takie naprawdę smaczki dla geeków, smaczki dla nerdów. I konkursy, które polegają na tym, żeby odgadnąć, nie wiem, odgłos jakiegoś starego urządzenia, na przykład jakiegoś notatnika brajlowskiego albo jakiegoś programu, który był używany 10-20 lat temu. I fajne nagrody, na przykład można było wygrać otwieracz do piwa w kształcie rekina, bo prawda Joss, bo szczęki i dlatego rekin, bo to jest logo Jossa i mieli taki otwieracz do piwa. Fajne gadżety bardzo. W ogóle wypożyczenie różnych sprzętów można wygrać. Tam widziałem wypożyczenie Orbit Readera, wypożyczenie Blind Shella, Joss na 90 dni, ta licencja. Fantastyczne rzeczy. Więc jest to naprawdę fajnie prowadzone. Jak ktoś chciałby coś po czesku takiego z naszego środowiska posłuchać, to polecam serdecznie.
3: No ja tu ešte mám zo Slovenska pár takých vecí, ktoré som si poznačil, že by som mohol spomenúť v krátkosti. Mm-hmm. Tak k webovým stránkam, keď je o tom reč, tak zabudol som a bude sa hnevať Miška, že som nespomenul, tak ešte dodatočne vzniká nám a veľmi dobre sa rozbehol taký nový portál technologiebezzraku.sk. Zatiaľ to tvorí jedna autorka, Miška Dlhá, ktorá teda píše o softvéri, testuje rôzne veci, slúchadlá a tiež brajlovské riadky a podobné veci. Čiže toto tiež existuje. Ďalej ma upozornil ešte kamarát, pripomenul mi, že nie sú síce tábory pre mládež, ale Únia organizuje vianočné pobyty pre osamelých, teda starší možno ľudia, hlavne asi, ale aj teda mladší, ktorí na Vianoce nemajú nikoho, s kým by boli, tak sa môžu takto okolo Vianoc stretnúť, urobí sa im nejaký program, dajú si kapustnicu alebo proste niečo takéto. Čiže takéto veci Únia robí. No a trošku sme hovorili o knihách, tak na Slovensku máme dve také inštitúcie. Pokiaľ ide o knihy, teda to je tá spomínaná Slovenská knižnica pre nevidiacich, ktorá tlačí knihy do Braillovho písma a takisto vydáva aj audioknihy, už teda hlavne teraz vo formáte MP3 alebo na CD. No a potom je Digibooks, to je vyslovene digitálna knižnica, kde teda sú elektronické dokumenty skenované.
0: Dobra, čili Ondrej teraz ešte vzpomínal o takej strone technologiebezzraku.sk, či bez vzroku, tak? I teraz píše to jedna na razie dziewczyna, ktorá swoją drogą jest też aktywna w którejś z tych grup facebookowych, o ile mi wiadomo. I pisze tam różne techniczne rzeczy. Potem te pobyty preosamelich, czyli są takie tak zwane pobyty dla samotnych, świąteczne, koło Bożego Narodzenia. gdzie chyba głównie osoby starsze mogą tam pojechać zjeść sobie kapuśniaki po prostu, bo na Słowacji kapuśniak to jest takie typowe danie świąteczne, bożonarodzeniowe.
5: O, to my jedliśmy czasem bez okazji w szkole.
0: No nie, no na Słowacji też się je też bez okazji, ale jakoś na święta zawsze musi być Wigilię. No, i po prostu pobyć z kimś. No i dwie biblioteki. Jedna to jest ta, tak my też mamy w Czechach dźwiękową i tą KTN i potem mamy kdd.cz, knihowna digitalnych dokumentów. I tak samo jest na Słowacji, jest dźwiękowa i brajlowska, tak jak ta KTN u nas. I jest tekstowa digibooks.sk. Podejrzewam, że na Słowacji też na pewno u nas trzeba się rejestrować do każdej z nich osobno. To są po prostu dwie jakby. Każda z nich, w każdej z nich musimy się rejestrować oddzielnie.
3: A w Czechach macie jeszcze, Matilda ma swoją, myślę.
0: Ta fundacja, o której mówiłem, jeszcze ma tak swoją bibliotekę, ale mówię, niestety na tym się nie znam. A jeszcze z inicjatyw społecznych ja bym wspomniał o Słowacji, właśnie o takich konferencjach, które zaczęła robić jakby to bratysławskie koło, powiedzmy, albo no tak, tego słowackiego związku dla niewidomych, gdzie oni pozapraszali sobie, ja też tam byłem w maju chyba, albo w czerwcu, teraz 2021, robili wywiady z niewidomymi, którzy coś ciekawego osiągnęli. Jako inspirację na przykład dla młodych, albo dla ludzi, którzy sobie mniej, powiedzmy, radzą z czymś tam, albo po prostu szukają inspiracji w życiu. Jak był COVID, no to nie robili tego na żywo, no to tylko przez Skype'a, i to była taka ciekawa inicjatywa, i to jest na ich stronie jako podcast, znaczy jako podcast. To jest zarchiwizowane, ale nie pamiętam teraz, jak to się nazywało.
3: Sami sebe, myślę, że się to wolało.
0: Aha.
3: A je to na webe Bratislavskej únie, Bratislava UNASOS.sk.
0: Mm-hmm.
3: Aha, alebo som si to iba myslel, ale hej, je to tu. Hej, to je tak hlupo to majú, že... Ale nie, počkaj.
0: No nie najlepiej, nie najłatwiej to znaleźć niestety.
5: Zawsze można dodać link w komentarzu pod naszą audycją.
0: Tak, myślę, że...
3: Keď si dáš bratislava.unoss.sk, tak je tam taký odkaz, že... cyklus podcastov Krajského strediska Sami sebe.
0: Mm-hmm,
3: a to je kategória
0: tak.
3: V rámci toho webu. Čiže už potom ti to načíta tie...
0: Mm-hmm. Bratislava přes v.unss.sk.
3: Tak, hej.
5: Tak, i tam można się zapoznać z ciekawymi sylwetkami niewidomych Słowaczek i Słowaków. Warto zanotować ten zasób, bo no, możecie się przekonać, jakie osoby tam spotkacie. No dobrze, to myślę, że tutaj dużo już szczegółów na temat tych organizacji upakowaliśmy różnych. Natomiast jeśli chodzi o to, co już zahaczyliśmy troszkę, Roberto, ty już tutaj zatizowałeś trochę dofinansowania i kwestie socjalne, renty. Jak to wygląda właśnie w Czechach i na Słowacji, to nie wiem, kto by chciał teraz zacząć. Kto ma łatwiej opisać? Euro czy w koronach? Dobra.
0: Dobra, no to u nas my mamy rentę, która wynosiła do niedawna, no w związku z inflacją to się zmienia, to było coś koło 1000, powiedzmy, wtedy 600, teraz 800 zł, 1800 zł tak mniej więcej. Teraz nawet już troszeczkę więcej, kiedyś to było 10 tysięcy koron z czymś, teraz później 11 tysięcy, a teraz chyba nawet 13 tysięcy już, właśnie w związku z inflacją. Nie wiem, na jakiej podstawie jest to wyliczane, no niestety niewidomy, ja myślę, że nie wyżyje tylko z tym. Jednak nie wyżyje tylko z tym. I ona przysługuje, z tego co kojarzę, od 15 roku życia.
5: O, to wcześniej niż u nas, bo u nas dopiero od pełnoletności jest renta.
0: Od 15 roku życia do tego stopnia, że jeśli przez jakiś czas tej renty nie pobierasz, to oni potem, przynajmniej niektórym, chyba wiem, że słyszałem o kimś, kto miał z tym problem, ale oni wyrównują to. Czyli wysyłają to, czego ci państwo nie dało, to potem nagle to dostajesz.
5: Tak, tak, tak. To u nas też tak.
0: No, a nie kojarzę, żeby się u nas mówiło o tym, że jak się pracuje i zarabia się więcej niż to się tej renty nie dostaje. Nie kojarzę tego, więc wnioskuję, że tego u nas nie ma. Tej takiej pułapki.
5: Pułapki rentowej.
0: Ale nie jestem tego pewien. Jedyne co, to naprawdę po prostu nie słyszałem o tym nigdy i zawsze mnie to bardzo dziwiło. U nas jest chyba tak, że to jest zawsze ta renta, ale nie jestem tego teraz pewien. Od lat już wiem o polskiej pułapce rentowej, pytałem znajomych i z tego co wiem, to właśnie u nas tego nie ma. Jeśli chodzi o dofinansowania, to na przykład co 5 lat mogę dostać od od swojej dzielnicy albo miasta, jeśli to, bo w Pradze tak to jest dzielnica, a tak to od miasta, powiedzmy od urzędu miejskiego, mogę dostać dofinansowanie w wysokości 90% na urządzenia, jakieś tam na technikę, przy czym co ciekawe, na przykład iPhone i komputer są w innych kategoriach. Bo jedno to jest jakieś tam urządzenie czytające, a drugie to jest jakieś tam...
3: Mobilny telefon, nie? Będzie takie.
0: Nie, właśnie, nie. iPhone jest jako czytające z jakiegoś powodu, a komputer to jest w jakiejś innej kategorii, teraz nie pamiętam w jakiej. To jest to urządzenie brajlowskie z czytnikiem ekranu czy coś takiego. Nie wiem, dlaczego iPhone jest jako czytający, czy dlatego, że tam są te voice dreamy i różne inne rzeczy, ale tak jest.
5: Może rozmiarowo przypomina te wszystkie odtwarzacze, te Oriony i Plextoki i Victorinoxy.
0: Tak, ale na pewno jest tak, że po prostu iPhone'a możesz sobie zamówić, powiedzmy, albo poprosić o to dofinansowanie w jednym roku, a powiedzmy o dofinansowanie tam komputera czyli i linijki brajlowskiej rok później na przykład. To jest inna kategoria. I one osobno jakby, one się nie wykluczają i nie pokrywają też, czyli nie wiem, czy w jednym momencie można o obydwa poprosić, ale na pewno ten cykl 5 lat jest odliczany po prostu osobno dla iPhone'a powiedzmy, a osobno dla komputera i linijki brajlowskiej. I z tego co wiem, to można pod to podciągnąć naprawdę sporo różnych rozwiązań technicznych pod takie dofinansowania.
5: Okej. Okay.
0: I zazwyczaj się dostaje tę kasę. Oczywiście tam trzeba trochę powypełniać, ale i trzeba podać dane zarówno lekarza rodzinnego, jak i okulisty. Oni sobie potem coś sprawdzają, ale no i te pieniądze się dostaje tam w ciągu pół roku i można nawet dostać 100%, ale wtedy trzeba im już udokumentować dochody. A jak można zapłacić te 10%, to nie trzeba tego robić. I to uważam, że jest dość duża zaleta.
5: Dobra.
0: Bo w świetliku na przykład trzeba. I w świetliku w ogóle tam dofinansowują konkretne rzeczy. W sensie ja kiedyś ich na przykład prosiłem o stypendium, jak jechałem do Niemiec na studia na rok. Oni mi tego nie chcieli dać, bo stwierdzili, że musiałbym im po prostu powiedzieć, co dokładnie chcę. Dostosowanie materiałów, asystę, cokolwiek.
5: Mhm. A czy żeby dostać ten sprzęt, czy ty musisz jakoś uzasadniać ten swój wniosek, czy to po prostu tobie się należy?
0: Muszę to uzasadnić, ale z tego co wiem, to wcale nie jest tak trudno.
5: Jasne, ale to jest swego rodzaju konkurs na zasadzie, że twój wniosek wygra, ale kosztem tego, że ktoś przegra? A nie, okej.
0: Okay. Nie, z tego co wiem przynajmniej, nie wiem, Kuba, może ty wiesz więcej, z tego co wiem, to jest po prostu osobno oceniane. To zależy od pani w Urzędzie Pracy.
5: A, jasne.
1: Tak jest.
5: A czy istnieją jakieś inne rodzaje dofinansowań, oprócz oczywiście, renta to nie dofinansowanie, ale jakieś świadczenia, na przykład dofinansowania, do czego państwo może dofinansowywać? Do miejsca pracy, do na przykład czynszu za mieszkanie, do jakichś innych rzeczy. Czy takie rzeczy też są, czy to już jest raczej...
0: Nie wiem jak jest z mieszkaniem, bo jeszcze sam nie mieszkałem w Czechach, na razie mieszkałem sam tylko w akademiku i to było w Polsce i w Niemczech. Na pewno jest tak, że jak dostanie się pracę, to pracodawca nie musi płacić części podatków, jeśli ma pracownika niepełnosprawnego.
5: Mhm. Jasne.
0: On nie dostaje kasy, nie dostaje pieniędzy za to, ale jest zwolniony tam z części podatków.
5: Okej. A jak to wygląda, Andrzej, na Słowacji? Renta też jest, tak?
3: Áno, začnem tým, že čo sme rozprávali o iných možnostiach, tak na Slovensku máme aj príspevok na šatstvo a obuv. Ale priznám sa, že vôbec nemám predstavu, ako a kedy to môže človek získať. Tam musí byť nejaký, že minimálny príjem alebo niečo, čiže v niektorých prípadoch sa to dá. Dôchodok máme u nás od 18. roku života. A tá cena, ono to je rôzne, lebo vlastne ono sa to každým rokom ľuďom zvyšuje a závisí od toho, že či človek začal brať dôchodok, keď bol v rok 2005, alebo keď bol rok 2000. Hej, napríklad u mňa sa to teraz pohybuje okolo 365 eur mesačne. S tým, že môžem poberať dôchodok a súčasne pracovať, nemá to vplyv. Ako neobmedzujú mi dôchodok tým, že pracujem.
0: Dobrze, ja może przetłumaczę. Czyli jest dofinansowanie, co ciekawe, na odzież i obuwie, na ubrania.
5: Aha. To
0: jest. Ale Andrzej mówi, że nie wie, jak to. Na Słowacji w sensie, ale Andrzej mówi, że nie wie, jak można takie coś uzyskać. I tam chyba też trzeba im udokumentowywać te dochody, nie wiem. No i jest renta, która. Podejrzewam, że u nas też może tak być, że właśnie zależy. Kiedy się zaczęło pobierać tą rentę? W każdym razie Andrzej w tym momencie ją ma w wysokości mniej więcej 365 euro i to z roku na rok się powyższa troszeczkę.
3: Zatiaľ to stúpa, áno.
0: Przynajmniej na razie tak, przynajmniej na razie się podwyższa to. No.
3: A môžem pracować jeszcze, nie ma to...
0: Tak i też nie ma tej pułapki rentowej.
3: No a pokiaľ ide o kompenzačné pomôcky, tak tiež každých 5 rokov si môže nevidiaci požiadať o pomôcku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v meste bydliska. Tam sa posudzuje, hej, aký má príjem, aký príjem majú jeho rodinní príslušníci, hlavne teda, ak je to ešte dieťa, hej, tak tam sa rodičia posudzujú. Nie som si istý, či preplácajú 80 alebo 90%. To si nie som úplne istý. Ale teda tiež to máme také rôzne kategórie. No a vlastne tiež musí dokázať, hej, napríklad ja si pamätám situáciu, že počítač sme už doma mali, ale chcel som príspevok na JOS, no a pani na úrade nevedela pochopiť, prečo ja chcem ten JOS, keď si nežiadam o počítač a prečo si nežiadam počítač a skrátka takéto veci sme tam vysvetľovali, takže je to tak na dlhšie, že treba naozaj sa pripraviť na to, že človek tam chodí a dokumentuje papiere a tak. No a na každú pomôcku sa dáva teda u nás samostatná tá žiadosť.
0: Mm-hmm. Čili no, ogólne podobne jak u nás s tým, že z tego, co Andrzej powiedział, to jest trudniej, ale to u nás też pewnie może być trudniej w zależności od tego, ktoré miasto to jest. Nie wiem, jak jest w jakichś mniejszych miastach. Że, czyli co 5 roków, co 5 lat, może już mi się języki mieszają, co 5 lat. Też to jest urząd pracy. U nas ten wniosek się pobiera ze strony, w Czechach się pobiera ze strony Ministerstwa Pracy a Socjalnych Wiec, jak się nazywa po polsku ten odpowiednik?
5: Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych pewnie. To jest Ministerstwo Pracy, chyba Rodziny i coś tam. Mhm. Takie mamy. Więc no. To tam każdy kraj ma jakoś swoje nazewnictwo.
0: No i to się też wypełnia, ale na Słowacji, jeśli dobrze to rozumiem, trzeba już podawać te dochody jakoś bardziej niż u nas. I też, też członków domostwa, tak? Tym, z którymi mieszkasz, czyli rodziny. Jeśli jesteś niepełnoletni jeszcze, no to trzeba rodziców, powiedzmy, dochody rodziców podawać i tak dalej. Tak.
3: No a na Slovensku tiež je to, že ak zamestnávateľ zamestnáva zdravotne postihnutého, tak má úľavy na odvodoch, hej, čiže potom tie príspevky do štátu, ako je sociálna poisťovňa a podobne, tak vlastne je od toho je oslobodený.
0: Mhm, i jeśli pracodawca zatrudnia osobę niepełnosprawną, to też ma jakieś tam zwolnienie, zwolniony z części podatków, tak samo jak u nas.
3: Mhm. No a ešte posledná korekcia, opäť kamarát pomáha, Peter. Príspevok na ošetrenie je približne 20 eur mesačne a môže oň žiadať každý zdravotne postihnutý.
0: Aha, čili tak. To dofinansovanie ubrań to jest 20 eur miesięcznie i może prosić o niego każdy niepełnosprawny.
5: Aha, no to jest... To jest ciekawe, zwłaszcza w kontekście karty osoby niepełnosprawnej europejskiej, która wchodzi, bo był właśnie pilotażowy projekt, w ramach którego kraje się zgodziły tą kartę testować u siebie. No i było, zdaje się, stąd wynikały różne rozbieżności tego, co na tą kartę przysługuje. I jedne kraje gdzieś tam oferowały właśnie ubrania na przykład, ale nie oferowały transportu miejskiego gdzieś tam za darmo. Więc możliwe, że tutaj gdzieś tam...
3: Tak, toto je aj u nás inak, že rôzne mesta majú rôzne. My napríklad v Banskej Bystrici máme úľavu na smeti, že platíme menej. Máme zdarma dopravu v mestskej hromadnej doprave, ale v Bratislave je zase iná situácia. Hej, tam doprava oficiálne nie je zdarma. So smeťami si nie som istý. Čiže toto naozaj, pokiaľ ide o ten preukaz ZTP, to si každé mesto a priam každá inštitúcia sama určuje, že čo uzná, neuzná.
0: Ojej, čili na Słowacji jest sytuacja taka, że w każdym mieście, ale to mówimy teraz o krajowej legitymacji osoby tak, niepełnosprawnej, tak. Że tam jest ta rozbieżność, że na przykład w Bańskiej Bystrzycy oczywiście, czy oczywiście, dla mnie oczywiście, transport jest za darmo, a no i też się płaci mniej za tam śmieci, a na przykład w Bratysławie oficjalnie transport publiczny nie jest za darmo, co mnie szokowało, szczerze mówiąc. U nas w Czechach na pewno transport publiczny w miastach wszędzie jest, albo z tego co ja wiem, tam gdzie byłem, to był za darmo dla osoby niepełnosprawnej i dla przewodnika. Miejski, transport miejski. Jak jest z innymi jeszcze tam kwestiami, tego niestety nie wiem, bo tak jak mówię, sam nie mieszkałem w Czechach jeszcze, ale na pewno ten transport publiczny jest i jest taka ciekawa kwestia jeszcze, że teraz właśnie nie pamiętam do końca, chodzi mi o operatorów komórkowych, bo jest jeden operator u nas, Vodafone.
3: My to mamy też, tak.
0: Vodafone, który ma specjalną ofertę dla niewidomych albo dla niepełnosprawnych ogólnie. Ona jest tańsza niż, jakby jest więcej, powiedzmy, tych gigabajtów i wszystko bez limitu i w ogóle 1000 minut do Unii, albo można mieć jeszcze internet mobilny od nich i tak dalej, ale z tego co pamiętam, to się z czymś wyklucza i ja teraz nie do końca pamiętam z czym, bo na pewno oni pisali na stronie, że można mieć ileś tych takich kart specjalnych, można mieć i internet, i kartę normalnie komórkową do dzwonienia i tak dalej z internetem jednocześnie. Nie wiem, czy to nie jest tak, że jakaś inna sieć coś oferuje i wtedy nie można tego mieć, albo czy jak... Na pewno było tam jakieś ograniczenie i teraz jeszcze sobie przypomniałem, że z tego co wiem, niewidomy u nas nie musi płacić za radio i telewizję.
5: A, no to z tym operatorem to tak jak u nas Plus oferuje jeszcze, chociaż to się zmienia powoli, ale jeszcze...
0: Tak, zawsze. Ale widzę, że u nas to reguluje państwo jakoś, bo właśnie tak jak powiedziałem, tam jest jakieś ograniczenie i ono nie jest uzależnione od operatora. Teraz nie pamiętam co to jest, ale jest jakieś ograniczenie. Właśnie niestety nie pamiętam teraz od kogo, a pamiętam, ale musiałbym kolegę zapytać, Józka, że to jest mój były nauczyciel informatyki, który swoją drogą, ja mu nie powiedziałem o tej audycji, on jest góralem ze Słowacji, on słucha polskiego radia od dawna i dużo rozumie, więc może by jeszcze mógł coś tam uzupełnić. No, ale na pewno mi mówił, że właśnie coś było, jakieś ograniczenie, że chyba jego syn, przez to, że oni jako domostwo już mają kogoś, kto, albo jako gospodarstwo domowe, mają kogoś, kto ma coś specjalnego dla osoby niepełnosprawnej, to chyba nie mogli mieć jakby jego syn, który widzi normalnie, ale nie mógł mieć jakiejś innej oferty tam przez to. Coś było, jakieś było ograniczenie. Nie pamiętam teraz. Mhm.
5: No dobra, to skoro już tak trochę zahaczyliśmy ten temat, to słuchajcie, może pogadajmy o tym, jak się poruszać w ogóle po waszych krajach i na ile to jest komfortowe doświadczenie. Ja myślę, że wielu z nas kojarzy i z zazdrością patrzy na czeskie piloty, wysyłaczki pronewidomy. Nie wiem, czy ty, Kuba, byś chciał opowiedzieć trochę, jak to działa? Masz takiego pilota? Masz na pewno, czy widziałeś kiedyś?
1: Ja teď budu hodně stručný, já budu muset na chvilku odejít na dvě minutky, ale takže mě určitě proto doplní. Mm-hmm. Ale samozřejmě myslím si, že spousta z nás, většina z nás má tuhle vysílačku pro nevědomé. VPNku zkráceně říkáme, což je docela vtipné, protože VPN znamená něco jiného samozřejmě, ale my to používáme i takto.
0: Pamatuješ si, kolik to stojí?
1: Hele, já mám pocit, že je to víc než tisícovka. Že to je docela drahý, docela na to, jak je to vlastně věc, kterou použije člověk na jakoby jednu věc, že to není aplikace, že to je prostě že to je docela drahý. Ale no drahý, jako zase to samozřejmě je velice velice užitečná věcička, protože takže to asi všichni ví, jak to funguje. Pokud stojíme třeba na zastávce, přijede autobus, tak zmáčkneme na té vysílačce. Je to taková malá taková věcička, má 6 tlačítek a zmáčkneme jedno tlačítko třeba a ozve se na autobusu. Venku toho autobusu je reproduktor, který řekne třeba teď, jaký autobus přijel, jaká je to linka, jakým jede směrem. Dalším tlačítkem můžeme ohlásit řidiči, že nastupuje nevědomý člověk nebo postižený člověk. Myslím, že je i tlačítko, které vlastně řidiči dá najevo, že nastupuje člověk na vozíku, takže vysune takovou tu plošinu, aby s tím vozíkem mohl člověk se s nás dostat do autobusu. Nebo tlačítko, které když zmáčkneme, tak se ozve u vchodu do metra. Buď to nějaká jenom nějaký tón nebo takový zvuk, který díky kterému víme, kde je přesně ten vchod. Teď už se to docela i zmodernizovalo, že většina těch stanic má řekne, jak to s těmi vchody je, že třeba od schodu doprava je vstup do metra, nebo u výstupu, že tenhle výstup je na ulici tu a tu, kde jezdí tyhle autobusy a v metru samozřejmě taky můžeme dát najevo řidiči, že nastupuje nevědomý člověk, takže se otevřou automaticky všechny dveře, nebo on vlastně otevře všechny dveře a eskalátory jsou takhle označeny, prostě je to určitě semafory takhle můžeme pouštět, protože u nás hlavně teď v poslední době nebo od jisté doby semafory nedělají automaticky žádný zvuk, když stojíme, když čekáme na zelenou, nebo když chceme ten semafor najít, tak on normálně jakože tiká, ale teď ten zvuk vypínají, aby to nerušilo pokojné obyvatele tam v tom místě nebo třeba klid, aby to nerušilo. Takže tím tlačítkem si ten semafor aktivujeme takhle, aby jsme ho slyšeli a věděli, kdy můžeme přejít. A no, je to určitě užitečná věc a je to ojedinělá věc, kterou nikde zatím člověk, nikde to jinde neexistuje, jenom v České republice, myslím, že to vyvinuli studenti ČVUT, pokud se nemýlim. A no, je to určitě, se to hodí na ten pohyb, je to pomůcka dobrá.
0: Mhm. Dobra, no to ja przetłumaczę. Kuba mówił, że musi pójść na chwilkę, ale najpierw jeszcze przypomniałem sobie, nie pamiętam z czego, ale jak chodzi o to, o tę usługę tego operatora, tego Vodafone, o której mówiłem, to pamiętam, że chodziło o to, że właśnie jako państwo kontroluje, sprawdza i że można jakieś jedno coś specjalnego wziąć na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej i że to może być chyba albo właśnie zwolnienie z jakiegoś opłacania czegoś, teraz nie pamiętam, o co dokładnie chodziło, albo właśnie to może być ten telefon i albo jeszcze coś, i że właśnie to się jakoś wyklucza. Nie pamiętam do końca, ale
5: ciekawe.
0: Coś mi się przypomniało. Mm-hmm. W razie czego zapytam i uzupełnię w komentarzach, bo to chyba, to jest chyba dość istotna kwestia. I teraz ten pilocik. Ja go tu mam. Mm-hmm. I pokażę, jak dźwięk, jaki dźwięk on wydaje. To jest taki prostokąt plastikowy. Ja mam już ten nowszy model, on ma taką gumkę jakby, po obu stronach jest gumowy, pogumowany. I ma 6 przycisków, które się liczy nie jak punkty brajlowskie, tylko 1 i obok niego 2, potem 3, 4, 5, 6. A pomiędzy 1 a 2 jest taka kropeczka, to jest antena. To chyba działa na jakichś falach radiowych, ale teraz nie do końca pamiętam. I rzeczywiście jeden przycisk to jest wejście do metra, czyli mówi nam stacja metra taka i taka, albo wyjście też, czyli wyjście na ulicę taką i taką. Drugi przycisk też może być w metrze, czy to schody ruchome, czyli prawe schody ruchome jadą w dół, lewe do góry i tak dalej. I żebyście rozumieli, tego nie mówi ten pilot, tylko w tych konkretnych miejscach są urządzenia, które czekają na ten sygnał i kiedy dostaną od pilota po prostu komendę, to odtworzą konkretne nagranie. I to może być syntezą czytane, więc możliwe, że teraz już jest to tak, że tam jest synteza wgrana, akurat w naszym wypadku najczęściej a cappella Eliszka, czeska synteza, którą też mogę pokazać, jest to odpowiednik polskiej Ani, ale myślę, że jednak lepiej zrobiona, ja mam tutaj na telefonie. 21:35 powiedziała. I to jest to. Trzeci przycisk to jest, stoimy na przystanku tramwajowym lub autobusowym i przyjeżdża właśnie któraś linia, my naciskamy ten przycisk i odzywa się to, co w Polsce musi włączyć motorniczy, czyli linia taka i taka, kierunek taki i taki. Czwórką powiadomimy właśnie motorniczego, że wsiada albo wysiada niewidomy. Nie wiem, jak jest z wózkowiczami, bo Kuba wspominał, że chyba jest jakiś taki przycisk też, że wsiada wózkowicz. Nie spotkałem się z tym, ale może oni mają jakiś inny ten pilot. Piątka to jest dźwięk świateł od jakiegoś czasu i to jest bardzo pomysłowe, bo ludzie się skarżyli, no tak jak w Polsce, mm-hmm. przeszkadza im pykanie świateł, no i ktoś wpadł na pomysł, że no dobrze, w takim razie skoro wam to przeszkadza, ale niewidomi tego potrzebują, to my tutaj uaktywnimy nasze pilociki. I jak się naciśnie przycisk numer 5, koleżanka się już śmiała, że steruje światem, bo raz po prostu z kieszeni to nacisnąłem, gdzieś tam szliśmy sobie po Pradze, a ja to nacisnąłem i nagle się obok nas zaczęły odzywać światła, a ona nie wiedziała w ogóle, o co chodzi. No i to przez 5 minut wtedy puka. A szóstka to nie jest nic z tego, co wiem konkretnego, ale te przyciski też mogą mieć inne role, czyli na przykład koło budynku tego SONS-u, tej naszej organizacji, tego Związku Niewidomych, kiedy się naciśnie jedynkę, to mówi Zjednoczona Organizacja Niewidomych i Słabowidzących. Dzwonki umiejscowione są po prawej stronie obok drzwi. Naciśniemy dwójkę, mówi powiedzmy godzinę otwarcia albo to, na którym piętrze, co w tym budynku jest i tak dalej. Więc to jest bardzo dobrze.
5: Taki to tu point.
0: Mhm. Taki to tu point, tylko właśnie ja pytałem Janka Schustera, autora Totu Pointów, czy Totu Point może mieć ileś funkcji, bo tutaj może być jedno urządzenie, które włącza różne te komunikaty w zależności od tego, jaki przycisk naciśniemy. I pytanie, czy Totu Point coś takiego może robić? Ponoć może, ale nie, jeszcze nigdy nie widziałem takiego czegoś w praktyce. Więc nadal będę mówił, że przepraszam was, drodzy moi Polacy, ale właśnie jeszcze pytałem Kubę, ile to kosztuje ten pilot. No on kosztuje na pewno ponad 180 zł, w przeliczeniu 1000 koron, chyba nawet więcej.
1: Chcę poprawić, tylko ja zaraz zobaczyłem i wygląda to tak, że kosztuje nawet 700 zł, 3700 czeskich koron, także więc no, za drahi.
0: No 3700 koron to by w tej chwili było coś koło 550 zł. Albo nawet troszkę więcej. O, troszkę więcej, 600. Może nawet tych 700, co Kuba mówi. No, rzeczywiście. No, niestety kurs... I
5: to jest jakoś dofinansowywane, czy...
0: Chyba tak, ale nie jestem tego pewien.
5: Rozumiem.
0: Będzie podobny problem jak z laskami. Jak można było sobie brać dofinansowanie na białą laskę i niby cały czas można, na przykład mój lekarz rodzinny nie chce mi tego nigdy uznać. Więc kupuję sobie za swoje pieniądze, ale na szczęście to nie jest nic takiego drogiego, więc a ja też nie jestem jakimś człowiekiem psującym laski, tak jak niektórzy, są niewidomi, którzy chodzą z, z białą laską, tam parę na rok ich zawsze kupują, bo w ciągu roku nawet, bo po prostu chodzą tak, że to im się popsuje albo rozpadnie.
5: Zanim, słuchajcie, pociągniemy jakikolwiek dalej temat, to okazuje się, że mamy telefony i to nawet chyba dwa, na razie jeden przyjmuję. Mamy Monikę z nami na antenie. Witaj Moniko. Nie wiem, czy się słyszymy. Jak nie, to się zaraz usłyszymy. Natomiast pewnie Monika to będzie miała jakieś pytanie do nas. Jeszcze był ktoś jeden w poczekalni, ale być może jeszcze się tutaj... O, chyba masz już odciszony głos. Słyszymy się? Halo, Moniko? Nie.
0: Nie.
5: Najpierw się nie słyszymy.
0: Jeszcze nagrywanie, tak?
5: Nie, bo co jest ciekawe, to widać, że tutaj głos komputera wyciszony, nie? O, halo?
0: Rzeczywiście tak. Unmuted, ale nie słyszymy się.
5: Teraz
6: mnie słyszycie?
5: Tak, teraz się słyszymy. Halo.
6: To naprawdę technologia jak zwykle. Cześć.
5: Bywa.
6: Dzisiaj
5: witamy.
6: Jestem jeszcze z młodszym uczestnikiem na kolanie.
5: Cześć Elu, witamy cię.
6: To już nie Ela, to już mała wersja Eli. Dwuletnia.
5: A rozumiem.
6: Mała
5: no to
6: Ela, czyli
5: tym
6: Niko.
5: Bardziej witamy. Czy jakieś pytania są a propos?
6: Mam takie dwa pytania. Co prawda nie słucham od początku audycji, więc mam nadzieję, że się nie powtórzę z czymś.
5: Jasne.
6: Ale jedno moje pytanie jest takie, czy dużo osób niewidomych zarówno na Słowacji, jak i w Czechach korzysta z psów przewodników? I czy trudno jest otrzymać psa przewodnika? A drugie pytanie jest takie, czy osoby niewidome z Czech i ze Słowacji mają jakieś możliwości integracji? Czy jest jakiś taki przepływ właśnie, nie wiem, danych, czy mogą korzystać z podobnych pomocy nawzajem u siebie w krajach? Jak wygląda ta współpraca właśnie między Czechami a Słowacją? Bo wiem, że no, kiedyś jednak byli razem i ciekawa jestem, ile z tego zostało.
5: No to...
0: No więc jeśli chodzi o psy przewodniki, ja w Czechach mogę powiedzieć, że jest w Brnie... jakaś fundacja, której je szkoli, nie pamiętam jak to się nazywa, ale ona jest. I to nawet na skalę międzynarodową. Na pewno można dofinansowanie wziąć od tego świetlika na psa przewodnika. Nie wiem, czy od kogoś jeszcze, ale na pewno od tej fundacji Świetlik, czyli z fundacji, właśnie bo tego nie podkreśliłem, to jest, myślę, dość ważne, to jest część czeskiego radia publicznego i to do tego stopnia, że też samo radio robi różne kampanie związane z tym. To jest coś, uważam, bardzo dobrze zrobionego, z czym też się nie spotkałem w wielu krajach, a u nas radio sobie powiedziało kiedyś, że podejmie taką inicjatywę i to jest naprawdę super. Więc na pewno ten świetlik dofinansowuje, czy jeszcze inne, jak to jest na Słowacji, też nie do końca wiem.
1: Myślę, że sąd pomaga ze ćwiczeniem tych psów, pokud se nemýlim.
0: Sąd szkoli, tak? Czy tresuje, tak, te psy przewodniki?
5: Tak, szkoli.
0: Szkoli, tak się mówi po polsku, prawda? No właśnie.
5: Chyba tak, to jest szkolenie z psem.
0: Szkolenie, no.
5: Natomiast jak wygląda kwestia praw osób niewidomych i ich respektowania odnośnie psów? Czy mogą wszędzie wchodzić, gdzie mogą, gdzie nie mogą i na ile właściciele różnych, nie wiem, restauracji, nawet taksówek, bo to czasem jest też problematyczne, respektują to prawo wejścia z psem w różne miejsca?
0: Czy jak chodzi o taksówki, to na pewno można to jakoś zgłosić, jak się zamawia przejazd. Wiem o jednej aplikacji i o jednej korporacji w Pradze. Ta aplikacja działa w iluś miastach. Tam można zaznaczyć, że jedzie się ze zwierzakiem. Ale jak to działa prawnie i tak dalej, niestety nie mogę nic powiedzieć, bo nie mam psa przewodnika. Chyba tu nikt z nas nie ma psa, ale może macie kogoś znajomego, od którego słyszeliście coś, chłopaki, nie wiem.
3: No, môžem ja povedať, na Slovensku máme výcvikovú školu pre vodiace a asistenčné psy. Potom sú aj nejaké ďalšie viac či menej odborné školy, ktoré teda týchto psov vedia ako keby pripraviť tých psov, aj potom zaškolia samotných tých nevidiacich, hej, že ten nevidiaci chodí na, s tým psom na nejaké, ja neviem, dvojtyžňové cvičenie, aby si ten pes na toho nevidiaceho zvykol a zasa aj opačne aj ten nevidiaci na psa. Príspevok na psa je možné získať z toho úradu, čo som spomínal, to znamená, že je to vnímané ako kompenzačná

0: niekde nejakého nevidiaceho so psom do nejakej reštaurácie nepustili. Čiže občas sa to prihodí, ale už sme to dávnejšie nejako nezachytili, niečo takéto, takže už asi majú ľudia na Slovensku také povedomie, že už s tým problémy až tak často nie sú.
1: Mm-hmm. No, čiže na Slováci też jest jedna taká najbardziej znaná škola i są też inne, które mniej lub gorzej, lepiej lub gorzej mogą wyszkolić tego psa i też zrobić to zorganizować to szkolenie dla jego właściciela później. Poza tym Andrzej powiedział, że w autobusach jest miejsce tak dedykowane dla niewidomego z psem przewodnikiem, i że w pociągu tam Regiojet to jest taka firma, taki prywatny przewoźnik, że też nie było problemu na przykład. No, podejrzewam, że normalnie też by nie było problemu. No i że czasami pojawi się w mediach informacja, i to u nas też, że niewidomego z psem przewodnikiem nie chcieli gdzieś wpuścić. To niestety się zdarza, ale tylko czasami. Ja niestety niewiele mogę powiedzieć, bo nie mam psa przewodnika, ale mam doświadczenie, kiedy byli z nami, byli u nas, przepraszam, znajomi z Polski z psem przewodnikiem, to byliśmy w paru restauracjach i nie było problemu nigdy. Ale to było w Pradze. No, Praga to jest duże miasto. Nie wiem, jakby było gdzieś dalej, powiedzmy, od dużych miast. Tego nie wiem.
2: A kwestia tej integracji Czech i Słowacji. Czy macie jakieś wymienne nawzajem prawa względem siebie? Że ktoś ze Słowacji w Czechach ma automatycznie prawo do czegoś lub odwrotnie?
1: No, to jest dobre pytanie. Ja niestety o niczym nie wiem. Nie wiem, czy Monice nie chodziło też...
0: Nie wiem o tom ani ja. Akože no. To teraz by som si dovolil povedať, že môže byť, že niečo existuje, že niečo niekde sa dá, ale nevieme o tom veľmi povedať. Čo by som ale povedal, jednu zaujímavosť tie vysielačky, čo sa spomínali tie zariadenia, tak aj na Slovensku to máme, hoci nie až tak rozbudované, ale... Majú to niektoré úrady v Bratislave a autobusy v Prešove, asi 30 vozidiel mestskej dopravy to tiež využíva. Takže nie je to tak pokryté ako v Čechách, takže nevidiaci si tú vysielačku za nejakých 600 eur môže zabezpečiť a na niektorých miestach ju teda vie aj na Slovensku využiť.
1: Mm-hmm. Tak, Ondrej ešte spomínal o tých pilotách, že na Slovácii też one są, ale tylko v części, v jakichś urzędach v Bratislavie i v Prešove, to jest takie miasto na wschodzie Słowacji, jedno z dwóch wojewódzkich tam, oprócz Koszyc. I tam jest chyba 30 autobusów, które mają, jakby wspierają ten pilot. On ma niestety inny standard i ja mam też ten nowszy już model, który można przełączyć na standard słowacki i chyba na standard europejski, który niestety nigdzie w Niemczech to testowałem, nigdzie mi to nie działało, więc nie wiem, do czego to jest. Ale pewnie o czymś nie wiem, bo chciałbym bardzo, żeby to działało jeszcze w innych krajach. Tylko że na Słowacji to kosztuje około 600 euro i to już troszkę jest.
2: Się nie opłaca, zważywszy na to, gdzie tego można użyć, tak? Bo w Czechach to wiadomo, że gdziekolwiek bym w Czechach nie stanął.
0: No tak, ano, że nie ma to.
1: Już lepiej pojechać sobie do tych Czech i sobie kupić to, bo z drugiej strony jest sklep w Ołomuńcu, co nie jest aż tak daleko od słowackiej granicy. Jest w Pradze, ale jest też w Ołomuńcu. Tak. I tam można pojechać i nawet nie wiem, czy nie wysyłają, ale tego teraz nie jestem pewien, czy można sobie kupić jakby z Czech jakieś urządzenie wspomagające na Słowację i czy oni by to wysłali pocztą. Ale nie wiem, czy Monice też nie chodziło o to, czy właśnie są też jakieś możliwości integracji w tym sensie, żeby były jakieś czesko-słowackie wyjazdy. Albo no na pewno te szkoły jakoś współpracują, z tego co wiem. Jest na pewno, to nie tylko Czechy i Słowacja, ten ciemnoniebieski festiwal w Brnie, no to tam przecież jeździli ludzie też z innych krajów. To jest taki festiwal.
0: A tam ogóle jest Polska, ten tmawo-modry festiwal. Tam
1: no, tam tak, to jest taki festiwal muzyczny, tam też na pewno z Wrocławia ze szkoły dla niewidomych tam jeździli ludzie.
3: Więc ale určitě i z Levoči tam
0: ano, si... ano, my jsme tam chodili tiež.
2: Jasne. Mamy Rafała z nami na

0: Rafale, nie wiem, czy się słyszymy. Widzę, że technicznie jest wszystko ok.
1: Myślę, że tak.
0: Tak, słyszymy Cześć. Się. Jakie masz pytanie?
1: Myślę, że mam nadzieję, że mnie słychać dobrze i że tak. się nie tnie.
0: Nie, wszystko
2: na razie
0: okay.
2: się nie tnie.
1: Mhm. No bo ta na tyflo przeglądzie tamten to się zamulało.
0: Jasne.
1: No to dobrze. Mam takie pytanie. Sorry, jak coś się powtórzę, bo ale nie słucham was od początku. Mam pytanie takie, czy macie taki program, tak jak jest w Polsce, na przykład teraz ruszył, jak aktywny samorząd, gdzie można postarać się na sprzęt elektroniczny, na komputer,
2: no, myśmy
1: na
2: o
1: inne
2: tym...
1: urządzenia brajlowskie.
2: Tak, myśmy to... o tym mówili.
0: Tak, to było
1: ale
0: we wcześniej...
1: Tak, ale właśnie zaznaczyłem i nie słuchałem od początku.
0: Wiem, wiemy, to było we wcześniejszej części, więc jeżeli wybaczysz, wiesz co, to może jest ogólnie. Odpowiadając ogólnie, to jest. Roberto o tym mówił i jak to wygląda w Czechach, Ondry jak na Słowacji i to byśmy zachęcali, że jak już ukaże się podcast na stronie, to sobie odsłuchasz, bo to jest dość skomplikowana sprawa i wyjaśnianie tego od początku mogłoby zająć troszkę czasu, więc...
1: Rozumiem. Czyli tylko tak krótko zapytam, czyli jest trudniej niż w Polsce, tak?
2: Nie. Nie, nie jest trudniej, jest inaczej. Jak dla mnie jest, przepraszam was drodzy Polacy, ale jest jednak łatwiej.
1: Aha. No.
2: Jest no, łatwiej.
1: A Słowacji też jest łatwiej, czy...
2: Chyba troszkę też, bo z tego co rozumiem, to w żadnym z naszych krajów nie działa to właśnie na zasadzie jakichś konkursów, czy czegokolwiek. Tylko zależy po prostu ile... kasy, ile pieniędzy ma dana dzielnica,
3: tak,
2: albo
3: ano.
2: To, kto daje to dofinansowanie.
1: No, rozumiem. Mhm. No to tylko tyle, co miałem pytań.
0: Jasne.
3: To jeszcze tylko... możemy dopełnić? Aha, pardon.
0: Rafale? Okej.
2: Okay. Ojej.
0: Tu już zaczyna się problem z internetem, problem,
2: tak.
0: Więc może gdybyś mógł napisać...
1: I będę was...
2: A,
0: jasne, dobrze. To trzymaj się. Dzięki za telefon. Co tam, Andrzeju, chciałeś jeszcze uzupełnić?
3: Ja som chciał dopełnić takie drobności, lebo też troszkę som sa odpajal medzičasom. I u nás je zaujímavé, že za verejnoprávny rozhlas, teda taký ten, ako sa povie, publičný, hej, tak si... bežne musia ľudia platiť tzv. Koncesionársky poplatok, ale nevidiaci aj inak zdravotne postihnutí môžu byť od toho oslobodení, len si musia o to požiadať. Hej, že normálne upovedomia tú inštitúciu RTVS o tom, že majú zdravotné postihnutie a RTVS im teda vystaví potvrdenie, že áno, nemusia to platiť. A druhá vec, čo ešte by sme mohli spomenúť, aj my tu na Slovensku máme mobilný operátor Telekom, ponúka program pre nevidiacich. On je štandardne v cene nejakých 30 eur. Pre nevidiacich stojí 12. Je tam 14 GB dát mesačne a volania v rámci Slovenska aj SMS-ky neobmedzené a myslím, že aj do zahraničia, do niektorých krajín. Plus je možné si k tomu zobrať okrem iných štandardných zariadení, ktoré ponúkajú aj momentálne Samsung X-Cover s Corvusom práve, tak to môže byť taká zaujímavosť.
2: No dobrze, no čili s tým radiem publicznym Andrzej wspominał, že to wygląda w sumie podobnie jak u nás. Nie pamiętam teraz, czy my musimy jakoś zawiadamiać instytucje, czyli nasze radio publiczne i telewizja, že jesteśmy niepełnosprawni na Słowacji, trzeba i wtedy nie musimy płacić za to. A druga sprawa to jest operator komórkowy Telekom. Chyba to jest T-Mobile tak naprawdę. Jakby ta sama firma. Tylko na Słowacji to się nazywa Telekom, tak jak w Niemczech na przykład jest Telekom.de, a nie T-Mobile.
0: Deutsche Telekom.
2: Tak, tak. No i oni mają program też dla niewidomych, który kosztuje około 12 euro miesięcznie. A normalnie by kosztował 30. U nas Vodafone ma ten program, on kosztuje 500 chyba koron, czy 500 czy 550, co w tej chwili będzie coś koło 90 zł, a normalnie by to kosztowało no chyba 2000, czyli ponad 300. A na pewno ponad 1500, czyli jakieś 200 ileś. I teraz tak, na Słowacji jest 14 giga i wszystko bez limitu na Słowacji i chyba do niektórych innych krajów też. W Czechach Vodafone ma tych giga, czy tam jest ileś opcji. Można mieć taki abonament, gdzie jest chyba 1 giga. To jest dla mnie wymagających, to też mniej kosztuje. A w Czechach, a ten taki większy, to jest tam 40 giga. Z tym, że 20 normalnie plus 20 w aplikacji, co na iPhone'ie niestety nie można w to kliknąć, ale to szczegół. Tam jest taki przycisk, a na Androidzie na szczęście można. No i właśnie tak jak powiedziałem, wszystko bez limitu plus 1000 minut do Unii Europejskiej. Więc
0: no taka dość wypasiona oferta. No.
2: Tak, tak.
0: Ja byłbym zadowolony osobiście.
2: No, a na Słowacji jeszcze można dostać do tego Samsung X-Cover, chyba Galaxy, tak? Z Corvusem.
0: Tak.
3: Áno, áno. No to je tak, že môžeš si vybrať hociaké zariadenie aj iné s viazanosťou, ako to býva bežne, ale teda môžeš aj ten Samsung X-Cover s Corvusom, že priamo je to v tej ich ponuke.
2: Čili inne urządzenia też można, ale można też tego Samsunga. I ja teraz sobie przypomniałem, że chyba, ale to bym musiał sprawdzić T-Mobile i O2, te dwie nasze pozostałe sieci, bo na pewno mieli dla studentów, ale chyba dla niepełnosprawnych też coś mieli, ale to było, przepraszam bardzo, ale to było śmieszne w porównaniu do tego, co ten Vodafone. Bo Vodafone u nas ogólnie dofinansowywał, na przykład było kiedyś coś takiego, że ludzie mogli przekazać swoje niewykorzystane gigabajty właśnie do jakiejś tam, do niepełnosprawnych, jakby do jakiejś jednej puli, z której oni potem przydzielali to niepełnosprawnym, dlatego że Vodafone ma też swoją fundację, czeski Vodafone.
0: Oni też chyba jakoś zatrudniali kiedyś niewidomych czy niepełnosprawnych? Oni jakoś też tak kojarzę jeszcze z takich motywów ICC, że oni tam byli wymienieni jako taki operator, który wspiera gdzieś na rynku pracy też. Mhm. Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale okej. Okay. No dobrze, to może teraz wejdziemy w mój i chyba nasz wszystkich ulubiony temat, czyli technologię.
2: Znaczy ja jeszcze chciałem powiedzieć szybciutko o transporcie, bo myślę, że o pociągach takich, tak. Że króciutko, to nie będzie długi temat.
0: Dobrze, dobrze.
2: No my mamy, u nas w Czechach jest tak, że jeśli się jedzie, nie wiem jak jest z autobusami, ale na pewno jakaś zniżka jest, chyba połowa albo nawet troszkę więcej, bo dawno już nie kupowałem biletu, bo ja najczęściej pociągam, jeśli tylko mogę, to ja jadę pociągiem gdzieś, ale czeskie koleje dają niewidomym połowę, znaczy płacimy tylko połowę ceny, 50% zniżka jest, a jeśli jedziemy z przewodnikiem, to on jedzie za darmo i to jest na wszystkie pociągi pospieszne i niżej, czyli osobowe. Pospieszne to będzie odpowiednik waszego TLK albo Intercity, takiego gorszego troszkę. Mhm. Ale już... albo nie, moment, przepraszam. To jest chyba tak, bo u nas nie jest bilet wiązany na pociąg, więc to jest na drugą klasę poza Pendolino. Tak, tak to jest. To jest na drugą klasę poza Pendolino. Mhm. No i ci prywatni przewoźnicy też na pewno coś mają, nie wiem czy to państwo jakoś tego nie ustala, a nie, prywatni to w ogóle mają fajnie, oni mają tam chyba, ile ten Regiojet miał, 80%, na pewno można było sobie pojechać w drugiej, ale tylko na drugą klasę, nie na pierwszą.
0: No tak, no
2: i
0: tak.
2: Wtedy można sobie pojechać z Pragi do Ostrawy za śmieszną cenę, to jest 350 km, a jedzie się za 20 zł?
0: Myślę, że jakieś takie hali nawet.
2: Tak. Tak, tak, no.
0: Do Bochumina. To pamiętam ten przejazd, że to tam wyszły jakieś drobne pieniądze.
2: Tak, tak, tak.
3: Na Slovensku v krátkosti dá sa, to je taká obľúbená téma u nás v médiách, vlaky zadarmo. To znamená, že každý rok si môže nevidiaci predložiť preukaz od železníc Slovenskej republiky a cestovať tiež v druhej triede rýchliky, zrýchlené vlaky a osobné vlaky zadarmo. Tam to nie je nejako obmedzené, čiže lístok si kúpi napríklad v aplikácii, preukáže sa preukazom ZTP, potom preukazom tých železníc a môže takto cestovať aj sprievodca zadarmo, aj ten nevidiaci. A ak je, tak aj pes.
2: Mhm. Czyli Słowacy mają osobną legitymację, u nas nie. U nas jest to na po prostu tylko te legitymacje osoby niepełnosprawnej, jeżeli na. No tak, teraz już się to też w Polsce tak nazywa. Orzeczenie to kiedyś było.
0: Tak.
2: No i trzeba to wydłużać co roku, czego ja sobie nie wyobrażam. U nas jest to. Ta legitymacja jest ważna przez 10 lat. I wtedy. I to było, że za darmo, tak? Że może jechać
3: no,
2: niewidomy
3: że...
2: i przewodnik, i jeśli ma psa, to pies przewodnik też. A z autobusami jak jest?
3: To zależy od przeprawców. Ako toto jest veľmi, u nas mamy mnóstwo autobusowych spoločností a to naozaj, to są niekedy akože kuriózne sytuacje, że Banská Bystrica Ružomberok, čo je oveľa väčšia vzdialenosť, má stojí autobus 15 centov a Banská Bystrica predajná pri moste, čo je kratšia vzdialenosť, môže byť pokojne euro 50, lebo je to iný dopravca, ale má povedzme menšiu zľavu na ZTP, ak vôbec nejakú. Takže toto je naozaj, že to ani ne...
0: Rvie się internet.
3: Si pozrieť, že aký dopravca a toho si to potom vie zistiť.
2: Czyli, o już jest chyba okej. Okay.
0: Tak, na to wygląda.
2: Tak. Czyli zależy od przewoźnika i Andrzej wspomniał, że tam może być tak, że nawet na mniejszą odległość może go kosztować bilet 15 eurocentów, na większą odległość, a na mniejszą odległość do jakiejś wioski pod Bańską Bystrzycą euro 50. Więc to dlatego, że to jest inny przewoźnik. I ja myślę, że u nas jest bardzo podobnie. Jest ten krajowy, ale są też prywatne i tam jest bardzo różnie z tym. Na pewno Flixbus ma zniżki, na pewno Regiojet ma zniżki, a Ileo Express, bo oni też mają swoje autobusy. To na krajowe oczywiście połączenia są zniżki, tak.
0: I tu warto myślę podkreślić, gdyby ktoś się chciał wybrać do Czech lub na Słowację turystycznie, to nie obowiązuje niestety nas. Potrzebna byłaby legitymacja prawdopodobnie czeska lub słowacka,
2: tak,
0: żeby to działało, niestety.
2: Oczywiście,
0: europejska
2: czasami...
0: karta nie może już prędzej nadejść.
2: Tak, niestety, znaczy inaczej, no, czasami przymykają oko, zwłaszcza w miastach, ale jak się...
3: Nie da się spoliehać na to.
2: Czymś dalekobieżnym to niestety bardzo różnie to jest, więc nie ryzykowałbym, niestety.
0: Jasne. Michale, jak rozumiem, nic tekstowo na razie do nas nie przychodzi. Tak więc myślę, że wróćmy do tego tematu, który już próbowałem tutaj troszkę zacząć, czyli technologia. O Czechach to wiem, że produkowanych jest mnóstwo rzeczy, różnych takich. O notatnikach już kiedyś było w Tyflo Przeglądzie, teraz mówiliśmy o pilotach, wspomnieliśmy o... Były monitory brajlowskie jakieś, w ogóle Tymus nawet, też się dopiero niedawno o tym dowiedziałem.
2: Ja też.
0: Więc mega zaskoczenie i różne takie rzeczy są robione. Na Słowacji jest Corvus, na Słowacji jest właśnie coś, jeszcze jest jakiś taki produkt flagowy słowacki. Czesi mają też Win Monitora, o taki screen reader.
3: No nie wiem, o tym rozmyślam, czy byśmy mi mogli w tomto smere wspomnieć. Vyslovene typicky slovenské asi nič také konkrétne mi teraz nenapadne, možno, že mi niekto ešte pripomenie z tých, čo nás posúva. Ale ten Corvus je taký asi zatiaľ najvýraznejší, hoci že asi aj tým, že teraz sa v týmečku.
0: A jakieś zegarki mówiące na przykład po słowacku, coś takiego jest? Termometry albo zegarki?
2: Hodinki.
0: Hodinki.
3: Pokiaľ wiem, tak u nas hlavne ako dlhú dobu fičali polské hodinky hovoriace, hej, že to veľa ľudí používalo.
0: Czyli na Słowacji sporo osób niewidomych wie, jak powiedzieć, która jest godzina po polsku, tak? Czy to...
3: Áno, tak. Nejaké české boli... Máme aj slovenské hodinky v ponuke, vyslovene hovoriace po slovensky, takže to by som...
2: Ale, prašam, bo ťa znovu rvie, máte či nemáte?
3: Myslím, že nie sú. Ja
2: nie.
3: Sa pokúšam
2: nie
3: riešiť internet, musím sa tuto presunúť, možno to bude lepšie. Čiže na Slovensku slovensky hovoriace hodinky. Viem, že české nejaké boli, ale vyslovene slovenské myslím si, že nie sú také, čo by sa tu vyrábali.
2: Mm-hmm. Čiže nic takého poza tým korvusem.
0: Aha.
2: No. No.
0: Okej. A właśnie w Czechach, bo to my z Czech znamy na przykład laski, Swarovski.
2: Tak.
0: Znamy maszyny Tatra Point jest czeski, tak? Czy słowacki? Czy czechosłowacki?
2: Bo to było czechosłowackie, a teraz nie wiem.
0: Jeśli w ogóle jeszcze jest wyrabiane, bo my na takich maszynach pisaliśmy jeszcze w czasach no, mojej szkoły.
3: Jak byli jakieś pisacie stroje Erika, tuszim byli.
2: Erika, Monika.
0: Tak, ale maszyny. One były jakie? Nie niemieckie? Okej.
2: Okay.
0: No
2: wiem.
0: W każdym razie ja wiem, że właśnie Tatra Point to były takie z takimi wklęsłymi troszkę klawiszami. One miały takie wgniecenia troszkę. To było widać, że to one są trochę taki inny design. Natomiast to właśnie, czy ta produkcja różna tych powiedzmy pomocy jest na tyle duża, że to gdzieś wypiera te zagraniczne produkty? Chyba nie. Dalej są używane zagraniczne, też amerykańskie czy inne, nie wiem.
2: Tak, monitory. Też mi się tak, na pewno monitory brajlowskie, tak, to jest właśnie, bo z tego co wiem, ale tutaj też my z Kubą jesteśmy obaj z takiego obozu firmy Galop, bo obaj mamy od nich komputer, z tego co wiem, i obaj mamy na nim JOSa, chociaż ja teraz używam NVDA, Kuba z tego co wiem zamiennie jednego i drugiego.
4: Halo?
2: No, i jest monitor Focus, tak? I ja teraz nie wiem, jak to jest z innymi monitorami brajlowskimi u nas. Na pewno w Brnie one są, tam mają takie rzeczy, ale jak to...
4: Brno są určitě a teď si taky nejsem, nespomenu si ani na žádné konkrétní, ale každý rok právě v rámci toho Tmavomodrého festivalu vždycky bývala v jeden den jako přehlídka různých těchle, nebo že vlastně ty firmy ukazovaly, byl tam jak Galop, tak i jiné firmy a ukazovaly právě ty brajlské řádky, které si člověk mohl koupit. Byly tam i docela zajímavé věci třeba, ale už, já myslím, že dneska už tolik by to, že už to nahrazuje spíš jiná technologie. Že si pamatuju, že třeba tam byl brajlský řádek, který byl počkat, byl to brajlský řádek, nebo to možná byla jenom jako čtečka, mluvící, jaký mluvící skener, který to fungovalo, takže to bylo vyloženě prostě, myslím, že to bylo od Spektry, jestli se nejsem jistý, jestli ještě vůbec Spektra funguje vlastně, ale že to byla takový skener, který potom sám i četl, myslím, že Zuzanou.
2: Autolektor w Polsce był autolektor.
0: Tak, czyli urządzenia lektorskie w dużym skrócie, bo tego jest trochę więcej. Jest jakieś kiedyś była Sara, teraz jest nawet o którymś z tych urządzeń nawet było ostatnio Tyflo Podcast, więc jest taka cała grupa urządzeń takich lektorskich, taki komputer ze zintegrowanym skanerem, tak.
2: Tak, ale Kuba właśnie wspomniał, że w ramach tego ciemno-niebieskiego festiwalu, o którym już wspominaliśmy, to zawsze był taki jeden dzień, w którym robili przegląd różnych właśnie monitorów. Albo innych urządzeń od różnych firm, nie tylko...
3: Ja się jeszcze pamiętam, ten Patryk pospieszył, nie? On miał jakieś telefony PST albo nieco takie, nie? Czy to, nie wiem, o co presnie szło.
2: Aha, to nie wiem, co to jest.
3: Aha, dobrze, tak to możemy dogooglić, ale każdopadnie ten Tatra Point, opäť troszkę mi tu kamarad pomaga, że to by mala być wyslovene slovenská značka.
0: Aha.
3: Ťažko to už teraz mi tak úplne preveriť, že aby sme zase nehovorili úplne, že zle.
2: Tak, čiže ten Tatra Point to rzeczywiście są słowackie maszyny.
3: Tak možno to odkazuje na Tatry nejakým spôsobom, aj keď teda. No,
0: a rzeczywiście, no racja.
3: To by mohlo byť.
2: No tak, Tatry jako góry, že tam są v tej marce, tak więc.
0: Tak.
2: No, tak to się zastanawiam, co jeszcze takiego byśmy mieli. Mluvík! Termometr.
0: Tak, pokazywałeś.
2: Pokazywałem i potem było tym Tyflo Podcast, bo koleżanka Agata Białobrzeska, będąc w Pradze przez tydzień u mnie, to sobie kupiła to.
0: No, ale też L-Trinex, dyktafony.
2: Tak, chyba. Dyktafon L-Trinex. Ten Mluvík to jest taki wielofunkcyjny termometr. On ma budzik, on ma jakieś jeszcze moduły tam nawet do pogody. Można sobie dokupić taką meteostację. Chyba nawet do ciśnienia w oponach coś słyszałem, że było. Nie wiem teraz co jeszcze. i to mówi samplami, czyli nagraniami ludzkiego głosu, nie syntezą. A Eltrinex to jest koreański dyktafon sprzedawany z jakiegoś powodu. Mają umowę z Czechami i na Słowacji też można to dostać i sprzedają to u nas. I to jest taki dyktafon, który ma, z tego co wiem, też radio, podcasty ma. Na pewno można tym czytać książki audio, te Daisy, czy który, w którymś z tych formatów. Mhm. No i to jest takie jedno z urządzeń, ale nie naszych, tylko że akurat dziwnym trafem trafiło to do nas. Bo
0: rozumiem.
2: Tak.
0: To trochę tak jak Eureka A4, czyli ten pierwszy notatnik, który w sumie był wyrabiany.
3: Arie Eureki, ano to był taki.
2: Tylko że Eurekę produkowała firma, co prawda australijska, ale to był Czech, który tam wyemigrował. Mhm. Milan Hudeciek, więc.
0: No, to jest niesamowita historia, bo to był notatnik, który pojawił się na waszym rynku krótko po upadku muru berlińskiego, kiedy jakieś, powiedzmy, biznesy z Zachodem były już możliwe. I on jak na tamte czasy miał takie dość, no powiedzmy, amerykańskie standardy, bo tam można było i programować jakieś proste gry, inne aplikacje. I tam było nawet podłączenie do linii telefonicznej, żeby inicjować połączenia z listy kontaktów, więc on tam już potrafił jak na te czasy, jak na początek lat 90. dość dużo. Mhm. Może to nie był jeszcze Brian Speak, który się łączył z internetem i wchodził na BBS-y, ale już blisko.
4: Ja teraz przepraszam, mnie to teď wychodziło ze Zoomu, takže jsem chvilku neslyšel, o čem je řeč. A předpokládám Milan Hudeček, takže nějaká Aria nebo Eureka, že jo?
0: Eureka, tak. Eureka,
4: to byla zajímavá věc. To už dneska málo kdo asi má. Samozřejmě už se to dlouho nevyrábí, ale jsou ještě lidi, kteří mají. A to bylo hodně takový multifunkční. Tam myslím, že byl i no, věci, které by člověk vůbec neřekl, že k tomu patřili. Třeba nějaký, myslím, že teploměr nebo něco takového. A právě se tam dali programovat hry, programovat hudba. Měl to byl, že i nějaký jako hudební editor. To bylo určitě hodně populární tehdy. No. A myslím, že právě po ní přišla Aria, což taky myslím byla práce Milana Hudečka, a nejsem si jistý, jestli Gin taky, a Gin to asi už ne, ale nejsem si úplně jistý. Mm-hmm. A Pac-Mate, to je vlastně, to všechno patří do téhle kategorie těchto malých počítačů pro nevědomé, a to už dneska všechno nahradili obyčejné počítače nebo telefony, takže. Mm-hmm.
2: Tak, Kuba mówił, že ta Eureka rzeczywiście taková wielofunkcyjna byla, že teraz ještě zdarzają się ludzie, którzy to mają. I że tam był termometr też, tak, potwierdzam, termometr tam był, ale chyba trzeba było coś podłączyć do tego. No i potem Aria to była jakby następna wersja tego, tylko następna generacja. I to chyba też był jeszcze, był autorstwa tego Milana Hudeczka, potem Gino, o którym ja tu wspominałem, chyba już nie, to wymyślili u nas normalnie już w Czechach. No i ten Pac-Mate to wiadomo, to jest Freedom, tak? Ale że to wszystko, były te notatniki brajlowskie. Nie wiem, nie zgodziłbym się z tym, że teraz już całkiem to zastąpiły komputery, bo są ludzie, którym takie coś odpowiada bardziej, ale na pewno już więcej ludzi teraz ma komputery, smartfony i tak dalej.
0: Są ludzie, którzy mają jakiś swój ulubiony, ale nowy notatnik brajlowski. To znaczy, bo w Polsce na przykład dużo osób sobie chwali Brailsensa.
2: Mhm.
0: A jak to jest właśnie w Czechy, na Słowacji? Tam coś się utrzymało? Jakiś tego typu produkt? Czy po prostu nie? Czy bardziej ludzie na tych starych
3: dżinach? Ja poznam ludzi, którzy używają jeszcze Braille Light na przykład.
0: To z takich starszych urządzeń, nie?
3: To jest z takich starszych. A mam taki pocit, że teraz by sam mohol uchytić Orbit Reader nejaký, albo z týchto Orbit, że možno to ľudí zaujme. To sú také kombinované riadky, čo sú aj zápisníky súčasne, alebo dá sa v tom knihy čítať. Tak to je nejaký Orbit 20 alebo 40. Tak to asi bude teraz. Ale to ešte to tak úplne nie je. Ale myslím si, že by to mohlo ľudí zaujať. Ešte do minulosti som si teda naštudoval, že Patrik Pospíšil mal teda aplikáciu RST pre Windows Mobile. Pred 10 rokmi také self-voicing, myslím, že pre nejaké Motorola to bolo.
2: Aha, čili... No, Ondrej mluví, že mógł by jeho zdaniem Orbit Reader
5: się tam rozpopularyzować na Słowacji, ale że jeszcze tego nie ma.
3: Orbit Writer i klawesnica.
5: Aha, klawiatura Orbit Writer, tam Orbit Reader 2040. I jeszcze sprawdził, że co wspominał o tych telefonach, że była aplikacja Patryka Pospisila na Windows Mobile, RST, do jakichś Motorola.
0: Tak, to były wtedy takie aplikacje, pamiętam, że był Pocket Hall. Był jakiś Mobile Speak na Windows Mobile i te Pocket Hale to w ogóle jakoś próbowało działać z dotykowym... Nie, to tam był taki chyba problem, że trzeba było podłączyć klawiaturę Bluetooth do tych dotykowych palmtopów na jakimś tam Windows Mobile czy Pocket PC 2003 i to próbowało jakoś działać. Wiem, że to była taka proteza poniekąd, ale to chyba tam na tamte czasy to szło. A jakie są trendy? Bardziej na przykład NVDA JAWS, czy JAWS, bardziej iOS, czy Android? Jakieś takie preferencje są co do właśnie takich systemów oprogramowania?
3: Pozerám práve NVDA User Statistics, len čisto tak, akože aby sme mali nejakú...
0: A tak, to jest dobry pomysł zawsze. Nawet nie umknęło mi jakoś, że oni robią jakby ze względu na kraj. Oni robią takie rzeczy.
3: Słowakia minimum 76, priemer 86, maksimum 92.
5: Minimum 76, średnia 87, tak? A maksimum 92? Nie wiem 92, co to oznacza. 92, nie wiem co to oznacza teraz.
3: No, ono to robi nejakú štatistiku, že za posledných 7 dní bol deň, kedy minimálne 76 tých konektivít zo Slovenska NVDA skontrolovalo aktualizácie. Maximum bolo 92 a nejaký priemer sa pohybuje okolo 86.
5: No, ale aktualizácie, že ile to... A, 86 to tá średnia.
3: To NVDA kontroluje.
5: Myślę, že možno by to bolo spravdiť kiedyś, kiedy jak vyjde nová verzia. Bo teraz...
3: No, NVDA sa pozerá na novú verziu konektivít.
5: Že spravdilo aktualizáciu a to malutko jest.
3: No v Čechách napríklad máš 145 je minimum, 188 je ten priemer a 211 je maximum. Za
5: myślę, že tu nemusí tłumaczyć, bo numerky są myślę, dość podobne. Tak. Po polsku też, ale jest to ciekawe, to jest mało. A z tego co wiem, to ludzie używają tego NVDA u nás.
3: Tak môže byť, že tá štatistika nie je úplne presná. Môžu to mať ľudia povypínané.
5: Mm-hmm.
3: Ťažko povedať, že čo... Ja sa teraz už dosť stretávam s ľuďmi, ktorí majú NVDA, že už ten JAWS tým, že musia platiť hej, za každú, neviem, ktorú aktualizáciu.
5: No.
3: Nemajú ochotu do toho ísť, takže to už skôr nie. Pokiaľ ide o Android a iPhone, tak... Bolo obdobie v začiatkoch tých smartfónov, kedy ľudia išli do iPhoneu a si to kupovali. Len teraz sa mi zdá, že asi je problém finančný, že keď si chcú kúpiť nový smartfón, tak zistujú, že už nemajú peniaze na iPhone, takže idú potom skôr do Androidu a už potom hľadajú nejaké cesty, že či teda ostanú pri talkbacku, alebo idú do toho čínskeho screenreaderu, alebo teda potom si volia Corvus. To už ťažko povedať tu nejak rozlišovať, že čo najviac dominuje, ale teda mám pocit, že kedysi tie iPhony boli viacej v popredí, teraz sa mi zdá, že ľudia kvôli cene ten Android skôr tak preferujú na Slovensku. A to je taký môj subjektívny názor, nemám to podložené číslami.
5: Čili na Słowacji, jak się zaczynały smartfony, jak wchodziły, to iPhone był bardziej popularny, niewidomi kupowali, ale potem z przyczyn finansowych jednak zaczęli wybierać też Androidy, no i tam różne te screenreadery, czy TalkBack, czy Jeszło, czy Corvus. Ja z tego, co obserwuję w Czechach, to jednak większość niewidomych nadal ma te iPhony. Pewnie dlatego, że jest dofinansowanie i można sobie wziąć co 5 lat nowy telefon, to niewidomi mają nadal u nas iPhony w większości. Są androidowcy i to wcale nie jest... Ja jestem jednym z nich, ale muszę w takim razie zobaczyć... Wspominaliśmy tu, chyba Ondrej wspominał o tej jakiejś liście mailingowej Android, to muszę tam się zapisać, bo na razie mnie tam nie ma, a widzę, że chyba warto, ale z tego co wiem, to Maciej Plch, czyli Czech na przykład tłumaczy Jeszło właśnie ten chiński screen reader na czeski.
3: Ano.
5: Więc na pewno coś jest, jest jakaś tam, nie wiem czy społeczność, no ale są ludzie, którzy tego Androida mają. A jak chodzi o Jocelyn i NVDA, to teraz już też coraz częściej spotykam się z ludźmi, którzy używają bardziej NVDA niż Joss. Ja wziąłem go ostatnio też, bo skoro można, a czasami to się przydaje w jakichś bardzo specyficznych sytuacjach, to sobie wziąłem dofinansowanie, ale tak ogólnie to używam NVDA, z tego co wiem, Andrzej też, Kuba, tak powiedziałem, jedno i drugie. A tak to jak chodzi o telefony, to Kuba ma iPhone'a, Andrzej ma Android, masz Androida z Corvusem, nie?
3: Ano, tak.
5: Androida z Corvusem, a ja mam jedno i drugie akurat, tak się ułożyło, ale mój główny telefon nadal to jest Android.
3: Ešte keď si sa pýtal na tie obľúbené zariadenia, tak v poslednom čase, neviem, či sa to aj inde na svete tak objavilo, je také zariadenie Evo, sa to volá. A to je vlastne taký hovoriaci MP3 prehrávač, je v tom vokalizer Laura, vie to čítať knihy, má to podcasty, rádia, vie to nahrávať, je to taká malá krabička, vie sa to pripojiť do internetu a toto sa mi zdá, že veľmi zasiahlo takú skupinu nevidiacich, ktorí naozaj, že si to kúpili. Môžem pozrieť cenu toho zariadenia, lebo to si fakt nie som istý, koľko to stojí. Tiež sa dá na to teda požiadať o príspevok, ale to naozaj viem, že pred 2 rokmi taký boom nastal, že tie toto Evo si teda dosť nevidiacich zaobstaralo u nás.
5: Tak Evo, čili také urządzenie... Jak Orion, tak?
0: I ja bym się... Dobra, Robert, to przetłumacz. Tak, jak Orion, ja potem coś dopowiem, ale...
5: Teraz nie pamiętam... Nie, chyba BookSense bardziej. Generalnie chodzi o urządzenia, które znaczy ma to wbudowaną syntezę, podcasty, można podłączyć to do internetu, jest tam nagrywanie, oczywiście odtwarzacz MP3. Mhm. I co jeszcze?
3: No, tekstowe subory, też tam ten
5: vocalizer. A, też pliki tekstowe, bo to jest słowacki vocalizer.
3: Mhm. I... 262 euro to stoi, są na szyło.
5: 262 euro. Mhm.
0: I ja bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że to jest po prostu Orion, tylko sprzedawany na Słowacji, który się nazywa inaczej, bo zauważcie, że Orion jest produktem chińskim, który pochodzi z firmy WinVision i on się w Chinach nie nazywa Orion. Orion, z tego co ja rozumiem, teraz jak ktoś mnie słucha tu, czy z ECE, czy z Altixu, to poprawcie, jeżeli palnąłem głupotę, ale to jest nazwa, którą my nadaliśmy temu produktowi w Polsce. Natomiast on się tak oryginalnie nie nazywał. Więc pytanie, czy to jest produkcji słowackiej albo jakiejś innej, może być też, bo czemu nie, czy to jest może słowacka wersja tego, co my znamy jako Orion?
3: No nie, nie wiem, to na Slovensku to Evo určite nie, ale odkiaľ sme k tomu prišli, to sa tu asi nedozviem takto narýchlo.
0: Jasné, no to je taká ciekawostka.
3: Lebo je tu, akože majú k tomu aj nejaký software, je to postavené veľmi na M3U playlistoch, že napríklad aj podcasty, jemu treba do M3U playlistu nasypať RSS adresy a on si z toho potom vie vytiahnuť tie podcasty. Ale majú databázu rádií slovenských, tam nahodil niekto a má to v tom M3U playliste vložené. Taká ako keby ten support tam je, je to v slovenčine, ale nevyrába sa to na Slovensku.
0: Jasné. No ciekawe, ciekawe. To jeszcze może bym was zapytał, jak oceniacie ogólnie kwestia dostępności cyfrowej takich stron internetowych, apek, aplikacji, których musicie na co dzień używać, jakichś takich waszych tam powiedzmy, nie wiem, bank, kwestie państwowe, ale też jakieś takie przydatne apki, których używacie na co dzień, żeby wam życie ułatwić, tak jak u nas się używa, nie wiem, Blika do płacenia, Skycasha do biletów, tam czegoś jeszcze. Dużo tego jest i ogólnie jesteście zadowoleni z tych usług, czy raczej to kuleje pod kątem dostępności?
3: No, zacznę ja teraz z złą sprawą. Kiedyśmy się bawili o tym studowaniu, tak rozmohol się nam tu takowy nešvar na Slovensku, by som powiedział. informačný systém, ktorý využívajú univerzity, volá sa ICE, tak ten si univerzity kupujú a ten je teda neprístupný. To znamená, že študenti majú problém nevidiaci si zapisovať, povedzme, skúšky, overovací rozvrh, kredity a podobné veci. Je pravda, že som to videl naposledy asi pred 3 rokmi, ale neverím tomu, že sa to nejako zmenilo. Ak náhodou, tak to by ma veľmi potešilo. No ale pozitívne, tak čo ja napríklad používam služby Prima banky, to je vlastne banka, kde mám účet, úver a tieto veci, tak to je veľmi v pohode. Tam sa dá urobiť platby v mobile aj v internetovom prehliadači. S tým vôbec nie je problém ani s overovaním. Čo napríklad využívam aplikáciu Bistro, to je na, no proste donášková služba na jedlo. Tam takisto teraz trošku s tou stránkou niečo porobili, tak si zvykám na to, že aké to rozhranie je, lebo začali používať také tie namiesto prepínačov tie clickable, hej, že to prikliknutí, tak to je trošku také nepríjemné. Kedysi boli problémy s aplikáciou RegioJetu, ale to neviem vôbec teraz ako je, lebo už som dlho s nimi nešiel, takže to možno, že by niekto iný vedel povedať.
5: Tam pomagal im Karel Gibiš.
3: Áno, áno, hej, tam asi sa to zlepšilo. A železnice slovenské tiež dá sa použiť. Minimálne mobilnú aplikáciu používam, keď si kupujem lístky, tak s tým nie je problém. Takže dá sa povedať, že je to relatívne v poriadku, že tie služby sú prístupné.
5: Mhm. Więc tak, Ondrej najpierw wspomniał o odpowiedniku USOS-a polskiego.
0: Tak.
5: Który niestety jest niedostępny. Jak rozumiem, wszystkie uczelnie używają jednego. Ktoré,
3: áno,
5: ktoré áno. Kupujú sobie.
3: Väčšina áno, akože my sme mali ešte, chvála Bohu, iný svoj na škole, ale keď som odišiel, tak aj oni prešli na ten ICE, takže už aj tam bolo neprístupné.
5: No ale i on jest niestety kompletnie niedostępny. U nás nie, ja nie mogłem narzekać na náš SIS v Pradze. No, ale oprócz tego to Ondrej wspomniał o apce swojego banku, która jest bez problemu dostępna. Bistro.sk to jest dowóz jedzenia. Tam strona się trochę zmieniła, ale że też ponoć dostępne. RegioJet to jest dla Czechów i dla Słowacji, i dla Słowaków, dla Czech i Słowacji jedno, no to tam rzeczywiście nasz taki działacz dostępnościowy wręcz, poza tym masażysta, ale on też z wieloma różnymi firmami jest w kontakcie, jak chodzi o dostępność. Karel Gibisz z Łomuńca, Czech, on współpracował z RegioJetem, no a aplikacja kolei słowackich dostępna, da się używać. W Czechach ja mam konto w banku Česká spożytelna, oni mają aplikację dostępną, George i konsultują, nawet ostatnio był reportaż w radiu też właśnie z Karlem Gibiżem, wywiad, gdzie on opisywał to. Inne banki, z tego co wiem, też to z nimi rozwiązuje i raczej nie ma tragedii. Przynajmniej jak chodzi o te najpopularniejsze. Ale co jeszcze? No, mamy w tej chwili kilka tych aplikacji do zamawiania jedzenia. I jedna z nich, ta taka najbardziej popularna, która wywodzi się od nas, Damy Jidlo, ona niestety, tam się dostępność popsuła jakiś czas temu i to ty, Paweł, możesz porównać, bo to jest dokładnie w tej chwili ten sam interfejs, co austriackie Miam, którego używałeś. Dokładnie tak, czyli, ten sam interfejs.
0: Czyli da się, na Androidzie przynajmniej, da się tego używać, na to, nawet lepsze są pewne rzeczy w porównaniu z Lieferando, czyli pysznym.pl. Na przykład mogę oglądać menu z podziałem na kategorie.
5: Tak.
0: Natomiast jest tam trochę niezaetykietowanych i trochę takich mylących, na przykład listy restauracji, która jest pogrupowana w dziwny sposób. Muszę ją ręcznie przewijać 2 palcami do góry. Tak. Jest to bardzo uciążliwe.
5: Tak, dokładnie. Mhm. Ale te inne to są międzynarodowe, już znane też w Polsce, Wolt i Bolt Food, i one są na szczęście w porządku. Jest też aplikacja rohlik.cz do zamawiania zakupów. No to ja to kiedyś próbowałem i nie było źle. Ale ponoć ostatnio, ty chyba nawet mi wspominałeś, że ostatnio coś zaczęli z dostępnością robić.
0: Coś w Teczku Plus było mówione, że tam jakiś postęp miał się dziać i ja wtedy uznałem, że chyba w Czechach rzeczywiście jest jakieś większe lobby na tą dostępność, żeby się dogadywać z tymi różnymi firmami, no.
5: No, jak chodzi o strony państwowe, to wiem, że narzekali w jednym takim, taka jest audycja Online Plus w czeskim radiu publicznym o różnych, no generalnie o informatyce, o rzeczach ze świata online. I tam ostatnio było, że u nas ten e-government jednak kuleje bardzo i że wcale to nie jest takie dobre, jak nawet w Polsce, chyba nawet o Polsce wspominali.
0: Aha. Zaraz będzie Polska, druga Estonia.
5: No. No i Niemcy jeszcze, no te koleje czeskie mają też aplikację dostępną.
0: Liftago?
5: Liftago, tak, to jest czeska aplikacja, czeska firma, korporacja taksówkarska. Można sobie zamawiać taksówki w iluś czeskich miastach i w Bratysławie, oni też są, nie wiem, czy jeszcze gdzieś na Słowacji, już teraz nie ma. Liftago, tam tak, to jest bardzo fajna aplikacja i tam Karel Gibicz też, nie, on mi nie zapłacił, proszę Państwa.
0: Nie, ja Karla też znam, pozdrawiamy, jeżeli nas kiedyś posłucha, fajne rzeczy robi, zwłaszcza jak się na jego Facebooka czy Twittera popatrzy, to no. Autentycznie on co chwilę pisze o tym, że z kimś tam gadał i z kimś jest w kontakcie i coś tam będzie bardziej dostępne.
5: Tak.
0: Życzylibyśmy sobie jeszcze więcej takich ludzi.
5: Dokładnie tak. No, aplikacje operatorów komórkowych O2 nie znam, ale mój Vodafone ma aplikację właśnie niestety nie najlepiej dostępną. Tam się da wiele zrobić, zwłaszcza na Androidzie, na iOSie trochę gorzej, ale to nie jest dobre jednak. A mój T-Mobile, no to ma aplikację taką jak polski T-Mobile, to jest tylko, no bo to jest jedna firma, tak, więc oni mają to od tego samego dewelopera. Ja bym jeszcze wspomniał o aplikacji Zachranka. To jest bardzo ciekawa sprawa. To jest aplikacja naszej karetki, gdzie można wpisać sobie dane i w tym momencie, jeśli jesteśmy, nie daj Boże, gdzieś coś się stało, albo nie wiem, no to po prostu trzeba zawołać szybko pomoc, to naciskamy na przycisk alarm. Ta aplikacja jest dostępna, bardzo dostępna. I wtedy wysyłane są tam do nich dane nasze, i też informacja się, że nie widzimy, to można tam zaznaczyć, albo na przykład nie mogę mówić, bo jestem niesłyszący, coś tam. I oni się z nami wtedy jakoś łączą. Czy w wypadku też osoby niewidomej, no to zadzwoni, tak? I zapyta nas ktoś tam, o co chodzi, my wszystko podamy, a oni mogą przyjechać. To jest taki przycisk, który trzeba trzymać przez 3 sekundy. I ja z tego na szczęście jeszcze nie mogłem nigdy, nie musiałem nigdy korzystać, dzięki Bogu. Ale to jest jedna z rzeczy, które by w Polsce mogły być. Z tego co wiem, to wy chyba nie macie czegoś takiego.
0: No nie, my dzwonimy po prostu na 112. Ale...
5: Tak. Mhm.
0: No i jeszcze QR-ko macie, tak? Czyli płacenie kodami QR.
5: Tak, tak, to jest bardzo ciekawa sprawa. Czekaj, ale ty chyba nie widziałeś, jak wygląda ten kod fizycznie, bo ja widziałem.
0: Nie, niestety nie. Ja tylko czytałem, że takie coś jest.
5: No tak, w restauracji na stoliku może być takie plastikowe wielkości, powiedzmy, podstawki do piwa. Taki kawałek plastiku z tym kodem QR. I my pobieramy aplikację QR-ko rzeczywiście. Tam wypełniamy dane, dodajemy kartę, albo teraz już Google Payem, Apple Payem też można płacić. I w tym momencie, jak chcemy zapłacić, to nie musimy nikogo wołać, tylko ustawiamy telefon tak, żeby zeskanował ten kod, a system potem już wie, który to numer, tak, stolika i tak dalej. Tam wybieramy, zaznaczamy, bo może nie chcemy zapłacić wszystkiego, może na przykład płacimy tylko za część, no bo to się płaci za cały stół, tak? I potem dajemy zapłać i nawet napiwek, wiadomo, można dodać. Tak, to już takich... Ja jeszcze nie wspomniałem, wiem, że wrócę do jednego z tematów, o którym mówiliśmy wcześniej, ale nie wspomniałem, tylko szybciutko, ale też a propos technologii troszkę. Ondrej wspominał o ośrodku tym rehabilitacyjnym, które ma u nich ta Unia Niewidomych. To u nas też takie coś jest. My to mamy w Pradze i oni swoją drogą też kupują. Na przykład mieli telefon z Corvusem wypożyczony. Nie wiem, czy jeszcze mają. I tam może się zgłosić ktoś, kto stracił wzrok, albo nawet oni mają też już stałych bywalców takich, którzy po prostu tam niestety, najczęściej to są ludzie też z jakimiś troszkę sprzężeniami, albo tam na przykład z spektrum autyzmu, którzy po prostu tam chodzą do nich na jakieś zajęcia, czy to z informatyki, czy to z innych rzeczy związanych z życiem codziennym. I oni też fajne usługi, tam u nich można sobie obejrzeć właśnie różne sprzęty, polecają różne aplikacje i tak dalej, więc to u nas też jest. Przepraszam za taką dygresję, ale nie było jakoś kiedy o tym wspomnieć.
0: Jasne. No i ostatni temat na sam koniec. Ja już nie chcę was też trzymać, bo to już długo tu spędziliśmy i chyba zrobiliśmy przewodnik po Czechach i Słowacji dla niewidomych. Ale jeśli jeszcze szybko mogę. Praca. Ciężko dostać pracę. Pracują niewidomi na ogół. Czy jest z tym też problem? I jest jednak sporo tych osób, które na tym rynku pracy się jednak nie odnalazły. A jeśli tak, to w jakich zawodach? Są jakieś zawody dominujące? Są jakieś zawody takie może mniej oczywiste, w których sobie ktoś radzi? Jak to wygląda? Czy ten rynek pracy jest dość otwarty w waszych krajach? Nie wiem, kto by chciał zacząć teraz. Kuba, jest Kuba jeszcze z nami?
6: Jestem z wami. Przemýšlím, jak je to s tou prací. No, samozřejmě to není úplně nejjednodušší. Vždycky je asi těžké najít nějaké zaměstnání, ale právě, jak už jsme zmínili ten SONS, tak to už jsem tu říkal, že myslím, že je to hodně nabídek, že díky nim dostáváme. A co se týče nějakých dominujících profesí, tak co já tak pozoruju, tak většinou se to buď nějak týká programování, ale to si myslím, že je obecně všude to zle souvisí, že tím nějak nevybočujeme, že to je buď to programování, nebo nějaký třeba nějaký tým, který se zabývá přístupností nebo přístupností nějakých programů. Často jsou to třeba maséři, nebo aspoň si, no, znám docela hodně nevědomých masérů. Co ještě?
0: To może Roberto.
5: Ja przetłumaczę ją zupełnie.
0: Tak.
5: Więc Kuba powiedział, tu się zgadzam, tak jest, niestety. No nie, najprościej to nie jest.
0: No jak pewnie wszędzie.
5: Tak. Jeśli się znajdzie jakąś dobrą ofertę konkretną, gdzie oni chcą, ponoć jest troszkę mniej tych uprzedzeń wśród pracodawców, że to już nie jest tak, że jak się powie, że nie widzę, to pracodawca się wystraszy. Chyba jest tego troszkę mniej. Słyszałem, że u was jednak to się jeszcze spotyka do dzisiaj. U nas też, ale mniej.
0: Okej.
5: Są oczywiście takie właśnie, dzięki temu na przykład biuletynowi z SONS-u, tam można jakieś fajne oferty znaleźć czasami. Co do zawodów, to programiści i generalnie informatycy, masażyści oczywiście, tak?
0: Tak.
5: Ja bym jeszcze uzupełnił nauczyciele muzyki.
6: Tak.
5: Przed Pradze mamy szkołę muzyczną Jana Dejla, to tam jest trochę niewidomych nauczycieli muzyki. I to nie tylko w Pradze, w różnych miastach, tak, są te szkoły muzyczne, ale jest parę takich, które jakby słyną z tego, albo są znane z tego, że tam są właśnie niewidomi. W Brnie słyszałem o jakiejś takiej szkole chyba, że też tam dużo niewidomych pracuje.
6: A vůbec lidi, kteří se zabývají nejenom třeba učitele, ale třeba ladiči pian, taky docela často.
5: Tak, lidi, kteří zajmují se muzikou, strojitele, fortepianów například. I co ještě? Znám nauczycieli języków.
0: Właśnie chciałem zapytać, czy jak nauczyciele to tylko muzyki, czy też się zdarzają inne przedmioty, na przykład właśnie języki?
5: Tak, zdarzają się. Jak najbardziej się zdarzają. Swoją drogą nie wiem, czy jeszcze to robi, ale na przykład, bo Tapin, Witek Irasek, autor bazy Tapin Radia przez długie lata, jej administrator, on też uczył angielskiego online, a on nie widzi od urodzenia.
0: Aha.
5: On, słyszałem, że się zajmuje teraz jakąś polityką, ale niewiele więcej wiem.
3: pracuje pewno... w swobodnom vysílači. Počuť.
2: A také rádio je svobodný vysílač, ale to je rádio niestety zvoleníkov teórii spiskových.
0: No, okej. Okay.
2: No, ale on uczył angielskiego. No i wiem tam, że o innych, którzy właśnie uczą języków online.
6: Przekładatele, tłumocznicy, znam taki par przekładatelów.
2: Tak, tłumaczę właśnie. Tłumaczni. No i oczywiście pracownicy tych firm, które zapewniają nam pomoc, albo inaczej, głównie w tym SONS-ie. SONS i chyba w Bibliotece dla Niewidomych też pracują jacyś niewidomi. Nie wiem, czy w tych firmach informatycznych, ale na pewno w tym, na przykład właśnie w tym ośrodku rehabilitacyjnym, tam też jest trochę niewidomych. Wiem o niewidomych psychologach. Przynajmniej o jednej psycholog niewidomej, teraz mi się przypomina. No. Z tymi zawodami to chyba jest trochę podobnie jak w Polsce. Jest też paru, niewielu, ale jest paru ludzi, którzy pracują w jakichś radiach. No. Ale nawet w czeskim radiu jest jeden taki, ten pan, który robi audycje takie ze słowiskami różnymi. Kuba, tobie coś powie, jak powiem, że to jest Ilja Kuciera Mlaci. On robi też kabarety i tak, nasze audycje z nagraniami kabaretów i tak dalej. Codziennie po prostu godzinkę ma. To on ponoć jest niewidomy. I był chyba jakiś dźwiękowiec też niewidomy w czeskim radiu publicznym.
0: Super. Jak to jest na Słowacji, Andrzeju? Podobnie, czy...?
3: No, získať prácu na Slovensku je stále problém kvôli tomu, že boja sa firmy zamestnávať, nemajú skúsenosti, takže aj u mňa to bolo tak, že keď som sa hlásil, hoci to už bolo pred skoro 10 rokmi ešte ako študent do rádia, tak som im nenapísal v prvom maili, že nevidím až potom v tých ďalších. Tiež je to tak, ja poznám masérov, učiteľov hudby, ITčkárov, aj novinárov teda, mám minimálne o troch, viem, ktorý jeden robí v verejnoprávnom rozhlase, druhá robí v knižnici, v Levoči, to sú tie časopisy, čo máme my tiež pre nevidiacich. Ďalšia robí tak rôzne, má nejakú PR agentúru dokonca. Takže je to približne podobné a stále teda platí to, že tie firmy až tak veľmi nevidiacich zamestnávať nechcú, lebo nevedia, že by to mohlo byť pre nich užitočné.
2: Mm-hmm. No, czyli jednak na Słowacji się firmy boją. No ja też znowu, my obaj z Kubą, my mamy 24-25 lat, więc jeszcze jednak tych doświadczeń nie mamy aż tylu tak z pracą. Ale na Słowacji Andrzej mówi, że się firmy boją jednak jeszcze. Andrzej pracuje w radiu takim chrześcijańskim i tam na wszelki wypadek te 10 lat temu, kiedy pisał im pierwszego maila jako student jeszcze i się zgłaszał, to on nie napisał na wstępie, już się nie widzi, dopiero później. No a tak to co? Nauczyciele muzyki, masażyści, informatycy i dziennikarze też. Na przykład jeden taki kolega Andrzeja, którego ja pośrednio też znam, pracuje w słowackim radiu publicznym. A jeszcze inna koleżanka to znowu w tej bibliotece w Lewoczy. No i tam jeszcze potem jednak to tam coś innego robi różnie, która ma jakąś agencję PR-ową, więc zdarzają się jakby, ale no niestety też wiem o ludziach, którzy siedzą w domu. Nie wiem o wielu, ale no podkreślam, ja nie znam też tak wielu. No i jeszcze do dzisiaj przeżywa u nas zawód telefonisty. Ich nie jest dużo, ale ci ludzie, którzy pracują na centralach telefonicznych, wiem o jednym chłopaku, który pracuje w ten sposób tam na poliklinice w szpitalu.
3: Mhm. Inak, čo je zaujímavé na Slovensku, zatiaľ to veľa nevidiacich nevyužíva, ale ja som s tým začal a myslím si, že by to mohlo byť zaujímavé. Je taký webový portál, volá sa to Ja spravím SK, má to aj českú verziu, ja udelám CZ. A to je vlastne taký systém, že ľudia tam môžu robiť nejaké drobné práce. Hej, prepisovať texty, prekladať. Ja tam načítavam komentáre do videí napríklad. Ja neviem, tvoriť hudbu alebo niečo podobné. Čiže drobné zárobky, ako keby môžu mať ľudia takto vďaka internetu. Zatiaľ ale teda na Slovensku neviem o tom, že by... Jednu kamarátku mám, ktorej som to ukazoval, tak možno, že sa jej to zapáči.

0: Potrebujú k nemu ako keby voice-over, hej, proste.
1: Audio popis.
0: Audio.
1: Aha, no, že audio deskripcie robí, dobre.
0: On to nie je deskripcie, lebo oni napríklad v tom videu sa niečo deje a oni tam, ja neviem, že potrebujete kúpiť niečo, naša firma vám to...
2: Lektor poprostu, taký reklamové.
1: Lektor reklamové.
0: Dohodneme sa na nejakej sume, hej, na nejakom čase, že kedy to potrebujú mať. Niekedy mi posielajú aj časové značky, že kde sa to má, hej, čiže už im pošlem tú stopu, že už to len vložia vlastne do toho videa, hej, že neviem, v 54. sekunde sa to má ozvať a takéto veci, čiže také...
1: Čiže reklamy, lektor reklamový, no tak.
0: V podstate áno.
1: Jest taka, jest strona też česká, ja muszę zobaczyć, bo to może być ciekawe.
0: Tu Česku, nie wiem, czy ta česká je úplná kópia tej slovenskej, mm-hmm. Len viem, že je uvedená v petičke u nás, akože ako taká partnerská, mm-hmm. ja mm-hmm. udelám CZ.
1: Že v stopce, jest na tej słowackiej stronie ta česká też. No dobra, muszę się zainteresować.
2: To są takie portale do tych freelancerskich różnych, na przykład Fiverr jest chyba taką jedną z popularniejszych międzynarodowych alternatyw, takich bardziej znanych, że na Fiverrze ludzie jakieś tam składają oferty albo szukają, że czy ktoś mi zrobi coś tam na zasadzie takiej jednorazowego jakiegoś, no, tak.
1: Tak, i jeszcze kojarzę, mamy albo mieliśmy znajomą, która pracowała w jakiejś firmie, ona zarządzała ciężarówkami. Teraz nie pamiętam, co to było, że mieli tam coś, taka czeskosłowacka firma, że tam trzeba było wysłać jakąś ciężarówkę tam gdzieś do jakiegoś miasta, to tam ona tym zarządzała, no, ona też nie widziała, z nakladziakmi pracowała. Vieš, o kom hovorím.
0: Ruska, áno. Ona robila nejaké takéto, neviem, či dispečerské, alebo ako to nazvať. No a s nimi sme riešili aj prístupnosť toho softvéru, ale sme to nedotiahli dokonca a už ani nemáme pre koho, žiaľ. Mm-hmm. Ale komunikoval som s firmou, ktorá vyvíja ten softvér pre tú druhú firmu, ona robila pre nich aj tie, tam organizovala tých ľudí, že kam majú čo odviesť, kam ísť, kedy ísť. A tam bol ten software trošku neprístupný, tak sme komunikovali, ale no, tam to tak nejako pomaličky išlo. Hej, takže.
1: Mm-hmm, takže Ondrej nawet komunikoval s tą firmou, był w kontakcie z tą firmą, która robiła właśnie software, z którym ta nasza znajoma pracowała, bo on nie był tak całkiem dostępny, ale dość powoli niestety to szło. No, a teraz już musimy mówić w czasie przeszłym.
2: Jasne.
1: Niestety.
2: No dobrze, myślę, że materiału mamy mnóstwo dla tych, których by interesowały Czechy i Słowacja i już się nagadaliśmy.
0: Jeszcze posłana poznámka, tak pozerám, że to Evo naozaj je to visionaid.co.uk Evo E10, takže to bude asi toto.
2: A, okej, no to ciekawe, nigdy nie słyszałem o tym. No to będzie można sprawdzić. Już mamy nawet link angielski, więc... No, nie chcę nic mówić, ale potencjał do dystrybucji jest.
1: Jest.
2: No dobrze, to ja wam w takim razie bardzo serdecznie dziękuję za to, czym się podzieliliście, za wasz czas i za waszą cierpliwość i za to, że po prostu na każde pytanie mieliście wyczerpujące odpowiedzi. Ta audycja będzie jako podcast, więc zerkajcie od czasu do czasu tu, czy jakieś komentarze się pojawią, to będzie opcja, żeby odpowiedzieć, gdyby ktoś jeszcze o coś zapytał. Michale, jak rozumiem, nikt się też tekstowo jeszcze nie zameldował na jakieś ostatnie pytania.
3: Przed momentem sprawdziłem i nic więcej nie ma, żadnych więcej pytań nie przybyło.
2: Jasne. No dobrze, w takim razie ja jeszcze raz dziękuję wam i był z nami Ondrej Rosik ze Słowacji.
0: Piękny wieczór, dobrą noc.
2: Dobrą noc, Jakub, Kuba Blażek z Pragi.
4: Tak, dziękuję. Dobrą noc wszystkim.
2: Dziękujemy. Roberto Lombino z Pragi, czasem z Pragi. Zależy.
1: Ano, dziękujemy za pozorność. Piękny wieczór, dobrą noc, dzięki bardzo. Trzymajcie się, dobra noc.
2: I Paweł Masarczyk przy mikrofonie. Ja również dziękuję. Do usłyszenia ponownie.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Kolejna audycja w Tyflo Podcaście. I znowu ja, czyli Tomek Bilecki, i ja dzisiaj znowu

0: roli prowadzącego. Dzisiaj moim gościem będzie Katarzyna Ślipek. Witaj, Kasiu.
1: Dobry, witam serdecznie.
0: Tak, ty, Kasiu, ty zdaje się pierwszy raz udział bierzesz w Tyflo Podcaście.
1: Tak, jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że mam taką możliwość.
0: Oczywiście my się również cieszymy, całą ekipę oczywiście Tyflo Podcastu. Natomiast dzisiaj o Motorola Moto Z2 Play, czyli jednym z flagowych w zasadzie telefonów Motorola, bo Kasia jest właścicielem tego telefonu od...
1: Tak, jak sobie wyliczyłam, to gdzieś tak początek marca, koniec lutego.
0: Czyli stosunkowo niedawno.
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: To może tak na początek, bo to zawsze jakoś ludzie się zastanawiają, czy słuchać tej całej audycji, czy nie. To może tak na początek powiedz, czy ten telefon w ogóle ci się jakoś podoba, czy polecasz ludziom ten telefon?
1: Mimo wszystko polecam, jak najbardziej, ze względu na to, że on ma prawie czystego Androida, bardzo jest płynny, responsywny i bardzo mało się zacina. Ma jedną wadę, z tym, że taką poważną, z tym, że ja absolutnie nie jestem w stanie stwierdzić, czy to mają wszystkie Motorola, czy tylko mój egzemplarz i z czego to wynika.
0: To znaczy?
1: On się bardzo często, w najmniej oczekiwanym momencie się restartuje. I po prostu...
0: To rzeczywiście jest jakiś problem.
1: Tak, i po prostu kwestia jest tego typu, że nie wiadomo, czy to... jest, nie wiem, od karty SIM, którą sobie właśnie na dniach będę wymieniać i będę też testować, czy to było to, czy nie wiem, jakaś tam aplikacja któraś z wielu, jakaś tam jest wadliwa i też znaczy z tego, co się orientowałam, to przyczyn może być bardzo dużo, naprawdę wiele. No i to trzeba po prostu metodą prób i błędów eliminować, inaczej się nie da.
0: Tak, a to był pies.
1: Tak.
0: Tak jeszcze gwoli wyjaśnienia dodam, że Kasia tutaj na audycji nadaje właśnie z tego telefonu, z Motorola Moto Z2 Play.
1: Tak jest, także możecie sobie porównać jakość.
0: Tak, jesteśmy wokół w tym samym pokoju, troszeczkę to słychać, bo mnie słychać z takim trochę śmiesznym pogłosem z tej Motorola. Jeszcze tak dodam z takiej swojej trochę perspektywy dźwiękowca. Tutaj na tym toku Motorola słychać mono, natomiast Motorola ma możliwość nagrywania stereo. Co prawda to stereo nie jest jakieś bardzo takie szerokie, ale niemniej jest możliwość nagrywania stereo, także się da. Mikrofony w tej Motorola nie są takie złe.
1: No dobra. Mi wystarczają.
0: No i to najważniejsze. To jeszcze tak, żeby jakoś nakreślić to... Powiedz mi, jak ty używasz tego telefonu, to jakbyś mogła powiedzieć, czy jesteś osobą niewidomą, słabowidzącą, czy używasz tego telefonu mało, dużo, do czego tego telefonu używasz, czy raczej do, powiedzmy, przeglądania sieci, newsów i tak dalej, korzystasz z laptopa, czy komputera, czy głównie z telefonu, czy trochę z tego, trochę z tego. Jakbyś tak mogła po prostu powiedzieć troszkę o swoich doświadczeniach i tym, jak właśnie korzystasz z telefonu.
1: Od początku jestem osobą niewidomą. Odkąd zaczęłam korzystać z obojętnie już pierwszego swojego smartfona, przerzuciłam się na przeglądanie stron www. Prawie wyłącznie na telefonie. Bardzo rzadko mi się zdarza, żebym strony takie tekstowe obsługiwała z laptopa, chyba że muszę do pracy. Ale tak, prywatnie to naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu i często korzystam z internetu w telefonie. Dużo też oglądam na YouTubie i tak naprawdę na co dzień to właściwie, jeżeli chodzi o takie używanie, no to sam smartfon. Do komputera siadam tylko wyłącznie w celach zawodowych, więc...
0: Czyli można powiedzieć, że no, jest smartfon, jest świat.
1: Tak, cisnę smartfon, więc mam nadzieję, że coś jestem w stanie powiedzieć, jeżeli chodzi o testy.
0: No to na pewno dla audycji bardzo dobrze. To jeszcze tak powiedz, żeby też jakoś mieć jakiś pogląd. Wcześniej z czego korzystałaś? Z jakiego smartfona?
1: Wcześniej korzystałam z Kazama Tornado 348. To był taki fajny, płaściutki, malutki smartfon, ale już z przestarzałym Androidem. A jeszcze wcześniej też miałam Motorola Moto G pierwszej generacji, która znacznie się różniła moim zdaniem od tej, którą posiadam w tej chwili. A w ogóle jeszcze wcześniej moim pierwszym smartfonem był iPhone. Ale po granicach 2-3 lat przesiadłam się na Androida. Także jestem taką osobą, która wybrała Androida i to dosyć wcześnie. Tak jak jeszcze był Android, TalkBack nie był taki bardzo, bardzo dostępny.
0: Ale świadomie, czy to po prostu jakaś kwestia, nie wiem, braku dofinansowania, czegoś?
1: Nie, jak najbardziej świadomie. Bardzo mi przeszkadzało, waliła się taka hermetyczność, takie zamknięcie, że nie mogę sobie czegoś zrobić, tylko mam narzucone. I okej, może on jest prostszy, ale ja strasznie nie lubiłam iTunesa i tak jakoś do tej pory tak mam i dobrze mi z Androidem.
0: To może tak, zacznijmy od tego, co w telefonach w ogóle wszelkich wrzuca się najbardziej, czyli wygląd. Jak oceniasz wygląd, jak to mniej więcej wygląda ten smartfon? Mhm. I parę słów generalnie o tym telefonie.
1: No to będzie dosyć ciekawe, bo rzeczywiście jest to telefon tak zwany modułowy, czyli do tego telefonu można różne dodatki dopinać, o czym później. Telefon jest, ma 5,5 cala czy 5,8, przepraszam, ale coś w tych granicach będzie. Jest go troszeczkę, ponieważ jest dosyć ciężki. Jeżeli się weźmie w rękę, no to czuć jednak, że jest to kawałek tego smartfona. Obudowa jest aluminiowa. Aparat jest bardzo, bardzo wystający. Powiem, z czego to wynika. Po prawej stronie mamy od samej góry dwa osobne klawisze do podgłaśniania i ściszania. Po czym mamy przycisk Power, który jest zaznaczony taką fakturką szorstką, takim czymś niby antypoślizgowym. I na prawej ściance już dalej nic nie ma. Na dole, po prawej stronie mamy gniazdo słuchawkowe jack. I zaraz obok tego gniazda mamy złącze USB. Na lewej ściance nie mamy absolutnie nic, na górze również. Z tyłu, na dole, mamy, bo po środku mamy takie logo producenta, ono jest takie lakierowane, bardzo ładnie wygląda. A z tyłu na dole mamy zespół takich dziureczek różnych, śmiesznych. One są jakby wtopione w ten metalowy korpus. I to są takie piny, do których możemy dopinać różne dodatki, które Motorola oferuje. To jest Motorola Z2 Play. Ale od początku tego modelu, czyli od Motorola Z, jest możliwość dokupienia sobie dodatków. Ja w tej chwili mam przy sobie jeden z gatunków takiego dodatku, czyli Moto Shells. Moto Shells to są takie plecki, z tym, że bez nakładane, tak jakbyśmy nakładali trochę naklejkę płaską, bez jakby nakładania tego etui na krawędzie. Czyli same plecki jakby nakładamy na plecy tego telefonu właśnie taką płytkę, która ma za zadanie chronić nam telefon. I dlaczego ten obiektyw jest tak bardzo wystający? Właśnie dlatego, że na ten obiektyw przez dziurkę, którą ma to etui, nakładamy je. I ono później na dole przez te piny, które są magnesowane, się przyciąga w ten sposób. I ja już mam założone etui. W tej chwili mam takie materiałowe, trochę jakby poliestrowe. Ono przypomina taki bardzo sportowy wygląd, jakby trochę taki materiał, jakbyśmy może mieli jakąś torbę sportową, plecak, coś takiego.
0: Ale to łatwo jakoś, nie wiem, zgubić, zdjąć, czy to raczej niechcący to się nie da?
1: Nie, niechcący się nie da, trzeba to podważyć paznokciem, ewentualnie właśnie tam jakoś zahaczyć. Nie ma czegoś takiego, żebyśmy to zgubili, bo nam to, nie wiem, odpadnie. to trzeba zdjąć po prostu. To trzyma się mocno, jest to zdejmowalne, nie ma z tym problemu, ale nie jest tak, że to nam, nie wiem, wyleci, spadnie, jakoś się wypnie. Nie, bo to ma te magnesy i te magnesy są dosyć takie, o, i dosyć je tak słychać, że to się wpina. Także tych motoshellsów mamy wiele rodzajów, bo Motorola sobie wymyśliła, zresztą dla mnie całkiem słusznie, jako dla kobiety, że powiedzmy, dlaczego musimy mieć codziennie i cały czas takie samo etui. Że jak jest poniedziałek i ja mam, powiedzmy, nie wiem, jakieś wyjście, to ja sobie mogę założyć motoshellsa, który pasuje mi do sukienki, bluzki, spodni, torebki i czegoś tam jeszcze. Po czym jak idę, nie wiem, biegać, czy mam jakieś sportowe wyczyny, to sobie zakładam sportowego motoshellsa, żeby mi pasował, żeby też jakoś nie odbiegała ta Motorola od mojego stylu bycia. Więc to są motoshells i one mają różne materiały, jest typ drewna, właśnie różne mają te tkaniny. Ja ich nie mogę znaleźć w Polsce. Pewnie można je znaleźć przez internet, ale w sklepach tego no nie ma.
0: Ale oprócz tych shellsów,
1: tak.
0: No bo to, że to jest modularne, to tak. Nie oznacza, że tylko plecki tam można dać. Ja tak sobie jeszcze przygotowałem listę tych modów, ale o tym za chwilę, dlatego że są jeszcze głośniki, są jakieś aparaty,
1: tak, są.
0: Nawet jakiś aparat 360 stopni, są dodatkowe baterie, są...
1: Projektor.
0: Jest projektor, jest nawet ponoć jakiś joystick do gier.
1: Tak, taki gamepad mały. I klawiatura jest.
0: Właśnie o klawiaturze z nim wysłyszałem, ale jakoś na liście modułów tego nie widziałem. Natomiast z tego co wiem, Motorola też udostępniła swoje API do tych modułów dla producentów firm trzecich, więc teoretycznie, no nie wiem czy każdy, ale no jakieś tam firmy mogą, ale może i każdy, nie wiem. W każdym razie na pewno jakieś tam firmy zewnętrzne robią również różne moduły do tych Motorola, dlatego że oprócz Motorola Z2 Play jest jeszcze kilka innych modeli, które są zgodne z tymi modułami. Ja sobie
1: tak,
0: jeszcze...
1: to jest Motorola typu Z.
0: Tak, wszystkie Z i nie czy nie któraś X, ale tego nie jestem pewien.
1: Oj, chyba nie, ale no też nie będę.
0: Android 7.1 teoretycznie, tam jest napisane, że planowana wersja 8.0, ale czy to jest planowana, czy to już jest?
1: Nie, właśnie nie jest i tak co chwilę w sumie sprawdzam w aktualizację, czy już mi przyszło, no ale jeszcze nie ma, tam w tym Oreo podobno się tam trochę zadziało, więc jestem też ciekawa i popatrzyłabym sobie, poeksperymentowała, co tam się zmieniło.
0: No to mam nadzieję, że to kiedyś zobaczymy. Karta SD do 256 i to mi się podoba w Motorola, że nie jest jak w większości smartfonów, że jest albo druga karta SIM, albo karta SD, tylko jest osobny...
1: To nie jest hybrydowe.
0: Tak, tylko jest osobny slot dedykowany do karty SIM. I bardzo to jest fajne, bardzo mi się to podoba. 64 giga pamięci wewnętrznej, 4 giga RAMu, tak. Ewentualnie jest druga wersja 32 giga pamięci wewnętrznej i 3 giga RAMu. No,
1: ja posiadam 64.
0: Tak, bo chyba u nas w ogóle jest większość telefonów w tej wersji 64 gigabajtowej. Oczywiście tylna opa.
1: I to mnie też właśnie trochę przyciągnęło, bo rzeczywiście to jest dużo i dobrze,
0: no tak,
1: że tyle jest.
0: Dość sporo. 12 megapikseli aparat z przodu. Testowałaś jakieś OCR-y w tym telefonie? Jak to się sprawdza w porównaniu do innych?
1: OCR-ów nie sprawdzałam, ale zdjęcia robi niezłe. Całkiem niezłe zdjęcia z tego wychodzą.
0: Okej.
1: Okay. Tyle wiem.
0: A próbowałaś robić sama zdjęcie?
1: Nie próbowałam. Nie, jakoś nie używam po prostu aparatu tak na co dzień, ale...
0: Na szczęście... Posiada jacka 3,5 mm, czyli można podłączyć zwykłe słuchawki. Także na szczęście Motorola nie idzie owczym pędem za współczesnymi trendami wywalania tego jacka. Bardzo mnie to akurat cieszy. Ten jack sprawdzałaś, czy on jest w miarę okej, ten dźwięk w tym jacku?
1: W tej chwili korzystamy właśnie z wejścia jack na słuchawkach, więc sami możecie Państwo ocenić, jak to wygląda.
0: No tak, ale no wiadomo, nie słychać jakichś tam jakichś dodatków, ale jak ty słyszysz, powiedzmy, dźwięki przez tego jacka, nie wiem, to jest...
1: Nie no, jest dobrze. Nic nie trzeszczy, nic tam się nie jest, nic się nie rozłącza, jest dobrze.
0: GPS oczywiście jest, AGPS i GLONASS oczywiście. Nie wiem, czy patrzyłaś jakieś programy do GPS-u, czy raczej nie?
1: Nie patrzyłam jeszcze.
0: Okej. Jest NFC, jest teoretycznie radio FM. Patrzyłaś te aplikacje,
1: jest,
0: czy to jest dostępne?
1: Tak, patrzyłam i jest bardziej dostępna niż wcześniejsze, bo to jest też aplikacja Motorola. Wtedy były jakieś takie pierścienie, które trzeba było przesuwać palcami, a w tej chwili jest to bardziej intuicyjne.
0: Czyli da się.
1: Da się, chyba, znaczy no, nie włączałam radia, natomiast przejrzałam sobie ją i wydaje mi się, że tak, że jest to do zrobienia.
0: No dobra, to w takim razie będzie jeszcze do sprawdzenia, może jakoś napiszemy w komentarzach.
1: Mhm.
0: USB 3.1 typu C. I to
1: tak. Jest
0: informacja dosyć ważna, może się okazać, bo to nie jest mikro USB.
1: Ja lubię to USB, ponieważ on rzeczywiście, jak wkładam kabel, to on tam siedzi mocno, jest takie kliknięcie, że znaczy nie ma takiej szansy, że ten kabel bardzo mocno tam szybko wypada.
0: Mhm. No oczywiście czujniki, czujnik odcisku palca, z przodu.
1: Dobrze działa, bardzo dobrze działa. Tak.
0: To fajnie.
1: Jest taka płytka prostokątna, która jest wtopiona w ekran, znaczy w szkło bardziej, no bo to jest pod ekranem. I na niej można też robić różne gesty. I ja wiem, że też coś takiego można robić w talkbacku, natomiast Motorola ma taką aplikację, która się nazywa Moto po prostu. Czy gesty Moto, zależy na jakiej liście to znajdziemy. I właśnie w tych gestach Moto jest taka możliwość, żeby od prawej do lewej sobie zrobić właśnie wróć albo przegląd, czyli tam właśnie te wszystkie aplikacje. Także nie trzeba tego robić palcem, tymi przyciskami po lewej i po prawej stronie tej płytki, ale można po samej płytce jeździć i też to działa.
0: A patrzyłaś, czy coś tam jeszcze da się robić oprócz wróć i ostatnich aplikacji?
1: Nie patrzyłam, ale ja to wyłączyłam, bo właśnie z tym wróć były jakieś takie problemy, że już nie pamiętam, jak to było.
0: Mogę troszeczkę może się odsunąć od mikrofonu, bo troszeczkę...
1: Trudność była z tym wróć, nie wiem dlaczego.
0: Ale, no może coś tam.
1: Ale jest taka możliwość i można to zrobić.
0: Mhm.
1: Można tego używać, także.
0: Jest teoretycznie szybkie ładowanie, 50% w 30 minut. Nie wiem, czy patrzyłaś...
1: Tak, jest do tego dodana ładowarka. Ona już jest właśnie... To jest ten Quick Charge, który tutaj jest nazywany Turbo Power. I co ciekawe, jak ładuję telefon właśnie tą ładowarką, to Motorola ma jakiś taki problem, bo nie wie, czy... Znaczy nie wie. Nie wie, czy ja ładuję powerbanka, który jest motomocem, który się nazywa Turbo Power i też jest właśnie taki szybko ładowalny. Czy ona jest ładowana właśnie z tej szybkiej ładowarki. Bo on czy tak mówi, że podłączono urządzenie Turbo Power.
0: Mm-hmm.
1: Więc to jest tak śmiesznie to rozwiązane.
0: Ciekawe. Bateria niewymienna 3000 mAh. Tak z ciekawości, ile cię działa taki smartfon, ta Motorola?
1: No z półtora dnia, nie więcej nie wyciśniemy. A jak tak siedzę i coś tam robię, no to po dniu już niestety do ładowania.
0: No tak, ale to w zasadzie jest dzisiaj stety lub niestety norma. A
1: no
0: biorąc
1: tak,
0: pod uwagę,
1: tak.
0: Że jeżeli ty rzeczywiście z tego telefonu korzystasz dosyć często, to i tak w sumie niezły jest... osiągnięcie, czyli półtora dnia jesteś w stanie z tego telefonu, korzystając jakoś tam w miarę, to myślę, że nie jest tak źle. Jeszcze ceny nie powiedzieliśmy tego telefonu. Mhm. Tu jest napisane około 400 euro. I to
1: no,
0: tak chyba...
1: Troszkę więcej... chyba drożej będzie w Polsce.
0: Aha.
1: Tak około 1900. Tutaj bym się troszkę nie zgodziła, że to jest flagowiec. Motorola sobie wymyśliła coś takiego, bo to flagowce to by były właśnie Motorola Moto Z i Motorola Moto Z2. A wszystkie oznaczone Play, no to już są takie, bym powiedziała, podflagowce. Czyli tak jak na przykład mamy HTC U11, U11+, albo właśnie takie różne warianty tego flagowca, albo na przykład, nie wiem, Huawei P10 Lite, który nie jest flagowcem tak naprawdę, tylko jakby niższym standardem, to tutaj jest dosyć podobnie. On chyba nigdzie nie jest oznaczony jako flagowiec. W ogóle gdzieś czytałam, że opinie są takie, że często właśnie te Play są dużo lepiej wychodzą na testach niż te wszystkie Zetki bez Playa. Że Motorola gdzieś się tu poślizgnęła i właśnie dała taki produkt, który w zasadzie miał być gorszy, a stał się lepszym od tego flagowca.
0: Może tak. W tym flagowcu dali za dużo rzeczy i spowodowało to jakieś problemy na przykład.
1: No to... na przykład, ale tam, no tak, tak. Ale generalnie o responsywność też chodziło i o aparat nawet gdzieś tam był, gdzieś tam, że lepiej robi zdjęcia i tak dalej. Także no gdzieś się tu Motorola, mi się wydaje, trochę poślizgnęła z korzyścią dla klientów Moto Z2 Play.
0: No to rzeczywiście ciekawe. No właśnie, jak już jesteśmy przy tej responsywności, mówiłeś, że tu jest prawie czysty Android. Tak. To może coś właśnie słówko o softcie. Jak to wygląda, gdzie tu jest czysty, co tam jest właśnie dodane, jak to mniej więcej działa?
1: Tak naprawdę Motorola tutaj nam dodała, no dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć aplikacje, które tutaj mamy od Motorola. To są właśnie Moto Z Market, który jest w języku angielskim i przekierowuje nas na stronę takiego właśnie Moto Shopu, gdzie możemy kupić te wszystkie motomocy. Jest właśnie ta aplikacja Gesty Moto. I tak naprawdę to, co nas interesuje, to by było tyle. Jeszcze jest aparat, który zawsze musi być dodany i radio FM, które też jest od Motorola. I tak naprawdę to jest tyle. I w ustawieniach, czy nawet w jakimś tam menu, czy coś, też znajdziemy bardzo niewiele takich dodatków, które Motorola, bo właściwie te wszystkie gesty to jest specjalna aplikacja do tego. Ten właśnie w tych motogestach, no to możemy sobie zrobić, żeby w nocy nam się aparat, ten wyświetlacz robił ciemniejszy, żeby nas tak nie raził w oczy, o której godzinie on ma się włączać jako taki dzienny telefon, co ma widnieć na tym ekranie. Jak na przykład odbieram sobie telefon i on leży na płaskim i dzwoni, to jak ja go podnoszę, to słychać tylko wibracje, tak? Już wtedy nie dzwoni dźwięk, tylko sama wibracja, można sobie coś takiego ustawić. No i takie latarka, takie po prostu bardzo personalne, osobiste, fajne rzeczy, takie dodatki, które Motorola daje. Nie ma niestety asystenta Moto, który był w poprzednich wersjach, ale oczywiście ja się nie załapałam, bo wtedy miałam pierwszej generacji Motorola, a teraz jest tylko w języku angielskim. Jest coś takiego jak właśnie asystent Moto, tylko nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, że możesz Motorola powiedzieć coś takiego jak w Googlach, czy...
0: No teraz tych asystentów
1: tak,
0: to się
1: tak.
0: Mnoży.
1: Tych takich inteligentnych, no właśnie.
0: To
1: i coś takiego Motorola miała. Tak, tak. I coś takiego Motorola miała i to podobno też nie było najgorsze, że to podobno sobie poczynało całkiem nieźle. No ale w Zetkach już niestety tego nie ma. I tak naprawdę, no to w sumie tyle. Gdzieś tam może jakieś pojedyncze takie naprawdę szczegóły od Motorola można dostrzec, ale tak, to tyle. Nie ma takich aplikacji, nie wiem, blokada ekranu, jakieś tam animacje i tak dalej. Jakichś takich bezsensownych, wkładanych, czy chcesz, czy nie chcesz, aplikacji też od Motorola się nie dostaje.
0: No to fajnie, bo rzeczywiście, nie wiem, na przykład Samsung dokłada Skype'a, Facebooka, coś tam jeszcze, sporo ma tych swoich aplikacji, jakiś swój przecież ma sklep z aplikacjami, także tego jest troszeczkę, a jak widać Motorola nadal stoi przy założeniu, że to, co trzeba, no to musi być. Dodamy sobie jakieś jedną, dwie aplikacje i w zasadzie tyle. No dobrze, no to jeszcze tak sobie porozmawiajmy o tych jakby podstawach, bo może tu się coś zmieniło, może się nie zmieniło, nie wiem. Dzwonię, nie odbieranie połączeń, aplikacja do SMS-ów, aplikacja do telefonu, do telefonowania. Jak to jest dostępne, jak to się wszystko robi, jak się z tym pracuje, czy masz jakieś zamienniki, jak to wygląda?
1: No właśnie, bardzo cierpiałam, jak przyszłam na mojego Kazama, wcześniejszy telefon, ponieważ było to absolutnie niedostępne. Ani SMS-y, ani telefon. I zawsze tęskniłam do mojej Motorola wcześniejszej, bo tutaj było to wszystko bardzo ładnie zrobione. I teraz, jak mam Moto Z2 Play, również nie mam z tym problemów. Wszystkie SMS-y mogę wysyłać, gdzie chcę. Mam bardzo mało przycisków nie zaetykietowanych. Tak samo jest z wykonywaniem połączeń albo nawet nadzorowaniem ich i tak dalej. Wszystko jest dostępne, intuicyjne i naprawdę fajnie zrobione. Bardzo mi się podoba. Nie trzeba tam jakiegoś X-Dialera ani żadnej innej aplikacji zastępczej pobierać. Tylko to, tak, tylko to po prostu już jest w komplecie i tak naprawdę fajne jest to, że bierzesz telefon i od razu go używasz i nie musisz nic tam instalować i nie musisz się bawić, że o Jezu, tego nie ma, tamtego. Tylko po prostu wszystko działa i to jest zaleta Motorola.
0: A bo tak jeszcze sporo osób się pyta, jak tu się odbiera połączenie, bo tu każdy telefon w Androidzie, inaczej jest. Jak u ciebie się odbiera połączenia?
1: No właśnie, i teraz tak. Bardzo fajny jest gest, którego w Motorola nie ma i na to muszę uczulić. Nie ma gestu, żeby przyłożyć do ucha i odbierać. To bardzo ułatwiało sprawę. I teraz tak, jak ja odbieram i odrzucam połączenia. Jak jestem na początku listy, tam właśnie jak dzwoni mi telefon, mam go w ręce, on wibruje i sobie dzwoni, jestem na początku listy, to nie idę w prawo, tylko idę w lewo i tam mam właśnie odbierz albo odrzuć. Bo one są tak jakby na samym końcu całej tej listy. Czyli żeby się do nich dostać, musiałabym przejść przez cały gąszcz, tam klawiatura, tam system głośnomówiący, jakieś tam różne inne dodatki, które można wybrać, ale ja właśnie idę na skróty, co jest najbardziej intuicyjne i po prostu idę w lewo, nie w prawo i wtedy mam odbierz albo odrzuć.
0: Czyli to są po prostu przyciski?
1: Tak, to są przyciski. Nie ma takiej możliwości, żeby można było sobie jakiś gest wykonać.
0: No właśnie, to trochę szkoda, bo na przykład...
1: Tak, bardzo.
0: Bo na przykład w Xiaomi Mi A1, o którym też chciałbym zrobić kiedyś jakąś audycję, bo jest już parę osób, które ten telefon mają i no, telefon jest bardzo ciekawy i dosyć tani. Znaczy dosyć tani, no powiedzmy ze średniej półki. W każdym razie tam, jako że jest czysty Android, tam jest coś takiego... Przesuń dwoma palcami w górę, aby odebrać, przesuń dwoma palcami w dół, aby odwrócić. To jest jak kładziesz palec na środku ekranu. Jak rozumiem, u ciebie w Motorola czegoś takiego nie ma.
1: Nie, nie, niestety czegoś takiego nie ma. Trzeba sobie radzić metodą prób i błędów.
0: Okay,
1: i jakoś to taka... sobie po prostu opanować, tak.
0: To taka łyżka dzieciu w tej wersji miodu.
1: No tak, tak, tak, tak.
0: A jak już jesteśmy przy rozmowach telefonicznych... Dzwonisz do automatycznego biura obsługi, czy gdzieś, gdzie trzeba wybrać jakieś opcje klawiaturą, albo trzeba się przełączyć na głośnik. Dostępne to jest? Łatwe to jest?
1: Nie, nie jest dostępne. Jeszcze mi się nie zdarzyło w sumie, żeby to było dostępne. Po prostu trzeba się przebić przez gąszcz tych różnych menu i tych różnych właśnie opcji. Tak samo jakby dzwonił telefon, czyli też jest klawiatura. I ta klawiatura, żeby ją znaleźć, to też trzeba się przebić przez właśnie różne inne opcje. Nie jest to dostępne i najczęściej zanim to znajdę, to już mi mija czas, żeby wcisnąć jakąś cyferkę i tak się bawię. Niestety.
0: Aha. No to tu rzeczywiście jest. A jak jakość samego połączenia, może inaczej, jakość głośnika, jakość słuchawki, jakość połączeń, może wiesz, jak inni cię słyszą. Wiem, że teraz w telefonach są takie algorytmy, które wyciszają odgłosy w tła. Czy to u ciebie jest? Nie ma, nie wiesz?
1: Tego nie wiem, ale podejrzewam, że tak, bo raczej w Motorolach są instalowane bramki, jak ja to mówię. Ale jeżeli chodzi o jakość, którą ja słyszę, jest bardzo dobra i wiem, że ci, którzy mnie słyszą, też bardzo dobrze, nawet chyba za bardzo, bo każdy mój oddech i tak dalej. Dzisiaj na przykład rozmawiałam z kimś, mówię, o, chyba masz katar. Albo coś tam. No bo naprawdę bardzo to tak słychać, mimo że ja żadnego kataru nie miałam, ale po prostu jest to aż takie, czasami chyba mam wrażenie, dla niektórych zanadto przybliżony ten jakoś ten dźwięk, że oni mnie bardzo, bardzo dobrze słyszą. Nie wiem, czy tak wszyscy, ale no takie mam obserwacje.
0: Mhm. A w ogóle gdzie w tym telefonie jest głośnik? Bo to też jest taka ciekawostka.
1: Tak, ja właśnie zapomniałam o tym powiedzieć. Głośnik ten zewnętrzny, czyli nie ten taki, gdzie słuchawkowy, znaczy słuchawka jakby od telefonu, jest w tym samym miejscu. Czyli tutaj, gdzie przykładamy ucho, żeby słyszeć, co nam ktoś mówi, to tutaj też jest ten zewnętrzny, jak ja to mówię, czyli ten taki no, głośny głośnik, który służy tam do odtwarzania, jak tam telefon dzwoni i tak dalej. I to jest fajne i niefajne, ponieważ no, fajne jest dlatego, że on jest od frontu i nie, mała szansa, żeby się go zakryło czymś, jakimś palcem, czy etui, czy czymkolwiek. Natomiast jeżeli ja mam bardzo często tak, że słucham albo słucham czegoś cicho, tak? Przechodzę sobie i gdzieś tam mam ten telefon przy uchu i nagle jest jakaś reklama albo coś. I nagle, albo nagle ktoś do mnie zadzwoni i mam, powiedzmy, głośno dzwonek, no to idzie rozwalić ucho niestety. No tak. To jest taka szansa, taka, tak, ale generalnie no lepsze to niż głośnik pod spodem.
0: Zwłaszcza, że ten głośnik też ma taką zaletę, że jeżeli pracujesz na telefonie i chcesz mieć telefon przy uchu, to trzymasz ten telefon w takiej dosyć naturalnej pozycji, dlatego że na przykład często jak ja pracuję na Samsungu, który ma głośnik gdzieś tam na spodzie tego telefonu, to mam telefon w jakiejś takiej dziwnej pozycji i jakby to trochę śmiesznie wygląda, jak ekran ma gdzieś na górze, coś tam sobie na nim majstruje. Także to jest jakiś taki...
1: Tak, też miałam z Kazamem właśnie i bardzo nad tym ubolewałam, bo to się bardzo tłumi i w ogóle faktycznie no, mogą nam też podejrzeć, na przykład jak ktoś jedziemy w pociągu i ktoś jest naprzeciwko albo obok, no to w taki sposób, jak właśnie wtedy ja też tak robiłam, to bardzo łatwo jest, jeżeli nie mamy przyciągnionego ekranu, bardzo łatwo jest czytać różne informacje osobom, które siedzą obok. Także to jest też takie trochę niebezpieczne. Że tak, właśnie. Ekran mamy na wierzchu.
0: A czy sprawdzałaś, czy Motorola Moto Z2 Play ma włączone od początku gesty dostępności? To znaczy, czy da się ten telefon skonfigurować bez osoby widzącej? Sprawdzałaś to, czy ktoś ci go konfigurował?
1: Nie, nie sprawdzałam. Nie, bo mój mąż też jest zapalonym takim technomaniakiem i oczywiście no pokaż i to ja już to zrobię, więc nie patrzyłam, bo akurat miałam osobę słabowidzącą, która mi to zrobiła już.
0: Okej. Okay. Ale z tego co wiem, Motorola chyba respektuje zasady Google'a i z tego co wiem, ten gest dostępności jest, aczkolwiek niczego sobie nie dam uciąć za to. Mhm. Niemniej wydaje mi się, że...
1: Wszystkie takie gesty typu właśnie wyłączanie i włączanie talkbacka przyciskami dwoma głośności działają, więc podejrzewam, że skoro to działa, no to tamto też powinno, bo to jest w sumie chyba na takiej samej zasadzie.
0: Telefon Motorola Z2 Play rysuje się jako telefon no chyba bliski ideałowi. To może jeszcze jakieś, nie wiem, zalety, wady, może coś, co w tym telefonie ci jakoś bardzo spodobało albo nie spodobało, o czym jeszcze nie mówiliśmy?
1: Przede wszystkim ja naprawdę będę zwracała dużą uwagę na responsywność. Ten telefon śmiga, naprawdę jest szybki, jest mocny, nie nagrzewa się jakoś zbytnio. No wadą jest ten właśnie restart, tylko że ja bym sobie tego tak nie brała bardzo, bo ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest tylko mój egzemplarz i z czego to wynika, bo to może być, o właśnie, to był sygnał, że się telefon mój rozładowywuje.
0: Nie było słychać.
1: O, no to niestety.
0: Znaczy w ogóle zauważyłem, że jeżeli tutaj jesteśmy na TikToku i no... TikTok nie ma żadnych tutaj algorytmów, które jakoś tam próbują coś wyciszać, nie wiem. bardzo mało słychać dźwięków z głośnika tego telefonu. Można spokojnie rozmawiać przez jakby na głośno mówiącym systemie, nawet właśnie w takich programach, które nie odcinają tego typu dźwięków i nie ma z tym prawie żadnych problemów. Można spokojnie z tego korzystać w sposób taki dość komfortowy i tak jak mówiłem, nie ma raczej z tym problemu.
1: Płytka do odcisku palca też działa fajnie, działa dobrze. Ja naprawdę, no jeżeli... I to, trzeba też wiedzieć, że on jest ciężki. Ja byłam przyzwyczajona do leciutkiego smartfona i teraz jak powiedzmy coś robię przez pół godzinki, bo sobie usiądę i coś tam sobie dubię, no to już mi ręka trochę zaczyna boleć. Także to też trzeba mieć na uwadze, że no jest to telefon cięższy. Może nie jakiś bardzo, ale cięższy na pewno. I ale gabarytowo nie jest aż taki wielki, jakiś taki, nie wiem, masywny. Jest to dosyć cienki, więc... Chyba, że się założy te właśnie Moto Mocy, no to wtedy on troszkę zwiększa swoją objętość, ale tak to naprawdę jest przyjemny. Ja go bardzo lubię. Polecam wszystkim.
0: A jeszcze jakiś wad, oprócz restartowania się, które zresztą też może, jak mówiłaś, nie wynikać do końca z telefonu jako takiego i powiedzmy tych trudności w serwisach automatycznych, zauważyłeś jeszcze jakieś wady tego telefonu?
1: Tak, tylko że ja nie wiem, czy jest możliwość, że po prostu ja coś robię źle. Jeżeli włączam telefon, odblokowywuję go i on mi się ustawi na tych trzech przyciskach, ekran główny, przegląd i wróć, to potem bardzo ciężko jest mi przejść do ekranu, znaczy do ikon na ekranie głównym. Ponieważ jak tapnę palcem u góry, to jestem na pasku statusu, a jak na dole, to jestem na tych trzech przyciskach i on jakoś średnio umie znaleźć ten środek, mimo że ja w niego celuję, to tutaj mam pewien problem, ale no też można się do tego przyzwyczaić. Nie jest to jakieś takie bardzo uporczywe i z czasem można sobie na to znaleźć sposób, ale tak jest coś takiego, że albo spada całkiem na dół, gdzie mamy właśnie te trzy przyciski, w tym jedna płytka, że jest właśnie po lewej stronie jest wróć, po prawej stronie jest przegląd, a na środku jest właśnie ekran główny, albo właśnie ma pasek statusu i jemu jest trudno jakby trafić w jakieś ikonki, które znajdują się na środku. Nie wiem, z czego to wynika. Czy ja coś źle robię, co jest mega prawdopodobne, czy może coś faktycznie jest no, jakoś tak zrobione niepoprawnie. Ale tak, mam taki problem śmieszny.
0: No to może ktoś w komentarzach napisze. Ale rozumiem z tego, bo też sporo telefonów ma taki problem, znaczy niektórzy to właśnie lubią, że przyciski wstecz, home i ostatnich aplikacji wystarczy, że je się dotknie i one już się jakby wciskają. U ciebie, jak rozumiem, to są normalne przyciski, które trzeba dwa razy nacisnąć, żeby je uaktywnić i normalnie można talkbackiem chodzić po tych przyciskach gestami prawo-lewo i się po nich jakoś tam przemieszać, po tych trzech przynajmniej.
1: Tak, bo to wynika z tego, że albo mamy przyciski wbudowane w ekran, i one są właśnie takie, jak mówiłeś poprzednio, że dotkniesz i już przechodzimy i jakby to już od razu reaguje. Albo są przyciski pod ekranem, które są przykryte szkłem, ale nie są jakby częścią ekranu. I to są takie, które ja mam, czyli powiedzmy jak ja go dotknę.
0: No to akurat nie słychać, bo masz słuchawki na uszach, więc...
1: No tak, rzeczywiście, ale jeżeli bym to chciała zrobić, to ja mogę sobie to dotykać, dopóki tego nie tapnę dwa razy, to w to nie wejdę. To są plusy i minusy, bo to co mówiłeś, że niektórzy lubią, niektórzy nie, bo wtedy się to robi szybciej, bo dotykam i już mam reakcję, a tutaj jednak zanim jeszcze nie dotknę i jeszcze muszę to potwierdzić, tak, że ja chcę zrobić daną komendę.
0: Z drugiej strony niektórzy początkujący, zwłaszcza użytkownicy,
1: tak.
0: mogą mieć z tym problem z takimi przyciskami pojedynczymi, że można niechcący taki przycisk gdzieś tam nacisnąć. Także no to ma swoje jak zwykle dwie strony.
1: Tak.
0: Jednym słowem telefon może nie idealny, ale godny rozważenia.
1: Tak, ja naprawdę polecam, bo warto się pobawić, zobaczyć w ogóle, co to są te motoshells, motomocy, to też jest dosyć ciekawe i myślę, że to będzie wprowadzane, tego będzie coraz więcej. Myślę, że inne firmy, marki też to podchwycą i rzeczywiście, no bo powiedzmy, teraz mamy tak, że pada nam bateria i musimy na kablu, który wisi, podłączyć sobie jakiś tam powerbank, który nie jest dopasowany do tego telefonu, a tak to na magnesie przypinamy po prostu plecki grubsze, które są powerbankiem i mamy jednolitą konstrukcję, tak, która bez kabli, bez niczego. Jeszcze a propos motoshellsów, to powiem, że jest jeden taki model, gdzie, bo ten telefon nie obsługuje tak niby nie obsługuje QI, czyli tego indukcyjnego ładowania. Ale jeżeli dokupimy motoshells, czyli te plecki, o których mówiłam, tą taką naklejkę na magnes z cewką, która to obsługuje i ładowarką, no to jakby wtedy możemy korzystać z tego jak z ładowania bezprzewodowego. Czyli to też jest takie rozwiązanie, że jakby na starcie go nie ma, ale możemy je sobie jakby...
0: Można sobie tak, dokupić jakieś tak, rozwiązanie, które tak. to umożliwi. I to też w ogóle jest ciekawe o tyle, że no bo zazwyczaj jeżeli podłączamy do jakiegoś powerbanku, no to ten powerbank od razu nam zabierze gniazdo USB. Natomiast jak tak. rozumiem, te motoshellsy wszystkie, one w ogóle tak. nie korzystają
1: nie.
0: z USB, to są osobne złącze takie magnetyczne, takie piny, które tam wystają lekko, zdaje się.
1: Takie dziurki, to są dziurki. Wystaje to właśnie w tych urządzeniach dołączanych. A w telefonie Aha. są dziurki, które właśnie, do których właśnie wkłada się te takie bolczyki, które są właśnie w tych modułowych dodatkach. I w ogóle jest coś takiego, że najpierw, jeżeli powiedzmy rozładuje nam się teraz, no rozładował mi się telefon oraz powerbank, najpierw, jeżeli podłączymy do ładowania telefon, który ma już założonego powerbanka, to najpierw się ładuje telefon, potem powerbank. Tak to jest rozwiązane.
0: No to rzeczywiście ciekawe. I z tego, co w ogóle patrzyłem, to już rzeczywiście kilka takich zewnętrznych firm robiło rzeczy do tej Motorola jako motomoc. Na pewno są głośniki JBL-a i to w dwóch wersjach. Tak. Są jeszcze jakieś głośniki innej firmy. W ogóle te głośniki JBL-a, taka ciekawa rzecz, one mają swoją baterię.
1: Wszystko ma swoją baterię.
0: Miliampera godzin. Tak, obiektyw ma chyba też swoją baterię. Mhm. Nie wiem, czy projektor ma.
1: Tak.
0: Chyba też ma. Tak. Jest taka firma Mufi. Ona chyba też, ta firma też robi pokrowce do iPhone'a i ona też robi powerbank właśnie taki do Motorola jako motomoc.
1: Ja czekam na klawiaturę, ponieważ była na MWC pokazywana klawiatura dodatkowa, jakby sprzętowa. Rzekomo ona ma być wysuwana, czyli przyklejamy sobie takie urządzenie. I jakby dopiero jak wysuniemy jakby z tego urządzenia dodatkowy panel, to mamy klawiaturę fizyczną. Jestem bardzo ciekawa, jak to działa i jak to w ogóle wygląda. Ale tego jeszcze nie ma chyba wprowadzonego.
0: No to może być rzeczywiście ciekawe o tyle, że no to może być jeden z bardzo nielicznych telefonów, a z tego co wiem, na pewno jedyny dostępny w Polsce niezbyt drogi telefon, który ma klawiaturę fizyczną, więc no jeżeli, znaczy MOA
1: tak.
0: może mieć klawiaturę tak. fizyczną, więc no może to jest też jakiś sposób dla użytkowników, którzy gdzieś tam nie bardzo chcą jakoś się z ekranem dotykowym tak bardzo
1: to znaczy,
0: zapoznawać.
1: Jest BlackBerry Key One i teraz jest nawet Key Two, tylko że to są drogie telefony i one są raczej biznesowe. Chyba, żeby faktycznie ten Key One jakoś staniał, no to może jest z tym, że BlackBerry ma swój system. Więc też nie wiadomo, jak te systemy działają, jakie to jest dostępne, więc faktycznie no tutaj jawi się to jako takie no jedyne w sumie rozwiązanie, jeżeli ktoś się uprze na klawiaturę, na telefon z klawiaturą.
0: Myślę, że to by było, nie wiem, na tyle. Czy coś byś jeszcze chciała dodać?
1: To znaczy, ja powiem tak, jeżeli ktokolwiek będzie miał jakieś pytania, to bardzo proszę pisać w komentarzach śmiało, ja postaram się odpowiedzieć. No i tak, i to chyba w sumie tyle. by było.
0: No dobrze, skoro to tyle, no to już mój gość mnie wyręczyła tutaj w zachęcie do komentowania audycji. Więc ja mogę co najwyżej to powtórzyć, że rzeczywiście będziemy czytali te komentarze i myślę, że nasz gość będzie próbowała jakoś na te komentarze odpowiadać. No i cóż, chyba nie pozostanie nic innego, jak życzyć przyjemnego odbioru i zachęcić do słuchania innych odcinków Tyflo Podcasta. Oczywiście nie tylko tych prowadzonych przeze mnie, ale w ogóle innych odcinków Tyflo Podcastu. Ja przypomnę, że moim gościem była Katarzyna Ślipek, ja nazywam się Tomek Bilecki. No i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu współczesny magnetofon. Otóż firma Tascam wypuściła na rynek jakieś 2 lata temu z hakiem dwa magnetofony, które łączą w sobie cechy takiego właśnie klasycznego magnetofonu, jak również sprzętu do digitalizacji audio. Te magnetofony, proszę Państwa, niestety mogłyby być skonstruowane trochę lepiej, biorąc pod uwagę to, że kiedyś mieliśmy 3-głowicowe deki i tak dalej, ale trzeba wziąć pod uwagę co innego. Mianowicie to, że nie musimy się martwić, nie musimy kupować używek, tylko kupujemy sprzęt nowy, mamy gwarancję, jak się coś stanie, zgłaszamy to producentowi i nie musimy się obawiać, dlatego że dużo jednak wszystkich starszych konstrukcji, to wiadomo, że coś się kupi, to jest problem z częściami zamiennymi. Wprawdzie koła zębate drukuje się już w technologii 3D, i wiele części można w jakiś tam sposób odtworzyć, jakiś zębatek i tak dalej, ale na przykład nie dostaniemy nowej głowicy chociażby, więc to też tutaj jest pewien kompromis. Jest niestety tego wszystkiego jedna poważna bolączka, jaką jest cena. Ja jeszcze sprawdziłem dokładnie i konsultowałem się z polskim dystrybutorem firmy Tascam, a dystrybutorem firmy Tascam w Polsce jest Polsand, Polsound się pisze. Od razu to podaję te informacje, gdyby Państwo byli zainteresowani, bo na ten magnetofon jest mały popyt, więc generalnie ciężko je trafić, ale są cały czas w produkcji, więc z dostępnością jakichś tam większych problemów nie ma, tyle tylko, że będą musieli sobie ewentualnie Państwo trochę poczekać. To cena detaliczna na dzień 3 czerwca 2024 wynosi 2500 zł, więc to jest dosyć duży wydatek, więc tak naprawdę tutaj trzeba to rozważyć, ale tak jak mówię, kupujemy sprzęt nowy i nie musimy się martwić o części zamienne. Ewentualnie jest jeszcze tańsza wersja. W tej chwili nie pamiętam, ile ona kosztowała. Jakiś czas temu ją widziałem chociażby na stronie Media Expertu. Ona chyba kosztowała 1700 zł czy jakoś tak. I to był nie Tascam, tylko TIG. Pisze się TEAC. I to jest model W1200. I to jest tańszy odpowiednik pozbawiony kilku funkcji. Bo tak naprawdę TIG i Tascam to jest jedna i ta sama firma. Z tym, że produkty sprzedawane pod marką TIG to są produkty dla ludu, a produkty sprzedawane pod marką Tascam to są produkty profesjonalne. Tak samo jak Technics i Panasonic, tudzież Audi i Volkswagen. Model, o którym będę opowiadał, to jest dokładnie z firmy Tascam 202 MK7, w sensie siódemka rzymska, czyli VII, czyli 202 MKVII. Z tym, że o tym tańszym TIG-u Adam Śmiałek robił prezentację, proszę Państwa, jakiś czas temu na łamach towarów modnych i on rozbierał nawet ten sprzęt, dokładnie opisywał, miał do niego pewne zastrzeżenia konstrukcyjne związane chociażby z tym, że koło zamachowe jest dosyć lekkie, co sprzyja wow and flutter. Niemniej jednak Ja tego magnetofonu nie widziałem. Miałem do czynienia tylko z kilkoma egzemplarzami tego magnetofonu Tascam i z tego, co zdążyłem zaobserwować, to ten Tascam lepiej gra. Czyli być może albo po prostu tamten egzemplarz Śmiałka był jakiś może wadliwy, ponieważ to było jeszcze na początku produkcji, producent coś poprawił, albo jakoś mechanizm ten jest lepszy. Mimo, że Tascam wydaje takie same dźwięki po wciskaniu klawiszy. I z tego, co zaobserwowałem, to wszystko wskazuje na to, że to jest mechanizm sklonowany z mechanizmu z firmy Sony z początku 2000 lat. Co mogę powiedzieć o tym magnetofonie? To jest magnetofon dwukieszeniowy, tak jak mówiłem, z tym, że to są dwa oddzielne mechanizmy kasetowe. Te kieszenie pracują niezależnie. Mają oczywiście dwie funkcje, o których powiem, gdzie działają wspólnie. Niemniej jednak, co jest fajne, jest w nich w dwóch szybkach nagrywanie, jest gniazdo mikrofonu zewnętrznego, dzięki czemu można albo dogrywać swój głos do nagrania z kasety, albo do nagrania ze źródła zewnętrznego, albo na imprezie karaoke śpiewać razem z Zenkiem Martyniukiem, albo bez Zenka. Wszystko zależy od tego, czy chcemy śpiewać piosenki zespołu Akcent Polskiego, czyli Disco Polo, Przez Twoje Oczy Zielone, Nie Wolno Zabić Tej Miłości i tym podobne, czy chcemy śpiewać rumuński akcent, na przykład utwór, no tam to nasuwa mi się ich największy przebój, czyli Kailing. Ale to już wszystko zależy od tego, czego chcemy sobie w danej chwili, proszę Państwa, posłuchać. Czyli możemy śpiewać razem z Zenkiem lub bez Zenka. Magnetofon ma wbudowaną kartę dźwiękową, a co za tym idzie, wyjście USB. To jest USB takie, jak jest z drukarkami, ze skanerami, czyli to nie jest ani mini USB, ani mikro USB. To jest takie USB normalne. Ma gniazda liniowe, zrealizowane na popularnych cinchach typu RCA. Układ jest taki sam jak w większości deków: po lewej stronie wyjścia, po prawej wejścia, na górze czarne, na dole czerwone. Kabel sieciowy jest wlutowany na stały. Jest pilot zdalnego sterowania. Jest w dwóch szybkach nagrywanie, tak jak mówiłem. Jest możliwość podczas digitalizacji kontrolowania szybkości odtwarzanej kasety, czyli jeżeli kaseta jest za szybko nagrana albo za wolno, możemy to skorygować podczas odtwarzania i przegrać poprawnie. W jednej kieszeni jest taka funkcja, dokładnie wszystko opowiem, opiszę. Można nagrywać na obu kieszeniach jednocześnie, jeżeli, znaczy to są takie funkcje, które mogłyby być kiedyś przydatne, no dzisiaj to tylko tak można, albo entuzjaści retro, albo ci, którzy przeżyli tamte czasy, pamiętają, bo o co mi chodzi? Można nagrywać na dwóch kasetach jednocześnie, czyli można dwa egzemplarze tego samego nagrania w tym samym czasie sobie zrobić. Można przegrywać z kasety na kasetę, z tym, że tylko z normalną prędkością, nie z podwójną. Można wyznaczyć sobie jakiś odcinek na kasecie, czyli tak zwany memory stop, tylko tutaj się return to zero nazywa. Czyli można na przykład sobie wyznaczyć odpowiedni fragment nagrania, skasować licznik w tym momencie i później cofnąć do momentu skasowanego licznika. To tak samo jak się na przykład magnetofonu w jakichś laboratoriach językowych używało albo czymś takim, żeby wielokrotnie powtarzać słuchającym dane ćwiczenie. Jest też opcja zapętlania od punktu A do punktu B, czyli w kółko możemy słuchać tego samego fragmentu taśmy. Z tego co wiem, to chyba 10 razy albo 20 powtarza. Jest taka ciekawa opcja, która się kiedyś mogłaby bardzo przydać, jak się prowadziło dyskoteki. Mianowicie można włączyć jeden utwór na jednej kieszeni, a w międzyczasie włączyć sobie na drugiej kieszeni na słuchawkach. I na słuchawkach ustawić sobie kolejną piosenkę i później przełączyć. To tak jak były kiedyś dwa szpulowe magnetofony albo dwa kasetowe na dyskotece i DJ włączał jeden utwór. W tym czasie, jak podczas jego trwania, kolejny utwór na drugim magnetofonie na słuchawkach ustawiał i w momencie, jak skończyła się jedna piosenka, od razu włączał drugą. Później się robiło podobne manewry z dwukieszeniowymi magnetofonami, z tym, że trzeba było mieć trzeci do ustawiania kaset, ale żeby uniknąć przerw między utworami, można było tak to zorganizować. Jest w magnetofonie możliwość timera, czyli włączenia prądu i wyłączenia w momencie, jak otrzyma zasilanie. I tutaj oczywiście wymaga to dołączenia dodatkowego zegara elektrycznego, jakiegoś timera. Jest system redukcji szumu, z tym, że to nie jest, proszę Państwa, system Dolby, dlatego że licencja na Dolby skończyła się, zdaje się, w 2014 roku, czy w 2013, więc tu jest zastępczy system. Nie da się nagrać w tym systemie, da się tylko odtworzyć, więc no przy digitalizacji to tak różnie, no chyba, że mamy nagranie nagrane w systemie Dolby, tak tak jak jest oryginalne nagranie. No niemniej jednak nie porównywałem tego, na ile to mogłoby zastąpić system Dolby. Ja myślę, że to jest tylko taki to prowizoryczny zamiennik bardziej do odtwarzania, więc nie wiem, czym to stosował przy digitalizacji, ale ja Państwu pokażę, jak to brzmi, także nie ma problemu. I jeszcze jedna rzecz godna uwagi, to jest możliwość montowania tego magnetofonu w raku, czyli właśnie takiej szafie do serwerów to jest. I on ma wymiary 3U, jeśli chodzi o raka. I jest generalnie tak, że można sobie właśnie ten magnetofon w takiej szafie zamontować. I teraz z tego, co kiedyś czytałem, to właśnie ta tańsza wersja, ten TIG, nie ma trzech funkcji z tego. Nie ma możliwości kontrolowania szybkości odtwarzania, nie ma możliwości montowania w raku oraz nie ma możliwości odtwarzania na słuchawkach.

Pewnie dlatego, że magnetofon, jak wiadomo, obsługuje analogowe kasety. No i tutaj jest generalnie chwyt marketingowy, chociaż no nie sądzę, żeby rzeczywiście się akurat takie instytucje, jakie opisuje producent, zaopatrywały w taki sprzęt. Zwłaszcza, że sprzęt ma niestety pewne rzeczy zrobione, które z całym szacunkiem mogłyby być zrobione, proszę Państwa, trochę lepiej, ale o tym później. I co tutaj jest? Podwójny magnetofon z wyjściem USB. Główne cechy w skrócie. Dane techniczne. 202 MK7 jest łatwym w obsłudze, świetnie brzmiącym dwudrożnym magnetofonem do profesjonalnego użytku w barach karaoke i centrach sportowych, a także w urzędach, ośrodkach kultury i gminnych, szkołach lub bibliotekach. Może również służyć jako niezawodne rozwiązanie dla przechowywania dźwięku lub tworzenia kopii zapasowych dla organów takich jak policja lub obrona cywilna, dzięki sprawdzonej, długoterminowej stabilizacji taśmy i dodatkowej opcji wyjścia USB do tworzenia cyfrowych kopii zapasowych na komputerze. Wyjście USB w podwójnym magnetofonie Tascam 202 MK7. Urządzenie oferuje doskonałą jakość dźwięku dzięki szerokiemu zakresowi częstotliwości. Obie kieszenie w 202 MK7 mogą nagrywać, dzięki czemu możesz jednocześnie stworzyć dwa nagrania tego samego źródła. Dostępne są funkcje RTZ, czyli powrót do zera i powtarzania. Możesz też zwiększyć lub zmniejszyć wysokość dźwięku i tempo podczas odtwarzania do karaoke lub zastosowań sportowych. Wejście mikrofonowe na panelu przednim umożliwia spontaniczne nagrywanie solo lub połączone ze źródłem o poziomie liniowym bądź kasetą. Posiada również funkcję wstępnego odsłuchania, która pomoże Ci przygotować następny utwór na jednej kieszeni w trakcie odtwarzania z drugiej. I oczywiście możesz użyć dwóch kieszeni do kopiowania kaset z normalną prędkością. Jeśli nadal cenisz kasety audio jako niezawodny i niedrogi nośnik nagrań, Tascam 202 MK7 jest nowoczesnym, praktycznym rozwiązaniem w przystępnej cenie. Szczegóły. Odtwarzaj jedną kasetę w trakcie przygotowywania następnego utworu na drugiej kasecie. Podczas korzystania z 202 MK7 z dwiema kasetami i z jego specjalnym trybem odtwarzania możesz słuchać taśmy ze słuchawkami, podczas gdy druga taśma jest odtwarzana przez wyjście liniowe. Pozwala Ci to na przykład przygotować następną ścieżkę bez przerywania bieżącego odtwarzania. W normalnym trybie odtwarzania sygnały wyjściowe z obu kieszeni jak zawsze wychodzą równolegle z wyjść liniowych i wyjścia słuchawkowego. Ponadto obie kieszenie mają przycisk powrót do zera, który pozwala na szybką lokalizację pozycji początkowej licznika. Możesz zaznaczyć nie tylko początek kasety, ale również początek utworu lub innego ważnego miejsca na kasecie. Słuchanie wstępne. Na podwójnym magnetofonie Tascam 202 MK7 posłuchaj kasety na słuchawkach w trakcie, gdy inna kaseta jest odtwarzana przez wyjścia liniowe. Zredukuj syk w trakcie odtwarzania dzięki przełącznikowi redukcji szumu. Użyj wejścia mikrofonowego i funkcji miksowania do ogłoszeń i karaoke. Stwórz kopię zapasową lub dystrybucyjną dzięki równoległemu nagrywaniu i kopiowaniu. Twórz kopię cyfrowe kaset magnetofonowych. Główne cechy w skrócie. Dwie kieszenie kasetowe w jednym urządzeniu. Obie kieszenie mogą nagrywać i odtwarzać. Nagrywanie równoległe na obu kieszeniach. Sterowanie transportem na jednostronnym, logicznym układzie scalonym o świetnej stabilności i wytrzymałości. Obsługuje normalne, chromowe i metalowe taśmy, czyli typ pierwszy, typ drugi i typ czwarty. Możliwość kopiowania z normalną prędkością. Funkcja redukcji szumu, tylko odtwarzanie. Kontrola wysokości dźwięku, tylko kieszeń pierwsza, czyli ta lewa. Funkcja RTZ, powrót do zera. Funkcja powtarzania, sekcja AB, zatrzymuje się po 20 powtórzeniach. Wejście mikrofonowe z oddzielną kontrolą poziomu do karaoke i ogłoszeń. Możliwość stworzenia nagrań zmiksowanych z mikrofonu i źródła liniowego lub odtwarzacza kasety. Niesymetryczne wejścia i wyjścia analogowe RCA. Cyfrowe wyjście USB do tworzenia kopii zapasowych i archiwizowania na komputerze. Do nagrania dźwięku na komputerze wymagane jest oprogramowanie rejestrujące. Nagrywanie, odtwarzanie podczas włączenia
funkcja.

0: Timer wymaga zewnętrznego sterownika czasowego, wyjście słuchawkowe z kontrolą głośności, w zestawie pilot zdalnego sterowania, możliwość montażu wraku 19-3U, obsługiwane systemy operacyjne i tutaj jest wymienione kilka wersji Windows iMac. Dane techniczne, napędy kaset, system ścieżek, 4 ścieżki, 2 kanały stereo, konstrukcja głowic, każda kieszeń, głowica rejestrująco-odtwarzająca, jedna i jedna kasująca. Prędkość taśmy 4,8 cm na sekundę. No i tutaj tak naprawdę, tak jak kiedyś już wspominałem w przypadku różnych magnetofonów, to różnie producenci określali. Czasami było 4,75, czasami 4,76, czasami 4,8. Aczkolwiek tak jak miałem okazję testować kilka egzemplarzy tych magnetofonów, to jest generalnie prędkość 4,75. Czyli kasety, które mam nagrane na 4,75, grają poprawnie. Czyli generalnie tak jak powinno być większość. Kontrola wysokości dźwięku i to tutaj, tak jak mówiłem, tylko w jednej kieszeni. Czas szybkiego przewijania około 120 sekund. Taśma 60-minutowa. Silnik, napęd taśmy, serwo prądu stałego, kołysanie i drżenie wow and flutter 25%. Wydajność audio, odpowiedź częstotliwościowa całkowita. Taśma chromowa typu drugiego od 32 Hz do 15 kHz 14 dB. Taśma normalna typ pierwszy od 30 Hz do 13 kHz 14 dB. Stosunek sygnału do szumu całkowity 59 dB. Wejścia i wyjścia audio. Wejście liniowe, niesymetryczne, złącza RCA. Referencyjne napięcie wejściowe 0,28 V. Impedancja 30. Wejście mikrofonowe 6,3 mm mono jack. Referencyjne napięcie wejściowe 0,38 mV, wyjścia liniowe, niesymetryczne, złącza RCA, referencyjne napięcie wejściowe 0,38 mV, impedancja 3, wyjścia liniowe, niesymetryczne, złącza RCA, referencyjne napięcie wyjściowe 0,46 V, impedancja obciążenia 50, wyjście słuchawkowe 6,3 mm stereo jack, moc wyjściowa 15 mV, wyjście cyfrowe złącze USB typu B. Obsługiwane częstotliwości próbkowania od 8 kHz do 48 kHz. Tutaj jest kilka wartości wypisanych konkretnych, jakby ktoś potrzebował. Rozdzielczość od 8 do 16 bitów. Zasilanie USA, Kanada AC 120 V 60 Hz lub Europa AC 230 V 50 Hz. Pobór mocy 14 W. Wymiary całkowite, szerokość, wysokość, głębokość, czyli 482 na 139 na 286 mm, waga 5,5 kg. Dopuszczalne temperatury pracy od 5 do 35 stopni Celsjusza. Akcesoria w zestawie to, tak jak mówiłem, pilot zdalnego sterowania. Oprócz tego baterie do tego pilota typu AA, zestaw śrub do montażu wraku, instrukcja obsługi. Po tym jak przedstawiłem Państwu specyfikację niniejszego magnetofonu, możemy przejść do prezentacji. Tak jeszcze, żeby jakoś tak bardziej obrazowo wyjaśnić, jakiej wielkości jest ten magnetofon, to ten magnetofon przypomina rozmiarami zwykłego, klasycznego deka, zarówno na głębokość, jak i na długość. Może jest trochę węższy, trochę krótszy, jakbyśmy patrzyli z tyłu do przodu. Obudowa taki dźwięk wydaje, czyli nie jest taka śliska jak w Technicsach, jest bardziej matowa, ale ja teraz tutaj przechodzę, magnetofon jest wkręcony w raku, więc mam tutaj cały przedni panel do Państwa dyspozycji i wszystko opowiem. W lewym dolnym rogu jest przycisk Power, włączam. Kiedy się przesuniemy trochę wyżej, jest kieszeń kasety, ale pod kieszenią kasety jest pokrętło. To jest pokrętło regulacji prędkości przesuwu taśmy, takiej jaką mieliśmy kiedyś w dyktafonach kasetowych. Pomocne przy zgrywaniu materiałów z kasety, bo jak kaseta jest za wolno nagrana albo za szybko, można sobie to skorygować. Pozycja środkowa, wyraźnie ją można wyczuć, to pozycja normalna. W lewo coraz wolniej, w prawo coraz szybciej. Później to zaprezentuję, później to pokażę, jak włączę, żeby coś grało. Regulacja ta nie ma wpływu na nagrywanie na kasecie, na tej kieszeni. Ona jest tylko w jednej kieszeni, natomiast jeżeli mamy jakąś kasetę, która jest za wolno nagrana albo za szybko, to możemy ją poprawnie przegrać, bo ustawimy sobie w tej kieszeni odtwarzanie i na drugiej nagramy tak, jak nagrać powinniśmy. Jak się trochę przesuniemy w prawo, znajdziemy eject, naciskam, otwieram kieszeń. Kieszeń się otworzyła i mam tutaj kasetę, Wkładam tę kasetę. Kasetę wkładamy tak, aby taśma była pod spodem. I teraz, jak się jeszcze przesuniemy dokładnie nad przyciskiem Eject, są dwa duże przyciski. Z tym, że jeden jest taki mniejszy, takie dźwięki wydają, a drugi jest taki dłuższy. Mniejszy to jest stop, dłuższy to jest play. Nad nimi z kolei to jest przewijanie w lewo i przewijanie w prawo. To są takie dwa dłuższe przyciski. Albo inaczej mówiąc, mamy po prostu na dole mamy prr i wio, a na górze nazad i wiśla. Ok, włączam start. Włączam stop. Teraz nacisnę przewijanie do przodu. Stop.
1: I teraz do tyłu.
0: Nad tymi przyciskami mamy trzy małe przyciski od nagrywania. Pierwszy od lewej to jest nagrywanie, to jest rec, później jest pauza, później jest rec mute. Nad nimi jest rząd sześciu przycisków i one rozpoczynają się na lewej kieszeni, a kończą na prawej, ale o nich powiem za chwilę, a nad nimi jeszcze jest reset licznika do lewej kieszeni. Przejdźmy teraz do prawej kieszeni. W prawej kieszeni jest taki sam układ, tylko że wiadomo, że centralnie na prawą stronę to wszystko jest przeniesione jakby. Ale patrząc od lewej, pierwszy to będzie Eject, nie ma tu żadnej kasety. Też mamy oczywiście stop, play, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu. Tutaj jest też taka sama kolejność, czyli jest rec, pauza i rec mute. W ogóle to jest tak, że jak dotkniemy ręką tej kieszeni, to tu mamy od lewej pierwsze nagrywanie i tam mamy od lewej pierwsze nagrywanie. Tak, żeby tak to najprościej. No tu jest oczywiście, jak się przesuniemy do góry, to będzie dalej jeszcze ten rząd przycisków. No i nad nimi będzie kasowanie licznika do prawej kieszeni. I teraz proszę Państwa, uwaga. Przy tej kieszeni są trzy przełączniki. Tam było pokrętło, a tutaj pod tą kieszenią prawą są trzy przełączniki. Pierwszy to jest włączenie i wyłączenie możliwości podsłuchu drugiej kasety podczas odtwarzania jednej. Ja trochę nie bardzo mam, proszę Państwa, jak to zaprezentować, więc Państwu opowiem, jak to działa. To działa tak, że podłączamy sobie do magnetofonu słuchawki i jeżeli mamy włączoną jedną kieszeń, to ta kieszeń cały czas gra i na słuchawkach, i na głośnikach. Ale w momencie, kiedy włączymy inną kieszeń, czyli tą drugą, to na ten moment, kiedy ona zostanie włączona, to kieszeń grająca cały czas, będzie cały czas grała w głośnikach, a w słuchawkach zmieni się na tą drugą kieszeń. Kiedy zrobimy stop, z powrotem się włączy na słuchawkach tamta kieszeń. Tak to jest rozpracowane. Obok jest przełącznik timera, nagrywanie, timer wyłączony i odtwarzanie, ale tego nie będę ruszał, bo tutaj mam wartościowe kasety i żeby mi się gdzieś nie pokasowało przypadkiem. I obok jest włączenie i wyłączenie tego filtra, o którym mówiłem. To jest prowizoryczny odpowiednik systemu Dolby, jakiś tam inny. No jest taki, jest, działa tylko przy odtwarzaniu. I zostały do omówienia trzy pokrętła. Największe pokrętło, wyraźnie można wyczuć, to jest pokrętło regulacji głośności nagrywania. Na lewo od niego jest gniazdko, pokrętło, obok jest przerwa i znowu pokrętło i znowu gniazdko. Po lewej to jest gniazdo mikrofonu zewnętrznego, to jest gniazdo mikrofonu mono, można jeden mikrofon dynamiczny podłączyć i potencjometr głośności tego mikrofonu. Przy digitalizacji zalecam, żeby on był ściszony do zera, żeby nam się szum przez wzmacniacza mikrofonowego dodatkowo nie nagrał, bo ten przezmacniacz się aktywuje przy każdym odtworzeniu, właśnie z myślą o tym, żeby robić karaoke. To też Państwu pokażę, jak puszczę na głośnikach z kolei brzmienie magnetofonu. A jak się przesuniemy dalej, mamy kolejne małe pokrętło, to jest regulacja głośności słuchawek oraz gniazdo słuchawek. Magnetofon nie ma autorewersu i teraz zostały nam jeszcze te przyciski, które są między jedną kieszenią a drugą. Pierwszy przycisk i ostatni, bo jeden jest do jednej kieszeni, drugi do drugiej. On jest nad resetem licznika jednej i nad resetem licznika drugiej. To jest przycisk służący do przewijania do momentu skasowanego licznika. Czyli słuchamy sobie czegoś, kasujemy licznik w żądanym momencie, słuchamy dalej, naciskamy ten przycisk i magnetofon cofa nam taśmę do tego miejsca, w którym skasowaliśmy licznik. Kiedy naciśniemy start, możemy słuchać od tego momentu. Następny klawisz to jest klawisz służący do ustawienia jasności wyświetlacza. Kolejny to jest powtarzanie od punktu A do punktu B. Kolejny to jest nagrywanie na obu kieszeniach jednocześnie. Kolejny służy do przegrywania z kasety na kasetę. No i ostatni to, tak jak mówiłem, też do ustawiania pamięci licznika, czyli memory stop. Z tyłu magnetofonu, proszę Państwa, mamy od lewej strony w lewym górnym rogu przyłutowany kabel sieciowy. Dalej mamy gniazdo USB. Dalej mamy wejście liniowe na cinchach i dalej wyjście liniowe na cinchach. Teraz pokażę Państwu dla przykładu oryginalną kasetę, ile posłuchamy. Tak tylko, żeby pokazać, ale wiadomo, że ze względu na ZAIX posłuchamy bardzo krótkiego fragmentu. Kaseta jest na końcu żądanej strony, więc ją przewiniemy. To jest kaseta, która ma długości 50 minut, to mniej więcej można oszacować, jak długo będzie ją przewijał. 3, 4, start. Kaseta jest nowa, więc będzie brzmiała przyzwoicie. Jeszcze, proszę Państwa, przywija. I ja wtedy pokażę Państwu, podłączę też mikrofon, nagram fragment też z mikrofonu i pokażę, jak te opcje mniej więcej działają. Jeszcze przewiję. Około 80 sekund przewijało. Potem przerwałem nagrywanie. Kaseta już jest przewinięta, magnetofon podłączony do nagłośnienia i teraz słuchamy. Oczywiście na początku jest rozbiegówka.

0: Okej, więc narażenie, żeby się zajek nie wtrącał. Teraz podłączyłem, proszę Państwa, mikrofon do magnetofonu i włączę jeszcze raz na chwilę te kolędy i będą Państwo słyszeć zarówno kolędy, jak i mój głos. I teraz, proszę Państwa, mówię już do mikrofonu i tak to wygląda. I teraz tak jest, mikrofon mogę ściszyć, proszę Państwa. Mogę ten mikrofon zgłośnić, a tak mogę ustawić, żeby było dobrze. OK. Teraz, proszę Państwa, posłuchamy już nagrań rejestrowanych bezpośrednio z magnetofonu. To będą zupełnie inne próbki niż prezentowałem do tej pory. Mianowicie, jakiś czas temu Adam Śmiałek nagrał na swoim kanale taki podcast, filmik pod tytułem Nagrywamy kasetę demo i tam pokazał taką próbkę bardzo wymagającą generalnie, jeśli chodzi o sprzęt, ukazującą zarówno mocne i słabe strony kaset i w ogóle sprzętu. Ja z uwagi na to, że te moje próbki były przydługie, chciałem, żeby coś było bardzo reprezentatywnego, więc powołałem się na to i posłuchamy tego w 12 wersjach, a właściwie w 24. 12 wersji będzie najpierw zarejestrowanych bezpośrednio z wyjścia liniowego magnetofonu, a kolejne 12 takich samych będzie zarejestrowanych przez wyjście USB, czyli właśnie przez budowaną kartę dźwiękową. I tutaj oczywiście po podłączeniu do USB urządzenie zachowuje się jak każda jedna zewnętrzna karta dźwiękowa, więc można tutaj sobie użyć jakiegoś programu rejestrującego, nie wiem, Audacity, Cold Wave Reaper, co tam. I one będą w następującej kolejności. Ja tam wprawdzie będę zapowiadał, ale będzie to tak. Najpierw posłuchamy oczywiście oryginału Adama Śmiałka i tam Adam Śmiałek jeszcze przy okazji zapowie, pod jakim kątem ich słuchać. A kolejność będzie następująca. Najpierw będzie nagrana ta próbka na innym magnetofonie i nagrana ona będzie bez systemu Dolby i otworzona na tym magnetofonie bez aktywnego filtra, o którym mówiłem. Później będzie też nagranie z innego magnetofonu, nagranie zostało nagrane w systemie Dolby, ale również będzie otworzone bez tego filtra. Następnie będzie nagranie z tego magnetofonu odtworzone bez filtra, bo w systemie Dolby można było nagrywać i odtwarzać. Z tym filtrem można tylko odtwarzać. Później, jakby to kogoś interesowało, będzie nagranie z innego magnetofonu też bez systemu Dolby. Nagrane zostało bez systemu Dolby, ale odtworzone z aktywowanym filtrem w magnetofonie. Później będzie nagranie z innego nagrane w Dolby, odtworzone w magnetofonie z filtrem. I następnie będzie nagranie z tego magnetofonu, odtworzone z filtrem. I to wszystko będzie kaseta żelazowa. Później przejdziemy do kasety chromowej i będzie taka sama kolejność. Najpierw będzie nagranie innego magnetofonu, nagrane bez systemu Dolby i odtworzone na tym magnetofonie bez filtra. Później będzie nagranie z innego magnetofonu, nagrane w systemie Dolby, odtworzone bez filtra. Później będzie nagranie z tego magnetofonu, odtworzone bez filtra. Później będzie nagranie z innego magnetofonu bez systemu Dolby nagrane, odtworzone filtrem. Później będzie nagranie z innego magnetofonu nagrane w Dolby B, odtworzone z filtrem. I na końcu będzie nagranie z tego magnetofonu, odtworzone filtrem. Na pocieszenie mogę Państwu powiedzieć, że każda ta próbka trwa dosłownie kilka sekund, więc tutaj Państwo się nie zanudzą, a też przez to, że te próbki są krótkie, to można je w miarę łatwo porównywać. Kasety metalowe i nie testowałem, dlatego że nie dysponuję dużą ilością kaset metalowych, a szczerze mówiąc nawet nie wiem, gdzie jest ta kaseta aktualnie, którą kiedyś prezentowałem. Zresztą wkładałem już do tylu magnetofonów, że podejrzewam, że i tak byłaby dość zdeformowana, więc i tak by to nie oddało walorów. A i tak podejrzewam, że jeśli Państwo będą tego magnetofonu wykorzystywać, to raczej będą Państwo wykorzystywać do zgrywania materiałów, a nie do jakichś zabaw, mimo że producent oczywiście powołuje się na zabawy i na różne jakieś przeznaczenie tego magnetofonu, tak jak Państwu czytałem, ale ja myślę, że raczej głównym zamiarem zakupu czegoś takiego będzie digitalizacja, więc tutaj raczej będziemy odtwarzać kasety, aniżeli nagrywać. No ale wiadomo, że jeżeli jest grono jakichś audiofili, którzy tam mają bzika na punkcie audio, tak jak ja na przykład, no to okej, no to oczywiście można się bawić. Najpierw posłuchamy oczywiście oryginału Adama Śmiałka.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: W pierwszej części należy zwrócić uwagę na ewentualne przesterowania oraz odtwarzanie najniższych tonów, przy czym zaburzenie pierwszego impulsu świadczy o nieprawidłowej pracy automatyki nagrań. Gdyby rzecz taka miała miejsce, trzeba przed wykonaniem nagrania, gdy zapis jest już włączony, podać na tor audio fragment o dużym poziomie głośności. W drugiej części brzmienie fortepianu obnaży wszelkie problemy z nierównomiernością przesuwania taśmy, a odgłosy dzwonków ukażą odporność taśmy i toru audio na przesterowania najwyższych tonów. W razie pojawienia się charakterystycznych trzasków, pasmo materiałów tworzonych dla danego urządzenia należy od góry ograniczyć do kilkunastu kiloherców. Brzmienie dzwonków uwydatni także problemy z kompresorami stratnymi i tutaj metodą kompromisu należy dobrać odpowiedni bitrate bądź ograniczyć pasmo. Wreszcie wyciszenie kompilacji na końcu pozwoli ocenić poziom szumów taśm, torów audio i wszelkich zakłóceń, jak przydźwięk sieciowy, przenik magistral cyfrowych czy odgłosy komutatora silnika.
1: No to teraz słuchamy na początek to wszystko, o czym mówiłem. Nagranie będzie odtworzone z wyjścia liniowego. Nagranie pierwsze, nagranie z innego magnetofonu, nagrane bez systemu Dolby, odtworzone na tym bez filtra.
0: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie drugie, nagranie z innego magnetofonu, nagrane w Dolby B, odtworzone bez filtra.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie trzecie, nagranie z tego magnetofonu, odtworzone bez filtra.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie czwarte, nagranie z innego magnetofonu, bez Dolby, odtworzone na tym magnetofonie z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie piąte, nagrane z innego magnetofonu, nagrane w Dolby, odtworzone z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie szóste, nagranie z tego magnetofonu odtworzone z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: I to była kaseta żelazowa, teraz będzie kaseta chromowa. Nagranie siódme, nagranie z innego magnetofonu, nagrane bez Dolby, odtworzone bez filtra.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie ósme, nagranie z innego magnetofonu, nagrane w Dolby B, odtworzone bez filtra.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie dziewiąte. Nagranie z tego magnetofonu odtworzone bez filtra.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie 10. Nagranie z innego magnetofonu, nagrane bez Dolby, odtworzone z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie 11, nagranie z innego magnetofonu, nagrane w Dolby, odtworzone z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie 12. Nagranie z tego magnetofonu odtworzone z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Tutaj ja nie mówiłem za każdym razem, ale cały czas chodzi o system Dolby B. Celowo nagrałem w Dolby B, ponieważ wiele kaset fabrycznie nagranych z założenia miało być nagranych w systemie Dolby B. Ja bym tego filtra przy nagrywaniu, przy digitalizacji nie stosował, ale być może ktoś z Państwa będzie chciał, dlatego pokazuję, jak to brzmi. Wyjście USB. Nagranie pierwsze, nagranie z innego magnetofonu, nagrane bez systemu Dolby, odtworzone na tym bez filtra.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie drugie, nagranie z innego magnetofonu, nagrane w Dolby B, odtworzone bez filtra.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie trzecie, nagranie z tego magnetofonu, odtworzone bez filtra.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie czwarte, nagranie z innego magnetofonu, bez Dolby, odtworzone na tym magnetofonie z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie piąte, nagrane z innego magnetofonu w Dolby z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie szóste, nagranie z tego magnetofonu odtworzone z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: I to była kaseta żelazowa, teraz będzie kaseta chromowa. Nagranie siódme. Nagranie z innego magnetofonu, nagrane bez Dolby, odtworzone bez filtra.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie ósme, nagranie z innego magnetofonu, nagrane w Dolby B, odtworzone bez filtra.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie dziewiąte. Nagranie z tego magnetofonu odtworzone bez filtra.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie 10. Nagranie z innego magnetofonu, nagrane bez Dolby, odtworzone z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie 11, nagranie z innego magnetofonu, nagrane w Dolby, odtworzone z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

0: Nagranie 12. Nagranie z tego magnetofonu odtworzone z filtrem.
1: Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio.

Oddaj, proszę Państwa. Teraz już włączyłem nagrywanie. Magnetofon nie potrafi nagrywać w systemie Dolby, więc musimy się zadowolić takim nagrywaniem, tak jak mówiłem. Teraz jest to też dobrą słuchawki. Ja muszę słuchawki otwarte, więc dźwięk będzie metaliczny. Pewnie może być, aczkolwiek jestem dosyć daleko od mikrofonu. Ale ustawiłem wskaźniki w ten sposób, że głośność gain mikrofonu jest na środku. Była dokładnie na środku, zrobię. Tak, dokładnie na środku. A głośność nagrywania jest maksymalnie. Mogę ściszyć. Teraz ciszej jest, ciszej. Jeszcze raz. Ok. I tak to, proszę Państwa, wygląda. Tylko, że jak będę bliżej mikrofonu, to nagranie będzie przesterowane. No ale teraz jest jakby tak, że można niby w całej sali nagrywa się tło, swobodnie można rozmawiać. Jeszcze może nacisnę na chwilę pauzę. I wyłączyłem pauzę. Pauzę się robi tak, że naciska się pauzę i pauzą się włącza i wyłącza pauzę. Ale można też nacisnąć pauzę i wcisnąć zapis. OK. Teraz zrobię stop i start. Już tak zrobiłem. A teraz zrobię stop. Stop. Zostawię kilka sekund wolnego miejsca i włączę nagrywanie dalej. Na kasecie nagranie jest szum, gdyż została uprzednio skasowana w taki dosyć ekstremalny sposób. W sensie tak jakby podczas przewijania została skasowana. Pewna sekretarka automatyczna ma taką funkcję biurową, żeby to było po prostu dokasowania wiadomości, jak gdzieś sekretarka stała w biurze, żeby osoby szerzej nie spotkały. Ale ja tutaj, ponieważ miałem do takiej sekretarki dostęp, to wykorzystało to w ten sposób, żeby na szybko skasować, żeby pokazać, jaki poziom szumu ma wzmacniać mikrofony, a jaki poziom jest na tym. Także teraz nagram chwilę, wyciszę mikrofony, wyłączę nagrywanie, zostawię sam szum. Tamten na chwilę, później włączę nagrywanie jeszcze raz. To usłyszę.

0: czy jest dobrze. Tak wygląda teraz, że jest dobrze.
1: No to po co ma filtr?
0: Więc odsłuchamy tego nagrania dwa razy, najpierw bez filtru, a później z filtrem. Teraz wyłączę słuchawki na razie czego, żeby jednak nie było problemu. Może jeszcze nawet zgłośnię mikrofon trochę. Zamknę szafkę, którą jest wstawiony na mikrofon. Jest teraz zgłośniłem maksymalnie. Tylko, że teraz mogło być przestery, proszę Państwa. Nie zamknę drzwi, bo tu są kable. Tak mniej więcej. A z szafki z kapki, z szafki z drzwi jest zamknięte, aż mi z sali otworzy zamknięte. Nie, może jednak trochę ciszej gejmy. Bo to nie jest za bardzo. Tak niech będzie. A teraz odłożę, proszę Państwa, słuchawki. Miejsce sali. I mogę włączyć czajnik. Generalnie teraz jest tak, jak się kiedyś nagrywało na magnetofonach, tylko że wiadomo, że w magnetofonach przenośnych były. A właśnie mieli Państwo okazję usłyszeć dźwięk SMS-a, tylko lecę przed SMS. W ogóle jest jeszcze dodatkowy szum, bo jest okno otwarte. Ja może na chwilę to okno zamknę, ale długo przy zamkniętym oknie nie wytrzymam, dlatego że jest strasznie gorąco. Ale na chwilę zamknę, żeby zminimalizować, pokazać, jaka będzie jakość nagrania bez. Niczego, i zaraz nic tu nie stoi, nic stoi. Teraz już nic nie stoi, okej. Zamykam. To skoro już okno jest zamknięte na chwilę, to ja ściszę mikrofon tak, żebym mógł usiąść dokładnie przy mikrofonie i na przykład nagrać teraz nie, tak jak teraz, kiedyś nagrywało się właśnie tak ogólnie to, co się wokoło dzieje, tylko nagrać sam wokal. To, żeby tak zrobić, no to muszę, proszę Państwa, na chwilę założyć słuchawki, żeby sobie to odpowiednio wysterować. Tylko gdzie ja te słuchawki mam?

Thank you.

Teraz jestem. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Jak Państwo słyszą, testujemy dzisiaj najnowszy produkt, właściwie to jedyny w swoim rodzaju, jedyny na rynku, dwukasetowy magnetofon firmy Tascam. No dobra, nie jedyny, bo jest jego tańszy odpowiednik, pozbawiony niektórych funkcji i moim zdaniem grający trochę gorzej. Chociaż nigdy go nie widziałem, tylko tak jak zaobserwowałem z jednej prezentacji, o której kiedyś wspominałem, pod marką TIC. Niestety, cena tych magnetofonów obu jest zaporowa, no i po prostu no szkoda. Szkoda naprawdę, bo gdyby to było trochę tańsze, no to myślę, że mogłoby znaleźć więcej, mogłoby się cieszyć większym zainteresowaniem, ale kto wie, tak samo jak płyty winylowe zostały wskrzeszone, tak samo być może kasety też zostaną wskrzeszone, zwłaszcza, proszę Państwa, że ja zaobserwowałem nawet, że gdzieś w jakichś sklepach typu, nie wiem, Media Expert tak dalej, no okno zamknięte, a i tak pies szczeka, okej, dobra, słyszymy, ale to nie Wigilia, tutaj pies próbuje się trochę do naszej dyskusji wtrącić może, ma też coś fajnego do powiedzenia, no trudno, ale nie wiemy. No w każdym bądź razie, no szkoda trochę. Tak jak mówię, no, że cena jest zaporowa. Aha, co miałem powiedzieć? A, już wiem, co miałem powiedzieć. Miałem powiedzieć, że zauważyłem, że są z powrotem, pojawiają się na rynku takie magnetofony przenośne, w sensie radio, magnetofon z kompaktem, bluetooth, takie właśnie, kurczę, jamniki, tudzież później, jak określali, to boomboxy. Więc, no nie wiem, no być może, jak były wznowienia starych albumów winylowych kilkanaście lat temu, tak może będą wznowienia starych kaset, no zobaczymy. Możliwe też, że Tascam coś konstrukcyjnie poprawił, że one się lepiej sprawują niż ten TIAC, który jakiś czas temu słyszałem na prezentacji, ale nie miałem okazji go nigdy widzieć. A możliwe też, że przez to, że on jest no, 1000 zł droższy, to może jednak są tam, może na pierwszy rzut oka wygląda tak samo prawie, ale są tam pewne może lepsze techniczne rozwiązania. Okej, dobra, to ja teraz, proszę Państwa, zgłaszam mikrofon, otworzę okno, bo już nie można wysiedzieć i włączę czajnik.

robić sprawę, która ma bardzo przecież nie wydaje mi się, że zgłosiło się dobrze. A, to jeszcze drugi okno jest otwarte. Okej, dobra, jeszcze. Nie, to już jest. Nie ma co jeszcze.

piszu za ogniem dodatkowo jeszcze. A ja, proszę Państwa, przełączam się teraz, cofam taśmę i będę mógł to otworzyć. I zaraz później otworzę to samo z filtrem i zaraz przełączam się na kasetę chromową. Kaseta chromowa jest z kolei czysta zupełnie. Na tym odcinku nic na niej nigdy nie było nagrywane, więc tutaj takiego szumu nie będzie. Ja tutaj takiego szumu nie będzie, który tu napisuję. Tutaj specjalnie zrobiłem, postawiłem taką kasetę wbrew z tym szumem, żeby pokazać, jaki jest poziom szumu tutaj, jak porównać. Teraz biorę kasetę chromową. Okej, proszę Państwa, teraz już włączyłem nagrywanie. Magnetofon nie potrafi nagrywać w systemie Dolby, więc musimy się zadowolić takim nagrywaniem, tak jak mówiłem. Teraz jest to wyjściowe słuchawki. Ja muszę słuchawki otwarte, więc dźwięk będzie metaliczny. Nie może być aczkolwiek. Jestem dosyć daleko od mikrofonu, ale ustawiłem wskaźniki w ten sposób, że głośność gain mikrofonu jest na środku. Dokładnie na środku zrobię. Tak, dokładnie na środku. A głośność nagrywania jest maksymalnie. Mogę ściszyć. Teraz ciszej jest, ciszej. Jeszcze raz. Ok. I tak to, proszę Państwa, wygląda. Tylko, że jak będę bliżej mikrofonu, to nagranie będzie przesterowane. No ale teraz jest jakby tak, że można jakby w całej sali nagrywa się tło, swobodnie można rozmawiać. Jeszcze może nacisnę na chwilę pauzę i wyłączyłem pauzę. Pauzę się robi tak, że naciska się pauzę i pauzą się włącza i wyłącza pauzę, ale można też nacisnąć pauzę i wcisnąć zapis. Ok, a teraz zrobię stop i start. Już tak zrobiłem, a teraz zrobię stop, zostawię kilka sekund wolnego miejsca i włączę nagrywanie dalej. Na kasecie nagrany jest szum, gdyż została uprzednio skasowana w taki dosyć ekstremalny sposób. W sensie, tak jakby podczas przewijania została skasowana. Pewna sekretarka automatyczna ma taką funkcję biurową, żeby to było po prostu do kasowania wiadomości, jak gdzieś sekretarka stała w biurze, żeby osoby wcześniej nie spotkały. Ale ja tutaj, ponieważ miałem do takiej sekretarki dostęp, to wykorzystałem to w ten sposób, żeby na szybko skasować, żeby pokazać, jaki poziom szumu ma wzmacniać mikrofon, a jaki poziom jest na tym, także teraz nagram chwilę, wyciszę mikrofony, wyłączę nagrywanie, zostawię sam szum tamten na chwilę i później włączę nagrywanie jeszcze raz. Do usłyszenia.

dobrze. Tak wygląda teraz, że jest dobrze. Magnetofon ma filtr. Więc odsłuchamy tego nagrania dwa razy, najpierw bez filtru, a później z filtrem. Teraz ja wyłączę słuchawki na razie czego, żeby jednak nie było problemu. Może jeszcze nawet zgłośnię mikrofon trochę. Zamknę szafkę, w której jest wstawiony na mikrofon. Teraz zgłośniłem maksymalnie. Tylko, że teraz mogło być przesterek, proszę Państwa. Nie zamknę drzwi, bo odczuł się kabel. Tak mniej więcej. A z szafki z kabli, z szafki z drzwi jest zamknę, aż mi z sali otworzy zamknę. Nie, może jednak trochę wiecie, trochę ciszej gain. Tutaj jest za bardzo. Tak mi będzie. A teraz odłożę, proszę Państwa, słuchawki. Miejsce sali. I mogę włączyć czajnik. Generalnie teraz jest tak, jak się kiedyś nagrywało na magnetofonach, tylko że wiadomo, że w magnetofonach przenośnych były. A właśnie mieli Państwo okazję usłyszeć dźwięk SMS-a, polecę przed SMS. W ogóle jest jeszcze dodatkowy szum, bo jest okno otwarte. Ja może na chwilę to okno zamknę, ale długo przy zamkniętym oknie nie wytrzymam, dlatego że jest strasznie gorąco. Ale na chwilę zamknę, żeby zminimalizować, pokazać, jaka będzie jakość nagrania bez niczego, by zaraz nic tu nie stoi, stoi. Teraz już nic nie stoi, ok. Zamykam. To skoro już okno jest zamknięte na chwilę, to ja ściszę mikrofon, tak żebym mógł usiąść dokładnie przy mikrofonie i na przykład nagrać teraz nie, tak jak teraz, jak kiedyś nagrywało się właśnie tak ogólnie to, co się wokoło dzieje, tylko nagrać sam wokal. To, żeby tak zrobić, no to muszę, proszę Państwa, na chwilę założyć słuchawki, żeby sobie to odpowiednio wysterować. Tylko gdzie ja te słuchawki mam za chwilę. Okej.

Jeszcze to zmniejszy tej. Może tak.

Teraz jestem. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Jak Państwo słyszą, testujemy dzisiaj najnowszy produkt, właściwie to jedyny w swoim rodzaju, jedyny na rynku, dwukasetowy magnetofon firmy Tascam. No dobra, nie jedyny, bo jest jego tańszy odpowiednik, pozbawiony niektórych funkcji i moim zdaniem grający trochę gorzej, chociaż nigdy go nie widziałem, tylko tak jak zaobserwowałem z jednej prezentacji, o której kiedyś wspominałem, pod marką TIG. Niestety, cena tych magnetofonów obu jest zaporowa, no i po prostu no szkoda. Szkoda naprawdę, bo gdyby to było trochę tańsze, no to myślę, że mogłoby znaleźć więcej, mogłoby się cieszyć większym zainteresowaniem, ale kto wie, tak samo jak płyty winylowe zostały wskrzeszone, tak samo być może kasety też zostaną wskrzeszone, zwłaszcza, proszę Państwa, że ja zaobserwowałem nawet, że gdzieś w jakichś sklepach typu, nie wiem, Media Expert i tak dalej, okno zamknięte, a i tak pies szczeka, okej, dobra, słyszymy, ale to nie Wigilia, tutaj pies próbuje się trochę do naszej dyskusji wtrącić może, ma też coś fajnego do powiedzenia, no trudno, ale nie wiemy. No w każdym bądź razie co? W każdym bądź razie, no szkoda trochę, tak jak mówię, no,

Tijak, który jakiś czas temu słyszałem na prezentacji, ale nie miałem okazji go nigdy widzieć. A możliwe też, że przez to, że on jest no, 1000 złotych droższy, to może jednak są tam, może na pierwszy rzut oka wygląda tak samo prawie, ale są tam pewne może lepsze techniczne rozwiązania. Okej, dobra, to ja teraz, proszę Państwa, zgłaszam mikrofon, otworzę okno, bo już nie można wysiedzieć włączę czajnik. Słuchawek, teraz na tym szczycie wydaje mi się, że zgłosiło się.

A, to jeszcze drugi okno jest otwarte. Okej, dobra.

teraz jest szum za ogniem, ale kogoś strzelam. A ja, proszę Państwa, przełączam się teraz, cofam taśmę i będę mógł to otworzyć. I zaraz później otworzę to samo z filtrem i zaraz przełączam się na kasetę chromową. Kaseta chromowa jest z kolei czysta zupełnie. Na tym odcinku nic na niej nigdy nie było nagrywane, więc tutaj takiego szumu nie będzie. Ja tutaj takiego szumu nie będzie na tym studiu. Tutaj specjalnie zrobiłem, postawiłem taką kasetę wbrew z tym szumem, żeby pokazać, jaki jest poziom szumu tutaj, jak porównać. Teraz biorę kasetę chromową. Dobrze, proszę Państwa, żeby już takiego długiego nagrania nudnego nie robić, to teraz nagrywam na chromowej kasecie, też w taki sam sposób jak było. Już nie będę powtarzał manewru z zamykaniem i otwieraniem okna, ale zmniejszę gain i zapowiem. Proszę Państwa, zrobiłem inaczej. Nagrywam na kasecie chromowej, mikrofon trzymam przed ustami, właściwie to mogę na wysokości klatki piersiowej, chociaż nie może, zaraz zobaczę jak to będzie. Bo ściszyłem słuchawki, żeby nie było odsłuchu za bardzo. Teraz tak mogę, dobrze. Bo nie chcę też, żeby się pogłos nagrywał, więc mikrofon będę trzymał tak trochę bliżej ust, żeby maksymalnie zmniejszyć gain. I tutaj tak nagranie wygląda. I teraz nagrywam w takim charakterze, w jakim się kiedyś nagrywało właśnie na magnetofonach, na kasetach, jakieś takie nagrania lektorskie, czytanie książek i tak dalej, a wcześniej nagrywałem na takim, w taki sposób, że mikrofon stał sobie na takiej scenicznej podstawce i generalnie był w charakterze, nagrywał, gain był wzmocniony i nagrywał wszystko, co się dzieje wokoło, właśnie tak jak powstawały takie no, amatorskie nagrania bardziej. Teraz tak, magnetofon, jak czytałem w specyfikacji, posiada dwie ciekawe funkcje. Mianowicie możliwość przegrywania z kasety na kasetę z możliwość dogrania, z możliwością dogrania dodatkowego materiału. Czyli na przykład, nie wiem, na kasecie jest coś nagrane w języku angielskim, a my możemy na drugiej kasecie dograć swój głos polski, tak jak są filmy z lektorem, czyli tak jak mówić, jak ja mówię w tej chwili. Można to wykorzystać do tego, że na jednej kasecie mamy podkład muzyczny i możemy śpiewać i zrobić sobie kasetę, właśnie podczas takiego karaoke, zrobić sobie kasetę z utworem w swoim wykonaniu. Tego nie będę pokazywał, bo

Głosu do śpiewania, proszę Państwa, nie mam, ale pokażę to w inny sposób. I to jest możliwość właśnie przegrywania z kasety na kasetę i można tak zrobić. Oczywiście można nagrać z wejścia liniowego cokolwiek i też dograć swój głos z mikrofonu. I właściwie tak można zrobić, że jak się podłączy mikrofon, to nawet ten mikrofon przy odtwarzaniu działa, czyli można sobie tak jak tam czytałem, zrobić karaoke, wtedy co mówiłem, że można śpiewać razem z Zenkiem lub bez Zenka, w zależności od tego, czego słuchamy. Natomiast to wygląda, proszę Państwa, tak. Teraz zrobimy tak, że wezmę kasetę z podręcznikiem do nauki języka angielskiego. Mam u autora pozwolenie, żeby ją wykorzystać. I tam jest na początku taka muzyczna czołówka. Ja tę czołówkę najpierw przegram, a później przegram tę czołówkę z jakimś własnym komentarzem i nagrywam to na kasecie chromowej, czyli na tej, co leci teraz.

The title of this book is by Bogusław Marek. Niestety, proszę Państwa, nie mamy tutaj takiej możliwości, żeby ściszyć nagranie źródłowe. Nagranie źródłowe jest takie same cały czas i o ile w przypadku śpiewania piosenek to jest w ogóle niepożądane, o tyle przy nagraniu lektorskim jak najbardziej. Ale możemy z tego wybrnąć, bo znaczy jak przegrywamy z kasety na kasetę, to nic nie zrobimy, ale możemy z tego wybrnąć w sposób taki, że można, jeżeli nagrywamy coś ze źródła zewnętrznego, to tym źródłem zewnętrznym sterować. No bo na przykład wypuścimy sobie z wyjścia słuchawkowego coś w źródle zewnętrznym i regulacją głośności wyjścia słuchawkowego możemy regulować głośność finalnego nagrania. W związku z tym, jeżeli jest zapowiedź, tak jak tutaj, możemy na urządzeniu zewnętrznym odpowiednio to w odpowiednim momencie ściszyć. Tylko oczywiście trzeba robić to w czasie rzeczywistym. Dobrze, proszę Państwa, żeby już takiego długiego nagrania nudnego nie robić, to teraz nagrywam na chromowej kasecie, też w taki sam sposób jak było. Już nie będę powtarzał manewru z zamykaniem i otwieraniem okna, ale zmniejszę gain i zapowiem. Proszę Państwa, zrobiłem inaczej. Nagrywam na kasecie chromowej. Mikrofon trzymam przed ustami, właściwie to mogę na wysokości klatki piersiowej, chociaż nie może. Zaraz zobaczę, jak to będzie, bo ściszyłem słuchawki, żeby nie było odsłuchu za bardzo. Teraz tak mogę, dobrze, bo nie chcę też, żeby się pogłos nagrywał, więc mikrofon będę trzymał tak trochę bliżej ust, żeby maksymalnie zmniejszyć gain. I tutaj tak nagranie wygląda. I teraz nagrywam w takim charakterze, w jakim się kiedyś nagrywało właśnie na magnetofonach, na kasetach jakieś takie nagrania lektorskie, czytanie książek i tak dalej. Ja wcześniej nagrywałem na takim, w taki sposób, że mikrofon stał sobie na takiej scenicznej podstawce i generalnie był w charakterze, nagrywał, gain był wzmocniony i nagrywał wszystko, co się dzieje wokoło właśnie tak jak powstawały takie no, amatorskie nagrania bardziej. Teraz tak, magnetofon, jak czytałem w specyfikacji, posiada dwie ciekawe funkcje. Mianowicie możliwość przegrywania z kasety na kasetę z możliwość dogrania, z możliwością dogrania dodatkowego materiału. Czyli na przykład, nie wiem, na kasecie jest coś nagrane w języku angielskim, a my możemy na drugiej kasecie dograć swój głos polski, tak jak są filmy z lektorem, czyli tak jak mówić, jak ja mówię w tej chwili. Można to wykorzystać do tego, że na jednej kasecie mamy podkład muzyczny i możemy śpiewać i zrobić sobie kasetę właśnie podczas takiego karaoke, zrobić sobie kasetę z utworem w swoim wykonaniu. Tego nie będę pokazywał, bo głosu do śpiewania, proszę Państwa, nie mam, ale pokażę to w inny sposób. I to jest możliwość właśnie przegrywania z kasety na kasetę i można tak zrobić. Oczywiście można nagrać z wejścia liniowego cokolwiek i też dograć swój głos z mikrofonu. I właściwie tak można zrobić, że jak się podłączy mikrofon, to nawet ten mikrofon przy odtwarzaniu działa, czyli można sobie tak jak było, tak jak tam czytałem, zrobić karaoke, wtedy co mówiłem, że można śpiewać razem z Zenkiem lub bez Zenka, w zależności od tego, czego słuchamy. Natomiast to wygląda, proszę Państwa, tak. Teraz zrobimy tak, że wezmę kasetę z podręcznikiem do nauki języka angielskiego. Mam u autora pozwolenie, żeby ją wykorzystać. I tam jest na początku taka muzyczna czołówka. Ja tę czołówkę najpierw przegram, a później przegram tę czołówkę z jakimś własnym komentarzem i nagrywam to na kasecie chromowej, czyli na tej, co leci teraz.

0: The title of this book is by Bogusław Marek. Niestety, proszę Państwa, nie mam tutaj takiej możliwości, żeby ściszyć nagranie źródłowe. Nagranie źródłowe jest takie same cały czas i o ile w przypadku śpiewania piosenek to jest w ogóle niepożądane, o tyle przy nagraniu lektorskim jak najbardziej. Ale możemy z tego wybrnąć, bo znaczy jak przegrywamy z kasety na kasetę, to nic nie zrobimy, ale możemy z tego wybrnąć w sposób taki, że można, jeżeli nagrywamy coś ze źródła zewnętrznego, to tym źródłem zewnętrznym sterować. No bo na przykład wypuścimy sobie z wyjścia słuchawkowego coś w źródle zewnętrznym i regulacją głośności wyjścia słuchawkowego możemy regulować głośność finalnego nagrania. W związku z tym, jeżeli jest zapowiedź, tak jak tutaj, możemy na urządzeniu zewnętrznym odpowiednio to w odpowiednim momencie ściszyć. Tylko oczywiście trzeba robić to w czasie rzeczywistym. Teraz, proszę Państwa, cofnę niniejszą kasetę na sam początek i pokażę dwie funkcje, o których Państwu opowiadałem, związane z powtarzaniem określonych fragmentów oraz wyznaczenia określonego odcinka na kasecie i cofania do tego miejsca możliwości łatwego powrotu. Wykorzystywało się to, proszę Państwa, w magnetofonach laboratoryjnych, gdzie po prostu były w kabinach językowych puszczane fragmenty nagrania i lektor, już nauczyciel, w każdej chwili widział na liczniku taśmy, ile jej jest, mógł na przykład każdego słuchacza wywołać do odpowiedzi, włączyć mu mikrofon, słyszeć, co każdy mówił, każdy miał słuchawki na uszach i dostęp do mikrofonu, mógł odsłuchiwać określonego fragmentu określoną ilość razy. I teraz załóżmy, że posłuchamy sobie tej kasety. Kaseta ma na początku czołówkę, ale my sobie zrobimy tak, żeby już nie było tej czołówki, tylko żeby zaczęła się lekcja. Żeby zrobić tak, należy w odpowiednim momencie zresetować licznik, czyli to jest tak, że jak mamy przycisk start, nad przyciskiem start jest przewijanie do przodu, nad nimi są przyciski do nagrywania, nad nimi jest rząd przycisków, a jeszcze wyżej jest okrągły przycisk do kasowania licznika i centralnie pod tym przyciskiem do kasowania licznika jest przycisk do cofania do zera, ale to zero to jest jakby zero licznika, czyli pojawia się na liczniku na tej części, gdzie został licznik skasowany, więc tak to wygląda. No oczywiście, jeżeli byśmy wyłączyli i włączyli magnetofon, to licznik się znowu skasuje, wiadomo. I w trakcie odtwarzania określonego fragmentu przed tym fragmentem należy nacisnąć reset licznika, a po tym fragmencie nacisnąć return to zero i później on cofnie taśmę do tego momentu, do którego chcieliśmy i się zatrzyma. I żeby uruchomić odtwarzanie po raz drugi, należy wcisnąć start. To teraz przewijam kasetę. I słuchamy. Na chwilę filtr włączę. Wyłączę. Włączę. Wyłączę. No tego oczywiście nie chcemy, tak, ale słuchamy za pierwszym razem.
1: The title of this book is The Hungry Fingers Listen and Touch Book by Bogusław Marek.
0: No tego nie chcemy, nie chcemy, także
1: Hungry Fingers
0: and tak dalej, tak dalej, tak dalej. Teraz kasuję licznik.
2: Hello. This is me.
0: Chwilę posłuchamy.
2: The way I was before I was even there. Just a plain, smooth sheet of paper.
0: Teraz włączę filtr.
2: But then, one day, someone picked up a pencil and drew a circle. Not too big and not too
0: wyłączę.
2: Small. Just the right size, right in the middle of the page. Oh, how much I wanted to know what I was going to be.
0: OK, nacisnąłem return to zero, cofa taśmę. No i dajmy na to, nie wiem, odpytujemy słuchaczy, ile kto zrozumiał, tak dalej, i mamy posłuchać tego po raz drugi. Już cofnął na ten moment, na kiedy trzeba, wciskam start.
2: Hello. This is me. The way I was before I was even there. Just a plain, smooth sheet of paper.
0: Znowu mogę zrobić reset licznika, znaczy nie reset licznika, cofanie to i znowu od hello będzie. Start.
2: Hello.
0: i tak dalej. Ja może teraz wyłączę i włączę, żeby licznik skasować na wszelki wypadek. I teraz spróbujemy to zapętlić, bo dajmy na to, chcemy, żeby studenci wysłuchali kilkakrotnie pewnej frazy. Cofam kasetę. To nie. Naciskam
2: Hello.
0: Odcinek A.
2: This is me. The way I was before I was even there.
0: Słuchamy.
2: Just a plain, smooth sheet of paper. But then, one day, someone picked up a pencil and drew a circle. Not too big and not too small. Just the right size. Right in the middle of the page.
0: Nacisnę z powrotem, będzie cofał i powinno być od hello z powrotem. Włączył
2: hello.
0: Się. O. I dosłuchamy do końca i zobaczymy, czy cofnie i jeszcze raz to puści.
2: The way I was before I was even there. Just a plain, smooth sheet of paper.
0: Po prostu należy włączyć na odcinku A i wyłączyć na odcinku B.
2: But then, one day, someone picked up a pencil and drew a circle. Not too big and not too small. Just the right size, right in the middle of the page.
0: Przewija. Przewinął. Startuje.
2: Hello. This is me. The way I was before I was even there. Just a plain, smooth sheet of paper. But then, one day, someone picked up a pencil and drew a circle. Not too big and not too small. Just the right size, right in the middle of the page. Hello. This is me. The way I was before I was even there. Just a plain, smooth sheet of paper. But then, one day, someone picked up a pencil and drew a circle. Not too big and not too small. Just the right size, right in the middle of the page.
0: Ok, stop, już nie będziemy więcej, wystarczy, ostatni raz to było. Także tak to, proszę Państwa, działa. Można tutaj wobec tego powtarzać określone fragmenty. Tutaj włączyłem akurat ten filtr, dlatego że tutaj przy słuchaniu takiego właśnie podręcznika to ten filtr nawet, no oczywiście o ile jest dobrze nagrana kaseta, tak, no ale ta jest dobrze nagrana, to tutaj z tym filtrem nawet było nieźle. Już myślę, że powoli możemy przejść do podsumowania. Tytułem podsumowania, proszę Państwa, komu bym mógł polecić ten sprzęt? Tutaj jest poważny problem, gdyż jego cena jest zaporowa. I tak naprawdę, gdyby nie ta cena, to myślę, że mógłbym polecić go znacznie większej grupie osób, bo tak, kupujemy, mamy nowe, mamy gwarancję, nie musimy się przejmować częściami ani niczym takim. Okej, fajnie, ale tak jak mówię, cena jest straszna, a kwestia jest jeszcze tego rodzaju, że jakby nie patrzeć, mechanizm jest dosyć taki, no, prosty, to nie jest sprzęt trzygłowicowy, to nie jest sprzęt z direct drive'em, bo gdyby było to z czystym sumieniem mógłbym go polecić, jak to się mówi, każdemu, komu zależy na zgraniu materiału w dobrej jakości i tak dalej. No z drugiej strony cały czas jednak na pewno pewną przewagę będzie miał fakt, że urządzenie jest nowe, wspierane i ma gwarancję, więc nie będzie problemu w razie czego z serwisowaniem tego magnetofonu. Natomiast no magnetofony z napędem bezpośrednim, trzygłowicowe, grały lepiej, ale tak z drugiej strony, szukając używanego trzygłowicowego, wprawdzie dodrukujemy sobie wszelkie tryby, wszelkie koła zębate na drukarkach 3D. Już teraz można to zrobić, można sobie takie zamienniki kupić, świeżo wydrukowane i okej, ale też nie kupimy wszystkiego, na przykład głowicy nowej nie kupimy. Ale być może będzie, proszę Państwa, tak jak z gramofonami, że po prostu Gramofony zostały kilkanaście lat temu wskrzeszone i pierwsze wskrzeszone gramofony też były takie sobie, takie mniej więcej na poziomie, nie wiem, takiego Sencora, który był testowany w 2016 roku, czy nawet jeszcze gorsze, a przecież teraz są bardzo drogie i bardzo przyzwoite i bardzo dobre, więc możliwe, że za jakiś czas powrót kaset też w jakiś sposób nastąpi. Na pewno na uwagę zasługuje fakt, że ten magnetofon z Tascama, który prezentowałem, lepiej gra trochę od tego Tika, który prezentował Adam Śmiałek, więc możliwe, że konstrukcyjnie zostało coś poprawione. Więc jeżeli produkt się przyjmie, to jest szansa, że producent wprowadzi z czasem napęd bezpośredni czy mechanizm trzygłowicowy. Zwłaszcza, że w ofercie Tascama jest jeszcze magnetofon jednokasetowy, który zamiast jednej kasety ma odtwarzacz płyt kompaktowych. Ale ja o nim nie mówiłem, nie wspominałem nawet, bo on jest jeszcze droższy od tego magnetofonu, a też jest, z tego co wiem, dwugłowicowy. Napęd paskowy jest chyba taki sam, ale tak jak mówię, możliwe, że będzie się to jeszcze rozwijać, bo przecież też jak były te pierwsze odtwarzacze do kaset magnetofonowych do digitalizacji, przecież jeszcze do niedawna mogliśmy wybierać spośród tych całych digitalizerów, które kiedyś prezentowałem, które były, no, najłagodniej mówiąc, okropne. A tu już jednak odbiór jest, jakby nie było, o niebo lepszy. Mechanizm jest, proszę Państwa, sklonowany z Sony, z deków, które były w 2000 latach, no ale to jednak już jakaś klasa jest. To nie to, co było wcześniej. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witam Was w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony po 4-miesięcznej przerwie, jeżeli chodzi o audycje solowe, kłania się Killer of God. Dzisiaj program, który z tego co ja obserwuję, jest dosyć średnio doceniany, jeżeli chodzi o niewidomych użytkowników w Polsce. Program, który mógłby nam ułatwić życie, jeżeli chodzi o czytanie książek. Tymczasem jeśli zapytać się większości osób niewidomych o Expressivo, bo dzisiejsza audycja tej aplikacji dotyczy, to w większości otrzymamy odpowiedzi, które zawierać będą argumenty w stylu, że jest to aplikacja dla widzących, w stylu, że jest to niedostępne dla nas. Generalnie jest to taka, w opinii niektórych, zabawka, która raczej ma pokazać osobie widzącej, że komputer potrafi czytać, że potrafi mówić, niż nam w czymkolwiek pomóc. A szkoda, bo Expressivo posiada funkcję, które moim zdaniem mogłaby swobodnie zastąpić takie dziwactwa jak Victor Reader Stream, jak Czytak, które są chyba produkowane tylko po to, żeby ktoś mógł zarobić pieniądze. Może nie będę wchodził w szczegóły. Expressivo jest programem, jest aplikacją komercyjną stworzoną przez firmę Evo Software, która umożliwia konwersję pliku tekstowego TXT, DOT, PDF czy RTF. No i jeszcze poza tymi czteroma, około sześciu formatów obsługiwanych przez ten program, do pliku dźwiękowego WAVE, MP3 lub OGG. Można sterować jakością plików wynikowych. Są takie trzy przełączniki jakości: jakość najwyższa, czyli bardzo dobra, dobra i średnia. Nawet ta średnia jakość, która jest taką jakością telefoniczną, można by powiedzieć, no jest znośna. Myślę, że jak do czytania książek to się w zupełności nadaje. No i co jeszcze? Synteza dokonywana jest oczywiście domyślnie przy pomocy głosu Jacek. Można zmienić tą opcję i sobie ustawić jakiś inny gadacz, jeżeli ktoś nie lubi głosu Jacka. No i co jeszcze można by tak na szybko o tym programie powiedzieć? No, po ludzku mówiąc, jest to program, przy pomocy którego można w prosty sposób stworzyć audiobooka. Ktoś zarzuci mi, że Expressivo, no to jest przecież komputer, no to nie będzie czytał tak jak zwykły żyjący lektor. Zgadzam się w 100% z tym. Natomiast przewaga Expressivo wynika stąd, że cały czas cały czas jest ogromna przewaga książek wydawanych na papierze nad książkami nagrywanymi, książkami audio. Co prawda te ostatnie stają się bardzo popularne, natomiast jest cały czas jeszcze ich mało. Tym ta przewaga jest bardziej ugruntowana, że coraz więcej pojawia się książek w formacie elektronicznym, które można ściągnąć z internetu. Nawet w tej chwili już 50% taniej niż książki drukowane na papierze. No i co? Myślę, że ta przewaga wielu z Was zachęci. Ja sam wielu książek bym nie przeczytał nigdy w życiu, gdyby nie Expressivo.
5: Teraz jest 6 po pierwszej, dnia 17 lipca 2008 roku.
4: Ten komunikat domyślnie jest jakby podczas startu Expressivo, komunikat o godzinie i dacie, jak słyszeliśmy przed chwilą. Pewnym minusem Expressivo jest na pewno to, że jest strasznie zasobożerny i to widać zwłaszcza na słabszych komputerach. Co jeszcze? No, osoba, która korzysta z komputera używając tylko i wyłącznie strzałek kursora plus tab, no na pewno bez nauki skrótów no nie za bardzo się będzie mogła po tym programie poruszać. Chociaż tą główną funkcję, którą dzisiaj pokażę, no oczywiście wykona, bo jest ona dostępna z pozycji menu plik. Natomiast chodzi mi tutaj o takie funkcje jak akapit w przód, akapit w tył, czytaj stop, czyli funkcja, która czasem potrafi ułatwić życie. No i cóż, może się nie będziemy już rozwodzić, przechodzimy do głównego menu programu. Program jest bardzo prosty w obsłudze, tak naprawdę skupię się tutaj na konfiguracji oraz na tworzeniu tego nieszczęsnego audiobooka. Jeszcze z takich ciekawostek, program posiada przypominacz, posiada również czytnik RSS, ale no, nie jest to najwygodniejsza rzecz i myślę, że dla osoby niewidomej no to rzeczywiście jak najbardziej się to nie przydaje. Ok, wobec tego przechodzimy do menu plik. No i tutaj mamy takie opcje. Nowy, zapisz jako tekst. Ta opcja pokaż oryginał jest nigdy niedostępna, także nie wiem, o co tutaj chodzi. Kolejne menu. Edycja. No to może tu nie będziemy się już zagłębiać, to bo to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zakładki. Tutaj możemy zarządzać zakładkami, bo każdy dokument, który czytamy, jest otwierany w formie zakładki, które możemy otwierać, zamykać i inne takie różne dziwne rzeczy. Ja tego nie używam, no bo w sumie nigdy mi to nie było do szczęścia potrzebne. Tutaj jest czytanie rozwijane i mamy tutaj opcje dotyczące czytania przez program. O właśnie, to są te skróty. Warto się ich nauczyć, jeżeli mamy Hala czy jakiś inny program, który nie korzysta z myszki, no to rzeczywiście warto się tych skrótów nauczyć. No i to jest tyle. No i cóż, czytaj do pliku to jest właśnie opcja, która pozwala wykonać audiobooka. Może przejdziemy do konfiguracji tego programu od razu. To są właśnie zakładki i przechodzimy teraz tabem do poszczególnych opcji. Uzamienia programu, uzamienia przystawki systemu, pole wyboru nieoznaczone. Język polski, 2, 2, list, tu, pole edycji, poza 5, pomiędzy 0 i 20. Lewą, poza Expressivo, zmiennie dane do czytania, pole próby, akcentu polecenia, przez pole próby.
6: Zmienię kropka kropka dnia. Uzamienia programu wydomyślne jaki pole wyboru. Tu tu pole wyzli. Ignoruj ze swytu się niż dniesie. Pomiędzy 0 i 65,535. Uzamienia programu. Obszary pomiadomien dry. Pole. Uzamienia programu. Pasu zadam.
4: Tutaj już są opcje dotyczące... dotyczące... wyświetlania, dotyczące trya, gdzie to ma się pokazywać. Ten program dla nas ma przydatne opcje. Może pominiemy te główne. Mowa. No tutaj jest 1:9, ponieważ jest. No ja mam zainstalowanych 8 głosów plus ten głos Jacek. No i oczywiście możemy to zmienić, tutaj głos syntezatora, który czyta audiobooka, po prostu wybierając strzałką odpowiedni głos i dając Enter i to tak naprawdę wszystko. Taka rzecz, która mnie osobiście troszkę zmyliła, to jest to, że w Expressive, jeżeli konfigurujemy program, nie musimy dawać żadnego OK-a, wystarczy po prostu zaznaczyć opcję i zamknąć konfigurację i ustawienia są już zapisywane i nie trzeba niczego potwierdzać. No tu chyba wszystko jest jasne. Mowa. Integracja z programami pocztowymi i z przeglądarkami. To jest akurat dla nas mało przydatne. No i tutaj możemy definiować klawisze skrótu. Może zamkniemy okno konfiguracji. Jak sami widzicie, program jest dosyć prosty w obsłudze, tak naprawdę nie ma co tam konfigurować. Myślę, że dla nas akurat najbardziej ciekawą, interesującą opcją będzie opcja tworzenia pliku dźwiękowego z pliku tekstowego, czyli tworzenia tego audiobooka przykładowego. Możemy zatem przejść już do tego, no czyli po prostu klikamy na guzik otwórz i czytaj. Tutaj właśnie trzeba niestety użyć myszki, bo z tego co wiem, skrótu na to niestety jeszcze nie ma, chyba że w nowej wersji coś zostało dodane. Otwórz i czytaj. To jest właśnie nasz test, który za chwilę przetworzymy do formatu MP3. Klikamy Enter.
5: To jest plik tekstowy, który zostanie wykorzystany na potrzeby audycji Tyflo Podcast.
4: No i właśnie tutaj nam Expressive ładnie przeczytał, to jest plik testowy. No ale teraz jak sprawić, żeby ten plik testowy...
5: Dnia 17 lipca 2008 roku.
4: No niestety to mówi niestety co 15 minut. Jak sprawić, żeby ten program zgrał ten test do pliku MP3 na przykład? Wchodzimy do menu mowa. Czytaj do pliku. Tutaj domyślnie plik nazywa się test, ponieważ również plik źródłowy jest nazwany test, także no, dla wygody naszej tutaj zmienimy może nazwę na T1 i zapisz jako typ MP3. Możemy też właśnie tutaj wybrać format właśnie. Załóżmy, że to jest jednak, chcemy, żeby było to w MP3 zapisane. Zapisz, anuluj. No ta opcja, jeżeli ją zaznaczymy, no to będzie dzieliła nam plik wynikowy na stronę. Znaczy każda strona będzie osobnym plikiem. Tak więc jeżeli no, książka ma na przykład 600 stron, no to może jednak nie warto. Przejdziemy teraz tabem do kolejnej opcji. No tutaj jest jakość, dobra, 2/3. Tutaj jest, jak mówiłem wcześniej, są 3 przełączniki, a więc jakość średnia, dobra i najlepsza. Załóżmy, że chcemy domyślną, czyli dobrą. No może my nie chcemy, żeby to było w Neostradzie. Moje dokumenty. To już zapis, ścieżka do zapisu tego pliku. No i cóż, nie pozostaje nam już nic innego, jak kliknąć spację na przycisku zapisz. No, już skończył zapisywanie. Ten plik był krótki, więc szybko to zrobił. Natomiast w przypadku długich książek, no to proces może trwać nawet 3 godziny czy więcej. Teraz może zobaczymy, czy to się rzeczywiście zapisało. Wchodzimy do moich dokumentów. Jest, T1 i Enter.
5: To jest plik testowy, który zostanie wykorzystany na potrzeby audycji Tyflo Podcast.
4: Jak widzimy, wszystko się ładnie, pięknie zapisało. To może już tyle odnośnie Expressivo, bo też ten program niczego innego przydatnego dla nas nie potrafi. Dziękuję Wam za ten odcinek Killer of God. Zapraszam na kolejne. No i cóż, polecam stronę www.podcast.pl, tam więcej podcastów, nie tylko poświęconych niewidomym, ale również różne inne ciekawe autorskie podcasty. Jeżeli ktoś ma na przykład uwagi odnośnie audycji, uwagi odnośnie programu Expressivo, jakieś problemy, to może oczywiście pisać na adres potepiony666@gmail.com albo ewentualnie na Skype'a pod adres Killer of God. No i co, żegnam się z Wami do następnego odcinka.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Drugi dzień sierpnia, czwartek w kalendarzu. My rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Przeglądem na antenie Tyflo Radia. Tyflo Przegląd, odcinek numer 246. To w naszych notatkach. No cóż, mieliśmy się z wami spotkać wczoraj, ale po prostu internet postanowił zastrajkować. Mam nadzieję, że już więcej takich numerów robić nie będzie i mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko z nim w jak najlepszym porządku. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli, a tymczasem rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie z wami. Dziś w składzie takim, powiedziałbym, wakacyjnym, bo zwykle to bywa tak, że jest nas więcej, ale akurat dziś we trzech. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiące te słowa Michał Dziwisz, witamy was bardzo serdecznie i zapraszamy na pokaźną dawkę różnych technologicznych wieści. A jakie to będą wieści? O czym będziemy dziś wam opowiadać? Posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. 11 Labs Reader dostępny w Polsce. TeamTalk 5.17 wydany. Fubar na iOS obsługuje zewnętrzne foldery. NVDA 2024.3 dostępny w wersji stabilnej. ChatGPT w przeglądarce automatycznie odczyta swoje odpowiedzi przez czytnik ekranu. Czy czeka nas zwrot akcji w sprawie Apple Viz? Poważny błąd dostępnościowy w Facebooku na iOS. Aktualizacja Downcaster dodaje ponad 200 nowych kart i poprawki dostępności. 8. sezon ustawek w Hearthstone rozpoczęty. Z czatem GPT pogadasz przez gadu-gadu. Podcasty Apple dostępne w przeglądarce. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
8: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
7: Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. Wasz kontakt był bardzo duży wczoraj w trakcie tej naszej technicznej awarii, to przy okazji. No, z jednej strony to cieszy, że rzeczywiście tak bardzo się interesujecie, co się stało. Z drugiej strony to jest zawsze taki odwieczny problem tych wszystkich, którzy zmagają się z różnego rodzaju awariami. Na co właściwie poświęcić czas? Czy na odpowiadanie kolejnym osobom, no tak, wyłożył się internet, próbuje coś z tym zrobić, czy po prostu na rzeczywiście robienie. No, bo ze względu na to, że musiałem zrobić to wszystko sam, to zdecydowałem się na to drugie, czyli po prostu na próbę jednak okiełznania tego łącza, więc jeżeli poczuliście się zignorowani, to absolutnie to nie było moim celem, no ale jeszcze możliwości bilokacji nie posiadam. To tak tytułem nawiązania do tego, co wczoraj.
9: To skoro jeszcze tak jesteśmy administracyjnie troszeczkę przy różnych zaległościach z poprzednich audycji, to ja też chciałem się do jeszcze jednej rzeczy z poprzedniej audycji, tej, która się odbyła, odnieść i przeprosić, bo wysłuchałem sobie jeszcze raz tego podcastu, który nagraliśmy tydzień temu. No i tam Arek zwrócił uwagę na to, co ja powiedziałem na temat chińskiego sprzętu. Wysłuchałem sobie tego, jak to wyszło w nagraniu. No i rzeczywiście poczyniłem takie dość mocną generalizację, że jak sprzęt jest tani, to musi być chiński, albo jak jest chiński, to musi być tani. No nie za fajnie to wyszło, także przepraszam. No i idziemy w przyszłość dalej, robiąc już inaczej. Miejmy nadzieję, że kurczę, będzie nam dane niedługo opowiedzieć o jakiejś ciekawej innowacji z Państwa środka.
7: Zgadza się. Właśnie zauważyłem bardzo niemiłą rzecz, która nam się w tym momencie stała w postaci takiej, że po prostu WhatsApp nagle przestał być dostępny, jeżeli chodzi o wersję przeglądarkową, z której korzystam odtwarzając wasze wiadomości. No cóż, ja postaram się coś tu z tym zrobić, natomiast no, na ten moment nie jestem w stanie tego do końca okiełznać. No dużo rzeczy się dzieje, jak widać. Dużo rzeczy się dzieje, z którymi próbujemy sobie w międzyczasie radzić. Ale myślę, że przynajmniej na razie możemy spróbować już przejść do tematów bieżących i zanim przejdziemy do informacji, które mamy dla was, a trochę tych informacji mamy, to na dobry początek taka smutna informacja, którą już zdążyliśmy podać wczoraj, natomiast ze względu na to, że to ta audycja ukaże się także jako podcast na naszej stronie internetowej, no to przekażę ją jeszcze raz. Otóż w różnych środowiskowych, czy to listach dyskusyjnych, czy na forach internetowych pojawiła się taka informacja kilka dni temu, że zmarł jeden z autorów Tyflo Podcastu, jeden z tych, którzy pojawiali się tu jako pierwsi. Mowa o Januszu Rutkiewiczu. Ci wszyscy, którzy pamiętają audycje dotyczące Jonesa, dotyczące notatnika Packmate chociażby, czy programu Goodfield, to myślę, że bardzo dobrze pamiętają ten charakterystyczny głos Janusza, który opowiadał o różnego rodzaju sprzętach. Janusz też zresztą udzielał się bardzo intensywnie w różnych społecznościach osób niewidomych, przede wszystkim na liście Tyflos. No niestety bardzo smutna wiadomość dotarła do nas o jego śmierci. A teraz przechodzimy już do kolejnych tematów. Zanim oddam wam głos, to pozwólcie, że odczytam jeszcze jeden komentarz, który do nas przybył już pod poprzednią audycją. Michał do nas napisał i Michał ma dla nas propozycję pewnego powerbanku, więc ja teraz te informacje przeczytam, bo być może nie wszyscy śledzą komentarze, a może ktoś byłby tym urządzeniem zainteresowany. Cześć, poniżej kolejna z moich notatek, którą przygotowałem odrobinę staranniej, aby móc się nią podzielić. Anker Prime 27650 mAh, czyli tak to się nazywa, i to jest powerbank o maksymalnej pojemności dopuszczonej w samolotach. Dopuszczone są 100 WH, czyli to są watogodziny, a ten model ma 99,54 watogodziny. Suma mocy jego trzech gniazd to 2 razy USB-C i 1 raz USB-A wynosi 250 W. Dla ustalenia uwagi połóżmy urządzenie przed sobą na blacie. Jest ono prostopadłościanem, którego cztery ściany są wydłużonymi prostokątami, a pozostałe dwie ściany są zbliżone kształtem do kwadratów. Dwie ze ścian, które są wydłużonymi prostokątami, mają prążkową fakturę. Są to ściany boczne. Na jednej z nich jest dość spory, gładki przycisk. Na jednej ze ścian w kształcie kwadratu znajdują się trzy gniazda USB. Jeśli powerbank ułożymy w ten sposób, że ścianka boczna z gniazdami będzie od naszej strony, a przycisk będzie na ściance bocznej lewej, to uzyskamy położenie, w którym górna podstawa prostopadłościanu, która jest wydłużonym prostokątem, będzie zawierała ekran. Prościej, mamy ekran u góry od nas gniazda USB, a w lewej ściance przycisk. Wówczas w lewej części ścianki z gniazdami mamy dwa gniazda USB-C, jedno nad drugim, a w prawej części ścianki z gniazdami na wysokości górnego gniazda USB-C mamy gniazdo USB-A. Pojedyncze wciśnięcie przycisku najprawdopodobniej włącza menu, a podwójne wciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza Bluetooth w powerbanku. A to jest ciekawe, co z tym Bluetoothem, może się zaraz dowiemy. Gdy ładujemy urządzenie, możemy to robić w dowolnym z gniazd USB-C z maksymalną siłą 170 W lub na podstawce bezprzewodowej, którą można kupić osobno. Jeśli ładujemy powerbank z USB-C, to możemy jednocześnie ładować inne dwa urządzenia, zasilając je baterią powerbanku. Powerbank nie ma funkcji pass-through, co oznacza, że zawsze ładowana jest bateria powerbanku, a inne urządzenia zawsze ładowane są baterią powerbanku. Wnioskuję z tego, że podczas ładowania powerbanku nie opłaca się nim ładować dwóch innych urządzeń, które w sumie będą wymagały więcej niż 170 W. Jeśli ładujemy powerbankiem jedno urządzenie, to górne USB-C da maksymalnie 140 W, albo dolne USB-C da maksymalnie 140 W, albo USB-A da maksymalnie 65 W. Jeśli ładujemy powerbankiem dwa urządzenia, to górne USB-C da maksymalnie 140 i dolne da maksymalne 100 W. 100 W, czy nie 110, albo górne USB-C da maksymalnie 140 i USB-A da maksymalnie 65 W, albo dolne USB-C da maksymalnie 140 W i USB-A da maksymalnie 65 W. Jeśli ładujemy powerbankiem trzy urządzenia, to górne USB-C da maksymalnie 140 W i dolne USB-C da maksymalnie 92 W i USB-A da maksymalnie 18 W. Waga urządzenia wynosi 667 gram. W zestawie jest przewód USB-C do USB-C obsługujący do 140 W i etui fajne, ale chyba do innego zastosowania, bo delikatne. Aplikacja jest pod iOS i chyba pod Androidem też. Aplikacja pod iOS jest słabo dostępna i dość dobrze obsługiwalna. Dodanie powerbanku bez problemu. Metoda eksploracji praktycznie nie działa. Gesty poziome do przechodzenia po elementach działają i pozwalają skorzystać zarówno z samej aplikacji, jak i do odczytania danych z powerbanku. Nie można tego osiągnąć nawet na powerbankach tak zwanych dla niewidomych, które mają proste dźwięki lub wibracje, ale nie umożliwiają odczytania zaawansowanych parametrów aplikacji. A właściwie parametrów i tu była kropka. W aplikacji dedykowanej dla tego powerbanku można odczytać szczegółowe parametry każdego z gniazd USB i samej baterii. I poniżej link do aplikacji w App Store, nazwa Anker, twórca, deweloper, Power Mobile Life LLC i tu mamy link do tego programu, do tej aplikacji. No i jeszcze tu taka informacja od Michała. Źródłem powyższych informacji jest przede wszystkim film na kanale YouTube Pisma iMagazine. Pozdrowienia. Tyle napisał do nas Michał. No ja muszę przyznać, że naprawdę dosyć intensywna i szczegółowa relacja. Dziękujemy ci bardzo za te relacje i za te informacje. Być może no, niektórym osobom taki sprzęt będzie przydatny. A wy w międzyczasie już korzystacie z naszych linii telefonicznych. Bardzo to cieszy. Pierwszy telefon odbieramy. Patryk jest z nami. Witaj.
10: Witam bardzo serdecznie.
7: Słuchamy.
10: No po pierwsze to chciałem powiedzieć, bardzo mi jest smutno. Nie spodziewałem się, że umarł Janusz Rutkiewicz. Bo naprawdę, no, był to człowiek, który miał naprawdę świetny... Ja nie wiem, czy to nie był jeden z lepszych podcasterów.
7: No na pewno Janusz zrobił bardzo, bardzo zestaw bardzo interesujących audycji, które, no, on zawsze tłumaczył różne rzeczy bardzo szczegółowo. To, tak, to prawda.
10: Tak, tak. W ogóle tak, bo on się potem przez lata nie pojawiał w Tyflo podcaście i... Tak, zastanawiam się, co się stało, że umarł, czy no, jakaś choroba.
7: To znaczy, ja myślę, że to nie są, Patryku, informacje, nawet gdybym wiedział, co się stało, a nie wiem, powiem szczerze, ale to nie są chyba informacje, które rodzina nawet i bliscy chcieliby, żeby podawać do wiadomości publicznej. I to bez względu na to, co się stało, no bo to nie jest istotne tak naprawdę.
10: No, rozumiem. No, szkoda... No ale cóż, teraz przejdę do wesołych informacji, a mianowicie pierwsza rzecz, żeby sobie tak poukładać, ZDSR. I co w ZDSR-ze się zmieni, bo już ZDSR jest w fazie zamkniętych beta testów, w których biorę udział. Jestem jednym z polskich beta testerów, wspieram projekt jak najbardziej i co się dzieje? Jaka jest najważniejsza zmiana? Od aktualizacji ZDSR-a, która wyjdzie niebawem, został ujednolicony instalator. To znaczy, że teraz, jeżeli mamy, przedtem mieliśmy tak, że mieliśmy instalatory do różnych wersji ZDSR-a, mieliśmy instalator do wersji komercyjnej, czyli instalator do wersji, którą ja mam, która wymaga klucza sprzętowego i ty, Piotrze, zdaje się, też masz tą wersję. Jest inny instalator do wersji Welfare Public, czyli do tej zwanej takiej wersji demo, która działa za darmo. I jest osobny instalator do wersji YOLT, czyli do tej licencji młodzieżowej tak zwanej. Teraz to się zmieni. Będzie jeden instalator, a będzie wiele procesów autoryzacji. To znaczy, jak to działa? Jeżeli zalogujemy się naszym kontem ZD, na którym będzie wykupiona edycja młodzieżowa, no to oczywiście ta wersja zostanie aktywowana licencją młodzieżową, czyli tą subskrypcyjną. Jeżeli w moim przypadku, tak jak ja mam, będzie klucz sprzętowy, no to w tym momencie w menu logowania ZDSR-a pojawi się nam info, że autoryzowaliśmy się psem, czyli tym, jak to dog, czyli tym kluczem sprzętowym, bo to się tak tam nazywa. To też, jeżeli będziemy mieć wersję YOLT młodzieżową, to ta wersja młodzieżowa również zostanie aktywowana, jeśli mamy ją kupioną na tym koncie, a jeżeli będziemy mieć wersję demo, no to ZDSR prawdopodobnie nam będzie działać w tej wersji demonstracyjnej. Nie wiem, czy to będzie wersja demonstracyjna czasowa, czy jak to będzie wyglądało, ale chyba po prostu będzie to taka wersja public welfare okrojona z tych różnych...
11: To ja tylko tutaj rzucę pytanie, może coś słyszałeś, czy na przykład w końcu ta wersja demonstracyjna została zaktualizowana, bo ona chyba to jakieś... Co dwa, co trzy lata będzie aktualizowana. No właśnie, ciekawe, czy teraz o tej wersji, mimo to, że powiedzmy no większość zaawansowanych funkcji jest wyłączanych, to chociaż może jakieś podstawowe poprawki będą włączane.
10: Nie wiem.
11: Może to by zachęciło więcej użytkowników, żeby ten program przetestować, no nie?
10: Znaczy, wiesz co, Piotrze, no wydaje mi się, że jeżeli faktycznie to jest tak, to ta wersja obecna, która jest teraz za DSR-a, to będzie też wersją welfare widocznie.
11: No właśnie, na pewno to będzie zdecydowanie bardziej intuicyjne.
10: Ja nie mam niestety jak tego przetestować, no bo mam jakby ZSR-a beta w tym momencie i ja mam podpięte, ja nie będę tutaj ryzykował. No i co tutaj jeszcze w ZDSR-ze się zmieniło? No i że poprawiła się responsywność jakby też tutaj głosów. Jakieś poprawki dla chińskich syntezatorów na pewno tutaj też są. No i doszła możliwość usunięcia, chociaż ja nie wiem, czy ona nie była. Jak palne głupotę, to najwyżej Arek mnie poprawi, czy ktoś tam. Wcześniej chyba ja tego nie zauważyłem albo coś, ale jest coś takiego, że można usunąć w profilach głosowych profile głosowe, które są nieprawidłowe. To się nazywa zarządzaj niepoprawnymi profilami głosowymi i jeżeli jest jakiś profil, który nie wiem, no nie mamy jakiegoś syntezatora zainstalowanego w danej chwili, to po prostu one się tam pokazują na tej liście i możemy je sobie usunąć, ale głowy sobie nie dam uciąć, że tego nie ma w pełnej wersji ZDSR-a. Także to tyle z takich zmian, jeżeli chodzi o ZDSR-a, no i jakieś bugfixy oczywiście tam też są. Nie wszystko udało mi się wypatrzeć z tej listy zmian, bo taka obszerniejsza lista zmian pewnie jest gdzieś na serwerze Kuku, a ja nie mam do niego dostępu, więc tutaj musiałby Arek coś powiedzieć na ten temat.
7: Może Arek nas słucha. Jeżeli może... tak, to daj Arku znać, co tam w ZDSR-ze nowego, ciekawego.
10: Tak, teraz jeszcze się chciałem odnieść do poprzedniej audycji co do Tunina. Ja nie jestem akurat fanem tej usługi, tak jak tutaj ktoś powiedział. Ja po prostu Tunina mam zainstalowanego, bo ja po prostu od lat tą apkę mam zainstalowaną, po prostu jestem zalogowany i używam, no, bo Tunin po prostu jakby z tymi radiami, które słucham, działa. Natomiast czy ja zauważam jakieś takie poprawki dostępnościowe? Powiem szczerze, że ja nigdy nie miałem z obsługą Tunina problemów. Jakoś ja tam nie widzę, żeby tam się coś tam zmieniło.
7: Ale trochę ta aplikacja, Patryku, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ona taka trochę ciężka jest. To znaczy tam wszystko zrobisz, co chcesz, ale ja mam takie wrażenie, zwłaszcza w tej opcji darmowej, gdzie tam wyskakują jakieś reklamy od czasu do czasu też i w interfejsie.
10: Nie, reklamy wyskakują raz po uruchomieniu Tunina, a już potem nie wyskakują. A jak chcesz mieć prostszy interfejs odtwarzacza, to ci polecam taki CarPlay, znaczy nie CarPlay, tylko CarMode się to nazywa.
7: CarMode.
10: I to jest taki
7: tak.
10: Uproszczony właśnie, tam jest prostsza lista z ulubionymi i ze wszystkim, także to jest też bardzo takie fajne, co mogę polecić, natomiast no fajnie, że ten Tunin coś z tą dostępnością robi, no także to jest mega spoko. Natomiast tutaj ja się chciałem was jeszcze zapytać, bo będziecie mówić o tym GPT Reader, nie, Jezu, jak to się ma nazywać? Nie GPT Reader.
11: 11 Labs?
10: 11 Labs Reader. Powiedzcie mi, czy to jest na iOS-a też można testować?
11: Tak.
10: Czy to się do tego trzeba jakoś zapisać, czy nie. Jest jakiś link do testowania?
11: Jak masz konto na 11 Labsie już założone, to nie. A jak nie masz, to po prostu zakładasz konto.
10: Aha, a jak? I tam gdzieś przez stronę się dostaniesz do tego?
11: Tak,
10: jak pobrać samą betę.
7: Ale czekajcie.
11: Nie, to jest w App Store po prostu.
7: To jest w App Store, no właśnie.
10: 11 Labs Reader jest w App Store.
7: Tak.
11: Jest w App Store i nawet już mogę zdradzić, że jest w sklepie Play też. Także jak ktoś będzie szukał, to...
10: No to bardzo przyjemna informacja. Będę się brał za testy. Jeżeli tam oczywiście, że można, ciekawe, czy tam można też kupować te takie subskrypcje, co tam w 11 Labsie jest, czy to można też kupować przez Apple'a.
7: W sensie to znaczy, na razie ja to myślę, w ogóle że... za nic nie musisz płacić.
11: Tak, na razie to nic nie wiem, ale jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Na poście z blogu, gdzie to było ogłaszane, chociaż to ogłoszenie było z czerwca, no nie było aktualizowane, tylko po prostu informacja poszła przez

tych informacji nie masz dostępu. Wyszła aktualizacja Upheaval, że ja nie wiem, jak to się czyta. Tego takiego MMO, tego takiego RPG tekstowego, który jest na itchu, który ostatnio doczekał się, był dla nas dostępny w konsoli, a ostatnio doczekał się interfejsu graficznego. No i tam doszły jakieś postacie nowe, z tego co wiem, do tej aktualizacji i jakieś poprawki związane z tekstu, z pitchem, żeby pewne rzeczy były lepiej odczytywane. Także to jest taka sobie aktualizacja do tego. Także kto ma na itchu, to może dostać, to będzie mógł sobie tą grę zaktualizować. Ja w tą grę nie gram w zasadzie, więc tam nie bardzo jakby orientuję się w tych zmianach. Natomiast update informuje, że update do tego jest. Kolejna rzecz. Chińska gra Legend of the King, czyli takie MMORPG mobilne od tego samego dewelopera, co zrobił Return of the King, ale się odciął od teamu i postanowił, że zrobi swoją własną grę w tym samym uniwersum. No to ta gra mobilna, przynajmniej na iOS-a, miała taki problem, że trzeba było się bawić z jakimiś profilami i ściągać ją z jakiejś strony dziwnej. Teraz wylądowała na test flightie. Z tego, co z autorem pisałem, to on powiedział, że no, będzie się starał z Applem działać, żeby gra wylądowała w App Store. Może w tym sklepie wyląduje, tym nieoficjalnym którymś, chociaż nie wiem, jak to w Chinach wygląda. Także to jakby ktoś chciał, to jest na Audiogamesie gdzieś kilka postów wyżej. Jest link po prostu do test flighta. Aha, jest w pierwszym poście, po prostu Legend of the King, czy King of the Legend, to jakoś tak się nazywa, jak ktoś będzie chciał, to znajdzie w New Releases Room. Pierwszy post jest edytowany i jest link do test flighta i do wersji na Androida, a wersja Androida po staremu działa. Kolejna aktualizacja, moda tym razem, mod do Banner Saga. Czyli do takiej gry troszeczkę, jak ktoś grał w King of Dragon Pass, to będzie wiedział, o co chodzi. Taki gamebook z elementami taktycznej bitwy i z elementami RPGa. Dostał aktualizację ten modzik. No i muszę powiedzieć, że jest to już grywalne. Może nie wiem, czy w pełni, bo to dopiero zacząłem się tym bawić, ale na pewno walkę już jesteśmy w stanie taktycznie przeprowadzać. Nawet jesteśmy w stanie ustawiać przeciwników. Jest to trochę lakoniczne. Pewne komunikaty dla pewnych osób mogą wydawać się mało klarowne, ale jak posiedzimy w tym troszeczkę, to nagle się okaże, że wszystko będzie klarowne i że zrozumiemy to. Ja 3 walki odbyłem w tej grze, także no jest to jeszcze wolne. Natomiast już można w to grać i słyszałem, że ktoś z audiogamesów doszedł do chaptera, czyli do rozdziału trzeciego. Także skoro doszedł do rozdziału trzeciego, to znaczy, że coś już da się tam z tym zrobić. Wątek, jakby ktoś pytał, jest w Developers Room, bo tam autor Nonoce, czyli francuski deweloper, tam umieszcza aktualizację do tego moda. Także warto śledzić ten wątek, jeżeli ktoś by chciał mieć właśnie jakieś info i po prostu sobie potestować grę, która jest w języku polskim, dodajmy. I język polski tam działa bardzo ładnie. Ja gram po polsku. Wszystko jest czytane, przynajmniej to, co jest w tej sferze tekstowej. Także spoko można już sobie grać. Także to by było, jeżeli chodzi o aktualizację. I myślę, że jeżeli chodzi o... A nie, jeszcze jedna informacja dla osób cierpliwych. Final Fantasy 16 demo wylądowało na Steama. I tutaj teraz pochwalę, tak jak Marcin dzwoni, wychwalać sztuczną inteligencję pod kątem wszystkich tam rzeczy związanych z dźwiękiem, tak ja będę chwalić sztuczną inteligencję jako gracz. Powiem wam, że to naprawdę potrafi, naprawdę sporo potrafi, bo po pierwsze, jak gdzieś trzeba jakiś klawisz,

0: klawisz nacisnąć na padzie, no to jest często wciśnij klawisz i jakiś obrazek tego przycisku i my nie wiemy, co wcisnąć. Sztuczną inteligencję możemy zapytać, co jest na ekranie. Mówię o Seeing AI i on nam powie, że jest to, to, to, to, to. Jakie przyciski należy wcisnąć? I dostaję odpowiedź, że tutaj właśnie jest informacja, żeby wcisnąć taki i taki klawisz. Mało tego, jeżeli gdzieś tam jest, ja to akurat na Diablo 4 testowałem, ale na przykład jeżeli ja się zapytałem, gdzie się znajduje posąg świata sztucznej inteligencji, to sztuczna inteligencja potrafiła mi powiedzieć, jak daleko od mojej postaci ten posąg świata się znajduje. Naprawdę. Więc tu w tym Final Fantasy XVI, gdzie jest ten nav assist, który nie działa wszędzie, myślę, że z tego, co ludzie pisali na Eurogamesie, da się z tego korzystać i naprawdę to podaje bardzo ładnie informacje od naszego położenia. Nie wiem, czy to nawet co do kierunku nie jest w stanie też być dokładne, ale no sztuczna inteligencja naprawdę...
1: Coraz więcej różnorakich zastosowań mamy dzięki temu.
0: Tak. Oczywiście, no bo przecież słuchajcie, no jest skrót, mamy odpaloną gierkę, jest przecież skrót w tym Be My Eye, żeby nam zeskanował ekran, no i voila. Pamiętajcie, żeby kurtynę wyłączyć, wiadomo.
1: No tak, tak.
0: Ja naprawdę, ja to próbowałem i na Mortal Kombat, i na Forcy nawet, na samochodach, żeby i on mi normalnie opisywał, jak nie wiem, wygląda Hyundai, jaki ma kolor. No to po prostu mogłem go wszystko, wszystkie szczegóły o ten samochód zapytać. Nawet mi powiedział, z którego to jest roku, choć pytać nie musiałem, no bo w Forcy tam jest napisane. To mi jeszcze informacje o tym samochodzie powiedział i w ogóle no świetnie to działa. O wygląd toru na przykład mogłem się go zapytać, jak tam
1: zrobię pauzę. A sztuczna inteligencja ma jedną podstawową zaletę, jest bardzo, ale to bardzo cierpliwa. I możesz pytać, tak, jak długo chcesz, ile chcesz, o takie szczegóły, jakie cię tylko przyjdą do głowy i nie powie ci... No, skończ już.
2: Skoro rozmawiamy o takich praktycznych przykładach i to w sumie też związanych z grami, to ostatnio miałem nieprzyjemność logować się na Steama na Macu. Dodam dla tych, którzy nie wiedzą, że...
0: O Jezus, to jest masakra.
2: W porównaniu do Windowsa na Macu w Steamie nie jest nic czytane zupełnie.
0: Wiem.
2: No chyba, że użyjemy OCR-a. Wtedy
0: BattleNet nie jest lepszy.
2: No, teraz VOCR trochę lepiej wykrywa odpowiednie okno, więc coś tam się dać przeczyta. Natomiast tam jest taki podstawowy problem, nie byłem pewny, jakim stanie jest pole wyboru, zapamiętaj mnie, bo nie chciałem na ślepo naciskać tab ileś tam razy, żeby wpisać tą nazwę i hasło. No i wiecie, właśnie w takiej sytuacji AI też się przydało, bo VOCR, jak ktoś nie wie, też ma integrację z czatem GPT i tam akurat musimy podać własny klucz API, ale opisywałem na łamach Tyflo Świata najnowszego, jak się to robi, jak wpisuje się własny klucz. No i zapytałem go właśnie, czy pole wyboru zapamiętaj mnie jest zaznaczone. Powiedział mi tak, mogę potwierdzić, bo potem restartowałem Steama parę razy i faktycznie zapamiętał.
0: Ale wiecie, ja się zastanawiam naprawdę nad tym, czy kiedyś nie powstanie jakieś narzędzie, które będzie po prostu w czasie rzeczywistym, jak będziemy grać, chodzić postacią, będzie nam po prostu podawało informacje jakieś, które byśmy chcieli wiedzieć, albo będzie nawet
1: Patryku,
0: generowało dźwięki.
1: Pamiętaj, że cały czas OpenAI obiecuje, że ChatGPT będzie miał możliwość analizy wideo. I mam wrażenie, że to już powoli zbliży nas do takiej pomocy, o której ty mówisz. Oczywiście wiadomo, to będą jakieś tam opóźnienia. No, ciężko sobie wyobrazić taką pomoc w rozgrywkach takich w czasie rzeczywistym, kiedy jest istotny ten czas reakcji. No bo to tak jakbyś miał bardzo, bardzo duże pingi w grach. To do tego można porównać. Zanim to jeszcze wysłuchasz tej całej podpowiedzi, całego opisu, co tam się dzieje na tym ekranie, no to zdecydowanie nie będziesz najszybszy. Natomiast no, w pewnych sytuacjach to na pewno będzie przydatne.
0: Miejmy nadzieję. A tak jeszcze pytanie mam do ciebie, Piotrze. Czy ty widziałeś, czy tobie się przewinął ten wątek o cywilizacji najnowszej? Że oni tam feedback od niewidomych podobno zbierają?
2: No to ciekawe. Gra się ma chyba pojawić na początku przyszłego roku. I to jest generalnie gra, w której jest... No, dużo mapek, ale też dużo tekstu, więc jest to na pewno coś, co dałoby się udostępnić. Zresztą mieliśmy przykład tej chińskiej gry na iOS-a, która dziś była klonem cywilizacji. Teraz nie przypomnę sobie, jak ona się nazywała. Ale na pewno to jest gra...
3: 4000 BC? Coś
2: chyba, takiego? Tak, chyba tak. Mm. Więc no, to jest na pewno typ gry, który dałoby się udostępnić. I jeśli faktycznie zostanie to zrobione, no to czemu nie? Dla tych, którzy nie wiedzą, może też dodam, seria Civilization to jest no, gra, w której właściwie prowadzimy jakąś cywilizację od początku do końca tak naprawdę. Zaczynamy gdzieś w epoce w kamienia łupanego, nawet nie w starożytności, a możemy skończyć wylotem w kosmos. Także naprawdę możemy taką cywilizację naprawdę prześledzić przez, no, przez pokolenia tak naprawdę. No i taka właśnie to jest gra strategiczna, gdzie no musimy odpowiednio naszym krajem gdzieś zarządzać, bo oczywiście też gdzieś będą inni gracze, inne kraje, które będą chciały z nami walczyć, no i trochę też gdzieś tak jak na przykład Crusader Kings, no chociaż może to mniej fabularnie musimy jakieś sojusze nawiązywać, czy po prostu walczyć z innymi nacjami, no wiadomo, takie sytuacje często...
0: Chociaż ten fabularny istnieje tam.
2: A, no to widzisz. No mniej więcej to jest tego typu gra.
0: Także pożyjemy, zobaczymy. Także to tyle z mojej strony.
1: Okej, Patryku, to dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Zaglądam teraz do waszych wypowiedzi tekstowych, bo tu mamy wypowiedź tekstową od Kuby i Kuba napisał do nas tak. Witam, stwierdziłem, że napiszę do was, bo nagrałem parę głosówek na WhatsAppa i skoro są z nim problemy, to napiszę to, co miałem do przekazania w głosówkach. Po pierwsze, czy to prawda, że Voice Dream Reader jest za darmo dla użytkowników VoiceOver? Pobrałem dzisiaj i mogę powiedzieć, że tak jest, a jak u was? Ale to nie jest przypadkiem tak, że jak pobrałeś, to okej, pobrałeś sobie, ale musisz dokonać jeszcze subskrypcji, żeby ci to wszystko działało.
3: Tak, a darmowy dla użytkowników VoiceOver jest Speech Central.
1: Tak. Speech Central jest
3: podobna za darmo. Aplikacja, ale nie to samo.
1: Dokładnie. I kolejny temat. Czy GG jest dostępny u was w pełni z VoiceOverem, bo u mnie słabo z tą dostępnością, trochę przycisków jest niezaetykietowanych i na przykład jak chce się zresetować hasło, to trzeba przepisywać kod z obrazka. Moim zdaniem jest to bardzo słabe. I mam pytanie, jak wrażenia z Eleven Labs Reader na iOS, ale to skupmy się może na gadu-gadu. Ja nie używałem dawno gadu-gadu w aplikacji mobilnej, cały czas mam w Mirandzie, to...
3: Jeszcze. Wiem, że na Androidzie jakoś to nawet działa, w sensie no jakoś, no nie wiem szczerze mówiąc dokładnie jak, może też są podobne problemy, że coś jest niezaetykietowane, ale jest to używalne, bo znam osoby niewidome, które na Androidzie z powodzeniem gadu używają. No a CAPTCHA przy różnego rodzaju procedurach w GG, czy to rejestracja, czy to resetowanie hasła, to chyba od już
1: do
3: dekad,
1: dawna. Tak.
3: Od dekad się ciągnie ten temat.
1: Niestety. No i właśnie pytanie, jak wrażenie z Eleven Labs Reader na iOS, bo moje bardzo dobre, tylko mi się zacina trochę telefon i muszę zamknąć aplikację i jest okej. Ciekawe, dlaczego tak się dzieje. Ogromnym plusem jest to, że jest darmowa i mam pytanie, to pytanie kolejne. No o Eleven Labs Readerze to będziemy mówić na pewno jeszcze, natomiast być może tobie zacina się, Kubo, ten telefon, dlatego że to jest jakiś problem, no nie wiem, na przykład z internetem, bo to jest przecież wszystko w czasie rzeczywistym dostreamowywane do nas tak naprawdę, ta synteza. Więc może tu być jakiś kłopot, nawet nie tyle z wydajnością telefonu, a po prostu z łączem. I jak Envision Assistant, pytałem się w głosówce, jednak nie zdążyłem usłyszeć odpowiedzi, bo przerwało audycję. Pozdrawiam, życzę miłego prowadzenia audycji i miłego wieczoru życzę. Gdybyś mógł jeszcze przypomnieć, o co pytałeś w tej głosówce dotyczącej Envision Assistanta, to... Bo ja szczerze mówiąc nie pamiętam, czego dotyczyło konkretnie twoje pytanie. Ja jakoś WhatsAppa okiełznałem tyle o ile i teraz postaram się odtworzyć wiadomość od naszego słuchacza, konkretnie od Roberta, który do nas wysłał pewną wiadomość i pewną informację.
4: Witajcie. Tutaj Robert z tej strony. Ja próbuję do was dzwonić, ale coś się nie udaje. Teraz dopiero zajarzyło, ale widzę, że tutaj jest zajęte, więc się nagram. ponieważ doszedłem do pewnego odkrycia, a może to ucieszyć użytkowników jakże przesłownego komunikatora, jakim jest Messenger. Pod warunkiem, że zdecyduje się ten ktoś na betę iOS-a 18, ponieważ mówiliście w zeszłej audycji o becie iOS 18 i mówiliście na temat tej zmiany, jaką jest, są te komunikaty dynamiczne w VoiceOverze. Można je wyłączać w danej aplikacji i okazuje się, że dla Messengera to jest istne zbawienie, ponieważ wyłączając tą opcję w Messengerze możemy sobie przeglądać czat, nie bojąc się, że coś tam zacznie śmiecić, spamić i po prostu VoiceOver nam będzie wariował. Także kto korzysta z Messengera na iOS, zresztą była dzisiaj jego aktualizacja, ale niestety guzik wniosła, notabene, poza tym, że już nie ma wszystkich czatów, tylko main menu po angielsku na początku, ale kto korzysta z iOS-a na Messengera, polecam wyłączenie dynamicznych komunikatów w szybkich ustawieniach VoiceOver. Wtedy Messenger będzie chodził jak należy. Pozdrawiam.
1: Robercie, bardzo dziękujemy za te informacje.
3: Ja byłem ciekaw, czy to zadziała. Tak mi się pojawiła ta myśl w głowie, że prawdopodobnie powodem tego, że dostajemy taki spam w dowolnym czacie na Messengerze, są właśnie jakieś komunikaty dynamiczne, pewnie przewidziane pod to, żeby jakąś nową wiadomość, która będzie czytać, albo że ktoś do nas pisze aktualnie.
1: Dokładnie, tak.
3: I tak mi już chodziło po głowie, czy ta opcja pomoże, a zważywszy na to, że ten bug lubi wracać jak bumerang, to, że go tam kiedyś może Meta naprawi, nie znaczy, że on za jakiś miesiąc, dwa czy pół roku znowu nie wróci. Więc bardzo dobra uwaga, Robercie, bo rzeczywiście ta opcja nam ratuje życie w tym momencie.
1: Oczywiście, więc pozostaje tylko czekać do września, bo pewnie wtedy stabilny iOS 18 będzie możliwy do zainstalowania. No i myślę, że tym razem, jak zwykle niewidomi to tak ostrożnie podchodzą, przynajmniej część niewidomych ostrożnie podchodzi do instalacji tych nowych systemów, skądinąd czasem i słusznie, ale jeżeli ktoś korzysta na co dzień z Messengera, to myślę, że teraz będzie dosyć szybko aktualizował
2: system. Tak, z Messengera, bo intensywnie korzystający z wejścia ekranowego Braille'a, bo tutaj myślę, że ta aktualizacja dużo dobrego robi.
1: Oczywiście.
2: W tych sprawach.
3: No i osoby też, które mają różne potrzeby związane z tym, jak brzmi synteza, bo equalizer
2: tak.
3: Pozwoli różne frekwencje, częstotliwości, ładnie po polsku mówimy, podnieść, obniżyć i tak dalej. I tutaj nawet myślałem ostatnio o osobach gdzieś z niepełnosprawnością też przy oprócz wzroku słuchu, że można sobie tak fajnie spersonalizować ten głos, żeby te częstotliwości, które się słyszy lepiej, bardziej wybrzmiewały.
1: Oczywiście.
2: Tak, i powiem ci, że już są ludzie na Macedonii, którzy to robią i właśnie piszą, że są osoby, które mają gdzieś problemy ze słuchem, nie wiem, Patrick Perdue, Jonathan Mosen, parę innych gdzieś osób też widziałem, które pisało, że ściągnęli tą betę między innymi z tego powodu i bardzo się z tego korektora cieszą.
1: No dobrze, to myślę, że możemy już przechodzić powolutku do informacji bieżących. Albo i nie, bo mamy kolejny telefon, zdaje się, więc spróbujmy ten telefon odebrać, bo jak widać dzwonicie do nas intensywnie, no to dobrze, to odbieramy w takim razie połączenie, tylko muszę sobie tutaj to przełączyć i już odbieramy. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: Z tej strony Grzegorz Turek.
1: Cześć Grzegorz, słuchamy.
5: Myślę, że się połączyło. No tak, chcę powiedzieć, jeśli chodzi o Eleven Labsa, tego readera, no to na Androidzie, no to jest taki mały problem, że niektóre przyciski po prostu się nie da kliknąć podczas logowania, no to znaczy po logowaniu się, bo tam Googlem się można. No to tam są jakieś tam opcje do wyboru, coś tam, no jest Next na przykład, no i tam jest, że no z talkbackiem się kliknąć nie da, ale no to można obejść z co nie. Na iOSie jeszcze nie sprawdzałem, ale to jeszcze później powiem, jeśli chodzi o to. No, a jak się to przejdzie, no to już jest ta aplikacja używalna, co nie wiem, tam. Ma tam kilka funkcji do dania tam źródeł, czy z pliku, czy link, czy normalnie tekst napisać i można sobie w różne głosy dodać i sobie odsłuchiwać tam. Nie wiem, czy tam jest opcja zapisu do MP3 chyba, ale to chyba nie ma czegoś takiego, bo za fajnie by było.
2: Nie ma i z tego, co widziałem w FAQ, ma nie być. Ma być kiedyś pobieranie offline, bo aplikacja streamuje nam z internetu, ale jak ktoś by chciał sobie jakieś artykuły pobierać, żeby gdzieś słuchać, gdzie nie ma internetu, to taka opcja ma się pojawić, natomiast pobieranie tych plików ma chyba nie być.
5: Aha, no to właśnie. No tak, następna rzecz, jeśli chodzi o tego GG, no to ta opcja to już jest od chyba od roku czy więcej, chyba że teraz jest darmowa, no bo kiedyś to się Amigo się nazywa, chyba tak, jak się nie mylę, no to kiedyś trzeba było wykupić jakby subskrypcję.
1: A już właśnie teraz nie trzeba. Już teraz nie trzeba, o tym będę mówił.
5: Aha, to fajnie. No jeśli chodzi o GG na Androida, no to jest tam parę niezatykietowanych, ale to tam da się używać. No i tak ostatnio, no to taka rzecz, chciałbym się pochwalić. No dzwonię teraz z iPhone'a 15 Pro. I tego z tym lidarem, więc kurde, no i go ustawiam, po prostu jest dużo ustawienia. Co ciekawe, jak miałem iPhone'a 11 na wypożyczeniu z Owidu, zrobiłem kopię do iClouda, no to mi się nie przywróciło, no i wszystko od nowa muszę robić, ale ale tam powoli się loguję.
1: Pewnie dlatego, że robiłeś kopię na jakiejś starszej wersji systemu niż ta, którą ma ten telefon, być może tu był problem.
5: No to była 17 chyba na tej 11.
1: No to ciekawe w takim razie.
5: No, ja go zdawałem go już do Owido, bo trzeba go już oddać, no to jak go wyresetowałem, no to robiłem, żeby tą kopię zrobił. No
1: rozumiem. I się tak.
5: No ale ten, co do Messengera, no bo właśnie, bo tak ludzie mówią właśnie, co z tym Messengerem, że on tak nie działa. No ja już się pologowałem się do Facebooka, do Messengera i pierwsze, co zauważyłem, no to nic takiego, no czaty normalnie czyta, wiadomości na początku czytało, normalnie fokus, no tylko weszłem do jakiejś grupy i faktycznie był ten problem, że jak fokus gdzieś lądował, to czytał te wiadomości jedna po drugiej, coś tam się w ogóle. I się okazało, że problemem było jakieś wyskakujące okienko, które tam gdzieś wisiało z jakimś komunikatem. I jak się go zamkło, no to normalnie normalnie było wszystko voiceoverem wiadomości odczytywane, normalnie można było napisać. Więc tutaj chyba o to chodzi.
1: Tylko pytanie, czy jak przyjdzie ci teraz na przykład jakaś wiadomość, to czy voiceover się znowu nie rozgada i nie zacznie ci czytać iluś wiadomości wstecz? Bo to jest problem.
5: Aha, no to jeszcze tego nie testowałem. Właśnie,
1: no, ale to jest problem z Messengerem i voiceoverem.
5: No, ale tak no właśnie M11 lidera na iOS jeszcze nie testowałem, ale myślę, że muszę jeszcze poinstalować tam parę rzeczy. Taką apkę to chyba Piotr Witek ją prezentował tylko nazwy nie pamiętam teraz. I ona jest po polsku i ona jakby mierzy lidarem odległość od przeszkody i tam rozpoznaje obiekty. I to fajnie działa, bo to naprawdę tam dokładność tego jest chyba jakaś, nie wiem, no tam 2 centymetry, centymetr, może nie wiem, ale to naprawdę. No to fajne jest. No, a druga rzecz, no to mam jeszcze Maca Mini M2, tylko że jeszcze go nie odpalałem, bo jeszcze monitora nie mam, no będę miał dopiero jutro. No, ale no, przynajmniej nie będę czuł się jakiś gorszy, czy coś, że po prostu, bo tak wszyscy tak właśnie te iPhony i tak dalej.
1: Tak, Grzegorzu, ale to absolutnie nie jest tak, że jak ktoś nie ma iPhona, to jest kimś gorszym, czy jakkolwiek, czy że powinien się tak czuć, no przecież to jest absurd.
5: No, ale właśnie tam miałem takie do czynienia z takimi przypadkami, że niektóre osoby po prostu mi dawały do zrozumienia nawet.
2: Umówmy się, że nikt nie powinien tak mówić.
1: Oczywiście, że tak. To absolutnie to, że ktoś korzysta z takiej, a nie innej technologii z różnych powodów. Niektórzy korzystają, bo po prostu na przykład z Androida, bo Android działa im lepiej i w różnych przypadkach, ale to absolutnie nie znaczy, że ktoś, kto ma iPhone'a jest lepszy, kto ma Androida jest lepszy, że ktoś korzysta z Windowsa to jest lepszy, albo że ktoś korzysta z Maca to jest lepszy. To są ludzie, to jest tylko technologia. To technologia jest dla nas, my nie jesteśmy dla technologii.
5: No tak, tak. No właśnie też kupiłem sobie to z aktywnego samorządu, ale o to jak się to załatwiało, to no nie chcę mówić, bo to no
1: spół. Długa historia zapewne.
5: No właśnie.
1: Jasne.
5: Ale się udało. To,
1: tak czy inaczej, gratulacje z zakupów i oby ci ten sprzęt służył.
5: Tak, tak. No, to teraz to ma Windowsa, Linuxa, Maca, Androida, iOS.
1: No to.
5: Komplet.
2: No. Jeszcze Chromebooka ci brakuje.
1: Dokładnie.
5: No, jeszcze Chromebooka. No.
1: Dobrze, Grzegorzu.
5: Jest, Chrome Flex jest, więc...
2: No właśnie, to prawda. Można dual buta postawić i będzie wszystko.
1: Dobrze, Grzegorzu, to słuchaj, bo mamy tu jeszcze sporo tematów. Tak naprawdę to mamy wszystkie w zasadzie tematy na naszej liście i myślę, że moglibyśmy do nich powolutku przechodzić, więc jeżeli to już wszystkie tematy od ciebie, to dzięki bardzo za telefon i miłego konfigurowania sprzętu.
5: No dobra, dzięki.
1: Trzymaj się, pa.
5: Cześć.
1: Dobrze, to może teraz przejdźmy w końcu do tego 11 Labs Readera, który to się pojawił, jak słyszeliście już zresztą, nie tylko na iOSie, ale też na Androidzie. Ale ty pewnie, Piotrze, na iOSie testowałeś.
2: Tak.
1: Ja zresztą też.
2: Tak, na iOSie i co mogę powiedzieć, no ja zlogowałem, nie miałem problemu. Mi się udało zalogować, no właściwie od razu. Zacznijmy może od tego, co to w ogóle jest, chociaż to wspominaliśmy o tej aplikacji i o samym 11 Labsie też, to jest chyba moim zdaniem najlepsza firma, która zajmuje się, no zaczęło się od syntezy mowy opartej na sztucznej inteligencji, syntezy, która potrafi sklonować nam praktycznie każdy głos po kilkunastu sekundach próbek, ale też mają swoje głosy profesjonalne. Ich usługi też zaczęły się z czasem rozszerzać o inne dodatkowe funkcje, między innymi nawet dubbing filmów, syntezowanie z mowy na mowę tak zwane. No i zaczęli też rozszerzać swoje usługi w takiej aplikacji typowo dla użytkowników, no bo generalnie strona 11 Labs jest bardziej dla osób, które no z tego czy z innego powodu potrzebują wygenerować jakąś mowę do jakiegoś filmu, czy na przykład do podcastu, ale nie żeby ktoś sobie mógł na przykład, nie wiem, załadować jakiś artykuł, jakąś książkę i przeczytać. Do tych celi właśnie ma być aplikacja 11 Labs Reader, o której wspominaliśmy przy okazji momentu, kiedy ona zaczęła się pojawiać w anglojęzycznych krajach na początku. I wtedy zapowiadaliśmy, że ona ma się pojawić między innymi u nas w momencie, kiedy firma przygotuje swój nowy model, bo ona działa na modelu tak zwanym Turbo, który no gdzieś troszeczkę ma gorszą jakość, żeby działać w miarę szybko, no bo tutaj ta mowa powinna być generowana, no może nie w czasie rzeczywistym, ale w miarę jak najszybciej. I aplikacja miała się pojawić chyba koniec czerwca, początek lipca. Była data ustalona w App Store. Można było sobie aplikację, tak jakby kupić przed sprzedaży, chociaż aplikacja na ten moment jest darmowa. O tym, jak będzie wyglądał cennik, tak jak wspominałem przy okazji rozmowy z Patrykiem, jeszcze nie wiemy, ale no na pewno chciałbym też to wiedzieć. Na ten moment, jeśli sobie tą aplikację ściągniecie i zalogujecie się, to po prostu możecie czytać sobie tak naprawdę bez limitu. I no właśnie, w sumie trochę z zaskoczenia, w zeszłym tygodniu pojawiła się informacja, że aplikacja jest dostępna globalnie. I faktycznie tak jest, aplikacja po prostu pojawiła się we wszystkich krajach, gdzie ich model Turbo wspiera dane języki. Tych języków jest 29, oczywiście polski jest na tej liście. Na ten moment aplikacja przetłumaczona na polski nie jest, natomiast na blogu twórcy piszą, że finalnie ma być tak, że aplikacja ma zostać przetłumaczona na wszystkie języki, które są wspierane przez syntezę, a przez to, że polski jak najbardziej wspierany jest, to no myślę, że to tłumaczenie za jakiś czas się pojawi, więc no to jest pewnie kwestia czasu, a na ten moment nawet po angielsku aplikacja nie jest jakoś bardzo skomplikowana, więc myślę, że nie powinno być większych problemów, żeby się jej nauczyć. Co ciekawe, też Eleven Labs postanowiło pójść taką ciekawą drogę i mamy, to jest nawet tak dosyć promowane, nawet przy starcie aplikacji dostaniemy o tym informację, udało im się pozyskać prawa do głosów kilku bardzo znanych i też nawet nieżyjących, nie wszyscy z tych osób, a przepraszam, wszyscy już nie żyją, bo to jest na przykład aktor Sir Laurence Olivier, który na przykład grał Sherlocka Holmesa, jest Judy Garland, którą bardziej kojarzę z musicali w sumie niż z filmów, Berta Reynoldsa, i to są głosy, jak tu pisze na stronie, faktycznie licencjonowane, ewidentnie stworzone z materiałów archiwalnych, zwłaszcza gdzieś właśnie głos pana Lorenza czy Judy Garland. No ale te głosy są. Poza tym oczywiście mamy kilka głosów, które stworzyła sama firma, głosów już przystosowanych na pracę w kilku językach. Jak to dobrze pracuje, no to jest kwestia dyskusyjna. Jest generalnie dobrze, natomiast czasami zdarzają się jakieś momenty, gdzie te głosy się potykają i ten język dosłownie gubią, to znaczy po prostu
1: dokładnie zaczynają mówić. Dokładnie. Ja to też zauważyłem, czytałem jakiś fragment polskiej książki w iPubie i dosłownie no nie minęło chyba, nie wiem, 30 sekund, jak się pierwszy raz wywalił i zaczął mówić coś w ogóle w jakimś dziwnym języku.
2: Tak, no lubię mówić tak po angielsku, ale nie do końca. Coś amerykańskie R, ale cały czas polskie fonemy, to tak dziwnie to wychodzi. Nie zawsze radzi sobie ze skrótami. Na przykład miał duży problem ze skrótem ITP i tam coś bełkotał, kiedy ITP widział, zamiast, nie wiem, mówić i tym podobne, albo po prostu nawet uliterować. Nie wiem, co tam się działo. Natomiast generalnie to działa. Jeszcze wracając do głosów, no to oprócz właśnie tych głosów, które, o których wspominałem, jeśli opłacamy sobie abonament Eleven Labs i mamy na koncie własne głosy dodane, to z tych głosów też możemy korzystać. No i mamy w aplikacji kilka głosów, które wytrenowała sama firma. I co ciekawe, te głosy są przystosowane pod różne zastosowania. Narracja książek, czytanie wiadomości, taki głos w takim tonie rozmownym, jakieś media społecznościowe. I po prostu możemy sobie te głosy wybierać. Ja myślę, że w sumie przez to, że aplikacja nie jest jakoś bardzo skomplikowana, może zrobimy szybkie demo.
1: Na pewno.
2: I mam nadzieję, że będzie słychać. Niestety jest troszeczkę cicho i nie mam niestety jak tego podgłośnić.
6: Player, przycisk.
1: Jest dobrze.
2: Mam nadzieję, że jest słyszalnie. Okej. Więc jesteśmy na głównym oknie. Aplikacja ma... No mamy generalnie przycisk player akurat dlatego, że już coś jest załadowane. To jest generalnie taki zminimalizowany odtwarzacz. Gdybym to wstuknął, to mi się powiększy cały ekran. Zaraz to zresztą zrobimy. Na dole mamy trzy zakładki. Które mi gdzieś uciekły. Home, czyli to strona główna. Tutaj mamy nasze wszystkie pliki.
6: Voices,
2: czyli tutaj mamy bibliotekę wszystkich głosów, zarówno tych, które my mamy załadowane, oraz tych, które oferuje firma.
6: Account.
2: I account, czyli tutaj na ten moment po prostu możemy się zalogować lub wylogować. Pewnie za jakiś czas tutaj się pojawią jakieś opcje zakupu aplikacji, a przynajmniej tak przypuszczam. No to wejdźmy sobie na chwilkę na przykład do tej sekcji głosów. No i tutaj właśnie mamy na początku te głosy promowane, o których wspomniałem.
6: James Dean, znaktorowy asady ma wart nominę i co nic voice.
2: I mamy też przycisk Eksploruj bibliotekę. I tutaj mamy takie standardowe głosy. Jakiś John Doe, dosłownie. I to są głosy też utworzone przez społeczność. Mamy też głosy domyślne.
6: Mogę
2: kliknąć na przykład, co jest ten Andrew. Właśnie, coś do audiobooków.
6: Goback, przycisk. Andrew, psalm. Narrative stop play.
2: To możemy sobie posłuchać próbki.
6: Love is composed of a single soul inhabiting
2: two bodies. Te próbki nie są zawsze po angielsku swoją drogą. Czasami możemy spotkać próbki po hiszpańsku, próbki w hindi. Różne rzeczy już widziałem. Też niektóre głosy są zaznaczone, że mają taki właśnie akcent hinduski. No i mamy przycisk save, żeby zapisać głos do naszej osobistej listy. To jest tak naprawdę wszystko na ekranie głosów. Mamy tam na górze też jakieś filtry, ale myślę, że to już sobie darujemy. I wrócimy na zakładkę Home, czyli na stronę główną, gdzie mamy moje wszystkie pliki. Zanim przejdziemy na to, to do aplikacji możemy ładować pliki na kilka sposobów. Z poziomu aplikacji mamy przycisk Import, który zresztą mogę pokazać.
6: Import, przycisk Import.
2: I on nam daje kilka opcji.
6: Add document. Source, przywróćcie tekst.
2: Możemy po prostu coś napisać, pewnie się tam pole edycji, które wyświetli.
6: Import URL.
2: Możemy wkleić adres do strony i to jest o tyle fajne, że możemy na przykład wkleić link do jakiegoś artykułu i aplikacja jest na tyle fajna, że nam automatycznie wydobędzie tekst tego artykułu i zresztą podobnie możemy udostępnić coś z poziomu, nie wiem, Safari, naszego czytnika RSS. Nie ma z tym największego problemu, zresztą za chwilę coś przeczytamy, co właśnie w taki sposób zostało zaimportowane. Możemy załadować plik, też możemy udostępniać z innych aplikacji pliki EPUB albo PDF, też działa. I możemy skanować, skanowanie szczerze mówiąc jeszcze nie testowałem, natomiast przypuszczam, że po prostu wtedy jakiś OCR będzie na tym wykonany. Co teraz mamy tutaj na górze? Mamy kilka filtrów, możemy przeglądać wszystkie pliki.
6: Tekst, przełącznik, wyłączony.
2: Wklejony tekst.
6: Set links, przełącznik, wyłączony.
2: Linki.
6: Files, przełącznik, wyłączony.
2: Pliki.
6: Borek wypalił wprost przed meczem.
2: I tutaj mamy już artykuły. Może nie będziemy czytać o Borku, co mówił Mateusz Borek, ale na przykład sobie...
6: Kapsy Smart 53 dla każdego coś dziwnego. Dariusz Marciniszyn, Tyfloświat, tyfloswiat.pl 0%.
2: O właśnie, mamy artykuł, który napisał Darek w najnowszym Tyfloświecie. I myślę, że sobie klikniemy na ten artykuł.
6: Goback, przycisk.
2: I...
6: Goback.
2: Teraz jesteśmy na ekranie czytania.
6: Help, przycisk.
2: Mamy mam przycisk pomoc, który tak naprawdę wyświetli nam formularz, gdzie możemy podzielić się opinią.
6: Mole, przycisk, przycisk.
2: Mamy przycisk więcej. W przycisku więcej tak naprawdę na razie mamy tylko opcję usuń. Jest też opcja udostępnij i coś jeszcze, gdzie pisze po prostu coming soon. A, zapisz, czyli gdybyśmy chcieli sobie dany plik ściągnąć na telefon.
6: Help, mole, progress, 0, of 1, 34.
2: Okej, mamy tutaj postęp. Co ciekawe, z czasem czytania, co nam się będzie buforowało? Ten artykuł na pewno nie trwa minuty 30 sekund. On trwa z 15 minut na pewno. Natomiast aplikacja po prostu sobie to buforuje. No, w międzyczasie, kiedy my tutaj rozmawialiśmy, to ona już sobie minutę zaciągnęła. Kiedy zaczniemy otwarzać, to będziecie mogli zobaczyć, że ten czas się będzie zmieniał. I tutaj w sumie jest też pierwszy taki mały błąd dostępnościowy w tej aplikacji. To jest tak naprawdę suwak. Ja mogę stuknąć dwukrotnie w niego i go przesuwać. Nie będziemy wtedy dostawali informacji zwrotnej, natomiast kiedy bym go puścił, to tekst nam się przewinie. Natomiast nie możemy też wykorzystać tego triku z centrum sterowania, który na przykład działa na YouTubie, o którym Michał opowiadał jakiś czas temu. Jedyny sposób, w jakim możemy sobie coś przewijać, no to o 30 sekund do tyłu, do przodu przyciskami, do których dojdziemy za chwilę. No fajnie byłoby, gdyby ten suwak jednak był dla nas regulacją, bo no nie widzę przeszkód, czemu tak miałoby nie być.
6: Select voice, przycisk.
2: Mamy przycisk, żeby wybrać, wybrać głos sobie.
6: Select mask, przycisk.
2: I no to i właśnie mamy przycisk właśnie przewin do tyłu, nawet o 15 sekund, a nie o 30.
6: Pauset. Tap to play.
2: Mamy coś, co nie jest przyciskiem, a tak naprawdę to jest nasz przycisk play, w którym w tym momencie
1: jest
2: mówi,
1: to jest strasznie mylące moim zdaniem, tak. Bo to jest pause, post, a tak naprawdę jak nie mamy włączonych podpowiedzi, to w zasadzie nie wiemy, co można z tym zrobić, więc rzeczywiście dobrze, że masz, Piotrze, włączone te podpowiedzi. Ja, mi to wszystko zajęło nieco dłużej i nieco więcej czasu, bo ja podpowiedzi mam wyłączone, żeby mi tam voiceover za dużo nie gadał i przez to musiałem się naprawdę domyślać, co ja mam tu zrobić w ogóle z tą aplikacją.
2: Zwłaszcza, że ten przycisk może mieć jeszcze jeden sam buffering, kiedy nam się ładuje i wtedy nie można z nim nic zrobić. To już w ogóle wygląda jak po prostu taka informacja, tak? Status, że buferuje się, no ale nie, to jest przycisk. Więc nie zdziwcie się, jak tutaj pisze buffering, to poczekajcie, aż się zmieni na paused i wtedy możecie sobie stuknąć dwukrotnie, stuknąć w niego. Magic Tap, czyli dwukrotne stuknięcie dwoma palcami, też generalnie działa. Zdarzyło mi się, że z jakiegoś powodu nie działało, ale powiedzmy, że 50 na 50 powinno nam zadziałać. Mamy przycisk przemień do przodu. Też o 15 sekund. I mamy prędkość. Prędkość możemy ustawiać od 0,8 do 2 razy szybciej. Ja sobie najpierw ją ustawię na 1, bo mały spoiler, ten algorytm do prędkości jest taki sobie. Oj, już przeleciałem. Musimy wrócić. Chcę pokazać najpierw prędkość oryginalną. Jaki mam głos ustawiony na ten moment? Chyba mam ustawiony jakiś głos kobiecy, który generalnie jest przystosowany do czytania wiadomości, więc no w sumie na artykuł może być. Zobaczymy, jak jej pójdzie czytanie tego artykułu.
6: Pauset.
2: Jeśli
6: pauset
2: nam poleci. Nie wiem czemu.
6: Pauset.
7: Najbardziej zagorzałych zwolenników udźwiękowionych telefonów z wbudowaną fizyczną klawiaturą numeryczną, umożliwiającą pisanie przy pomocy metody wprowadzania tekstu T9. Kiedy kilka lat temu zdecydowałem się na zakup pierwszego dotykowego smartfona, gorąco namawiano mnie do tej decyzji. Roztaczano przede mną wizję wręcz idyllicznego świata pełnego wspaniałych możliwości, oferowanych przez sprzęty z systemami iOS oraz Android.
2: No, te głosy mogą się dać lubić.
7: Mocno mnie trzeba przyznać. Tak. Jednak z upływem czasu zacząłem czuć się w nim mniej bezpiecznie.
2: No, ale załóżmy, że to jest dla nas za wolno.
7: Telefon dotykowy otwierał przede mną wiele perspektyw. Jednak brak możliwości pisania przy pomocy fizycznej klawiatury.
2: Już jest 1-2, a słychać zniekształcenia niestety.
1: Dokładnie, jest gorzej.
7: Smartfona nie należało do przyjemnych.
2: A im szybciej...
7: Ponownie z własnego wyboru powróciłem do sprzętów klawiszowych. Początkowo odgrzebałem...
2: No bardziej to zniekształcenia słychać.
7: Następnie kupiłem klawiszowy smartfon Blindshell Classic 2, który okazał się strzałem w dziesiątkę.
2: No i to no, nie jest wytłumaczeniem, że to są głosy AI, no bo to jest generalnie pewnie gdzieś plik MP3, który jest buforowany, no bo przecież na przykład taki Overcast, czy nawet wbudowane inne aplikacje w iOS-a są w stanie przyspieszać multimedia dużo lepiej. Nie wiem, czemu to brzmi tutaj.
1: To jest po prostu kwestia użytego algorytmu. Ja mam wrażenie, że ja skądś ten działanie tego algorytmu kojarzę, bo to jest taki dość znany sposób przyspieszania i ten algorytm to już jest z nami wiele, wiele lat.
2: Może jeszcze na koniec sobie zmienimy głos. Może uda nam się złapać aplikację na zmianie języka. Jeśli nie, no to już nie będziemy czekać na to. Ale wierzcie nam na słowo, że to się czasami może zdarzyć, się nie zdziwcie. Ale generalnie też radzi sobie na miarę dobrze. Też zresztą było słychać, tutaj były wyrazy zapożyczone, które były przeczytane całkiem ładnie. Ja tutaj się przełączę na sekcję głosów domyślnych.
6: Laura, social media, Sarah, news. Mwoices, przełok Sada, Lau, Harje, Sonversa, George, Narration, Salum, Hara, Liam, Narration, Harlotte, Haras.
2: No dobrze, weź.
6: Selecte talice, Harlo, Liam, Narration.
2: Weźmy sobie na przykład pana Liama.
6: Selecte tu Liam.
2: No i przez to, że zmieniliśmy głos,
6: to sprzęty wyglądem nieco przypominają
2: pauzę. Chciałem powiedzieć, że będzie nam się buforował artykuł, ale akurat tym razem artykuł załadował się od razu. Spotkałem się z sytuacją, kiedy musiałem kilkanaście sekund poczekać, żeby ten głos się przełączył. Tym razem tak nie było. Natomiast tutaj mamy inny głos.
6: Pauzę.
2: Które znów nie chce się nam otworzyć.
6: Pauset.
1: On teraz się może buforuje.
2: Może, tylko nie pisze, że się buforuje.
6: Pauset. Progres, pauset. Playing.
2: No ale nic nie słychać.
1: Pauset. Playing teoretycznie.
6: Pauset. Serbask, Serbask, Selet Voice.
8: O! Classic to sprzęty wyglądem nieco przypominające...
2: Musiałem cofnąć do tyłu.
8: ...z fizyczną klawiaturą T9. Zarówno model Classic, jak i Classic 2 oparty jest o zamknięty system, zapewniający korzystanie z wybranych aplikacji. Żaden z nich jednak nie umożliwia instalacji aplikacji z zewnętrznych źródeł, takich jak chociażby sklep Google Play. Mimo iż Blindshell oferował znacznie mniej od choćby iPhone'a czy androidowych flagowców, jako miłośnik pisania na klawiaturze T9 nigdy nie zauważył tego...
2: Może to troszkę jeszcze zwolnimy.
8: ...na rynku pojawiła się dość kusząca klawiszowa alternatywa. smartfon Smart Vision Capsys 3. Dwa poprzednie jego modele były także dostępne w Polsce. Nie da się ukryć, na premierę nowego modelu czekałem z ogromną niecierpliwością, gdyż możliwość korzystania z klawiszowego telefonu bazującego na otwartym systemie Android wydawała się czymś
3: trochę ma jakieś takie amerykanizm.
1: Tak,
8: jak się jednak okazało, moja euforia nie trwała zbyt długo. Zanim jednak...
2: To zależy od głosu, niektóre głosy, które dziś stosowałem...
1: Na przykład mam wrażenie, że ta pani nie miała tego takiego... Dokładnie.
2: Tak, ta pani w ogóle w oryginale to była głosem brytyjskim, bo czytałem też tą panią artykuł po angielsku z firmą Apple związany. No i tam było słychać, że to był oryginalnie głos brytyjski, może właśnie przez to on tak nie zaciąga. Natomiast też na przykład testowałem głos, który był wręcz zaznaczony, że to jest głos kowboja i tam to już w ogóle było słychać, jak to wtedy zaciągało takim właśnie akcentem amerykańskim. No warto dziś te głosy przetestować, po prostu wybrać sobie taki, który wam będzie pasował. No tak naprawdę to jest wszystko, co ta aplikacja na ten moment potrafi. Brzmi nawet generalnie fajnie, no na ten moment jest darmowa. Pytanie, ile to będzie kosztowało. Myślę, że dla wielu osób może być warto, no, tylko musimy pamiętać, że no, nasze dane, nasze pliki są wysyłane gdzieś do chmury, żeby były wysyntezowane, więc warto gdzieś też o tym pamiętać. Co jeszcze wiemy od producenta? No a propos rzeczy, które mają się pojawić, no to tak jak wspominałem, ma za jakiś czas pojawić się pobieranie tych materiałów na telefon, gdybyśmy chcieli sobie gdzieś to słuchać gdzieś w drodze, gdzie nie mamy internetu. W plikach EPUB możemy skakać po rozdziałach, no akurat to nie były pliki EPUB, ale to działa, testowałem. I planują na przykład też dodać wsparcie dla kanałów RSS i to może być ciekawe w sumie, jak ktoś ma jakiś ulubiony portal informacyjny, chciałby sobie w ten sposób rano wiadomości przeglądać przy kawie, no to może za jakiś czas taka możliwość się pojawi, że będziemy w stanie sobie wewnątrz aplikacji załadować nasze ulubione źródła wiadomości i jednym stuknięciem gdzieś sobie taką listę artykułów puścić. Na ten moment tego nie ma, no ale ma się pojawić, mówię. Pytanie, jak to, ile to będzie kosztowało w przyszłości? Na ten moment myślę, że warto ściągnąć sobie i jednak przetestować, bo no, widzę, że zainteresowanie jest, bo pytacie się. A no, tak jak wspominałem, naprawdę głosy są całkiem fajne, więc jeśli macie coś dłuższego, co chcielibyście sobie przeczytać, warto sobie to właśnie do tej aplikacji załadować, co na szczęście nie jest bardzo trudne. Można to zrobić praktycznie z każdego miejsca, jeśli jakaś aplikacja ma funkcję udostępnień, czy są jakieś właśnie przeglądarki, czy mamy jakieś pliki, które chcemy załadować, można to łatwo zrobić. Także
3: ciekawości, czy działa dwukrotne stuknięcie dwoma palcami jako play, pauza i wstawianie?
2: Działało, ale tak jak wspominałem, to działa czasami. Zobaczymy, czy zadziała teraz. No właśnie, teraz nie zadziałało, ale czasami... Ale zobaczymy. Aha, teraz mi po prostu znów nie chce lecieć. Ja wiem, że to nie jest związane z tym, że mam słuchawki podłączone. Wcześniej, kiedy to testowałem, akurat głównie testowałem na AirPodsach, wcześniej nie miałem takich problemów. No nie chcę teraz otwarzać się. Natomiast tak, czasami działa. Czasami.
1: No całkiem możliwe, że w kolejnych wersjach no, będzie to wszystko
2: będzie poprawiane. Tak. Przyciski na słuchawkach też działają, zanim ktoś zapyta, bo też sprawdzałem. Eleven Labs Reader, aplikacja darmowa zarówno na App Store, jak i w sklepie Play. Oczywiście będą linki w komentarzu, kiedy audycja się pojawi, a w międzyczasie po prostu możecie sobie ją wyszukać.
1: A miała być w październiku. No trochę się
2: pospieszyli. Tak, przyspieszyli się. Tak, jest. Tak.
1: No i bardzo dobrze. Jeszcze teraz trochę czasu wakacyjnego część z naszych słuchaczy zapewne ma, więc jest okazja, żeby sobie jakąś książkę poczytać. Kuba do nas nagrał kilka wiadomości głosowych, zatem posłuchajmy.
9: Witam, to znowu ja, Kuba. Już stwierdziłem, że się nagram, bo chyba już co mi się poprawiło. Nie, mi nie chodziło o Speech Central, tylko Voice Dream Reader, bo jak ja pobrałem, nie zakupiłem oczywiście subskrypcji, bo wcześniej mi mówiło, że ciągle że wygasła. Jakiś okres próbny to był, nie wiem, jakaś wersja demo. Ja pobrałem, dobra, no to mówię, nie będę kupował subskrypcji, bo i tak nie miałem środków. No to ja sobie dzisiaj pobrałem, bo słyszałem od kolegi, że Voice Dream Reader jest za darmo dla iOS-a, dla VoiceOvera. No i pobrałem. Pobrałem sobie różne głosy, no i dobra. tam artykuł sobie jakiś wczytałem, no i wybrałem głosy, tam Ania, tam Monika i te inne. No i zadziałało, nie musiałem nic kupować, nic mi do tej pory się nie wyświetla i w ogóle, i jakby, nie wiem, ja mam za darmo, nic wcześniej nie kupowałem absolutnie, a Speed Central to ja mam, ale jakby z tym w Eleven Labs Reader to mi chodzi o to, że jakby gadaczki, jakby synteza, która mi czyta w Eleven Labs, te syntezatory wszystkie, to gadaczka mi się nie zacina, ta Eleven Labs, ta w Eleven Labsie, tylko voiceover tak wolniej reaguje na gesty i w ogóle, jak zamknę aplikację, to jest to dopiero jest dużo. Więc to chyba tyle, co miałem dopowiedzieć. A jeszcze Envision Ascent, że jak wam się z tego korzysta i czy korzystacie generalnie, bo i to jest tak, że ja sobie to pobrałem już jakiś czas temu, parę miesięcy temu, i to na początku nie było po polsku, w sensie interfejs nadal nie jest po polsku, ale te odpowiedzi jego są już po polsku w trybie głosowym, jakby. Ale jakby to dziwnie działa, bo jak się coś mówi, to albo przekształca na inny język i w ogóle nic, on jakby nie rozumie w ogóle, a nam odpowiada tak po polsku i raz po angielsku. I jeszcze mam taką grę do polecenia mobilną na Android i na iOS, Song Pop. To jest taka gra, gdzie wybieramy sobie playlistę z muzyką i odkodujemy różne piosenki, zdobywamy nagrody, są turnieje na żywo, możemy zaprosić znajomych. I aplikacja jest nawet dostępna z voiceoverem. I ja ją polecam, bo jest fajna. Można ciekawie sobie pograć w tą grę. Więc tak, i jeszcze mam tutaj co z Envision, tą normalną aplikacją, bo ona już nie jest aktualizowana od paru miesięcy i czy twórcy się skupiają tylko na Envision Assistant. I jeszcze mam taką aplikację do polecenia od AI, Harrodster AI, Harrodster AI to się pisze. To jest aplikacja, gdzie tworzymy sobie postać i głos, w sensie możemy sobie tworzyć postacie takie, z którymi możemy sobie rozmawiać i możemy sobie też tworzyć głosy. I to jest takie coś, że tworzymy sobie głos, tam postać jakby nadajemy jej takie rzeczy, jak możemy na przykład, no musimy tam powiedzieć, czym się interesuje, jakby o czym lubię rozmawiać, jak ma na imię, jakie powitanie jej. I ja polecam, jest fajne naprawdę. Można tam rozmawiać zarówno bez użycia rąk, tak jak w czacie GPT, tylko że to też właśnie to rozpoznawanie tak dziwnie działa, bo po pierwsze musi być zupełna cisza, a po drugie musi być, i jeszcze ono tak, to rozpoznawanie tak dziwnie działa, bo też przekształca, ale jak się pisze pisemnie, to naprawdę bardzo fajnie, tam trzeba kliknąć przełącz głos i jak chcemy przełączyć głos, to stukamy dwa razy i przytrzymujemy. I mi się to podoba, bo wszystko jest dostępne. Harrodster AI to się pisze, przypomnę. I tak, a jeszcze co do tego Song Pop, to nie pobierajcie Song Pop Classic, bo to nie jest dostępne z voiceoverem, jak i z talkbackiem. To jest ta gra, o którą mi chodzi, Song Pop, tam będzie znak towarowy, a na Androidzie to zarejestrowano, coś tam. Mogę ewentualnie potem link w komentarzu podesłać. A ta aplikacja Harrodster AI jest naprawdę ciekawa, więc polecam wypróbowania. Tam jest opcja wykupienia subskrypcji za 50 zł miesięcznie, więc naprawdę ja mam darmową wersję, bo nie zachęcają do kupna premium, bo premium tylko daje szybsze odpowiedzi na wiadomości i można sobie nawet tworzyć czaty grupowe z tymi postaciami nawet. Więc mnóstwo możliwości, są tam znani artyści, to jest jak piosenka, że na przykład Dua Lipa albo inni, tam są głosy. No naprawdę, taka aplikacja to jest naprawdę szacun, jest aktualizowana i ja naprawdę polecam. I takie ostrzeżenie, żebyście nie szli do serwisu na Ursynowie w Warszawie, ponieważ w sensie z iPhone'em swoim czy z jakim innymkolwiek sprzętem Apple, bo ja miałem nieciekawą sytuację, poszedłem do Apple Home w serwisie, na Ursynowie w Warszawie i na wymianę baterii. iPhone do mnie przyszedł z rozwaloną baterią, z kondycją 100%, ale nie ładowała. Pisało, że ładowanie, ale nie ładowała. Spadało o parę procent. Face ID mi uszkodzili. Potem na kolejny dzień iPhone został ponownie dany do serwisu. Powiedzieli, że coś tam się uszkodziło w baterii i musieli go odesłać do innego serwisu, bo powiedzieli nam, że mogą nam oddać 100 zł, ale wtedy nam włożą zamiennik, więc zrezygnowaliśmy z tego. Odesłali go do tego serwisu i ten serwis nam naprawił inny, dobrze już jest, więc ja tylko przestrzegam i nie polecam instalować bety przed oddaniem serwisu, bo ten serwis się męczył, żeby odinstalować, bo niby stwierdził, że pobrałem nieoryginalne oprogramowanie, jak to było oryginalne, ale beta jakby. Oni powiedzieli, że to jest jakieś nieznane oprogramowanie, a to było znane jakby, bo ja pobrałem wszystko oryginalne, więc jakby nie wiem, o co im chodzi. Tak, tylko przestrzegam. I jeszcze dodam, że trochę z głośnikami uszkodzili, bo voiceovera tak dziwnie było słychać przez głośnik, trochę też głośniki uszkodzili.
1: Dziękujemy, Kubo, za te informacje. Ja co do Envision Assistanta, to powiem tak, testowałem to swego czasu i tu muszę potwierdzić, no to po prostu działa w ten sposób, że nawet możemy go zmusić do tego. Ja zresztą o tym opowiadałem w jednym z Tyflo przeglądów, mam takie wrażenie, że możemy go oczywiście zmusić do tego, żeby mówił nam po polsku, ale cóż z tego, skoro tam na razie jest tylko angielska synteza. On żadnej innej syntezy po prostu nie ma zaimplementowanej. No i niestety dlatego to działa w ten, a nie inny sposób. No dobrze, to myślę, że możemy przejść do kolejnych tematów. Tym razem, Pawle, sztuczna inteligencja nas nie opuszcza za twoją dokładnie sprawą. Ciekawe zastosowanie czata GPT, jeżeli chodzi o składanie podpisu.
3: Zgadza się. I to jest coś, czego no niestety nie byłem w stanie przetestować, ani nikt z nas nie był w stanie przetestować, czy to rzeczywiście działa i czy w polskich warunkach. No chociaż z drugiej strony, czemu miałoby nie działać? Prompt zdaje się być dość prosty. Bo tu Patryk na przykład wspominał o różnych kreatywnych zastosowaniach sztucznej inteligencji, na przykład w grach. Piotr mówił o Steamie na Maca. A ja wam opowiem o podpisywaniu dokumentów. I tutaj się nam kłania Jonathan Hakun, czy też Chacon, z hiszpańskiej społeczności osób z dysfunkcją wzroku, który na swoim blogu opisał taką sztuczkę, którą sam przetestował, jak sobie taki dokument podpisać. No i tutaj postaram się przeczytać za blogiem. Sztuczna inteligencja jest stopniowo przekształcana w nowe narzędzia pomagające osobom ze specjalnymi potrzebami. Jedną z takich potrzeb jest umieszczenie obrazu z podpisem danej osoby w określonym miejscu dokumentu PDF. Ta operacja, która dla większości ludzi może być bardzo prosta, jest bardzo skomplikowana w przypadku osób niepełnosprawnością wzroku lub niepełnosprawnością ruchową. Narzędzia generatywne AI, takie jak ChatGPT lub Gemini, mogą nam pomóc w wykonaniu tych operacji. Możliwy przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy dokument test PDF z następującym tekstem. Dokument testowy. Jest to dokument testowy służący do testowania funkcji składania podpisu przy użyciu sztucznej inteligencji. W tym celu tworzymy ten dokument w formacie PDF. Oprócz tekstu podstawowego musimy zawrzeć pewną strukturę informacyjną, która pozwoli nam określić, gdzie ma być umieszczony podpis. Na przykład pozostawienie wystarczającej ilości miejsca. Podpisano w Hiszpanii 1 sierpnia 2024 roku. Posiadamy również plik podpis JPG, który zawiera rysunek naszego podpisu. Ważne jest, aby nasz podpis był napisany na czarno, a tło było białe. Korzystając z następującego monitu ChatGPT lub Gemini, możemy podpisać nasz dokument PDF. W dokumencie test PDF wklej obraz pliku podpis JPG. Obraz należy umieścić pomiędzy wierszami z tekstem. Podpisano i w Hiszpanii 1 sierpnia 2024 roku. Zmień rozmiar wklejonego obrazu tak, aby dobrze mieścił się pomiędzy dwoma wierszami tekstu. Obraz nie może zakrywać wierszy z tekstami podpisano i w Hiszpanii 1 sierpnia 2024 roku. W tym celu należy w razie potrzeby zmienić wysokość obrazu i umieścić obraz pomiędzy dwoma wskazanymi wierszami tekstu. To jest koniec już promptu. I tutaj autor przestrzega, bądź ostrożny z precyzją. Trzeba pamiętać, że te narzędzia generatywne nie są w 100% niezawodne, dlatego warto sprawdzić, czy dokument PDF nie został zmodyfikowany w swojej treści i czy podpis został poprawnie umieszczony. Ponadto należy zaznaczyć, że obecnie większość systemów konwertujących język pisany na coś zrozumiałego dla silników sztucznej inteligencji, lepiej rozumie język angielski, dlatego zaleca się, aby podpowiedzi były pisane w języku angielskim, aby ułatwić zrozumienie

0: zobaczyć, czy dany mechanizm AI, dana usługa, dany model generatywny po prostu nas zrozumie i zrozumie nasze zamiary i czy te zamiary będzie w stanie poprawnie wykonać. No ale może to być dosyć ciekawa metoda, żeby chociażby część dokumentów sobie jakoś podpisać. Jeżeli mielibyście okazję przetestować to rozwiązanie, to dajcie znać, czy rzeczywiście się ono sprawdza. No i czy takie podpisy w taki sposób złożone są gdziekolwiek honorowane?
1: No właśnie, bo ja mam takie wrażenie, że to tu może być zasadniczo problem. Pytanie, jak to w ogóle wygląda, czy taki podpis wklejony do dokumentu nie budzi jakichś zastrzeżeń, podejrzeń. Ja jednak w naszych polskich realiach mam wrażenie, że chyba lepiej i bezpieczniej też zresztą stosować ten podpis profilem zaufanym, jeżeli
0: tam, gdzie nie jest wymagany podpis mianowany, tak?
1: Tak, tak.
0: Co może być różnie. No mi się już zdarzało w ten sposób podpisywać dokument, właśnie rysunkiem podpisu. No nie było to w Polsce, to prawda, natomiast no tam, gdzie to było mi potrzebne, akurat wystarczyło fakt, że było to też takie rozwiązanie troszkę, żeby ułatwić i przyspieszyć pewną procedurę, także no nie sądzę, żeby to było regułą, ale...
1: Z drugiej strony wydaje mi się, że taki wzór naszego podpisu to powinien być plik naprawdę szczególnej ochrony, pod szczególną ochroną, bo no jeżeli gdzieś on wyjdzie z naszego komputera, to wtedy ktoś może, jak widać, w bardzo łatwy sposób, nawet prosząc czata GPT, podpisać dowolny dokument w naszym imieniu.
0: No, więc tu pytanie, kto i w jakich sytuacjach to honoruje, a z drugiej strony, no to tak samo jak wszystkie zdjęcia naszych dokumentów, jak macie poszkanowane dowody osobiste, jakieś paszporty, karty płatnicze.
1: No,
0: bezpiecznie. Trzymać to zaszyfrowane na milion sposobów, jak się tylko da, w sejfie zabezpieczonym kluczem i tak dalej.
1: Tak jest.
0: Cyfrowo.
1: No to przejdźmy do kolejnego tematu. Znany i lubiany w środowisku niewidomych komunikator TeamTalk doczekał się nowej wersji i wielu różnych usprawnień w niej.
2: Dokładnie, to jest całkiem spora wersja. Jak widać, TeamTalk ma się dobrze, mimo to, że mamy jakieś Discordy, mamy jakieś Zoomy, mamy jakieś Teamsy, które oczywiście wszystkie są wykorzystywane gdzieś w mniej bardziej profesjonalnych środowiskach. Natomiast wiele osób niewidomych cały czas TeamTalka ceni i lubi za jego prostotę i jakość dźwięku, zwłaszcza na przykład gdzieś na urządzeniach mobilnych, więc no to jest nadal aplikacja, która jednak jakąś popularnością się cieszy i no i cały czas na szczęście się dla nas rozwija i to ostatnie te aktualizacje, które się pojawiają, no poprawiają dużo, jeśli chodzi o dostępność tej aplikacji, no bo jakiś czas temu zrezygnowano zupełnie już z aplikacji klasycznej, tego klasycznego interfejsu, teraz już mamy tylko ten interfejs w cudzysłowie współczesny, oparty o wieloplatformową bibliotekę Qt, która to stopniowo staje się coraz bardziej dostępna. No i nie inaczej stało się w tej najnowszej wersji. Jest to wersja 5.17. Tutaj autor tej aplikacji zwraca uwagę na jedną rzecz, że został zaktualizowany wyłącznie zostały zaktualizowane klienty. A więc nie zdziwcie się, że tym razem nie ma nowej wersji serwera, no bo po prostu akurat wszystkie zmiany, które się pojawiły, no serwera ani protokołu samego nie dotyczyły, tylko właśnie były związane bardziej z samym klientem. A ile tych zmian mamy? No mamy w samym kliencie Qt, czyli tym, który instalujemy na komputerach, czy to jest Mac, czy to jest Windows, czy to jest Linux 43, więc całkiem sporo. I wiele z nich jest właśnie związane z dostępnością. I co my tutaj mamy? Na przykład okno połączenia z serwerem i zarządzanie kont zostały uproszczone i podzielone na kilka mniejszych okienek dialogowych. Przebudowane zostały zakładki dźwięki i skróty klawiszowe w ustawieniach aplikacji. W wielu miejscach, gdzie wcześniej były wykorzystywane drzewka, zostały zastąpione widokami tabeli i to jest na przykład na ekranie dostępnych użytkowników, konta, zbanowani użytkownicy, lista serwerów i lista plików i jeszcze właściwości serwera i jeszcze preferencje. To zostało zrobione dlatego, że tabele działają po prostu lepiej z czytnikami ekranu, często są po prostu dla nas bardziej dostępne. No, w wielu tych przypadkach po prostu One nie musiały być drzewami, właśnie mogły

0: spokojnie być taką płaską listą, a wiadomo, tam gdzie drzewka były potrzebne, na przykład na iście kanałów, no to cały czas tam widok drzewa został. Wykorzystywana jest flaga QT Checkable na liście uprawnień użytkownika, na przykład kiedy zarządzamy kontami. To tyle po prostu powoduje, że czytniki ekranu mówią, że dane uprawnienie jest zaznaczone lub nie. Więc ważna zmiana. Zostało też poprawione informowanie, czy coś jest zaznaczone, czy nie. To też właśnie na listach, na przykład w preferencjach, na liście kont, w właściwościach serwera. Generalnie w tych miejscach, gdzie mieliśmy takie listy z polami wyboru, na Macu stan tych pól nie był czytany, teraz to też zostało naprawione. W okienku niestandardowego formatu wideo etykiety na polach zostały poprawione i teraz powinny być czytane prawidłowo. W okienku statystyk serwera i informacjach użytkownika pola edycji tylko do odczytu zostały zastąpione po prostu elementami tekstowymi. Przyciski opcji na wybór silnika dźwięku, czyli to na przykład jest Direct Sound, Windows Audio na Windowsie oraz tryb użytkownika oraz płeć, to były wcześniej przyciski opcji, teraz to są listy rozwijane. Teraz kiedy zarządzamy listą zbanowanych użytkowników, tam są dwie listy, no to teraz przenosimy użytkowników między tymi listami z menu kontekstowego. Zostało dodane okno dialogowe do przenoszenia użytkowników w menu zaawansowane tutaj też dla administratorów. Do menu pomoc została opcja sprawdź, czy są aktualizacje. Dźwięki samego TeamTalka teraz będą odtwarzane z tego urządzenia, które wybraliśmy na wyjście aplikacji, a nie z domyślnej karty. I to jest zmiana, co ciekawe, która no, niektórym osobom się spodobała, no bo faktycznie, powiedzmy, ktoś ma słuchawki i chce słyszeć dźwięki wszystkie TeamTalka, ale jeśli na przykład ktoś z TeamTalka korzysta w środowisku radiowym, a są takie osoby, no to nie chcą, żeby wszystkie dźwięki właśnie z TeamTalka było słychać na antenie, więc to zostanie zmienione, to znaczy o tyle zostanie zmienione, że po prostu dostaniemy ustawienie. Będzie pole wyboru, będziemy mogli zdecydować, czy te dźwięki mają iść na kartę domyślną, czy na kartę, którą wybraliśmy w TeamTalku. Kiedy wprowadzamy wiadomość dnia na serwerze, mamy menu, z którego możemy różne zmienne wklejać, no bo w tej wiadomości możemy na przykład umieścić informację, ile użytkowników jest akurat online, tam statystyki transmisji danych, tam takie różne jakieś ciekawe statystyki możemy umieścić i teraz mamy łatwiejszy sposób, żeby sobie to wklejać. Mamy dodaną opcję, żeby dołączyć do kanału, do którego dołączyliśmy ostatnio na każdym serwerze. To jest w sumie, myślę, fajne, może się przydać. Możemy opuścić bieżący kanał z dowolnego miejsca w głównym oknie. I tutaj też ciekawa informacja. Możemy dostosować niektóre wiadomości podawane na syntezę, czyli na przykład na SAPI lub na czytnik ekranu oraz na pasek statusu. Czyli jeśli na przykład nas denerwuje, że jeśli ktoś coś napisze na czacie, to TeamTalk mówi wiadomość kanałowa od tego użytkownika i dopiero czyta wiadomość, żeby tylko na przykład mówił nazwę i treść wiadomości, no to będziemy mogli sobie teraz po prostu tą wiadomość przepisać. Możemy też zmienić format daty i godziny, na przykład właśnie przy wyświetlaniu na czacie. Można nadpisywać pliki podczas wysyłania, więc no, nie wyskoczy nam błąd, a będziemy mogli jakiś plik po prostu nadpisać. Możemy wszystkie informacje o danym użytkowniku skopiować do schowka. Możemy sortować listę zbanowanych użytkowników. Niektóre elementy głównego okna mogą być ukryte. To chyba wydawało mi się, że to było, ale może w wersji klasycznej, a w tej nowej wersji po prostu to zostało usunięte. Natomiast no, będziemy mogli niektóre elementy ukryć, których nie potrzebujemy. Można też przestawiać kolejność kolumn na liście, na przykład kont i dostępnych użytkowników. Na liście zbanowanych można szukać po nazwie użytkownika i adresie IP. Jeśli wystąpi błąd podczas logowania lub na przykład jeśli źle wpiszemy hasło do kanału, kiedy próbujemy gdzieś wejść, no to pojawi się też pole, żeby to hasło nam wyświetlić. Nie wiem, gdybyśmy chcieli sprawdzić, czy na przykład odpowiednio to hasło wpisaliśmy. Jeśli odtwarzamy, strumieniujemy jakieś multimedia, to teraz możemy po prostu włączyć pauzę. No właśnie, gdybyśmy źle podali hasło i wyskoczy błąd, no to w tym okienku, gdzie ten błąd się wyświetla, od razu możemy wpisać jeszcze raz nazwę użytkownika i hasło. Możemy z okienka połącz do serwera od razu zaimportować lub wyeksportować całą listę serwerów. Na Linuxie teraz będzie działała opcja, która nam pozwala ustawić tryb zaraz wracam po określonym czasie. To wcześniej na Linuxie nie działało, teraz już powinno. Na macOSie i Windowsie jest wspierane podawanie komunikatów po API QT Announcement, czyli to jest taki komunikat dynamiczny w sumie. Czyli no, jeśli jesteśmy w oknie TeamTalka, no to czy korzystamy z NVDA, czy z VoiceOvera, czy przypuszczam nawet na Linuxie na przykład z Orki, to takie komunikaty będą do nas podawane, natomiast jeśli z tego okna wyjdziemy, to już ich raczej nie usłyszymy. Natomiast to nie jest problem, bo TeamTalk od jakiegoś czasu wspiera zarówno SAPI, jak i bibliotekę Talk, więc akurat z NVDA na przykład bez problemu potrafi się porozumiewać. A z kolei na Macu, gdyby ktoś chciał też, żeby zawsze globalnie wszystko czytał VoiceOver, a nie głosy systemowe, to kolejna nowość go ucieszy, bo TeamTalk jest teraz w stanie mówić przez VoiceOvera używając AppleScript. Czyli możemy sobie takie pole zaznaczyć, wtedy nam pewnie wyskoczy pozwolenie od systemu, dostaniemy komunikat, że TeamTalk chce sterować VoiceOverem. Jeśli klikniemy zezwól, no to po prostu, tak samo jak na Windowsie, po prostu gdyby coś się w naszym TeamTalku stało, no to VoiceOver niezależnie od tego, gdzie jesteśmy w komputerze, będzie nam te komunikaty czytał. Etykieta na liście plików będzie teraz zresetowana, kiedy się rozłączymy z jakiegoś serwera. Usunięto pole wyboru czytaj nazwę serwera podczas czytania komunikatów TTS, to zostało usunięte, dlatego że teraz te wszystkie komunikaty możemy sobie sami dostosowywać i tam to jest jedna ze zmiennych, które możemy wykorzystać lub nie. Dodano dźwięk na to, kiedy ktoś zaczyna do nas pisać prywatną wiadomość. Pasek postępu w głównym oknie, ten pasek taki, który pokazuje poziom mikrofonu, może teraz dostać fokus. Szczerze mówiąc nie wiem po co, bo to gdzieś kolejna rzecz, która nam teraz będzie się pod tabem pojawiała, ale okej. No, kolejny pasek postępu, który może dostać fokus, to jest pasek postępu podczas ładowania lub pobierania pliku. To akurat w sumie ma sens, czemu nie? Będzie teraz wykorzystywany język systemowy domyślnie. Format liczb będzie prawidłowo wyświetlany podczas wysyłania plików, czyli na przykład po polsku przedzielamy tak liczby dziesiętne przecinkiem, a nie kroką, tak jak to jest na przykład w Stanach, no i TeamTalk teraz to powinien prawidłowo wyświetlać u nas z przecinkiem. Tak samo daty i godziny. W różnych okienkach też będą wyświetlane prawidłowo z naszym formatem czasu. Instalator na Windowsie może być przetłumaczony teraz. Biblioteka QT została zaktualizowana, to pewnie ma wpływ na dostępność, no bo generalnie gdzieś różne rzeczy są w QT poprawiane. Na informacjach użytkownika wyświetlana będzie wersja systemu operacyjnego, z jakiego dana osoba korzysta. Nie wszystkim się to podoba, niektórzy tutaj no, w kwestii prywatności na przykład nie chcą, żeby to było wyświetlane, no ale coś takiego zostało dodane. I to jest wszystko, jeśli chodzi o klienta komputerowego. Jak widać, dużo zmian, natomiast pojawiła się też nowa wersja klienta na Androidzie. Na szczęście tutaj mamy zmianę jedną, a mianowicie jeśli wykorzystamy opcję przełącz, czy ktoś jest operatorem kanału, nie wyświetla już nam okienka hasła jeśli dane konto użytkownika już ma takie uprawnienie, jeżeli to po prostu zostanie automatycznie włączone, a my nie musimy nic robić. No także TeamTalk, jak widać, cały czas się rozwija. Jeśli korzystacie z tej aplikacji, to myślę, że warto tą nową wersję sobie ściągnąć, bo kilka całkiem przydatnych zmian tam się pojawiło, na przykład właśnie wsparcie dla AppleScripta na Macu, albo też możliwości, żeby te wszystkie komunikaty sobie dostosować myślę, że to jest coś, co jak najbardziej może się przydać.
1: Zdecydowanie tak. Zaglądamy teraz do waszych wiadomości i mamy wiadomość głosową od Maćka. A zatem posłuchajmy.
2: No słuchajcie, ja chciałbym wyrazić mega przeogromny szacuneczek i podziw dla niejakiego Roberta, który na początku podzielił się z nami tym, wparował i podzielił się z nami tym odkryciem dotyczącym przełączania obszarów dynamicznych dla VoiceOvera w iOS 18 Messengera. Słuchajcie, działa to niebotycznie, po prostu wow, jestem w niebo wzięty. Już dawno się nie czułem tak przeszczęśliwy. Współżyjąc z Messengerem, mogę naparzać wiadomościami w tym wejściu ekranu Braille'a i naprawdę jestem zachwycony, bo w końcu to działa tak, jak miało działać, a meta problemu nie zamierza naprawić. Chyba. Swoją drogą zachęcam was do zgłaszania błędu, zresztą za Adrianem, który na dostępnym Apple pisał o tym. W sumie dwa Adriany, jeden i drugi, pozdrawiam. W każdym razie, co panowie Adrianowie? Po pierwsze, kwestia tego, że formularz w aplikacji Messenger, stricte w apce Messengera dla iOS-a jest już ponoć dostępny. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Natomiast to, co jeszcze można zrobić, to jest zgłosić przez stricte dedykowany formularz dostępności do zespołu dostępności mety, produktów mety, który jest, nie wiem w sumie, co by tam w Google wpisać, bo on to tam podał takiego rozbudowanego linka, z kolei ten drugi Adrian, i ja to zrobiłem. Tam niestety jest mieszanina polskiego z angielskim, bo jest... bo pytania są po angielsku, odpowiedzi są do wyboru są po polsku i tak dalej. Niektóre po polsku, niektóre po angielsku odpowiedzi. Więc no jest taka mieszanina tego wszystkiego. Natomiast można to i tam zgłosić właśnie. I wtedy, no, im więcej po prostu takich zgłoszeń będzie, tym lepiej, nie? No, czy to właśnie w apce Messengera, czy przez ten dedykowany formularz. Także no ja zachęcam, żeby to robić. Tam mankamentem może być link do profilu, no on znajduje się w aplikacji Facebooka w sekcji profil, to tam jest skopiuj link do profilu gdzieś, więc to też można zrobić i wtedy, bo to jest niestety wymagane, więc no. No ale poza tym raczej chyba powinno być wszystko ok, żeby po prostu ten błąd zgłosić. I ja wiem, przyjdzie iOS 18, problem poniekąd rozwiąże się sam, ale to też nie o to chodzi, nie? No, więc warto ich o to cisnąć.
1: Zdecydowanie warto, tym bardziej, że ta funkcja automatycznego odczytywania wiadomości, które do nas przychodzą, gdyby działała dobrze, to by była bardzo fajna. I ja nie widziałbym powodu, żeby to wyłączać. No ale jak widać, przynajmniej na razie no, nie ma innej możliwości. Mamy pytanie na YouTubie od naszego słuchacza, który się podpisał jako Lord Killer. I Lord Killer pyta, jak uruchomić Bloodstorma na Macu? Komenda XATTR minus C i ścieżka do aplikacji nie pomaga. Co mogę zrobić? Takie pytanie zadaje Lord Killer. To pytanie, Piotrze, chyba do ciebie.
0: Tak, zastanawiam się teraz, czy coś w tej sprawie można zrobić. Generalnie wiem, że też sam silnik NVGT był aktualizowany i to wsparcie na Maca było też poprawiane. No i teraz pytanie, czy autor Bloodstorma tę aktualizację włączył? Jeśli nie, no to po prostu może być kwestia taka, że no to nie było gdzieś dokładnie przetestowane na Macu niestety. Mi się to jakoś udało uruchomić, tylko teraz... No teraz nie przypomnę sobie, co zrobiłem. No właśnie. No może to po prostu być kwestia aktualizacji. Jeśli autor tego silnika nie zaktualizował, to nie wiem, czy będzie jakiś prosty na to niestety sposób.
1: No cóż, ale może ktoś jeszcze z naszych słuchaczy coś podpowie, jeżeli macie jakieś pomysły, jak Lordowi killerowi pomóc, to dawajcie znać. Można pisać, można dzwonić. Jesteśmy tu jeszcze przez chwilę. A teraz kolejny temat. Temat Fubara na iOS, który to niedawno doczekał się swojej nowej wersji i ma jedną w niej bardzo interesującą funkcję, szczególnie dla tych, którzy swoje zbiory muzyczne lubią trzymać w przeróżnych lokalizacjach w obrębie pamięci naszego telefonu, a konkretnie jeżeli są to lokalizacje dostępne z poziomu aplikacji pliki. Ale też nie wszystkie. O tym za chwilę. Okazuje się, że z poziomu aplikacji pliki, jeżeli mamy jakieś foldery na naszym lokalnym dysku naszego telefonu albo w iCloudzie, to możemy sobie teraz taki folder dodać do biblioteki naszego Fubara i sobie go odtwarzać. Więc bardzo fajne rozwiązanie. Możemy różne foldery w ten sposób dodawać i dzięki temu po prostu istnieje możliwość no, fajnego zarządzania taką biblioteką. Nie trzeba mieć wszystkiego w tym naszym lokalnym folderze Fubara, który sobie na przykład wrzucamy przez FTP. Nie musimy mieć też tego wszystkiego w bibliotece iTunes, którą nie wszyscy lubią. No, więc możemy sobie dodawać różnego rodzaju foldery. I teraz jakie to ma ograniczenia? Ograniczeniem jest to, że nie możemy dodawać sobie folderów dysków zewnętrznych. Czyli na przykład ja sobie chciałem dodać dysk Google'a, który widnieje u mnie w aplikacji pliki. I mogę sobie tam do niego wejść, mogę sobie przeglądać to, co tam mam na tym moim Google Drive'ie, ale nie mogę tego folderu dodać do Fubara jako elementu biblioteki. Teoretycznie w Fubarze pojawiła się też opcja dodawania adresów serwerów. No i tam czytamy, że możemy sobie dodać adresy SMB, czyli te takie sieciowe Windowsowe, ale że możemy dodać też adresy HTTP. Ale wygląda na to, że to musi być chyba WebDAV, że nie może to być na przykład jakiś tak zwany popularny index of, bo próbowałem coś takiego dodać, jakiś tam adres chyba nawet naszego Tyflo podcastu, gdzie są po prostu pliki jako podcasty zapisane. No i chciałem mieć taki folder, który mógłbym sobie zdalnie odtwarzać, ale tego zrobić się nie da. Natomiast przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, jak można tę nową funkcję wykorzystać. Jeżeli ktoś na przykład nie lubi bawić się w FTP i dla niego to jest jakiś tam problem, klient FTP, ja tego nie lubię, ja tego nie umiem, nie wiem, o co tu chodzi. No to znalazłem jeszcze fajny, alternatywny pomysł na to, jak do pamięci naszego telefonu możemy sobie dorzucać pliki z użyciem innego narzędzia. A tym narzędziem jest Tailscale. No i tak ktoś by mógł powiedzieć z deszczu pod rynnę i trochę tak, bo jak ktoś nie lubi FTP-a, to się polubić będzie musiał z VPN-em. Bo Tailscale to jest takie narzędzie, które pozwala w stosunkowo prosty sposób stworzyć wirtualną sieć prywatną z naszymi różnymi urządzeniami. To mogą być komputery, to mogą być serwery, to mogą być dyski sieciowe, tak zwane NASy, a też i nasze urządzenia mobilne. No ja mam sobie taką sieć stworzoną, w której działa coś takiego, to się nazywa Tiledrop. Ten Tiledrop to jest narzędzie, dzięki któremu możemy w bardzo prosty sposób do różnych komputerów, czy po prostu urządzeń, które są w obrębie tej naszej sieci, wysyłać pliki. Działa to na tej zasadzie, że wybieramy sobie pliki, jakie chcemy wysłać, no i teraz po prostu menu kontekstowe na takich plikach, no i wysyłamy. Tu jedna rzecz, przynajmniej jak to testowałem wczoraj, to niestety tam trzeba wybrać to urządzenie i pod Windowsem, jeżeli korzystamy z Tailscale'a i jeżeli mamy to urządzenie, które chcemy wybrać, to musimy korzystać z nawigacji obiektowej, żeby do tego dojść, bo mamy listę plików, którą chcemy wysłać. Nie mamy natomiast możliwości spod taba wyboru konkretnego urządzenia. No ale obiektówką z NVDA łatwo sobie do tego dojdziemy i pewnie w przypadku innych czytników ekranu również nie powinno nastręczać to jakichś większych kłopotów. Czemu ja mówię o plikach cały czas? No bo to jest właśnie ten kolejny problem, który napotkacie i dla którego ja na przykład raczej nie będę korzystał z tego rozwiązania, bo no niestety, ale Tailscale nie pozwala wysyłać folderów. Pozwala wysyłać tylko pliki. Możemy wysłać tych plików ile tam sobie chcemy, na ile pozwoli pamięć naszego telefonu, natomiast no nie da się wysłać katalogu, niestety. Ale jeżeli ktoś, jeżeli komuś to nie przeszkadza, to nie ma najmniejszego problemu. Stawiamy sobie tego Tailscale'a, logujemy do niego nasz komputer, nasze urządzenie, jakieś mobilne właśnie naszego iPhone'a, jeszcze coś tam możemy sobie do tego Tailnetu tak zwanego dorzucić. No i wtedy wysyłamy pliki. Co ważne, musimy je na iPhone'ie jeszcze odebrać. Musimy tam kliknąć, że pojawi nam się taki alert, że te pliki są gotowe do odebrania i musimy ten alert jakby otworzyć, bo w przeciwnym wypadku z jakiegoś powodu te pliki się nie będą chciały w pamięci naszego telefonu zapisać. Dodajemy sobie do biblioteki Fubara katalog Tailscale'a, który z jakiegoś powodu zapisany był u mnie jako Documents. Nie wiem dlaczego. W aplikacji pliki widoczny był Tailscale, a tu po prostu jak dodałem go do biblioteki jako kolejny folder w Fubarze, to pojawił się katalog Documents, no ale w każdym razie zaczęło to działać. Kiedy potwierdziłem ten transfer plików, to po chwili w pamięci mojego iPhone'a i też w folderze Documents w Fubarze pojawiły się te pliki, które wysłałem. Więc jak widać, można, jeżeli ktoś nie lubi FTP, no to może właśnie w ten sposób z tego korzystać. Chociaż tak jak mówię, no dla mnie przeszkodą jest to, że tu nie da się gromadzić folderów. Tu można wysyłać sobie tylko pliki. A tymczasem odbieramy telefon. Bartek jest z nami. Dobry wieczór, Bartku.
3: No, witajcie tym razem w tym tygodniu. W czwartek, wczoraj półtorej godziny jeszcze myślałem, że uda się coś z tym internetem zrobić. Pewnie pogoda zaskoczyła też i dlatego internet odmówił posłuszeństwa.
1: No niestety, niestety.
3: I byłem cierpliwy, ale już pod półtorej godziny powiedziałem, no, chyba rzeczywiście nie wrócicie i odpuściłem. Ale dobrze, ja dzwonię z tematem, który już dzisiaj był poruszany, a praktycznie z pytaniem, bo temat będzie się tyczył Messengera. Już słyszałem, że kilkukrotnie i to chyba Grzegorz i chyba ktoś jeszcze temat Messengera tutaj poruszał. Ale zacznę może tylko najpierw od pytania do was. Jeżeli chodzi o Messengera na iOS, ile macie zakładek na dole aplikacji?
1: A, to jest dobre pytanie. Ja szczerze mówiąc nie
0: ja
1: wiem.
0: Ja chyba mam dwie. Ktoś cię kiedyś pytał, że mu zniknęła zakładka osoby.
3: Właśnie, ja teraz... Piotrze, do tego chcę upić, że tak powiem, bo początkowo ja myślałem, bo już mogę się wam pochwalić, że dzisiaj otrzymałem moją 13 z powrotem. Miejmy nadzieję, że już będzie w pełni sprawna do końca. I skonfigurowałem Apple ID z backupu, do którego też zaraz, że tak powiem, nawiążę, ale najpierw skończę temat Messengera. I jeszcze przed oddaniem tej 13 do naprawy pamiętam, że jeszcze te trzy zakładki były, a to była jakaś jeszcze chyba przed 18 lipca, jak dobrze pamiętam, to wtedy jeszcze te trzy zakładki były, a już jak skonfigurowałem Apple ID na tym SE 2020, to nagle się mi pojawiły dwie zakładki i mówię tak, że tak powiem głosem do siebie, że nie będę tego reinstalował, bo to mi się po prostu nie opłaca i zrobiłem to dzisiaj już na tej domyślnej 13. I niestety sytuacja nie uległa zmianie. Czy u was też właśnie ten problem występuje?
0: Tak, to jest chyba zmiana po prostu, która Meta postanowiła przepuścić. Ja u siebie widzę dwie zakładki, czaty i stories.
3: I relacje chyba.
0: Relacje, właśnie, tak.
4: U mnie też.
0: Natomiast no, jedyne co zostało z tej sekcji aktywni teraz to jest taki malutki przewijany pasek na górze okna. Ktoś no na forum Audio Games...
3: Kilka osób, tak? Tylko pokazuje, co są aktywne.
0: Nie wiem, czy to są wszyscy pokazywani, ja akurat z tej funkcji nie korzystałem, natomiast to chyba jest jedyne, co z tej funkcji zostało. Ktoś na forum Audio Games też się z tym pytaniem zwrócił. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych ta zakładka osoby została zastąpiona zakładką Meta AI, której w Europie na razie nie mamy, bo Meta boryka się z dostosowaniem jej do wymogów prywatnościowych pewnie. Więc my po prostu nie mamy nic, okazuje się niestety. No nie wiem, czy jest na to jakiś sposób, po prostu no, postanowili w ten sposób zmienić układ aplikacji. Jedyne, co mogę podpowiedzieć, to z tego, co widzę, na przykład webowa wersja Messengera, czyli messenger.com na komputerze, cały czas ma zakładkę osoby na ten moment, przynajmniej ja ją widziałem, nie wiem, przedwczoraj, i ona cały czas działa. Na ile tam będzie, nie wiem.
3: No to akurat jest webowy interfejs, troszeczkę jednak jest co innego niż aplikacja. No miejmy nadzieję, że chociaż tam zostanie dla tych użytkowników, co korzystają na co dzień z webowej wersji Messengera. A jeżeli chodzi o same konwersacje, jak wam w ogóle się porusza po tych konwersacjach? Bo zauważyliście, że ten fokus skacze po danych wiadomościach?
1: On nie tyle skacze...
3: Od paru dobrych wersji tak już jest, że on czyta kilkanaście albo kilka wiadomości wstecz i czyta je po kilka
1: tak,
3: razy.
1: Tak, Bartku, tak, tak. To o tym my mówimy już dłuższy czas.
3: Się pierwszy raz wejdzie w jakąkolwiek konwersację, to on przeczyta ostatnią wiadomość we fragmencie i nagle focus voiceover bynajmniej przechodzi na przycisk wstecz, czyli na sam początek.
1: Aż tak szczegółowo tego nie zaobserwowałem, natomiast wiesz co... iOS 18, to tak jak już tu wspomniał nasz słuchacz Robert, rozwiąże ten problem przynajmniej tymczasowo, bo będzie można sobie wyłączyć te dynamiczne powiadomienia z Messengera i będzie spokój z tym odczytywaniem tych wiadomości.
3: Ja tutaj tak uderzyłem do tych konwersacji dążyłem, bo tutaj mój kolega mówił, że ma właśnie problem na aplikacji, że niby nie może właśnie znaleźć tych możliwości połączeń głosowych i połączeń wideo. Ja to u siebie sprawdziłem na dwóch konwersacjach. Jednej, takiej można powiedzieć jednowiadomościowej, gdzie była tylko jedna wiadomość, a na drugiej dość pokaźnej konwersacji. I powiem wam jedną taką ciekawą rzecz, że na tej drugiej właśnie pełnej konwersacji to w ogóle nawet nie mogłem korzystać z pokrętła, bo VoiceOver nie czytał mi poszczególnych nazw na pokrętle.
1: A jak próbowałem
3: czystą eksploracją, dotknąłem u góry ekranu i przesuwałem palcem, to był dźwięk, jakby tam było pusto.
1: No to już zadziwiające jest. Nie, to no, ja z czymś takim się nie spotkałem.
3: No ja właśnie też się zastanawiam, czy ta konwersacja po prostu może jest za długa, chociaż to troszeczkę banalne by było, prawda? I dość też absurdalne z drugiej strony.
1: Tak w ogóle, jeżeli mogę coś zasugerować, to oprócz webowej wersji Messengera na Windowsie i skądinąd na Macu chyba też, to te aplikacje całkiem nieźle są obsługiwalne. Ja powiem szczerze, na ten moment wolę odpisać komuś na wiadomość na Messengerze z poziomu komputera.
3: I tutaj jeszcze ten drugi temat a propos synchronizacji z iCloudem. Chciałem jeszcze tutaj was podpytać, bo tak jak wam wspomniałem, że konto Apple ID przywróciłem z ustawień backupu i oczywiście mam ustawione, że wiadomości również mają się zapisywać w iCloudzie, ale zauważyłem taką jedną rzecz, że nie ściągnął chyba mi wszystkich wiadomości, które w tym iCloudzie były. Jak wypróbowałem już na 13 manualną opcję synchronizacji, to nie pomogło. Czy to wtedy może być tak, że jeszcze muszę na tym poprzednim iPhone'ie zrobić synchronizację, żeby podłączyć oba iPhone'y do jednej sieci Wi-Fi i wtedy tą synchronizację przeprowadzić z tego poprzedniego?
1: Szczerze mówiąc, to nie powinno tak się dziać. To on powinien sobie już wysłać od razu te wiadomości.
0: Jak może on nie wysłał wszystkich? No, ja szczerze mówiąc, nie wiem.
3: Tutaj jest dziwna sytuacja pod tym względem. Podam wam taki jeden przykład, że z jedną osobą, że tak powiem, dość intensywnie piszę, nazwijmy to w ten deseń, i ściągnął mi tylko i wiadomości do 13 sierpnia, a z nią jeszcze pisałem chociażby w ten weekend.
1: No, powinien je zapisać tak czy inaczej. Dlaczego tego nie zrobił? No, nie wiem.
3: No właśnie, to jest zastanawiające, więc może ewentualnie jeszcze ta metoda, którą podałem, może coś pomoże.
1: Ewentualnie, bo zdaje się, że wiadomości no, są jakby osobno w ogóle synchronizowane.
3: I ściągnął mi wiadomości, które już na tym starym iPhone'ie zostały usunięte.
1: No to nie wiem, Bartku.
0: Jakby ten backup był jakiś nie do końca aktualny.
1: Tak.
3: Ale... Znaczy... No, przed naprawy, więc... Tylko zastanawiające, że backup był robiony 7 lipca, a wiadomości są do 13 sierpnia,
1: no
3: więc
1: właśnie,
3: to jest
1: więc
3: dobre,
1: to
3: nie?
1: Wygląda jakby tak, jakby on miał jakiś problem z siecią generalnie później, w późniejszym czasie. Ale no ciężko tak, wiesz, no
3: to
1: zdiagnozować...
3: To też może mieć wpływ, że Wi-Fi było mobilne?
1: Wszystko może mieć wpływ tak naprawdę. No, to znaczy, co masz na myśli Wi-Fi mobilne? Z routera no, jakiegoś,
3: znaczy się,
1: tak?
3: No, znaczy się to, bo no, jako, że jest modem i karta SIM do niego włożona, czyli to nie jest internet stacjonarny, tylko tak jak wspomniałem, mobilny.
1: Wiesz,
3: więc...
1: no zawsze mogło mieć wpływ. Mogło mieć na przykład, chociażby mógł być jakiś problem z zasięgiem tego internetu. No wiesz, Bartku, to dużo rzeczy mogło mieć na to wpływ. A tak naprawdę, nie mając jakichś logów, niczego takiego, no to ciężko diagnozować tego typu sytuacje.
3: Czyli po tym, co wam powiedziałem, byście tak zaradzili, żeby najpierw podłączyć go do stabilnego Wi-Fi i spróbować jeszcze raz na 13 wejść w imię i nazwisko, iCloud, wiadomości i zsynchronizować je jeszcze raz?
1: Spróbuj. No, myślę, że nic złego się nie powinno stać.
3: Okej, w porządku. No i tutaj na sam koniec dodam, wczoraj oczywiście też usłyszałem, mnie też jest bardzo przykro, że Janusza Rutkiewicza już z nami nie ma. Będziemy wszyscy, miejmy nadzieję, za niego się modlić i miejmy nadzieję, że wszyscy będziemy go bardzo pozytywnie wspominać.
1: Ja myślę, że...
3: Dziękujemy mu za ten wkład, który tutaj... nam pokazał, włożył w Tyflo Radio, w ten nasz świat. Dobrze, że są osoby, które takie coś robią.
1: Oczywiście,
3: Oczywiście,
1: że tak.
3: Oczywiście was też mam na myśli.
1: No, wszyscy pracujemy na ten cały wkład wiedzy, jeżeli chodzi o Tyflo Podcast i myślę, że no, Janusza na pewno wiele osób będzie pamiętać. Te osoby, które są wierzące, to z pewnością gdzieś tam pomyślą o nim w modlitwie.
3: No,
1: te, które nie, to po prostu pomyślą o nim ciepło,
3: sposób.
1: Tak. Oczywiście, że tak.
3: Ważne, żeby mówić o nim właśnie ciepło i z taką jakby miłością, tak to na koniec ujmę. Dobrze, dziękuję wam serdecznie. Czasu antenowego nie zabieram, bo miejmy nadzieję, że żadnej awarii nas dzisiaj tutaj nie zostanie, więc
1: oby.
3: Słucham was dalej i wtedy będę działał z iPhone'em, tak jak mówiłem, a w przyszłym tygodniu, miejmy nadzieję, że już w środę, dam wam znać, co się udało z tym zrobić.
1: Okej, Bartku, to w takim
3: razie
1: dzięki.
3: Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dobrej nocy. A tymczasem kolejna wiadomość. Tym razem wiadomość, znowu od Maćka.
2: Ja tutaj pozwolę sobie co do Bladstorma poniekąd doprecyzować sprawę, bo doprecyzować temat, bo poniekąd sprawę znam. Kwestia jest po prostu taka, że ta komenda teoretycznie naprawia te wszystkie atrybuty, czyści je i tak dalej, wszystko jest spoko. Ale jeżeli się próbuje grę odpalić, no to się pojawia crash reporter, w sensie, wiesz, Piotrek, ten raport problemu tam, no, jak się zwyczajnie apka skraszuje. I generalnie tego się przejść nie da, bo to albo się pojawia, znaczy zarówno jak się po prostu command O albo command dół w folderze z apkami, albo jak z menu kontekstowego dasz otwórz, nie ma na to wpływu, to dzieje się niestety to samo. A tam była sobie aktualizacja z bodaj czerwca, czy kiedyś tam. Szkoda, że tego szanowny Lord Killer nie opisał wszystkiego dokładniej. Natomiast no, kwestia właśnie jest tego typu.
1: Okej, okay, dzięki.
0: Wysypuje, no to ewidentnie to jest wina silnika. Tam wiem, że przez jakiś czas niektórych bibliotek brakowało, trzeba było instalować różne rzeczy na Homebrew, nie pamiętam które, no bo teraz w najnowszych wersjach po prostu wszystko jest dołączone tak, jak powinno, więc no, gdyby autor skompilował tą grę jeszcze raz, to pewnie by udało się, no a tak, niestety mamy co mamy.
1: A tymczasem mamy dosyć interesujące pytanie od Piotra. Szybkie pytanie. Jak dowiadywać się przez mail lub powiadomienie z jakiejś aplikacji o nowej książce ulubionych autorów? Ha.
4: Mail lub powiadomienie. Pytanie, czy Bookread, jak się nazywa ten Amazonu?
0: Goodreads.
4: Goodreads.
0: Właśnie o tym samym pomyślałem. Wiem, że tam...
4: Czy Goodreads jest w Polsce jakkolwiek sensowny?
1: Mam wrażenie, że nie do końca, chociaż niektóre osoby wrzucają tam różne, różne informacje. Też widzę, że tam kilka osób coś umieszcza, nawet i od nas z Polski, ale nie wydaje mi się. Ale jeszcze jest, no, słuchajcie, taki serwis lubimyczytać.pl.
4: Tam dokładnie, jest, tam jest, pomyślałem.
1: Ja bym zobaczył tam, czy nie da się przypadkiem jakoś zasubskrybować takiego naszego autora. Jest jeszcze taki serwis, ale to jest chyba do czegoś zupełnie innego. Pamiętam biblionetka.pl. To jest chyba bardziej do wymieniania się książkami, ale może też tam coś dałoby się. W naszych polskich realiach to najwięcej bym sobie obiecywał po serwisie lubimyczytać.pl. Ewentualnie może też można by było jakoś, jeżeli wiemy, że dane wydawnictwo wydaje danego autora, to może na jego stronie można by było poszukać jakiejś metody dowiadywania się w ten sposób.
0: Blogi, jakiś newsletter może.
1: Ewentualnie jest jeszcze jedna metoda, mianowicie można sobie w Google, ale to oczywiście wiadomo, że to nas też może zalać różna ilość informacji. Można sobie, pamiętajcie, że Google'a też zaprogramować w ten sposób, żeby dostarczał nam informacje na temat konkretnych słów kluczowych. Więc można sobie te tak zwane Google Alerts skonfigurować. Może w ten sposób, a jeżeli nie na samego autora, to może właśnie w jakiś sposób łącząc na przykład tego autora chociażby z Lubimy Czytać. Jeżeli na przykład w serwisie lubimyczytać.pl pojawi się nowa informacja dotycząca tego autora, to wyślij mi alert. Może w ten sposób. No, trochę ja bym jeszcze tego popróbował. Czyli właśnie tego mechanizmu Google Alerts. Dobrze, to przejdźmy dalej, a teraz przechodzimy do drobnych newsów.
0: Tak, drobne newsy, więc będzie trochę wszystkiego, zaczynając od NVDA, który to pojawił się w wersji 2024.3. No i teraz się możecie zastanawiać, to przecież mówiliśmy o tej wersji. Tak, mówiliśmy, kiedy pojawiła się pierwsza wersja beta, bo po prostu już wtedy no, nas zaciekawiło, co się w tej aktualizacji zmieniło. W międzyczasie tych bet pojawiło się kilka, te następne bety generalnie po prostu poprawiały błędy, więc nie informowaliśmy was o drobnych wydaniach, natomiast też pojawiły się niedawno wersje RC, czyli Release Candidate, czyli już takie wersje praktycznie finalne. No i właśnie w tym momencie NVDA w wersji 2024.3 pojawił się w wersji stabilnej. Całego changeloga już czytać nie będziemy, natomiast myślę, że warto przytoczyć to, na co zwraca uwagę sama fundacja NV Access na swoim blogu w najnowszym wydaniu takiego newslettera In Process, gdzie właśnie piszą o różnych nowościach, które się w NVDA pojawiają. No i co mamy w tej najnowszej wersji? No, myślę, że najważniejszą zmianą jest to, że sklep z dodatkami, czyli Add-on Store, ma teraz budowany mechanizm informowania nas o tym, że są dostępne aktualizacje w naszych dodatkach. To będzie domyślnie włączone, więc po prostu kiedy NVDA sobie uruchomimy, dostaniemy taki komunikat i możemy z tego miejsca sobie przejść do sekcji aktualizacji i te aktualizacje porobić, więc jeśli ktoś korzystał wcześniej na przykład z dodatku Add-on Updater, czyli no właśnie dodatku, który aktualizował nam te rzeczy, no teraz już on nam w ogóle nie będzie potrzebny. Ta funkcja też jeszcze ma jedną fajną zaletę, jest taka, że będzie nas też informowała o aktualizacjach, o dodatków, które są wyłączone. A to się może przydać na przykład w sytuacji, kiedy wyłączyliśmy jakiś dodatek, no bo po prostu, nie wiem, ma jakiś błąd, albo po prostu nie był kompatybilny z tą wersją NVDA, którą mieliśmy zainstalowaną. Może próbowaliśmy nawet to obchodzić, ale okazało się, że faktycznie tam w kodzie jest jakiś błąd i ten dodatek nam nie działał. No to sklep i tak nas poinformuje, że aktualizacja się jakaś pojawiła i może po instalacji tej aktualizacji ten dodatek po prostu działać zacznie. Pojawiła się też opcja do tak zwanego normalizowania niektórych znaków Unicode dla mowy i Braille'a. O co tu chodzi? No chodzi tu o to, że ostatnio w mediach społecznościowych stały się popularne bardzo takie różne wersje alfabetu i liczb nawet, tylko że wpisane innymi czcionkami. To są na przykład często symbole matematyczne, które przy okazji też są po prostu jakoś pogrubione, z jakąś kursywą pisane. Bardzo to lubią osoby w mediach społecznościowych, żeby właśnie jakiś tekst podkreślić. No i one przez NVDA wcześniej nie były praktycznie czytane wcale. Na innych platformach to też z tym czytaniem jest różnie. Był nawet dodatek, który pozwalał nam taki tekst sobie zaznaczyć i go odczytać, no a teraz NVDA ma taką funkcję wbudowaną, jeśli to włączymy, to na przykład tak, jeśli w jakimś tekście zobaczymy właśnie taką pogrubioną matematyczną literę, na przykład, nie wiem, T, no to po prostu ten dodatek ją skonwertuje na zwykłe T, no i wtedy nasz syntezator, nasz monitor brajlowski ją bez problemu wyświetli. Też przy okazji, jeśli będziemy chodzić po znakach i będziemy mijać takie znaki, to tam też możemy sobie zaznaczyć takie pole, że NVDA nas będzie informował, że ten znak, po którym przeszliśmy, właśnie został w ten sposób znormalizowany. Co mamy jeszcze? Aha, tutaj mamy też informację, że to przy okazji powoduje, że równania w Wordzie są czytane. Także jeśli ktoś korzysta z Worda, z plików, gdzie takie równania się znajdują, no to przy okazji dzięki temu też będziecie mogli te równania przeczytać. Mamy wsparcie dla najnowszego monitora Activator od firmy HelpTech. I mamy nowe polecenia, które są myślę nie przepisane do symulowania rolki na myszce, więc możemy ekran przesuwać w górę, w dół, w prawo i w lewo. To jest kolejna rzecz, która kiedyś była dostępna jako dodatek, a teraz po prostu w samym NVDA jest dostępna. Też bardzo przydatna sprawa na niektórych stronach internetowych, w niektórych aplikacjach możemy spotkać się z sytuacją, gdzie jakaś strona nie chce nam czegoś wyświetlić, bo musimy ten ekran przesunąć, a wcześniej to nie było łatwe, czy nawet w grach niektórych w sumie, więc to jest jak najbardziej coś, co może się przydać, no tylko musimy sobie na te skróty jakieś klawisze znaleźć. Mamy poprawki błędów, na przykład na klawiaturze emoji na Windowsie 11 i w historii schowka. Wiele poprawek w przeglądarkach w internecie. Na przykład podczas czytania komunikatów błędów, figur, czyli taki grafik, podpisów, etykiet tabel i przycisków, elementów menu, które są zarazem polem wyboru i przyciskiem opcji. Mamy też aktualizację LibLuisa, czyli biblioteki odpowiedzialnej za tłumaczenie Braille'a. Dzięki temu mamy biblioteki dla serbskiego pisanego cyrylicą, dla języka jidysz oraz kilku jeszcze starożytnych języków tureckiego i nawet alfabetu fonetycznego, także coś, co może się wielu osobom też myślę przydać. Został zaktualizowany eSpeak, dzięki temu został do niego dodany język Karapalka. Nie słyszałem, nie wiem, co to za język, będę musiał się doszkolić. I też biblioteka definicji znaków Unicode została zaktualizowana, a więc więcej emoji na przykład powinno być dostępne. Także wystarczy wejść do menu pomoc, jeśli NVDA was jeszcze nie poinformował, że taka aktualizacja się pojawiła, to po prostu możecie sobie sprawdzić, czy aktualizacje są, i tą nową wersję sobie instalować. Jeśli macie wersję RC, testowaliście i nie widzicie aktualizacji, no to się nie musicie martwić, po prostu ta wersja niczym się różniła, Ta wersja finalna o tej wersji RC i NVIDIA Access pisze, że kiedy pojawi się beta kolejnej wersji NVIDIA, czyli to już będzie 2024.4, no to wtedy już przejdziecie do właśnie tej pierwszej bety, tej nowej wersji. A kiedy ta beta się pojawi, to oczywiście też damy wam znać, co w tej aktualizacji się zmieniło. Co mamy następne? Następnie mamy taką bardzo małą, ale fajną zmianę na stronie czata GPT, czyli tej webowej wersji tej aplikacji, w której to pojawiła się jedna mała, ale jak, ale no myślę bardzo, bardzo przydatna, a mianowicie po prostu, tak a propos tych obszarów dynamicznych, o których dzisiaj rozmawiamy, co się dzieje, kiedy one nie działają tak, jak powinny, ale jeśli zostały zaimplementowane w sposób prawidłowy, no to mogą nam pozwolić na to, żeby jakaś strona, jakaś aplikacja po prostu nam automatycznie coś przeczytała. No i właśnie to się stało przy okazji czata GPT. Ja w sumie mogę to szybko pokazać. Właśnie jestem na stronie, jestem na polu, gdzie mogę coś do niego napisać i na przykład napiszę, czym jest Tyflo Podcast, klasyczne pytanie, z którym mu różnie wychodziło. Naciskam Enter. ChatGPT is generating a response. Przygotowuje mi odpowiedź.
5: ChatGPT.
0: Tak, jak akurat tutaj to wyciszyłem niestety. Natomiast po prostu właśnie mieliśmy informację, że
5: ChatGPT Size. Tyflo Podcast to seria podcastów, które są poświęcone tematyce związanej z niepełnosprawnością wzrokową. Tyflo Podcasty omawiają różnorodne aspekty życia osób niewidomych i słabowidzących, takie jak nowe technologie wspierające, narzędzia do codziennego życia, kwestie związane z edukacją, kulturą oraz społeczne wyzwania, z jakimi spotykają się osoby z problemami wzroku. Głównym celem Tyflo Podcastów jest edukacja oraz informowanie społeczności osób niewidomych i słabowidzących, a także osób, które wspierają je w codziennym życiu, takich jak rodziny, nauczyciele czy pracodawcy. W takich podcastach często występują eksperci, osoby z niepełnosprawnościami wzrokowymi oraz inni zaproszeni goście, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz przemyśleniami na różne tematy. Tyflo Podcasty mogą być również źródłem inspiracji dla osób niewidomych i słabowidzących.
0: No właśnie, czyli cała wiadomość jest nam automatycznie czytana, nawet tutaj bardzo ładnie napisał. I dodatkowo też wszystkie wiadomości teraz są nie dość, przedzielone nagłówkami. To jeszcze artykułami, więc jeśli mamy dodane skróty do nawigacji po artykułach, a możemy sobie takie skróty w praktycznie każdym czytniku ekranu gdzieś dodać, czy na pokrętło, czy po prostu jako skrót, no to możemy po tych wiadomościach chodzić. Także to jest jak najbardziej zmiana na plus. Jeszcze byłoby fajnie, gdyby...
5: Buton article.
0: Jeszcze te przyciski zostały zaetykietowane obok pola do różnych funkcji. No niestety te przyciski cały czas zaetykietowane nie są, natomiast małymi kroczkami. Myślę, że to się za jakiś czas, miejmy nadzieję, zmieni. Swoją drogą też aplikacja na iOSie, z tego co wiem, to też nam automatycznie te wiadomości powinna czytać, także...
1: Mnie jedynie trochę denerwuje to, że jak jest to dłuższe przygotowywanie danej wiadomości, to on co chwilę mówi, że jeszcze pisze. Mógłby raz, ja sobie poczekam. Nie musi się powtarzać co chwilę.
4: Ale... Ewentualnie odczekać jakiś dłuższy czas, po którym rozsądnie jest uznać, że to już trwa zbyt długo, żeby nic nie mówić.
1: Dokładnie. No dla mnie trochę ten czas, który na ten moment jest ustawiony, no to jest zbyt krótki. Mam wrażenie takiego trochę spamu tymi komunikatami, ale no idzie to w dobrą stronę, to trzeba przyznać.
0: Dokładnie. Może to jest jakąś animacją związane, więc no nie wiem. Natomiast fajnie, że to zostało dodane właśnie, aby takich zmian było więcej. Mam nadzieję, że syntezy już mojej nie słychać. Dobra, nie słychać. Co mamy dalej? Teraz mamy pytanie, które zadałem w notatkach. Czy czeka nas zwrot akcji w sprawie Applebee's? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo na kanałach, na portalach społecznościowych, gdzie Applebee's ma konta oraz na przykład na samym poście, gdzie to ogłoszenie się pojawiło, przypominam, Applebee's od początku miesiąca, czy nawet właściwie od końcówki lipca, jest w trybie tylko do odczytu. Strona miała zostać z końcem sierpnia zamknięta. No i generalnie cały czas to ogłoszenie tam na stronie wisi. Natomiast pojawiła się obok niego enigmatyczna informacja, że za jakiś czas mają się pojawić jakieś ekscytujące wiadomości i mamy obserwować tą stronę. No to obserwujemy. Tak naprawdę nikt nie wie, co to znaczy. W międzyczasie już gdzieś konkurencja zaczyna rosnąć. Ten portal iAccessibility już tam próbuje rozwijać swoje skrzydła. Na przykład pan Aaron Di Blasi, nie wiem, czy dobrze nazwisko czytam, czyli aktualny właściciel takich serwisów jak TopTech, Tidbits, nawet petycję postawił, że chciałby Applebee'sa odkupić. Czy to będzie konieczne? Nie wiem. Może tam śmiem przypuszczać, że może faktycznie ktoś, może właśnie sam David Goodwin, czyli założyciel strony, gdzieś przemyślał sytuację, może jakieś oferty się pojawiły, którą postanowił wziąć i jednak strona przetrwa. Bo przypuszczam, że chyba strona zamknięta no nie zostanie. No, 100% pewności nie mamy. Będziemy musieli poczekać, co się stanie. Natomiast zapowiada się, że może nie, na szczęście koniec Apple Visa nas po prostu nie czeka. Co mamy dalej? No dalej mamy znów Metę. Dzisiaj jakoś męczymy tematy aplikacji Meta, właściwie męczymy błędy w aplikacjach Meta, nie wiem, czy je męczymy bardziej niż te błędy nas. Natomiast mówiliśmy cały podcast o Messengerze, a okazuje się, że to nie jedyna aplikacja, która się psuje, bo psuje się też Facebook i to taki znaczący problem. A mianowicie, kiedy tworzymy nowy post w aplikacji, no to w polu edycji, w tym, którym ten post wpisujemy, po prostu VoiceOver nam przestał czytać jego zawartość. Pół biedy, jeśli piszemy z klawiatury ekranowej, możemy to pole dotknąć i wtedy ta zawartość będzie przeczytana, ale gdybyśmy chcieli na przykład użyć wejścia Braille'a, wpisać coś na linijce, czy potem po tym tekście przejść, nie wiem, pokrętłem po znakach, po słowach, żeby coś poprawić, albo wiedzieć w ogóle, co kasujemy, no to po prostu nie działa. To nam nie jest w żaden sposób czytane. Nie wiem, czemu tak to się stało. Ponoć na Androidzie tak było od jakiegoś czasu i to jeszcze nie zostało poprawione. No i niestety problem też dotarł do użytkowników iOS-a. Ponoć występuje właśnie tylko w sytuacji, kiedy nowego posta piszemy, a nie na przykład kiedy na jakiegoś posta odpowiadamy. Także jeśli dużo piszecie coś na Facebooka, zwłaszcza z telefonu, no to tutaj niestety będzie trzeba na to uważać, jakoś po prostu, nie wiem, może wklejać z innych aplikacji, jeśli piszecie długie posty, no a jeśli piszecie coś krótszego, no to staracie za pierwszym razem napisać tego posta dobrze, bo niestety innej alternatywy nie ma. Ja tutaj tylko uporam się z małym problemem technicznym, a mianowicie klawiatura przestała mi słuchać, czyli pewnie się coś rozładowało, ale chyba tam następny w notatkach był temat związany z grami, jeśli się nie mylę, więc możemy przejść do tego, jeśli coś pomówi. A nie, akurat właśnie tak jak myślałem. Gry. Jeśli chodzi o gry, tutaj mam takie dwie krótkie informacje. Po pierwsze, pojawiła się duża aktualizacja takiej fantastycznej, mobilnej gry karcianej roguelike, czyli coś w stylu Slay the Spire na przykład, mianowicie jest to Doncaster, gra, która rozwija się prężnie i ostatnio opowiadałem, jak to w ostatniej aktualizacji zostały dodane opisy alternatywne portretów postaci, które możemy sobie odblokowywać i wybrać, czyli jak wygląda nasza postać. I wtedy autor obiecywał, że z następną aktualizacją, a ta aktualizacja miała być bardzo duża, zostaną opisane wszystkie portrety, wszystkie obrazki przeciwników, z którymi walczymy. I to się właśnie stało. Jeśli teraz będziemy z kimś walczyć, przejdziemy na opis tej postaci, no to będziemy w stanie przeczytać jej szczegółowy opis. Co ciekawe, opisy były właśnie wygenerowane AI, więc mamy kolejne zastosowanie, natomiast to było generowanie AI, które zweryfikował widzący człowiek, więc jeśli tam jakieś błędy były, halucynacje, to one były poprawione, natomiast po prostu postanowili pomóc sobie. Zresztą było pytanie do społeczności, czy im to przeszkadza, ale przez to, że opisy były fajne, więc tutaj nikt problemu z tym nie miał, no więc dzięki temu mamy opisy w tych przeciwników, a ich grze jest kilkadziesiąt, jak nie więcej, więc no fajnie, że tutaj coś takiego dostaliśmy, ale oczywiście to nie jest jedyna nowość tej aktualizacji, bo sama dostępność została dość znacząco poprawiona, więcej rzeczy jest nam czytane, ale też, co wydaje mi się jest też bardzo ważne, no pojawiło się nowe i to też ważne, zupełnie darmowe rozszerzenie. Rozszerzenie nazywa się po prostu Eclipse, czyli jakaś Eclipse'a, zaćmienie, i daje nam 200 nowych kart, zupełnie nowe style gry, każda klasa tak naprawdę postaci dostała nowy typ tak jakby rozgrywki, jaki możemy wykorzystać. I żeby nam jeszcze ułatwić sprawę, nowe karty możemy sobie łatwo odblokowywać, jeśli wejdziemy w grze na sekcję Meta Progression, czyli jest taki ekran, gdzie możemy różne rzeczy odblokowywać. Tam mamy takie menu podzielone na wszystkie klasy i to nowe rozszerzenie ma swoją ścieżkę tak naprawdę, którą możemy przejść, używając używając takiej waluty, którą zdobywamy przez po prostu przechodzenie gry, tam nie musimy nic dokupywać, możemy sobie te nowe karty i umiejętności odblokowywać. Jest co robić, jeśli graliście i czekaliście, żeby coś jeszcze więcej w tej grze zrobić, to warto do Doncastera wrócić, jeśli jeszcze nie graliście, a podobają wam się gry właśnie typu Slayer Spire, to zarówno na iOS-ie i na Androidzie warto sobie tą grę ściągnąć. I jeszcze Hearthstone. Wspominałem, że niebawem ma ruszyć ósmy sezon ustawek. To już się stało w zeszły wtorek. Następna aktualizacja, konkretnie aktualizacja 30.2 się pojawiła, a z nią ósmy sezon ustawek ruszył, gdzie również tutaj pojawił się motyw tropików i taka kolejna zmiana rozgrywki w trybie ustawek, która się pojawiła, mianowicie zamiast towarzyszy mamy teraz ozdoby, które możemy sobie kupować. Będziemy mieli zawsze dwie okazje na kupienie ozdób. One będą nam dawały różne, no, mogą mieć różny wpływ na rozgrywkę. Na przykład wzmocnić konkretny typ stronników, dodać tam jakieś dodatkowe statystyki, pomóc nam

0: częściowy Hearthstone Access oczywiście też już się zaktualizował, żeby z tym wszystkim działać prawidłowo. Jedna ważna sprawa, cały czas mamy dwie wersje tego moda, więc jeśli gramy w duetach, to nadal musimy ściągać tą osobną wersję kompatybilną z duetami. W obu przypadkach, żeby zobaczyć, jakie ozdoby mamy zakupione, został dodany nowy skrót klawiszowy, mianowicie jest to litera Q, więc kiedy ją naciśniemy, to kursor nam przejdzie na listę ozdób, jakie mamy i możemy sobie je przeczytać. Shift Q nam przejdzie na listę ozdób przeciwnika, z którym walczymy, bo to też jest wyświetlane. No i generalnie ten mod już działa. W pierwszej wersji było tam kilka błędów takich dosyć irytujących, tam nie wszystko działało, zwłaszcza w trybie duetów, większość skrótów nie działała, więc nie mogliśmy podglądać planszy naszego kolegi z drużyny. Na szczęście po jednym dniu ten problem został naprawiony, więc jeśli ściągniecie tą wersję teraz, to po prostu powinno wszystko działać. No i to wszystko ode mnie, jeśli chodzi o drobne newsy, ale wiem, że Paweł też ma jedną informację.
1: Tak, ma niedługo się ukazać 127 wersja Chrome OS-a, czyli no, mówiliśmy tu o Chromeboxach i o Chromebookach i tak dalej. No to rzeczywiście ma się ukazać nowa wersja systemu operacyjnego na teże komputery. No i tam ma się pojawić już rozpoznawanie, odczytywanie plików PDF przez sztuczną inteligencję. Także no, ode mnie taki krótki news. No i jeszcze tak rzutem na taśmę, bo dzisiaj wpadło Slack, komunikator taki korporacyjny dla zespołów, które nad różnymi projektami współpracują, dał znać, że naprawili błąd otwierania wiadomości prywatnych w aplikacji na iOS-a. No i tak podkreślono to gdzieś w mediach społecznościowych, że fajnie, że o takiej nawet małej jednej zmianie a propos dostępności informują w listach zmian w czasach, kiedy dużo aplikacji naprawdę decyduje się na takie bardzo enigmatyczne i nic nie mówiące listy zmian typu wprowadziliśmy poprawki i ulepszenia. I czym te poprawki są i czym te ulepszenia są, to się człowieku domyśl. Czasami się zdarza, że jest to istotnie dostępność też. No, a ja znowu z kolei miałem ostatnio okazję, używam już regularnie od prawie roku Mattermosta, takiego też komunikatora właśnie do komunikacji zespołowej, a ostatnio dołączyłem do jednej społeczności na Slacku i kurczę, jednak ten Slack, niebo a ziemia w porównaniu z tym Mattermostem, no tam o tą dostępność rzeczywiście się na bieżąco dba i cały czas nowe, fajne rzeczy wprowadza, także bardzo przyjemnie się z tego komunikatora korzysta. Życzę każdemu, żeby w pracy mógł korzystać z czegoś o dostępności Slacka.
2: I to już prawie wszystkie informacje z naszej kategorii Tyflo Aktualności. Powiedziałem prawie i rzeczywiście prawie, bo jeszcze ostatnia informacja, którą przygotował Piotr w tej sekcji, mianowicie garść przydatnych narzędzi od NS Studios.
0: Dokładnie, to się zaczęło w ogóle od tego, że to miał być drobny news, a mianowicie właśnie NS Studio, czy właściwie osoba, która teraz podpisuje się jako N po prostu, napisał, że wydał narzędzie, które możecie przydać osobom, które jeszcze korzystają z MacBooków z Touch Barem i konkretnie na tych MacBookach mają Windowsa zainstalowanego, na przykład w Bootcampie. Dla tych, którzy nie wiedzą, Touch Bar to jest taki malutki ekran dotykowy, który zastąpił na tych Maca klawisze funkcyjne. On był przez jakiś czas stosowany aż do chyba MacBooków Pro z procesorem M1, natomiast nie był jakoś popularny i nowe Maci już go nie mają, no ale przez parę lat ten Touch Bar był i o tyle na Macu z nim problemów nie mamy, bo na Macu tam po prostu mamy voiceovera, bo on nam może dynamicznie różne rzeczy wyświetlać, więc tam po prostu on działa no jak ekran dotykowy, więc nie ma z tym problemu. To na Windowsie na przykład jest już nim większy problem. Bo jeśli Touch Bar nie jest wykorzystywany do niczego konkretnego, czyli aplikacja go nie programuje, no to wyświetlają się po prostu na nim klawisze funkcyjne. No wszystko fajnie, tylko kiedy komputer jest uruchomiony w systemie Windows, no to nie mamy tej obsługi ekranu dotykowego, który nam oferuje VoiceOver. Więc co się dzieje? No musimy po prostu albo podłączyć sobie klawiaturę, albo coś przemapować, albo na ślepo, że tak powiem, te klawisze trafiać. No to był problem. I NS Studios postanowiło go rozwiązać w taki prosty sposób. Narzędzie, które mi tutaj uciekło, po prostu nazywa się Touch Bar Speak. Działa w taki sposób, że kiedy

0: nacisniemy w jeden z tych klawiszy po raz pierwszy, to po prostu będzie nam przeczytane, no jaki klawisz nacisnęliśmy. Gdybyśmy mogli chcieli uaktywnić, tak, no właśnie uaktywnić, no to musimy w tym samym miejscu nacisnąć palec jeszcze raz i wtedy ten klawisz zostanie uaktywniony. Autor rekomenduje, żeby narzędzie uruchomić w trybie administratora, bo jeśli mamy jakąś aplikację właśnie w ten sposób uruchomioną, a samo narzędzie nie, no to nie będzie w stanie przechwycić tego skrótu. Niestety też nie wszystkie aplikacje dają sobie tak te skróty przechwycić, niektóre gry na przykład, ale też niestety czytniki ekranu, jeśli mamy jakieś skróty klawiszowe z modyfikatorami, z caps lockiem na przykład, to generalnie też te skróty niestety są przechwytywane przed tym narzędziem. Niemniej jednak, jeśli korzystacie z takiego starszego komputera i macie potrzebę na nim postawić Windowsa, to myślę, że to jest narzędzie, które jak najbardziej może się przydać. Ale nawet jeśli Maca nie macie takiego, to warto na tą stronę wejść. Oczywiście będzie do niej link w komentarzu. Myślę, że może też mogę podać adres, bo nie jest jakiś bardzo trudny. nsstudiosweb.com/programs.php i tam możecie sobie wejść i oprócz tego narzędzia TouchBar Speak, co tam jeszcze znajdziemy? Mamy jeszcze narzędzie Cap Beeper. I to jest też malutka aplikacja, która sobie siedzi w zasobniku systemowym i ma jedno zadanie, przypominać nam, że mamy włączony capstock, otwarzając krótki, cichy dźwięk co w kilka sekund, więc też coś, co myślę, może się przydać. Co mamy jeszcze? Narzędzie DevWord, które pozwala nam zdefiniować, właśnie a propos słowników, ostatnio rozmawialiśmy o słownikach, tutaj mamy narzędzie, które działa jako słownik języka angielskiego, możemy sobie definiować słowa i co ciekawe, jeśli jakieś słowo ma też próbkę audio, nie wiem z jakiego to słownika korzysta, to ta próbka od razu nam będzie otworzona, jeśli tych próbek jest kilka na przykład, bo jakieś słowo ma kilka wymów w różnych dialektach, no to też możemy te poszczególne wymowy sobie odsłuchać, no i oczywiście możemy definicję tego słowa przeczytać. Co mamy jeszcze? Mamy narzędzie RenPySay. To jest narzędzie, które pozwala nam przepisać, przekształcić właściwie gry stworzone w silniku RenPy. To jest wiele tak zwanych wizualnych novel. To są gry gdzieś bardzo popularne w Japonii, ale nie tylko. Co jakiś czas takie gry pojawiają się w Tyflo Podcaście, gdzieś w nowościach, w grach, no trochę ich się pojawia. One generalnie mówią przez SAPI, ewentualnie mogą mówić do schowka, a jeśli wykorzystamy to narzędzie, tam po prostu musimy odpowiednio wkleić pliki w odpowiednie miejsca, jest dokumentacja w tym dołączona, no to może mówić bezpośrednio przez JOSa lub NVDA. Co mamy jeszcze? Mamy na przykład narzędzie URL Trace, które nam pozwala zobaczyć, dokąd jakieś łącze prowadzi. I to jest przydatne w sytuacji, kiedy jakiś link jest skrócony na przykład, a chcemy zobaczyć, gdzie tak naprawdę wiedzie, więc tutaj nawet skrót, nie wiem, NVDA i K nam nie pomaga, bo nam podaje tylko ten link skrócony, no to możemy do tego narzędzia taki link sobie wkleić i zobaczyć, dokąd ten link prowadzi. Mamy narzędzie Manifestomatic, którego zadaniem jest po prostu poprawianie, edytowanie manifestów, dodatków NVDA, żeby stały się kompatybilne. Narzędzie, które no akurat powstało przed tym, kiedy NVDA sam dostał taką opcję obejścia, więc może już nie będzie przydatne tak jak kiedyś, no ale jeśli ktoś będzie potrzebował takiego narzędzia, to coś takiego jest. Coś, co może większej ilości osobom się przydać, to jest narzędzie NVDA JFW, czyli narzędzie, które zastępuje nam DLL do kontroli NVDA przez taki, który mówi przez JOSa, więc jeśli mamy jakąś aplikację lub grę, która została zaprogramowana tak, że mówi tylko przez NVDA, nie korzysta z jakiejś biblioteki uniwersalnej, która wspiera kilka czytników ekranu. Czasami zdarzają się takie narzędzia, no to tą aplikacją możemy zmusić takie aplikacje do działania z JOSem. Następnie mamy Reeval i to jest aplikacja, która nam po prostu pozwala sprawdzać nasze wyrażenia regularne. To jest coś, czego mogą czasami korzystać osoby, które coś programują, ale nie tylko. Czasami na wierszu poleceń takie wyrażenia regularne mogą się pojawić. No i To jest bardzo specyficzny język do pisania tych wyrażeń. Warto je sobie przetestować, zanim dzisiaj zaczniemy je wykorzystywać. No i tym narzędziem możemy to w bezpieczny sposób zrobić, zanim gdzieś w produkcji tak zwanej zaczniemy takie wyrażenie wykorzystywać. Następnie mamy coś, co się nazywa Apple Podcast Reveal i to jest też bardzo przydatne narzędzie, jeśli mamy jakiś podcast, który ma na stronie na przykład linki, żeby się subskrybować, ale nie podają linku do swojego kanału RSS, ale na przykład mają link właśnie do podcastów Apple, no to możemy tym narzędziem sobie kanał RSS po prostu wydobyć. Nawet jeśli jakiś podcast takiego kanału właśnie gdzieś nie publikuje, no to można go wydostać właśnie gdzieś z kodu na stronie podcastów Apple, o których zresztą będziemy jeszcze później dzisiaj mówić. No i tym narzędziem wystarczy, że taki adres do takiej strony wkleimy do niego i dostaniemy link bezpośredni do kanału RSS, który możemy sobie wkleić do ulubionego klienta, do podcastów. Mamy skrypty dla JOS-a, dla gry Swamp, które poprawiają responsywność klawiatury i dodają kilka dodatkowych skrótów, na przykład symulacja ruchów myszką, żeby obracać się z klawiaturą. Mamy też narzędzie WSL GUI, czyli narzędzie, które pozwala nam uruchamiać polecenia w tym Windows Subsystem for Linux, czyli Linux na Windowsie. Z poziomu takiego fajnego okienka mamy dwa pola. W polu edycji jednym wklejamy polecenie, które chcemy uruchomić. Obok jest pole tylko do czytu, w którym będą wyświetlać się wyniki. Tutaj jest też informacja, że narzędzie nie działa z poleceniami, które wymagają hasła, na przykład sudo, więc no, z czymś właśnie, co sudo wymaga, na tym nie zrobimy. Co mamy jeszcze? Mamy ClipLaunch, to jest taki prosty menadżer schowka, który nam wszystko wyświetla w takim widocznym polu listy, też wspiera wyszukiwanie. No, można też przeczytać sobie zawartość danego elementu w polu tylko do czytu. Więc taki bardzo, bardzo prosty. Ta historia nie jest zapisywana, no ale myślę, że też coś, co może niektórym się przydać. Mamy tu jeszcze jakieś proste narzędzia na wiersz poleceń. To chyba takie pierwsze aplikacje, które ta osoba pisała. Mamy prosty kalkulator na wierszu poleceń. Też jakieś proste aplikacje, jakieś budziki, tutaj jest taki, mamy pakiet takich prostych narzędzi, jakiś automat perkusyjny i jeszcze jeden kalkulator, tylko ten jeszcze, to jest obługa, pierwsza aplikacja, którą ta osoba stworzyła, który jest udźwiękowiony mową ludzką zamiast syntezą. No także tych narzędzi jest całkiem sporo i myślę, że no, jak niektóre mogą jak najbardziej się przydać, warto sobie wejść na tą stronę i przejrzeć, bo może znajdzie się coś, co wam się może do czegoś przyda.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o Tyflo Aktualności. Za moment przejdziemy do technikaliów, ale zanim to uczynimy, odbierzemy telefon. Bartek ponownie jest z nami. Witaj.
2: No zgadza się ponownie. Ja tylko króciutko wam mogę powiedzieć, że operacja wiadomości zakończona sukcesem.
1: No to super.
2: A mianowicie nie zdążyłem się zorientować, że na starym iPhone'ie, na tym poprzednim zastępczym, jak ja go nazywam, synchronizacja wiadomości była przeprowadzana 13 sierpnia, tak jak mówiłem, kiedy zauważyłem ta ostatnia wiadomość z tej długiej konwersacji z wiadomości, co została ostatnia, jaką mi się ostała. I jak przeprowadziłem na starym iPhone'ie synchronizację ponownie, to i ponownie zrobiłem to już na mojej 13, to rzeczywiście wszystkie wiadomości zostały ściągnięte. I teraz tylko takie pytanie do was, no chyba wszystkich, bo ja mogę, że tak powiem, podziękować sobie, że jeszcze nie zdążyłem usunąć danych z poprzedniego iPhone'a. Czy byłaby wtedy możliwość, gdybym go rzeczywiście już wyzerował, wyczyścił, czy byłaby synchronizacja przez stronę iClouda?
1: No, ale ja nie sądzę, żeby ta synchronizacja nastąpiła, skoro wyczyściłbyś dane z tego telefonu, który się nie zdążył dosynchronizować.
2: To tak naprawdę można powiedzieć, że tą operacją uratowałem te wiadomości, tak? I nie tylko tak wiadomości. Sądzę. dla bezpieczeństwa jeszcze najlepiej sobie zrobić synchronizację pozostałych rzeczy, które mam zapisane w iCloudzie.
1: To prawda, wtedy... na wszelki wypadek.
2: Okej, okay, czyli jeden problem bynajmniej rozwiązany. No wiadomo, że człowiek się uczy na błędach.
1: Oczywiście. A najlepiej okay. się uczyć na cudzych.
2: No to tak, bo wtedy nam akurat, że tak powiem, bardziej do śmiechu jest, bo tutaj mogłoby to się skończyć na naszą niekorzyść. Ale najważniejsze, że się udało i na przyszłość człowiek już będzie wtedy pamiętał, że lepiej takie coś jeszcze przeprowadzić przed postawieniem systemu na czysto.
1: Zgadza się.
2: Dobrze, teraz już wam naprawdę nie będę zatruwał anteny, przechodzę dalej wtedy do słuchania. Trzymajcie się wtedy serdecznie, pozdrawiam was, do usłyszenia.
1: Dzięki Bartku za telefon, do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie. To skoro jesteśmy już przy wiadomościach i przy słuchaczach, którzy nas tymi wiadomościami raczą dość obficie, no to posłuchajmy wypowiedzi Maćka.
3: Swoją drogą śmieszna sprawa z tym Eleven Labs readerem. Tak w sumie sobie chciałem nawet dla testu sprawdzić, czy aplikacja przypadkiem, mimo że nie jest zweryfikowana na macOS, czy jej tam przypadkiem nie będzie. No niestety niezgodne urządzenie i tak dalej. Niemniej, o co mi chodzi? W wynikach wyszukiwania w App Store jej za żadne skarby znaleźć nie mogę. To jest ciekawe. Dziwne w sumie, skoro niby apka tam się pojawiła, że jest tam wersja nie to, że 1.0, ale 1, no i tam po kropeczce już tam coś tam chyba gdzieś tam jest. Natomiast kwestia taka, że w wynikach wyszukiwania Google'a to jest. Tak więc jeśli sobie tam nie możecie znaleźć, jak chcecie wytestować sobie już teraz jeszcze przed stricte ukazaniem się audycji na stronie bez czekania na link. No to co, jak wpiszecie sobie Eleven Labs Reader, to w Google oczywiście, na iPhone'ie, no to, oczywiście z dopiskiem App Store, czy coś w ten deseń, to się elegancki link prowadzący do App Store'a pojawi i otworzy stricte sklep App Store i już będzie można wtedy tą apkę pobrać, ale na wyniki wyszukiwania póki co jeszcze w tym, w App Store nie liczcie, bo tam jeszcze jej nie znajdziecie. Ciekawe w sumie, jak to się wszystko odbywa, kiedy to się tak naprawdę wszystko gdzieś tam jakoś zindeksuje i ten App Store się nauczy, ta wyszukiwarka, że dana aplikacja to już tam sobie wesoło jest i wesoło sobie czeka na użytkowników, nie? Na ich wyszukiwania w sumie.
1: A może to wtedy dopiero się w tym październiku pojawi ten wynik? Kto wie, kto wie. W każdym razie dzięki Maćku za te informacje. A my teraz przechodzimy do technikaliów. I z racji tego, że Piotr to się nagadał przed momentem, to proponuję, Pawle, żebyś ty teraz trochę poopowiadał o narzędziu, które nazywa się DeltaChat.
4: DeltaChat to jak najbardziej narzędzie, które wcale nie jest nowe. Ja się im już bawiłem jakieś 6-7 lat temu na Androidzie. I ono wtedy było dużo mniej zaawansowane i tam pewnych opcji, które dziś są, nie było. Ale czym ono jest w zasadzie? Różne są pomysły na to, jak zdecentralizować komunikację, żeby nie wszystko zależało, prawda, od Facebooka, czy Telegrama, czy tam innego jakiegoś dostawcy usług. Jak można by się komunikować po jakimś takim protokole zdecentralizowanym? No i był już Jabber. Teraz aktualnie triumfy święci Matrix. No a ktoś wpadł na pomysł, że przecież mamy taki protokół uniwersalny i to nawet większość ludzi z niego korzysta, może nawet nie myśląc o tym, że to jest jakiś protokół i tak dalej, czyli poczta elektroniczna, po prostu e-mail. I teraz DeltaChat loguje się na naszą skrzynkę pocztową, oczywiście pod warunkiem, że wspierany jest IMAP, te różne OAuthy i tak dalej, no raczej działać nie będą. Nie testowałem z Gmailem, natomiast testowałem kiedyś na O2 i to kiedyś działało, teraz O2 wyłączyło mi dostęp po IMAPie i żeby było śmiesznie, nie mogę go włączyć. Po prostu się checkbox nie chce zahaczyć w ustawieniach interfejsu właśnie poczty O2. No i my możemy po prostu dodać sobie do kontaktów w tym DeltaChacie drugą osobę po adresie e-mail jakąś tam, no, która ma swój jakiś adres e-mail i możemy do tej osoby pisać. I teraz nasze wiadomości u nas się będą pokazywały i odpowiedzi tej osoby w DeltaChacie jako wiadomości w czacie, a z drugiej strony u tej osoby, która ma maila, będą się po prostu pokazywały jako maile. I tu już podobudowywano różne ciekawe funkcje poboczne, bo jest na przykład szyfrowanie end-to-end i to przykładowo jest wymagane, bo w ogóle oprócz tego, że możemy korzystać z dowolnego serwera, oczywiście poczty, to powstały też serwery dedykowane właśnie usłudze Delta Chat i na przykład takim serwerem polskim jest mailchat.pl, mailchat.ch.pl i tam można założyć konto, dostaniemy jakiś losowy login, taki litery i cyfry i możemy za pomocą tego adresu się komunikować z innymi. No i właśnie takie serwery już na przykład wymagają tego, żeby to szyfrowanie było po obu stronach obecne, czyli no de facto obydwie strony muszą korzystać z Delta Chata. No to jeżeli zalogujemy się na pierwsze lepsze konto IMAP, przy czym no, nagle się okazuje, że to nie jest taka prosta sprawa w dzisiejszych czasach zdobyć konto z IMAP-em i to jeszcze za darmo, bo O2 właśnie ma jakieś, robi cyrki z włączeniem tego IMAP-a, Gmail coraz bardziej utrudnia dostęp, przypuszczam, że Outlook, Yahoo ma podobnie.
1: A jakaś no jest jeszcze... Interia, Onet,
4: no ewentualnie jeszcze. Bo tak, zostają te różne prywatnościowe takie ukierunkowane na prywatność, ukierunkowani dostawcy poczty, którzy już...
0: A też nie życzą... wszyscy, bo na przykład Proton nie wspiera.
4: Proton nie wspiera, Tuta nie wspiera, też taki niemiecki dostawca. Tak. Tuta, Nota, no nie, ale jakieś Posteo, Mailbox i tak dalej to już jak najbardziej, czy Fastmail. No i... teoretycznie można sobie to ograniczyć w ustawieniach na przykład Delta Chata, że tylko wiadomości z folderu Delta Chat będą pokazywane w Delta Chacie, a możemy ustawić, że wszystkie, więc można sobie zrobić de facto takiego klienta maila w formie komunikatora, trochę jakby. Można wysyłać wiadomości głosowe, przy czym ta opcja jest zepsuta, jak chodzi o przynajmniej voiceovera na iPhone'ie i tak się zawiesza cały dźwięk, że no, musimy resetować brutalnie telefon, żeby w ogóle z niego móc skorzystać, bo jest przyblokowany jakiś tam kanał mediów. Jest wysyłanie w jakiś sposób lokalizacji w czasie rzeczywistym. Jest możliwość zapraszania do rozmów wideo w oparciu o Jitsi Meet, czyli po prostu wysyłany jest link do Jitsi Meet i można się przyłączyć. Można tworzyć czaty grupowe, można tworzyć listy ogłoszeniowe, czyli po prostu wysyłanie za jednym zamachem do iluś adresów naraz. Także jest to ciekawa koncepcja komunikatora, zwłaszcza, że każdy z nas jakiegoś maila ma i bardzo możliwe, że ten mail nawet byłby z tym Delta Chatem kompatybilny. No, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie dalej, jakie będą wprowadzali usprawnienia. Na pewno bardzo wchodzą gdzieś w dostępność, bo poza tym problemem z wiadomościami głosowymi i tam, że może jakiś jeden nagłówek czatu nie jest czytany, to na wątkach i są czynności na pokrętle. Aplikacja jest dość prosta, ma dość nieskomplikowany interfejs, więc można z niej spokojnie korzystać. No i myślę, że jakby ktoś miał ochotę, to można się zawsze pobawić. A nuż komuś spodoba się taki akurat sposób komunikacji. No ja widzę jakąś zaletę, na przykład jeżeli chcemy przejść na jakiś prywatny kanał komunikacji z kimś poznanym na jakimś czacie, jakiejś grze internetowej, gdzie jeszcze nie do końca tej osobie na tyle ufamy, żeby dać jakiś oficjalny komunikator, czy już nawet nie myślę o numerze telefonu. Można założyć jakiś drugi zapasowy adres e-mail właśnie z dostępem do IMAP-a i skonfigurować Delta Chat w taki sposób, żeby nam to odbierał i w tym momencie z tą osobą pisać. Wygląda to jak komunikator, a dzieje się po mailu. Także zachęcam do testów.
1: No, bardzo interesująca koncepcja. Może kiedyś rzeczywiście warto będzie ją wypróbować. Ty, Pawle, jakoś tak w praktyce zdarzało ci się korzystać z tego?
4: Te lata temu próbowałem jakoś pisać sam ze sobą nawet. Aha. I tam był jakiś taki problem, że no nie bardzo wiedziałem, jak to zrobić, żeby te wiadomości chciały w tym folderze Delta Chat lądować. Czy to musi być coś w nagłówku maila, czy to musi być coś w temacie. Musiałbym teraz przetestować raz jeszcze, jak to wygląda, jaka jest w ogóle składnia, nie wiem, tematu. Czy Delta Chat wysyła jakiś nagłówek, mimę. Mhm. Mam i tam jest zawarta jakaś informacja, natomiast no, tak wstępnie mogę stwierdzić, że no interfejs jest bardzo fajny i bardzo przyjemnie ta aplikacja po prostu się, bardzo przyjemnie się z niej korzysta.
1: A jeżeli wy macie jakieś doświadczenia z Delta Chatem, to też dajcie znać, bo to rzeczywiście interesujący sposób komunikacji. Piotrze, teraz temat twój i to niejako suplement do tego, o czym ja mówiłem tydzień temu, mianowicie kiedy wspominałem o tym, że zestaw na 2,4 GHz to całkiem dobry zestaw dla niewidomego, który chciałby sobie popracować na świeżym powietrzu, tak jak ja i ma komputer stacjonarny. No i ty znalazłeś też ciekawe słuchawki, które w dodatku będzie można podłączyć aż do dwóch urządzeń.
0: Dokładnie, te słuchawki jeszcze na rynek się nie pojawiły, natomiast 2 września to się powinno stać. No właśnie, ja nawet do ostatniej audycji rzuciłem tak luzem, co by było, gdyby ktoś coś takiego wypuścił. I dziwnym zbiegiem okoliczności przeglądam sobie właśnie kanały RSS, żeby znaleźć dla was informacje. I oto The Verge akurat chyba napisał, że firma Turtle Beach, czyli producent właśnie głównie akcesoriów, audio akcesoriów gamingowych, wypuścił 3 generację swoich słuchawek z serii Stealth 700 i głównym właśnie takim punktem tych słuchawek, które ma ludzi właśnie zainteresować, jest to, że będą oferowały nam 2 takie bezprzewodowe odbiorniki dongle w zestawie, więc oczywiście to mnie to ciekawiło. I co możemy o tych słuchawkach wam powiedzieć? Oczywiście będzie link do strony producenta. No, zaczniemy od ceny. Cena no, z jednej strony nie jest mała, z drugiej strony jeśli chodzi o sprzęt taki gamingowy i sprzęt tego typu, no to jest taka, powiedzmy, w normie bym powiedział, bo generalnie tego typu sprzęt może tyle kosztować. Mianowicie w Stanach one będą kosztowały $200, czyli możemy powiedzieć, że gdzieś około 800 zł, może w sumie więcej, 900, może nawet pod 1000 pewnie będzie to zależało od sklepu, jak to często bywa. Poprzednia generacja tych słuchawek właśnie gdzieś tyle samo też kosztowała z tego, co wyszukiwałem, natomiast warto będzie poczekać na tą generację 3, a nie 2, dlatego że ona ma kilka znaczących poprawek w porównaniu do poprzedniej generacji. Więc przejdźmy sobie po stronie i przeczytajmy, co nam te słuchawki będą oferowały. Właśnie crossplay, dual transmitter, wireless audio, czyli właśnie mamy 2 odbiorniki, które możemy podłączyć do różnych portów USB. Oczywiście tutaj producent generalnie sugeruje, żeby na przykład podłączyć sobie te słuchawki do komputera i na przykład do konsoli PlayStation, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć na przykład jeden do laptopa, drugi do komputera stacjonarnego, czy do jakiegoś innego urządzenia, które jest w stanie współpracować z takimi słuchawkami audio. Ponadto, oprócz tego, że mamy właśnie nisko opóźnieniowe wsparcie 2,4 GHz na tych 2 donglach, między którymi możemy się przełączać, mamy też Bluetooth w wersji 5.2, więc możemy też połączyć się z smartfonem na przykład, czy z jeszcze może jakimś komputerem, jakby ktoś chciał, tylko wiadomo, wtedy to opóźnienie będzie większe. Natomiast co istotne, ten Bluetooth i ta 2,4 GHz mogą działać jednocześnie, więc możemy na przykład zrobić coś takiego, że pracujemy sobie z tymi słuchawkami, z niskimi opóźnieniami na komputerze, ale jednocześnie mamy je podłączone do smartfona i gdyby na przykład przyszło nam powiadomienie, no to dostaniemy, no usłyszymy je, gdyby ktoś do nas zadzwonił, możemy odebrać i porozmawiać z tą osobą, gdybyśmy też na przykład chcieli coś ze smartfona sobie słuchać, jednocześnie pracując na komputerze, można też jakoś osobno te głośności regulować, więc myślę, że fajna sprawa. Mamy tutaj te głośniki w tych słuchawkach są 60 mm. Tutaj producent chwali się, że wspiera 24-bitową rozdzielczość. Co ciekawe, w poprzedniej wersji te słuchawki miały 50 mm, więc tutaj powinny być lepsze. Mamy wysokiej jakości mikrofon, który wystarczy, ten mikrofon się schowa do tych słuchawek i jeśli go schowamy, to on jest automatycznie wyciszany, więc wiemy, kiedy on się wyciszy. Co ciekawe, właśnie w tej wersji na PC, bo też co ważne, te słuchawki są sprzedawane w 3 wersjach. Wersji na PC, na komputery, wersji na PlayStation i wersji na Xboxa. Lepiej kupić wersję na PC, dlatego że ona chyba akurat z Xboxem nie zadziała, bo tam są jakieś kwestie licencyjne, ale z komputerami i z PlayStation zadziała. Natomiast, co jest dla nas ważne, jeśli chodzi właśnie o jakość mikrofonu, i to jest rzadkość w takich słuchawkach gamingowych, ja akurat też mam takie słuchawki, które też tą częstotliwość produkowania mają większą, ale to jest naprawdę rzadkość. W tej trzeciej generacji tych słuchawek producent chwali się, że ten mikrofon jest wysyłany z częstotliwością 32 kHz 16 bit. To wiadomo, nie jest jakoś CD, to 44 kHz to nie jest, natomiast generalnie tego typu słuchawki, mikrofony w takich słuchawkach to jest 16 kHz, czyli taka jakość rozmowy, wiadomości głosowej na WhatsAppie na przykład, tak, tego typu góry możemy się spodziewać. Słuchaj, że to jest taki mikrofon bezprzewodowy. No, pytanie, jak dobry będzie sam mikrofon, tego nie wiemy. Natomiast powinno to trochę góry mieć i to powinno brzmieć właśnie nawet jak na takie słuchawki bezprzewodowe w miarę przyzwoicie. Słuchałem demonstracji poprzedniej generacji tych słuchawek. Akurat to było nagrywane gdzieś na PlayStation, tam takiej wysokiej częstotliwości nie było, natomiast sam mikrofon brzmiał całkiem przyzwoicie, miał nawet dosyć dużo niskich częstotliwości, co też jakoś nie jest spotykane. Miejmy nadzieję, że w tej najnowszej wersji też ten mikrofon będzie tak samo w miarę przyzwoity. Bateria powinna działać do 80 godzin, to jest bardzo dużo w porównaniu na przykład poprzednia generacja, czy na przykład słuchawki, które ja mam posiadam, no też mają dobrą baterię, ale tylko godzin 20. Także tutaj możemy spokojnie, nawet jeśli korzystamy z nich, no powiedzmy prawie cały dzień, więc kilka godzin dziennie powiedzmy, no to pewnie kilka dni do tygodnia może i by się nawet dało wyciągnąć. Mamy też aplikacje zarówno na komputery, jak i na smartfony. Tutaj pytanie, jak ona będzie dla nas dostępna. Pewnie bez tej aplikacji będzie się dało coś zrobić, natomiast ta aplikacja będzie nam na komputerach oferować dźwięk Waves 3D. Tutaj pewnie zdania, czy to dobre, czy nie, będą podzielone, pewnie będzie się dało to wyłączyć. Natomiast ponadto będzie oferowała korektor i z tego co wiem też na telefonie chyba też tam niektóre rzeczy da się dostosować, nawet jakieś parametry mikrofonu, tam odczumianie, bramkę można sobie skonfigurować, więc no miejmy nadzieję, że na przykład nawet jeśli na komputerze to nie będzie dostępne, to chociaż z poziomu smartfona będzie się dało te słuchawki po prostu sobie skonfigurować. Mamy oczywiście słuchawki z memory foam, czyli pianki zapamiętujące, więc one powinny nam się ułożyć na nasze uszy i być w miarę wygodne. Oczywiście pałąk jest zrobiony ze stali, więc powinien być po prostu wytrzymały. Mamy też na tych słuchawkach jakieś takie kółko i przycisk trybu, który możemy sobie dostosować, co ten przycisk ma zrobić. I mamy właśnie kilka trybów korektora, między którymi możemy się przełączać i jakiś tryb nadludzkiego słuchu. Co to znaczy? Nie wiem, pewnie tutaj chodzi o zwiększanie jakiejś częstotliwości, żeby coś było nam lepiej w niektórych grach usłyszeć. Trzeba pamiętać, że to jest sprzęt gamingowy ostatecznie, natomiast no, dla nas przez to, że to jest, on ma takie naprawdę niskie opóźnienia, no i mamy te dwa dongle w zestawie, to jeśli te aplikacje będą dostępne, nawet jeśli nie, to myślę, że znajdą się osoby, których te słuchawki mogą zainteresować. No, one ładują się z tego, co wiem, na USB-C. No i generalnie wyglądają bardzo fajnie. Mają jedną wadę, którą niektóre inne słuchawki gdzieś w podobnym przedziale cenowym nie mają. Na przykład ja mam słuchawki firmy Corsair. Są to konkretnie słuchawki Corsair Virtuoso SE, więc no nie najnowszy model. Najnowszy model jeszcze dostał Bluetooth. No one mają jednego dongla akurat. Natomiast oprócz tego, że one właśnie działają w tym trybie 2,4 GHz, to można je też podłączyć bezpośrednio do komputera i kiedy one się ładują, to też są widziane jako karta dźwiękowa, więc to też ci się może przydać i to wtedy też chyba działa, z tego co pamiętam, na 96 kHz. Aha, no właśnie, te słuchawki też nawet w tym trybie bezprzewodowym według producenta są w stanie wyciągnąć 24 bity 96 kHz, co no też może być ciekawe. No pytanie, ile z tych wysokich częstotliwości faktycznie usłyszymy, zwłaszcza w tym trybie bezprzewodowym, nie wiem. Natomiast no mają to, ale też po prostu mają zwykłego jacka. To moje słuchawki Corsaira, a te słuchawki od Churchill Beach niestety nie, więc jeśli się na nie zdecydujemy, a one jak najbardziej są, myślę, warte przynajmniej zainteresowania się, jeśli ktoś tego typu sprzętu szuka. Natomiast no, jeśli właśnie też będziemy chcieli je podłączyć do jakiegoś starszego urządzenia, no może do jakiejś konsoli, tak ja na przykład z wami teraz tutaj mogę rozmawiać na tych słuchawkach, no bo po prostu je podłączam do miksera na w sytuacjach, kiedy nie chcę z tego trybu bezprzewodowego korzystać, no to w przypadku tych słuchawek no, mamy Bluetooth, mamy te 2,4 GHz, ale gdybyśmy na przykład chcieli je podłączyć do jakiegoś sprzętu, które tego nie ma, może jakiś, nie wiem, czytnik książek na przykład, no to niestety tego nie zrobimy. Niemniej jednak faktycznie, jeśli ta aplikacja będzie w miarę fajna, żeby nawet po prostu, żeby to grało dobrze, to jak najbardziej jest sprzęt, który no, dla tych, którzy mają kilka sprzętów, do których chcieliby te słuchawki podłączyć, jak najbardziej myślę, że to jest propozycja, nad którą warto się przynajmniej zastanowić.
1: Ale swoją drogą jeszcze taka moja refleksja, zresztą rozmawialiśmy o tym wczoraj poza anteną, przed audycją, że wielka szkoda, że producenci tych takich niedrogich głośniczków bezprzewodowych, typu chociażby no tych wszystkich przenośnych właśnie, jakiś JBL, Bose i inni producenci nie dodają jakiegoś jednego, choćby już nie mówię, że tam dwóch, ale takiego modułu właśnie łączności bezprzewodowej i takiego dongielka. No, być może byłoby to związane z jakąś tam większą ceną, ale jak tak próbowałem szukać nawet takich głośników, nie słuchawek, bo słuchawki to można mieć naprawdę, jak sami widzicie, niedrogo. Ale żeby znaleźć jakiś taki głośnik, który miałby zarówno Bluetootha, jak i takiego dongla na 2,4, to wcale to nie jest takie łatwe do odnalezienia. Jeżeli ktoś coś wie o takim sprzęcie, no to dajcie znać, bo to myślę, że też nam mogłoby być przydatne, zwłaszcza, że taki głośnik z takim donglem, no to możemy wykorzystywać w kilku sytuacjach. Jako głośnik do komputera, który nam nie generuje jakichś dodatkowych opóźnień, więc możemy sobie przez niego puścić albo syntezę, albo w ogóle robić jakieś tam różne rzeczy, a jeżeli chcemy go zabrać na przykład na jakąś wycieczkę albo po prostu w podróż, no to mamy Bluetootha i możemy sobie wyemitować dźwięk z naszego smartfona albo z jakiegoś innego urządzenia. Mam wrażenie, że no, o ile w przypadku słuchawek, to dlatego, że tym rynkiem są gracze, to jeszcze ktoś zwraca na to uwagę, żeby tych opóźnień nie było, ale jeżeli już mowa o głośnikach, to tak naprawdę to chyba niewielu producentów w ogóle wyszło z takiego założenia, że komu to by się mogło w ogóle przydać? A ja na przykład widzę kilka zastosowań dla takiego sprzętu. A tymczasem odbieramy telefon. Maciek jest z nami. Cześć, Maćku.
5: A cześć, słuchajcie, niedobitek się kłania. Generalnie cóż, z paroma jeszcze przychodzę tutaj nowościami, paroma pytaniami i spostrzeżeniem. Mianowicie, pierwsza rzecz odnośnie iOS-a, tak swoją drogą, i siódmej już bety. W sumie właśnie, zbyt wiele tam się nie zadziało, więc nawet się nie dziwię, że nie wspomnieliście, ale kwestia jest taka, że tak się skapnąłem, jak do was dzwoniłem, że wreszcie Apple zrobiło tak z tym voiceoverem, że już normalnie się da połączenie wybrać od puknięcia paluchem, w sensie nie trzeba tam machać w dół na czynność połącz, tylko tak po prostu już, a mało tego połącz czynność sobie zniknęła z pokrętła. W szóstej jeszcze gdzieś tam się to kotłowało, ale była niby ta czynność, ale w sumie chyba już się dało zaktywuj zrobić jakieś takie, to było dziwne, teraz już jest ustabilizowane. I jeszcze miałem jedną rzecz, tylko na razie mi wyleciała, więc może jak... A, wiem. W szóstej było coś takiego, że przyciski głośności nam też jakoś w dziwaczny sposób poruszały kursor voiceover. Teraz też to już poniekąd zostało naprawione. Jeszcze nie do końca, ale jeszcze się zachowuje stabilniej. No, ale voiceover się dalej crashuje, jak ma większą porcję tekstu jako jeden obiekt, więc no jest jeszcze śmiesznie. Ale fakt faktem, że aktualizować w sumie, to jeżeli w sumie ten błąd uciążliwy z tym crashowaniem się voiceovera w trakcie czytania zostanie naprawiony w sumie, to z czystym sumieniem będzie można aktualizować do tej 18.0 i to jest taki moim zdaniem w sumie historyczny moment, bo tak wcześniej to zawsze było jakieś ale tak naprawdę, a teraz widzę, że będzie to można aktualizować bez problemu.
1: No i będzie motywacja do tego.
5: I będzie motywacja, tak, ten Messenger to teraz. Ja się wcale nie zdziwię, jak public bety zaczną ludzie naprawdę instalować na potęgę tylko po to, żeby się Messengera tam ten... Natomiast druga rzecz to Michale, dalej tu FaceTime ładnie działa, jak słychać, więc dobrze jest. Już tam nie podnosić niczego w górę. I co? Jeszcze jedna... No i pytanie mam odnośnie... jeszcze cały czas tego nieszczęsnego Bloodstorma w sumie, czy wiadomo Piotrek, jakich tak, znaczy gdzie tego szukać, jeśli chodzi o te biblioteki, w sensie gdzie zasięgać informacji, bo w ogóle co tutaj, w ogóle jeśli chodzi o ten silnik i tak dalej, nie, bo w ogóle gra no to jest śmieszna, bo nie ma ani w sumie info o deweloperze, a strona gdzieś tam, którą skądś tam dostałem, to jest chyba chamski FTP, gdzie są po prostu wrzucone pliki do Linuxa, do macOS-a i do Windowsa, a tak naprawdę nie ma ani dróg kontaktu do twórcy i tak dalej, nie? Więc moje pytanie, jeżeli to jest ten silnik stricte, to gdzie w sumie szukać tych informacji o tym, jakich tych bibliotek może ewentualnie brakować? Orientujesz się może?
0: Wiesz co, o grze generalnie ja się dowiedziałem z forum Audio Games. Tam był wątek chyba nawet stworzony przez oryginalnego autora, więc jeśli szukać informacji kontaktowych do niego, ja bym zaczął tam. A jeśli chodzi o same biblioteki, to wiem o tym od innych osób. No, od samego changeloga NVGT, bo akurat go po prostu obserwuję, ale na przykład też Mason Armstrong zmagał się z tymi problemami, kiedy on swoje gry wypuszczał na Maca i też pierwsze wersje faktycznie miały problemy. Na pewno jedną z tych bibliotek chyba było libgit, ale było chyba coś jeszcze. Natomiast on właśnie w momencie, kiedy takie błędy się pojawiały, no to zgłaszał je do sama typiego dewelopera NVGT i te błędy były poprawiane i kiedy te nowe wersje silnika się pojawiały, to on po prostu sygnalizował, jeśli macie Maca, aktualizujcie moje gry po prostu, bo pojawiły się nowe wersje.
5: Jasne. Czyli pierwsze co, to punktem wyjścia będzie dobry Audio Games Net, tak? Tam to forum. Ewentualnie. Dobra, no to jeszcze tam spróbujemy. To dzięki. A jeszcze co do cinkciarza w sumie, bo tak sobie postanowiłem zaeksperymentować, założyć konto i tak dalej. No faktem wszystko dostępnie, powiedzmy, się da zrobić. Źle nie jest, w miarę komfortowo, więc... W sumie, Pawle, dzięki za polecenie. Jedyne w sumie, co właśnie, gdybyście zakładali przez apkę mobilną, aby wam checkboxy nie działały, nie dałoby się ich zaznaczać wszelakich zgód, no to lepiej sobie to rzeczywiście chyba przez stronę założyć i wtedy będzie spoko. Ja akurat konto zakładałem przez stronę, natomiast potem sobie tą kartę wirtualną próbowałem wyrobić przez apkę cinkciarza. No niemniej się to nie udało, bo nieszczęsne checkboxy, ale w sumie też zrobiłem przez stronkę w sumie z poziomu Maca i się udało. Mało tego, ja nie wiem, czy twórcy gdzieś tam nie mają tego w świadomości w sumie, że ta strona gdzieś tam jest lepiej dostępna, bo jak parę dni temu do mnie zadzwonił sobie nomen omen też pan Paweł z ich obsługi klienta, to mi mówił, że no, bo wie pan, jakby tam pan miał problemy z aplikacją, no to sobie to przez stronę zrobić tam w przeglądarce, jakby to też miało być łatwiej i coś tam, więc chyba coś jest na rzeczy, chyba coś wiedzą, chyba tam jakoś o tą dostępność jakoś tam świadomie próbują dbać. W sumie też jest spoko to, że w apce jest przycisk do wysłania im feedbacku. Tak, bardzo prosto, fajnie się to robi. Ja to tam zrobiłem, że z tymi przyciskami tam niektórymi jest problem, że etykiet nie ma i że te checkboxy nieszczęsne są. Nie do ogarnięcia z voiceoverem, więc no zobaczymy, czy kolejne aktualizacje też przyniosą jakiś postęp. No ale faktem w sumie fajna, dostępna alternatywa. Tych walut też tam trochę jest, więc gdyby ktoś ten, to chyba też mogę polecić w sumie, nie? No, także ode mnie chyba tyle, idę się kurować.
1: Dzięki Maćku za te informacje, no i zdrowia życzę.
0: Czymy zdrowia, tak.
5: O, dzięki wielkie. No, trzymajcie się.
1: Do usłyszenia, cześć. A. No to teraz moja informacja, ale to będzie bardzo krótka informacja dotycząca tego, że z sztuczną inteligencją można sobie porozmawiać na gadu-gadu. Kiedyś już to było i tu już Grzegorz o tym wspominał, mianowicie ten bot Amigo przez 2G, który ma ten sam numer, co kiedyś miał Infobot. Nie wiem, czy wy pamiętacie z gadu-gadu jeszcze Infobota o numerze 100. A? Chyba nie. A to był bardzo ciekawy bot, który na przykład potrafił odpowiadać na różne komendy, na różne pytania, na przykład o pogodę, na przykład o jakieś tam imieniny, kto dziś ma, ale też miał jakiś bardzo prosty słownik, który, gdzie można było sobie pytać go na przykład o jakieś konkretne słowa z języka angielskiego i chyba też jeszcze kilku innych, jak dobrze pamiętam. No to były dawne czasy. Potem mieliśmy właśnie pod tym numerem 100 informację, że z dniem takim i takim Infobot został wyłączony. No niestety, taka decyzja. A potem pod tym numerem pojawił się właśnie Amigo. Natomiast Amigo nie chciał z nami przez pewien czas w ogóle rozmawiać, tylko cały czas odpowiadał na wszelkie nasze pytania. No, że trzeba tam wykupić tę opcję płatną w gadu-gadu. Natomiast teraz, tak zupełnie testując, bo nigdzie nie zauważyłem informacji, żeby coś tam się miało zmienić. Gadu-gadu w żaden sposób się tym nie chwaliło. Natomiast postanowiłem coś napisać do Amigo. No i Amigo mi odpisał. Z tego, co udało mi się wydębić od niego te informacje, to bazuje na GPT, na modelu GPT w wersji trzeciej, więc no nie jest to w żadnym wypadku narzędzie porównywalne do tego, co oferuje nam OpenAI na swojej stronie internetowej, ale jeżeli na przykład tak jak ja macie nadal gadu-gadu aktywne, jeżeli nadal korzystacie gdzieś tam z Mirandy, no to mieć takiego bota, do którego można napisać i uzyskać całkiem szybką odpowiedź, no to czemu nie? Od czasu do czasu może być to przydatne, zatem jeżeli nie macie w kontaktach, no to dodajcie sobie numer 100 do waszej listy i możecie sobie z Amigo pogadać. Czy on ma jakieś limity na te nasze konwersacje? Tego nie wiem, nie zgłębiałem tematu jakoś tak aż bardzo, natomiast fakt faktem, po prostu to działa. I ostatni, zdaje się, temat w naszych notatkach, temat Apple'owy, temat podcastów Apple konkretnie, bo podcasty Apple doczekały się dostępu z przeglądarki.
0: Dokładnie. I to jest też, myślę, krótka informacja, natomiast myślę, że coś, co może ucieszyć wiele osób. Na przykład biorąc pod uwagę to, że ostatnio rozmawialiśmy o różnych aplikacjach z podcastami, nie zapominając, że no właśnie Apple też ma swoją aplikację do podcastów, która, umówmy się, jest dostępna i ma swoich fanów. Jednocześnie nam na przykład zniknął YouTube Podcast, czy Google Podcast właściwie, a YouTube został w jakiejś formie, chociaż to nie było, to nie jest to, co było kiedyś. Więc no, mamy dziś coraz mniej sposobów na to, jak na przykład na komputerach systemem Windows sobie podcastów fajnie z przeglądarki posłuchać. No a tutaj Apple ostatnio zaczyna inwestować w uruchamianie sensownych wersji webowych swoich usług czy aplikacji na konkurencyjne systemy operacyjne. No, mamy aplikację Apple Music na Windows, a mamy stronę Apple Music zresztą, bo to jest też coś, co można z poziomu przeglądarki przeglądać. Ostatnio też pojawiły się mapy Apple, natomiast o tym nie wspominałem o tyle, że tam patrzyłem na tą stronę, ale niestety z dostępnością mogłoby być lepiej, więc raczej jeśli ktoś potrzebuje, to pewnie będzie korzystał z map Google na przykład, albo z tekstowych alternatyw, o których też wspominaliśmy. Natomiast do map właśnie dołączyły jeszcze podcasty z wersją webową. Wystarczy wejść sobie na podcasts.apple.com, oczywiście piszemy przez C i tam, co ciekawe, nawet nie musimy się logować, jeśli nie chcemy. Jakbyśmy bardzo chcieli, no to możemy sobie z poziomu tej strony na początku, kiedy tam wejdziemy, zobaczymy jakieś rekomendowane podcasty, ale też mamy wyszukiwarkę i możemy sobie dowolny podcast wyszukać z Tyflo Podcastem łącznie oczywiście. Natomiast gdybyśmy się zalogowali, no to już mamy pełny wachlarz funkcji tak naprawdę, bo oprócz tego, że możemy nawet właśnie z poziomu strony sobie podcasty wyszukiwać, to jest zresztą o tyle fajne, że bardzo często na stronach na przykład są linki, żeby subskrybować jakiś podcast bezpośrednio właśnie w aplikacji podcasty Apple, więc teraz możemy, nawet jeśli przeglądamy sobie taką stronę na Windowsie, gdzieś taki podcast zasubskrybować. Natomiast kiedy się zalogujemy właśnie, no to możemy sobie wszystkie podcasty przeglądać, łącznie z tymi, które na przykład są ekskluzywne do podcastów Apple, bo ostatnio Apple też takie rzeczy zaczyna oferować. Autorzy mogą gdzieś mieć podcasty, które są wyłącznie tam, nawet podcasty, które wymagają jakiegoś abonamentu, więc no, gdybyśmy takiego podcastu słuchali, no to teraz możemy sobie go słuchać z przeglądarki, ale oczywiście nawet ze w cudzysłowie zwykłymi, czyli takimi prawdziwymi, może to nazwijmy, podcastami, też możemy to robić. Sam widok danego podcastu jest naprawdę bardzo fajny, bo mamy wszędzie dobrze wykorzystane nagłówki. I tak na przykład na liście odcinków każdy odcinek jest nagłówkiem, mamy czas trwania, mamy skrócony opis, mamy obok każdego odcinka przycisk odtwórz, więc nie ma tutaj problemu, żeby to odtwarzanie włączyć. Kiedy już je włączymy do klawisz spacja, nam będzie to odtwarzanie zatrzymywał. Sam odtwarzacz też jest zaetykietowany, więc tam nie ma problemów, żeby znaleźć przycisk pauza, zobaczyć ile czasu nam upłynęło, ustawić się na suwaku i przeskakiwać do tyłu, do przodu. Natomiast jak na pierwszą wersję, no podstawy powiedzmy, że są, ale nie wszystkie, bo brakuje mi dwóch rzeczy. Po pierwsze, mimo to, że w aplikacji na iOS-a rozdziały i transkrypty, ale zwłaszcza tutaj mówię o rozdziałach, są, no to na tej stronie niestety ich nie znajdziemy. Szukałem na kilku podcastach, gdzie wiem, że rozdziały tam są, po prostu no, nie znajdziemy tych rozdziałów, no przynajmniej możemy czytać opis danego podcastu. A druga rzecz, która w sumie jak dla mnie jest bardziej denerwująca niż brak rozdziałów, no chyba, że ja po prostu tego nie mogę znaleźć, ale patrzyłem w dwóch przeglądarkach i nie było to ani w Firefoxie, ani w Chromie, nie ma prędkości, nie ma suwaka prędkości żadnego. Co mnie o tyle dziwi, że kiedy była poprzednia wersja podcastów Apple, czyli no właściwie to no nie był taki prawdziwy interfejs do tej usługi, tylko mogliśmy jakiś podcast sobie w internecie oglądać i odsłuchiwać pojedyncze odcinki, to na tym odtwarzaczu, z tego co kojarzę, chociaż może się mylę, tam chyba prędkość była. No może nie było, no mniej więcej w tej wersji, którą mamy teraz, faktycznie możemy tym odtwarzaniem zarządzać, no ale jeśli lubimy słuchać naszych podcastów z prędkością szybszą niż jeden raz, czyli taką normalną, no to niestety tego na ten moment nie zrobimy. Niemniej jednak, no właśnie, jeśli nie przeszkadza nam brak suwaka prędkości, to można się tą stroną zainteresować, ale też przypuszczam, że dodanie tego suwaka prędkości to jest pewnie kwestia czasu. Raczej to zostanie dodane, zwłaszcza, że na iOSie czy na Macu taka opcja jak najbardziej jest dostępna, także jeśli korzystacie z podcastów Apple, a może zastanawiacie się z czego korzystać, zwłaszcza jeśli właśnie macie iPhone'a i komputer z Windowsem, no to dziś kolejna opcja, którą warto się zainteresować.
1: I jeżeli chodzi o nasze notatki, to jest tyle. W tym momencie zwykle pytam, czy ktoś z was ma jeszcze jakąś informację, ale nawet na zastanowienie się nad tym faktem, to dam wam 2 minuty, bo tyle właśnie ma wiadomość kolejna od Maćka.
3: Słuchajcie, a propos jeszcze tych... Miałem się kurować, ale jak żeście wspomnieli o infobocie, no mi się przypomniała taka śmieszna historia pewnego razu. Bo tak, owszem, mocno tego infobota męczyłem, eksploatowałem bardzo mocno, eksperymentowałem z nim. Oj, było. W wieku lat 14 bodajże, no. Tak, i kwestia była taka, że nie wiem, czy to konkretnie był infobot, czy jakiś inny bot, ale w pewnym momencie ja tam zacząłem sobie do niego wypisywać, coś tam pisać. A tu się okazało, że to była prawdziwa dziewczyna, słuchajcie, nie wiem, jakaś,
5: miała jakby ta nazwa jej wyświetlana, ten nick generalnie. Coś miała chyba z jakimś botem, cholera, nie wiem o co to dokładnie chodziło, ale ja tam zaczynałem pisać jakieś slash help, coś tam, jakieś coś, inne dziwne komendy. I się okazało, że jakaś zbulwersowana dziewczyna do mnie zaczęła pisać, ej, co ty wypisujesz, w ogóle co ty robisz, jak ty się zachowujesz, gościu, i tak dalej, nie? A ja mówię, no ale jak, no przecież ty jesteś botem, nie? A ona, nie, no ten, że jestem człowiekiem, co ty w ogóle ode mnie chcesz, przeszkadzasz mi tutaj, ja muszę nakarmić dziecko zaraz i tak dalej, ale ja mówię, jak to? Ale to przecież ja niby dostałem ten numer, że ty jesteś botem i tak dalej, ale czyli jesteś prawdziwym człowiekiem i to była ściema w necie, a ona, tak, jestem człowiekiem, to była ściema w necie i daj mi spokój, bo ja tutaj teraz nie mam czasu, bo muszę nakarmić dziecko. A ja mówię, no dobra, no to ten, a to jak masz na imię i ten, ja, no Gosia jestem i tak dalej, a teraz daj mi spokój już, bo będziecie musiała zablokować czy coś, nie? Także a propos właśnie, infobot mi działał dobrze, ktoś mnie chyba postanowił wkręcić albo coś, nie wiem, ale jakąś Bogu ducha winną panią Małgosię pozdrawiam serdecznie, nie wiem w sumie kto to, wówczas mamę niemowlęcia karmiącą, no, tam zacząłem spamować tego typu wiadomościami, także to taki, to taka jeszcze opowiastka z przeszłości mi się przypomniała teraz właśnie.
1: A w tym momencie to właśnie w ten sposób mogłaby odpowiedzieć sztuczna inteligencja.
4: No mi się kojarzy utwór Bass Huntera, Boten Anna, bo tam mniej więcej był taki motyw też, jak ktoś jeszcze pamięta.
1: To prawda, to prawda. No dobrze,
4: tylko
1: słuchaj.
4: Się rzecz na ircu działa.
1: To teraz pytanie, czy ktoś jeszcze z was ma jakąś informację?
4: Mi się udało zalogować na Delta Chat na Onecie, założyłem właśnie konto.
1: A widzisz.
4: I wysłałem ci nawet, Michale, na któryś z twoich adresów maila. Nie wiem, czy dostaniesz.
1: Czekaj, aż sprawdzę, czy coś przyszło. Wiesz co, na razie to nic mi tu nie przyszło, żaden mail.
4: Nie na Gmail, tylko na domenkę.
1: Na Dziwisz.net pewnie. Mm-hmm. Wiesz co, tak. Jeszcze zerknę szybciutko.
4: U mnie napisane, że dostarczono, status dostarczono.
1: No to tak. Poczekaj, zaraz zobaczę, bo może do spamu wleciała.
4: Może.
1: No nie. Okay. Nie.
4: No nic, no to rozwiążemy problem poza anteną. Ja też spróbuję sam do siebie napisać na Gmail. I zobaczymy, czy dużo z tego wyjdzie, bo...
1: No, zgadza się. Może przyjdzie za chwilę po naszej audycji, po 246. Tyflo-przeglądzie, który dobiega końca. Słyszymy się za tydzień. Miejmy nadzieję, że już rzeczywiście wtedy w środę i bez technicznych problemów. W składzie jakim to się okaże. Na dziś dziękujemy wam bardzo serdecznie za wszystkie wasze komentarze, wiadomości, no i za to, że byliście z nami. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dobrej nocy. Trzymajcie się.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
8: Podcast na temat kolejnego monitora brajlowskiego, który współpracuje z komputerami Apple oraz urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w system iOS, a mam na myśli brajlowski monitor firmy Optelec i jest to Alva BC640, dobrze już znana, bo będąca na rynku no już szósty albo siódmy rok, od 2006 roku jest na rynku. Po pierwsze chcę od razu podziękować firmie Harpo za udostępnienie sprzętu, a szczególnie chcę podziękować panu Rafałowi Białowąsowi za wszelką pomoc techniczną, za wszelkie informacje, których mi udzielił. Bardzo mi pomógł w przygotowaniu się do tego podcastu, a zwłaszcza w zapoznaniu się z monitorem. Zaczynam od opisu ogólnego. Od razu mówię, że wprawdzie miałem takie postanowienie, że będę się pilnował, żeby oddzielić informacje od komentarza, tak zgodnie z dziennikarskimi standardami, ale właściwie nie wiadomo, co jest informacją, a co jest komentarzem, ponieważ wydaje się, że spostrzeżenia, jakie mam w związku z tym monitorem, również mają charakter informacyjny, ponieważ tak po prostu jest. Ale na pewno się nie ustrzegę pewnych subiektywnych komentarzy związanych z tym, w jaki sposób ja na co dzień używam monitora brajlowskiego i czy mnie osobiście taki monitor odpowiada, czy nie. Proszę wybaczyć w takim razie, jeśli to będzie zbyt osobiste. Tak czy owak, zaczynam od opisu ogólnego tego urządzenia. Urządzenie przede wszystkim jest jedyne w swoim rodzaju z kilku powodów. I co jakiś czas będę mówił o tego nigdzie indziej Państwo nie znajdziecie, tylko w Albach serii BC. Jest jeszcze 680, urządzenie 680, jak na to wskazuje cyferka, różni się ilością pól, bo monitorek, który leży przede mną, to jest linijka 40-znakowa, a 680, jak łatwo się domyślić, jest monitorem, który ma znaków 80. Urządzenie jest dwuczęściowe. Podstawowa jednostka to jest monitor, a to, co się doczepia, za chwilę powiem jak i gdzie, to jest tak zwany Braille Audio Future Pack. Taka malutka dostaweczka, która

nie bliżej nas, tylko właśnie z tyłu, ale kiedy podłączymy ten Braille Audio Future Pack, o którym było wyżej, to okaże się, że linijka brajlowska wypada mniej więcej w części środkowej. Pod polami brajlowskimi znajduje się 40 punktów przywoływania kursora. One są dwufunkcyjne. Drugą funkcję wywołuje się przez dłuższe przytrzymanie tego przycisku, tak zwanego cursor routingu, jak to się mówi z angielska w żargonie. Można otrzymywać drugą funkcję tego przycisku. Na przykład w komputerach Windows będzie to prawy przycisk myszy. Dalej. Na przedniej krawędzi tej, która jest tą krawędzią boczną urządzenia od strony użytkownika, mamy 5 obsługiwanych kciukami klawiszy, tak zwanych thumb case. I tak, skrajne po lewej i po prawej służą do przesuwania tekstu o panel, czyli o 40 znaków w lewo lub w prawo. Te, które idą ku środkowi urządzenia, czyli drugi od lewej, drugi od prawej, to są przyciski, które pozwalają się przenieść o wiersz cały w górę lub w dół. I środkowy przycisk to jest przycisk sprowadzający naszą linijkę do miejsca, w którym jest kursor. Cóż mogę powiedzieć? Tu komentarz. Niestety, żałuję bardzo, ale nie ma możliwości zamienić funkcjonalnością tych przycisków. To znaczy, marzyłoby mi się, żeby móc przesuwać o panel w prawo innym przyciskiem, na przykład niż ten skrajny z prawej strony, bo jeżeli tekst kończy mi się w pierwszej połowie linijki i tak muszę rękę doprowadzić do prawego końca, żeby tam przesunąć tekst o 40 znaków w prawo. Jeszcze za chwilę powiem o innych klawiszach, które to umożliwiają, ale niestety mają tę samą wadę. Za chwilę będę o tym mówił. 5 obsługiwanych kciukami klawiszy dobrze są oznaczone. 2 skrajne po lewej i po prawej mają taką pojedynczą pionową kreskę, a te 2, drugi od lewej i drugi od prawej, ten drugi od lewej, który przenosi nas o linijkę w górę, ma poziomą, wypukłą linię z góry klawisza, a ten, który nas przenosi o linię w dół, czyli drugie od prawej strony, ma taką linię poziomą w dolnej części przycisku, także od razu nam sugerują, do czego służą. Za to ten środkowy, który sprowadza nas na ziemię, czyli tam, gdzie jest kursor, ma taką kropkę okrągłą na sobie. Bardzo dobrze są oznakowane te klawisze, muszę powiedzieć. Dalej, co mamy jeszcze? Mamy na środku tak zwany smart pad. Na środku, pod linią tych przycisków kursora, w takim charakterystycznym wgłębieniu, jest sobie klawiatura zwana smart padem. Nie wspomniałem, urządzenie jest, przypuszczam, że jest to aluminium, bardzo fajnie zrobione, takie z taką fazą na brzegach. No, może się miło trzymać w ręku i takie jest porządnie zrobione. Nie mogę powiedzieć złego słowa. Na środku, powiedziałem, jest ten smart pad, który składa się z 9 klawiszy. W środku jest 5 klawiszy, które się układają w formę taką joystickopodobną, czyli strzałeczki w lewo, w prawo, w górę, w dół i środek do przyciśnięcia. I rzeczywiście jest to właściwie jeden klawisz, tak to właściwie wygląda, tyle tylko, że naciskany z różnych stron wywołuje różne komendy. I po jego 2 stronach mamy po 2 smart keye tak zwane, czyli klawisze smart. Znów są porządnie oznaczone kreseczkami poziomymi, pionowymi. Podobnie zresztą te centralnie ułożone 5 klawiszy kierunkowych, tych joystickopodobnych, jak powiedziałem, również są oznaczone bardzo wyraźnie. Te klawisze są dość płaskie. To są tak zwane klawisze o małym skoku. I jeśli chcecie Państwo ich używać, a używa się ich,

0: do przechodzenia. No, przy różnych programach i w różnych zastosowaniach to będzie miało różne znaczenia, bo na przykład powiedzmy używa się ich do wychodzenia z menu, do wchodzenia do menu urządzenia, do, w iPhone'ie ma to inne zastosowanie, w komputerach Mac będą miały inne zastosowania. Szukając szybko tych klawiszy, niestety trzeba się skupić na tym, którego klawisza szukamy i nie odnajdujemy ich odruchowo. Takie ja mam przynajmniej wrażenie, kiedy potrzebowałem szybko znaleźć te klawisze, żeby jakąś operację wykonać szybko. I niestety nie szło to tak, jakbym chciał. Dalej mamy jeszcze cztery klawisze zwane e-touch. One są po bokach urządzenia. Jak Państwo mieliście kiedyś w ręku BrailleSense, to mniej więcej w ten sposób, bo to po bokach wyświetlacza brailleowskiego są to klawisze, które można nacisnąć w górę lub w dół. Te u góry, te które są ku górze, mają funkcję przesuwania o panel, czyli o 40 znaków tekst na naszym wyświetlaczu, czyli ten po lewej w lewo i ten po prawej w prawo. Ale proszę Państwa, daj Boże zdrowie każdemu, kto by to chciał zrobić innym palcem niż wskazujący, bo to są znów twarde klawisze i jeśli na przykład jesteśmy w połowie linijki i chcemy zamiast wyginać kciuk, żeby nacisnąć ten przycisk na przedniej krawędzi, jeśli chcemy zamiast tego wysunąć piąty palec naszej dłoni, żeby szybciutko nacisnąć klawisz przejścia do następnego, o następne 40 znaków, bo chcemy coś przeczytać szybko, czytamy na głos i chcemy zachować płynność, to rzeczywiście trzeba się dobrze przyłożyć i trudno jednocześnie szybko czytać i szybko zmieniać linijki na tym wyświetlaczu. Niestety taka jest moja obserwacja na ten temat. Jestem ciekaw, czy użytkownicy Alwy BC640 mogą powiedzieć, wiem, że pan Rafał się przyzwyczaił i jemu to nie przeszkadza, ale gdybyście mieli jakieś opinie, to albo w komentarzach pod audycją, albo na adres makowisko@sixdots.pl możecie oczywiście pisać i chętnie przeczytam wasze komentarze na ten temat. Ja miałem ten monitor zaledwie przez półtora tygodnia, więc być może jest to moje subiektywne bardzo zdanie. Jak zauważyliście, już w samej jednostce podstawowej Alwy BC640 mamy sporo różnych klawiszy, które mamy do wykorzystania. Niektóre funkcje możemy uruchamiać różnymi klawiszami, zależnie od tego, co nam w danym momencie jest wygodne. Powtarzam, nie jest to max ergonomii, że tak powiem. Na lewej ścianie Alwy BC640 mamy od tyłu patrząc gniazdo, które nie ma jeszcze funkcji. Nie wiem, do czego ono będzie używane. Podobno w przyszłości ma mieć jakieś zastosowanie. Poniżej jest gniazdo mini USB i poniżej gniazdo zasilacza zewnętrznego. Alwa może być zasilana z USB, a może być zasilana z zewnętrznego zasilacza, przy czym zasilanie USB nie pomaga nam, jeśli chcemy naładować baterię w tym dodatku Braille Audio Future Pack. To zasilanie USB ratuje nas tylko dla podładowania samej Alwy, tej jednostki podstawowej. Na prawej ściance właściwie jest tylko włącznik i wyłącznik. Kiedy włączamy Alwę, odzywa się cichutki dźwięk. Cichutki, zależy od tego, jak został ustawiony. Może się nie odezwać, bo w menu można go wyłączyć. Będziemy jeszcze o tym mówić. Z tyłu natomiast znajduje się złącze dla Braille Audio Future Packa. No i przejdźmy może do Future Packa. Co on w sobie ma? On w sobie ma, po pierwsze, ma w sobie nie mniej, nie więcej, tylko kartę dźwiękową. Tak więc łącząc się z naszym komputerem bądź urządzeniem mobilnym przez Bluetooth może przejąć obowiązki karty dźwiękowej i obsługiwać nam dźwięk. W związku z tym na lewej ściance ma i gniazdko mikrofonowe i słuchawkowe. Ma też własne głośniczki, o których raczej nie spodziewajmy się cudów. W instrukcji są określone jako wysokiej jakości głośniki stereo, no ale myślę, że to jest To również nie jest informacja, to jest bardzo subiektywna opinia, to co piszą tam w tej instrukcji. Co ma jeszcze nasza przystawka, nasz Audio Feature Pack? Powiedzieliśmy audio i jest to również cecha unikalna Alwy BC640. Ja się jeszcze nie spotkałem z monitorem, który by obsługiwał w ten sposób dźwięk. To nam może ułatwić sytuację wtedy, kiedy oddalamy się od komputera, chcemy go obsługiwać przy pomocy klawiatury brajlowskiej, chcemy go obsługiwać na słuchawkach na przykład, albo chcemy po prostu mieć bliżej głośniki siebie niż komputer jest gdzieś tam. Siadamy sobie, nie wiem, na kanapie czy gdziekolwiek. Proszę bardzo, możliwe. Również klawiatura brajlowska, o której za chwilę, 8-punktowa klawiatura brajlowska, łączy się z komputerem czy z innymi urządzeniami przez Bluetooth. Ogólnie rzecz biorąc, cały zestaw, kiedy jest połączony razem, korzysta z dwukanałowej jakby komunikacji z komputerem, bo jeśli używamy połączenia Bluetooth z komputerem, no to używamy go zarówno dla Braille'a, jak i dla klawiatury i głośnika. I wtedy już są potrzebne jakby dwa kanały komunikacji. Musimy je skonfigurować. 8-punktowa klawiatura brajlowska. No ja Państwu pokażę, jak ona działa. Zróbmy sobie test. No i spacja znów mi nie zadziałała. Spacja jest taka śmieszna, że po pierwsze wymaga podkurczenia kciuka bardzo silne. To jest podyktowane wymogiem konstrukcji tego dodatku, ponieważ producent się zdecydował umieścić klawiaturę brajlowską w dodatku właśnie, a nie w głównym urządzeniu, nie chcąc tego dodatku za bardzo napompować, uczynić za bardzo szerokim. Musiał więc pójść na pewne kompromisy, no i ta spacja wypada bardzo blisko pod punktami funkcyjnymi, o których za chwilę, i pomiędzy punktem pierwszym a punktem trzecim. Do tego jeszcze ma taką chwiejność, więc żeby ją dobrze nacisnąć, trzeba zdecydowanie trafić w środek samej spacji. Jak słyszeliście Państwo, nie jest to dyskretna klawiatura, głęboko dosyć trzeba naciskać klawisze. No nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Wiecie Państwo, że ja mam takie swoje cechy monitorów, na które szczególnie zwracam uwagę, i jeśli któryś ma klawiaturę, to ten rodzaj klawiatury mi specjalnie nie podchodzi. 4 klawisze funkcyjne mamy również w Braille Audio Feature Packu. Od lewej klawisz Control, to mówię używając nomenklatury Windowsowej, klawisz Control, potem 4 klawisze Braille'a, potem mamy klawisz Windows, klawisz Enter, potem znów 4 klawisze Braille'a i na końcu klawisz Alt. Tak to się układa w komputerach Mac, bo jesteśmy w serii Macosfera, która, jak to ostatnio bywa we współpracy z Tyflo Podcastem, wydaje te podcasty o monitorach, więc nie od rzeczy jest powiedzieć. W komputerach z systemem Mac OS jest to od lewej również Control, ale później w środku pomiędzy tymi punktami pierwszym a trzecim od lewej Command, czyli jabłuszko, i Return, czyli ten klawisz zatwierdzający, Windowsowy Enter, i na końcu po prawej stronie klawisz Option. Co jeszcze mamy w Audio Feature Packu? Mamy po prawej stronie na prawej ściance taką rolkę, którą można również naciskać. Rolka uchylna w górę, w dół, i to jest rolka służąca do regulacji głośności lub wyciszenia dźwięku, jeśli się ją naciśnie. O, nacisnąłem, powiedział wyciszenie włączone. Nacisnąłem po raz drugi. Mówi mi wyciszenie wyłączone. Jakie interfejsy obsługuje? To mniej więcej już pewnie wyszło w praniu, ale powiem jeszcze dla porządku. Interfejs USB, przez który łączymy się z komputerem. USB 2.0 zdaje się. Nie mam pewności, nie widziałem specyfikacji dokładnej. Interfejs USB oraz przez który możemy się łączyć z komputerem i ładować samą jednostkę podstawową Alwa BC640 oraz Bluetooth. Mówiłem o dwóch kanałach, Jeden to wyświetlacz brajlowski, ewentualnie klawiatura również. Audio stereo wymaga osobnego kanału. Jakie czytniki ekranu obsługuje Alva BC640? Jest JAWS, są czytniki dolfinowskie. Takie sterowniki przynajmniej na dołączonej płycie są. Sprawdziłem na stronie Windowise'a, że również współpracuje z Alvą BC640, NVDA również, no i VoiceOver Macowy także. Uwaga, obsługiwane systemy Windows XP, Windows Vista. Nigdzie nie widziałem wzmianki o Windows 7, że o 8 nie wspomnę, której betę od jakiegoś czasu już mamy. Ale o ile wiem, producent na bieżąco reaguje na pojawiające się nowe systemy, więc prawdopodobnie należy pytać o to, co się aktualnie dzieje. No póki co instrukcja nie podaje Windowsa 7 jako obsługiwanego przez tę linijkę. Jeśli chodzi o system Mac OS, czyli ten Macowy, Lion, przy okazji właśnie się ukazała wersja 7.3, czyli Lion z trzecią poprawką. I jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie zaktualizował, to proponuję aktualizować używając tak zwanego combo, ściągając ze stron Apple'a combo, czyli cały zestaw łatek, jakie się ukazały od początku systemu Lion, czyli wszystkie aktualizacje, jakie były po drodze. Jest to bezpieczniejsza aktualizacja. No i zanim Państwo będziecie aktualizować, to proponuję po pierwsze zrobić backup, jeśli macie na czym, backup całego systemu. Po drugie naprawić uprawnienia jakimś narzędziem do konserwacji systemu, tak żeby nie ryzykować, że Wam się system rozwali po aktualizacji. Niby tak nie powinno być i niby mnie się osobiście udało aktualizować bezpośrednio, nawet nie z tym combo, tylko bezpośrednio z aktualizacji systemu, ale proszę Państwa, są tacy, którzy opowiadali o tym, że niestety nie udało im się tak bezkolizyjnie tego zainstalować, dlatego podaję Państwu bezpieczniejszą drogę aktualizacji systemu. No i z tym, że systemem, o którym mówię, Mac OS Lion, czyli wersji 10.7.3, niestety połączenie Bluetooth tej linijki działa w sposób bardzo niestabilny, więc odradzam serdecznie. Ja z komputerem działałem tylko przez USB, dlatego że po prostu zwyczajnie się rozłącza. Co innego, jeśli chodzi o urządzenia mobilne, nie narzekam. Z telefonem sprawował się bardzo poprawnie. Nie było z tym żadnego problemu, można było korzystać. Nie powiedziałem, a warto powiedzieć, unikatowa funkcja tej linijki jest taka, że można ją podzielić między dwa urządzenia. No, na przykład mam 40-znakową linijkę i powiedzmy podzielę ją sobie na 10 znaków i 30 znaków, z czego 10 znaków poświęcę na obsługę telefonu komórkowego, a 30 znaków mogę poświęcić na obsługę mojego komputera. Zasada jest taka, że jedno z tych urządzeń musi być podłączone przez USB, a drugie przez Bluetooth. Z tego, co widziałem, bo sprawdziłem, działa. Urządzenie, które jest podłączone przez Bluetooth, od razu zaczyna korzystać z klawiatury Alvy BC640, zarówno tej w audio feature packu, jak i w tej jednostce podstawowej, a komputer, jako że jest podłączony przez USB i w domyśle gdzieś jest w pobliżu, komputer nie ma dostępu do klawiatury, tylko musimy posługiwać się klawiaturą komputera. Ale to się daje prosto wyłączać w ustawieniach. Za chwilę przejdziemy do menu i to wtedy Państwu o tym opowiem. Tak czy owak jest to fajna rzecz, dlatego że możemy mieć pod palcami jakąś pracę, którą wykonujemy. Przychodzi jakieś połączenie, mamy od razu pod palcami numer, chcemy napisać SMS-a, możemy go od razu sprawdzić. No, bardzo wygodna funkcja i myślę, że tu znów Alva jest unikalna w tym wszystkim. Jeśli chodzi o połączenia Bluetooth i połączenia z systemem iOS, to Przede wszystkim trzeba wywalić wszystkie inne urządzenia Bluetooth, żeby spokojnie zainstalować Alve i Alve Feature Pack. Ono będzie widziane jako dwa różne urządzenia. A potem, kiedy już Państwo przestaniecie korzystać na przykład z Alve, będziecie chcieli zainstalować jakiś inny monitor brajlowski, to nie tylko trzeba wywalić Alve z ustawień Bluetooth, czy tam też ustawień Braille'a w ustawieniach VoiceOvera, w dostępności, tam w ustawieniach ogólnych iOS-a, ale jeszcze trzeba zrestartować całe urządzenie, dlatego że instalacja kolejnego urządzenia Bluetooth wprowadza system w stan jakiś taki dziwnego szaleństwa. Nie można wprowadzić numeru PIN dla urządzenia Bluetooth. Trzeba całe urządzenie zresetować i wtedy znowu inne urządzenia działają normalnie. Charakterystyka fizyczna urządzenia, masa, rozmiary. No, nie jest to urządzenie stricte przenośne. 865 gramów razem z Audio Feature Packiem. No tak, to prawda, 40-znakowa linijka z natury nie jest taką linijką niby przenośną, ale z drugiej strony mogłaby być. Widziałem takie, które były znacznie lżejsze. To z tym Audio Feature Packiem. Bez niego waży 600 gramów. No cóż, nie wiem, czy warto bez niego, no bo ta klawiatura jednak się przydaje. Jaka ona jest, taka jest, ale jeśli już ktoś ma zamiar nabyć sobie Alve BC640 i nie zniechęci się moim gadaniem o problemach z ergonomią, ale zachwyci się na przykład innymi funkcjami, które tutaj wymieniam jako unikalne dla Alve, no to cóż, myślę, że warto już kupić od razu w całości, bo funkcjonalność jest znacznie większa. Także mówiłem, masa, wymiary, szerokość 116 mm, a bez Audio Feature Packa 76 mm, czyli szerokość, czyli tak jak patrzymy wzdłuż na urządzenie, nie tak jak na nim pracujemy, tylko wzdłuż. Od nas to by była głębokość, gdyby patrzeć na nie tak, jak się na nim pracuje. Długość, czyli ten parametr wzdłuż linijki brajlowskiej 338 mm, to się nie zmienia, bo szerokość pozostaje ta sama ciągle. Wysokość od stołu 20 mm. Ciekawa historia, bo przy Alve BC640 było napisane 20 mm, a przy dodatku Braille Audio Feature Pack 18 mm. Są idealnie takie same, nie wiem, która wartość jest prawdziwa, nie mierzyłem. Baterie urządzenia. Ładowanie 4 godziny, praca 10 godzin. Być może ten egzemplarz, który mam, jest jakiś dziwny, ale ja jeszcze nie widziałem w statusie baterii, o którym za chwilę, kiedy przejdziemy do menu, jeszcze nie widziałem, żeby baterie były naładowane w 100%. Ciągle jest tam ileś dziesiątych procent, nigdy 100, nawet 95 jeszcze nie widziałem, a już sporo się to urządzenie ładowało. Wyposażenie, no jest zasilacz zewnętrzny, jest płyta ze sterownikami do JOS-a i do czytników dolfinowskich. Tam są też instrukcje różne, program do zarządzania tymi sterownikami. Taka, no jest instrukcja w języku polskim, o, jest jak najbardziej. Instrukcja jest w czarnym druku, nie ma w Braille'u nawet podstaw jakiegoś szybkiego startu, nie ma nic. No ale powiedzmy, że wystarcza nam to, co jest na płycie. Mamy modułek USB Bluetooth na wypadek, gdyby komputer nie miał. No dzisiaj to już rzadkość, żeby komputery nie miały, ale wtedy, kiedy zaczynano produkować Alve BC640, takie rzeczy mogły się jeszcze przytrafić. Dwa przewody USB, krótszy i dłuższy. Pokrowiec. Pokrowiec jest taki charakterystyczny, z takiego trochę gumo czegoś, gumo materiału jakiegoś takiego. Niektóre torby do komputerów się robi z takiego sztywnego, w środku jakby gumowanego materiału, na zewnątrz jest tkanina. Pod spodem jest wręcz płytka, taka blaszka, żeby wstawić na sztywno Alve razem z Braille Audio Feature Packiem. To jest troszkę tak, że ta płytka trzyma dosyć sztywne urządzenie, żeby ono z tego opakowania nie wypadło. Jest nawet taki sworzeń blaszany, który wchodzi pomiędzy urządzenie podstawowe, a dodatek, ten z klawiaturą. No i tak to wszystko trzyma się, jak to się mówi, w kupie. Jeśli nie ma tego audio, Braille Audio Feature Packa, to ta blaszka ma za zadanie przytrzymać samą Alwę BC640, tak żeby ona nie latała po tym pokrowcu, ponieważ pozostaje tam odrobina przestrzeni. Pokrowiec jest zamykany na rzepy. Taki on jest sztywny, powiedziałem. Jest zamykany na rzepy. Ma pasek. Wada paska jest taka, że się go nie odpina, niestety. Ma też nóżki swoje. No i tak. Ten pokrowiec, w tym pokrowcu możemy trzymać sobie urządzenie wtedy, kiedy chcemy go używać, nie wiem, z jakimś urządzeniem typu telefon, bo jeżeli chcemy go położyć na stół, zwłaszcza przed komputerem, to przyznam, że nie za bardzo to sobie wyobrażam, bo ta klapa, nawet jeśli położyć ją pod spód, wtedy sprawia, że monitor nie stoi stabilnie na stole. Więc zakładam, że do pracy takiej biurkowej trzeba wyjąć monitor z tego pokrowca. Jest też na wyposażeniu kluczyk do skręcania tych dwóch modułów, ponieważ wkładając w to gniazdo Alwy BC640, wkładając ten moduł Braille Audio Feature Pack, łączymy go za pośrednictwem tego gniazda, ale później z tyłu tego modułu dołączanego mamy dwie śruby umieszczone głęboko w otworkach takich niewielkich i temu służy taki klucz, który wkładamy do tych otworów, dokręcamy te śruby i w ten sposób następuje skręcenie urządzenia, także ono nie ma prawa się rozlecieć, jest bezpieczne. Menu. Przejdźmy do menu. Urządzenie ma swoje własne menu lokalne, ma ich właściwie można powiedzieć na upartego 3, ale zacznijmy od tego pierwszego podstawowego menu lokalnego. Uruchamiamy je przy pomocy smartpada, czyli tej klawiatury na środku pod klawiszami kursorów na środku tej jednostki podstawowej. Uruchamiamy przy pomocy skrótu klawiszowego drugi, trzeci smart key i strzałka kursora w dół. Nie podaję tych wszystkich skrótów, bo Państwo, jeśli będziecie chcieli, to sobie je znajdziecie w instrukcji, a myślę, że to niepotrzebnie tylko by przedłużało nam ten program. Pierwszą rubryczką, pierwszą linię tego menu, do którego wchodzimy, jest informacja o poziomie baterii, czy się ładuje, czy się nie ładuje i w jakim procencie jest naładowany. Drugi punkt, albo druga pozycja menu to jest notatnik. Notatnik będzie działał tylko wtedy, jeżeli mamy Braille Audio Feature Pack. Notatnik plus za to, że jest, bo cieszy nas jego obecność, możemy sobie notować, co tam tylko chcemy. I tak jak chcemy, notatnik nie interpretuje klawiszy przez nas wciskanych, także zawsze zobaczymy to, co wcisnęliśmy, tak jak na papierze, jakbyśmy pisali na maszynie do pisania. Ale też nie przeniesiemy nigdzie zapisanych w ten sposób tekstów do żadnego ze znanych nam edytorów, nawet tekstowych. Nie możemy tu również odczytywać plików zapisanych gdzie indziej niż w urządzeniu. Notatnik ma swoje menu. W tym menu mamy kilka zakładek. Plik, edycja. Tak, takie standardowe. Tam coś jeszcze. Także możemy otwierać pliki, zapisywać pliki, edytować. Możemy zaznaczać bloki, kopiować, wycinać, wklejać. Takie podstawowe funkcje. Nawet poszukiwać w tekście też możemy. Dalej, data i czas, informacja. O dacie i czasie. Nie ma tutaj ustawiania. Ustawianie jest gdzie indziej. Status Bluetooth, czy włączony, czy wyłączony, też informacja. Polecenie ustanów, czy uruchom parowanie Bluetooth. Dziwna rzecz, nie wiem, czy to jest w ogóle komukolwiek do czegokolwiek potrzebne, ponieważ ja bez wchodzenia w ten stan widzę na urządzeniach, które chcę sparować z Alwą, ja widzę ją po prostu, więc do końca nie rozumiem funkcjonalności akurat tej opcji tutaj. Włączanie i wyłączanie w ogóle Bluetooth to następna funkcja, później ustanawianie kodu PIN, Następnie nazwa urządzenia, bo każde urządzenie ma swoją nazwę, żeby było wiadomo, co to za urządzenie jest, kiedy się pokazują urządzenia Bluetooth różne. Usypianie, czyli czas, po którym urządzenie się uśpi dla oszczędzania energii. Dalej konfiguracja Braille'a, to też z dodatkiem Feature Pack, czyli mamy tablicę Braille'owską, skróty Braille'owskie, układ klawiatury oczywiście, no tak mniej więcej. Nacisk punktów Braille'owskich, mówiłem, to właśnie tutaj się też ustawia. Liczba modułów statusu, co to są moduły statusu, to na pewno Państwo wiecie, ale tak na wszelki wypadek. Oprócz treści wyświetlanych na monitorze możemy sobie też zażyczyć, żeby linijka Braille'owska pokazywała nam pewne informacje dotyczące zawartości monitora, czy zawartości tej linijki, zawartości czy statusu tekstu wyświetlanego, czy on jest podkreślany, czy taki, czy inny, czy linijka jest pełna, czy pusta, czy... Tam są różne informacje, które podaje moduł statusu. Można sobie ustalić, ile tych pól chcemy poświęcić z monitora dla modułu statusu i po której stronie, po lewej czy prawej, chcemy je mieć. To jest właśnie kolejna rubryczka menu. Kolejna pozycja menu to jest pozycja punktów statusu, taki przełącznik. Punkt podziału, konfiguracja w ogóle, cała konfiguracja podziału, o którym mówiłem. Włączony, wyłączony i pozycja, czyli ile znów pól chcemy widzieć jako monitor na przykład naszego telefonu, a ile pozostawiamy komputerowi. Powtarzanie klawiszy, czyli jeżeli przytrzymamy klawisz, którykolwiek z monitora, on będzie powtarzał swoją funkcję, czyli na przykład przytrzymany klawisz zmiany linii będzie nam automatycznie nas przenosił do kolejnych linijek. Możemy to sobie włączyć lub wyłączyć. Następnie włączanie i wyłączanie podwójnych funkcji klawiszy przywoływania kursora. Nie wiem, czy Państwo słyszą, ja spróbuję skierować mikrofon bliżej tutaj, kiedy ja przesuwam o kolejne panele, czy jakikolwiek klawisz nacisnę w monitorze Alva BC640. Prawda? To słychać, prawda? Jest to taki przydźwięk, takie popiskiwanie, które przyznam szczerze, również jakoś nie przypadło mi do gustu w Alvie. Jest to trochę drażniące, jak się na dłuższą metę z tym pracuje. Ustawienia głośności dźwięków, a propos właśnie. No to są ustawienia audio również w dodatku, ale też dźwięki włączane i wyłączane i ustawianie poziomu poszczególnych grup klawiszy. Ustawianie czasu, ustawianie daty, separator daty możemy sobie wybrać. Kośnik, myślnik, kropka, tam różne mogą być. Format czasu również możemy ustawić. Separator czasu, dwukropek albo kropkę. Czyli to, co się pojawi między godziną a minutą. Język menu też możemy sobie ustawić. Oraz preferowany interfejs, to znaczy jeśli mamy urządzenia w zasięgu Bluetooth, a chcemy podłączyć go, czy też podłączymy nasz monitor również przez USB, to chcemy móc zdecydować, czy decydujące właśnie będzie, czy ważniejszy dla nas będzie interfejs Bluetooth, czy też interfejs USB. I możemy tutaj sobie wybrać, co ma preferować. Nie jest to wyłączenie poszczególnych interfejsów, tylko właśnie najpierw szukaj USB, potem Bluetooth, albo najpierw szukaj Bluetooth, a potem USB. Włączanie i wyłączanie napędu systemowego. Windows może widzieć pamięć wewnętrzną Alvy jako dysk zewnętrzny. To coś nie działa na Macach, to znaczy na Macach po prostu jest widoczne i tyle. Dlatego kiedy Państwo wyłączacie, zakładając, że używacie Alvy BC640 z komputerem Mac, to zawsze przed wyłączeniem urządzenia lub przed odłączeniem go od komputera należy pójść w to miejsce, gdzie są dyski pokazane i wysunąć bezpiecznie. Tutaj w tym konkretnym egzemplarzu ja widzę jako Kingston ten dysk wewnętrzny Alwy, który jest widoczny, bo potem są komplikacje tylko. Jak to zwykle z wysuwaniem dysku, dysk należy najpierw bezpiecznie wysunąć. To działa zarówno w Windows, jak i pod Mac OS-em. Dalej Mac adres, informacja o Mac adresie Bluetooth, wersja firmware'u, czyli oprogramowania wewnętrznego, wersja sprzętu, aktualizacja firmware'u, tutaj możemy właśnie wejść w tryb aktualizowania, przywracanie ustawień fabrycznych, tryb testowy, to wszystko. Potem mamy jeszcze menu dostępne tylko wtedy, kiedy mamy ten feature pack podłączony. To są takie dwa menu, jedno dotyczy ustawień Bluetooth. Te menu mamy tylko wtedy, kiedy mamy podłączony ten feature pack i one dotyczą ustawień Bluetooth tego feature packa i ustawień audio. To są szczegółowe ustawienia. Decydujemy, jakie audio chcemy mieć, mono czy stereo, jakie parametry Bluetooth będziemy ustawiać, klawiaturę, wyświetlacz itd., itd. Cena urządzenia, całość 24 499 zł bez feature packa. 23 299 zł to jest cena Harpo. Czy to jest mało? No wiadomo, że nie. Z drugiej strony otrzymujemy dosyć bogato wyposażony sprzęt. Przechodzę do podsumowania. Pozytywy. Fajny design, jak najbardziej. Pewnie kwestia gustu również, ale nie jest źle. Wiele klawiszy, wiele możliwości. Wygoda tego interfejsu audio, myślę, też jest nie bez znaczenia. Dobre oznaczenie klawiszy. Możliwość włączania i wyłączania dźwięku, jeśli chcemy dyskretnie posługiwać się naszym sprzętem, tak żeby nie było go słychać wtedy, kiedy go włączamy, wtedy, kiedy podaje nam jakieś informacje. Jakość punktów brajlowskich i możliwość ich regulowania na pewno również stanowią tutaj plusy. No i ten podział monitora brajlowskiego na dwa moduły, które obsługują dwa niezależne urządzenia, to jest absolutnie jego unikalna cecha. Ewentualne minusy? No, masa i rozmiary są takie dosyć... No ja muszę dobrze ręce wyciągnąć, żeby przez Alwę BC640 razem z feature packiem się przedostać do komputera. Ergonomia klawiszy, to mówiłem, no ciężko mi czytać cokolwiek szybko. Nie jest to tak jak w niektórych modelach, teraz nie będę tutaj przytaczał, że po prostu wszystko jest tak poukładane, że się czyta płynnie i że nie trzeba się wyginać. Trochę trzeba łapska wyginać i się skupiać na tym, żeby przejść do następnej linii, zamiast skupiać się na czytaniu tego, co się ma do przeczytania. Także klawiatura brajlowska, głęboka dosyć i hałaśliwa niestety. Troszkę mi brakuje różnych elementów nawigacji w notatniku, skoro już tak jest, to jakiś skok przynajmniej do początku tekstu albo na koniec tekstu by się przydał, a takiego czegoś nie znalazłem. Ten przydźwięk, o którym mówiłem, no i myślę tyle z negatywów. Jest wszystkiego dużo. Myślę, że można by więcej jeszcze wykorzystać te klawisze, zwłaszcza różne kombinacje klawiszy. Jeszcze więcej funkcji można by tutaj zrobić, ale to jest kwestia pewnie programowa i producenci czytników ekranu i sterowników różnych mają jeszcze tutaj pole do popisu. W każdym razie działa to i z Maciem, i z iPhone'em. Rzeczywiście można zestroić również dwa urządzenia z tą linijką. Więc jest to obsługiwalne, jest to do używania, jeśli ktoś nie potrzebuje szybko czytać na głos i jeśli nie ma takich wymagań jak ja akurat, no to sądzę, że się odnajdzie z Alwą BC640. No trzeba powiedzieć, że nie jest to nowy sprzęt, czyli technicznie rzecz biorąc on jest 6-letni. On jest udoskonalany i pewnie udoskonalany będzie, nie wiem jak długo jeszcze, ale pewnie tak, bo Optelek raczej trzyma długo swoje produkty na rynku. To widać również po innych modelach, na przykład satelitach. Więc pewnie jeszcze jakiś czas będą, na pewno będą serwisowane, więc nie ma obawy o to. No ale pytanie, czy w obliczu pojawiających się nowych urządzeń, nowych interfejsów, czy jest to akurat, co na pewno warto w tej chwili kupić, tym bardziej, że cena tego urządzenia jest dość jednak wysoka. Tak więc myślę, że możecie Państwo sobie sami wyrobić opinię o tym sprzęcie, oddzielając moje subiektywne uwagi od informacji, jakie Państwu przekazałem. Sprzęt pracuje rzeczywiście z komputerami Mac i urządzeniami pod iOS-em. Przy czym przypomnę, Bluetooth jest na dzisiejszym etapie z komputerami Mac niestabilny, z iOS-em lepiej. Problemy z wprowadzaniem Braille'a, tak jak wszędzie, to znaczy ciągle jeszcze Apple nie uszczęśliwiło nas dobrze zaprogramowaną tablicą znaków wejściowych brajlowskich, więc ciągle jeszcze to nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Mam nadzieję, że niebawem będę mógł Państwu opowiedzieć o innych urządzeniach. Tymczasem to wszystko. Dziękuję za udział w kolejnym wydaniu Makosfery. Zapraszam na następne. Pozdrawiam, mówił Robert Hecyk.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Po tym jak omówiliśmy sporo różnego sprzętu stacjonarnego, pomocnego w stworzeniu domowego studia nagrań, teraz przyszła kolej na omówienie takiego, można by powiedzieć, sprzętu mobilnego, reporterskiego. Mianowicie można by sobie zrobić taki zestaw reporterski, jeśli ktoś by chciał. I co by nam było potrzebne? No na pewno byłyby nam potrzebne różne rodzaje mikrofonów. Bo okej, mamy na przykład, dajmy na to jakiś rejestrator, niektórzy mieli te Olympusy z serii LSP, one miały dobre wejście mikrofonowe, więc sporo mikrofonów, oczywiście nie licząc mikrofonów z górnej półki, nie mówię o mikrofonach, w których niezbędny jest Phantom, ale mikrofony bez Phantoma można było tam podłączyć i sprawdzały się całkiem przyzwoicie, tak jak to zresztą prezentowałem, podłączając różne mikrofony, między innymi właśnie do tego Olympusa. Teraz ludzie głównie pewnie będą chcieli kupować tego najnowszego Zooma H1, może bardziej zaawansowani będą chcieli kupić H4, H6, tam już są Phantomy, to już wiadomo. No ale w H1 nie ma Phantomów. Nie widziałem jeszcze tego modelu, nie testowałem. Trochę średnio mi się podobało wejście mikrofonowe w Zoomie H2. Oczywiście mam na myśli Zooma H1 Essential, przecież H1e, jak niektórzy mówią, ale możliwe, że w H1e będzie w tych nowszych lepsze wejście mikrofonowe, bo tam było po prostu strasznie wrażliwe na szumy, chociażby w tej H2, ale w innych nie testowałem, więc to nie wiem, możliwe, że jest dobrze. Bo już nie mówię o Zoomie H4, bo miałem też nie z Zoomem H4N na przykład i tam było wejście na mikrofony XLR-owe i one były super. Tam były fajne przewzmacniacze. I możliwe, że tu będzie dobrze też, ale do czego zmierzam? Jakiś czas temu w Tyflo Przeglądzie ktoś zadał pytanie odnośnie najlepszego mikrofonu. Słabo to sprecyzował dosyć, więc redakcja miała trudności z odpowiedzeniem na ten temat. No wszystko zależy od tego, do czego chcemy tego mikrofonu używać. Bo na przykład jeżeli mamy jakiś prosty mikrofon elektretowy, mamy tylko komputer i mamy tam słaby mikrofon, no to ludzie kupują jakieś tam marketowe mikrofony za 5 zł, żeby to jakoś tam brzmiało, żeby mieć jakoś tam przy koszuli, żeby przyciągnąć na kablu ten mikrofon, żeby się nie przychylać do laptopa, chociaż bardzo często dzisiaj jest tak, że już laptopy i smartfony mają same w sobie te nowe, o niebo lepsze mikrofony niż takie dołączane, więc tutaj to trochę się mija z celem. No jak chcemy mieć coś fajniejszego, no to już musimy sobie jakiś interfejs audio kupić. Jak na przykład kupimy sobie z XLR-em jakiś mikser, dajmy na to nawet taki prosty, czy jakoś chociażby kartę dźwiękową taką, no bardziej zaawansowaną, żeby chociaż ten jeden XLR miała, żeby był przystosowany do wejścia na mikrofon dynamiczny, no to możemy zaszaleć i możemy kupić mikrofon dynamiczny i możemy w warunkach domowych, mamy szansę uzyskać przyzwoitą jakość z własnego wokalu. Jak na przykład coś nagrywamy, a chcemy, żeby ten pogłos trochę zmniejszyć i tak dalej, bo mikrofony dynamiczne mniej pogłosu zawierają, ale z kolei bardziej też szumią, więc tutaj też jest to dosyć problematyczne. Ale wracając z tego zestawu reporterskiego, no to co możemy sobie kupić? Możemy sobie właśnie kupić takie mikrofony z Olympusa, które na przykład Olympus prezentował, jakiś był taki zestaw dziennikarski, niestety nie znam modelu, nie pamiętam, ale pamiętam, że w swoim portfolio Olympus miał jakieś zestawy mikrofonów. Można sobie kupić Rolanda do tego, czyli mikrofon mikrofony binaural, które po prostu można sobie włożyć razem ze słuchawkami. Dosyć znany jest ten model Rolanda. Ponad 10 lat można go kupić. Nie wiem, czy akurat ten model, czy jakiś następca jest jego. W każdym razie dużo osób niewidomych miało te Rolandy i było z nich zadowolony. No to jest o wiele tańsza alternatywa. Jeżeli chcemy uzyskać brzmienie binauralne, to jest o wiele tańsza alternatywa od tego Neumana Q100, który prezentowałem, no ale tamto to nie był moją własnością, po prostu miałem możliwość skorzystania z niego gdzieś i tam na miejscu. Prezentację dla Państwa zrobiłem. Ale no, jeżeli sobie coś takiego kupimy, no to już zwiększamy możliwości rejestracji, bo możemy sobie włożyć dyktafon do kieszeni i jesteśmy niezależni, mikrofony mamy poprzypinane, nie musimy gdzieś trzymać tego dyktafonu i na skutek tego nagrywać w dodatkowych zakłóceniach, nagrywamy w plenerze na przykład coś. Możemy do tego dokupić sobie na przykład też ten mikrofon taki, co prezentowałem, trochę droższy, ale też bardzo fajny, Rode M3, który jest pojemnościowy, ale ma alternatywne zasilanie obok fantomowego, więc możemy go zasilać z baterii i on też przyzwoicie brzmi i możemy sobie jakieś takie w terenie robić też profesjonalne nagrania. A jak nam nie zależy na profesjonalnym brzmieniu, ale zależy nam na tym, żeby kupić sobie jakieś takie tanie, ale nieźle brzmiące, dosyć praktyczne mikrofony, to zapraszam na dwie najbliższe audycje. Na tą obecną teraz i na kolejną, gdyż zaprezentuję Państwu dwa mikrofony, które niedawno wpadły mi w ręce. Jeden to będzie zestaw mikrofonów, ale uwaga, zestaw mikrofonów to będą dwa mikrofony, ale to są dwa mikrofony mono, proszę Państwa. I tutaj jednym to się może podobać, a drugim nie. Natomiast do pewnych zastosowań, nawet jeżeli są mono, też można je wykorzystać. A drugi to będzie całkiem fajny, jak na taką cenę, mikrofon typu shotgun. Shotguna jeszcze nie prezentowałem. Okej, dobrze, żeby ktoś nie pomyśli, kto się nie zna. Nie, to nie będzie żadna tyflo broń, ani żadne tyflo militaria, spokojnie, nie będziemy się uczyć strzelać. Chodzi po prostu o mikrofon typu shotgun. Mikrofon typu shotgun i to będzie mikrofon super kardioidalny. Elektretowy wprawdzie, ale też będzie fajnie brzmiał. To będą mikrofony z firmy Comica. Przez C się pisze, Comica. I ten model, który teraz omówię, to będzie zestaw przypinanych mikrofonów. To jest model CVM-D02. CVM, M jak Maria, myślnik D02. Cena tego jest około 80 zł. No i w sumie, jak na swoją cenę, ani źle nie wygląda, ani źle nie brzmi. Jedynym poważnym mankamentem, bardzo poważnym, przez co zresztą ja się nawet zawiodłem na początku, jest fakt, że nie jest on na stereo. Po prostu jest tak, że są dwa mikrofony, są takie dwa bardzo, bardzo długie kable. Mikrofony są na klipsach, klipsy są wytrzymałe, fabrycznie są założone owiewki, ale dwie są jeszcze w zestawie, więc ciężko jest te owiewki zdjąć. Ja nie będę na potrzeby prezentacji tych owiewek zdejmował, dlatego że może się zdarzyć tak, że mi się to rozciągnie i uszkodzę to sobie, więc nie chcę. A one są, już były fabrycznie, bardzo stabilnie przylegają, bardzo ciasno, także generalnie ciężko zdjąć. Klipsy też są wytrzymałe, mikrofony są takie ciężkie. Widać, że są wykonane precyzyjnie, więc o tyle nie ma jakichś obaw, że nam się to nie rozwali po tygodniu. I od tego kabla odchodzi takie połączenie zalane, takie gumowane. I z jednej strony tego połączenia są dwa wyprowadzenia na kable, a z drugiej jedno wyprowadzenie jest około 3 cm kabla i jest wtyczka małego rzeka. I ja się tutaj zastanawiałem nawet, czy Państwu nie... Znaczy tak, to by można zrobić z technicznego punktu widzenia, jakby ktoś bardzo chciał, to może sobie to próbować przerobić na stereo, ale ja nie wiem, czy w tym połączeniu, o którym mówiłem, które jest między wtyczką a tymi kablami od mikrofonów, nie ma jakiegoś elementu, jakiegoś rezystora, czy czegoś takiego, co spowoduje, że mikrofony utracą swoje właściwości. Ale no tego nie wiem, no bo do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby to po prostu obciąć i wlutować tam wtyczkę stereofoniczną. Tam jest wtyczka stereofoniczna, owszem, ale kanały są połączone, a trzeba by wtyczkę stereofoniczną i z oddzielnymi kanałami. Ale ja myślę, że nie trzeba tego przerabiać, myślę, że można to wykorzystać w takiej konfiguracji, w jakiej fabrycznie jest, też mogło się znaleźć zastosowania tego, bo czasami może być taka sytuacja, że będziemy potrzebować nagrać sobie coś w plenerze, żeby po prostu mieć, nie musi to być stereo, tylko no może być mono, stereo nie jest niezbędne, więc tutaj bym no nie kombinował, bo gwarancja straci ważność na pewno, A przy okazji możemy sobie popsuć. Druga fajna rzecz, do jakiej możemy te mikrofony zastosować, to jest prowadzenie wywiadu. Kable są bardzo, bardzo długie. Długość kabla jest, proszę Państwa, 2,5 metra. I z tego, co ja tutaj patrzyłem, tak jak mi się wydaje, jak on jest długi, to jakby mikrofony oba oddalić od rejestratora, to można na 2,5 metra, ale kable można przeciągnąć na całości tak naprawdę, dlatego że one się zwierają dopiero przy samej wtyczce, więc właściwie to można by je przeciągnąć na 5 metrów. Czyli generalnie ja mogę siedzieć i chcieć prowadzić z kimś wywiad, a ktoś może siedzieć obok mnie w odległości 5 metrów ode mnie z drugim mikrofonem. Daję mu drugi mikrofon i wtedy mogę go w ten sposób nagrać. No z tym, że nie będzie to nagranie stereo, więc nie będzie panoramy przestrzennej, żeby rozmówca był słyszalny w jednym kanale, a prowadzący w drugim. Natomiast też w radiach nie zawsze się to stosuje generalnie, więc to nie ma reguły, to bardziej by to miało znaczenie, jeżeli by się rejestrowało tło, a przecież jeszcze do niedawna to przecież było tak, że nagrywało się na przykład na minidisku i podpinało się mikrofon dynamiczny i on był mono, a przecież i tak jak jest taki suchy wywiad, to bardzo często wywiady są rejestrowane w mono, a jak jest jakiś reportaż, gdzie naprawdę tło odgrywa jakąś większą rolę, gdzie musi być jakieś nagranie atrakcyjne, to wtedy nagrywa się to na stereo, bo generalnie jest tak, że też się często do takich rejestratorów podpina mikrofony, tudzież dynamiczne, tudzież pojemnościowe, no teraz bardziej pojemnościowe, szczerze mówiąc, albo już rejestratory mają coraz lepsze mikrofony, więc już tak bardzo się tak nie robi, ale na przykład, żeby uniknąć zakłóceń, to podaje się właśnie mikrofony na kablu i się podsuwa do ust mówiącego, a jak my chcemy coś powiedzieć, to ustawiamy mikrofon w naszą stronę i tak naprawdę to jest jeden i ten sam mikrofon, więc tak naprawdę to i tak jest mono, i tak jest mono, więc tutaj można by to tak wykorzystać. Tego nie mam Państwu jak zaprezentować, ale w trakcie robienia prezentacji zapowiem coś do jednego mikrofonu i do drugiego. I teraz już czas na unboxing. Pudełko jest takie bardzo fajne, śliskie i otwieram. Jest naprawdę standardowe. Z jednej strony jest zwykłe otwarcie, a z drugiej jest jakby takie dno uformowane, zamknięte, czyli generalnie z jednej strony się otwiera. Po otwarciu pudełka mamy coś bardzo fajnego, co właśnie wyjąłem. Tam w środku została instrukcja obsługi, tę instrukcję odłożymy. Jest mianowicie bardzo fajny pokrowiec. Pokrowiec naprawdę robi wrażenie, fajnie wygląda, no takie dwa zamki. No myślę, że jak za tę cenę, naprawdę nie jest źle. Otwieram zamek i ukazują mi się, proszę Państwa, dwa mikrofony. Razem w tym opakowaniu jest jeszcze przejściówka na czteropinowy kabel. Prawdopodobnie to jest tak, że z jednej strony jest gniazdo chyba dwupinowe na wtyczkę taką standardową, a z drugiej wtyczka czteropinowa, plus w foliach dwie zapasowe osłony, gdyż mikrofony mają od razu nałożone na siebie fabrycznie osłony. I jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, mianowicie jest mega długi kabel. Jak on jest długi, to ja zaraz Państwu przedstawię podczas czytania informacji ze strony internetowej. Wprawdzie niewiele tych informacji znalazłem, no ale to tutaj w sumie też niewiele można powiedzieć. Mikrofony są ciężkie w dotyku, także no to nawet dobrze, bo robią wrażenie takich solidnych, czyli że wiadomo, że nam nie wypadną. Klipsy są do nich też bardzo mocne, stabilnie trzymają się ubrania. Są te dwa kable z mikrofonami, jest połączenie, to o którym mówiłem, i dosłownie 3 cm wtyczki małego rzeka. Dlatego mówiłem, że może nie warto tego przerabiać, bo może być w tym połączeniu jakiś rezystor, który może odpowiadać za odpowiednie parametry pracy tych mikrofonów. Mikrofony są elektretowe, tak więc wymagają zasilania. Kolejna rzecz, do jakiej nam się takie mikrofony mogą przydać, to na przykład jeżeli właśnie wyjeżdżamy sobie gdzieś, nie chcemy jakichś drogich mikrofonów brać w obawie, żeby nam gdzieś nie zginęły. Możemy sobie gdzieś, nie wiem, na przykład przypiąć te mikrofony i na przykład sobie coś na jakimś wyjeździe plenerowego nagrać. Czasem jest taka sytuacja, że potrzebowalibyśmy mieć wolne ręce. Informacje na temat tego mikrofonu zaczerpnąłem z następującej strony. https://supersound, czyli supersound.pl/71613-comica. https://cvm-d02-r-6-0m-podwójny-mikrofon-lavalier-aparatu-smartfona. Powtórzę jeszcze raz. https://supersound.pl/71176-comica-mica-cvm-d02-r-6-0m-podwójny-mikrofon-lavalier-do-kamery-aparatu-smartfona. Tutaj dosyć skromny opis, ale szczerze mówiąc nic, proszę Państwa, więcej nie znalazłem, więc informacji będzie niewiele. Podam tak naprawdę najważniejsze informacje, żeby czegoś błędnie nie przeczytać. W każdym razie polaryzacja dookólna, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 100 dB, pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz. Współczynnik zawartości harmonicznych 50, impedancja wyjściowa 600, zakres dynamiki 114 dB, czułość 35 dB, minus plus 3 dB, stosunek sygnału do szumu 68 dB, długość kabla 2,5 metra, materiał kabla Silly Casual, materiał obudowy odlew aluminium, kolor czarny, wyposażenie, dwie osłony, adapter do smartfona. Teraz przerywam nagrywanie i podłączam te mikrofony do rejestratora Olympus LSP1, bo cały czas nagrywałem mikrofonami wewnętrznymi, a teraz podłączam mikrofony omawiane. I już, proszę Państwa, przemawiam do Państwa z mikrofonów omawianych. Mikrofony trzymam w dłoni za klipsy i teraz mogę pokazać, że są dookólne. Teraz trzymam je przed twarzą, teraz twarz mam odwróconą w lewo, teraz twarz mam odwróconą w prawo, twarzy nie odwrócę, teraz mikrofony odwróciłem do tyłu. Tak wygląda ich wrażliwość. Są na nich osłony, są dosyć dobrze założone, dobrze przylegają, trochę nie bardzo chcę ich, proszę Państwa, zdejmować, żeby one mi się nie rozciągnęły i gdzieś nie spadły. Zostały fabrycznie założone, nie będę ich ruszał. Zakłócenia się robią, bo jeden mikrofon trzymałem w jednym ręku, a drugi przykryłem. Ale na przykład, jak mogę zobaczyć z tym rozstawieniem. Teraz rozstawiłem po jednej stronie biurka i po drugiej. Więc tak jak mówię, można dać jakiejś osobie, z którą się rozmawia, jeden do drugiego mówić. Teraz mówię do jednego, teraz mówię do drugiego. Teraz może, proszę Państwa, przypnę, żeby nie było zakłóceń. Teraz już przypiąłem te mikrofony i mogę wziąć rejestrator do kieszeni i przejść się trochę z tym rejestratorem. I teraz mam, proszę Państwa, rejestrator w kieszeni, także nic mu nie zagraża i mam generalnie swobodę ruchu. Teraz wyjdę, zamknę drzwi.

Jest już wieczór generalnie, jest trochę chłodno, więc wiadomo, że jest trochę ciszej. Wiatru też za bardzo nie ma.

Okej, teraz jesteśmy, proszę Państwa, na zewnątrz i będziemy się udawać do pomieszczenia.

Tu jest trochę wiatr, ale mikrofony mają osłony przeciwwiatrowe, więc trochę to niwelują. Ale no też ten sprzęt nie jest taki stricto profesjonalny, więc no jest poprawnie, ale nie jest nic, nie wiadomo jak super. Ale jak na swoją cenę są w porządku.

0: zobaczycie wyniki konkursu.
1: Teraz już jestem w sali. Okno jest otwarte, bo jest bardzo gorąco, ale podejdę do tego okna. Mikrofony są przypięte, no tak jakbym miał przypięty w stereo, w sensie po jednej stronie kołnierza jeden, po drugiej stronie kołnierza drugi, ale mikrofony są mono, jak powiedziałem, ale jak też powiedziałem, do niektórych zastosowań można też tego tak użyć, bo kable są bardzo, bardzo długie, więc na przykład jeżeli mamy rozmówcę i nie musi to być nagranie stereo, to jeden mikrofon może dostać rozmówca, drugi możemy dostać my. A podejdę. Może nie będę wystawiał mikrofonu przez okno, żeby już nie robić nic, ale zbliżyłem się do okna. Tak wystarczy, zwłaszcza, że mikrofon jest dookólny. Teraz, proszę Państwa, wyjdę na korytarz i przejdę się do windy i zobaczymy, jak mikrofon sobie z tym poradzi. Aktualnie przebywam w innym budynku niż robiłem tamte poprzednie próbki, więc to nie będzie dokładnie to samo, więc nie da się ich akustycznie porównać z tamtymi, ale tutaj też można nagrać. Zaraz tu drzwi skrzypią, czy... A nie, to nie drzwi, to gdzieś... Ok, zamykam, proszę Państwa, drzwi i idę w stronę windy.

0: Czekam, aż winda przyjedzie. Zjeżdżamy na pierwsze piętro.
1: Piętro dziewiąte.
0: O, ktoś mnie na dziewiątym i ktoś... No nic, dobrze, to nacisnę teraz piąty i być może... Teraz, proszę Państwa, z windy już wyszedłem.

Teraz z powrotem nastąpiła zmiana miejsca, jestem tu, gdzie byłem wcześniej i możemy, proszę Państwa, posłuchać muzyki, z tym, że ja nie będę tego prezentował już tak, jak to prezentowałem w przypadku mikrofonów wyższej klasy, żeby już dzielić na muzykę klasyczną, rockową i na poszczególne instrumenty, jakieś tam poszczególne dźwięki, dlatego że to nie jest klasa mikrofonów, żeby się tak nad tym rozdrabniać. Natomiast pokażę coś bardziej ogólnego, czyli włączę generalnie muzykę. Teraz dla informacji rejestrator mam w kieszeni, mikrofony przede mną są przypięte. Muzyka będzie sobie grała, a ja będę Państwu opowiadał, na przykład ustawię się do tej muzyki bardziej z lewej, bardziej z prawej, z tyłu, z przodu i zobaczymy, jak te mikrofony będą sobie z tym radzić. No to start. Teraz, proszę Państwa, jestem na wprost. Głośnik jest S-Boom 500, ale generalnie żadnych fajerwerków do takich mikrofonów nie potrzeba. Teraz jestem z lewej strony. Teraz jestem, przesuwam krzesło, jestem z tyłu do muzyki. Teraz muzyka jest po mojej prawej, chociaż Państwo i tak nic nie będą wiedzieli, bo mikrofony są mono. Ale teraz się trochę oddalę. Teraz mogę otworzyć drzwi. Wychodzę. Zamykam drzwi. Wracam. I tak to generalnie wygląda, jeżeli się rejestruje na tle, jak się mówi, a muzyka jest w tle. To tak, jakbyśmy gdzieś chcieli, no ciężko to nazwać tanecznym parkietem, bo jest dosyć cicho. No ale to tak, jakbyśmy chcieli coś mówić i rejestrować, jak sobie te mikrofony poradzą, jakbyśmy chcieli mówić, coś rejestrować. I muzyka była w tle. Może trochę przyciszę. Trochę ściszyłem. Teraz idę do głośnika, jestem na wprost, jestem na lewo od głośnika, jestem na prawo od głośnika, jestem z tyłu głośnika i generalnie nie mam nic do powiedzenia, trochę zgłośnie i usiądę na wprost głośnika i posłuchamy sobie do końca. Akurat będzie 9. symfonia Beethovena, a później Berlinguer.

0: Tak więc tak wygląda rejestracja mowy na tle innych dźwięków, na tle muzyki. Tam wcześniej pokazywałem jeszcze samochód, windę. Tak jak mówię, mikrofony te mają pewien mankament, bo są niestety na mono, ale w pewnych sytuacjach mogą nam się, myślę, że przydać. Mikrofony są przewidziane głównie do smartfonów, dlatego jest przejściówka, która ma z jednej strony gniazdo zwykłego jacka, a z drugiej strony czteropinowe, po to, żeby tego użyć właśnie przy smartfonie, przy kamerze. A jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kamerę, jeśli chodzi właśnie o takie wizualne kręcenie filmów, czy jakichś prezentacji multimedialnych, to też jest bardzo ważne. Zapomniałem o tym Państwu powiedzieć. Mianowicie, jeżeli filmujemy coś, czy to aparatem fotograficznym robimy zdjęcia, jeżeli filmujemy film aparatem fotograficznym, nagrywamy, bo dzisiaj aparaty to już umożliwiają nagrywanie, czy kamerą wideo, czy czymś takim, to mikrofon najczęściej jest zlokalizowany na tej samej linii, co obiektyw. A po co? Ano po to, że jeżeli filmujemy kogoś, i ktoś coś mówi, no to żeby też nagrał się jego głos. Ale co zrobić, jeżeli nagrywamy jakiś obiekt, jakiś, nie wiem, jakiś eksponat muzealny, czy jakąś budowlę i chcemy powiedzieć, że ta budowla powstała w tym i w tym roku, ma tyle i tyle lat, wybudował ją ten i ten, została wybudowana za czasów, nie wiem, Bolesława Chrobrego na przykład. I co w takiej sytuacji zrobić? My musimy obiektyw ustawić na wprost budowli. I co? No przecież nie będziemy ryczeć do kamery. Dlatego w takich sytuacjach warto mieć taki mikrofon, bo mamy mikrofon przypięty, możemy swobodnie mówić i mamy pewność, że nam się to nagra. Jeszcze lepszy mikrofon do takich celów, tylko że trochę innego gatunku, pokażę Państwu w kolejnej prezentacji i ten mikrofon będzie brzmiał jeszcze lepiej. Tylko że to będzie trochę inny rodzaj mikrofonu, bo będzie to mikrofon superkardioidalny, więc będzie zbierał głównie to, co się dzieje z przodu, więc za nagrywanie w terenie będzie to bardzo pożądane. I on jest trochę droższy i trochę lepiej brzmi, no ale też trochę inaczej wygląda. On nie jest przypinany, z nim się trochę inaczej należy obchodzić. Ale co i jak, to już w kolejnej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu. Dziś mamy czwartek, to 16 dzień marca 2023 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie natomiast Maciej Walczak. Cześć Maćku.
1: Witam serdecznie, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dziś będziemy rozpoznawać.
1: Rozpoznawać. Będziemy
0: rozpoznawać i przekształcać, tak.
1: Tak.
0: Przekształcać mowę na tekst, a to za sprawą narzędzia, które my w Tyflopodcaście też wykorzystujemy. Co prawda na razie od tego wykorzystywania mamy przerwę, ale spokojnie do niego wrócimy, jak tylko mi sprzęt wróci z serwisu. Tak się trochę śmiałem, że to może taka go przykrość spotkała z powodu tego narzędzia, z powodu Whispera, który jednak no, jest dość zasobożerny, ale raczej podejrzewam, że to po prostu zwykły feller jakiegoś tam podzespołu. Natomiast my dziś będziemy mówić o modyfikacji, o nakładce na Whispera, bo Whisper jako taki jest takim narzędziem konsolowym, które żeby zainstalować, no to jednak jest potrzebne trochę wiedzy. A my dziś opowiemy, a właściwie ty będziesz demonstrował narzędzie dla Maca, które to pozwala na rozpoznawanie tekstu, a właściwie mowy i przekształcanie jej na tekst bez znajomości jakichkolwiek komend, bo wszystko jest w takim przyjaznym, fajnym, graficznym interfejsie. Dobrze mówię?
1: No tak, trzeba przyznać, że ten pan, który tworzy te aplikacje, no, spisał się, spisuje się i da się to wszystko w całkiem dostępny sposób z voice-overem zrobić. No, tam są drobne mankamenty, jeśli chodzi o etykietowanie przycisków i tak dalej. O tym zresztą to później zademonstruję. Natomiast program sam w sobie, no, jak dla mnie bardzo, bardzo użyteczny i mam nadzieję, że przez niego mój komputer w serwisie nie wyląduje mimo wszystko.
0: No nie, tu jeszcze w ogóle taka ciekawostka.
1: Jeszcze nie wylądował.
0: Bo generalnie, no właśnie, bo z niego rozmawiamy. Ty używasz Maca z procesorem M2.
1: M2,
0: tak.
1: Tak. I MacBooka Air z M2, no.
0: Dokładnie. I ten program to wykorzystuje, zdaje się, że te modyfikacje Whispera, która została napisana i to nie w Pythonie, tylko w C++ i która właśnie działa na procesorach, prawda? To nie jest
1: tak, bardziej procesor, nie rdzenie karty graficznej właśnie, ale bardziej procesor, jego potencjał i to, co on tak naprawdę nam może dać. Wiadomo, no, w połączeniu też z pamięcią RAM i tam z wydań. No bo trzeba przyznać, że to też o tym, jak będę o modelach mówił, bo tam mamy kilka wariantów, ale im większy model,
0: tym więcej
1: idzie,
0: pamięci.
1: Tym większa dokładność, ale też tym większe zużycie pamięci RAM, prawda?
0: Tak, bo oryginalnie Whisper, który został stworzony przez firmę OpenAI, to ci sami, co stworzyli czata GPT, generalnie te wszystkie modele GPT, o których to bardzo głośno jest ostatnio, to on oryginalnie działał na kartach graficznych. Żeby to wszystko działało i żebyśmy byli w stanie korzystać z jak największej dokładności, szczególnie w języku polskim, to potrzebowaliśmy karty graficznej, która naprawdę no, ma dosyć solidne parametry, a też co za tym idzie, dość drogo kosztuje. Natomiast pojawiły się też modyfikacje Whispera, które zostały napisane w języku C++, bo oryginalnie Whisper to jest Python, a tu mamy język C++, to jest język, który no, jest w stanie, te programy w tym języku, zostało to tak zoptymalizowane, że działa to w oparciu o procesory. O procesory, czyli to, co każdy komputer ma, no każdy komputer ma też grafikę, ale te grafiki, nie oszukujmy się, bardzo często to są raczej słabsze niż mocniejsze.
1: No jednak moc obliczeniowa procesorów, tak. Wydajność jest zdecydowanie większa.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I tutaj też jest właśnie taka różnica, bo wspomniałeś Maćku o pamięci. Te modele językowe w oryginalnym Whisperze lądują w pamięci karty graficznej. Nie w pamięci operacyjnej naszego komputera, tylko właśnie w pamięci karty graficznej. A w przypadku Whispera, w przypadku Mac Whispera, no to jednak tego RAMu musimy mieć, prawda? Tej pamięci operacyjnej troszeczkę.
1: Zdecydowanie. Mhm.
0: Tak. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja jest na żywo. Jeżeli zatem macie ochotę się z nami skontaktować, zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteśmy na Zoomie, tyflopodcast.net/Zoom. Jesteśmy na YouTubie i jesteśmy też w aplikacjach Tyflo Podcastu, w aplikacji na Windowsa, w aplikacji na Maca, a właściwie na Maca, na iOS-a, na urządzenia Apple, tej aplikacji, którą stworzył Arkadiusz Świętnicki, w aplikacji Tyflo Centrum. Można się z nami kontaktować z poziomu tych narzędzi, do czego zresztą bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy. A teraz już, Maćku, oddaję ci głos. Jak to z tym Mac Whisperem jest? On jest trochę darmowy, trochę płatny, prawda?
1: Trochę darmowy, trochę płatny, tak. Mamy rzeczywiście dwie wersje. Tą wersję darmową, która, śmieje się, kosztuje $0. A dlaczego, zaraz powiem. Mamy wersję Pro, która jeszcze do niedawna kosztowała sobie $11. Przy czym jeśli kupowaliśmy klucz licencyjny z poziomu aplikacji, dostawaliśmy 20% zniżkę, a jeśli kupowaliśmy tak ze strony po prostu twórcy, no to musieliśmy płacić te $11, plus zdaje się, że jeszcze VAT, tylko tak, tutaj nie jestem pewien tego, czy to już było z VAT-em, te $11, czy dodatkowo doliczane, nie pamiętam teraz, szczerze mówiąc, ale no jak to, że tak powiem, przyszły czasy drożyzny, choć program nie powstał tak dawno, no jednak cena się również podniosła i teraz mamy $15, jakoś tak, plus ten VAT $3, no razem wychodzi około $19, bo tam jeszcze centy dochodzą, więc to... No...
0: Tak, to tak ze specjalnymi pozdrowieniami dla tych wszystkich, którym się wydaje, że inflacja to tylko w Polsce i że tylko my odczuwamy jej skutki. Oj nie.
1: Zdecydowanie nie. Słyszałem, że tam Hiszpania zwłaszcza, oj, to tam się dzieje, tam jeśli chodzi o tam warzywa.
0: W Stanach też różne rzeczy się dzieją, banki tam ostatnio padają na przykład.
1: Polska taka zła.
0: Mamy różne problemy globalne i COVID tak. się do tego bardzo, bardzo przyczynił i my cały czas jeszcze odczuwamy tego skutki niestety i innych tak, rzeczy również.
1: Trzeba to przetrwać. No właśnie, pytanie, czy w związku z zakupem wersji Pro, czy przetrwać na wersji darmowej? Ja powiem szczerze, no oczywiście w ogóle różni ta wersja Pro od darmowej. No mamy modele o większej dokładności, no to już niestety są w wersji Pro, plus modele dedykowane wyłącznie językowi angielskiemu. One zdaje się, że są również w wersji Pro. Natomiast model podstawowy, base, i zdaje się, że small, mały, on kiedyś był nazywany tiny, ale teraz się tam przemianował, one są darmowe, no przy czym ich dokładność jest jednak dużo mniejsza i tak szczerze mówiąc, jeśli transkrybujemy sobie jakieś, nie wiem, nagrania, notatki z wykładów, powiedzmy tak, żeby no potem w szybszy sposób przyswoić wiedzę, jeszcze może ewentualnie, ale jak coś robimy, powiedzmy, profesjonalnie bądź półprofesjonalnie, a choćby nawet chcemy transkrybować jakieś podcasty czy coś, to już chyba się lepiej zaopatrzyć w tą wersję Pro, która tak naprawdę już ten model Medium jest stosunkowo dokładny, stosunkowo fajnie odzwierciedla to rozpoznawanie.
0: Tę jakość. To znaczy, w ogóle też jest kwestia jeszcze taka, że tę jakość szczególnie odczuwamy my, różnicę w tej jakości. Bo w przypadku języka angielskiego to jest chyba lepiej. W sensie tymi mniejszymi modelami można uzyskać lepsze efekty. Ale to dlatego, że model large, ten największy, który daje najlepsze efekty, no to jest taki model, który jest takim modelem globalnym, bo tam język angielski ma swoje modele jakby dla każdego języka. Natomiast te inne modele to są, zdaje się, właśnie modele globalne, czyli one są wytrenowane po to, żeby rozpoznawać wszystkie języki. To znaczy wszystkie, no te, które Whisper wspiera, a on wspiera naprawdę różne dziwne języki i on chyba nawet też klingoński wspiera.
1: No, autor pisze, że tych języków jest setka, więc no. Całkiem sporo, plus rzeczywiście jakieś narzecza afrykańskie, inne, różne, dziwne. No, powiem szczerze, robi wrażenie. A najbardziej według mnie robi wrażenie autodetekt, autowykrywanie języków, gdzie on fakt faktem, no zajmuje mu dłużej to rozpoznawanie, ten proces transkrypcji, ale robi to całkiem dobrze, tak czy inaczej sobie bardzo fajnie, całkiem fajnie radzi, zwłaszcza jeśli wybierzemy ten model large.
0: Tak, tak, tak, to prawda, potwierdzam. Co prawda ja na przykład na zwykłym Whisperze akurat nie zauważyłem, żeby on jakoś specjalnie dłużej zajmowało mu to wykrywanie tych języków. Z jednego powodu, on wykrywa język rozpoznawania przede wszystkim w oparciu chyba o pierwsze 30 sekund nagrania.
1: Aha, no szczerze mówiąc tego
0: przynajmniej,
1: nie wiem.
0: Przynajmniej tak jest w oryginalnym Whisperze.
1: Mhm. No tutaj szczerze mówiąc nie wiem jak to jest, bo zresztą... Na razie póki co sama dokumentacja, sama pomoc, cokolwiek, czego chcielibyśmy się dowiedzieć bardziej od strony teoretycznej, to jest na razie niestety jeszcze w powijakach. Zresztą widać, że autor nie zaczął, zaraz zresztą też to pokażę, nie zaczął tak naprawdę od całej otoczki, typu budowa menu, jakiegoś wyszukanego preferencji, czy czegoś takiego, tylko bardziej się na razie skupia na funkcjonalnościach, a te rzeczy dodatkowe, typu właśnie elementy menu, typu skróty klawiaturowe są niejako przy okazji dodawane i bardziej się skupia na rozwoju funkcji, na tym, czego tak naprawdę też użytkownicy chcą, bo o tym też będę mówić a propos ankiety, która jest dostępna cały czas i użytkownicy tak naprawdę mają wpływ na rozwój programu poprzez głosowanie, tak? Która opcja zdobędzie więcej głosów, ta z planowanych bądź badanych pod kątem możliwości jej zaimplementowania, no to użytkownicy mogą głosować i w ten sposób no, niejako wywierać kształt na rozwój programu. Więc jakby to.
0: A jak to jest z jego instalacją? W App Store go znajdziemy, czy trzeba pobrać z jakiejś strony?
1: Znajdziemy go w App Store od całkiem niedawna, no bo program tak naprawdę powstał, a tak naprawdę to jest tegoroczny produkt z tego co kojarzę, że on tam nie wiem czy w styczniu, czy w lutym na MacRumors na pewno zdaje się, że się o nim dowiedziałem w ogóle, że istnieje coś takiego i wtedy to była rzeczywiście jakaś wersja 1.3 albo jakoś tak.
0: Sam Whisper jest w ogóle stosunkowo nowym narzędziem. Tak, on zdaje się we wrześniu zeszłego roku powstał. Tam wtedy zostały opublikowane te pierwsze modele przez OpenAI. Więc to naprawdę jest świeżynka.
1: I to mnie cieszy, co Mikołaj, że się słowa Mikołaja niejako ziszczają, jak w Tyfloprzeglądzie kiedyś wysunął taką konkluzję, że no tak, no jest OpenAI, jest Whisper, no i poczekamy sobie być może parę lat, może parę miesięcy, aż wejdzie to powiedzmy pod zastosowania domowe, że zwykły użytkownik będzie sobie mógł takie rzeczy robić. No i co? Stało się, mamy Mac Whispera, pan Jordi Bruin się go pisze, pan z Holandii stworzył program, no i można się cieszyć. Jest w App Store, wracając do pytania. Ja szczerze mówiąc go z App Store'u nie pobierałem, dlatego że wtedy go jeszcze tam nie było. Wpisywałem, nie było. W ogóle sam sposób, jeśli chodzi o stronę, to sam sposób pobierania tego, że jest dosyć zabawny, niezabawny. No taki troszkę niestandardowy bym powiedział, bo robimy to tak. To nie jest tak, że mamy sobie stronę. Swoją drogą, nawiasem mówiąc, magwhisper.com, macwhisper.com powstała też całkiem niedawno, no nie wiem, ze 3 tygodnie temu może, bo wcześniej to się w ogóle to pobierało skądinąd zupełnie, nie stamtąd. I polega to na tym, nadal zresztą na tym to polega, że mamy wybór wersji, jaką my sobie chcemy kupić, bo nawet przy wersji darmowej musimy przejść przez proces niby zakupu, że my sobie to dodajemy do koszyka, że my sobie wybieramy na jakiego maila my chcemy dostać nasz program i zakup w postaci w kwocie 0 zł finalizujemy bądź to za pomocą karty naszej kredytowej, bądź to za pomocą PayPal, bądź to za pomocą Apple Pay, więc Apple Pay też jest. No i cóż.
0: Ale i tak
1: no
0: trzeba dokonać tej w cudzysłowie płatności.
1: Tak, dokładnie. Zresztą no, w App Store tak naprawdę też tak mamy w Google Play.
0: No to prawda, bodajże, to prawda.
1: Więc,
0: płatność 0 zł.
1: Tak, ale nie sądziłem, że tutaj też autor wpadnie na tak ciekawy pomysł, żeby to w ten sposób zaimplementować. Ale tak mamy. Kiedy już dostaniemy maila z potwierdzeniem zakupu, co ciekawe, w wersji darmowej też jakiś klucz licencyjny dostajemy. Ja nie wiem w sumie, o co chodzi, ale okej, bo też się zdziwiłem, że go dostałem. Wchodzimy sobie w tego maila i tam mamy taki link jak View Content. View Content otwiera nam stronę niejako już z podglądem tak naprawdę naszego produktu. Mamy sobie tabelkę, z której możemy tam sobie pobrać wersję programu. Jest wyszczególnione, jaka to jest wersja, ile zajmuje i tak dalej. Standardowo download przycisk. No i w ten sposób możemy sobie pobrać obraz DMG, który sobie potem już instalujemy aplikację z niego. No tak to
0: tak
1: zostało
0: specyficznie.
1: Zrobione.
0: Specyficznie,
1: no, troszkę cóż. Z tym jest zabawy, ale w każdym razie się da i na pewno jest z tym mniej mimo wszystko zabawy niż to, co ty musiałeś, prawda, czego ty musiałeś dokonać, żeby w ogóle móc korzystać z Whispera, nie? Instalacja jakichś bibliotek, czegoś
0: tak,
1: tam.
0: Tak, no to tam trzeba zainstalować właśnie Pythona, trzeba zainstalować Whispera, trzeba tam jeszcze zainstalować jakąś dodatkową chyba wersję tego PyTorcha, która jest przystosowana do pracy na GPU, bo w przeciwnym wypadku to nam po prostu nie będzie chciało działać i będzie rozpoznawać, mimo tego, że ma kartę graficzną, to będzie działało to na CPU, więc no trochę więcej zabawy, no i oczywiście potem cała procedura rozpoznawania za pomocą Whispera, no to linia komend, wiersz poleceń, odpowiednie parametry, odpowiednie przełączniki. Nie jest to już potem jakoś bardzo skomplikowane, niemniej jednak no trzeba wiedzieć, co się robi i chociaż trochę z tym się orientować, żeby tego używać. Mamy pytanie od Grzegorza. A czy ten program jest na Windowsa? Grzegorzu, i tak, i nie. Bo programu Mac Whisper nie ma na Windowsa.
1: Może kiedyś zrobię jakiś Windows Whisper albo PC Whisper czy coś.
0: Powiem ci,
1: to będzie inny program.
0: Powiem ci tak, Maćku. Prawda? Już jest. Są nakładki na Whispera. Trzeba sobie otworzyć GitHuba. Trzeba sobie otworzyć GitHuba, wejść na repozytorium OpenAI Whispera i tam jest coś takiego, tam jest taki link, teraz nie pamiętam, jak on się nazywa, ale jest taki link z produktami, które wykorzystują Whispera.
1: O.
0: I tam sobie polecam przejrzeć tę listę. Ja w którymś tyfloprzeglądzie też trochę o tym wspominałem, bo znalazłem już tam na przykład jakąś graficzną nakładkę na Whispera, jakiś webowy interfejs do Whispera, ileś różnych rzeczy obsługujących Whispera. Natomiast no, problem jest jeden. To jest cały czas ten Whisper graficzny. Jest, czyli wykorzystujący kartę graficzną. Nie... optymalnie nie wykorzystujący procesor, bo oczywiście Whisper, ten oryginalny od OpenAI, jest w stanie wykorzystywać również procesor, ale nie pytajcie w jakim tempie on to robi. On to robi bardzo wolno i to się kompletnie nie opłaca, zwłaszcza na modelu large, bo to po prostu minuta nagrania jest rozpoznawana w jakieś 10 albo więcej, więc...
1: Poważnie? O,
0: no.
1: Kurczę.
0: No nie, to jest bardzo wolne. To jest bardzo wolne i bardzo nieefektywne.
1: To więc... dajmy sobie podcast 3 godziny 3.17, bo to ten kapsy Smart Vision.
0: Chociażby.
1: Trójka.
0: No.
1: Aha.
0: A na moim
1: no to
0: RTX,
1: do może.
0: A na moim RTX 3090 czterokrotna prędkość, więc godzina nagrania rozpoznaje się w 15 minut. No więc to jest jednak, no to jest różnica, tak, w tym jak to działa. Oczywiście na Windowsie są też te nawet skompilowane, gdzieś chyba Dawid Pieper na LTN-ie, chyba w wątku o Whisperze albo jakimś podobnym, podrzucał skompilowane do C++, właśnie z C++a do exeka, do pliku wykonywalnego, te wersje właśnie, na których bazuje Mac Whisper, które działają w oparciu o procesory. I tam jest szybciej. Tam, z tego co wiem, jest szybciej, jest efektywniej. Natomiast no, to chyba jednak temu, co na kartach graficznych, mimo wszystko nie dorównuje. I to wtedy bardzo zależy od tego, jakim dysponujemy procesorem.
1: No tak, to zdecydowanie. Odnośnie dostępności programu, znaczy jeszcze o Mac Whisperze oczywiście mowa, jeszcze tego nie ma, natomiast autor bada potencjalną możliwość udostępnienia aplikacji również na iPhone i iPady. Na razie tego jeszcze nie ma, natomiast głosów pod tą opcją, pod tą sugestią jest bardzo dużo. No i zobaczymy, co z tego nam się wykluje.
0: Myślę, że się wykluje, bo ja już widziałem, że Whisper uruchamiano z powodzeniem na urządzeniach z iOS-em. Nie pamiętam, jakie tam modele byli w stanie odpalić, natomiast na pewno to już jest realne. Więc w zasadzie to pozostaje tylko czekać, aż autor się zabierze za to i jakoś to fajnie obuduje w jakiś interfejs graficzny i mamy naprawdę ciekawe narzędzie. Sam wtedy się skuszę.
1: No być może, jeśli to ładnie ubierze, to tak. Jeszcze z takich ciekawych smaczków to powiem, że możemy też sobie, nie testowałem tego szczerze mówiąc, bo jakoś tak no nie ufam za bardzo aplikacjom zewnętrznym mającym wgląd w moje iMessages. Natomiast autor też stworzył sobie osobny moduł, osobną aplikację do transkrypcji na naszych wiadomości audio, właśnie iMessage.
0: To ja bym chciał coś takiego na WhatsAppa.
1: Więc czekaj, na WhatsAppa. Nie, teraz nie chcę mówić, że wiem, ale tak coś mi świta, że coś gdzieś, jakieś plany, ale nie, pewien, wydaje mi się, że on też chce to zrobić, ale to już jest takie... 20% pewności.
0: To ja będę głosował. Jak będzie jakaś tam ankieta, to ja głosuję za WhatsAppem. Za wiadomościami głosowymi na WhatsAppie, żeby można było sobie whisperować. No to by było coś naprawdę fajnego. Zwłaszcza na tych różnych grupach WhatsAppowych, gdzie tych wiadomości jest sporo. Gdzie się ludzie wypowiadają czasem w bardzo, bardzo rozwlekły sposób. I naprawdę, gdyby było narzędzie, które pozwoli na dobre rozpoznanie tych wiadomości we względnie krótkim czasie, ja jestem za.
1: No a program bardzo fajnie sobie radzi z tymi wszystkimi echami, ochami, ciszami, zastanawieniami się i różnymi takimi rzeczami. Mhm. A, dobra, pokazujemy.
0: Pokazujemy.
1: Przechodzimy do sedna.
0: Do meritum.
1: Tak, zastanawiam się w sumie, czy pokazać tak niejako tą stronę, czy od razu do programu przejść?
0: To znaczy, wiesz co, skoro już jest do pobrania z App Store'a, to myślę, że nawet strony niespecjalnie jest sens pokazywać, bo i tak ludzie się pewnie skuszą na tego App Store'a, skoro tam można już
1: ja
0: to
1: pobrać. Ja tylko nie pamiętam, jak apka się w App Store nazywa, natomiast, bo i troszkę inaczej się nazywa, natomiast jak się wpisze Mac Whisper, to tam wyjdzie odpowiedni wynik.
0: Okej. Okay. A to wiesz co, to najwyżej potem pod audycją, kiedy ona zostanie opublikowana, to po prostu może
1: to mogę
0: poczęstujesz jakimś linkiem.
1: Dobra, no tak zrobimy. Przy czym nie wiem jak, chociaż domyślam się, ale nie, no bo tak jak mówię, nie mam tej wersji z App Store'a, natomiast sam proces zakupu wersji Pro z poziomu aplikacji jest co najmniej też ciekawy, specyficzny dość, bo tak naprawdę nie ma nigdzie takiej opcji, nie ma, dopiero jak chcemy pobrać jakiś model językowy do rozpoznawania.
0: A to jest nie ma. Nie dasz rady.
1: To znaczy jest z dopiskiem, że only pro users chyba, czy jakoś tak. I jeśli w to klikniesz, co ciekawe, jeśli w to klikniesz, no to tam program się upomni, że halo, ale ty uważaj, bo ty nie masz wersji pro, ale czy chcesz ją aktywować bądź zakupić. Jest tam purchase, license key albo activate. Dwa przyciski. Ja teraz tego z wiadomych przyczyn nie pokażę. Natomiast no podejrzewam, że jeśli sobie damy purchase, czyli kup, przejdzie nam do tej strony, z której będziemy mogli tam dokonać tego zakupu. Pewnie już po tej cenie zniżkowej, tych 20%. Potem jeśli już ten klucz prawdopodobnie na maila dostaniemy, tak jak było w moim przypadku. Już samo skopiowanie klucza do schowka i wejście do programu Activate i tam fill w każdym razie wypełni tym kluczem, jest po prostu takie pole formularza. On już nam automatycznie ten klucz wklei i nawet nie musimy żadnego OK klikać, żadnego Activate, przycisk, button, żadnego nic takiego nie ma miejsca, bo program stwierdzi, że on już jest pro. Więc o tyle fajne to jest.
0: No zgadza się, to rzeczywiście fajnie. Fajnie to rozwiązano.
1: Mhm. No dobrze, no to ja sobie w takim układzie odpalę Mac Whispera, odpalę sam program. A nie, nie, Deepla nie chcemy na razie.
2: Zoom share to all Windows
1: system. Jeśli w ogóle.
2: Macmisper, enter YouTube URL, okno.
1: Enter YouTube, tak, bo od najnowszej wersji autor dodał możliwość transkrypcji filmów z YouTube'a, przy czym jeszcze sposób jakby zapisu filmików nie jest zbyt szczęśliwy, bo on tak, znaczy inaczej, przetranskrybuje nam, zwróci nam, jakby to ująć, no nie, nie plik wynikowy, ale wynik nam zwróci, przy czym on te filmiki, bodaj w formacie MP4, które tam sobie pobiera, pobiera je do folderu dokumentów pod jakimiś dziwnymi nazwami w ogóle. Podejrzewam, że to tymi identyfikatorami, które są jakby identyfikatorami filmików, do filmów doklejanymi do linków. Więc i potem to trzeba sobie ręcznie usuwać, więc na razie tak to wygląda.
0: Szkoda, że nie zapisuje tego pod jakąś sensowną nazwą, bo w sumie zostawiać, dokładnie, to by mógł i albo żeby było to do ustalenia, tak? Ustawienia. Czy my chcemy, dokładnie, żeby on zostawiał te filmiki, czy żeby je kasował, bo z kolei ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który też używa Macwhispera i dla niego na przykład było to bardzo szczęśliwym rozwiązaniem, że on sobie te filmiki zatrzymuje na dysku, że dzięki temu ma do nich dostęp i na przykład później, jeżeli chce na tych materiałach jeszcze coś robić, jeszcze gdzieś tam w jakiś sposób na nich pracować, to on nie musi już tego dodatkowo czy pobierać z YouTube, czy jakoś tam zapisywać, konwertować. On to po prostu ma. Więc dla niego na przykład takie rozwiązanie, że on to zostawia na dysku, jest fajne.
1: Tak, ale mógłby sobie utworzyć, znaczy no program,
0: jakiś
1: mógłby
0: folder
1: sobie utworzyć specjalnie, mm-hmm, jakiś Macwhisper, powiedzmy coś. A on sobie to tak po prostu luzem w dokumentach wrzuca i jest szczęśliwy z tego powodu.
0: Jasne.
1: No ale, ale cóż. I ta transkrypcja, zresztą ja też później pokażę. Na razie może pokażemy sobie właśnie, no, pasek narzędzi to jest jednym z tych tutaj kluczowych elementów. Natomiast przejdziemy sobie może od począteczku samego programu, żebyśmy wszystko wiedzieli co i jak.
2: Toolbar. Zamknij przycisk. No minimalizuj przycisk.
1: Te przyciski standardowe
2: ekran,
1: są co dziwo po polsku.
2: Dostępne czynności.
1: Są co dziwo po polsku. Zamiast tam close, minimize i tak dalej.
2: Toolbar.
1: Toolbar. Pasek narzędzi, w którym mamy szereg różnych opcji, a do nich może przejdę za chwilkę, na razie tutaj te, tą powierzchnię, że tak powiem, tutaj ogarniemy.
2: Enter YouTube URL, edycja tekstu, text field, puste. Enter YouTube URL.
1: No właśnie, możemy sobie wkleić i potem, jeśli my sobie wkleimy, tam się pojawi też przycisk transcribe, no i możemy sobie to przetranskrybować.
2: Open files, button.
1: Open files. Do niedawna jeszcze tego nie było. Do niedawna sobie trzeba było robić metodą przeciągnij i upuść. I to się z voiceoverem dało zrobić, ale to było takie trochę mało intuicyjne. Znaczy, kiedyś było, potem zniknęło, teraz znowu jest.
2: New recording, button.
1: New recording, tak, nowe nagranie.
2: History.
1: History, jest, jest history. Od niedawna. Historia naszych załadowanych plików bądź transkrypcji z YouTube'a. I on o tyle jest fajny pod tym kątem, że on nam. Tak, zaraz to będę pokazywać. No tak, mamy wielki post i chcę pokazać też po łacinie coś, żeby z autodetekta, ale to będzie później. Tak, trzy ostatnie pliki ma na razie możliwość tutaj przechowywać. No i Move powoduje, że nam od razu przechodzi do folderu, w którym ten plik jest. On go nawet nie otwiera, ale on tam przenosi nas do tego folderu. I to tak naprawdę, jeśli chodzi o interfejs, ten taki powierzchniowy, taki bez jakichkolwiek interakcji z elementami, to jest
0: po prostu okno główne.
1: To jest okno główne, to jest tyle.
2: Drag i drop audio files to transcribe.
1: No tak, bo można tutaj drag and drop, przeciągnij i upuść pliki audio do transkrybowania, aby przetranskrybować. No ale na szczęście jest open file i można to zrobić. W najnowszej wersji autor dodał wspaniałomyślnie jest, wreszcie, skrót command O, open do otwarcia pliku, command R do rozpoczęcia nagrywania, no bo my sobie możemy też normalnie nagrać głos z naszego mikrofonu i tam nam wstawi, rozpozna, co ma rozpoznać. I cóż, pasek narzędzi.
2: Toolbar.
1: Pokażemy sobie.
2: W, toolbar, znak ostrzeżenia, button, grupa.
1: Znak ostrzeżenia, button, grupa, no mówię. Etykiety tutaj jeszcze troszkę leżą i kwiczą. dlatego będę je wyjaśniać. Ten znak ostrzeżenia oznacza, że ja mam po prostu wybrany zbyt duży model, jeśli chodzi o zasoby mojej pamięci RAM. No ja mam 8-gigabajtowy komputer, dlatego no to działa, żeby nie było, no działa, rozpoznaje to fajnie nawet, tylko że no wydajność zostaje no dość mocno no spowolniona, prawda, no bo jednak tego RAMu mu gdzieś tam brakuje, gdzieś tam z tego co widziałem w monitorze aktywności zostaje mu wolnej jakieś no 1,5 giga może, więc no troszeczkę słabo, jakby się chciało bardziej poszaleć, więc tutaj też taka uwaga, że jeżeli ktoś nie ma jeszcze Maca, a chciałby się zająć, powiedzmy, czy profesjonalnie transkrybowaniem, czy półprofesjonalnie, no to jednak, żeby się zaopatrzyć w te minimum 16 GB RAM, pamięci RAM sprzętowo, jeśli o Maca chodzi, bo no ta ósemka, obawiam się, że w pewnych wypadkach może jednak nie wystarczyć. Ja jeszcze o tym nie wiedziałem, jak się starałem o Maca, więc no cóż, teraz mam te 8 GB, ale być może w przyszłości, choćby nawet ze względu na MacWhisper, ja sobie jednak zainwestuję w 16 GB RAM. No i tutaj to ostrzeżenie Button Grupa.
2: Znak ostrzeżenia. Button Grupa.
1: Jak się nazywa, jak sobie w to klikniemy.
2: W, okno dialogowe, ale, your Mac does not have no, MacWhisper alert, i masz. MacWhisper, your Mac does not have no, from memory to use MacWhisper at this quality level. Use a different quality level to ensure smooth performance. Using the current quality level mid charge the app.
1: Tak, no, że tutaj Mac nie ma wystarczającej pamięci RAM, żeby użyć tego modelu, rozważ użycie innego modelu, no, żeby tam też zapobiec awarii aplikacji i tak dalej, no, coś takiego mamy okay, sobie. Button. Więc tutaj nasz program lojalnie ostrzega, że coś takiego może wystąpić. U mnie nie wystąpiło, co ciekawe, u mnie występowały crashe, czytaj, awarie znacznie wcześniej, gdy jeszcze była, powiedzmy, wersja 1, coś to tam.
2: Znak ostrzeżenia.
1: Tam się działy cudawianki.
2: Performance Magnifying Glass, Button, Grupa.
1: Fajny przycisk, nie?
0: Bardzo.
1: I teraz, co byś powiedział, co to robi?
0: No, jakby podejrzenie moje jest takie, że to jest jakieś powiększenie, ale czego i co? Albo może wyszukiwanie?
1: Prędzej, ciepło. On nam służy do niejako wyszuk inaczej. Możemy sobie tworzyć, i to jest piękne, bo to mamy, robi nam się tu coś takiego niejako co w tych wszystkich programach do tłumaczenia, że my sobie wprowadzamy terminy i ich tłumaczenia i potem w przyszłych jakby tłumaczeniach on sobie to z tego bierze, prawda? I tu mamy dokładnie coś takiego, że wchodząc, aktywując sobie ten przycisk właśnie o jakże wdzięcznej nazwie.
2: Performance Magnifying Glass, Button, Grupa.
1: Może ja to zademonstruję.
2: W, okno dialogowe, close, Global Find and Replace.
1: Global Find and Replace.
0: Znajdź zamień.
1: Tak. Przy czym, tak jak mówię, globalnie gdy on... Ja sobie tam już parę naście rekordów tu wprowadziłem, bo no Capsys na przykład, który on uparcie robi przez C, a tam z tego co wiem jest przez K, na przykład VoiceOver, który w różnych dziwnych konfiguracjach występuje, więc ja to tutaj sobie powstawiałem i on mi teraz już ładnie pisze przez wielkie V, Voice.
0: Czyli w ten sposób, że jeżeli widać, że on ma jakieś problemy z rozpoznawaniem jakichś konkretnych tekstów, na przykład bardzo często moje nazwisko przekręca, to już zauważyłem, ten oryginalny Whisper, to na przykład mógłbym sobie to po prostu jakoś tutaj zapamiętać, no i sprawić, że nazywać mnie będzie jak powinien.
1: Poprawnie, co też fajne jest w tym wszystkim, że jeśli w dane słowo występuje w różnych odmianach przez przypadki, to on to ładnie będzie rozpoznawał, więc dziwisza, dziwiszowi i tak dalej będzie już to ładnie rozpoznawał, a nie jakieś tam udziwnienia. Plus no i te wszystkie voice-overy, voice-overowi, voice-overa, voice-overem też ładnie tutaj już pisownia jest poprawna.
2: Global Synthet Replace.
1: A wygląda to tak, że...
2: New item. Add a new item to the Global Synthet Replace list.
1: Możemy sobie dodać. I następnie mamy...
2: Scroll area.
1: Scroll area, obszar przewijania.
2: Scroll area.
1: W którym to?
2: W, scroll area. 69 rzeczy. Add a word source
1: reset. Tyle? Nie, serio?
2: Add a word source reset to be automatical replace in new transcripts.
0: Ładnie.
2: This can be helpful for accent sorname. Note, written of the system replaces the text wherever it's found, even within other words. So, for example, replacing you will also replace the same letters in the word your.
1: Tak, czyli generalnie, że no dla jakichś, jak są wyrazy, które mają inne, nie wiem, akcenty, nazwy własne, specyficzne, no to, że on tam nam zastąpi, to wszystko tyle, że należy pamiętać, że to zastąpi wszędzie, gdzie dany ciąg liter się pojawi, więc też należy z tym uważać.
2: Original.
1: Original.
2: Replacement.
1: Replacement.
2: Talkback. Zawartość zaznaczona. Original edycja tekstu tekst. Talkback. Zawartość
1: no
2: zaznaczona.
1: No właśnie, bo on robił sobie ty o gyby ek chyba na przykład.
2: Talkback. Talkback. Delete this item from the global replace list. Button.
1: Delete this item. Można to usunąć, jak nam się stwierdzi, że my chcemy jednak, żeby on rozpoznawał talkback z jakichś powodów.
2: Blind shield. Zawartość zaznaczona.
1: No tak, original. Blind shield też była.
2: Blind Shell. Zawartość zaznaczona. Delete this item from Smart Vision. Zawartość Smart Vision. Zawartość Smart Vision.
1: I my tutaj sobie możemy to na bieżąco wszystko edytować. Bo jest...
0: A baza rośnie.
1: A baza rośnie. New item to będzie dokładnie taki sam układ, tyle że będziemy tam mieli po prostu te pole z original i z replacement będziemy mieli po prostu puste. No i teraz jeśli się chcemy szybko przemieszczać na przykład po samych... No czym na przykład? Replacementach, bo tak, czyli zastąpieniach.
2: Smart Vision. Zawartość zaznaczona. Replacement edycja tekstu.
1: A nie chcemy się przedzierać przez wszystko, no to voiceover strzałeczka w dół.
2: Blind Shell. Blind Shell. Blind Shell. Blind Shell. Blind Shell. Talkback. Lazarillo. Sync Assistant Mowy. iPhone E. Zawartość Sync Assistant Mowy. Sync Assistant Mowy.
1: Właśnie, tak rozpoznawał nam, więc ja sobie Sync Assistant Mowy, a my chcemy, żeby to było Sync Assistant Move, nie?
2: Sync Assistant Mowy. Zawartość zaznaczona. Replacement edycja tekstu.
1: I to sobie możemy normalnie edytować, ja tego nie będę robił. Ale...
2: Delete this iPhone IE. Sync Assistant Mowy. Szybka nawigacja wyłączona. S-E-I-E-G-S-E-I.
1: Jak widzimy, możemy sobie tu robić wszystko. No i tak wygląda ta baza do globalnego zastępowania tekstu.
0: Czy tę bazę na przykład można sobie jakoś wyeksportować?
1: Na razie, szczerze mówiąc, takiej opcji nie ma. I ja nie wiem,
0: bo to w sumie nie głupie by było i to jest, myślę, że też jedna taka rzecz, którą można by zasugerować tak. twórcy, że na tak. przykład jak pracujemy w jakiejś grupie, w jakimś zespole, ileś osób pracuje nad jakimiś jednego konkretnego typu nagraniami, to fajnie by było móc się wymieniać taką listą wyjątków i tych różnych zastąpień.
1: Tak, zwłaszcza, że ten MagWhisper w wersji Pro może być zakupiony tam na 10 stanowisk, na 20 bodaj i na 50, więc i
0: tym
1: więc
0: bardziej ma to sens.
1: Autor tak sobie zamyślił, że to tak może wyglądać, dlaczego by nie można było tego, mało tego eksportować, ale synchronizować między urządzeniami, jeśli zwłaszcza będą jakieś apki na Maca, na iPhone'a, na iPada choćby nawet, no albo nie wiem, no mamy innego Maca, mamy kopię programu i chcemy ją mieć, to wtedy dlaczego nie? My sobie też tam możemy niejako konto stworzyć, bo tym też nie powiedziałem, z maila i hasła się składające, bo jeśli my zakupimy program, to jeszcze może tylko troszkę wrócę, bo o tym nie powiedziałem, to i klikniemy sobie w ten view content w mailu, żeby podglądnąć pliki do pobrania, to program nam tam właśnie zaproponuje jeszcze utworzenie konta. I potem, kiedy my już sobie będziemy przeglądać stronę MagWhispera, stwierdzi nam ta strona, że no już kupiłeś ten produkt, kup jeszcze raz, nie? Purchase again. No ale, więc konto może być, natomiast na razie chyba jeszcze tak zbytnio potencjału nie ma, bo z tego co mi wiadomo, to tam jeszcze się nic nie zapisuje, nie synchronizuje w iCloudzie, więc zobaczymy jak to będzie.
0: To taka pieśń przyszłości ewentualnie.
1: Tak, bo na razie ja mówię, to jest druga wersja programu 2.12 coś tam, więc on się, to można powiedzieć świeżynka, więc to tu się jeszcze wszystko może zdarzyć, włącznie z polepszeniem bądź pogorszeniem dostępności.
2: Global Theme Template.
1: Oby tak nie było.
2: New item.
1: Natomiast no, program się naprawdę i aktualizacje wychodziły wcześniej średnio codziennie, przy czym pod wersję skakały średnio co dwa numerki, zwłaszcza jak były takie drobne poprawki błędów. No teraz to już się pojawia częściej, rzadziej, raz na tydzień, powiedzmy raz na pół tygodnia zależy, z jakąś tam nową, drobną funkcją. Więc no, zobaczymy, co będzie dalej.
2: Global Theme Template, close, button.
1: Close, a ciekawe, czy escape zadziała?
2: Działa,
1: dobrze. Dalej mamy...
2: Autodetect language, globe, button.
1: Autodetect...
2: Close the language, to transcribe the audio file to.
1: No właśnie, tu dymki pomocy też nam ładnie czyta. Autodetect, prawda, wszystkie języki. Działa to jak normalne menu rozwijalne, gdy sobie to wciśniemy.
2: Menu znak oznaczenia, autodetect language, Afrikaans, Albanian, Amharic, Rabic, Armenian, Asapese, Azerbajani, Baskir, Baskwe, Belarusian, Bengali, Bosnian, Breton, Bulgarian.
1: Bretoński. No, mamy tych języków, no 100. No 100. Autor twierdzi, że 100, więc może nie będę tego wszystkiego pokazywał.
2: Autodetekst Language. Globe.
1: Oczywiście voospacją sobie zatwierdzamy i wybieramy w ten sposób język. Ja to escape, dałem escape, żeby anulować.
2: Large. Pupul button.
1: I large.
2: Select the transcription quality. Click here quality transcription produce better results but are slower.
1: No właśnie, wybierz jakość rozpoznawania. Dokładniejsza jakość jest wolniejsza i jak to tam było i tam, że wyniki są dokładniejsze.
0: Dokładniejsze,
1: dokładniejsze, natomiast proces rozpoznawania zajmuje więcej czasu.
2: Large, pop-up button.
1: I w pasku narzędzi jest tak naprawdę tyle, przy czym nie do końca tyle, bo jak sobie wejdziemy w te modele.
2: Menu. Small, medium, large.
1: Large.
2: Medium, English.
1: Medium, English.
2: Small, English. Base. Manage models wielokropek.
1: Bo jest jeszcze manage models.
2: Manage models
1: wielokropek. Możemy sobie tutaj wejść.
2: W, okno dialogowe close, whisper models. Close, button, whisper models. Delete all downloads, button.
1: Delete all downloads.
2: Delete all downloads, to ja udawicę.
1: No tak, i wtedy wyczyścimy sobie całą bazę. A, tu ważna informacja, bo wcześniej, gdy program jeszcze w tych wersjach jeden coś, gdy w ogóle aktualizatora nie mieliśmy, tak na dobrą sprawę trzeba było pobierać całość ze strony. Były dwie wersje programu Pro i darmowa, przy czym Pro zajmowała ponad 5 GB, darmowa niecałe 40. Teraz jest ujednolicona aplikacja, ma 7 MB. No i modele sobie możemy pobierać po prostu już po zainstalowaniu aplikacji. I modele teraz po wprowadzeniu wersji drugiej programu są na szczęście zapisywane, nie są usuwane, to jest już na stałe zrobione i co ważne, one też nam się nie uwzględniają w kopiach zapasowych Maca, no bo jakby tak, czyli jeśli sobie
0: trochę mogłoby to boleć z czasem.
1: Tak, no nasze kopie by zajmowały sobie trochę sporo, zwłaszcza, że tak po zsumowaniu, no ponad 5 GB to zajmuje.
2: Scroll area,
1: tu mamy nasze modele.
2: Scroll area.
1: Podzielone mamy na
2: 40 rzeczy downloaded models, heading. Downloaded, te models are downloaded to your machine and sandbox to transcribe audio locale.
1: Tak, czyli że te modele są już pobrane na twoje urządzenie i mogą być używane do transkrypcji.
0: To jest aż 40 modeli?
1: Lokalnie. Wiesz co, chyba nie. Nie wiem, czemu on tak twierdzi. Chyba nie. Właśnie, coś się zdziwiłem, ale chyba nie.
2: Small. Normal speed with go attach to race, 500 MB.
1: Tak.
2: Delete this model from your machine, button.
1: Usuń ten model ze swojej maszyny.
2: Delete, button. Delete this model from your machine, button.
1: A czemu ja cię przepraszam, tu są dwa przyciski?
2: Delete, button.
1: Dobre.
2: Delete, medium.
1: Medium.
2: Slow boot, gravity, accuracy, 1.5 GB.
1: Tak, no czyli dwukrotnie...
0: Wolny, ale dobry.
1: Wolny, ale dokładny, tak.
2: Slow boot, gravity, accuracy, 1.5 GB.
1: Świetna, jak? Ta.
2: Delete this model from your... Delete, boot, large.
1: Large.
2: Active.
1: Active. Czyli go mamy?
2: Wyrzuć w butamazinka z pracy, 3 GB.
1: Amazing, no tak, czyli już jest najlepsza.
0: Fantastyczny.
1: Fantastyczna tak. Jakość.
2: Delete this model from your, delete, button, medium, English.
1: Medium, English.
2: Tu są te... 1.5 GB.
0: Tu tak. Są te anglojęzyczne modele, o czym wspominałem, że mamy modele osobne dla języka angielskiego i dlatego nawet na tych słabszych modelach to tam zdaje się, że działa lepiej.
1: Tak, nie ma modelu large angielskiego, medium to jest ten największy.
0: Mhm.
1: Dlatego właśnie pewno z tych powodów, o których wspomniałeś właśnie, że przy mniejszej dokładności działa szybciej, działa lepiej i tak dalej, więc nie było pewnie potrzeby robienia large, skoro on działa łby tak samo, więc...
2: Delete this model from your... Delete, small, English.
1: Small, a pobrałem tak dla testów.
2: Normal speed with go. Delete this model. Delete, base.
1: Base. Taki podstawowy...
2: Fast with decent accuracy, 150 MB.
1: Z taką, no szybki, ale z taką... Niską raczej,
0: taką sobie dokładnością.
1: Taką sobie przeciętną, taką, no.
2: Delete this model from your... Delete multiple languages, heading.
1: Multiple languages, tu mamy nagłówek on, czyli modele dla tych innych języków, niekoniecznie dedykowanych angielskiemu.
2: This model can transcribe a list of different languages and can handle a wide variety of usages.
1: In 100 languages, czyli że mogą... Mogą te modele służyć do transkrypcji właśnie tych 100 języków.
2: Descent handler with variety of usages. Tiny. Wyrwać but okej, accuracy, 80 MB.
1: Tak. Tiny. A, czyli jest ten malutki taki, okej. I on jest również w wersji darmowej, no nie ma się czemu dziwić.
2: Download, button.
1: No on jest ta dokładna.

0: Download.
1: I mamy dokładnie te same powiedzmy, no tamtych z angielskiego sobie troszkę pobrałem, więc my sobie tutaj możemy z tymi modelami zarządzać, możemy je usuwać, jak widzimy, jak tutaj zostało zademonstrowane.
0: Larga.
1: Co by sobie tu usunąć, na przykład, czego ja nie chcę. A to angielskie na razie chyba nie będę chciał.
0: Delete, medium, english. Slow boot, grata, delete, model from your machine. Finder, model z okno, widok listy, tabela.
2: Aha, czyli chyba ten pierwszy delete, to nie delete, tylko nawigacja włączona. Przenosi cię do findera.
0: Szybka nawigacja wyłączona. GGML larga binar archivum mazbinar. GGML medium binar archivum. GGML model listy basa binar archivum mazbinary. 23 lutego 2000.
1: Jakże mówiące nazwy plików. Tak, dokładnie. Podejrzę. Tak, zwłaszcza, że ta opcja też została wprowadzona albo w tej wersji aktualnej, albo wersję bądź dwie temu.
0: Muzyka, utwór.
1: Więc...
0: Macwister.
1: Dobrze, więc widzę, że ta... etykiety tutaj rzeczywiście są takie.
0: Delete, button. Delete this model from your machine.
1: Dobra, i dymek pomocy jest dokładnie ten sam.
0: Delete this model from your machine, button.
1: A nie.
0: Delete, button.
1: Dopiero tu.
0: Delete this model from your machine. Close, button. Whisper models. Delete all downloads, button scroll. Whisper models. Delete all downloads. Scroll area. Scroll area. Download this model from your machine. Your small, active, normal speed. Delete this model from your, delete, medium. Slow boot, grata, delete this, delete,
1: czemu
0: button.
1: Czemu small się zrobił aktywny?
0: Large. Very slow boot, amazing cuts. Delete this model from your, delete, small, english. Normal speed. Delete this model, delete, button.
1: Delete.
0: Close, button.
1: I właśnie whisper, tak to nam działa. Nie wiem, czy jeszcze angielski mamy.
0: Delete, medium. Slow boot, large. Very slow boot, delete, delete, base. Fast view, delete, multiple languages, heading.
1: No, pozbyłem się angielskich. Teraz to mogę zamknąć.
0: Delete all downloads, button.
1: O nie.
0: Whisper models, close.
1: Co bym sobie zrobił?
0: Close, button. Small,
1: button. Dobra, close. I widzimy się, że nam tutaj model, ten mały wariant się wybrał.
0: Small, button.
1: I...
0: Autodetect, waveform and magnifying glass, button.
1: I nie ma tego znaku ostrzeżenia, button, coś tam, group.
2: Bo no, tu on sygnalizuje, że jest bezpiecznie.
1: Że jest bezpiecznie, że można sobie tutaj transkrybować bez... uszczerbku wydajności komputera.
0: Small,
1: a ja sobie i tak wybiorę large, dlatego że...
0: Menu.
1: A coś pokażę, bo z responsywnością, no właśnie, to pewnie dla tego, że RAM też bywa różnie. Troszkę się lubi przywieszać, natomiast nie ma na szczęście takich totalnych crashów aplikacji, czyli aplikacji je wysypuje, ale Mac Whisper nie odpowiada, to się lubi zdarzyć.
0: Small. Medium, large, base, manage models wielokrop, manage, base, medium, small.
1: I tym sposobem ta lista się stała mniejsza.
0: Manage models, base.
1: Zmienimy sobie na base.
0: Base, pop-up button.
1: I tutaj bez zająknięcia nam to zmienił.
0: Waveform and magnifying, autodetect, base, pop-up button.
1: A zmienimy teraz sobie na large.
0: Small, medium, large.
1: Czekamy.
0: Macwister nie odpowiada.
1: A?
0: Large, autodetect,
2: large. Jest.
1: Więc jak widać... słusznie autor stwierdził, nie zaleca na 8-gigabajtowej maszynie, natomiast działa.
2: Jak musisz.
1: Jak muszę, to działa.
2: To działa.
1: I jeśli chodzi o responsywność, czy raczej jej brak, to też niestety, jeśli dany materiał zajmuje ponad, ja wiem, 1,5 godziny, jakoś tak, no to lubi się już, znaczy inaczej, jak trwa transkrypcja, to my możemy sobie mimo wszystko te segmenty edytować, jeśli przeglądać i edytować, jeśli widzimy, że jest jakiś błąd w danym miejscu nagrania, w danym miejscu transkrypcji raczej, gdzie zostało źle rozpoznane, no to wtedy możemy sobie to edytować bez problemów i się po tym przemieszczać i dalej. Natomiast jak już się ta transkrypcja zakończy i mam, i to, ale to niestety jest bez względu na jakość. W sensie nawet jeśli sobie wybierzemy ten small albo base i tych elementów na liście się zrobi dostatecznie dużo, no to aplikacja się lubi przywieszać. Zwłaszcza przy 3-godzinnym nagraniu niestety. Jeśli my sobie globalnie jakby odtworzymy nagranie, czyli nie poszczególne segmenty, ale ogólnie zastosujemy w głównym jakby odtwarzaczu, ja to też pokażę, jak będziemy mieli jakieś transkrypcje, to się lubi ładnie przyciąć. Więc tutaj też...
2: Trzeba mieć tego świadomość.
1: Należy to do jednych z większych minusów tego programu, których jest stosunkowo niewiele, natomiast no, trzeba mieć tego świadomość dokładnie i... Ale też co ciekawe, w tych wersjach 1 tego nie mieliśmy. Ja mogłem sobie bez problemu rozpoznać 3 godziny.

0: godzinne nagranie i mi się nic nie przymieszało. Więc
1: czyli taki regres trochę.
0: Niestety tak. Zasugerowałem to autorowi, żeby coś z tym zrobił, bo jest mały problem. Delikatnie rzecz mówiąc, ujmując. No na razie niby jakaś tam optymalizacja troszkę większa się wkradła, ale nie wiem, czy z przypadku, czy świadomie, ale no bez jeszcze większych sukcesów. Co my tu mamy? Aha, ten pasek narzędzi, tak? To może ja teraz jeszcze menu pokażę w sumie, co my mamy. Ubogie, co prawda, ale mamy.
2: Menu bar, Mac Whisper.
0: Mac Whisper, wejdziemy sobie tu.
2: Mac Whisper, menu, about Mac Whisper.
0: About, czyli o informacji o programie, jaka wersja, kto stworzył. Przy czym nie Jordi Brand, tylko Good News, bo sobie taki startup założył, taką organizację, no i tam według jakby... on tam ma troszkę tych projektów też swoich.
2: Services, podmenu.
0: Services,
2: check for updates, wielokropek.
0: Check for updates, sprawdź aktualizację. Swoją drogą zobaczymy, czy coś tu jest.
2: Updating version history, Mac Whisper 2.12 is currently the newest version available.
0: The newest version.
2: Mac Whisper 2.12.
0: Nie ma, jestem na bieżąco, a najnowszą wersją jest właśnie ta.
2: Version history, button.
0: Version history, możemy sobie tutaj podejrzeć wszystkie zmiany, począwszy właśnie od 2.0.
2: Okej, okay, domyślam, okej. Okay.
0: No i tyle. Przy czym otwiera nam się ładnie Safari i możemy sobie, jak nie znamy angielskiego, wziąć sobie przetłumacz i możemy sobie to przetłumaczyć ładnie. Tłumaczy teraz coraz zgrabniej, coraz lepiej, tak nawiasem mówiąc. Ten tłumacz Apple'owy się, mam wrażenie, że te silniki się coraz lepiej uczą.
2: Okej.
0: Bo gdy zostało to wprowadzone wraz z wydaniem macOS 13 tego najnowszego, nie, dobrze mówię, czy jeszcze, nie, dobra, w tamtym roku rzeczywiście, to było takie dosyć kulało, a teraz coraz lepiej to działa.
2: Open files, button, new recording.
0: Aha, nie, sorry.
2: Menu bar, Mac Whisper, Mac Whisper, about services.
0: Check for updates. I to jest opcja, która nas też może bardzo zainteresować, dlatego że my tutaj, to jest właśnie ta ankieta.
1: Czyli takie ankieta. Plany, tak, roadmap. Plany wydawnicze, coś tego tak. Typu.
0: Tak. No i to już są standardowe. Standardowe elementy menu Maca, tak naprawdę, jeśli chodzi o dane, w ogóle o programy.
2: Roadmap wielokropek.
0: No i tutaj roadmap. Mamy tego sporo.
2: 44 wiersze dodane. List. Close, button. Sugestafraturę, button.
0: Suggest. Możemy właśnie mu tutaj zasugerować. Otwiera nam się elegancki formularz Google, tak naprawdę. Gdzie my możemy sobie wybrać, czy my mu chcemy zgłosić sugestie, czy my mu chcemy wysłać zgłoszenie błędu, czy w ogóle other, czy w ogóle coś innego, nie wiem, tam chcemy mu wysłać. No ja wierzę, że autor to dostaje, skoro sobie tak to wymyślił, to że on to dostaje, że to użytko, bo właśnie tutaj, jeśli my damy, wybierzemy, że my chcemy zgłosić sugestie, to właśnie on sobie z tego bierze i to z tej obszernej listy,
2: list,
0: która jest tutaj, te pomysły dodaje i my możemy wszyscy na to głosować. Przy czym nie wiem teraz dokładnie, jak to jest, czy wszyscy mogą, czy teraz autor stwierdził, że to zostało zarezerwowane dla pro-userów, dla użytkowników tych profesjonalnych, którzy kupili wersję pro. Po prostu nie wiem, tak mi się coś wydaje, ale...
2: List. This is a list of planned threats that imprint to add to Mac Whisper. If you have a Mac Whisper Pro license, you can vote on the threats you want to see added first. If you have a Pro and have a threat suggestion, let me know through the button in the bottom left.
1: Czyli możesz głosować.
0: Tak.
1: Jak masz Pro.
0: Jak mam Pro. Z tego wynika, że jak jest darmowa wersja, to chyba tak trochę nie bardzo.
1: No, ja? To tak, prawda.
0: Tak to wychodzi. No ale okej. Okay. Kiedyś jeszcze mieliśmy tutaj show albo hide finished, czyli ukryj albo pokaż już zakończone, wdrożone do programu. Natomiast teraz w magiczny sposób zniknęło. To nie wiem, gdzie to w ogóle jest, ale no, trudno.
2: But transcription adding multiple files. Transcribing them and auto-exporting in a specific format in head.
0: No właśnie, to już jest finished, czyli autor to wprowadził. No i cóż, nie można tego ukryć, a szkoda. Czyli transkrypcja wsadowa, czyli tak zwana. My możemy sobie, jak będziemy transkrybować, to też to pokażę, zaznaczyć kilka plików, wybrać format, do jakiego my chcemy, żeby to nam zostało wyeksportowane. I to, gdy damy start transcription chyba, czy tam transcribing, nie pamiętam już, jak to tam się nazywa, wyjdzie w praniu, to on nam z tego zrobi ładne wynikowe pliki o nazwach tych plików, z których było z tych plików audio, z których było transkrybowane.
1: Tylko inne rozszerzenie po prostu.
0: Tylko inne rozszerzenie, no przede wszystkim różne tam tekstowe rzeczy. No i utworzy osobne pliki każdy pojedynczo w tym folderze, w którym znajdował się tamten oryginalny plik audio.
2: Export back transcription editing multiple files. Transcribing to auto exporting in a specific format in
0: no właśnie, to o czym powiedziałem, to już zostało wdrożone.
2: Export transcript to PDF. Barebones Soyuz Team Stamped Transcript. Finished.
0: Tak, to też. Możemy sobie do PDF-ów eksportować. Bodaj z uwzględnieniem znaczników czasu, nie? To tak.
2: Automatic Scratter Identification. Dializacjon. Messerfing. 348 button.
0: O właśnie, mamy 348 głosów za tą opcją, czyli automatyczna identyfikacja mówców. Ten, kto aktualnie mówi, no gdy już
1: Whisper
0: tam padnie...
1: Whisper na razie, ten natywny Whisper standardowy tego nie ma. Ponoć nad tym pracują w OpenAI, ale jak oni teraz tak są GPT zafascynowani, to tak. Pytanie, kiedy coś z tym zrobią.
0: Chcą wykurzyć nauczycieli, nie? No, w każdym razie... w każdym razie to jest researching, tam to jest, prawda, badane...
1: I ten guzik, który jest, oznacza, że możesz od razu tu oddać głos, tak?
0: Że mogę tu od razu oddać głos, przy czym ja się w to muszę wejść z tym interakcję.
2: Automatic Scratter Pressarching 348 button.
0: Tak.
2: Jeśli... Automatic Scratter Identification Dializacjon.
0: O właśnie, tak.
2: 348.
0: Ja chyba głosowałem, ale sobie wkliknę w to jeszcze raz.
2: Pressarching 349 button.
0: A czy to z wersji na wersję można głosować?
1: A jak klikniesz w to jeszcze raz?
2: 349
0: button. Odgłosuję.
2: 349 button.
0: Nie, dlaczego? Jak to?
2: Automatic Scratter Identity.
0: O kurczę.
2: Export Automatic Scratter Identity. Resarchin. 349 button.
0: Co to jest ciekawe?
2: Automatic 349 button.
0: No dobra, głosowałem.
1: Jak już zagłosowałeś?
0: Zresztą no i tak jestem tym zainteresowany w sumie, więc... Więc czemu nie? Ale ja już na to głosowałem chyba za dwa razy, ja nie wiem o co chodzi.
2: Poza, automatycznie.
0: A mimo to liczniki się zwiększają, więc no to jest ciekawe. Może kilka osób, kilka, czyli proszę, proszę, proszę, no wprowadź to, no proszę, my to już chcemy, nie wiem.
2: Adepta play button tato replace hit flip text set spions. Vote it by valuable to have an option to go your transcript audio by from hit flip text segment to hit flip text segment. Resarching, 7 button.
0: Co? A, czyli odświetl, jakby możemy sobie dane segmenty przypuszczalnie...
1: Odtwarzać dany segment.
0: Dany segment i przeskakiwać między tymi jakby, znaczy zaznaczać chyba sobie jakoś je wyróżniać i potem skakać między nimi i je odtwarzać. Aha. Coś takiego, no.
2: iPhone and iPad, resarching, 112 button.
1: O,
0: 112,
1: tak.
0: No SOS-a można mnie wezwie, ale mamy 112 głosów i tak, jest researching.
2: Transcribe system audio, resarching, 102 button.
0: Ja podejrzewam, że chodzi o to, że to, co na przykład teraz tu VoiceOver mówi, gdy bo to jest denerwujące strasznie, nie wiem, czy w tym twoim modelu, znaczy tym, którego ty używasz, jest tak, że na przykład jak coś voiceover mówi, to on często, gęsto lubi powiedzieć, dać uwagę transkrypcyjną typu głos z ekranu, typu dźwięk aplikacji, typu coś tam, różne
1: nie,
0: tego typu dziwności, nie?
1: Nie, nie, to ja nie mam czegoś takiego, u mnie to po prostu stara się, jeżeli jest w stanie, a bardzo często jest, to po prostu tłumaczy to, co tam
0: teraz
1: jest.
0: U mnie już też, ale na początku to tak, to często gęsto bywało i chyba autor chce po prostu, żeby ten system audio cały
1: przechwytywać
0: i po prostu transkrybować, żeby to już rzeczywiście
1: ustandaryzować. Też fajna rzecz, bo można sobie odpalić wtedy na przykład jakąś konferencję, którą sobie oglądamy i łapać od razu transkrypt albo tłumaczenie, bo pytanie, on też potrafi tu tłumaczyć? Jest to zaimplementowane, żeby tłumaczył na angielski?
0: Tak.
1: Aha, no
0: tak,
1: to
0: tak, potrafi.
1: To tym bardziej ma to sens.
0: Jeśli my wybierzemy sobie z paska narzędzi ten, gdzie jest język i tam, gdzie mieliśmy autodetek, gdzie się wybierzemy sobie angielski, a to coś sobie będzie na przykład gadało po polsku, tak jak my teraz, no to on to sobie będzie się starał na angielski rzeczywiście przełożyć. Bo w tej pierwszej wersji to w ogóle było tak, gdzie jeszcze nie było tych opcji do translacji, translacyjnych, tłumaczeniowych, że on... I to się kończyło bardzo różnie. Ja specjalnie sobie coś po niemiecku mówiłem, śpiewałem, coś tam tego. Polską fonetyką przekładał niemiecki. No, było to ciekawie w każdym razie.
2: iPhone transcribe system audio, resar, don't snap to current playing segment if you are scrolling manually, resarching, triangle arrow button.
0: Czyli żeby się jakby nie zatrzymywał, nie, co on nie chce, dobra, to w każdym razie tych opcji mamy sporo. Aha, i ta automatyczna, prawda, identyfikacja mówców, czyli jak padnie nazwisko, że aha, on się nazywa Michał Dziwisz, a on Maciej Walczak i to on już pewnie będzie potem w uwagach wstawiał, że to mówi to mówi ten na podstawie głosów. To
1: względnie no, po prostu będzie tak jak w Microsoftie, mówca 1, mówca 2, mówca 3, a potem weź sobie to zamień. Na zasadzie, wiesz, znajdź i zamień wszystko i popraw.
0: Być może. No to też by nie było głupie. Natomiast ręczna identyfikacja, przypisywanie też jest w planach, też tam są, jest opcja dalej.
2: Don't snap to current automatic remove silences, and auto non-speech, from brand scripts, planet, triangular of button.
0: Czyli to już jest zaplanowane i ta automatyczne usuwanie tych wszystkich ochów, echów, ciszy i tak dalej. Mimo, że on i tak to robi, więc to jest ciekawe. On to tak naprawdę robi.
1: Wiesz co, tak, tylko ja wiem, dlaczego oni chcą to jakby wymusić usuwanie tego. No. Dlatego, że czasem jest tak, że to, co nie jest mową, to jakby prawdopodobnie będzie jakiś odrębny proces tego pilnował, bo jeżeli Whisper znajdzie czasem coś, co nie jest mową, to niestety mu się zdarzają tak zwane halucynacje. I on... mając taki dźwięk, który nie jest mową, potrafi go rozpoznać jako na przykład jakiś tekst. I w ogóle nie wiadomo, skąd mu się ten tekst bierze, bo w nagraniu ten tekst w ogóle nie występuje. To są niestety takie, no właśnie, te halucynacje Whispera. Jemu się to zdarza, zwłaszcza na początkach i na końcach nagrań.
0: Aha. No u mnie chyba rzeczywiście bardzo rzadko to robi, jeśli... No nie, jeden, dwa przypadki może mi się zdarzyły, więc może stąd to tak to zastanowienie się w sumie, po co on to chce wprowadzić.
1: Ale mi się zdarzyło na przykład na końcu Tyflo Podcastów, że napisy, coś tam kiedyś było, wiadomo, jest to nasze outro tak zwane, ta końcówka, że program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a było, napisy zostały przygotowane przez serwis jakiś tam.
0: A to faktycznie, tak, okej. Okej.
1: Także,
0: no to też mi się tak przytrafia.
1: Także takie rzeczy się zdarzają i zupełnie nie wiadomo, z czego to wynika, ale to są właśnie te whisperowe halucynacje, niestety.
0: Aha, no dobra, czyli faktycznie, no okej. Okay. Czyli to tym bardziej dobrze, że to autor chce.
2: Navigation, planet, 15 button.
0: No to taka bardziej wizualna opcja, my raczej z niej nie skorzystamy, takie mam wrażenie, bo to tam, pokaż kształt fali dźwiękowej dla lepszej nawigacji, czy coś takiego? No tak.
1: Tak, żeby można było sobie, to raczej dla osób widzących, bo wiesz, jeżeli widzisz wykres, to łatwo możesz, jeżeli jesteś nauczony czytać z tego wykresu oczywiście i już mniej więcej wiesz, jak co wygląda na takim wykresie, to dość łatwo można sobie przeskakiwać pomiędzy różnymi partiami.
0: No
1: z
0: właśnie.
1: Tego, co wiem.
0: Mhm. Tak.
2: Summarize transcript z GPT-3, planet, 231.
0: A, to też jest w sumie ciekawe, nie? Że już potem ci sztuczna inteligencja całą transkrypcję jeszcze sprawdzi, pewnie jakoś tam podsumuje i no pewnie skoryguje jeszcze dodatkowo i coś, no. Ciekawy pomysł i głosów pewnie jest sporo, więc autor naprawdę ma teraz zagwozdkę. Sam troszkę z jednej strony chciał dobrze dla użytkowników, a z drugiej ups.
2: Matelider wiesz nicerwit paragraf finishet.
0: Tak, żeby reader ładniej wyglądał, ten tryb czytnika, bo on też tam jest i można sobie w całkiem, powiedzmy, ciekawej formie sobie to przeglądać.
2: Video player, playa video file na separate window along with your transcription, resarching, triangular of button.
0: Czyli odtwarzacz wideo jakby w osobnym oknie. Ale wideo? No może dla tych filmów YouTube, chyba że audio on też tam sobie i będzie sobie można, żeby to było osobne okno odtwarzania dla tego pliku, który właśnie jest transkrybowany.
2: Stop playing music when window closes, planet, triangular.
0: Tak, zatrzymaj odtwarzanie przy zamknięciu okna.
2: Add an option in settings to always use a certain model when starting the app. Press arching, triangular of all button.
0: Dodaj opcję w ustawieniach, dzięki której no będzie jakby wybierany ten sam model transkrypcji, jeśli dobrze tłumaczę.
2: Open with Finder Support, planet, triangular.
0: Open with Finder Support, to no, bardzo się może przydać. W sensie, wiecie, w Shift-M menu kontekstowe otwórz za pomocą podmenu i czy jak tam opcja się nazywa, i żeby Mac Whisper mógł otwierać od razu pliki, że nie trzeba wchodzić w Mac Whispera, i tylko żeby od razu można było z poziomu Findera, z poziomu danego pliku, żeby nam wywołał Whispera, Mac Whispera.
2: Open with Finder Support, planet.
0: Więc to jest zaplanowane, więc się tego możemy spodziewać.
1: I całkiem sporo głosów.
0: Tak.
2: Customize export format in more detail. Options to host the export show to clip. Finish it.
0: No to już zostało wprowadzone, tak, czyli żeby ten ekran eksportu pliku dostarczał nam większej ilości szczegółów i żeby sobie móc to tam jakoś spersonalizować tutaj to.
2: Customize export format in more detail. Options to host the export show to clip. Finish
0: it. A jak ten eksport ma przebiegać, jak ma wyglądać?
2: Audio we form to use for navigation, a we form tak chcę use klasa Strudberg to navigate pro utrzymanie audiofile, press archim, triangle arrow.
0: Tak, czyli też kolejna, myślę, opcja dla widzących, żeby mogli sobie dzięki tej fali dźwiękowej, kształtowi tej fali tam, żeby sobie mogli nawigować też po nie dość,
1: tak,
0: że
1: podgląda,
0: jak to wygląda, żeby mogli przewijać sobie to nagranie, no.
2: Add an option to export as granular method for the transcript, on every minute for example, press archim.
0: A tego nie rozumiem za bardzo w sumie, gdzieś tam, żeby te segmenty...
2: Keyboard shortcuts for play, pause, skip, planet, triangle arrow for button.
0: Tak, no to by się rzeczywiście przydało, bo skrótów nie ma. Skrótów dla przewijania, dla wstrzymywania, odtwarzania i ponownego odtwarzania danego materiału. No nie ma tych skrótów jeszcze, trzeba sobie to przyciskami robić, póki co.
2: Adjust key stamps of a segment, planet, triangle arrow for button.
0: Tak, żeby można było definiować konkretne znaczniki czasu dla danego segmentu, czyli w którym momencie zostało dane wypowiedzi.
2: Same progresu na chwilę witał i format, planet, triangle arrow for button.
0: I to by się bardzo przydało, gdyż na razie nie mamy możliwości zapisu naszej transkrypcji do jakiegoś tam pliku projektu po prostu w formacie znanym Whisperowi, MagWhisperowi, żeby można było do tego sobie potem wrócić, nie? Czyli transkrybujemy coś, poprawiamy. No ale my na razie chcemy się czym innym zająć, w ogóle program chcemy zamknąć, no to jeśli my zamkniemy, no to nam się wszystko straci i trochę to jest bolesne.
1: Zwłaszcza przy długich plikach.
0: Tak, tak, tak, więc program na razie póki co musi być otwarty po prostu cały czas gdzieś tam, dopóki my nie skończymy pracy nad danym plikiem, ale to już jest zaplanowane i to prędzej czy później zostanie zaimplementowane. Zresztą to tak naprawdę już w pierwszych tych wersjach, odkąd pojawiła się ta ankieta, ten map roadmap, tak, ma to być za... Po prostu ta opcja została tam dodana.
2: Save progress na chwilę witał Whisper file format, planet, 126 button. Improved translation options, planet, triangle arrow button.
0: No, przydałoby się, improved translation options, ulepszane opcje tłumaczenia, bo na razie, no istotnie, jest z tym różnie.
2: Export transcript to PDF i na nic renderek template tak chcę uzyskać professional settings, planet, triangle arrow for button.
0: Tak, kolejne opcje eksportu PDF-ów, żeby tam można było też sobie ustawiać różne rzeczy, powiedzmy bardziej profesjonalnie.
2: Zombine segments into sentences, planet, triangle arrow for button.
0: Łącznie segmentów zdania, bo często bywa tak, że pół zdania mamy w jednym segmencie, ćwierć zdania mamy w kolejnym. Jak ktoś, powiedzmy, się nad czymś zastanawia, a żeby sobie przerwać, bo coś tam, no to się już nam robią osobne segmenty. I teraz chodzi o to, żeby on inteligentnie sobie łączył te wszystkie segmenty, które trzeba w jedno po prostu zdanie, prawdopodobnie w jeden segment. No, fajne by to było.
2: Maximum characters per segment, press archim, triangle arrow for button.
0: Okej, no nie wiem po co to komu, ale no może być. W sensie maksymalna liczba znaków dla jednego segmentu.
2: Export part of the audio as a segment, planet, triangle arrow for button.
0: Tak, eksportowanie części audio jako co? Jako segmentu.
2: No,
0: całkiem może i przydatny pasek boczny dla już wcześniej transkrybowanych. Dla łatwiejszego dostępu. No tak, na szczęście już możemy sobie zwiększać, zmniejszać, regulować prędkość odtwarzanego materiału, żeby było szybciej.
2: Export transcript to dots, word, press arching, triangle arrow for button.
0: Sympatycznie w sumie. Może być, bo czemu nie? Eksport transkrypcji do Worda.
2: Manual speaker identification, planet, triangle arrow for button.
0: Tak, ręczna identyfikacja mówcy, czyli tak na przypisywanie tak naprawdę roli mówcom, kto mówi co i tak dalej.
2: Improved design of the HTML export, planet, triangle arrow for button.
0: To by się rzeczywiście przyda... O, a tego jeszcze nie było ze dwie godziny temu, jak sobie sprawdzałem te
1: powyki. Ktoś wymyślił.
0: Coś jest.
2: Improved design of the HTML export, planet, 13 button.
0: I jest 13 głosów. O, już ludzie chcą. Tak, bo istotnie teraz HTML, eksport do HTML-a wygląda tak, delikatnie mówiąc, średnio, włącznie z kodowaniem, że tam coś ewidentnie nie gra. I by się to przydało naprawić.
2: Control the audio playback with the media clips on your keyboard, planet, triangle arrow for
0: button. No i też fajna opcja za pomocą naszych klawiszy multimedialnych na naszej klawiaturce, że można sobie kontrolować. Na Macu F7 pewnie F8 jako F7, F9 jako tył przód, F8 jako wstrzymywanie. No nie głupie, bo na razie mam to rozwiązanie troszkę inaczej.
2: Kręcliwe podcasty dla Dink Multiple Separate Tracks Twoli Host, Planet, Triadlerów.
0: Tak, czyli żeby jakby każda.
2: Transkrybę podcasty dla Dink Multiple Separate Tracks Twoli Host.
0: Żeby co? Żeby każda jakby dla osobnej ścieżki, żeby powstawały osobne transkrypty?
1: To znaczy tak, że możesz, że w takiej sytuacji, jeżeli nagrywasz podcast i nagrywasz go na jakimś wielośladzie, to żeby w takiej sytuacji można było przypisać ileś ścieżek dla konkretnych osób i wtedy robi nam się identyfikacja mówców, bo dodajesz na przykład dwa pliki audio, powiedzmy jedna ścieżka. Są te pliki audio oczywiście tej samej długości. I teraz jedna ścieżka jest z tobą, druga ścieżka jest ze mną i wpisujemy po prostu Maciek, Michał, tak? Jedna ścieżka Maciek, druga ścieżka Michał. No i w tym momencie to, co na jednej ścieżce jest opisywane, że tu mówi Maciek, a na tej drugiej, że Michał i to się łączy ze sobą i mamy fajny transkrypt do podcastu.
0: Kurczę, czyli widzisz to rzeczywiście ten program ma potencjał. To już tak tytułem podsumowania, mimo że podsumowania jeszcze nie ma.
2: Co profile tak Dreckling, Tomasz Whisper, Wipce, MD5, Presarfing, Triangularów, Udbudkin.
0: I to jest fajna opcja. Po prostu kopiujemy sobie plik z Findera, wchodzimy sobie do programu, gdy jeszcze nie jest nic transkrybowane, Command V, bach, transkrypcja się rozpoczyna i... No, nie ma tego, jeszcze będzie.
2: Autoscroll to bottom of list as text is being transcribed. Presarfing.
0: Czyli ja przewin na dół listy, tak? Gdy tekst już zostanie przetranskrybowany?
1: Tak, czyli po prostu, żeby przewijał w momencie, kiedy tekst nam dochodzi. To żeby na dole ten kursor jakoś...
0: Bo na razie rzeczywiście on jest u góry, zwłaszcza jak, no to on jest u góry i tam, no jak już się zakończy zwłaszcza, a my sobie coś transkrybujemy, edytujemy w zasadzie, a trwa transkrypcja, my skończymy, ups, ląduje nam na początku, na samej górze listy tych segmentów, więc.
2: Support audio with different voices in channel, pressarching, triangular of button.
0: No i to też w sumie nie jest głupie.
1: Tutaj też lewy kanał, prawy kanał, czasem też w ten sposób właśnie nagrywa się podcasty. Jeżeli mamy ścieżkę stereo do dyspozycji, nie mamy jakiegoś wielośladu, a jest nas na przykład dwóch w podcaście, no to też się czasem tak robi, że jeden jest w lewym kanale, drugi jest w prawym kanale, no i można by było to tak dzielić.
0: Mhm. I też jakby na tej podstawie identyfikować mówców. No, fajne to. To już mamy, czyli szukaj i zastępuj poszczególne segmenty, znaczy frazy w poszczególnych segmentach, we wszystkich segmentach są.
2: Alof co pink segment victim stamp, planet, triangularów od button.
0: Tak, kopiuj.
2: Alof co pink segment victim stamp.
0: Zezwól na kopiowanie segmentów wraz z ich znacznikami czasu.
2: Menu Barizon with Progress Indicator, Presarching, Triangle...
0: No tak, menu... ikonka
1: ikona
0: na pasku
1: menu z paskiem postępu.
0: Z paskiem postępu, tak, transkrypcji. A może i nie głupie, nie wiem.
2: Export transcript as HTML file finish head.
0: No tak, HTML niby jest opcja transportu do HTML-a, ale no, działa różnie, tak jak mówiłem przedtem.
2: Transcribe YouTube video z paskiem URL finish head.
0: Jest, już. To, co
1: YouTube,
0: pokazałem,
1: tak.
0: Jest, poprzez wklejenie linku z YouTube'a.
2: Adjust playback speed finish head.
0: Tak, reguluj prędkość odtwarzania, jest.
2: Show of log the transcription process to finish head.
0: Jest, czyli pokaż ile zajął nam proces transkrypcji, też jest.
2: More precise playback speed options, słuchaj 0.6x, 1.2x, presarching, triangular of button.
0: Aha, tak, bardziej precyzyjna regulacja tej prędkości tam między 0.6 a... do 1 ileś tam, coś tam.
2: Celatury voting vitro admac.
0: No i tak naprawdę mamy tyle tych opcji, czyli ich było sporo, jest sporo, znaczy jest na bieżąco jest lista, jak widać, aktualizowana.
2: Poza list.
0: No i tak jak mówię.
2: Celose, sugest celatury, button.
0: Suggest the feature można sobie tutaj zasugerować, otwiera nam się formularz Google'a, możemy sobie tam napisać do autora i... Bo kontakt, szczerze mówiąc, z autorem... Jest możliwy mailowy, jest Jordi Bran na Twitterze, owszem. Mail też gdzieś tam się jakiś pojawia przy chyba aktywacji wersji Pro. Coś mi się wydaje, że coś pojawia. A to jest wszystko takie w powijaczkach trochę. Więc taką, no powiedzmy, bezstresową opcją nawiązania kontaktu, powiedzmy, zasygnalizowania jakichś problemów, to jest ta Suggest the Feature w tym tej opcji.
1: Tym bardziej, że widać, że on tu jednak sporo tych sugestii bierze pod uwagę. Ciekawe, ile odrzuca i czy w ogóle jakieś odrzuca, bo tu nie było żadnej sugestii rejected. No, albo, że się nie udało na przykład. Także rzeczywiście widać, że autor intensywnie pracuje nad tym Whisperem, nad Mac Whisperem, i że tego efekty mogą być całkiem obiecujące.
0: No chyba, że to researching to jest taka troszkę w niektórych przypadkach dyplomatyczna wersja tak, powiedzenia.
1: Dobrze,
0: tego,
1: tak. No, jesteśmy w trakcie, wrócimy do państwa zgłoszenia kiedyś tam.
0: No, kto go tam wie.
1: W bliżej nieokreślonej przyszłości.
0: Dokładnie, no. Więc no, tak nam to wygląda. I czy coś jeszcze do pokazania takiego, poza oczywiście samym procesem transkrypcji?
2: Menu bar, Apple,
1: no, no właśnie
2: edit,
1: pytanie, czy ta aplikacja ma jakieś menu, a co w nim?
2: File.
0: No właśnie, w menu tu w Mac Whisper mieliśmy to, czyli Mabro Roadmap. Roadmap i check for updates. W menu plik tak naprawdę mamy
2: New Window Command.
0: New Window, nową transkrypcję również możemy sobie zrobić. No przy czym, jak mamy dwie równoległe transkrypcje i 8 giga RAMu i te transkrypcje sporo zajmują, no to nie.
1: To raczej nie polecał. Używamy modelu large w takiej przypadku.
0: A, tak, dokładnie. No, ale opcja jest, możemy mieć sobie dwa okna z transkrypcjami różnymi.
2: Close command. Close command.
0: No i close. Czyli mamy zaskakująco dużo elementów w menu file, prawda?
2: Edit, menu.
0: Edit, ta, tutaj nic nie ma.
2: View, menu.
0: View raczej chyba też nic.
2: Standardowe
0: menu Maca.
2: Transcript, menu.
0: Transcript.
2: Search ukośnik filter command. F.
0: Search filter.
2: Search ukośnik filter command. Filter. F.
0: Czyli możemy również, jak już mamy transkrypcję, do tego też mamy dostęp na pasku narzędzi, że możemy sobie wyszukiwać poszczególne wystąpienia danych słów i w ten sposób filtrować transkrypcję. Tak naprawdę to się wszystko zazębia, bo też mamy możliwość nie tylko globalnego zastępowania, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, tworzenia tej bazy dla globalnych zastąpień w przyszłych transkrypcjach, ale w obecnej, nad którą właśnie pracujemy, też sobie możemy zastępować dane wystąpienia słów i to też jak najbardziej fajnie działa, też nam się filtruje, też jest, no działa to fajnie.
2: Window, menu.
0: Window, nie, tutaj nie ma nic do pokazania.
2: Help, menu.
0: A najlepszy jest help.
2: Send Mac Whisper, help.
0: Bo damy sobie Mac Whisper help i uwaga.
2: Okej, okay, domyślny button. Help isn't available for Mac Whisper.
0: Fajnie, nie? Help isn't available.
1: To też jest jedna z planowanych funkcji.
0: Być może, nie wiem.
2: Okej, okay, domyślny button.
0: Okej, okay, no to co?
2: Okno,
0: no,
2: nie recording button.
0: Skoro okej, okay, domyślny button, no to...
2: Open files, but.
0: Nie pozostaje nam chyba już nic innego, jak zabrać się za transkrypcję.
1: Tak, jest.
0: Czegoś. Tylko teraz, nie wiem, może najpierw sobie coś lokalnie, znaczy lokalnie, no wszystko jest lokalnie tak transkrybowane, ale może najpierw nagranie z mikrofonu w sumie, nie? Żeby najprościej
1: sobie
0: nie?
1: Coś powiemy.
0: Włącznie z tłumaczeniem tego na różne języki i tak dalej, ale... No autor powiedział, że jest skrót, command R. Więc co, jesteśmy sobie gdzieś tu.
2: Pełny ekran, przycisk.
0: O, tutaj nawet. I co, command R? Wciskamy sobie.
1: Command R.
0: Command R. I teraz pytanie, czy nam się to nagrywa. Ja jestem bardzo w ogóle ciekaw, czy nam się to nagrywa. I sprawdzę to w najbliższej przyszłości.
2: Toolbar, mikrofony, i recording your mikrofony. Stop the recording to start transcription.
0: Tak.
2: Stop the version will show transcript live.
0: Wygląda na to, że nagrywa nam się bardzo ładnie. Jest napisane, iż...
2: Recording your mikrofony. Stop the recording to start transcription.
0: Stop the recording to start transcription. I że transkrypcja na żywo jest planowana w przyszłości.
2: Stop recording, button.
0: No to wciskamy sobie stop recording. No i mamy dymek pomocy oczywiście od tego. No i teraz zobaczymy, jak on nam to po prostu przetranskrybuje, nie?
1: A z ciekawości jest skrót do zatrzymywania nagrywania? Też command R, czy...
0: Wiesz co? Być może. Wydaje mi się, że tak. Że ja command R-em też zatrzymywałem.
2: Aha. List 1, button, 0%, 12:37 w nocy, ukośnik.
0: Nie, no tak długo jeszcze nie siedzimy, ale...
2: 12 w nocy, kropka, new recording, play, button, stop, button, transcribing, 0%.
0: A czemu 0?
2: 0%. Wskaźnik postępu.
0: A,
2: toolbar.
0: No tak, bo my się tutaj anglizowaliśmy.
1: Bo to
0: troszkę.
1: Się chwilę nagrywało.
2: Wskaźnik 0%. 0% wskaźnik postępu.
1: Ale żeby aż tak?
0: Ale to zamierza nam przetranskrybować?
2: Transcribing 0%.
0: On, nie, on to. On czasem ma takie zwiasy fajne, że on po prostu długo jest 0, a potem pyk I on zrobi.
1: I nagle zrobi. Tak, bo zresztą no, uruchamianie Whispera u mnie na karcie o. zwykłej graficznej też to
2: 77%.
1: Wygląda tak, że na samym początku on sobie ten model musi załadować do pamięci, pobrać jakiś tam pierwszy fragment pliku audio i dopiero rusza. I wtedy to już rusza.
0: No właśnie, więc tutaj też nam ruszył 77%.
2: 77%.
1: I znowu 77%. Stoi.
2: 77%.
0: I znowu stoi. Ale to ja mówię, to też jest autodetect. Wybrany model też large. Więc
2: Dimis
0: on...
2: Dimis wycali pierwsza 17. Dimis progress bar button play button.
0: Dimis, nie tak, dim. Nie Dimis, nie, nie, nie, Dimis. A w każdym razie to nam zajęło minutę 17.
2: List. 1, button, toolbar.
0: I?
2: Play, button, nie recording, kropka, 12 w nocy.
0: On to też ma taki... O, a już nie ma tego, a było. Ten, ile nam proces zajął.
2: Kośnik, 0%, 1, list, list.
0: A nie ma, no dobra, trudno. I teraz tak, gdy sobie odtwarzamy, jak mówiłem, skrótu niestety nie ma. Jeszcze.
2: Toll, play, button.
0: Jakość taka troszeczkę się robi wtedy, jak to już jest plik jakby dodany do Mac Whispera, to jakość jest jego dziwna, ja to może pokażę. I teraz pause. Pytanie, czy nam się to nagrywa. Ja jestem bardzo w ogóle ciekaw, czy nam się to nagrywa. I sprawdzę to w...
2: Play.
0: Prawda?
1: Jakość jest faktycznie gorsza.
0: Jakość jest dużo gorsza. Natomiast to jest rzeczywiście... Bo nawet jak jest jakość dobra pliku, a nawet i fantastyczna, ten odtwarzacz też ją tak mocno prasuje. Więc
1: ja mam
0: to
1: wrażenie,
0: jest,
1: że on sobie ją konwertuje na coś po drodze.
0: Pewnie tak. Pewnie tak, bo to nie wygląda obiecująco, ale może zobaczmy teraz naszą transkrypcję, co on właściwie z tego zrobił.
2: List.
0: Przeskoczyłem sobie na sam koniec. A wcześniej mamy coś takiego jeszcze jak...
2: Jeden button.
0: Czyli prędkość.
2: Change the playback speed.
0: O właśnie, change the playback speed.
2: List.
0: Ale okej, okay, to może na razie nie.
2: W. I teraz pytanie, czy nam się to nagrywa? Ja jestem bardzo ciekaw, czy nam się to nagrywa. Bin pop up button.
0: Bin pop up button. Co? No, przycisk urządzę do usuwania i on to pod każdym segmentem gada.
2: I sprawdzę to w najbliższej przyszłości. Bin pop up button. Tak, wygląda na to, że nagrywa nam się bardzo ładnie. Bin pop up button. Jest napisane, iż stop the recording to start the transcription. Bin pop up button.
0: Iż?
1: Transcription.
0: Nie, transcription chyba.
2: Tak, jest napisane, iż stop the recording to start the transcription. Bin pop up button.
1: Okej, okay, czyli tu mi przycięło coś u ciebie po prostu. Aha, z odsłuchu. Okay. Dobra.
0: I tak, ale jest napisane dobrze.
2: I że transkrypcja na żywo jest planowana w przyszłości. Bin pop up button. No to wciskamy sobie stop recording, no i mamy dymek pomocy oczywiście od tego. Bin pop up button. No i teraz zobaczymy, jak on nam to po prostu przetranskrybuje. Bin pop up button. Puste, cel, puste, cel, wiersz 8.
0: Tak, aha. To jest zawsze to puste, cel, wiersz 8. Zawsze po każdej tej. No i my sobie taki segment możemy odtwarzać również.
2: No i teraz, no to wciskamy, że ten... I sprawdzę to w najbliższej przyszłości. Bin
0: na
2: pop up
0: przykład...
2: button. Tak, wygląda na to, że nagrywa nam się bardzo ładnie. Bin pop up button. Jest napisane, iż stop the recording to start the transcription. Bin pop up button.
0: O, na przykład, bo tutaj miałeś wątpliwości, bo mnie przycięło.
1: Tak, tak.
0: Więc sprawdzimy, czy to się wszystko zgadza i czy on dobrze napisał.
2: Mhm. Jest napisane.
0: Wszedłem z tym w interakcję. Uwaga, nie wciskam tutaj niczego, tylko wchodzę w interakcję. Chociaż w sumie zobaczę, co się stanie.
2: Jak. Jest napisane, iż stop the recording to start the transcription. Jest napisane, iż stop the recording to start the transcription. Niezaznaczone.
0: Albo i nie.
2: Kropka. Jest.
0: Też.
2: Jest.
0: A czy dam się tutaj pole edycyjne, tutaj ładne robi?
2: Jest. Napisane. Przecinek. Stop. D. D. T. H. E. Spa. R. E. C. O. E. D. I. E. D. S. T. O. S. E. T. A. E. T. S. T. H. E. Spa. T. R. A. N. S. C. R. I. P. T. I. O. E. Kropka. Kropka.
0: Czyli mamy cały segment tutaj ładnie w...
2: I że transkrypcja na żywo jest planowana. Jest napisane. Iż stop the recording to start the transcription. Bin pop up.
0: Tak, ale jeśli my to chcemy teraz... Tak, czyli inaczej. Wospacja na tym. Nam od razu uaktywnia pole edycyjne, które się potem zamyka.
2: Jest napisane.
0: A jak wejdziemy w interakcję, w shift do albo tam w inny sposób.
2: Jest napisane, iż stop the recording to start the transcription. Kursor tekstowy na końcu tekstu edycja
0: tekstu. Od razu mamy podgląd na edycję, a idąc w prawo mamy...
2: Start playing at this segment, button.
0: Rozpocznie odtwarzanie od tego segmentu.
1: Od tego segmentu, mhm.
0: Tak.
2: Co kiedy transcript line, button.
0: Kopiuj ten wiersz transkrypcji.
2: Favorite this segment, button.
0: Favorite this segment. W sumie to się ma przydać chyba na później, a teraz to ja nie wiem. Chociaż też się mam ponoć jakiś suwaczek, że możemy sobie skakać między ulubionymi tymi segmentami. Nie testowałem w sumie tego.
2: Bim, pop-up button.
0: I ten bim.
2: Bim,
0: cały,
2: pop-up button.
0: Czyli
1: przenieść do kosza.
0: Przenieść do kosza. Usuń z transkrypcji w ogóle. A mamy tutaj dymek pomocy?
2: Remove this segment from the transcript.
0: Mamy. O, także okej. Okay. Remove this segment.
2: Jest napisane.
0: No dobra, i my chcemy sprawdzić, czy to nam rzeczywiście tu jest, dobrze się nam...
2: Start playing at this segment, button.
0: Jest napisane, iż stop the recording to start the transcription i że transkrypcja na żywo. Tak, więc to jest. Musiałem sobie skoczyć, ja sobie zrobiłem taka mała podpowiedź, ja sobie tu zrobiłem ważne miejsce voiceover, żeby na ten przycisk play slash pauza, żeby szybciej skoczyć, nie? Bo tak to by się musiał
1: wyjść
0: z interakcji, znaleźć ten przycisk.
1: I go kliknąć.
0: Więc nie, no zdecydowanie lepiej działa to w ten sposób. Tak, no jak już widzimy, możemy sobie tu edytować. No, na razie nie potrzeba. Aha, edycja. Kolejny taki troszeczkę błąd dostępnościowy taki. Znaczy błąd, nie błąd, taka uciążliwość bardziej, bo jeśli my sobie edytujemy dany segment, no to pierwszy maksymalnie dwa znaki to się wprowadzą bez żadnych komplikacji, bez żadnego kicania kursora. Ale jak my sobie będziemy chcieli wprowadzać trzy znaki lub więcej, no to nam już niestety kursor skoczy na koniec segmentu i się nam okaże, że my sobie tu chcemy spacja wpisać, spacja kolejne słowo, no to my sobie ch, w sensie ch zrobi nam się tu, a chcemy wpisać słowo, nam się już w ogóle poza całością na końcu danego segmentu, w ogóle po wszelkich kropkach, przecinkach, pytajnikach.
1: To spory taki błąd niestety, i problem.
0: Zgłosiłem to. Natomiast na razie to jeszcze nie zostało uwzględnione.
1: Ciekawe, czy osoby widzące mają ten sam problem.
0: Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie miałem nawet tego w sumie z kim skonsultować. Natomiast no problem jest i my za każdym razem musimy ten kursor przywoływać do porządku. Musimy tam się ustawiać. Wpiszemy sobie jeden znak, pach. Nie, znowu, bierz ten kursor tam, gdzie był. Po znaku, który wpisaliśmy, znowu, pach. Także wiesz, jak poprawiamy coś dłuższego, no to tak wesoły świat.
1: To jest problem, tak.
0: No tak, więc najlepiej no tylko to też, bo dostęp już do zamieniania, do zastępowania transkrypcji, to my tak naprawdę dopiero mamy po jej zakończeniu, po zakończeniu tego procesu. No i teraz jeśli my, inaczej, jeśli nam się mocno to wszystko wiesza, bo transkrypcja trwa sobie 3 godziny z hakiem, no to proces jest mocno utrudniony. Znaczy my możemy to robić, bo najlepiej w takim wypadku ja sobie to rozwiązuję tak, że eksportuję to sobie ten wstępny nawet wynik po prostu do TXT-ka i na bieżąco sobie przeglądam w TXT-ku materiał, a jak wychwycę coś niepożądanego, no to sobie wchodzę w MacWhispera, pasek narzędzi, który zaraz tam pokażę, bo on się nam znowu zmienił. Opcje się nam zdecydowanie pozmieniały i tam daje odpowiednią opcję, żeby wprowadzić oryginał, czyli to źle rozpoznane i zastąpienie, czym ma nam to zastąpić. No i tam potem nam mówi, że 2 matches albo 3, 3 dopasowania, 4, 5 i tak dalej. No i my, jeśli my dam replace, on nam to powinien zastąpić. I co najważniejsze, czy fajnie, że to w sumie autor w ten sposób rozwiązał, dawniej to tak nie było, natomiast teraz, jeżeli my sobie tam damy opcję pod dziwną etykietką, ale chodzi właśnie o to zastępowanie w danej transkrypcji, to ta opcja nam wyjdzie z tego paska narzędzi, to pole nam się pokaże z zastąpieniami i z polem wyszukiwania i to nam po prostu nie zniknie, dopóki nie damy cancel, więc możemy sobie wtedy przełączać się, czytać, sprawdzać, zastępować bez ponownego wchodzenia w ten pasek narzędzi i tak dalej. No takie fajne tutaj ułatwienie.
2: Toolbar.
0: Udogodnienie, w ten sposób.
2: Klej, button.
0: Co my w tym pasku narzędzi mamy?
2: Toolbar.
0: Teraz.
2: Toolbar. 9 rzeczy. Back button. Grupa.
0: Back button. Dawniej reset, czyli nam wszystko usuwa cały wynik transkrypcji. Plik audio, chociaż plik audio, no mamy dostęp, wtedy nam się te trzy rekordy nadpisują z tej historii, więc jakby gdzieś tam mamy dostęp, ale cały proces już transkrypcji nam się resetuje.
2: Znak ostrzeżenia, button, grupa.
0: No tak, nasze ostrzeżenie odnośnie pamięci RAM.
2: Waveformant magnifying glass, button, grupa.
0: To już było. A przypomnij, co to było?
1: To było to znajdowanie i zamienianie.
0: Tak, globalne.
1: Tak.
0: I dodawanie sobie do bazy.
1: A swoją drogą ten back, to jak mam być szczery, to ta poprzednia etykieta, o której mówiłeś, czyli reset, jest bardziej intuicyjna. Nie wiem, po co to zmieniamy na back.
0: Zdecydowanie. A ciekawe, czy ma jakiś dymek pomocy?
2: Back, button, grupa. Ta rzecz nie ma rynka pomocy.
0: Ha, no fajnie.
1: Się można zdziwić.
0: Tak, a to jest w sumie grupa, więc jak w to wejdę w interakcję?
2: W, Back, Button, grupa Back, Button. Back, Button. Back, Button.
1: Taka aha, grupa, że ma jeden przycisk.
2: Clever transcript to start over.
0: O, ale patrz. O.
2: Clever transcript to start over.
1: Dobra.
0: Tak, czyli wyczyść transkrypcję, tak? Do...
1: Jednak jest.
0: Jednak jest, ale ile się trzeba na...
1: Naszukać. Back,
2: Button, grup. Znak ostrzeżenia.
0: Dokładnie.
2: Waveformat magnifying glass, button, grupa.
0: Dobrze, globalne zastępowanie.
2: Text formatting, button, grupa.
0: Text formatting i szczerze mówiąc, bo tu w tym miejscu we wcześniejszych wersjach było coś takiego, że myśmy sobie mogli wybrać między takim kompaktowym widokiem transkrypcji segmentów, a takim standardowym, podstawowym w sumie. Czyli chodzi po prostu o to, że przed... rozpoznanym tekstem były jeszcze podawane znaczniki czasu, w którym te poszczególne segmenty się znajdują. A teraz ja to próbowałem aktywować, bo sobie szczerze mówiąc zrobiłem tą kompaktową wersję, jak wygodniej, prawda, było to przeglądać mimo wszystko.
1: No tak, bo nie trzeba tych 00000.
0: Tak, więc ale teraz nie mogę tego niestety zmienić.
2: Text formatting, button, grupa text formatting, button. Text formatting, text formatting, brak widocznego.
0: Znowu mamy jeden przycisk w grupie, więc...
2: Hang the display mode.
0: No, change the display mode. No i, ale on tam nam tego niestety nie zmienia. Nie wiem, w czym on nam to zmienia, chyba że w tym tutaj magwhisperowym podglądzie transkrypcji to my tego nie mamy, a może w readerze on nam to jednak zmieni, albo już w pliku wynikowym. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo...
2: Poza text formatting, button.
0: Bo to dziwne jest.
2: Plain text, button, grupa.
0: Plain text, TXT po prostu, tyle że on nam tu otwiera nam tryb readera. On nam tutaj otwiera tryb, w którym my się tutaj możemy z tym rozpoznać bez tego rozstrzelenia na listę i tak dalej do tych segmentów.
2: Copy, button, grupa.
0: Copy, no to również grupa, ale nie musimy na szczęście wchodzić w interakcję z nimi, z tą grupą, klikniemy przyciski i one się aktywują, ale... No dziwnie rozwiązane. W każdym razie kopiuje nam całą transkrypcję do schowka.
2: Arrow left, arrow right, square, button, grupa.
0: O, i to jest ciekawe. Co byś temu dał? Co to jest?
1: Przeczytaj to jeszcze raz.
2: Co? Arrow left, arrow right, square, button, grupa.
1: Nie mam pojęcia. Strzałka w lewo, strzałka w prawo, jakby coś do przewijania, ale...
0: Dobra, zobaczymy, czy jest dymek pomocy.
1: Sprawdź.
2: Arrow left, arrow right, square, button.
0: O.
2: Find and replace things in the transcript.
1: Aha.
0: Fajnie, co?
1: Czyli też znajdź zamień.
0: Tak, tylko w tym
1: konkretnej
0: transkrypcji.
1: Tak.
0: Tak, więc tak mamy inteligentnie zaetykietowane te przyciski. Ale gdyby ktoś potrzebował i bardzo nie wiedział, o co chodzi, a przy tym znał jednak ten angielski na jakimś tam, powiedzmy, poziomie, no bo no nie da się ukryć, dlatego tutaj to tłumaczymy, żeby, no bo to jest jednak program po angielsku, to Voice Over Shift H nam odczytuje te dymki pomocy.
2: Find and replace things in the transcript.
0: W razie czego, więc zawsze można sobie to w ten sposób też podejrzeć.
2: Poza arrow left, export, button, grupa.
0: Export, tak. I tutaj mamy dostęp do szeregu opcji eksportu.
2: Search transcripts, search text field, puste.
0: A tu już,
2: search transcripts.
0: A tu już można, ale przeszukuj transkrypcję, w sensie w liczbie mnogiej. Szczerze mówiąc, myślałem, że to nam segmenty w sumie przeszukuje czy coś, bo w sumie Command F on nam to robił i w ten sposób, no ale okej. Okay. W każdym razie opcje eksportu mamy takie, że te napisy na...
2: Export, button,
0: a
2: grupa.
0: Kliknę sobie w to może.
2: W, okno dialogowe SRT, zaznaczone button.
0: SRT, właśnie.
1: Czyli
0: jeden
1: jak
0: też...
1: ma eksportować?
0: Tak.
2: Export format, heading.
0: Export format nagłówek.
2: SRT, zaznaczone button.
0: To jest chyba jeden z rodzajów napisów,
1: napisów,
0: nie?
1: Tak. Jest VTT i SRT, to są rodzaje napisów.
0: Tak.
2: VTT, button.
0: Właśnie tu jest on. Domyślnie teraz zaznaczony mamy SRT, więc do tego będę wyeksportował.
2: TXT, button.
0: TXT.
1: TXT. Mhm.
0: Więc jest fajnie.
2: CSV, button.
0: CSV ze znacznikami czasu też i...
1: Sobie do Excela można na przykład zaczytać.
0: Tak.
1: I coś tam robić.
0: Chciał.
1: Albo do...
0: Dokładnie.
1: Do numbersów, o, pewnie.
0: Tak.
1: Też by się
2: HTML,
1: dało.
2: HTML, button.
0: HTML.
2: PDF, button. PDF,
0: no i PDF-ka. Czyli na razie mamy tych opcji tyle. Dwa rodzaje napisów, CSV, TXT, PDF i HTML.
1: Zwykły Whisper ma tylko TXT, VTT i SRT. Nie ma ani CSV, ani PDF, ani HTML.
0: Mhm.
1: No, także tu na bogato, na bogato.
0: No, autor.
2: Uzestrolera.
0: Jeszcze nie ten.
2: Cancel, button, export, button.
0: No i tak.
2: Export the transcript into deselected format, video deselected options.
0: No właśnie.
1: Szkoda, że się za jednym zamachem nie da zaznaczyć kilku.
0: No niestety się nie da. W sumie kolejna sugestia. Dla autora, dobra, to, kurczę, bym to musiał zapisać albo coś, albo się może spamięta, nie wiem, bo już tam się fajne, interesujące dzisiaj w toku audycji pojawiły. Tak, no i po prostu wybieramy, to już potem będzie standardowe okienko zapisywania, lokalizacji, nazwy pliku. Tak, nazwa pliku jest brana z tego wynikowego z nazwy pliku oryginalnego, z którego była transkrypcja robiona, więc no też te wszystkie nazwy filmików z YouTube'a, które są transkrybowane przez URL, to mają bardzo nazwy śmieszne.
2: Export.
0: Więc mogliby to rzeczywiście zmienić.
2: Search transcripts.
0: Search transcripts.
2: Search transcripts. Play button.
0: No i dobra, tak naprawdę to mamy tą transkrypcję zrobioną. Czy coś tu jeszcze w niej by można było pokazać? No ona jest na tyle dobrze zrobiona w sumie, że...
2: Kropka. 12.25.
0: Jest dobrze.
2: Ukośnik. 12.68%. 1 button. No.
0: A to przez zmianę prędkości możesz, tak pokażesz, skoro tutaj jesteśmy.
2: 1.5.
0: 1.5 i znowu.
2: Play, button.
0: Żywo Pause. Jest planowana w...
2: 12.2, ukośnik. 12.70, 1.5.
0: No i mamy dymek pomocy.
2: Hang the play.
0: Ja zagram na to, po prostu
2: 0.5. 1.
0: Prawda? I tak sobie możemy regulować tę prędkość. Jest o dziwo dostępne. I więc to tak działa.
2: List.
0: Swoją drogą skrót by się przydał na resetowanie też, nie? Tak naprawdę. Skoro back, to może być komand lewy kwadratowy, czemu nie, ale...
1: No czemu nie? No.
0: Żeby coś było. W sumie ciekawe, jak...
2: 1, button, toolbar.
0: A nie, nic nam to nie zrobiło.
2: Play, button, toolbar.
0: Dobra.
2: Back,
0: czyli
2: button,
0: to tą transkrypcją już, zdaje się, nacieszyliśmy. No na razie nie będziemy niczego eksportować. Wyeksportujemy sobie może... A nie, jeszcze ten reader mode może pokażę.
2: Znak...
0: Okej. Okay. Jesteśmy.
2: Co ty? But, plain text, button, grupa.
0: Plain text. No, wchodzimy sobie.
2: W, okno dialogowe, close, reader. Close, button, reader. Hang the reader design, button.
0: Ej, popatrz, normalna etykietka.
1: Jest.
0: Jest. Nie jakieś tam dziwne rzeczy. Tak, chodzi po prostu o to, że on może nam rozdzielać już w tym readerze każdy segment, każde, no tak, każdy segment nowym akapitem, w sensie dodatkowy nowy pusty wiersz. Albo po prostu jednolicie nam to robić. Nie wiem, jak jest teraz.
2: Co ty? Button.
0: O, kopii też, co
2: to możemy tekst.
0: Skopiować.
2: I teraz pytanie, czy nam się to nagrywa? Ja jestem bardzo. I teraz pytanie, czy nam się to nagrywa?
0: Czy nam się to uaktywni. Dobra, i to jest teraz całe pole tekstowe, cały jeden wielki element. No i teraz co? Standardowo interakcja z tymże.
2: I teraz pytanie, czy nam się... Close, button. I teraz pytanie, czy nam... W, tekst. I teraz
0: znowu
2: pytanie, czy...
0: musieliśmy wejść, a dopóki nie powiedział w tekst.
2: I teraz pytanie, czy nam się to nagrywa? Ja jestem bardzo ciekawczy. Nam się to nagrywa i sprawdzę to w najbliższej przyszłości. Tak. Wygląda na to, że nagrywa nam się bardzo ładnie. Jest napisane, iż stop the recording to start the transcription i że transkrypcja na żywo jest planowana w przyszłości. No to wciskamy sobie stop. Recording, no i mamy dymek pomocy oczywiście od tego. No i zobaczymy, jak on nam to po prostu przetranskrybuje.
0: Tak, mamy to w ten sposób zrobione. Przy czym tutaj warto jest sobie albo szybką nawigację już włączyć i po wejściu w interakcję stricte z tekstem.
2: Poza tekst, w tekst.
0: Właśnie w ten sposób, jak już ten. I sobie ustawić na przykład na nawigację.
2: Szybka nawigacja włączona.
0: Włączoną i na pokrętle.
2: Nieprawidłowe pisownie, nawigacja.
0: Nawigacja i wtedy sobie...
2: Recording, no i mamy dymek pomocy oczywiście od tego. No i te, żywo jest planowane w przyszłości.
0: Bo
2: no
0: na przykład jeśli
2: stop.
0: Chcemy po słowach, no to w prawo.
2: Recording, no i mamy dymek pomocy. Pomocy.
0: A po znaczkach? Z shiftem.
2: P, O, M, O, C, Y, spacja, O, C, Z, Y, W, I, E, C, I, E, spacja.
0: No i tak dalej. Więc ten reader i wygodny, i niewygodny. Opcja jest, można sobie też w ten sposób to przeglądać. Przy czym, jeśli my zamkniemy ten reader, bo na przykład chcemy sobie coś przetranskrybować, a mamy materiał 3-godzinny, no to powodzenia potem w przedzieraniu się do tego właściwego momentu, gdzie na którym skończyliśmy to przeglądanie. Niestety nie ma tutaj możliwości zapisywania pozycji kursora, no bo okienko jest zamykane i jakby na nowo potem pokazywane, więc najlepiej, tak jak mówiłem,
1: więc
0: sobie...
1: trzeba się zdecydować już na wstępie, co chcemy robić.
0: Tak.
1: Czy czytać, czy poprawiać.
0: Dokładnie. No, tak jak mówię, najbardziej produktywnie, najefektywniej byłoby jest sobie wyeksportowanie najpierw tego do TXT-ka i przeglądanie tam, a poprawianie już w samym programie, no żeby sobie zaoszczędzić frustracji, bo w sumie...
2: Poza tekst.
0: Bo w sumie po co to? Dobra, Escape?
2: Plain text.
0: Działa?
2: Button.
0: Działa.
2: Copy, button. No
0: to dobra, faktycznie tyle. Tu chyba by było. Bac, a najwyżej button. Wyjdzie w praniu przy innych transkrypcjach.
2: Znak ostrzeżenia. Waveformant magnifique. Autodetect flanguage. Globe, pupur, button.
0: No, pozycja nam się zresetowała, już mamy...
2: Enter YouTube URL, open files, new recording.
0: To, co mieliśmy przedtem. I co teraz? Próbujemy w locie tłumaczyć znowu znak z nagrywaniem?
2: Tolber.
1: Możemy spróbować.
0: I najlepiej to by było zrobić tak, że
2: wybrać
0: sobie język konkretny. Co wybieramy? Angielski.
2: Menu znak oznacz English.
1: Tak, no.
0: Aha.
2: Macie nie odpowiada.
0: Ale się nie zawiesi.
2: English. Globe.
1: Nie zawiesi się.
0: Zacznijmy więc nagrywanie. Wcisnąłem właśnie skrót klawiszowy Command R i rozpoczęło się nagrywanie. Teraz ciekaw jestem, czy jeżeli nacisnę ten skrót ponownie, czy raczej ładnie rzecz powiedziawszy, jeśli ten skrót zostanie naciśnięty ponownie, czy nagrywanie zostanie zatrzymane. Sprawdźmy to.
2: Mikrofony i masz. Recording your mikrofony. Stop the recording.
0: A jednak nie. Skrót nam niestety nie zadziałał.
2: Stop recording.
0: Więc musimy wcisnąć. Odnaleźć i wcisnąć przycisk manualnie. Dobra. I zobaczymy, co on nam zrobi. Bo on nam powinien rzeczywiście to przetłumaczyć ładnie.
2: List. Tolber. Wskaźnik postępu. 0%. 0% wskaźnik
0: jeszcze
2: postępu.
0: Jest 0%. Czyli
1: no to
0: tak,
1: teraz musimy sobie chwilę znowu poczekać.
2: 7 wierszy dodanych.
0: O, 7 wierszy dodanych.
2: Transcribing. 84%. 84% wskaźnik postępu.
1: Patrz, szybciej teraz to robi.
0: Tak, bo ma zdefiniowany konkretny język. Wykrył, że tu jest coś po obcemu gadane, ale...
1: No zobaczymy.
2: Finish w sali 12:24 w nocy.
1: Jest.
0: Tak, 24 sekundki mu to zajęło. Finished in.
2: Toolbar. Finish. Dimis progress bar. Button.
0: No, dimis. Zamkniemy sobie to i wtedy, znaczy nie musimy, ale...
2: List.
0: O, i zobaczymy, co nam zrobił.
2: W. Let's start recording. Bin popul button. Just pressed the RKL and the recording started. Bin popul button. Nothing to use if you press the RKL again. Bin popul button. Or return it's put. If the RKL will be pressed again. Bin popul button. Or the recording will be stopped. Bin popul button. Let's head click out. Bin popul button. Button. The RKL didn't work. Bin popul button. So we have to intent press the button manually. Bin popul button. Puste. Cel. Puste. Cel.
0: Co to masz?
1: Ja rozumiem. Ja rozumiem, co powiedziałeś po temu polskiemu.
0: Tak? I'm glad. Great. No, dobra. Czyli mamy to.
2: List.
0: Więc możemy to znowuż sobie. A swoją drogą, ciekawe, jak ja tutaj teraz.
2: List. W. Nothing. Order the input. If the RKL will. Order recording will be stopped. Bin popul button. Let's head click out. Bin popul button.
0: I na przykład tutaj.
2: Start playing at this
0: start
2: segment.
0: Playing. Sprawdźmy to. Fajnie, nie?
2: Pause. W. Play.
1: Let's check it out.
0: No.
2: Dimis progress bar. Button.
0: Zamkniemy sobie
2: list.
0: To, bo tutaj rytuje.
2: 1,65% tolber.
0: No tak.
2: Bac.
0: Więc Bacon. Nam to działa. Może nie będę się tu silił na to, żeby coś po angielsku gadać, bo średnio.
2: Znak back, button, grupa.
0: Ale...
2: Waveformant, znak ostrzeżenia, button, grupa. Znak, waveformant magnifique. Glass, znak ostrzeżenia.
0: Ale spróbujemy sobie English, może coś globe, tam po button. Niemiecku wydukać.
2: Menu znak oznacz, Georgian.
0: Nie Georgian.
2: German.
0: German, please.
2: Macmister nie odpowiada. German. Globe. Popul button. Poza tolber. Draki drop audio file stop. Mowę. Button. Signory drugi live. Mowę. Button. Tolber. Enter YouTube URL. Edit. Tolber. Open file. Enter YouTube URL. Okno. Tolber.
0: Also, hallo und herzlich willkommen bei diesem Podcast. Jetzt prüfen wir eine App für Erkennung der Tonaufnahmen. Und jetzt wird geprüft, ob das Programm alles richtig übersetzt, also alles richtig übersetzt wird. Stoppen wir jetzt diese Aufnahme. No, zobaczymy, co się nam tutaj wykluje.
1: Ja, tylko tyle mogę dodać.
0: Ty, głupi jestem, przecież ja po niemiecku gadałem. Czemu ja to wybrałem na niemiecki?
2: Stolber.
1: No nie, może chciałeś sprawdzić, jak będzie rozpoznawał język niemiecki.
0: Nie, Jezus Maria, poczekaj, ja myślę polski chciałem dać.
2: List. Also, hallo und herzlich willkommen bei diesem Podcast.
1: Ale patrz.
2: Ich bin die Naturerkennung, bin popult button. Der Ton aufnahmen und jetzt wird geprüft, ob das Programm alles richtig übersetzt. Bin popult button. Puste, cel, puste,
0: on tam chyba się rozpoznał.
2: 0%.
0: A, właśnie teraz rozpoznał.
2: Puste, der Ton aufnahmen und jetzt wird geprüft, ob das Programm alles richtig übersetzt. Bin popult button. Finis hefzali 12.34 w nocy. Bin ist program, list. Ja, stoppen wir jetzt gdzieś, also alles richtig übersetzt wird. Bin popult button. Ja, stoppen wir jetzt gdzieś aufnahmen. Bin popult button. Puste, cel.
0: No jest, ale chciałem osiągnąć troszkę co innego. Jakby zobaczyć, jak on to nam potem na polski tłumaczy.
2: Bac, button.
0: Więc to sobie tutaj...
2: Larga, popul, button, German, menu znak oznak, Polish.
1: Polski.
2: Maciejska nie odpowiada.
1: Ciekawe, czy on będzie w stanie to zrobić, Polish. Bo Globe, zdaje się, że to działało tylko z językiem angielskim. No ale może, może.
2: Enter YouTube URL, enter YouTube URL.
1: W sensie, że wiesz, że obce języki tłumaczył tylko na angielski. Ale no, sprawdźmy.
0: Ja, dobra.
2: Okno.
0: Oh nein, es wurde vorher eine falsche Option ausgewählt und ja, jetzt muss ich noch einmal etwas Lustiges sagen, weil ich etwas hier prüfen möchte. Also, ob diese App, die jetzt getestet wird, übersetzt alles richtig aus dem Deutschen, ja, aus dem Deutschen, ins Polnische, ja.

0: Hexali 12.18 w nocy.
1: Dobrze, no.
0: Dimis progress bar, button.
1: Dimis.
0: Obsługa gładzikiem włączona. Obsługa gładzikiem wyłączona. List. Tolbar. Nie recording.
1: O.
0: List. O nie, wcześniej wybrałem nieprawidłową opcję. Bin popłud button. Teraz muszę jeszcze raz coś śmiesznego powiedzieć. Bin popłud button.
2: Nie,
0: ponieważ
2: no.
0: Chcę sprawdzić, teraz muszę...
2: Jest. Jestem mile zaskoczony.
1: Zrozumiałeś teraz, co ja tam gadałem, nie?
2: Tak, wyobraź sobie, że tak.
1: Ty, sprichst du Deutsch? Nein, oder?
2: Nicht.
1: O. Dobra.
0: Teraz muszę jeszcze raz coś śmiesznego powiedzieć. Bin popłud button. Ponieważ chcę sprawdzić, czy ta testowana app. Bin popłud button.
1: Apka, no dobra, bo app. No.
0: Wszystko jest napisane w polski. Zacznijmy od tego. Co mam tutaj? Co jest teraz zrobione? Bin popłud button. Puste, cel, puste. Wszystko jest napisane w polski. Zacznijmy od tego.
1: No übersetzt, nie, no, przetłumaczone, no... Dobra. No,
2: dobry był początek, ale potem to już tak... byśmy się chyba nie dogadali, co?
1: No tak trochę mam wrażenie, że nie. Malzyjen, no zobaczymy, nie? Generalnie, że tam wszystko, no... Zostało przetłumaczone, no okej, okay, no, niech mu będzie.
2: Powiedzmy, że...
0: O nie, wcześniej wybrałem nieprawidł... 0%.
1: Tak.
0: Play 1, button.
1: To no, jedzimy, no, działa to jakoś.
0: Back, button, grupa.
1: Najlepiej jest, jak on automatycznie jest autodetect i jak mówisz właśnie, znaczy tak kiedyś było. Teraz ja podejrzewam, że już nie będzie tłumaczył, bo to jednak jest... się zmienia na lepsze, natomiast kiedyś było tak, że ja mówię coś po polsku, potem mówię coś po niemiecku, potem mówię coś po angielsku, wracam do polskiego i on... czekaj, nie. W tym samym języku, tylko taka jakby kanapka, no nie? Jedno aha, zdanie aha. W jednym, drugie w drugim, znowu powrót do języka i on to tłumaczył. A teraz zobaczymy, jeśli ja to jeszcze raz zrobię.
0: Okno.
1: No dobra, zobaczymy teraz, jeśli ja coś jeszcze raz powiem. Und ich möchte jetzt ja prüfen... in welche Sprache meine Erkennung übersetzt wird. No i powiedzmy, że znowu wracam do polskiego, żeby właśnie sprawdzić, co nam z tego zrobi, co nam z tego wyjdzie.
0: Stop recording.
2: I teraz chwila prawdy.
1: Ty, przecież nie wybrałem sobie auto... Aj, jakim zakręcony jest. No,
2: ale poczekaj, wybrałeś polski?
1: Wybrałem, nie wiem, co ja wybrałem. Polski.
2: Polski,
1: chyba.
2: Polski. No tak. Zobaczymy.
1: Tak, tylko ja chciałem, żeby wiesz.
2: Ale list. Ciekawe, czy on to, wiesz, Polbar, przetłumaczy play, na przykład.
0: Kropka. 12 w nocy.
2: Możemy zobaczyć list. Potem
0: no dobra,
2: jeszcze.
0: Zobaczymy teraz. O. Jeśli ja coś jeszcze raz powiem, bin popłud button. I ja chcę sprawdzić, w jakie języki moje okazje będzie przetłumaczona. Bin popłud button.
1: Okej.
0: Okay. No. No i powiedzmy, że znowu wracam do polskiego, żeby sprawdzić, co nam z tego wyjdzie. Bin popłud button.
1: No, Erkennung.
2: Jakoś dał radę.
0: Tolbar. Znak ostrzeżenia. Back.
1: Powiedzmy, ale nie, autodetekcja konsekwentnie. I teraz będziemy się raczej trzymać autodetekta.
0: Autodetekt language.
1: Bo auto wykrywania, dlatego że...
0: Macmister nie odpowiada.
1: Może nie dlatego, ale...
0: Autodetekt language.
1: Dziękuję.
0: Large, popłud button. Autodetekt, poza to, open files, nie recording, enter youtuber. Okno.
1: Ja, es kommt jetzt die letzte Probe. Chcę sprawdzić generalnie, jak on sobie poradzi z automatycznym wykrywaniem języka. Also ja, jetzt stoppen wir diese Aufnahme und mal prüfen, mal sehen, was jetzt erkannt wird und also welche Ergebnis kommt.
0: Stop recording, button.
1: Ergebnis, dobra, jest...
0: List, list.
1: Ech, tak to jest.
0: Tolbar, wskaźnik postępu.
1: Ciekawe, dobrze, że tu nie ma moich wykładowców, bo pewnie masę błędów się tam narobiło.
0: 0%.
2: Może kiedyś cię posłuchają.
1: Oj, oby nie.
0: Wskaźnik postępu.
1: Oby nie.
0: 0%.
1: A idziesz teraz 0, bo autodetekt?
2: No tak, bo dłużej.
1: Zaraz mu zobaczymy, co on z tego zrobi. Jak już się z tym uporamy, to pokażemy sobie, jak z plikami audio, takimi stricte, którymi i potem ze spogłosowanymi jeszcze nagraniami, może gdzieś tam z YouTube'a coś znajdę.
2: Aha.
0: Puste? List.
1: Bo gdzieś tam parę widziałem. A czemu puste list?
0: Tolba. Finis hepcali 12.39 w nocy.
2: Zrobił.
0: Klik. Bin popłud button.
1: Klik. Tak. Czyli moja spacja.
0: Jo. Es kommt jetzt die letzte Probe. Bin popłud button. Chcę sprawdzić, jak on sobie poradzi z automatycznym wykrywaniem języka. Bin popłud button. Ażo ja. Jetzt stoppen wir die Aufnahme und mal prüfen. Mal sehen, was jetzt erkannt wird. Bin popłud button. Also, welcher Ergebnis kommt? Bin popłud button.
1: Widzisz? Fonetycznie próbuje. Nie, zrobił fonetycznie
2: also.
1: Po polskiemu.
2: Azo.
1: Tak, also, no.
0: Azo, welcher Ergebnis kommt? Bin popłud button.
1: A, welcher?
0: Azo, welcher Ergebnis kommt? Azo, przecinek welcher, welcher, start, co, favorit, azo, szybka, azo, ko, Ergebnis, welcher, w, e, c, h, s, r, g, e, b, e, i, e, spaka.
1: No prawie Ergebnis przez 2S chyba, ale w każdym razie z dużej litery.

0: Cztery, jak w niemieckim rzeczywiście welche, CH, jak ma być dobre.
1: Puste, cel.
0: No, jakoś to sobie radzi.
2: Jakoś to sobie radzi, no ale w każdym razie, jeżeli chcecie mieć najlepsze efekty, to najlepiej ten język jednak mimo wszystko chyba zdefiniować, tak mi się wydaje. Że tak. Okej, można tak próbować, żeby on sobie to automatycznie wykrył, ale jeżeli wiecie, jaki to jest język, bo czasem, no może przecież być tak, że macie jakieś nagranie, chcecie je rozpoznać i nie bardzo wiecie, w jakim to jest języku, to przy okazji można Whispera też do tego wykorzystać, żeby nam w ogóle jakoś ten język zidentyfikował. I potem tak. Na przykład taki rozpoznany tekst wrzucić do jakiegoś DeepL-a albo Google'a, żeby nam wskazał, co to w ogóle za język.
0: Dokładnie. Odnośnie tego, co właśnie powiedziałeś, odnośnie tej identyfikacji, to dzisiaj miałem ciekawy przypadek, jak tam sobie jeszcze przed audycją testowałem różne warianty. I kiedy on mi stwierdził singing in foreign language, stwierdził potem singing in Italian. Więc takie były te i dopiero gdzieś tam od kolejnego segmentu jakby nie od początku przetranskrybował, tylko najpierw swoje singing in foreign languages i tak dalej, language, a potem to singing Italian, a potem dalszą część jakby nagrania zrobił, już napisał po Bożemu, ale dobra, ja to wywalę, a w sumie pokażę to, bo mam to nagranie, więc od razu sobie przejdziemy do tego, jak z pliku audio, jak ten plik audio tutaj, no command O oczywiście, że nam tutaj zadziała.
1: List wiew. Siódmy, drugi.
0: O, zrobimy sobie to. No moje bełkociki wokalne. Zaraz zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Czekaj, a ustawiłem autodetect.
1: Nie wiem, muszę. Tolbar. Autodetect plan
0: blanka. Dobra. To znowu wyjdzie, że.
1: List wiew. Siódmy, drugi. Ice audio IF. Okno.
0: Tak, różne formaty, naprawdę różne formaty audio wspiera. Wave, MP3, OGG, IFy, Apple'owe. Flaki, z tego co wiem też, MP4, no to już bardziej pod wideo, ale wspiera.
1: Wskaźnik postępu, 0%, 0%.
0: Więc, no, paleta.
2: Aha, i on już od razu, kiedy wczytamy plik z dysku, to rozpoczyna rozpoznawanie.
0: On sobie od razu robi start. O, coś pykło, więc...
1: Wskaźnik postępu, 15%.
2: Zaczął działać
0: i 15... No, tak jak mówię, jest auto wykrywanie, więc sobie musiał pomarudzić trochę.
2: Pyka
0: sobie. Voice over.
1: 28%.
0: I zobaczymy, bo już możemy tak naprawdę, tak mówiłem.
1: Wskaźnik Tolbar.
0: W pasku narzędzi, o dobrze nam się to robi. Mamy takie.
1: Znak ostrzeżenia. Waveformant Magnifying Glass. Button.
0: Czyli globalne zastępowanie.
1: Search transcript.
0: I tyle tak naprawdę. Więc nie możemy sobie zastępować w bieżącej transkrypcji, póki jest transkrybowany tekst.
1: Wskaźnik postępu 40%.
0: Nawet dobrze, że to tak tyle trwa, bo zdążyłem to pokazać. Ale już możemy sobie do tej listy przejść.
1: List. Singing, Bimpopul Button. Singing in foreign language, Bimpopul Button. Singing in foreign language, Bimpopul Button. Singing in Italian, Bimpopul Button. Finis Hercali, pierwsza 17. Tolbar.
0: O, jest.
1: List. Singing in foreign language, Singing in Italian, Bimpopul Button. Il nostro amico, il nostro fratello, sunel paradiso, Bimpopul Button. La cielo andere per le tue montagne, Bimpopul Button. Puste, cel.
0: Jest. Nie od początku, co prawda, no ale okej.
2: Ale jest. Dał radę, jakoś.
0: Zobaczymy, jak na singing, czy tam on coś nawet
1: singing,
0: czy odtworzy coś.
1: Start playing at this segment.
0: Santa Maria.
1: Panie, Button.
0: Dobra, jest.
2: Jest.
1: Singing in foreign language.
0: A to singing in foreign language?
1: Start playing at this segment.
0: Czy on to nam
1: Button
0: rozpozna jako.
1: Panie, Button. Play.
0: Jest.
1: List. Singing in Italia. Il nostro amico. Singing in Italia. Start playing at this segment.
0: Sofice Mantello. Czyli to jest dla niego po prostu singing in Italian, ale okej?
1: Okay? List. Singing in Italian. Il nostro amico. La cielo. Il nostro amico. Il nostro... Start playing at this segment.
0: Może...
1: La cielo andare per le tue montagne. Start playing at this...
0: La cielo andare per le tue montagne.
2: No i chyba rozpoznał dobrze, co?
0: Rozpoznał dobrze. No, mimo, że wiesz, rytm był swój. To nie wiesz, tak naprawdę jeden wyraz i ten on to ci...
2: Ale dał radę.
0: Dał radę sobie bardzo
1: dobrze. Finis progress bar, finis hepcali, pietrol bar.
0: Pierwsza... część, znaczy, bo to była w sumie druga zwrotka teraz. Pierwsza,
1: to,
0: swoją drogą, to jest bas do tej pieśni, więc no, tak dla tych,
1: którzy tam
0: chcieli. A teraz sobie może pokażę tą troszkę archaiczną metodę, czyli to przeciągnij i upuść, żeby bo tu...
2: Może się zawsze przydać.
0: To samo, więc powiedzmy, gdyby ktoś chciał, to...
1: Toolbar.
0: A staniemy sobie gdziekolwiek, w sumie.
1: Finder, Finder, muzyka, bio, truc, biode.
0: Tak, jesteśmy sobie na liście w Finderze, na biurku, bo tutaj sobie to wszystko wyeksportowałem. Wchodzimy w interakcję z tąże tabelą, bo to mamy tabelę tak naprawdę.
1: Widok listy, tabela,
0: To jest ważne, żeby to zrobić w ten sposób. No i teraz co? Wo przecinek nam jakby oznacza rzecz do przeciągnięcia.
1: Biodelcielowa jest oznaczone do przeciągnięcia i upuszczenia.
0: Przechodzimy sobie do programu Command Tabem.
1: Mac Whisper.
0: I powiedzmy, że w okropkę.
1: Oznaczona rzecz nie jest już widoczna.
0: Czemu?
1: Enter YouTube URL, Open Files. Finder, biodelcielowa jest poza. Biodelcielowa jest oznacz. Mac Whisper. Finder, biurko okno. Przeciąganie biodelcielowa jest. Mac Whisper, okno, Open Files. Biodelcielowa jest upuszczone na Open Files. Upuszczona rzecz nie jest już widoczna.
2: Zastanawiałem, czemu mu to tyle czasu zajmuje.
0: Nie wiem. Mogliby to jakoś ogarnąć.
2: List, jakby się nie dało, tylko tak powiem, że po prostu
1: postępu.
2: Jedno.
1: 0% wskaźnik postępu.
0: Tak, dokładnie. A on to. No ale transkrybuje. W każdym razie tutaj też proces transkrypcji rozpoczął się automatycznie. No i co? 0000. Dlaczego 0?
2: Zaraz będzie więcej.
1: Transcribing? 0%. 0% wskaźnik postępu.
2: Może.
0: Nie, no będzie.
2: Nie,
1: dwa wiersze dodane.
2: O, a? Już.
0: Nawet wiersze nam tu produkuje,
2: tak,
0: patrz.
2: Tak, bo czyta 39%. Ile dodaje.
0: A nie to, że jakieś tam opowiadania czy coś. Wiersze to są. Wiersze.
2: Poezja.
0: Tak.
1: Jeden wiersz dodany.
0: W sumie taka modlitwa tak naprawdę to jest za tam zmarłego alpinistę, który gdzieś tam był dla kogoś tam takim wielkim przyjacielem. On tam zginął ponoć. No, więc może dlatego jakieś wiersze czy coś, nie wiem.
1: Finis hefcali 12.57 w nocy.
2: Jest.
1: List.
0: I tu jest chyba dużo lepiej.
1: Biodelcielo, sidno redelecime, bin popur but, un nostro amico hai fiesto alla montagna, bin popur button.
0: I to są rzeczywiście wyrazy osobne. Hai, spacja, hiesto przez cecha, spacja alla, spacja montagna, nie?
1: Mati prefiamo, sunel paradiso, bin popur button.
0: Możemy sobie to
1: mati prefiamo, mati prefiamo, mati, ma, ti, prefiamo, o, przecinek, ma, ti, prefiamo, o, przecinek, su. Nel, paradiso, przecinek, nel, paradiso, przecinek.
0: No i to się...
1: Poza, la cielo endere per le teue montagne, bin popur button.
0: No i to się wszystko zgadza. Może już tego nie będziemy puszczać, bo to jest ten... Ale bo mogę powiedzieć tylko tyle, że naprawdę wziął to i dobrze rozpoznał.
2: No to... Pozostaje się tylko cieszyć, że nawet i tego typu rzeczy rozpoznaje i radzi sobie z nimi dobrze. Albo
0: mimo,
2: w miarę
0: pamiętajmy...
2: dobrze.
0: Mimo, że pamiętajmy, że to był autodetekt cały czas.
2: Bo to jest, jak rozumiem, to jest też zaśpiewane przez ciebie, tak?
0: Tak.
2: Aha.
0: No. Tak. Więc to jest... A w sumie ciekawe, jak on by to na polski... Albo nie, na polski... Na polski se przerobimy może co innego w ogóle.
1: Toolbar.
0: Bo mówię, jeszcze mam jedną rzecz po łacinie.
1: Znak ostrzeżenia.
0: Bo czemu nie? Żeby jeszcze tutaj
1: Bask,
0: do... paletę języków, żeby tutaj dobarwić.
1: Open files, enter YouTube L, edycja tekstu, text field, puste, list 2.
0: To mam, dobra.
1: Siwnowy drugi, drugi.
0: Ale chyba... Zobaczysz zresztą. Zobaczycie,
1: okno,
0: co on z tym zrobi. Na razie tutaj spoilera nie będzie, przykro mi.
2: Niedługo się i tak dowiemy.
0: Tak. No, ciekawe za ile. 12.50.
1: Wskaźnik postępu. 0%.
0: Na razie 0%.
2: Na razie 0. Na razie się rozpędza.
0: Tak.
2: A ja przypominam, że możecie do nas pisać albo dzwonić, jeżeli macie jakieś pytania. Jeszcze tu pewnie chwilkę z wami będziemy, bo tu Maciek nam pokazuje różne możliwości Mac Whispera, więc piszcie na kontakt tyflopodcast.net albo ja na YouTubie, albo dzwońcie. tyflopodcast.net ukośnik Zoom. Zapraszamy.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Pełny ekran, to finis hefcalid, finis progress bar.
0: No chyba, że tak jest na razie. Jasno wszystko i po prostu jest...
1: Finis hefcali 12.45 w nocy.
0: Fascynacja programem. Dobra.
1: List.
0: Patrzymy, co my tu mamy.
1: Syncing info in language, bin popul button. Syncing info in language, bin popul button.
0: A ciekawe jakim.
1: Syncing info in language, music, bin popul button. Puste, cel, puste,
0: widzisz,
1: cel.
0: Tyle.
2: Aha.
0: Nic.
2: Z tym sobie w ogóle nie poradził. A możesz pokazać, co to w ogóle było?
0: z tym sobie w ogóle nie poradził.
1: Poza list. 1, 0%. 12.31 w noc, ukośnik. Aifc, zrucentuan.
0: A, czemu ja? Ej.
1: Play, button, pause.
0: Krucentuam adoramus domine.
1: Play.
0: Tak, czyli wiemy, że to z łacina.
2: Aha.
0: Przynajmniej brzmi jak łacina.
1: Tolbar.
0: Więc spróbujmy sobie hipotetycznie ustawić na łacinę.
1: Znak ostrzeżenia. Button. Waveformant magnifying glass. Back. Button.
0: Grupa. Back.
1: Waveform. Autodetect language.
0: Autodetect.
1: Menu znak oznaczenia. Lao. Latin.
0: Okej. Okay. I? I to już będziesz...
1: Macie nie odpowiada.
0: Wiadomo. No, poza, jak się nam odwiedzi.
1: Latin. Globe. Open files. Button. List 2. Cichno. Dio. Zrucen tu emails. Audio AF. Okno. Wskaźnik postępu. 0%.
0: Pójdzie szybciej. Bo już nie będzie się musiał zastanawiać.
2: Pójdzie szybciej, ale pytanie, czy efekty będą lepsze.
0: No, zobaczymy.
1: List, jest tolbar, wskaźnik postępu 51%. 51% wskaźnik postępu.
0: No, zaraz będzie. Nie, jak to on to mówi, dimis.
1: List, 1, tolbar, finis hepcali 12.17 w nocy. Dimis progress bar, button.
0: No i...
1: List.
0: I.
1: Zrucentuam, adoramus domine, resurrectione tuam, laudamus domine, bin poput button, laudamus et glorificamus, bin poput button, resurrectione tuam, laudamus domine, bin poput button.
0: No, czyli coś z tego sobie wyłuskał.
2: Czyli nie opłaca się za bardzo ustawiać tych języków na auto, jeżeli nie mamy wyraźnej potrzeby, żeby to robić. Lepiej, jeżeli znamy dany język, to lepiej go po prostu ustawić.
0: Znaczy, jeżeli wiemy, że w tym języku będzie transkrypcja, chociaż jeśli mamy... Nie wiem, jak dla mnie na przykład transkrypcja podcastów, gdzie się takich dużo różnych terminów pojawia, no nie ma co ukrywać, no to to nie wiem, czy właśnie nie lepiej na auto, chociaż on sobie radzi, jak jest na polski, ale jednak to auto gdzieś tam w jakiś sposób trochę mu pomaga mimo wszystko, więc mam troszkę mieszane uczucia.
1: Poza list.
0: A ciekawe, czy jak ja to teraz wezmę na polski zrobię.
1: Znak ostrzeżenia. Back. Button.
2: No właśnie, ciekawe, co z tego wyjdzie wtedy.
0: Co on z tego zrobi? A.
1: Tolbar. Latin. Globe. Menu znak oznaczenia. Afrikaans. Albanian. Afrikaans.
0: O co chodzi?
1: Polish.
0: O, dobra. Nie odpowiada.
1: Mac Whisper nie odpowiada.
0: Ale zaraz odpowie.
1: Polish. Globe.
2: W międzyczasie nam tu napisał ktoś, kto podpisał się jako G. Fajny ten program. Jak dobrze pójdzie, to angielskie podcasty można na polski przetłumaczyć za jednym razem. Ha, i nie tylko angielskie.
0: Tak. Ja kiedyś... Kurczę, długo by to trwało. Ale ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment też, tylko to... On jeszcze mimo wszystko sobie gorzej radził. Widzę, że to się oczywiście uczy. Jak ja to tłumaczyłem, taki jeden filmik odnośnie AirPodsów w sumie. AirPodsów Pro bodajże. I tam gość się wypowiadał w anglojęzycznym filmiku na temat takich tych najmniej... A nie no, w ogóle, jakie funkcje takie są, no fajne, bardzo takie, no dobre, ułatwiające życie codzienne w tych AirPodsach Pro. Powiem szczerze, to tłumaczenie było, ale ono było na tyle kulawe, że tak zrozumieć coś z tego wtedy, mówię, podkreślam wtedy, to było tak ciężko. Jak już dużo większy mi to obraz dało, jak ja sobie to wziąłem, tekst oryginalny angielski przetranskrybowany, a skopiowałem do DeepL-a i tam. Ale opcja jest.
2: Tak.
0: Na pewno, że jak ktoś...
2: Jeszcze tu widzę, no, że nam się pojawiło jedno pytanie, co prawda niezwiązane bezpośrednio z tematem audycji, ale Karmelka do nas napisała.
0: Karmelka, pozdrawiam.
2: Tak, pozdrawiamy. Witam, dobry wieczór. Czy audycje Tyflo Podcastu będą zawsze nadawane na tym kanale? To jest pytanie z YouTube'a. Tak, one już od dawna są nadawane na tym kanale, kiedy transmitujemy coś na żywo. Potem oczywiście pojawiają się jako audycje już przycięte, docięte i opublikowane w Tyflo Podcaście. One też pojawiają się na YouTubie, także ten kanał ma takie dwojakie zastosowanie.
0: Mhm. Tak, i cóż, no i dzięki temu też, powiedzmy, można sobie już transkrypcję Tyflo Podcastów też robić, wklejając linksy.
2: Tak, do YouTube'a.
0: Z YouTube'a.
2: Oczywiście.
0: Zamiast wchodzić na stronę, pobierać, bo to trzeba zaznaczyć, że na razie to nie wiem, to jednak ma znaczenie, skąd jest ten URL, jak YouTube, okej, on to wykryje, ale jak co innego, to on już tego nie chce transkrybować.
2: Aha, aha. Czyli na razie YouTube... A próbowałeś z jakimiś takimi zewnętrznymi serwisami, typu jakiś SoundCloud albo coś podobnego?
0: Znaczy na pewno próbowałem bezpośredni link do pobrania.
2: Do MP3.
0: Tak, tu u nas na tym podcaście, więc...
2: Jasne.
0: No i nie zadziałało mu, więc chyba YouTube tylko.
1: Enter YouTube URL, edycja tekstu, toolbar.
0: No właśnie o tym mowa. A co ja miałem zrobić?
1: Weformant Magnif Polish.
0: Aha, na polski to przetłumaczyć. Albo nie, spróbujmy z tym Diodelcello.
1: Siwny druk, Diodelcello Ice.
0: Czy on na to na polski kulawo przełoży, czy nie? Albo nie.
1: Trucentuem Ice Audio
0: Ice. Nie, jednak.
2: No to spróbujmy. Zobaczymy,
0: chyba, co chyba jednak wyjdzie. Krótsze trochę od Dio, więc... Więc żeby to na mnie trwało w nieskończoność.
2: I tak te pliki nie są jakieś jeden wiersz bardzo długie. O, już
1: 22%,
2: działa.
1: 22%.
0: Działa sobie dzielnie, transkrybuje na pole, tłumaczy na polski w zasadzie, tylko co on
2: tak
0: z tym robi zaraz, aż się boję.
2: Się okaże.
0: Nie robiłem tego, żeby nie było, więc by jeszcze nie
1: znamy. Finis Hexali 12.24 w nocy.
2: Dowiemy się wszyscy.
1: Finis Progress Bar, Button.
0: No właśnie teraz się dowiemy.
1: List. Śpiewa król centułem, bin popołud Button. Muzyka, bin popołud Button, puste, cel.
0: Tyle, no tak, to wiem, śpiewa król centułem i tyle.
1: Dobrze. 12.30.
0: Niech będzie, no.
1: Znak ostrzeżeń, back, Button.
0: Nie mieliśmy tu zbyt wiele.
1: Open files.
0: Więc jeszcze sobie przetranskrybujemy.
1: Siwnowy drugi live cał. Diodelcielo live cał.
0: Tamto.
1: Okno, wskaźnik postępu, 0%.
0: Tamto, też powinno
2: zobaczymy,
0: pójść.
2: Tak, co wyjdzie.
0: Nie, naprawdę, ja się boję, co wyjdzie, ale śmiesznie będzie.
2: Oczywiście. Przy okazji, dzięki temu możecie poznać, jak Whisper zachowuje się w różnych nieoczekiwanych okolicznościach. Kiedy mu się da jakieś dziwne zadanie. Jestem ciekaw, czy na przykład ktoś z OpenAI testując Whispera próbował mu śpiewać po łacinie i tłumaczyć to na polski.
0: No, to jest...
1: Jeden wiersz dodany. Wskaźnik postępu 46%. 46%.
0: Ajajaj, nas chodzi mu, no. Intensywnie może pracuje tam, nie? Co? A może już mam jakieś wyniki?
1: Jeden wiersz dodany.
0: Ja już jestem bardzo...
1: 57%.
0: Znaczy, dopiero połowa.
2: No.
1: List. Muzyka. Bin popołud but. Śpiewa Diodelcello. Bin popołud button. Chór śpiewa odgór zimnej w języku angielskim. Bin popołud button.
0: Proszę?
2: Aha.
1: Chór śpiewa Mati Prekwiamo. Bin popołud button. Chór śpiewa Amor. Bin popołud button. Puste. Cel. Wier.
0: No nie, nie było tam żadnego Amora.
1: Poza jeden. But.
0: Zaraz.
2: No.
0: Ale chór śpiewa. No to widać, no, profeska jest, no co?
2: No. Ale chyba nie o to nam chodziło. Nie o ten efekt.
0: Nie o ocenę.
1: List 1, 0, 12.5, ukośnik, 12, aj, Diodelcello, play, but, finis, finis hexali, pierwsza 0.9.
0: Zrobił.
1: List, muzyka, bin, śpiewa, diod, chur śpiewa Mati Prekwiamo, chur śpiewa Amor, bin, sunel paradiso, bin popołud but, rozcialo endere perlete ue montagne, bin pop, puste,
2: aha,
1: cel.
2: A teraz to już w ogóle się nawet nie postarał, stwierdził, nie rozumiem go.
0: Zaskomplikowane. Więc chyba jednak mowa po prostu tu będzie lepsza.
2: No,
0: tym.
2: Zdecydowanie.
0: A ciekawe, jak ja to jeszcze właśnie powiem, jak to nie będzie śpiewane, to co on z tym...
2: Co zrobi? Sprawdźmy.
0: Co zrobi, no. Diodelcello, signore delle cime, un nostro amico, a chiesto alla montagna, Mati preghiamo, su nel paradiso. Lascialo andare per le tue montagne.
1: Stop recording.
0: No.
2: Czekamy.
0: To powinno naprawdę pójść szybciutko.
1: List. Tolber. Wskaźnik postępu. 0%. 0% wskaźnik postępu.
0: Zero. Bo to.
1: Transcribing. 0%.
0: Ej, no dlaczego?
2: Nie rób mi tego. Nie, no. Daj mu się.
1: Danych.
2: O.
1: 94%.
0: Jak plum, 94%. O tym właśnie mówiłem, że ma przywiaz, a potem plum. Nagle.
1: Yes. Wskaźnik postępu. Tolber. Wskaźnik 94%. Uh-huh. 94% wskaźnik postępu.
2: Dobra. Jeszcze dobija do mety.
0: Ta.
2: Czekamy. No to jest ten moment. Tak, ten moment niepewności. Coś się wydarzy.
1: Dimis Hexali 12.32 w nocy.
0: Yes.
2: 32 sekundy. Tak.
1: Dimis Progress Bar. Button.
0: Dimis.
1: List. Dzień z nieba, panie z góry, bin popołud button. Nasz przyjaciel zadał nam wskazówkę na górę, bin popołud button. Ale prosimy, bin popołud button. Wejdź do paradisu, bin popołud button.
0: Nie raju?
2: Do paradisu, no.
0: Dobra.
1: Niech on idzie po twoje góry, bin popołud button. Cisza, bin popołud button. Puste, cel, wierszy.
2: Cisza. No fajnie,
0: Z tekstem mówionym sobie już poradził zdecydowanie lepiej.
2: A przynajmniej go próbował przetłumaczyć.
0: Tak. Więc no...
1: Poza list.
0: Jest nadzieja, że i No bo jakby nie patrzeć, pewnie gdzieś tam, mimo że to się odbywa lokalnie, no to pewnie gdzieś tam cały czas się uczy, to pewnie jest mimo wszystko wysyłane gdzieś, ja to nie twierdzę, więc no, a może się nauczy
1: Tolbar.
0: Dzięki temu.
2: Kto wie, może.
1: Znak osbacz, button, grup.
0: Dobra, nagrania mamy, pliki mamy, to teraz chyba czas na jakiegoś YouTube'a.
1: Tolbar.
2: Też tak sądzę.
0: Na jakiegoś YouTube'a, żeby to... Co by tutaj mu
1: Tinder,
0: na pierwszy...
1: Zomus, Safari.
0: A czekaj, Macińska. Polski
1: Macińska.
0: Czy auto...
1: Pełny jak, Tolbar, Polish.
0: A dajmy mu auto.
1: Menu znak oznacza English.
0: Znaczy jakąś furę, to może nie, ale...
1: Uwierzytelnienie, wymuszanie zamknięcia systemu, aby uniknąć w systemie Macińska.
0: O, o. No i właśnie mamy przeładowanie RAMu chyba.
1: Aby uniknąć tabela, wymuś koniec, znów
0: więc
1: wyszerzony przycisk.
0: Jakby czekaj.
1: Macińska nie odpowiada, Macińska nie odpowiada.
0: Zwiesił nam się, trzeba będzie program odpowiada zrestartować, bo... Jak widać, co za dużo dla niego.
1: Macnisper nie odpowiada.
0: Zdrowo.
2: Miał dość.
1: Macnisper. Safari. Macnisper.
0: Po prostu miał chłop dość.
1: Macnisper nie odpowiada. 42,3. Macnisper nie odpowiada. 42,3. Macnisper. Aby uniknąć tabę. Znów. Wymuś koniec. Czy chcesz wymusić zakończenie macy? Wymuś koniec. Wymuś. Finder.
0: Wielko okno. Biedak się zmęczył.
1: Muzyka. Utwórz. Zomus. Safari. Finder. Zomus. Finder.
2: Zaraz przywitamy go ponownie.
1: Macnisper. Muzyka.
0: Przywitamy go ponownie. Ten problem techniczny nie potrwa zbyt długo.
1: Macnisper. Enter.
0: Dziękuję.
1: Rollbar. Autodetekt w language.
0: Jest, ale autodetekt się wybrał.
2: Co to, jest... co to robi Max M2?
0: Tak.
1: Enter YouTube URL, edycja tekstu. Finder, Zomus, Safari, Macnis, Safari. Ustaw ten dezum okno, zamknij okno.
0: Dobra, pozwolę sobie...
1: Inteligentne pole...
0: Ej, ale co?
1: HTTP...
0: Chyba nie zwiesił się znowu. A nie, to jest teraz...
1: HTTPS dwukro... HTTPS...
2: Chyba Safari.
1: Poza, 99 YouTube. Przewod, szybka nawigacja włączona. Szukaj, szybka nawigacja... A, S. Stary ląd, perły i motry autor, perły i motry 4 lata temu, 2 minuty i 22.
2: Na przykład.
0: A to chce.
1: HTTPS dwukropek, slash, kres, kaslash, www.y.out. Ostatnie zdanie skopiowane do schowka. Macnisper, Macnisper, Troll, Enter YouTube URL, edycja tekstu.
0: Czekaj.
1: Finder, muzyka, utwórz. Menu wybór okna, dwa rzeczy. Systemowe okno dialogowe, wymuszanie, wymuszanie zamknięcie, Finder.
0: Zamkniemy sobie to, żeby nam nie pipczał non stop.
1: Macnisper, Troll, Enter YouTube.
0: Wkleiłem to?
1: TKUF8 z
0: DXOC. A nie, dopiero teraz. I on wykrywa, że to jest YouTube, uwaga.
1: Transcribe, button.
0: A pokazuje nam wcześniej,
1: beta,
0: że to jest wersja beta jeszcze tego rozwiązania.
2: Czyli, że różne rzeczy mogą się dziać.
0: Tak, ale no cóż, zazwyczaj działa to dobrze.
1: Beta, HTTPS, transcribe, button.
0: Let's transcribe. Zobaczymy,
2: teraz
0: co nam tu zrobi.
2: Najpierw pewnie pobiera ten plik.
0: Ale on już to właściwie zrobił.
1: List, Tolbar, wskaźnik postępu, 0%.
0: Co prawda
1: 0%
0: jest 0%, ale on, tak. Sobie pobiera i...
2: No tak, no. Raczej to... jeżeli mamy dobre łącze, to też to pobieranie nawet nie trwa
1: 0%,
2: przesadnie
1: 0%
2: długo.
0: Tak, dokładnie. On, no nie zapominajmy, że tu jest cały czas large model wybrany, ten największy i on...
2: No tak, i on musi sobie to teraz no, po prostu przemielić.
0: Dokładnie. Ja jeszcze miałem pokazywać w sumie, jak on sobie radzi z poszczególnymi modelami tak naprawdę, żeby coś nagrać. Takiego krótkiego, powiedzmy, w quick, jak ten program QuickTime Player się nazywa, żeby to wyeksportować i wiesz, tak próbnie,
2: aha,
0: ale nie wiem, zaraz zobaczymy jeszcze, no bo wiesz, bo tak to w programie samym to byśmy musieli non-stop się powtarzać i kwestia chodzi o to, żeby porównać jakość tego samego
2: tego rozpoznawania,
0: materiału,
2: dokładnie.
1: Wskaźnik postępu, 18%, 18%.
2: No, radzi nam to sobie. Teraz... Leć.
0: Nam to troszkę zajmuje. A...
1: 7 wierszy dodanych.
0: O, kolejne wiersze.
1: Transcribing 38%.
0: No, przynam. Niech sobie radzi. Baterie...
2: Ale nie trwa to jakoś bardzo powoli, bo on teraz już dość aktywnie dodaje te wiersze.
0: Z racji... A jeszcze mówię, to jest autodetekt cały czas. Więc...
1: 58%. 58.
0: Połóweczkę mamy. A specjalnie nie przechodzę jeszcze do wyników, już do tej, do listy segmentów, bo chcę po prostu cały tekst pokazać już. Jak on sobie to zrobi. A zrobi to.
1: Transcribing 58%. 6 wierszy dodanych.
0: Ale jak? To zaraz.
2: No to 79%. No, 79% już, także nie jest źle.
0: Tak.
2: Ten pasek postępu nam tu stuka po kanałach, więc widać, że to już faktycznie bliżej niż dalej. O.
0: I kolejny filmik, który wyląduje w dokumentach, no cóż.
1: Wskaźnik
0: no.
1: postępu, 95%. 95% o. wskaźnik postępu.
2: No to już tylko chwila.
0: Tak. wymarzone, nasze upragnione. Tak. Kiedy my się dowiemy, co to się stanie.
2: I co on tam rozpozna.
0: Play, button, toolbar. Szkoda, że on nie oznajmia już tego momentu, że transkrypcja
2: że już zrobił.
1: Play, YouTube wideo, MP4, YouTube wideo, MP 12 w nocy, ukośnik, druga, 0.1, but, list.
0: Dobra, więc tak.
1: Stary ląd za horyzontem znikł w najmy w morze z wiatrem w dal, bim popłud but, wrócimy, tego nie wie nikt, serce ma tak ściska żal, bim popłud but to. Galejowi, synu, z sił setki limbyś do domu wrócić mógł, bim popłud but ton. Niech twa gwiazda prowadzi zawsze cię, bim popłud but to. A zły wiatr nie burzy snu, bim popłud but ton. Dzień za dniem i noc za nocą wciąż, bim popłud but. Sztorm za sztormem rzadko sztil, bim popłud but ton.
0: Zgadza się. A jak chcemy, możemy to sprawdzić, czy on rzeczywiście się nie pomylił?
1: Mężne serce, a, spracowana dłoń, bim popłud but ton. Często śmierci w oczy kpi, bim popłud but ton. Często śmierci w oczy kpi, bim popłud but ton.
0: Bo tam sztormów sztil.
1: Każdy chciałby na lądzie bliskich mieć, bim popłud but ton. Miesiąc, dwa być pośród nich, bim popłud but ton. Lecz na morzu zapewne każdy z nas, bim popłud but. Znajdzie dom, o którym śni, bim popłud but ton. Powrócimy na rodzinny brzeg, bim popłud but ton. Gdy połowów minu dni, bim popłud but. Zostaniemy w domach, póki wiatr, bim popłud but. Nie zastuka znów do drzwi, bim popłud but. Wyruszymy, nim dzień obudzi się, bim popłud but. I rozproszy rennem wły, bim popłud but ton. Nasz kapitan obierze pewny kurs, bim popłud but. Wtedy los nie będzie zły, bim popłud but. Stary ląd za horyzontem znikł, bim popłud but. Gnajmy w morze z wiatrem w dal, bim popłud but. Czy wrócimy, tego nie wie nikt, bim popłud but. Serce ma tak ściska żal, bim popłud but. Dalej wie synu z sił setki din, bim popłud but ton.
0: Aha.
1: Byś do domu wrócić mógł, bim popłud but ton. Niech twa gwiazda prowadzi zawsze cię, bim popłud but ton. A zły wiatr nie burzy snu, bim popłud but. Śliczny ślub, bim popłud but ton. Puste, cel, wiersz 31. Puste, cel.
0: Śliczny ślub. No ciekawe, czy śliczny ślub tam było?
1: Śliczny ślub, bim popłud but ton.
2: Sprawdźmy.
1: Start playing at this segment, but ton.
2: Aha.
0: Okej. Okay. Czyli ta halucynacja.
2: To są te halucynacje, o których mówiłem. No to śliczny ślub, którego nie było.
0: Do którego niestety nie doszło.
2: A sprawdźmy może coś wcześniej.
0: A co, panna uciekła sprzed ołtarza?
2: Może.
0: Czekaj, wiesz co, to od razu pozwolę sobie usunąć ten...
1: Puste,
0: śliczny ślub, jakkolwiek by to teraz nie zabrzmiało. Czyli co, ciężki rozwód.
2: Na to wygląda.
1: Puste, cel.
0: Poszło.
1: A zły wiatr nie burzy snu, bim popłud but. Niech twa gwiazda prowadzi zawsze cię, bim popłud but.
0: Z tym sztilem, sprawdzimy sztil.
2: Sztil.
1: Wyruszymy, nim dzień obudzi się, bim popłud. Znajdzie dom, o którym śni, lecz na morzu zapewne każdy z nas. Miesiąc, dwa być pośród. Każdy chciałby na lądzie bliskich mnie, często śmierci w oczy kpi. Mężne serce, spracowane, sztorm za sztormem rzadko sztil, bim popłud but.
0: Jest.
1: Start playing at this segment.
3: Sztorm za sztormem rzadko sztil.
2: No, dał radę.
0: Sztil. Jest sztil.
2: Jest sztil.
0: Gdzie ma być sztil? Liny przedtem były dobre, list, że tak powiem, ale kradł się błąd.
1: Gdy połowów minu dni, bim popłud. Zostaniemy w domach, póki wiatr i rozproszy rennem mgły. Bim, nasz kapitan obierze pewny kurs. Wtedy los nie będzie zły. Stary ląd za horyzont. Gnajmy w morze, czy wrócimy, tego nie wiem. Serce ma tak ściska żar. Dalej wie synu z sił setki din. Bim popłud but ton.
2: O.
0: I teraz zobaczymy, czy tam jest din.
1: Start playing at this segment.
0: D-I-N.
3: Dalej wiszy,
0: no
3: siłą setki lin.
0: No czyli się pomyliłem.
2: Czy się pomylił, tak.
0: Tak. Więc co, no zedytujmy sobie to w sumie, list, bo szkoda.
1: Wtedy los nie będzie. Nasz kapitan obierze pewny kłód. Gnajmy w morze z wiatrem.
0: I też właśnie przeskakuje nam parę segmentów wcześniej niestety.
1: Czy wrócimy, tego nie wiem. Dalej wiszy, no siłą setki lin.
0: Czyli co, albo wospacja, albo się interaktujemy jak tam sobie chcemy. Ale...
1: Serce ma... Dalej wiej synu... Dalej wiej synu z sił setki din. Zawartość zaznaczona, edycja tekstu, tekst fiel. Dalej wiej synu z sił setki...
2: Interakcja, tak.
1: Dalej wiej synu z si setki din.
0: Tak.
1: Din. D.
0: D. Zamieniamy...
1: D.
0: Na L.
1: Lin. Lin. N. N.
0: No. No i jest. I nic już nie robimy z tym, po prostu wychodzimy z interakcji, bo on sobie to...
1: Poza. Dalej wiej synu z sił setki lin. Bim popłud but. Byś do domu wrócić mógł. Bim popłud but. Niech twa gwiazda prowadzi zawsze cię, bim popłud, a zły wiatr nie burzy snu, bim popłud, puste, cel, wiersz 30.
0: Tak. No i mamy całą transkrypcję i teraz my sobie wyeksportujmy sobie to do TXT, żeby pokazać, że on...
1: 1,53%.
0: On nam Dolbar to uwzględnił poprawkę też.
1: Dolbar. Search transcript, search export, button, grup, w, okno dialogu, VTT, TXT, button.
0: Przy czym...
1: Export format, heading, SFVT, TXT, CS, TXT, zaznaczone
0: się zaznaczył, ale my musimy iść dalej do...
1: PDF, button, HTML, PDF...
0: A, sorry, wyjść z interakcji z tymże...
1: Uze scrollera, cancel, export,
0: dopiero
1: button,
0: tutaj mam
1: export.
2: Dlatego
0: button
2: właśnie w sumie można by tu...
1: YouTube video, TXT, YouTube video,
2: zaznaczyć
1: YouTube video, TXT, YouTube video, jest zaznaczone subtitle filename...
0: Fajnie, nie? YouTube video, TXT...
1: Szybka super nawigacja włączona. Szybka nawigacja wyłączona.
0: Dobra, możemy sobie to jednak zmienimy na...
1: Kropka. YouTube. Zaznaczone. Zaznaczenie zastąpione. STXT. Stary partial tax. Stary partial differential. Star. TXT. I T. STAEXT. Kropka. Pochodna czustkowa. Pochodna czustkowa.
0: Option D i...
1: D. Kropka. T.
2: Chyba coś...
1: Tak. Numer. Dokument.
2: Nie ten znaczek.
0: Documents. A czemu w docum... A, bo tam się plik... Aha, okej. Na biurko sobie to...
1: Desktop iCloud, URL, save, button.
0: Damy.
1: Export, button, grupa.
0: No i I wiesz, i teraz już nam całe okienko eksportu zniknęło.
1: YouTube wideo.
0: No i otwórzmy sobie.
1: Finder.
0: To noszę.
1: Muzyka. Starlon TXT. Dokument tekstowy. Text edit. Starlon za horyzontem znikł w najmy w morze z wiatrem w dal. Czy wrócimy? Tego nie wie nikt, serca matek ściska żal. Dalej mówi, synu, z siły setki limbyś do domu wrócić mógł. Niech twa gwiazda prowadzi zawsze cię.
0: Ale to było na końcu z tymi linami, więc...
2: No zgadza wie. Się.
1: Serce matek ściska żal. Dalej wie, synu, z siły setki lin.
2: Da, tu,
1: syn, z,
2: tutaj.
1: Setki, lin.
2: Lin,
1: l,
2: jest.
1: N, nowy wiersz.
0: Jest, lin. Jak, więc ładnie to uwzględnił. No i tak to się właśnie robi. I najlepsze jest to, że potem jak na przykład zrobimy sobie... No a propos tej produktywności, efektywności tego, żeby nam się program non-stop nie przywieszał, gdy mamy tych już setki tysięcy segmentów po 3 godzinach, powiedzmy, transkrybowania, no to najlepiej sobie za każdym razem eksport po jakimś tam kawałku naniesionych poprawek i wtedy replace jako zastąp już istniejący plik o tej samej nazwie i od razu nam się nadpisze, uaktualni, będzie okej. Okay,
2: no tak, to... żeby nie stracić pracy, jeżeli dużo poprawiacie.
0: Dokładnie, więc to też jest tutaj
1: edycja tekst.
0: Istotne.
1: Starlon TXT.
0: No i do...
1: Muzyka. Starlon
0: TXT. Możemy sobie to... Aha, tylko...
1: Biurko. Siwno drugi. Starlon TXT. Starlon TXT.
0: To jest błąd Ventury.
1: Anuluj, usuń, przycisk, usuń, przycisk, anuluj, usuń,
0: żaden wiersz. Makro że nam polskich znaczków muzyka, nie utwór. Czyta tak jak trzeba. A najlepsze jest to, że po wejściu w interakcję z daną listą i voice over góra dół, to już nam czyta te polskie znaczki.
2: To już w ogóle ciekawie.
0: Tak.
2: No dobra.
1: Macnisper.
2: To?
1: Macnisper.
2: Co Mej, jeszcze?
1: Tolbar. Back,
0: a pokazałbym jeszcze taką jedną niemiecką w ogóle, która tam i chórki są i różne dziwne rzeczy.
2: Okej.
1: Okay. Back, button,
0: i czy
1: grupa.
0: On to... Tylko teraz muszę sobie
1: do Safari, nie ma okien.
0: Do zakładek tutaj przejść i
1: bez
0: to chyba sobie dodałem do Nie, to nie to.
1: Słownik włos.
0: Kurczę. Czekaj, a to mi się chyba nie dodało.
1: Przenieś słownik włos. Napisz do ulubio w grupie kar.
0: No nie, nie ma
2: nie
0: tego.
2: Ma.
1: Zamknij okno. Safari nie ma okna.
0: No, szkoda. No, co sobie jeszcze raz YouTube'a. W sumie miałem pokazywać jeszcze drugą niemiecką rzecz, taką w miarę szybką, dynamicznie się dziejącą, ale
1: 99.
0: Nie będzie to chyba miało
1: przewodnik, banner.
0: Do końca sensu, żeby...
1: Przewodnik,
0: O, no super. VoiceOverku, restartujemy się.
1: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
0: Bo nam szybka nawigacja się zepsuła. No.
1: VoiceOver włączony. Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja wyłączona. Szybka nawigacja wyłączona.
0: No i jeden z wielu też błędów Ventury takich, że zwłaszcza właśnie w Safari, gdzie trzeba się przełączyć z przeglądarki do, z powrotem na nią, żeby skróty też zaczęły działać, te H, L jako linki, nagłówki i tak dalej, więc to coś się tutaj nam dzieje. Kurczę, tylko nie pamiętam teraz, która to
1: Helena
0: była, która...
1: Szybka nawigacja włączona. Mix. Helena Fischer, Gregor Merle, Wendulachst, Helena Fischer, Oberautor, Anne Martin, 4 lat. Helena Fischer, Wendulachst, Helena Fischer, Show 2019, autor, Slady Gruz, 3 lata.
0: Dobra, to może dlatego sobie nie za...
1: HTTPS 2. Ostatnie zdanie.
0: Nie zapisywałem.
1: Zamknij okno.
0: Też autodetekt, a co?
1: Mac Whisper, Mac
0: Whisper. Nie wiem, jaki to jest język, nie?
1: Enter YouTube URL, edycja, to Enter YouTube...
0: Więc...
1: H4 Pestu.
2: To ja nawet kojarzę, w jakim języku śpiewa pani Helen Fischer.
0: Tak? O, co dobrze.
2: Wiemy, czego się spodziewać.
1: Transcribe, button.
0: Okej, okay, no dobrze. A, bo to trzeba było rzeczywiście dziać ten transcribe, żeby się zaczęło. No i to sobie troszkę trwało. A zaraz zobaczysz, jaka...
2: Uh-huh.
0: Precyzja wykonania.
2: Że da radę.
0: Że da radę. Bo da radę.
2: Bo da radę. No tak, no. Skoro z polskim sobie poradził, to podejrzewam, że niemieckiego ma jeszcze więcej gdzieś tam w swoich zasobach. Chociaż i języka polskiego Whisper akurat chyba wcale tak mało nie ma.
0: Raczej nie. Sądząc też po tej dokładności w ogóle, jaką się wykazuje, to całkiem myśli dobrze jest wytrenowany. Rzadko jakoś bardzo się myli. No bo chyba, że się przełączymy na base albo small, no to
2: wtedy tak, to oczywiście, bo te modele są odpowiednio mniejsze.
0: Tak, żeby użytkownik wiedział, że warto jednak chyba by było zapłacić, żeby mniej spędzać czasu. Czas to pieniądz, nie? Więc...
2: Swoją drogą, czy ten Mac Whisper jest też dostępny dla procesorów intelowych? Pewnie już nie.
0: Wiesz co, z tego co autor pisze, tak.
2: Aha.
0: Przy czym od macOS Monterey, od macOS 12 Monterey plus teraz Ventura, no to...
2: To dla Inteli nie jest chyba dostępne w ogóle.
0: Wiesz co, dla niektórych modeli jeszcze jest.
2: Znaczy
0: inaczej, Ventura od 2018 albo coś takiego, albo 2017 chyba, a nie wiem. W każdym razie mój leciwy staruszek się do tego już nie kwalifikował, więc trzeba było zmienić.
2: No mój też już nie.
0: Ale no Monterey na nim ładnie działał, więc podejrzewam, no właśnie ciekawe, jakby MacWhisper na nim działał, skoro to tak, też takie zasobożerne jest, a z drugiej strony to był MacBook Pro, więc no nie wiem. Wiele niewiadomych.
1: 68%.
0: A, 68. Zobaczymy. No i tak.
2: Bliżej niż dalej.
0: I to sobie, jak sobie to przelecimy.
2: Aha.
0: To ja myślę, żeby to jeszcze sobie rzeczywiście nagrać coś mądrego albo i głupiego i wziąć. A nie, a spróbuję jeszcze to krucentułam na auto tym. Na autodetekcie, żeby zobaczyć, czy on jak się będzie mówiło, czy wykryje łacinę. Chyba tak.
2: No zobaczymy. Powinien przynajmniej. Ze śpiewem, jak widać, nie zawsze mu dobrze idzie.
0: Tak. No i tak jak mówię, z pogłosowanymi jakimiś nagraniami, to też mu tak
1: zamknij,
0: to idzie.
1: Zamknij,
0: zamknij.
1: Chyba jest. 24.
2: Z pogłosowanymi to właśnie teoretycznie powinno mu iść całkiem nieźle.
1: List.
0: Tak, ale...
2: Ale to wszystko zależy od tego pewnie, jaki to jest pogłos, jaka jakość i tak dalej.
0: Tak, jak oni...
2: Dużo zmiennych.
0: Taki... No, dokładnie, więc...
1: Gwiazdka, musik, gwiazdka. Bin popul button. Wendulachst, weissich, boichingecher. Bin popul button. Ich schau dich an und der rest der Welt wird stiller. Bin popul button. Wendulachst, weissich, boichingecher. Bin popul button. Ich schau dich an und der rest der Welt wird stiller. Bin popul button. Wendulachst, ich schau... Start playing at this...
3: Wendulachst, machst du mein Leben heller.
0: A tego chyba już nie wychwycił. Albo już wychwycił? A nie.
1: Panice?
0: Dopiero tu wychwycił, no.
1: Play.
0: Tak, więc...
2: Czyli on z początkami ma chyba jakiś problem.
0: Z początkami
2: czasem,
0: chyba,
2: tak?
0: Jak jest autodetekt, nie wiem właśnie.
1: Wendulachst, weissich, ich schau Wendulachst, weissich, boichingecher, bin popul button. Ich schau dich an und der rest der Welt wird stiller, bin popul button. Ich schau dich an und der rest der Welt wird... Wendulachst, weissich, boichingecher, bin popul button.
0: On tak po twoje segmenty.
1: Gwiazdka musi gwiazdka.
0: Wendulachst,
1: ich schau dich an und der rest der Welt... Wendulachst, weissich, ich schau dich an und der rest der... Wendulachst, Wendulachst, bin popul button. Wendulachst, bin zgdu jedrand zum Schweigen, bin popul... Wendulachst, ist das wie ein Takamer, bin popul button.
0: No i to jest okej.
1: Und mir wird klar, ich will immer bei dir bleiben, bin popul button. Wendulachst, Wendulachst, bin popul button. Wendulachst, ist das wie ein Sommermorgen, bin popul button. Wendulachst, dann lacht mein Herz mit dir, bin popul button. Wendulachst, dann lacht mein Herz mit dir, bin popul button. Und ich werde alles weifel, alles sorgen, bin popul button. Wendulachst, Wendulachst, und mein Herz wird so weit, bin popul button. Blut wird mehr, wenn man es teilt, bin popul button. Wenn ich nicht mehr glauben kann, bin popul button. Dann schaltest du die Sonne an, bin popul button. Denn wenn du lachst, fängt alles an zu strahlen, bin popul button. Wenn du lachst, dann reißt du der Himmel auf, du kannst Bilder aus purer Hoffnung malen, bin popul button. Wenn du lachst, och, wenn du lachst, och, bin popul button. Wenn du lachst, weiß ich, alles kann gelingen, bin popul button. Wenn du lachst, klärt die Welt den Atemat, bin popul button.
0: I chyba jest okej.
2: A no widzisz.
1: Start playing at this segment.
2: A tu jest już naprawdę tak to rozbudowane i tam jakiś chór jeszcze się pojawia, tak.
0: No.
1: Wendulachst, fängt alles an zu strahlen. Wendulachst, Wendulachst, och, bin popul button. Wendulachst, weiß ich, alles kann gelingen. Wendulachst, klärt die Welt den Atem, weil es klingt, als wenn tausend Frösche singen, bin popul button.
0: Küre singen, zobaczymy, czy jest cecha, pewnie tak.
1: Weil es klingt, als weil es, wenn, tau, kre, si, kre, c, h, odreza, r, e.
0: Tak.
1: Poza, wendulachst, bin popul, wunsternen umgeben, du leuchtest wie das Leben, bin popul button.
0: O! Jak rozpoznawałem to kiedyś, to nie było von Sternen umgeben, tylko było am Sterne umgeben und tam i tak dalej, więc on to teraz rozpoznał dobrze.
1: Von Sternen umgeben, du leuchtest wie das Leben, bin popul button. Von Sternen umgeben, von Sternen
2: umgeben. To znaczy, wiesz co, ja zauważyłem...
0: A zobacz tą jakość teraz, ale zobacz teraz.
1: Start playing.
0: Tutaj dopiero się robi hardcore.
2: No tak.
1: Pansa?
0: Nawet nie wiadomo, czy tam zmija, czy tam jest V, czy tam
2: tak,
0: jest co.
2: Tak. A on sobie z tym jednak mimo wszystko radzi.
0: A on sobie z tym poradził, więc...
2: Ale inna rzecz jest taka, że czasem to rozpoznawanie Whispera nie jest dokładnie takie samo. To znaczy, tam zależy coś od różnych zmiennych. Czyli na przykład nawet gdzieś czytałem, bo aż tak zaawansowanych testów nie przeprowadzałem, że nawet wyniki czasem zależą, oczywiście jakieś takie bardzo drobne, ale zależą od użytego kodeka, czy coś jest zakodowane w MP3, czy w ACU, czy w OGU, czy w WAVE po prostu.
0: Mhm. No tak, tylko tutaj wszystko mamy de facto w MP4 i on sobie gdzieś tam z tego konwertuje do czegoś.
2: Konwertowany do czegoś, tak.
0: Tylko
2: tak.
0: Pytanie do czego? No ale w każdym razie...
1: YouTube wideo, play, druga pięć, ukośnik, list, wendulachst, wejleskling, alswendulachst, wendulachst, och, wendulachst, gwiazdka, aplauz, gwiazdka, bim popu, gwiazdka, aplauz, gwiazdka, bim popu, cel, wiersz 30.
0: O, jest aplauz.
1: Gwiazdka, aplauz, gwiazd, och, start playing at this...

0: A jest aplauz?
1: Jest aplauz, oczywiście.
0: Jest aplauz.
2: Klej, button.
0: Ładnie to rozpo... Tak. Więc mamy. Tak naprawdę tutaj w zasadzie nie trzeba by było edytować nic poza początkiem.
1: Zgadza się.
0: I przy...
1: Gdzie też nawet, jakąś halucynację załapał po prostu.
0: Tak. No ale to jest autodetekt był.
1: No tak.
0: Więc to...
2: Toolbar. Back.
0: To też jest jedną z takich zmiennych. Jak ja bym to przepuścił, teraz szkoda czasu, ale jakbym to przepuścił na niemiecki, to nie byłoby tego.
2: Caps lock wyłączone. Back button.
0: Dobra. To jest
2: to.
0: Tej angielskiej rzeczy już może nie będę pokazywał. Tam też chórek sobie, w ogóle chórek sobie to śpiewa, czterogłos, wszystko spoko. Rozpoznaje dobrze. Tutaj spoilerem się mogę może posłużyć, bo... No bo
1: testowałeś.
0: Testowałem, więc działa. Czy ja coś jeszcze chciałem?
1: Te różne modele.
0: Różne modele. Tak, ale zanim to zobaczymy jeszcze to krucentułam, czy on...
1: Dobrze.
0: Czy on, jak sobie nagramy z... Jest autodetekt? Nie, ja teraz to będę sprawdzał, przepraszam, ale...
2: Autodetekt, plan.
0: Jest, dobra.
1: Jest.
0: Znowu nie wyszło. Krucentuła, adoramus domine, resurrectione tuam, laudamus domine. Laudamus et glorificamus, resurrectione tuam, laudamus domine.
2: Stop recording.
0: Kropka.
1: I zobaczymy teraz, co on z tym zrobi. Nie no, faktycznie aplikacja jest naprawdę przyjemnie działająca i daje spore możliwości. Jeżeli
0: z potencjałem
1: ktoś,
0: na więcej.
1: Tak, z potencjałem na więcej.
0: Jeżeli, bo pamiętajmy o MapRoadzie, roadmap.
1: Roadmap. Jeżeli ktoś z was testował ją natomiast na starszych Macach, bo być może są wśród nas tacy słuchacze, którzy chociażby testowali to na Macu z M1, albo na jakichś Intelach jeszcze, może ktoś pobrał, testował, to też jesteśmy ciekawi, jak się ten Mac Whisper wam sprawdza. Dajcie znać w komentarzach, na przykład pod audycją, a może jeżeli nas jeszcze słuchacie, no to zawsze możecie w tej sprawie napisać na kontakt tyflopodcast.net, możecie na YouTube'a napisać, albo też po prostu do nas zadzwonić na tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy do tego bardzo serdecznie.
0: Kanały stoją otworem.
1: Oczywiście, że tak. Jesteśmy tu specjalnie dla was. Te audycje robimy właśnie dla was, żeby wam pokazać jakąś ciekawą aplikację.
0: I potem MacWhisperem ją potraktować. Tak. Przetranskrybować.
1: Na przykład. O, dokładnie.
0: Była w formie tekstowej, w formie napisów, tak. Prawda?
2: Finis progress bar. Finis hexali 12.18 w nocy.
0: Czyli szybko sobie trwało. Dobra.
2: List. Krucentam. Adoramus domine. Resurrectione tam. Laudamus domine. Bin popul butto. Laudamus et glorificamus. Resurrectione tam. Laudamus domine. Bin popul butto.
0: No coś, ale tak. Gdybym ja nie robił tego rytmicznie, tak jak specjalnie to zrobiłem, to by... Ale... Już se to jakoś z tym poradził. Wiem, że to jest łacina.
1: No tak, tak.
0: Chociaż nie było speaking in Latin czy coś takiego, no ale trudno.
1: Ale dał radę. Przynajmniej jakoś.
0: Dał radę. Dobrze, no to my też dajemy radę. Robimy tu reset, znaczy back, przepraszam. I co? QuickTime i modele.
1: Mac Whisper,
2: QuickTime Player, Mac Whisper, Enter YouTube URL, okno, edycja tekstu, text, QuickTime Player, otwórz okno.
0: To już było, YouTube URL.
2: Listy tabela. QuickTime Player.
0: Shift.
2: Nagranie dźwiękowe. Rozpoczęcie. Wycisz. Przycisk. 0%. Wycisz. Rozpoczęcie. Pokaż menu wyskakujące wybór. Menu. Znak oznaczenia.
0: Dobra, jest mój mikrofonik.
2: Rozpoczęcie nagrywania. Przycisk. Zatrzymanie nagrywania.
0: No dobrze, więc znów rozpoczęliśmy nagrywanie, tym razem w aplikacji QuickTime Player. No i sobie sprawdzimy, jak on teraz, to znaczy, przepraszam, jak Mac Whisper się zachowa na poszczególnych modelach rozpoznawania mowy, rozpoznawania, no w zasadzie tak, i zastosowania tego, jeśli chodzi o transkrypcję. I teraz tak sobie pogadaliśmy, bo dzisiaj bardzo sobie rozmawiamy o tej, o aplikacji Mac Whisper dla systemu macOS. Może kiedyś, być może zrobimy suplement dla aplikacji, albo ja nagram w ogóle osobny krótki podcastik na temat aplikacji dla iOS, żeby sprawdzić, co to nam z tego wyjdzie i żeby sprawdzić, co wyjdzie nam teraz z tego mojego biadolenia.
2: Zatrzymanie nagrywania. Pokaż menu. Odtwarzaj ukośnik pauzę.
0: Specjalnie tak się rozgadałem.
2: Szybko do tyłu.
0: I teraz, jak chcę to nazwać?
2: Okno dialogowe. Eksport. Bez nazwy.
0: No właśnie, biadolenie.
2: Zaznaczenie zastąpione. B. Biadolenie. Tak. Lista. Zmień grupę. Biurko iCloud. Zachowaj. Szybko do tyłu.
0: No co szybko do tyłu? Wyjdź mi stąd.
2: Mac Whisper.
0: Dobrze. Nie wiem, autodetekta dalej? Nie, może wybierzmy sobie już polski.
1: Wybierzmy polski, tak.
2: Autodetekt language. Menu znak oznaczenia. Polish.
0: Żeby to już było bardziej miarodajne.
1: Miarodajne, zgadza się.
2: Bo... Mac Whisper nie odpowiada.
0: I pokazujemy wszystkie modele?
1: Myślę, że tak.
2: Globe.
1: Na pewno warto pokazać ten najmniejszy, jak on sobie radzi.
0: Swoją drogą muszę go pobrać chyba.
1: No to zobaczymy przy okazji.
0: Więc przy okazji zobaczcie, jak się...
2: Large, pop-up button.
0: Jak się pobiera, mamy large.
2: Enter YouTube.
0: No i dobra, large.
2: List dwie. Biadoleniu i audio IFF.
0: Co?
2: Okno.
0: Niechaj biadoleniu stanie się zadość.
1: No to z tym to sobie powinien poradzić bez większego problemu, chociaż zobaczymy, bo to...
0: Wiesz, macOS, iOS, QuickTime Player.
1: No.
0: Te sprawy.
1: Ma kilka rzeczy, na których może się wywalić.
0: Tak. Więc co, specjalnie. O, szkoda, że nie dałem mu tyflo podcastu jeszcze.
1: Aha.
0: Ale... Podcast mu dałem, no ale... No.
1: Zobaczymy. Czas pokaże. Czekamy.
0: Czas
1: razie.
0: Pokaże.
2: Finis Hexali 12.29 w nocy.
1: Tak? Już.
0: No, równy gość z niego.
2: List.
0: Dobra.
2: No dobrze, więc znów rozpoczęliśmy nagrywanie. Tym razem w aplikacji QuickTime Player, Binpop Button.
0: Dobrze. Ale sprawdźmy tak pro forma.
2: No dobrze, więc no dobrze. Start, no dobrze. No dobrze. QuickTime. QuickTime. Kropka.
1: Jest.
2: Poza. No i sobie sprawdzimy, jak on teraz. To znaczy, i teraz. No i sobie sprawdzimy, jak on teraz. To znaczy, przepraszam. Jak Mac Whisper się zachowa na poszczególnych modelach rozpoznawania mowy? Rozpoznawania? No w zasadzie tak. I zastosowania tego, jeśli chodzi o transkrypcję. Binpop Button.
0: Ale zrobił długi segment. Ja już może rozumiem, dlaczego chcą maksimum znaków na segment.
2: No. I teraz tak sobie pogadaliśmy, bo dzisiaj bardzo sobie rozmawiamy o tej, o aplikacji Mac Whisper dla systemu macOS, Binpop Button.
0: MacOS? Sprawdźmy proforma.
2: I teraz tak sobie, macOS, macOS, MacOS.
0: No.
1: Yes.
2: Poza, może kiedyś, być może zrobimy suplementy dla aplikacji, albo ja nagram w ogóle osobny krótki podcaścik na temat aplikacji dla iOS, żeby sprawdzić, co nam z tego wyjdzie, Binpop Button.
0: Podcaścik? Dobre. Aha. Podcaścik powiedziałem.
2: I żeby sprawdzić, co wyjdzie nam teraz tego mojego biadolenia, Binpop Button.
0: Teraz z tego?
2: Muzyka. No, Binpop. I żeby sprawdzić puste.
0: Muzyka.
1: I znowu halucynacje.
2: I żeby co wyjdzie na teraz z tego mojego biadolenia. Kropka.
0: Dobra, no to tutaj teścik udany.
2: Poza. I żeby sprawdzić, co. Poza list. Tolbar. Bac. Button. Grupa.
0: Dziękuję.
2: Poza. Enter.
0: Jeszcze raz.
2: List dwie.
0: Nie, przepraszam.
2: Enter YouTube.
1: Tolbe. Model musisz zmienić.
0: Co ja wyczyniam w ogóle?
2: Polish. No globe, pop-up button. Large, pop-up button. Menu.
0: Large? No to co? Medium teraz.
2: Small, okay. Medium. Large, medium.
0: Medium.
2: Large.
0: A to jest ciekawe.
2: Manage model z wielokrotnie. Medium.
0: Że...
2: Small,
0: aha,
2: medium.
0: Że large... On kiedyś czytał, że jest oznaczony, że jest zaznaczony model, a teraz nie czyta jego, no ale dobra.
2: Large, medium.
0: A, czyli regresik malutki. Ale to malutki w sumie.
1: No to.
2: Mac Whisper nie odpowiada.
0: Ważne, że
2: medium,
1: przełącza
2: medium.
1: Się.
2: Tak. Polish. Globe, pop-up medium, pop-up button.
0: I że to oznacza jednak.
2: Enter,
0: że jest.
2: List wiew.
0: Że jest.
2: Biadolenie wajca. Okno.
0: To zrobił w ile? 18 sekund?
2: Wskaźnik postępu.
1: Chyba więcej, 20 parę.
0: Aha.
1: Zdaje się.
2: 49%. 49%.
1: O, tutaj to. Szybciutko.
0: Zaraz jak rakieta. Aha. Zaraz zobaczymy, co on z tym zrobi.
2: Wskaźnik postępu. 98%.
0: No, panie.
2: 98%.
1: Już. Prawie.
0: Już prawie na finiszu.
2: Pełny ekran. To Dimis Hexali. Dimis Progress Bar.
0: Taka ta wskazówka. Jak on wyląduje nam gdzieś na początku okna albo na tych przyciskach pełny ekran i tak dalej, jeszcze przed paskiem narzędzi. Znaczy, że coś jest na rzeczy, że on to jest transkrybował całość.
2: List.
0: No i tutaj teraz.
2: No dobrze, więc znów rozpoczęliśmy nagrywanie tym razem w aplikacji QuickTime Player. Binpop Button.
0: No, jest okej.
2: Okay. No i sobie sprawdzimy. Jak on... No dobrze, więc znów rozpoczęliśmy
0: nagrywanie.
2: No dobrze, start. No dobrze, więc no player. QuickTime.
0: Dobra.
2: Poza. No i sobie sprawdzimy, jak on teraz, co znaczy, przepraszam, jak Mac Whisper zachowa na poszczególnych modelach, Binpop Button.
0: Już mamy odstępstwo.
1: Tak, już jest gorzej.
0: Już jest trochę gorzej.
2: Modelach rozpoznawania mowy, rozpoznawania, no w zasadzie tak, i zastosowania tego, jeśli chodzi o transkrypcję, Binpop Button. I teraz sobie pogadaliśmy, bo dzisiaj bardzo sobie rozmawiamy o aplikacji Mac Whisper dla systemu macOS, Binpop Button.
0: Sprawdzimy macOS w takim układzie.
2: I teraz macOS, MacOS.
0: Jest dobrze.
2: Aplikacja o Mac Whisper a c w h i e p e r.
0: Dobra.
2: Spacja.
0: Jest.
2: Może kiedyś, być może zrobimy suplementy dla aplikacji, albo ja nagram w ogóle osobny krótki podcaścic na temat aplikacji dla iOS, Binpop Button.
0: Pozamieniał troszkę literki.
1: Podkaścic.
0: Tak. Podkaścic kmicic.
2: Żeby sprawdzić, co nam z tego wyjdzie i żeby sprawdzić, co wyjdzie nam teraz tego mojego biadolenia, Binpop Button. Ocet breath, Binpop Button.
0: Proszę?
1: Co?
0: Nie wiem.
1: Jakiś breath, oddech jakiś. Coś,
0: a tam chyba nic nie było. No nie wiem, a zobaczymy.
2: Ocet breath, Binpop Button. Start playing at this.
0: No nie było nic. A nie,
1: jakieś
0: było.
1: Takie...
0: Czyli walnięcie w spację być może.
2: Play button.
0: Dobra.
2: Dimis Progress Bar, Tolbar.
0: Dowiem Dimisie zaraz.
2: Back, button.
0: Dymisja, no nie wiem, jeszcze nie teraz.
2: Enter YouTube URL. List wie, enter YouTube. Tolbar, Polish, Globe.
0: Dobrze, to się wytnie.
2: Medium, powód.
0: Co jest później? Smile, small czy base?
1: One chyba
0: smile.
1: Są w kolejności jakoś smile. Ustawione.
2: Medium.
0: Właśnie?
2: Large.
1: Czy lepsze? To chyba base.
2: Manewry mogę z wielokropek. Base.
0: To chyba.
2: Large.
0: Tak, nie, one są jakoś dziwne.
2: Base.
0: Dobra, base. Nie, a zróbę small.
2: Smile.
0: A zróbę small. Bo nie wiem w sumie, który on.
2: Manewry mogę z wielokropek. Base.
0: Nieważne.
2: Base, pod
0: to się przełączyło elegancko.
2: List wie.
0: Bez zwierzchni.
2: Tak wiadomienia i wcale nie FF. Okno.
0: Zaraz będzie.
1: No, to już podejrzewam.
2: Kini skrypcali 12 w nocy.
1: O, dwie sekundy.
0: Tak. Który to był base? A, dobra.
2: List. No dobrze, więc znów rozpoczęliśmy nagrywanie tym razem w aplikacji Quick Time Player.
0: No, rozpoczęliśmy. A ciekawe, jak ja to w sumie powiedziałem.
2: Start playing at this.
0: No dobrze, więc znów rozpoczęliśmy nagrywanie.
1: No dobrze powiedziałeś.
2: List.
0: Co, myślałem, że ja mam jakieś problemy ze sobą.
2: Bo, list. No i sobie sprawdzimy, jak on teraz. Co znaczy przed... No dobrze, więc znów rozpoczęliśmy nagrywanie tym razem.
0: Start.
2: No dobrze,
0: time?
2: Więc znów No do play. Quick Time.
0: Cały czas... Przy nazwach własnych
1: z Quick Time'em daje
2: no dobrze,
1: radę.
2: Więc znów...
0: Tak.
2: No i sobie sprawdzimy, jak on teraz. Co znaczy, przepraszam, jak ma zwisperz zachowane na poszczególnych modelach rozpoznawania mowy rozpoznawania.
0: Jeszcze inaczej. Wychy nie zrobił, a...
2: No i sobie sprawdzimy, jak on teraz. No i mowy rozpozna... Modelach. Szczepło... No i... Spra... Ja... On... Teraz. Przecinek co? Znaczy... Przepraszam. Przecinek... Ma zwisperz. Ma zwisperz. N... A... C... W... I... S... P... E... R... S...
0: A wiesz co? To może to jest dobry ten teraz moment, żeby pokazać tą edycję, w sensie więcej niż tamtych znaków, jak on
1: skacze sobie. Bo tu już i tak jest śmietnik.
2: N... A... C... W... I...
0: W... I... Chy...
2: H-I-E-P-E-S.
0: Usuwamy si.
2: Eś. Rozpoznawania. Kropka.
0: Skoczył nam.
1: Skoczył gdzieś w ogóle dalej.
2: Szczególny. Po. Zachowany. Macnis. Ja. Zachowana. Zachowana. Z A. C. H. O. W. A.
0: Chyba to ma być spacja nawet.
2: Rozpoznawania.
0: Widzisz?
2: Rozpoznawanie. Kropka. Kropka.
0: Czyli on tak sobie tak będzie skakał bez trzymanki.
2: Poza. No to są takie, że to jest tak. Jeśli chodzi o transkrypcję,
1: z jakąś większą edycją.
0: Dlatego, tak jak mówię, jak już się edycja skończy, to wtedy ten przycisk.
2: Poza list. Export, Alof Left Arof Xfare, Button, grupa.
0: I tam sobie to jakby zastępować w danej transkrypcji.
2: List. No i sobie sprawdzimy, jak on teraz. Co znaczy, przepraszam? I to są takie, że to jest tak, jeśli chodzi o transkrypcję, Bimpopul Button. Teraz sobie pogadaliśmy, bo dzisiaj bardzo sobie rozmawiamy o aplikacji Mac Whisper, Bimpopul Button.
0: O, tutaj dobrze.
2: Dla system macOS może być może zrobimy suplement dla aplikacji, Bimpopul Button.
0: Dla system macOS, no dla systemu.
2: Albo ja nagrywam w ogóle osobny krótki podcast na temat aplikacji dla iOS, Bimpopul Button.
0: Podcaści.
2: Okay. Żeby sprawdzić, albo ja nagrywam w ogóle osobny krótki start playing
0: albo ja nagram chyba tak aplikacji, albo ja nagram w ogóle osobny krótki podcastik na temat aplikacji.
2: Play, okay. List. I to teraz sobie albo ja nagrywam w ogóle osobny krótki podcast, żeby sprawdzić, co to nam z tego wyjdzie, żeby sprawdzić, co wyjdzie nam teraz z tego mojego biadolenia. Bimpo puste, cel.
0: Czyli powiedzmy, że zadowalająco, ale mogłoby być lepiej.
1: No.
2: Poza list.
1: Zadowalający jest czas, w jakim on to rozpoznał.
0: To zdecydowanie.
1: Tak.
0: No i to, że za to nie musimy płacić, bo to darmowe.
1: Aha.
0: Ten model.
2: Back, button,
0: ten,
2: grupa.
0: Tak, dostęp do tego modelu.
2: Waveformant Magnify, Polish, Glob, Base, Popul, Button.
0: Base, no czyli teraz select
2: small. Select menu. Small. Small, Popul, Button, poza Tolbar. Enter YouTube. List.
0: Teraz co ciekawe, widzę, zrobi.
2: Biadolenie i w całym okno.
1: Ja bym wskaźnik już postępu. Sprawdzał.
2: 50%. 50% wskaźnik postępu. Wskaźnik postępu. Finis hepcali 12.05 w nocy.
0: Aha.
1: Czyli na small dłużej niż na base.
0: Tak, czyli small wychodzi
1: czyli
0: na to, że
1: small
0: on jest...
1: powinien być troszkę lepszy.
0: Troszkę lepszy, no. Czyli widzisz, w ostateczności base, przy czym mamy dostęp do small, więc tak naprawdę...
2: List.
1: A jest jeszcze ten dobrze, tiny, ale ty go chyba nie masz.
0: Wiesz co, mam właśnie, jeszcze są jakieś do pobrania, bo ja nie pobierałem tego, zaraz zobaczymy.
1: No to zobaczymy.
2: No dobrze,
1: chwilę,
2: więc tak. Znowu rozpoczęliśmy nagrywanie tym razem w aplikacji Quick Time Player, Bimpopul Button.
0: O, widzisz, rozpoczęliśmy nagrywanie, to jest dobrze.
2: No i sobie sprawdzimy, jak on teraz, to znaczy, przepraszam, jak ma Whisper się zachowa na poszczególnych modelach, Bimpopul Button.
0: Zobacz, to znaczy teraz.
1: Tak.
0: A Medium się pomylił i tam było, co znaczy teraz.
1: No,
0: więc...
1: czyli tu już jest lepiej.
0: O co?

0: wersja, ale nie, bo na przykład mamy, ja tutaj mówiłem w miarę wyraźniej, mówiłem sobie tutaj do tego mikrofonu.
1: Dokładnie, i byłeś jeden, który mówił.
0: Byłem jeden, tak. A jak mamy sobie kogoś, słuchacza na przykład w Tyflo Podcaście, który się wdzwania na linię, pufa, oddycha, jakość jest tragiczna, to oj, niewiele byśmy z tym zrobili tutaj. To nawet model
1: to
0: large czasami...
1: No large sobie... nawet czasem nie daje rady. To jest fakt.
0: Więc właśnie. Zależy, co robimy, dla kogo robimy i na co sobie chcemy, możemy pozwolić. Zrobił fajną robotę.
2: Back,
0: ten model small, tak? Nigdy nie pamiętam. Base. Back, chyba base'a w sumie wywalę nawet.
2: Back.
0: Small mogę zostawić.
2: Polish. Weformant magnet. Small. Pukubutka.
0: I tu.
2: Select menu.
0: Nie, póki co wyczerpałem listę swoich
2: small, medium,
0: możliwości,
2: large,
0: ale...
2: Manage model z wielokropek.
0: Idziemy sobie
1: models,
0: tutaj.
1: Tak.
2: W, okno dialogowe close. Whisper mode. Whisper mode. Delete album. Scroll area. Scroll area. W, don't know. Tese model. Small. Ad spive. Normal spare with go attach tracy. Delete this model. Normal spare with go attach tracy. Delete. Boot. Medium. Slow boot grill attach. Delete this. Slow boot grill attach tracy. Jeden. Delete. Large. Very slow boot amazing attach tracy. Delete. Delete. Base. Fast video decent attach tracy. 150 MB.
0: Aha, no właśnie, czyli ta przeciętna jakość, a small... dobra jakość i chyba więcej
2: zajmuje. Normal spare. Delete this model. Normal spare with go attach tracy. 500 MB.
0: Widzisz? Nawet więcej
1: no
0: zajmuje.
1: No tak, oczywiście. Więcej, tak.
0: No, więc tu mam pół gigabajta.
2: Delete, base.
0: Który to był?
2: Fast view, delete, button. Close, button. Whisper mode, scroll area. W, add speed, normal, slow boot, grill, attach, large.
0: Chora jest taki dziwny.
2: Delete, multiple, test model, stand trans, multiple languages, having.
0: Oj, tutaj nas interesuje.
2: Test mode, tiny.
0: Tiny.
2: Very fast boot, otrzymać pracę, 80 MB. Download, button.
0: Okej, no dobra.
2: Download this model, to usel ocali. Close, button, whisper models, scroll area.
0: Sobie już go
2: pobiera. Normal spare with go, small, normal,
0: zrobił.
2: Delete this mode, delete, button.
0: Nie jest już aktywny small.
2: Medium, slow boot, delete, delete, large, very slow boot, delete, button, add spive.
0: Widzisz?
1: Tak, przełączył go na aktywny.
0: Tak.
2: Very fast boot, delete this model from your machine, delete, multiple, test model, base, fast boot, down, English only, heading.
0: A widzisz?
1: No,
0: czyli
1: English
0: tak
1: only to
0: ten.
1: Już nas nie interesują, czyli tiny jest do sprawdzenia.
0: Tiny jest do sprawdzenia i on zapewne jest tani.
2: Use scroller, delete album notes, button.
1: Szybki, tiny.
2: Close, button. Close demo, tiny, pop-up button.
0: Dobra.
2: Select polish, globe, tiny, pop-up button.
0: Co ja, a, wybrany jest.
2: Select, enter YouTube URL.
0: To teraz ja się, proszę państwa, boję.
2: List gwiew. Biadolenio, aice, audio, aice.
0: Ogłaszam to otwarcie, ja się boję.
2: Okno, toolbar.
1: Będzie na pewno szybko.
0: I wesoło.
2: Finis hepcali 12 w nocy.
1: W 0 sekund zrobił.
0: Tak.
1: No to uwaga.
0: Zapnijcie pasy, bo będzie turbulencja.
2: List. No dobrze, więc znów rozpoczęliśmy nagrywanie tym razem w aplikacji Quick Time Player. Bim pop-up button.
0: Quick Time? Czekaj.
2: No dobrze, no dobrze, więc no dobrze. Dobrze, player, time, quick. Q, U, I, C, K, sp, I, M, E, sp, L, A, I, E, E, kropka.
1: No, Quick Time wcześniej było chyba razem, nie?
0: Było razem, tak. Mogę to potem sprawdzić jeszcze w apkach, jak on jest podpisany.
2: Poza. No dobrze. No i sobie sprawdzimy. Jak on teraz? Co znaczy przepraszam? Jak ma Whisper zachowane w poszczególnych modelach? Rozpoznawania? Bim pop-up button.
0: Mag Whisper, tak? Waszmość? Już.
2: Mowy, rozpoznawania. Mowy, rozpoznawania. W zasadzie taki transkrypt i zastosowania tego, jeśli chodzi o transkrypcję. Bim pop-up button. Teraz tak sobie pogadali, żebyśmy pogadali, żebyśmy bardzo.
0: No teraz tak sobie pogadali.
1: No pogadali, pogadali.
0: Pogadali se, no. Wiele z tego nie wynikło, ale trudno.
2: Teraz tak sobie pogadali, żebyśmy bardzo rozmawiamy o aplikacji w Mac Whisper, bim pop-up button. Dla system Mac OS, może kiedyś być może zrobimy suplement dla aplikacji, albo ja nagrałem, bim pop-up button. Mobilnym osobny krótki podcaści, dla temat aplikacji dla iOS, bim pop-up button. Żeby sprawdzić, co to nam z tego wyjdzie, bim pop-up button. I żeby sprawdzić, co wyjdzie nam teraz z tego mojego biadolenia, bim pop-up button.
0: Okej. No, czyli jakość...
1: Jest gorsza, nie no, nie ma co się oszukiwać. I jeżeli chcemy po prostu mniej więcej orientować się, o co chodzi w danym nagraniu, a części rzeczy możemy się domyśleć,
0: przy czym polecam to robić w swoim własnym języku, albo w języku, którym naprawdę dobrze znamy. Bo...
1: Dokładnie, bo w obcym języku to ja bym nie ryzykował tego w ogóle.
0: Dokładnie.
1: Tak, mogą być naprawdę różne dziwne kwiatki. No ale tak, przetestowaliśmy te wszystkie modele, sprawdziliśmy jak to działa, sprawdziliśmy aplikację, też jak działa i działa naprawdę nieźle. Powiem tak, Whisper jest już naprawdę w zasięgu. Może jeszcze nie powiedziałbym, że wszystkich, bo no powiedzmy sobie szczerze, Maćku, no Maca z M2 to na razie tak nie każdy ma. Chociaż na M1 też ponoć
0: M1
1: to działa.
0: M1 jest okej. Okay. Jest, tak. Jest okej, okay. W zasadzie jest tak samo.

0: Autor zaleca M1 i M2. Mówi, że na Intelach działa, ale na Intelu nie testował. Ale mówi, że teoretycznie powinno bezproblemowo działać, więc...
1: Więc pozostaje mu wierzyć na słowo. Jeżeli wy macie jakieś maki z Intelem, to też dajcie znać, jak wam się to sprawdza.
0: Tak, ale przede wszystkim autorowi, żeby też mógł zoptymalizować. Bo no skoro on nie ma, że tak powiem,
1: nie jak testował,
0: tego testować, to...
1: To może być różnie. No ale w każdym razie tu, jak słyszeliście, sprawdza się to, działa. To nie jest tak, że są z tym jakieś wielkie problemy.
0: Tak, tylko Tiny nie wybierajcie i Base'a też niekoniecznie.
1: No Large.
0: No Large, tylko Large, owszem, no tylko, że wiesz, jak, o właśnie, jak się człowiek chce zorientować przede wszystkim, co w trawie raczej się w nagraniu piszczy, to bardziej,
1: to tak.
0: No to od tego Small można by zacząć.
1: Tak, ewentualnie, no jeżeli chcecie mieć wszystko na large'u, to pamiętajcie, że to się będzie robić i tu chyba, Maćku, jednak to nie jest tak szybkie jak na GPU, bo
0: no, chyba mimo wszystko
1: te nagrania, no mam wrażenie, że one tak powiedzmy ze dwa razy wolniej się rozpoznają, to znaczy minuta rozpoznaje się w dwie na large'u, tak... Chyba mniej więcej, co? Czy masz jakieś inne obserwacje?
0: Chociaż no, myśmy tutaj w większości na autodetekcie bazowali tak naprawdę, żeby sprawdzić, co się stanie. No jakby się rzeczywiście wybierało docelowy język, to powinno to raczej
1: to
0: śmigać
1: tak,
0: jeszcze
1: w szybciej, ale... W czasie rzeczywistym myślisz?
0: No myślę, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Że to pójdzie szybciej.
1: To dobra, no to warto to też mieć na uwadze. No w każdym razie nie jest to coś, co będzie działało wam bardzo, bardzo szybko. Z tym się trzeba liczyć. No i jeszcze zapytam cię o jedno. Jak włączasz tego MacWhispera, dajesz rozpoznawanie tekstu, ty jesteś w stanie coś robić na komputerze tak rzeczywiście? Jeżeli tak, to co i ile? I na ile ci ten MacWhisper jednak ten komputer obciąża?
0: A czy wiesz, mówimy o large'u teraz.
1: Tak.
0: No, tak naprawdę jestem w stanie. No, okej, no, ta Safari się wczytuje powiedzmy 2 sekundy wolniej. Mail te, wiadomo, ogólnie aplikacje tam się, no, czuć, że obciąża, ale to nie jest tak, że się nie da robić, bo nawet się voiceover nie zawiesza, można... Co tam sobie można, nie wiem, pisać, przeglądać ten internet, YouTube, też tam można w sumie szaleć. Wiadomo, jak mamy otwartych tych kart więcej, no to pamiętajmy, że to też gdzieś tam RAM do RAMu wchodzi, więc może być dziś problem, ale tak powiedzmy podstawowo i w sumie wydaje mi się, że znaczy renderować na przykład w Reaperze bym czegoś nie raczej nie próbował.
1: No bo by się
0: bo
1: mogło nie zmieścić wszystko w RAMie.
0: Katastrofa troszkę, ale taki montaż w sumie... Ja bym śmiał twierdzić, w sumie nie testowałem, ale ja śmiem twierdzić, czy to by dało radę. Dało radę. Nie wiem, czy koniecznie bym wtedy zapinał jakieś wtyczki, ale tak powiedzmy...
1: No tak, ale tak pomontować można, a potem ewentualnie sobie zapiąć wtyczki, jak już skończy Whisper się tam rządzić na zasobach komputera.
0: Więc ja myślę, że jak najbardziej to jest możliwe. Mimo tych 8 GB RAMu, tylko mówię, to jednak jest jakaś taka swego rodzaju. Mimo wszystko niedogodność, no bo jak kupujemy sprzęt, no my chcemy, żeby on nam po prostu śmigał zawsze i wszędzie, nie? Więc jak ja bym teraz miał wybrać komputer i bym wiedział, że jest MacWhisper...
1: To byś kupił 16.
0: Ja bym wziął 16. Bo wcześniej nie. I naprawdę mi wszystko ładnie śmigało i działało pięknie. I zresztą nadal działa, tylko...
1: A tak zapytam, no bo teraz te Maki, no to mają już pasywne chłodzenie, ale ten MacWhisper to no daje jednak trochę w kość za sobą komputera.
0: A wiesz, że ta klawiatura to się nawet nie nagrzewa bardzo?
1: Nie? A tak po, jak na przykład odpalisz jakieś nagranie tak na parę godzin, to też?
0: Troszkę się ciepła zrobi, ale nie bardzo. Chociaż ja kiedyś sobie zrobiłem taki eksperyment, trochę głupi, ale okej. Okay. Znaczy, no nie aż tak, że... Wiesz, po prostu spać mi się chciało zwyczajnie, no prawie to już noc była, więc montowałem trochę, no właśnie, ten podcast, który tam się robi, zrobić nie może, ale się robi. Podcastu wtedy nie odpalałem ani Reapera, ale po prostu ten MacWhisper na large'u i ten, oj, wtedy mi się komputer zagrzał, bo to i kołdra była i ten, ale powiem szczerze, nie było i tak jeszcze tragedii. Jeszcze tragedii nie, więc w sumie, a działa to nawet sensownie.
1: No to
0: na biurku
1: dobrze.
0: Jak sobie tak leży, powiesz, jak
1: to nie ma
0: normalnie
1: problemu.
0: Sobie człowiek, to nie ma problemu. Na kolanach też nawet jakoś bardzo znowu nie grzeje.
1: No, ale to dobrze, no bo powiem szczerze, tak, ten mój MacBook Air sprzed paru ładnych lat, który teraz cały czas pełni rolę mojego komputera roboczego, no co
0: jest
1: prawda...
0: Jest po prostu niezastąpiony
1: tak,
0: w tym.
1: Tak, dokładnie, tam jest Windows oczywiście odpalony na nim, no ale on, no, grzeje się.
0: Powiedzmy, że w imię większej produktywności i efektywności wybaczam ci te profanacje.
1: Dziękuję ci bardzo. Ale jak widać, daje radę, bo byliśmy w stanie zrobić ten program, tak, go dokładnie zrealizować i opowiedzieć wam o aplikacji MacWhisper, która to była bohaterem naszego dzisiejszego programu. Program prezentował Maciej Walczak.
0: Takim wręcz niezłomnym bohaterem.
1: Tak. Dzięki, Maćku, za dzisiejszą audycję.
0: Dzięki serdeczne również.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo jest mi miło, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyflo Radia. Chciałabym przedstawić na początek temat i gości mojego dzisiejszego podcastu z Mikołajem Rotnickim, którego witam serdecznie. Witaj, Mikołaju.
1: Witajcie. Witaj.
0: I Piotrem Witkiem. Witaj, Piotrze.
2: Witaj, Alu. Dobry wieczór Państwu.
0: Rozmawiać będę o konferencji podsumowywującej kwestie związane z dostępnością organizowanej przez Apple i o aspektach związanych z dostępnością w kontekście edukacji, a także w kontekście dostępności dla osób niepełnosprawnych produktów Apple. Za chwileczkę sobie porozmawiamy. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, to pozwolę sobie przypomnieć, że można się z nami kontaktować na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. To może na początek zapytam Ciebie, Piotrze, bo tutaj konferencja odbyła się już jakiś czas temu, gdybyś mógł powiedzieć kiedy i gdzie się odbyła, jak długo trwała, a później z Mikołajem porozmawiam na temat jej formuły i założeń.
2: Więc generalnie konferencja odbyła się 9 grudnia w Warszawie. W hotelu, jeśli dobrze pamiętam, w Hiltonie. Duże wnętrze, hotel rzeczywiście przygotowany poza samym zapleczem, oczywiście jakimś tam na zamieszkanie, na pobyt w Warszawie, ogromne zaplecze konferencyjne i to było widać na każdym kroku, doskonale przygotowana konferencja. Osób było na konferencji dość sporo, aczkolwiek nie była to jakaś strasznie wielka konferencja, bo co ciekawe, przed tą konferencją szukaliśmy informacji w internecie i za bardzo nie było tych informacji. Jak się później okazało, konferencja ta odbywała się tylko i wyłącznie za zaproszenie, można było brać udział w tejże konferencji. Stąd też ograniczona ilość uczestników. Nie wiem, Mikołaju, ile tam mogło być osób? 100, 120?
1: Jak no, może? Gdzieś tak mniej więcej. Tak sądzę, że około 100 uczestników mogło być.
2: Także były to osoby, do których takie zaproszenia zostały wysłane z uwagi na to, czym się dane osoby zajmują. I widać też było po uczestnikach, że były to skrupulatnie wybrane osoby, które brały udział w tej konferencji.
0: Między innymi wy. Chciałam tutaj w takim razie zapytać Mikołaju, jaka była formuła? To była konferencja jednodniowa, tak?
1: Tak, konferencja była jednodniowa. Tak można by powiedzieć typowo, jak dla tego typu konferencji, które się gdzieś tam, no mówię, zaczynają koło godziny 10. I trwają albo 4, albo to, czyli tutaj było 6 godzin, bo to było trochę z pewnym podziałem. Natomiast też warto od strony tej takiej, się wydaje, też kilka słów dosłownie powiedzieć. To, co Piotr powiedział, oczywiście, że konferencja zamknięta za zaproszeniem, ale też ciekawa mi się wydaje była też praca, jeżeli mówimy o takiej, od strony takiej, powiedzmy jeszcze organizacyjnej, to ciekawa była ta procedura też rejestracji. Bo to przychodził taki mail z indywidualnym linkiem, gdzie trzeba było na stronie, po adresie nawet nie można było poznać, że to jest do końca strona Apple'owska, jakiś tam był adres Cloud Events, coś tam, już teraz dokładnie nie pamiętam domeny. No ale strona wyglądała jak Apple'owa strona w takim stylu Apple'owym, gdzie się podawało oczywiście imię, nazwisko, tam instytucja, jaką się reprezentuje. No i kilka takich drobiazgów, które z Piotrem żeśmy nawet troszeczkę się tak podśmiechiwali, bo była tam bardzo, że tak powiem, długa lista rozwijana co do preferowanych dań. Mianowicie, czy kuchnia standardowa, czy może koszerna, czy halal, czy jakaś jeszcze inna, także tego było tam naprawdę dużo do wyboru. No bo to wiadomo, różne osoby mogą różne, ze względów różnych tam i religijnych i przekonań i tak dalej, mieć preferencje takie czy siakie. No i tam pamiętam, że po rejestracji otrzymywało się takiego potem maila, że rejestracja jest zatwierdzona, potwierdzona i nam z numerem rejestracji. Co ciekawe, na dzień przed konferencją przyszedł jeszcze e-mail, który informował o tym, że przypominając oczywiście o tym, że jest konferencja, o tym, że to już jutro i dziękuję za zaproszenie, ale gdyby z jakiegoś powodu byśmy już wiedzieli, że nie będziemy uczestniczyć w tej konferencji, to tam był podany link, aby ewentualnie się wyrejestrować, ponieważ mają ograniczoną liczbę zaproszeń i ileś tam osób jeszcze jest na liście rezerwowej. No, także tak od strony takiej przedorganizacyjnej, żeby tak powiedzieć.
0: Ale to świadczy o tym, że z ogromnym pietyzmem ktoś podszedł do organizacji tej konferencji, biorąc pod uwagę wszelkie możliwe okoliczności i dbając też o te osoby, które, no, że tak powiem, gotowe były nawet w ostatniej chwili wziąć udział w konferencji, gdyby zwolniło się miejsce, że nie była ta lista rezerwowa taką listą jakby fikcyjną, że gdzieś tam ktoś te nazwiska zapisał i jakby było obojętne, czy ktoś pójdzie faktycznie, czy nie. Już nikt jakoś tam się do tego by nie odwoływał. A chciałam cię zapytać, Mikołaju, czy może wiesz, czy gdzieś w przeszłości podobne konferencje już się odbywały? To jakoś cyklicznie się odbywa? Tak.
1: No nie jest mi niestety przypuszczam, że gdzieś musiały się już wcześniej odbywać takie rzeczy, natomiast...
0: Nie nawiązywali w żaden sposób.
1: Nie, jakoś nie nawiązywali do tego, niestety albo niestety. Natomiast powiedziałbym tak, że no, ze względu na tą taką zamkniętość, tak, o tej konferencji jakby nawet nie było nigdzie w internecie, tak? To była bardzo, bardzo, bardzo taka jakby hermetyczna ta konferencja.
0: Ściśle tajna.
2: Ja bym tutaj chciał powiedzieć dwa słowa, bo to myślę, wyjdzie nam później w rozmowie na temat. Ja myślę, że ta konferencja była przygotowana i sprofilowana pod konkretną grupę odbiorców, dlatego nie było tak cicho. Generalnie samo to te konferencje Apple Accessibility Summit czy Summit, one odbywają się co roku, tyle że one odbywają się w lecie i są to zdalne konferencje. To znaczy można w nich brać udział co roku zdalnie przez internet, są paneliści z całego świata i z całego świata ludzie mogą sobie uczestniczyć w tego typu konferencjach, więc jakby pod egidą tego wydarzenia takiego prodostępnościowego Apple zorganizowało w Polsce odłam skierowany, wydaje mi się, znaczy jestem absolutnie pewny, do konkretnej grupy odbiorców.
0: Jasne. To jeszcze, dziękuję ci Piotrze bardzo, to jeszcze przez chwilę, Mikołaju, porozmawiam z tobą o formule, jak to wyglądało. Ona była na zasadzie jakiejś prelekcji prowadzona, czy też paneli dyskusyjnych, gdzie była możliwość jakiejś integracji audytorium z prelegentami, jak wyglądały poszczególne właśnie elementy tej konferencji?
1: Więc tak, jeżeli chodzi o poszczególne elementy, bo myśmy dostali oczywiście program, tak?
0: Tak.
1: Konferencji wcześniej. Natomiast po przyjściu na miejsce, tak, po tej rejestracji, co ciekawe, każdy z nas po iPadzie dostał, tak? Do ręki. Myśmy na samym początku też tak się pośmiechiwali. Szkoda, że nie na zawsze, tak?
0: No tak.
1: Bo trzeba było go jednak potem oddać, ale bardzo ciekawe no, podejście, tak? Dostajemy iPada z pełnym planem konferencji, nie tylko z planem, ale również z listą prelegentów, ale co ciekawe, również z listą uczestników. tam z tej była zakładka, była taka specjalna aplikacja na iPadzie, Apple Events się nazywało, jeżeli dobrze pamiętam. I można było w tej aplikacji właśnie sprawdzić program konferencji, sprawdzić prelegentów, jak również sprawdzić, kto w ogóle jest na tej konferencji.
0: To ja jeszcze zapytam, przepraszam, że wejdę ci w słowo. Piotrze, rozumiem, że aplikacja była dostępna.
2: Aplikacja, powiedzmy, w 90% była dostępna, bo tam jeszcze była jedna zakładka taka do ewaluacji samej konferencji, czyli była taka ankieta, gdzie uczestnicy konferencji byli proszeni o jej wypełnienie, co im się podoba, co nie. I tam były różnego rodzaju pola do zaznaczenia, na przykład takie checkboxy, czy tam pola radio. I coś tam trzeba było wpisać. I ten formularz był, tam jeszcze jakieś suwaczki, jeśli dobrze pamiętam, były też. I tam część z tych pól była niedostępna, o czym my wiem, że jeszcze co najmniej jedna osoba informowała, że to jest niedostępne. Co ciekawe, znaczy generalnie można było to ogarnąć na takiej zasadzie, przynajmniej te suwaczki, tam jak były, powiedzmy, pytania. Czy uważasz, że brakowało ci i tam A, B, C, D, powiedzmy, odpowiedzi, może z myślą, ale chodzi mi o zasadę, to nie można było zaznaczyć poszczególnych pól, tak? Więc o tym gdzieś tam w uwagach dodatkowych też pisałem. Fajne było to, że tutaj Mikołaj nie wspomniał, że po pierwsze to były, jeśli chodzi o same iPady, to były najnowsze modele, tak? Nie jakieś modele tam z zeszłego roku na przykład, tak? Tylko najnowsze modele z roku 2015. To było raz, na co zwróciłem uwagę. Dwa, w momencie rejestracji każdy z tych iPadów był przypisywany do danej osoby. Czyli nie było tak, że stała pani i tylko tam raz, dwa rozdawała jak naleśniki, tylko po prostu wbijała imię, nazwisko, jakieś tam dane na takiej zasadzie, że jak gdyby ten iPad był spersonalizowany pod daną osobę. Po pierwsze na pewno względy jakichś tam bezpieczeństwa, po drugie aplikacja właśnie ta konferencyjna miała jeszcze dodatkowe funkcje. Jedna polegała na tym, że mogliśmy w niej robić sobie różnego rodzaju notatki, zaznaczać pewne tam, nie wiem, kwestie, coś tam sobie kopiować, wklejać do tych notatek, korzystać z internetu, bo mieliśmy dostęp od razu skonfigurowany do internetu hotelowego. Wszystko mogliśmy wrzucać do notatek i po konferencji jak gdyby organizatorzy na nasze adresy e-mail wysyłali wszelkiego typu notatki poczynione w tych aplikacjach. To jest raz. I dwa, tu może Mikołaj się wypowie. Ta aplikacja miała funkcję zadawania pytań prelegentom, tak, w trakcie prelekcji.
1: Tak, to było ciekawe, ponieważ aplikacja, ona się jakby wyświetlała ten program, ona jakby śledziła to, co się dzieje na scenie, można by powiedzieć. Tak wchodził dany prelegent, to w aplikacji pojawiała się aktualnie mówiąca osoba, notka biograficzna tej osoby, o czym, no i krótki temat jej
0: prelekcji, tak?
1: Prelekcji. Ale jak ta osoba była aktualnie na scenie, pojawiała się możliwość zadawania pytań, to znaczy komentowania, tak, wstawiania komentarzy. Też było widać, że inne osoby też komentarze wstawiają, tak? To znaczy polegało to po prostu na tym, że ta osoba najprawdopodobniej, no ona na żywo nie dostawała tych komentarzy, to było chyba na zasadzie takiej, że jeżeli coś nas zainteresowało, no to po prostu te komentarze gdzieś tam, przypuszczam, że po...
0: Jej były przesyłane.
1: Tak. Natomiast ja tylko testowo kilka tam pytań zadałem, natomiast póki co jakieś odpowiedzi na razie nie otrzymałem. Natomiast jeżeli chodzi o notatki, które można tam było robić sobie w różnych miejscach, to tam nawet wpisałem w jednym miejscu tam notatka testowa i tydzień po konferencji dostaliśmy takiego maila, w którym zawartość tych ewentualnych notatek została nam przesłana. Ja tylko miałem tam tylko ten wpis, notatka testowa, i takie coś do mnie przyszło nawet.
0: Aha. A czy inna forma zadawania, możliwości zadawania pytań też była? W sensie można było ustnie normalnie pytać prelegentów, czy też jakoś uczestnicy dyskutowali tak. po
2: klasycznie,
0: tych panelach?
2: Klasycznie, tak jak ma to miejsce w większości konferencji. Myślę, że nawet to było troszkę na wyrost organizacji. Myślę, że ludzie odruchowo, tak jak ma to miejsce na innych konferencjach, mówili, czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękuję bardzo, czy mają Państwo jakieś pytania? I wtedy ludzie mieli okazję zadać pytania. Ale sama konferencja, nie wiem, Mikołaj, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, zorganizowana była troszkę na takiej zasadzie, jak wszystkie tam keynote'y, inne konferencje Apple, czyli przede wszystkim co do minuty. To było coś, co bardzo mi się spodobało, że każde wystąpienie było przygotowane co do minuty i po prostu jak było wiadomo, że od tej godziny do tej, no to rzeczywiście o tej godzinie prelekcja się kończyła. Nie wiem, czy oni to wcześniej jakoś ćwiczyli, czy nie, ale to mi się bardzo podobało. Nawet gdy tam w trakcie jednego wystąpienia było takie duże, powiedzmy, potknięcie, to i tak finalnie samo to wystąpienie skończyło się o czasie. Także mówię, nie wiem, czy oni to jakoś mieli opracowane, że.
0: Albo może w jakiś sposób im z kolei ta aplikacja sygnalizowała tak. upływ czasu.
2: Ale jak gdyby tylko widać było, że część prelegentów miała jak gdyby wliczone w swoje wystąpienia interakcje z uczestnikami. I tak to działało troszkę na zasadzie tam, co sądzicie, jak myślicie, co by było gdyby, albo spójrzcie tutaj i co sądzicie, tak?
0: Jasne. Dzięki. To jeszcze przez chwilę ciebie, Mikołaju, dopytam już kończąc ten wątek, jakie były główne założenia, takie tematy, jakby bloki tematyczne tej konferencji?
1: Znaczy, to było tak bardziej od ogółu do szczegółu. Mm-hmm. Początkowy blok był prowadzony przez osobę, która była bezpośrednio z Apple. Jak się potem dowiedziałem, bo potem siedziała po prostu ze mną przy stoliku przez pewien czas, był to pan z Wielkiej Brytanii, z oddziału brytyjskiego Apple.
2: To generalnie był dyrektor tego działu edukacyjnego na Europę. Mm-hmm. I to tutaj Mikołaj nie mówi, bo widzę, że chce się wymigać od tego, ale to ja go tutaj wydam. Właśnie fajne było to, że przede wszystkim nie było jakiejś tam alienacji, że ludzie gdzieś tam uciekali z tego Apple gdzieś tam na bok, bo pan sobie siedział obok Mikołaja i w momencie, gdy zauważył, że Mikołaj korzysta z powiększenia na iPadzie, to zwrócił mu uwagę, żeby lepiej będzie dla niego, jeśli sobie podejdzie gdzieś tam bliżej, nie wiem, co to było, Mikołaju, czy jakiś tam rzutnik, czy jakiś ekran, że tam mu się będzie lepiej patrzyło. I widziałem, że nawet na początku Mikołaj próbował się tam wykręcać z tego, ale w końcu tam tak pan napierał, że to będzie dla niego lepsze, że w końcu tak. Mikołaj poszedł.
1: W sumie tak to się skończyło, że uległem tej pokusie, tak? Jakby to można powiedzieć.
0: I co, lepiej było rzeczywiście korzystać z tego?
1: Tak, znaczy, bo sala była zorganizowana, jeszcze może warto powiedzieć o sali, jak była zorganizowana. Hmm. Duża, podłużna sala, wchodziło się po prostu od wejścia, można powiedzieć, na wprost podłużna sala i były stoły. Były okrągłe stoły po, ja wiem, około 8, 9, może 10 osób przy jednym, znaczy 10 miejsc. Aha, przy jednym stole. Nie wszystkie były obsadzone w 100%. No i w połowie sali były takie ekrany, które pozwalały śledzić to, co się dzieje na ekranie, na rzutniku głównym, tak? Sala też była oczywiście nagłośniona i w każdym razie w zależności od tego, co było prezentowane, czy to prezentacja, czy to ekran danego urządzenia, no to tak to było i po prostu ten pan powiedział, że tam jest przy jednym stole jest miejsce, gdzie ja mogę sobie bliżej podejść, usiąść i ja będę widział po prostu na dużym telewizorze lepiej.
0: Jasne. To rzeczywiście dobrze, że zwrócił uwagę, bo generalnie nie tylko mentalnie, ale jak widać też fizycznie był pan na tej konferencji i jakby podszedł z jakimś zaangażowaniem też w to, żeby jak najwięcej, żebyście wy jako odbiorcy wynieśli, skorzystali. Ale wracając już po raz trzeci do kwestii tych założeń, że tak powiem, tematycznych, od ogółu do szczegółu, czyli na początek prelekcja pracownika Apple, a w dalszej kolejności?
1: A w dalszej kolejności było wystąpienie pani Gaj z Ministerstwa Edukacji, dobrze mówię, czy...
2: Piotr? Nie, Magdalena Gaj...
1: Czy cyfryzacji?
2: Urząd
1: Komunikacji Elektronicznej, przepraszam. Pani Gaj. I ona dała taki też wstęp, bo pan z Wielkiej Brytanii mówił, jak to Apple w edukacji działa już od wielu, wielu lat, jak też się zajmuje tą edukacją specjalną, o accessibility powiedział. Były to pewne takie ogólniki może jak dla nas, natomiast cały czas takie świadomościowe, także Apple jest obecne w tej dziedzinie, cały czas od wielu lat. Natomiast pani Gaj skupiła się na tych kwestiach, jak w ogóle edukacja specjalna i specjalne potrzeby, jak to się ma, dlaczego to jest w ogóle też ważne, tak? Ważne jest z perspektywy w ogóle edukacyjnej w Polsce, na świecie. No i też powiem tak, że troszeczkę tam można powiedzieć, trochę wychwalała też firmę Apple, że i doceniała, że się tym zajmuje, tak, i że rozwiązania firmy Apple są, że tak powiem, jednymi z najlepiej, można powiedzieć, dostosowanych, obrońcy na jedne z większych możliwości w edukacji specjalnej, jeden z większych potencjałów oferują.
0: Jasne. I tutaj jakby te kwestie związane z edukacją były w takim najbardziej, jakby szerzej omawianym aspektem tej dostępności, czy też równie dużo uwagi i czasu poświęcano tym kwestiom związanym z dostępnością w kontekście użytkowania produktów Apple przez osoby niepełnosprawne?
1: No tak. To były takie dwa wstępowe rzeczy, bo to było, tutaj jeszcze nie było konkretnych przypadków pokazywanych. Tak?
0: Jasne.
1: Dopiero cała reszta była później. Cała reszta była później. To były takie dwa wystąpienia, które jakby...
0: Były te ogólne,
1: zatajały, tak? Że tak powiem.
0: Aha, jasne. Tak?
2: Bo ja może tutaj nawiążę do tego... Do tego, kto brał udział w tej konferencji, bo to jak gdyby też pomoże nam w tej dalszej dyskusji. Przede wszystkim kwestia tego wprowadzania była niezbędna dla osób, dla których to był pierwszy kontakt w ogóle z technologiami asystującymi, z tym uniwersalnym projektowaniem firmy Apple. Tak naprawdę w trakcie tej konferencji firma Apple chciała dotrzeć, przynajmniej według mnie, do dwóch grup odbiorców. Pierwszą były to, no do trzech. Pierwszą były to szkoły, zwykłe szkoły, które chcą prowadzić edukację włączającą, jakieś klasy integracyjne. To raz. Dwa, ośrodki specjalne, szkolno-wychowawcze. I trzy, biura osób niepełnosprawnych znajdujące się przy uczelniach wyższych. Skąd takie twierdzenia? Bo po prostu przedstawicieli wszystkich tych trzech grup spotykaliśmy. I dwóch bonów typu, nie wiem, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet w Białymstoku i szkół zwykłych, publicznych i szkół też ośrodków specjalnych. Do nich była kierowana ta konferencja, więc jak gdyby same te wstępy ich należało jakoś, że tak powiem, miękko wprowadzić w ten świat uniwersalnego projektowania Apple. I późniejsze prezentacje, demonstracje były też jak gdyby przekierowane czy stworzone na takiej zasadzie, takie wow, patrzcie, co ten sprzęt potrafi. I to było jak gdyby też na zasadzie najpierw takie wow, później jak my to wykorzystujemy, czy jak to można wykorzystywać w pracy, przykłady, i na końcu forma warsztatowa. Ale to wszystko może po kolei.
0: Jasne. Bardzo ci, Piotruś, dziękuję. To teraz chciałabym, Mikołaju, zapytać ciebie o już kwestie te merytoryczne, związane stricte właśnie z tymi prelekcjami w już bardziej uszczegółowionej formie, związanej z edukacją. Kto opowiadał o czym, w jaki sposób te technologie dostępnościowe w produktach Apple wspierają edukację?
1: Więc jeżeli dobrze pamiętam, to jedną z właśnie z tych pierwszych takich już konkretnych miała taka dziewczyna Daniela z Hiszpanii. Osoba, z tego co pamiętam, niewidoma.
2: Z pieskiem przewodnikiem.
1: Tak, z psem przewodnikiem. Która zaprezentowała w ogóle, jak ona na co dzień też używa iPada i pokazała oczywiście voiceovera, jak się korzysta z voiceovera, na czym to w ogóle polega. Wszystko było też widziane na żywo na ekranie, bo to była taka prezentacja praktycznie na żywo, tak? Ona na swoim iPadzie wykonywała rozmaite gesty, tak, no dla osób, które nie widziały nigdy wcześniej tego, no to było też na pewno jakieś ciekawe doświadczenie. To sprawiało, że z jednej strony osoby, które nie znały wcześniej tej technologii, mogły ją poznać. No dla nas z Piotrem to nie jest jakaś tam nowość, tak, ale przypuszczam, no bo konferencja była na jakimś oczywiście też poziomie ogólności, to nie mogło być po prostu tak zrobione, że tylko dla specjalistów. Natomiast co pokazała Daniela? Jak w ogóle można nawigować po stronach internetowych? Jak można zapisywać notatki? Nawet spróbowała tam troszeczkę też, co prawda nie za bardzo jej to wychodziło, ale wpisywać również tekst Braille'em na iPadzie, na tej, nazwijmy to, klawiaturze brajlowskiej, że tak powiem,
0: no to
1: ekranowej.
0: To mogliście ją wymienić, tak? Jeśli nie bardzo radziła sobie.
1: No ale wiesz, no tutaj była kwestia taka, no nikt tu z zewnątrz nie ingerował, tak? Ale pokazała,
0: nie, oczywiście żartuję, tak?
1: Pokazała oczywiście kilka takich, no naprawdę dla przeciętnego zjadacza chleba rzeczy, które no naprawdę tutaj duże uznanie, że tak powiem, ja w sali, że tak
2: największe
1: powiem.
2: Największe wrażenie zrobiło to wykonanie zdjęcia.
1: Tak, pierwsza kwestia, wykonanie zdjęcia. Tak, poprosiła, aby kilka osób z sali podeszło do niej. Ona uruchomiła voiceovera, uruchomiła aplikację aparat. I za pomocą tej aplikacji postanowiła zrobić tym osobom zdjęcie. I w miarę jak te osoby oczywiście podchodziły, no to voiceover odczytywał, że wykryte są na przykład tam 3 czy 4 twarze, tak? Mhm. Potem ona zrobiła to zdjęcie, no i wszyscy tam bili brawo, że tak powiem, tak? A potem też przeszła do czegoś, co też można by powiedzieć wielu przeciętnych użytkowników trochę zszokowało. Mianowicie zajęła się edycją filmu. Tak? Otworzyła aplikację iMovie, za pomocą której można edytować i tworzyć filmy. I ze zrobionych wcześniej zdjęć, tutaj część była zdjęć chyba w Warszawie robiona, właśnie to jedno zdjęcie, tak, pozostawiała po prostu te zdjęcia ze sobą i zrobiła z tego taką filmową prezentację i robiła to wszystko za pomocą voiceovera, tak, dodawała poszczególne elementy. Na samym końcu tam miała troszeczkę właśnie też problemów z tym wpisaniem nazwy, tytułu filmów za pomocą klawiatury brajlowskiej, ale potem ostatecznie stwierdziła, że ona przecież może użyć Siri czy dyktowania i podyktowała i tak to zrobiła.
0: To teraz zapytam ciebie, Piotrze, o to, czy osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności również prezentowały sposoby, w jakie oni użytkują produkty Apple i gdzie te rozwiązania dostępnościowe są dla nich pomocne właśnie.
2: De facto nie. Tutaj tylko ta Daniela Rubio, ona demonstrowała jako osoba niepełnosprawna, Były, owszem, demonstracje inne, o czym za chwilkę, bo tym jeszcze chciał wrócić do tej demonstracji, Danieli, bo tam jedna rzecz, na którą, nie wiem, Mikołaju, czy się też ze mną zgodzisz, czy też nie, ale Daniela pokazywała obsługę e-podręcznika, dostępnego e-podręcznika, pokazywała, jakie tam możliwości może mieć taki e-podręcznik. Ja dopiero jakby po fakcie, już jak wracałem do domu, sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę to była demonstracja możliwości iBooks Author. Co można zrobić, jak można przygotować e-booka, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do takich klasycznych e-pubów jakichś pobieranych gdzieś tam z księgarni, do jakichś plików PDF, które nazywamy dokumentami elektronicznymi, a tam dokument czy podręcznik, który ona demonstrowała, to była po prostu publikacja multimedialna, gdzie można było posłuchać sobie, nie wiem, szumu lasu i tak dalej, szumu oceanu, różne tego typu rzeczy. I ona to też demonstrowała.
0: To poczekaj, Piotr, chwilę. To tak jakby jakiś fragment takiej e-książki wyposażonej w takie jakby dodatkowe jakieś warianty dźwiękowe i tak dalej, był przygotowany właśnie przy pomocy produktów Apple, tak?
2: Tak jest. I tu chodziło właśnie o to, że różnego rodzaju, na przykład ona demonstrowała tam właśnie atlasy takie, tak? Które są dostępne też dla osób z dysfunkcjami wzroku, bo na przykład właśnie jakieś tam geograficzne rzeczy czy można sobie posłuchać, na przykład, tak? Oprócz tego, że obejrzeć, to można też posłuchać, bo do takiej publikacji elektronicznej można wstawiać dźwięk, obraz i w ogóle multimedia.
0: Ale poczekaj chwilę, to jak na przykład z punktu widzenia osoby niewidomej taki atlas miałby wyglądać? Ktoś tam coś czytał, opowiadał? Czy to było bardziej na zasadzie jakiejś takiej mapy fizycznej, gdzie, nie wiem, las odzwierciedlał szum lasu, morze, szum morza?
2: Przypominało to, nie wiem, stronę internetową, najprościej, tak, mówiąc obrazowo, gdzie opisywane różne rzeczy troszkę na zasadzie, nie wiem, Wikipedii, gdzie masz opisaną jakąś tam rzecz i do tego możesz sobie odtworzyć próbkę dźwięku tudzież obrazu.
0: Rozumiem. Dobra. To, że tak powiem, jeśli chodzi o te konteksty stricte związane z prezentacją...
2: Z funkcjami wzroku, tak, bo tu też nie ma się co rozwodzić, bo myślę, że akurat nasi słuchacze to doskonale tutaj są
0: zorientowani.
2: Tak. Były też demonstrowane sytuacje związane z innymi niepełnosprawnościami. Bardzo duży nacisk położony był na aplikacje do komunikacji z dziećmi autystycznymi, z dziećmi, które mają problemy z komunikacją, z mówieniem. Tutaj oczywiście Apple jako takie nie zapewnia natywnych, takich domyślnych, nie ma wbudowany system żadnych tego typu rozwiązań, ale na system iOS powstały dziesiątki, jeśli nie setki aplikacji AAC, które właśnie służą do takiej komunikacji. Może w dwóch słowach, na czym to polega, bo tam
0: tak,
2: prezentowały się szkoły specjalne z Polski, z Czech, które zresztą korzystają z tych samych aplikacji. Są to aplikacje, które polegają na tym, że dzieci, które mają problemy z komunikowaniem się, nie są w stanie mówić, nie chcą mówić, różnego rodzaju problemy, bo to dotyczy też akurat, myśmy oglądali to w kontekście małych dzieci, ale te technologie wykorzystywane są też przez, nie wiem, osoby na przykład po wylewach, które mają problemy z komunikowaniem się. Mamy na ekranie urządzenia różnego rodzaju grafiki, obrazki, które coś tam przedstawiają i wystarczy dotknąć taką ikonę, żeby wygenerowany został albo przygotowany wcześniej plik audio, za jakimś komunikatem, albo korzystając z właśnie wbudowanej syntezy mowy, wygenerowany został zapisany wcześniej jakiś komunikat. Na bazie różnego rodzaju grafik, zamiast liter, zamiast zdań, zamiast słów, po prostu na podstawie różnego rodzaju grafik tworzone są całe słowniki, z których korzystają dzieci, które jeszcze nie umieją pisać, nie umieją czytać. Im wystarczy dotknąć taki obrazek, żeby wygenerowany został, nie wiem, na przykład całe zdanie. Na przykład, nie wiem, chcę iść do łazienki. Mhm. I to wystarczy dotknąć jednej graficzki. Tych grafik mogą być tysiące i to z jednej strony przypomina trochę taką, wiadomo, że na początku ta komunikacja jest bardzo uboga w miarę nauki. Dziecko jak się rozwija i wzbogaca tą swoją komunikację, to tych znaków można dodawać. Przypomina to trochę może...
0: chińszczyznę.
2: Tak. Ideogramy właśnie, których może być nawet i kilka tysięcy, tak? Oczywiście na początku ich, tak jak mówiłem, ich jest bardzo ograniczona ilość. Aplikacje są różne, one są i darmowe, i nie, i takie, które mają już na starcie, możemy sobie pobrać takie aplikacje i one na starcie już mają różne tam takie próbki, typu, nie wiem, hello, bo to najczęściej one po angielsku są, bo to Amerykanie głównie rozkochali się w tych aplikacjach, ale są też aplikacje, które są po polsku, czy takie, które umożliwiają korzystanie z właśnie polskiej syntezy mowy. Najczęściej w tych aplikacjach należy sobie założyć konto, bo poprzez stronę internetową one najczęściej umożliwiają tworzenie własnych słowników, które później można sobie rozbudowywać i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie...
0: Albo podzielić tematycznie na różnego rodzaju jakieś tematy. Mhm.
2: Tak jest.
0: A powiedzcie mi, moi panowie, bo ja tutaj nie jestem aż tak bardzo techniczna, bardziej jestem zhumanizowana i z tego pewnie powodu nasunęła mi się taka refleksja, bo rozumiem, że w przypadku dzieci, które, że tak powiem, nie rokują, że będą mówiły, albo będą mówiły słabo, tego typu grafiki rzeczywiście są jak najbardziej wskazane i tak dalej, i tak dalej. A powiedzcie mi, czy ktoś z uczestników pytał tych prelegentów, którzy gdzieś tam wdrażają te słowniki u siebie, te grafiki do korzystania, co w przypadku osób, które tak jak na przykład dzieci autystyczne powinny być jednak mobilizowane do mówienia, czy nie jest to tak, że przez korzystanie z tego typu grafik ten proces integracji werbalnej się opóźnia?
2: Nie było tam żadnej formy konfrontacji technologii z metodologią terapii, powiedzmy. Była mowa tylko i wyłącznie, nawet prezentowane były filmy, jak to w Polsce wygląda, jak to wygląda w Czechach, jak rozwija się zakres komunikacji dziecka korzystającego z tego typu aplikacji. Czyli na początku ono używa rzeczywiście tych podstawowych słów, jednego, dwa, tworząc z nich takie pokraczne konstrukcje, a później już doskonale potrafi korzystać płynnie z różnych kombinacji tych grafik, tworząc bardzo rozbudowane, piętrowe konstrukcje. Tak? Mhm. To jasne. W tym kontekście i w sumie tego było najwięcej takich przypadek. No, jeden pan opowiadał, pan albo pani, już nie pamiętam, to akurat mnie bardzo rozbawiło, bo było to takie ubieranie, zresztą tak jak z tymi aplikacjami, tak? Ja będąc, starając się być obiektywny, zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę to, co było pokazywane, jeśli chodzi o te aplikacje AAC, to tak naprawdę to samo lub zbliżone rozwiązania znajdziemy także na platformę Android. I tutaj jak gdyby niewielka jest zasługa Apple, może poza tym, że Apple jako pierwsze udostępniło tego typu urządzenia.
0: I też jak widać wspiera wdrażanie takich technologii, chociażby przez organizację tego typu konferencji, na których czy też pracownicy oświaty, czy ogólnie ludzie mają możliwość zapoznania się z informacjami, jak to działa, kiedy można stosować i tak dalej.
2: Generalnie tak, aczkolwiek jeśli ja później słyszę historię, że na przykład tam sprzęt Apple jest genialny, bo tam jakaś dziewczynka chciała ćwiczyć tylko przy melodyjce, która była odtwarzana z iPada, no to ręce mi opadają, tak? Że sprzęt Apple jest super, bo dziecko chce słuchać melodyjki z iPada. Myślę, że jakby temu tam rocznemu czy dwuletniemu dziecku puścili z jakiegokolwiek innego urządzenia tą samą melodyjkę, ono tak samo chętnie by ćwiczyło, tak? Bo jemu się podoba melodyjka.
0: No niekoniecznie, nie? Może lubi swój tablecik po prostu i wiesz, jakoś tam...
2: Może i tak. No czy też historia o dziecku, które gdzieś tam śpiewać, jeśli dobrze pamiętam, chodziło o śpiewanie, karaoke też puszczane z tabletu i tam chyba nawet jakieś wideo było odtwarzane na zasadzie, że oprócz karaoke dzieci inscenizowały, że są na scenie. I dziecko, które miało tam problemy z siedzeniem, najpierw podnosiło się na chwilę tylko, żeby móc to tam zaśpiewać, ale się przewracało, tak? I ono potem, żeby to śpiewać, tak jak tam rówieśnicy, coraz dłużej wytrzymywało w tej pozycji siedzącej. Później nawet tam zaczęło wstawać i oni, żeby tam to dziecko tam stało, czy tam, nie wiem, stało bardziej wyprostowane, to jak gdyby rehabilitacja polegała na przesuwaniu tabletu wyżej na ścianie, tak? Więc tłumaczenie, że to dlatego, że to był sprzęt Apple, było dla mnie absurdalne.
0: No, oczywiście, jasne.
2: Więc ubieranie jak gdyby wszystkiego, przypisywanie, nie wiem, Apple, że nie wiem, ziemia się obraca, to jest absurdalne. Aczkolwiek, tak jak mówię, inne rozwiązania demonstrowane w trakcie tej konferencji rzeczywiście robiły wrażenie. I chociażby takie, oczywiście one też były obliczone na to, na ten efekt wow, żeby tych ludzi, którzy pierwszy raz mają do czynienia z tego typu technologią, żeby ich wkręcić w te urządzenia. I tutaj na przykład prezentacja chłopaka, może nie chłopaka, nauczyciela z Turcji, który demonstrował obsługę iPada bez rąk, bez wykorzystania dłoni, czyli z wykorzystaniem tylko i wyłącznie kamery iPada, która śledzi ruchy głowy. On jeszcze opowiadał trochę o switchach, o przełącznikach, ale tak naprawdę największe wrażenie właśnie ten efekt wow uzyskał pytając ludzi, czy znają Angry Birds grę, i wtedy, gdy uruchomił tą grę i pokazał ludziom, że można w to grać, w Angry Birds, można naciągać proce, celować w prosiaki po prostu tylko i wyłącznie wykonując gesty głową. Oczywiście mówił, że to tam skomplikowane, trudne, ciężkie i tak dalej.
1: Tak, trzeba pewne menu tam uruchomić i tak dalej, więc to jest takie dłuższa procedura, ale
2: tak,
1: pokazał,
0: ale generalnie nie da się.
2: Nikt tak na to nie patrzył, wszyscy tylko patrzyli, jak facet naciąga głowę i wypuszcza samym gestem głowy ptaka z procy, tak? I wtedy było to wow, nie? Że to jest niesamowite, nie?
0: Świetnie, to bardzo fajnie, że w takich rozrywkowych aspektach też była mowa o dostępności, a powiedzcie mi, czy w kontekście użytkowania w takiej sferze codziennej, jak u nas ludzie używają jakichś aplikacji związanych z nawigacją albo nie wiem, jakieś takie kwestie testowania kolorów czy coś takiego, tego typu aplikacje też były omawiane czy nie? Czy w takich schematach jakby obsługi tej codziennej przez osoby niepełnosprawne nie było poruszanych kwestii związanych z dostępnością?
2: To było wszystko w oparciu, poza tymi aplikacjami AAC, wszystko było jak gdyby w oparciu o te natywne rozwiązania Apple. Cała konferencja skupiała się na tym, jakie to są fajne urządzenia i skupiała się de facto na dwóch urządzeniach, to znaczy na iPadzie i Apple TV do wykorzystania w szkole. Myślę, że było to też swoistym nadużyciem, no bo na przykład ja wiem z własnego doświadczenia, nie tylko mojego, ale jeszcze kilku osób zupełnie niewidomych, że dla nich iPad, klasyczny iPad, taki jakim posługiwała się Daniela, jest za duży i jest nieporęczny. I na przykład ja bym nie polecał, oni polecają, bo to im się bardziej opłaca na pewno.
0: Aha, jasne. Rozumiem. To zapytam teraz, dziękuję Ci bardzo Piotrze za taką obszerną wypowiedź, to teraz zapytam Ciebie Mikołaju, czy jakieś kwestie związane z planami na przyszłość dotyczącymi rozwoju tych wszystkich narzędzi dostępnościowych w produktach Apple były omawiane, czy raczej prelegenci i pracownicy Apple skupiali się na tym, co jest oferowane użytkownikom na dziś?
1: No raczej to było to, co jest i jaki potencjał w tym drzemie, tak? Nie było, że tak powiem, jakiegoś tam zdradzania, co ewentualnie Apple planuje zmieniać, wprowadzać i tak dalej. Żadnych takich informacji na tą chwilę nie było raczej. Natomiast no, były oczywiście te takie zapewnienia, które gdzieś tam też płynęły z tych pierwszych nawet wypowiedzi, no, że Apple no, na pewno z tego nie zrezygnuje, tak? No bo oni w tym głęboko siedzą, cały czas to rozwijają. Pamiętają o coraz większej ilości niepełnosprawności, tak? No bo jakby tak zwinąć się jeszcze tak parę lat wcześniej, tak? Chociażby w oparciu o same i urządzenia, mówię o iPhone'ie czy o iPadzie, tak? No to tak jak w 2009 wprowadzono VoiceOvera i powiększenie, no to tak z roku na rok dorzucano kolejne kamyczki, tak? A to osoby o niepełnosprawnościach takich poznawczych, tak, a to osoby z autyzmem, a to potem właśnie obsługa osób z niepełnosprawnościami manualnymi, wcześniej oczywiście też słuchowymi. No także to idzie cały czas do przodu, natomiast jakichś konkretów ja sobie nie przypominam, nie było.
2: Jeszcze jedna jest taka rzecz, bo tu jak gdyby zamykając może ten temat edukacji specjalnej, jeszcze chciałem dwa słowa na temat zwykłej edukacji, bo tutaj też on był poruszany na tej konferencji. Prezentowane były projekty takie, gdzie iPad wykorzystywany jest w szkołach. I to nie w szkołach na zasadzie, że w całej szkole są trzy iPady i tam dzieci rotacyjnie mogą z tego korzystać lub nie, tylko mówimy o szkole, gdzie tam, nie wiem, po 280 tabletów było kupowanych dla dzieci i one z tego naprawdę korzystały i tutaj nacisk kładziony był na to, że dziecko w iPadzie miało wszystko, co jest mu potrzebne do edukacji. Czyli nie tylko podręczniki, nie tylko książki, ale także internet, czyli jak gdyby zamiast komputera jest tablet. Wszystkie narzędzia, które normalnie dostępne są na komputerze, z nich może korzystać na iPadzie, plus do tego zaletę mobilności tych urządzeń. I był taki świetny, kilka świetnych takich projektów pokazywanych, co dzieci robiły w szkołach z iPadami. I mnie na przykład najbardziej spodobał się projekt Sherlock Holmes, coś tam, oczywiście już nie pamiętam całości, w każdym razie dotyczyło to

0: z nich to nagrywały na iPadach. Potem montowały. Do tego wykorzystywane były iPady do przygotowania jak gdyby promocji całego wydarzenia. Tworzone były na iPadach plakaty, jak gdyby demonstrujące to, czy zapowiadające to wydarzenie. Co więcej, wykorzystywana była jak gdyby taka innowacyjność tych, czy specyfika tych urządzeń, czyli na przykład Sherlock Holmes, w momencie na przykład dzieci były tak ustylizowane na tam Sherlocka i tam Watsona, tyle że na przykład zamiast lupy, tak, dzieciak trzymał iPada i w momencie, gdy tam wypatrywał, zamiast patrząc przez lupę śladów, to iPadem niby, że tam przygląda się jakiemuś tam śladowi, szczytywał kod QR i na tablecie wyświetlała mu się odpowiedź, która tam została szczytana, tak?
1: Jaki to produkt, tak? Na przykład.
0: No, czy tam jaka tam zagadka, co tam było ukryte pod tym kodem QR, tak? Jaka tam zagadka, tajemnica. I to wszystko było robione na tabletach i teraz to, co mnie na końcu rozwaliło, że to robiły dzieci z drugiej i trzeciej klasy.
1: O.
0: Oczywiście pod kontrolą przewodnictwem nauczyciela, ale znając nasz, że tak powiem, powszechny system edukacji i poziom nauczania na etapie nauczania początkowego, jestem po prostu zdumiony, że tego typu rzeczy można było przeprowadzić, zrealizować. Ta szkoła, która mówiła o tym, o tych produktach, że oni je wdrażają też szeroko, bo to nie jest tylko edukacja wczesnoszkolna, ale oni chcą, żeby jak gdyby od pierwszych klas dzieci miały do czynienia z tymi technologiami, nie tylko do internetu. Podawał pan na przykład chłopaka, takiego bardzo wycofanego, zamkniętego, któremu dali temu, bo to jeszcze iPada pierwszej generacji. I chłopak zaczął, dali mu tam, pokazali mu, że można na tym iPadzie rysować, szkicować. I chłopak tak się wkręcił w szkicowanie, w rysowanie, że kończąc tam szkołę podstawową i gimnazjum, zorganizowano mu jakiś tam cykl wystaw i tak dalej, bo już jakieś tam ogólnokrajowe konkursy plastyczne wygrywa, a większość swoich prac właśnie tworzy na ekranie iPada. Także tego typu historie, wiadomo, że one wszystkie mają taki posmak marketingowy i mamy tego świadomość, aczkolwiek wszystko to, jak to zwykle w przypadku Apple, zostało przedstawione bardzo składnie i profesjonalnie.
1: Jasne, dziękuję ci bardzo. To teraz, Mikołaju, zapytam ciebie o, tak już jakby z lekka podsumowując nasz dzisiejszy temat, jak oceniasz ogólnie samą konferencję pod kątem merytorycznym, pod kątem organizacyjnym i chciałabym ciebie też poprosić o taką osobistą refleksję, co ciebie osobiście zaskoczyło, im plus, tudzież im minus, jeśli była taka rzecz w tej konferencji, a czego zabrakło ci, co uważasz, że w kontekście dostępności powinno się znaleźć jako jeden z tematów takiej konferencji.
2: No więc tak, no, najważniejsze to, że w ogóle takie konferencje się odbywają. I to chyba była pierwsza w Polsce konferencja taka właśnie Apple'owa poświęcona accessibility, organizowana przez Apple. Więc dobrze, że takie coś się organizuje. Dobrze, że się pokazuje, jakie potencjały można, że tak powiem, wyciągnąć z tych nowoczesnych technologii i to w różnych aspektach, tak, różnych niepełnosprawności, w szczególności oczywiście wiadomo tutaj z naciskiem na edukację specjalną. Nas oczywiście z Piotrem interesuje ta kwestia związana z niepełnosprawnościami wzroku głównie. Więc ja to jako wydarzenie, jako możliwość ewentualnie wymiany jakichś doświadczeń, dowiedzenia się czegoś nowego, to jestem bardzo, bardzo pozytywnie tutaj nastawiony, zaskoczony, tak. i również ta kwestia tych technikaliów związanych tutaj z organizacją, o której mówiliśmy, z tymi iPadami i tak dalej. Więc to jest

0: To jest coś, co jest na im plus. Natomiast jakby im minus jest ta, ale związana znowu z drugiej strony ze specyfiką firmy Apple, ta tajemniczość, tak? Że o tej konferencji się prawie, że dowiedzieliśmy przez jakiś tam zupełny przypadek, tak? Człowiek od człowieka, tak? Gdzieś tam. I ta tajemniczość, tak? No bo że Apple w ogóle też nie jeździ na różne konferencje w ogóle światowe, tak? Że oni się nie wystawiają i tak dalej, i tak dalej. Taką mają po prostu politykę, filozofię. No i jakby to jest jakby trochę im minus, no bo z tego powodu jakby mniej ludzi o tym wie, aczkolwiek dzięki temu, że jest taka audycja jak tutaj, możemy o tym powiedzieć i więcej osób się dowie.
1: Jednym słowem się wydało po prostu, tak, że była konferencja. Jasne, dziękuję Ci Mikołaju. To teraz Ciebie Piotrze poproszę również o Twoją osobistą refleksję. Jak oceniasz konferencję od strony organizacyjnej, merytorycznej? Co zaskoczyło Cię im plus albo im minus i czego ewentualnie zabrakło Ci? Jaki temat powinien być Twoim zdaniem jeszcze poruszony w trakcie takiej konferencji?
2: Więc tak, no organizacyjnie, jak wspomniałem, na wysokim poziomie. Wszystko od momentu rejestracji przez, że tak powiem, zorganizowanie całego pobytu, całej konferencji, otoczki. Jeśli ktoś chciał skorzystać, to oczywiście tłumaczenia symultaniczne, wszystko było dostępne. Więc to utrzymanie się czasu, to mi się bardzo podobało. To jest jak gdyby jedna rzecz. Bardzo mi się spodobało to, że oprócz tego efektu wow, Apple zadbało też o to, żeby uczestnicy konferencji mogli doświadczyć pewnych rzeczy i w tym jak gdyby celu przygotował też część warsztatową. Czyli jak gdyby po iluś tam godzinach tej konferencji uczestnicy mogli podzielić się na trzy grupy poświęcone różnym niepełnosprawnościom, dysfunkcji wzroku, słuchu i manualnym. I dla każdej z tych grup tworzone były warsztaty, gdzie ktoś na przykład, jeśli był zainteresowany, jak ten voiceover działa, to mógł sobie pójść do osobnej sali, gdzie tam Daniela właśnie demonstrowała ze szczegółami. Jeśli ktoś dysponował swoim urządzeniem, no wszyscy akurat dysponowali tak, bo mieli te iPady, to Daniela pokazywała, gdzie można sobie włączyć tego voiceovera, jak można go ustawić i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, no zapewne na tych pozostałych, w pozostałych grupach wyglądało to podobnie pod kątem tych od innych niepełnosprawności, więc to było fajne, że ludzie mogli doświadczyć, chociażby po to, że jeśli na przykład mają, nie wiem, w swojej szkole na przykład osobę słabowidzącą czy niewidomą, oni przychodząc na takie warsztaty, mogą zobaczyć, jak się włącza te technologie asystujące, jak się je ustawia i potem idąc do szkoły mogą powiedzieć, słuchaj do swojego ucznia, ale tu jest takie coś, to działa, może spróbujemy używać tego, bo często jest tak, że przecież też osoby z dysfunkcją wzroku nie zdają sobie sprawy z istnienia różnych technologii asystujących, więc fajnie jest, że tak jak wspomniał Mikołaj, że tego typu konferencja została zorganizowana. Mam nadzieję, że będzie tych konferencji więcej. Ja mówię też z własnego punktu widzenia, bo nie raz, nie dwa ja czy Mikołaj zdarzyło nam się organizować konferencje czy wystąpienia, demonstracje też technologii asystujących i wiemy, jakie wrażenie na uczestnikach tego typu spotkań robi prezentacja technologii asystujących. Ona jak gdyby zupełnie zmienia postrzeganie osób też niepełnosprawnych i możliwości, jakimi one dysponują. To jest bardzo ważny taki czynnik edukacyjny, więc jeśli bierze się za to tak duża firma jak Apple, to jest bardzo fajne, bo dotychczas Apple raz tylko czy dwa zmiksowała jakiś tam spot reklamowy na zasadzie tam, jakie my mamy fajne technologie asystujące i to było wszystko. Nie było jak gdyby dotychczas no, przynajmniej nie słyszałem, żeby właśnie gdzieś na żywo tak twarzą w twarz Apple organizowało tego typu spotkania, wydarzenia. Cieszę się, że miało to miejsce. Czy coś mi nie pasowało? Tak się zastanawiam.
1: Czy czegoś ci zabrakło? Jakiś temat, który twoim zdaniem powinien być omówiony też w kontekście tych... Gdybyś miał na przykład okazję być jednym z prelegentów, jaki temat związany z dostępnością...
2: Ja powiem tak, zdarzyło mi się bywać na konferencjach takich, gdzie demonstrowane były różne technologie asystujące, w tym też mobilne, w tym też technologie Apple, które demonstrowane były przez inne osoby, przez uczelnie i tak dalej, i tak dalej. I na tej konferencji zabrakło mi czegoś, co widywałem też na innych konferencjach i co widziałem, że bardzo mocno przemawia do ludzi, to znaczy porównanie tego, co wykonuje się teraz tymi typowymi, klasycznymi metodami, a jak można to zrobić za pomocą powiedzmy urządzeń od Apple i technologii asystujących, które są tam zaimplementowane.
1: Czyli na przykład co?
2: Na przykład chociażby, no pamiętam taki przykład z jednego z uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, gdzie przeprowadzone zostały badania i okazało się, że tak naprawdę Braille'a zna 10% tylko studentów i że tak naprawdę mało który student korzystać chce na zajęciach z komputera. Że studentom wystarczą iPady czy tam iPhony czy tego typu urządzenia. Tam wtedy chodziło akurat o iPady. I w momencie, gdy uczelnia przeliczyła, zrobiła takie zestawienie, komputer, w sensie laptop, do tego program udźwiękawiający typu tam JAWS, powiedzmy, do tego linijka brajlowska, bo tak się im kojarzyło, że niewidomy to czyta brajlem, im tam wychodziło ileś tam tysięcy funtów, a tu przecież wystarczyło kupić za kilkaset funtów iPada i wszyscy byli szczęśliwi, bo nie wszystko to, co chcieli, co musieli, co mogli, to robili na tym iPadzie. I uczelnia miała o wiele mniej wydatków, studenci mieli o wiele mniej do noszenia, korzystało im się z tego, nie wiem, czy wygodniej, czy nie, bo tam tylko studenci przedmiotów ścisłych pozostali przy linijkach i laptopach, ale wszyscy humaniści przeszli na iPady i tego typu porównania, tego typu zestawienia, różnego typu przypadki, nie wiem, z Kanady też tam kilka takich, powinny być też demonstrowane na tej konferencji, żeby ludzie zobaczyli, że to nie są wymysły tylko marketingowców Apple, tylko że nauczyciele, osoby, które pracują z osobami niepełnosprawnymi, że oni
1: doceniają potencjał, tak?
2: Tak, że oni to przećwiczyli i że oni doszli do wniosku, że to działa i nie tylko oni, ale studenci też. A tutaj dostaliśmy przykłady tylko poza aplikacjami natywnymi, tymi, o których mówiłem, do tworzenia na przykład tych filmów, to dostaliśmy przykłady tych aplikacji AAC, które są produktami zewnętrznymi. I tutaj wypowiadali się nauczyciele, że oni z tego korzystają, że to jest super. No dlatego zabrakło mi tych nauczycieli poza Danielą, która mówiła, że u niej w klasie to oni tak z tego korzystają. To dla mnie też jakoś nie potrafię sobie wyobrazić na przykład klasy. No niech tam sześcioro uczniów niewidomych plus niewidomy nauczyciel z iPadem i w jednym czasie gada 7 urządzeń.
1: No, ale to może każdy sobie jakoś tam, wiesz, choćby na jednej słuchawce może korzystać, no nie?
2: No, może, ale o tym też ktoś powinien powiedzieć, bo jeśli ja sobie próbuję wyobrazić i ja jako osoba niewidoma nie potrafię sobie tego wyobrazić, a czy potrafię, ale nikt mi tego nie mówi, jak to jest robione, może warto też o tym wspomnieć. Tak, taki, z jednej strony taki tylko to drobna dygresja, ale samego tego, że praktycy mówią o wykorzystaniu sprzętu Apple jako podstawowego urządzenia w tej edukacji włączającej mi zabrakło.
1: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję wam bardzo. Tutaj też, że mimo przebywania na urlopach zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do podcastu, ale że tak powiem nie chciałam już przedłużać, bo żeby nie było zbyt późno od konferencji, żebyście jeszcze świeże wspomnienia mogli naszym słuchaczom przekazać, więc bardzo serdecznie wam dziękuję. Chciałbyś jeszcze dodać coś, Mikołaju?
0: W sumie już chyba wyczerpaliśmy temat, tak mi się wydaje.
1: To jeszcze raz bardzo serdecznie wam dziękuję. Przypomnę państwu, że moimi i państwa gośćmi byli dziś Mikołaj Rotnicki oraz Piotr Witek. Państwu jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i w imieniu własnym oraz realizującego dzisiejszy nasz podcast Michała Dziwisza serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnych w Tyflo Podcaście naszych spotkań. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: I watched it all on my radio, Lionel Cartwright. Na dobry początek, jak poza anteną ustaliliśmy, bardzo ładna piosenka country.
6: Ładne country to jest oksymoron.
5: Tak, czyli coś, co nie istnieje, przynajmniej w rzeczywistości Mileny. W mojej rzeczywistości jak najbardziej istnieje. Taką ładną piosenką przywitaliśmy was w kolejnym, to już 109. wydaniu programu RTV. Witamy bardzo serdecznie, jak prawie w każdą sobotę po godzinie 16. Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz, ale może wy się wypowiedzcie na ten temat. Co prawda to jest program o mediach, a nie o muzyce. Niemniej możecie zabrać głos, po której stronie sporu jesteście, jeżeli chodzi o country. Możecie
5: czy na przykład byście chcieli, żeby więcej country było na antenie kanału głównego Radia DHT?
6: Dokładnie, a Michał ma tutaj spore muzyczne zasoby w naszej płytotyce. On odpowiada za ten dział poświęcony country, więc jeżeli chcecie, to jak najbardziej jest to życzenie, które możemy spełnić. W tej i innych sprawach piszcie do nas na naszym Facebooku, facebook.com/radio-dht, na naszej stronie internetowej do nas piszcie, a po audycji możecie też komentować na przykład w Tyflo Podcaście, bo tam nasz program jest zamieszczany bez oprawy muzycznej.
5: No i tej ładnej piosenki nie usłyszycie.
6: Także warto, myślę, słuchać tam. Jak wspomniałeś, jesteśmy prawie co tydzień, ale rzadko się ostatnio zdarza, żebyśmy byli na żywo, a teraz jest właśnie ten czas, dlatego tym bardziej zachęcamy, żeby do nas pisać, bo będziemy mogli się odnosić na antenie do waszych komentarzy na temat country też.
5: Dokładnie. A na dobry początek już tak medialnie, no to nie będzie o country. Tylko będzie...
6: Nie, będzie, to musi się dzisiaj tak zacząć. Słuchajcie, rzadko się zdarza, żebyśmy nie mogli się u was pojawić w którąś sobotę. Jeżeli nas nie ma, to z reguły dlatego, że no nic się w mediach nie dzieje, ale akurat tydzień temu się złożyło tak, że nie mogliśmy się u was pojawić i po prostu zostawić te media na 2 tygodnie same, a tam już takie wydarzenie, wręcz po prostu, no, historyczne można powiedzieć. Ja przyznam, że o tyle no, nie zaskoczył mnie sam fakt, to znaczy, no może mnie zaskoczył, ale nie byłam w takim szoku, ponieważ kiedy się obudziłam, no to pierwsze, co zrobiłam, to jednak zajrzałam do mediów społecznościowych, więc
5: czyli nie do mediów, tylko do społecznościowych i już wiedziałaś, co się dzieje w mediach.
6: I wiedziałam, co się dzieje w tych mediach tradycyjnych, natomiast myślę, że wiele osób, które wyłączyły rano radio czy telewizor,
5: to były w
6: no
5: szoku.
6: To te osoby mogły być trochę w szoku. No weźmy sobie na przykład takie Radio Z, taką sobie dużą rozgłośnię wybraliśmy, no i słuchacze Radia Z mogli od samego rana, w środę, w zeszłym tygodniu usłyszeć coś takiego.
7: To jest Radio Z. Szanowni Państwo,
8: Nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny. Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych, za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie www.radioz.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru. Aby Państwo nadal mieli wybór.
5: No czegoś takiego to myślę, że zgodzisz się ze mną i słuchacze także się zgodzą, że po prostu jeszcze w Polsce nie było.
6: Nie było, zdarzało się tak, że jakaś jedna stacja zamilkła na dzień. Być może pamiętacie w 2009 roku akcję radiowej dwójki pod hasłem Nie skazujmy radia publicznego na milczenie, kiedy mieliśmy przez cały dzień komunikaty, tam chyba chodziło o abonament, tak? Były albo ptaszki, albo właśnie komunikaty czytane przez dziennikarzy radiowej dwójki. Pamiętasz to, czy tylko ja to pamiętam?
5: Wiesz co, pamiętam, że coś takiego było. Pamiętam też, że na przykład był protest w stacjach radiowych dotyczący organizacji zbiorowego zarządzania, konkretnie ZAIKS-u, i to było w latach 90. Tam się pojawiał taki komunikat co jakiś czas, że w tym miejscu miała być polska piosenka, ale jej nie będzie. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego, to zadzwoń do ZAIKS-u.
6: Matko!
5: No, była, tak, bo tam to dotyczyło jakiegoś podniesienia stawek za tantiemy od praw autorskich i pokrewnych. No, była jakaś taka akcja, więc to też pamiętam w latach 90. Natomiast no takiej akcji, żeby...
6: Na taką skalę,
5: tak, na taką skalę, żeby były no, zarówno stacje radiowe, jak i telewizyjne i prasa też. My się prasą nie zajmujemy zbytnio, ale też i tytuły prasowe się solidaryzowały w tym dniu 10 lutego.
6: Tak, a więc odnotujmy, znaczy domyślamy się, że wy to wszystko, a raczej większość z tych rzeczy wiecie, no ale dla potomnych, może ktoś wróci do tej audycji po latach i będzie z niej chciał czerpać jakieś informacje, no to myślę, że warto odnotować, że znaczna większość stacji radiowych i telewizyjnych nie emitowała swoich programów. Kto nie protestował, to o tych zaraz powiemy, bo chyba łatwiej ich wymienić, bo jest ich po prostu mniej. W stacjach radiowych mieliśmy te komunikaty, a w stacjach telewizyjnych mieliśmy planszę z wyświetloną informacją podobnej treści. W tym miejscu słowa uznania dla telewizji Puls, telewizji WP oraz TVN-u w późniejszej części dnia, dlatego że te stacje przygotowały wersję z lektorem, więc dzięki temu osoby niewidome też się mogły dowiedzieć, co się dzieje. A jak się włączyło, dajmy na to Polsat, no to przecież osoba niewidoma mogła pomyśleć, że się zepsuł telewizor.
5: Że się zepsuł telewizor, dokładnie. Dokładnie tak.
6: Więc fajnie, że to zostało zrobione w tych stacjach. Niektórzy trochę później nagrali tego lektora, tak jak stacje TVN-u właśnie, no ale fajnie, że on się chociaż pojawił. Stacje radiowe wspomnieliśmy, że protestowały i że były tam te komunikaty, to też różnie wyglądało, bo właśnie stacje Eurozetu protestowały tak przez cały dzień, czyli od 4 rano do 4 rano, emitując naprzemiennie dżingiel i komunikat. Natomiast w stacjach RMF-u i
5: jakoś tak krócej
6: i
5: było.
6: Grupy radiowej Time, czyli ZPR-ów, no było trochę krócej. To znaczy w RMF-ie na przykład było tak, że chyba rano to tam się pojawiał jeszcze komunikat, a później już się pojawiały normalnie piosenki z faktami, w których było wyjaśnione, o co w tym chodzi. To akurat było spoko, bo powiedzmy, że nie każdy sobie wejdzie na stronę internetową i przeczyta ten ich list. Natomiast normalnie były piosenki i co jakiś czas prezenter, który mówił, że to jest protest. Więc powiedzmy sobie szczerze, program mógł stwarzać już później wrażenie takiego normalnego.
5: Było czego słuchać generalnie, jeżeli ktoś traktuje RMF jako medium towarzyszące.
6: No tak, bo piosenki były, więc...
5: Tak jest.
6: Więc o co chodzi?
5: Tak samo złe jak na co dzień.
6: No, no co kto lubi.
5: Moja subiektywna opinia.
6: No, mam podobną, ale szanuję też, że nasi słuchacze mogą mieć inne zdanie, oczywiście. Także no to taki protest, nie protest, no bo protest chyba powinien rzeczywiście wyglądać tak, że coś się powinno różnić i chodziło o pokazanie tego, co będzie, jeżeli tych mediów nie będzie.
5: I tu rzeczywiście jak Eurozet, zawsze tam nawet jak stoisz, to się poruszasz i w ogóle i tak dalej, to tu no faktycznie zrobili to tak, jak trzeba.
6: Tak, no bo jeżeli ktoś słucha, tak jak wspomniałeś, radia tylko dla piosenek, to w RMF-ie to miał, w stacjach grupy radiowej Time chyba też.
5: Też.
6: Bo przecież w Vox FM były na przykład telefony od słuchaczy ze słowami wsparcia. Więc tak to wyglądało. Muzu FM też protestowało tak cały dzień porządnie i nawet Marcin Bisiorek pisał na Twitterze, że to trochę niesmaczne, że niektóre stacje niby protestują, ale jednak skoczna taneczna muzyka leci, że taki protest, nie protest. Wspomnieliśmy, że nie wszyscy protestowali i jeżeli chodzi o stacje radiowe takie duże, no to protestu nie było, z tego co wiemy, w Radiu Plus, prawda?
5: W Radiu Plus nie było. Co ciekawe, to nie tak, że się jakoś tam diecezjalnie wszyscy skrzyknęli, że nie będą protestować, bo z tego co czytałem na forum Radio Polski, to na przykład Radio M protestowało.
6: No ale Radio M już jest poza siecią przecież.
5: Nie, no tak, tak, tak, tylko mi chodzi o to, kto jest właścicielem.
6: No oni dalej tam mają udziały?
5: To znaczy, no, diecezja, tak? W sensie, że kościelna stacja.
6: No tak, na kościelne stacje mamy zarówno w sieci Plusa, jak
5: tak,
6: i
5: tak, tak, tak, tak,
6: stacje.
5: Ale chodziło mi o to właśnie, o właściciela, także tu w Plusie mamy, no jednak mimo wszystko, no to są stacje na koncesjach diecezjalnych, tak? A oni nie protestowali, bo widocznie, no po prostu no nie, tak ktoś założył, że nie będzie tych protestów. Natomiast, no na przykład właśnie Radio M protestował. Radio Maryja nie protestowało.
6: No, Radio Maryja nie protestowało z tymi...
5: Radio Wnet nie protestowało.
6: Nie protestowało, chociaż pan Skowroński jakieś tam oświadczenie wydał, że się generalnie nie zgadza z tym podatkiem, ale nie protestował. Z tymi mniejszymi rozgłośniami było właśnie różnie. Te pomniejsze sieci, takie typu Gra, Jura 90, to protestowały, a mniejsi lokalni nadawcy, no niekoniecznie, nie zawsze, albo nie przez cały dzień. No oczywiście nie protestowały prawicowe media, więc związane z Tomaszem Sakiewiczem i tak dalej, Telewizję Republiki.
5: TVP tym bardziej nie protestowało. Krzysztof Krzysztof Ziemiec witał nowych słuchaczy, widzów w TVP Info bodajże.
6: Tak, a niektórzy publicyści się bardzo cieszyli, że jest spokój, bo nie ma tych TVN-ów, a i tak plansza TVN-u miała lepszą oglądalność niż Telewizja Republika. Nieznacznie, ale jednak tak wyszło. Także, no i ci nadawcy tacy już no płatni, tak, jak HBO, jak Viacom, no to chyba tam nie było protestów, natomiast w naziemnej telewizji cyfrowej znaczna większość nadawców, co dziwne, nie wiem, czy przez cały dzień tak było, ale ja widziałam, że właśnie Puls protestował, a Puls 2 nie. I nie wiem,
5: zdaje się, że było też jakoś tak z Eurosportem, że oni oni protestowali chyba, ale tak, na przykład można tam było oglądać, można było oglądać w internecie transmisję.
6: Tak, no bo była akurat jakaś rozgrywka Igi Świątek bodajże, tak, więc tak, no, tak, wiele osób chciało ją zobaczyć, także w internecie można było, także rzeczywiście łatwiej wymienić tych, którzy nie przystąpili, bo jest ich mniej, jak wspomniałam. I też były takie stacje, których nie tylko nawet stacje, ale no, nadawcy, serwisy, których nie dotyczy ta sprawa, bo nie utrzymują się z reklam, ale postanowili się solidaryzować. Jeżeli chodzi o portale internetowe, to był to OKO.press. Natomiast jeżeli chodzi o stacje radiowe, no też internetowe, no to Nuance Radio chyba tak się właśnie solidaryzowało. Radio 357, które zmieniło swoją ramówkę, emitując tylko muzykę, oraz audycje 3 takie nawiązujące bezpośrednio do tej tematyki. I w Radiu Nowy Świat chyba były poruszane tematy protestu, ale nie było jako takiej zmiany w ramówce, z tego co się orientuję.
5: A Halo Radio tak protestowało, że doszło tam nawet do zmian personalnych, o których jeszcze dziś powiemy.
6: ale o tym będzie później. Czy jeszcze coś chcemy odnośnie formy samego protestu?
5: Myślę, że nie. Myślę, że teraz parę słów można powiedzieć odnośnie jakichś takich naszych wniosków z tego wszystkiego, bo ja tak oglądając te protesty i oczywiście no, nie wydaje mi się, żeby kolejny podatek w tych czasach, kiedy rzeczywiście kiedy rzeczywiście jest problem finansowy i rzeczywiście niektórzy nadawcy, właśnie zaraz do tego przejdę, niektórzy nadawcy mogą mieć problemy finansowe, bo reklamodawców może być mniej i tak dalej, to nie jest najlepszy pomysł. Natomiast zastanawiające jest to, że najbardziej tak solidarnie protestowali ci najwięksi, którzy, no nie mogę się oprzeć wrażeniu, że oni i tak sobie poradzą i tak.
6: No to jest prawda, a wśród tych mniejszych protestów było więcej, oczywiście wśród mniejszych protestów było mniej.
5: Mniej.
6: Oczywiście można powiedzieć, że to taka solidarność środowiskowa i tak dalej, więc no rzeczywiście na dwoje babka wróżyła w tym przypadku. To w ogóle jest taka bardzo złożona kwestia, więc ja też się chcę powstrzymać od takich bardzo radykalnych ocen, bo i też bardzo szczegółowych analiz, bo no, o radio i telewizji wiemy, a przynajmniej staramy się wiedzieć wszystko, ale ja się nie czuję specjalistką od podatków, żeby
5: dokładnie
6: teraz rozkładać na czynniki pierwsze to, dlaczego on nie jest słuszny, a może coś jest okej w tej ustawie i tak dalej. Jest szereg analiz z różnych punktów widzenia w internecie tej sprawy, więc my się tutaj powstrzymamy od dokładnej analizy, także jeszcze chwilkę tylko zabawimy w tym temacie. No jedno to jest właśnie to, kto protestował, jedno to jest to, gdzie tak naprawdę pójdą te pieniądze, no bo tam kwestia tego jakiegoś funduszu wsparcia kultury, który wiadomo pójdzie do kogo i jak będzie rozdysponowany, jakie projekty będą nagradzane, no takie raczej bardziej narodowe niż nie. I też to nie jest tak, że to jest złe z zasady, bo to jest podatek. Bo no, jesteśmy trochę wychowywani w czymś takim, że podatki są zawsze złe i zawsze są kradzieżą. Otóż nie.
5: Otóż nie, bo przecież te wszystkie państwowe, publiczne usługi z czegoś muszą być finansowane. Przecież to nie jest tak, że jak rząd jest powołany, to teraz ci wszyscy, którzy w tym rządzie są, to są ludzie z wielką skarbonką i oni z własnych pieniędzy nam to wszystko fundują. Nie, no my tak naprawdę wszyscy się na to przez podatki składamy.
6: Żeby państwo dobrze funkcjonowało.
5: Dokładnie.
6: Po prostu chcemy mieć drogi, chcemy mieć szpitale, chcemy mieć szkoły. No to tak to musi być.
5: I nie chcemy mieć tego tylko prywatnego. To, tylko,
6: dokładnie.
5: No właśnie, no bo nie każdego na to potem stać koniec końców. I zawsze to tak jest, że się ten, co ma powiedzmy więcej, no trochę bardziej dorzuci do tego, co ma mniej. To jest jedna rzecz. Natomiast tak jeszcze poza tym wszystkim, to były też takie głosy a propos tej niezależności, a propos tej wolności mediów. Ja na przykład taki głos widziałem, dość interesujący, dość ciekawy punkt widzenia, dziennikarki niegdyś piszącej dla tygodnika Nie, obecnie youtuberki Maliny Błańskiej, która właśnie to od dość ciekawej strony temat postanowiła ugryźć, mianowicie tej niezależności, że to też nie jest tak, że jak media są finansowane z pieniędzy reklamodawców, to są niezależne. One są zależne od reklamodawców. To tak samo, ja bym poszedł o krok dalej nawet i powiedziałbym, że media, które są finansowane z pieniędzy patronów, to też są zależne. One są zależne od pieniędzy
6: od
5: patronów. Oczywiście. To nie jest z tą niezależnością mediów. Tak naprawdę niezależność mediów to może gwarantować stałe finansowanie od kogoś, kto na przykład absolutnie ma gdzieś to, co w tych mediach się mówi. Byleby się zawsze mówiło prawdę. To jest taki ideał, którego nie ma tak naprawdę.
6: No i musimy patrzeć na tę sprawę tak naprawdę z dwóch stron, bo z jednej potrzebujemy tych wolnych mediów, no już no kwestie tej niezależności, omówiłeś, ale wiemy, o co tutaj chodzi. Potrzebujemy mieć no, pluralizm na tym rynku medialnym.
5: Oczywiście, zwłaszcza teraz.
6: Sposób. Tak, ale druga sprawa jest taka, że nie możemy być bezkrytyczni i powinniśmy tym mediom naszym patrzeć na ręce, bo one mają też sporo za uszami, no bo jednak te media w jakiś sposób kreują rzeczywistość,
5: no tak,
6: więc mają sporo za uszami, jeżeli chodzi o sposób kreowania tej rzeczywistości, więc myślę, że warto i o jednym, i o drugim tutaj pamiętać. No, ale mimo wszystko wszystko oczywiście tych wolnych mediów potrzebujemy. To jest,
5: oczywiście,
6: to jest
5: że tak, no, żeby za jakiś czas, to jest oczywiście gdzieś tam mówienie takie na wyrost, ale żeby za jakiś czas po prostu nasz kraj nie stał się drugimi Węgrami, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają media, bo tam tak, już bo jest tam naprawdę nieciekawie.
6: Ostatnie radio, ostatnie, które wypowiadało się gdzieś tam wcześniej krytycznie na temat rządu, zostało zamknięte i nie ma go już.
5: No, no właśnie, no teraz za to Wolna Europa wróciła, czy tam Głos Ameryki wrócił na Węgry, więc no, o czymś to świadczy.
6: Dokładnie tak. Czy jeszcze jakiś aspekt tej sprawy?
5: Myślę, że nie, bo tak naprawdę wiele więcej tu nie powiemy. Tu ten aspekt ekonomiczny i finansowy, no to jest, myślę, poza naszą kompetencją, żeby to jakoś rozsądzić, rozstrzygnąć, czy to dobrze, czy to źle. Trzymając się tego aspektu medialnego, to myślę, że tyle.
6: No chyba, że wy chcecie się odnieść do tej sprawy, no to jak najbardziej zachęcamy, Facebook, nasza strona, tam możecie pisać, a my tak jak wspomnieliśmy, nie czujemy się specjalistami, więc osobiście wolę nie nagadać wam jakichś nieprawdziwych rzeczy albo niekoniecznie potwierdzonych. Także może na tym poprzestaniemy, odnotowaliśmy dla potomnych. No a teraz jakoś tak się zdarza, że w drugim programie z rzędu u nas Beatlesi ostatnio byli w kontekście gitary, a dzisiaj będą w kontekście podatków, tak, bo Beatlesi nagrali taką piosenkę jak Taxman, czyli jak znalazłam w jednym tłumaczeniu, można to przetłumaczyć jako jestem fiskusem, więc fiskusem. Właśnie teraz tam o podatkach w kontekście reklamowego podatku Beatlesi zaśpiewają, chociaż jeszcze nie, bo jeszcze jest jeden wątek, który też się pojawił przecież w tej ustawie, chodzi o tę ilość polskiej muzyki na antenie.
5: Bo to też... Jeszcze większa ilość.
6: Tak, jeszcze większa ilość. Także już wiecie, jaka będzie piosenka. Piosenka nie będzie polska, ale jeszcze o tym myślę, że musimy wspomnieć, bo tutaj też jest taki element solidarności środowiskowej dość mocny. Już wcześniej się pojawiały krytyczne głosy na ten temat. Już pan Leszek Kozioł mówił na przykład, że jak my będziemy musieli grać więcej po polsku, bo chodzi o wzrost z 33 do 49% treści w języku polskim, to my będziemy musieli grać to cytat albo disco polo, albo shity. No bo ich zdaniem nie ma tyle dobrej polskiej muzyki, więc no, na tym skorzystają serwisy streamingowe, które dają słuchaczom wolność, możliwość wyboru tego, jakiej muzyki chcą słuchać. I właśnie podobne argumenty zostały podniesione w liście, który nadawcy ze wszystkich wiodących grup medialnych w tym kraju napisali, kierując ten list do odpowiednich organów władzy naszej. Tam właśnie napisali o tym, że no, że na pewno radia na tym nie skorzystają, a właśnie serwisy streamingowe, że to są najbardziej surowe wymogi, jeżeli brać pod uwagę sytuację w całej Europie, podobne są na przykład we Francji, ale tam jakoś można to obniżyć, jeżeli się gra więcej nowej muzyki, coś takiego tam jest. No a u nas miałoby być no, niemalże po połowie muzyki polskiej i zagranicznej, więc nadawcy proszą o wycofanie się z tego. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy zresztą, jakie będą losy tej ustawy.
5: Wiadomo, tak, że to jeszcze nic nie jest przesądzone. Uwykłane.
6: Niektórzy mówią, że z tego już nic nie będzie. Tam Jarosław Gowin jest przecież na nie, także może się okazać, że z dużej chmury mały deszcz i że ten protest taki no, był trochę wczesny, ale też z drugiej strony wiadomo, jak to różnie
5: czasami. Ale z drugiej strony fajnie, że media pokazały prywatne, że w razie takiej afery i w razie problemów są w stanie jednak w większości iść razem w słusznej sprawie. Bo to jest też ważne, że na co dzień są dla siebie konkurencją. Tu jeszcze taka, myślę, że dość istotna rzecz, która była podkreślana, to mi teraz się przypomniało, że zarówno Polsat, jak i TVN od samego początku istnienia po raz pierwszy nie wyemitowały tego dnia serwisów informacyjnych.
6: Dokładnie.
5: Głównych wydarzeń i faktów.
6: Tak było. Także oczywiście dobrze, że media się potrafią solidaryzować. Fajnie by było też, gdyby umiały taką solidarność okazywać, kiedy coś dzieje się innym grupom, a niekoniecznie wyłącznie im samym. No to teraz zapowiadana piosenka nie w języku polskim, tylko angielskim oczywiście, czyli właśnie Beatlesi o podatkach nam zaśpiewają, że są fiskusem.
5: Ale spokojnie, piosenki polskie u nas też będą, tylko całkiem troszeczkę sporo. Później normy będziemy wyrabiać. Chociaż nie musimy, ale po prostu chcemy.
9: DHT
5: No to piosenka o podatkach za nami, o podatkach, o fiskusie i o wszystkich tego typu nieprzyjemnych sprawach, które to no, obecnie już można powolutku za nie się zabierać, bo to w końcu luty i to pity dostajecie i pamiętajcie, że jak będziecie rozliczać swoje pity, to zawsze można przekazać 1% Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Tam nasz numer KRS znajdziecie na stronie fir.org.pl. Z góry serdecznie dziękujemy.
6: A my teraz przechodzimy do kolejnej informacji. Ja się tylko upewnię, czy dobrze mnie słychać, bo jakoś chyba mam zakłócenia na łączach, jeżeli chodzi o Michała i troszkę mi się przycina.
5: Dobrze cię słychać, jest okej. Okay.
6: A i teraz ciebie słyszę dobrze, no bo wiecie, no muszę się upewniać, czy na pewno wy będziecie słyszeć...
5: Czy konie mnie słyszą?
6: Tak, czy słyszycie, o czym teraz będę mówiła, szczególnie, że będę mówiła o bardzo ważnej personie, bardzo ważnej. Więc gdyby teraz się coś przycięło, no to myślę, że to byłby skandal. Będę mówiła o imperium, o tym, co dzieje się w imperium prezesa Jacka. Bo słuchajcie, niektórzy ludzie to są po prostu niewdzięczni. Ja nie rozumiem tych ludzi. Wszyscy marzą, chcą, żeby prezes ich wpuścił do imperium, a niektórzy są tacy, którzy sobie wychodzą. I to jeszcze nie wiadomo dlaczego. Nie rozumiem takich osób. I właśnie taką osobą jest pani Marzena Rogalska, która z Telewizją Polską się pożegnała w tym właśnie tygodniu. W zasadzie to chyba wcześniej, ale w tym tygodniu napisała o tym
5: oficjalnie
6: na swoim Facebooku i napisała między innymi tak, po 12 latach, no tyle czasu.
5: To już tyle lat.
6: Tyle czasu, jeszcze dłużej nawet niż był tutaj prezes Jacek, ale całe jego rządy przeżyła i ona tak odchodzi. Po 12 latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o odejściu. Środa 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej. Programy i zwiastuny z moim udziałem, które jeszcze zobaczycie na antenie, zostały nagrane wcześniej. Także no, jeżeli będziecie jeszcze panią Marzenę widzieć, to nie dlatego, że my was okłamaliśmy, że ona tak naprawdę nie odeszła, no tylko coś...
5: Nie wszystko idzie na żywo.
6: Jakiś czas temu, oczywiście. Jak widać, tytuł mojego ostatniego programu Zacznij od nowa okazał się proroczy, bo pamiętajcie, że zawsze można zacząć od nowa. Ta decyzja jest o tyle zaskakująca, że od niedawna Marzena Rogalska była zapowiadana jako jedna z głównych twarzy kanału TVP Kobieta, który zacznie nadawanie 8 marca. My oczywiście cały czas śledzimy, zbieramy informacje dotyczące tego, co się ma znaleźć w tym nowym kanale i bliżej 8 marca na pewno poświęcimy temu więcej uwagi. I dziennikarka miała prowadzić w stacji programy i wystąpiła też w jej spocie reklamowym. Ten spot to też jest legendarny już. Wszyscy tak troszkę się z tego śmieją, że to taka reklama.
5: I jakiś parodii nawet się doczekał.
6: Tak, przez klub komediowy chyba, ale reklama potwierdzająca jakieś takie stereotypy związane z kobietami, bo kobieta to wiecie tylko do kuchni albo do dziecka i taki ogólnie bardzo cukierkowy jest ten wydźwięk. Trochę ten spot ponoć nie na te czasy, tak bardziej się kojarzy znawcom z takimi reklamami, jakie były w Ameryce w latach 50., a jednak troszeczkę chyba czasu minęło od lat 50.
5: Troszeczkę.
6: Ale wracając do pani Marzeny, jeżeli byście tęsknili za nią, no to ona tutaj zaznacza, gdzie można ją jeszcze spotkać. Zachęca do słuchania jej audycji w Radiu Złote Przeboje, oglądania spektaklu z jej udziałem w Teatrze Kapitol oraz czytania jej powieści Czas Tajemnic. Warto wspomnieć, czym pani Marzena się w tej telewizji zajmowała, no a rzeczywiście no, sporo rzeczy zrobiła i często było ją widać. Od września 2009 roku współprowadziła Pytanie na śniadanie w telewizyjnej Dwójce, najczęściej wspólnie z Tomaszem Kamelem. I obecnie zastępuje ją tam Izabella Krzan. Jeszcze nie podjęto decyzji, czy to będzie takie zastąpienie na stałe, ale no wychodzi na to, że jednak prawdopodobnie tak. No tylko zobaczymy, jak pani Izabella się sprawdzi, ale chyba opinie są raczej pozytywne. Wracając do pani Marzeny, była też gospodynią kilku innych programów rozrywkowych i lifestyle'owych. Program Zacznij od nowa, emitowany w niedzielę po Pytaniu na śniadanie, prowadziła od początku stycznia tego roku i my o nim mówiliśmy. Jesienią 2019 roku była gospodynią programu kulinarnego Gotowi do gotowania Start. prowadziła też program To był rok, pokazywany od wiosny 2019 roku, i tam też ją ktoś zastąpi. Będzie to Tomasz Kamel. O tym programie i o innych w nim zmianach powiemy bliżej premiery, która będzie, z tego co pamiętam, 14 marca dopiero. Natomiast wcześniej można było panią Marzenę zobaczyć w takich produkcjach jak Dzieciaki górą w latach 2009-2011, Przygarnij mnie w 2015 roku i Domy przyszłości w 2016, a w latach 2009-2011 była kapitanką jednej z drużyn w show Kocham Cię Polsko i z tego ją chyba będę bardzo pamiętać, bo wtedy to oglądałam. Natomiast przed współpracą z TVP Marzena Rogalska przez 5 lat prowadziła talk show Miasto Kobiet w TVN Style. Od ponad 20 lat jest związana z branżą radiową. W latach 1997-2002 pracowała w RMF FM, prowadziła m.in. audycje na językach, Weekend bez granic i Halo to ja. Potem była związana z Radiem Kolor i tam prowadziła program Zagraj swoje marzenie i z Antyradiem, gdzie prowadziła program Kuranty. A od jakiegoś czasu jest związana z Radiem Złote Przeboje, konkretnie współpracuje z nim od 2008 roku. No i tam prowadziła szereg programów Między słowami, Rodzinne śniadanie, Co mi powiesz, Jak cię złapię, Co nas kręci, Co nas podnieca, Fajne przez poufne, co tu jeszcze, Rogalska od kuchni oraz od maja zeszłego roku Muzyka mojego życia. No także pani Marzena będzie na pewno miała co robić teraz, no bo radio, bo teatr, może ją w jakiejś stacji telewizyjnej zobaczymy, ale po prostu jest to zaskakujące, bo nie podała swoich powodów. No to jedno, a drugie to, że to rzeczywiście się wydarzyło tak nagle, wówczas kiedy już ten start TVP Kobieta, którego twarzą miała być, został zapowiedziany, podczas kiedy wzięła udział w spocie, więc wygląda to na tak, jakby coś tam takiego nagłego się wydarzyło, co by sprawiło, że podjęła jednak taką decyzję. Jeżeli się dowiemy czegoś więcej, no to wam oczywiście damy znać. Co się jeszcze dzieje w Imperium, które niewdzięczna pani Marzena opuściła?
5: Opuściła, no właśnie.
6: Mnie się bardzo spodobała historia z zeszłej niedzieli. Już tutaj dzieliłam się z nią, z Michałem poza anteną. Historia dotycząca powtórki koncertu Zielono Mi. W ostatnią niedzielę mieliśmy wyemitowany ostatni odcinek serialu Osiecka. Ja już moje opinie na temat serialu wyrażałam. Mogę chyba dodać tylko tyle, że no, na podstawie serialu Osiecka jawi się jako ktoś, kogo nie dało się lubić, a nie wiem, czy taka rzeczywiście była. I ten serial jawi się jako takie bardziej przedstawienie, jak to czytałam w jednej z opinii, mężczyzn ważnych w życiu Osieckiej, a może nie tyle ważnych w jej życiu, ile znanych mężczyzn, z którymi się zetknęła i co się tam łączyło, a jej postać i jej dobre przedstawienie to może było takie trochę mniej ważne dla twórców. Natomiast aby widzą osłodzić ten koniec i ukoronować tak tę sytuację, prezes Jacek, bo to na pewno on wszystko wymyśla przecież, postanowił, że z kolei w telewizyjnej dwójce po godzinie 22 zostanie wyemitowany koncert Zielono Mi. Być może nie wszyscy pamiętają, ale myślę, że dla wielu osób to jest taki koncert legendarny. On w 97 roku, a więc w roku śmierci Agnieszki Osieckiej, pojawił się w Opolu, wyreżyserowała go Magda Umer, no i pod względem formy, scenerii, prowadzenia, a Magda Umer również go prowadziła, współprowadziła właściwie z córką poetki Agatą Passent, no pod tym względem był czymś takim bardzo wzruszającym dla wielu osób i w pamięci wielu miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej zdecydowanie został. Jest dla nich to legendą, to wydarzenie, a jednak rzadko bywa, żeby jakieś konkretne koncerty się tak zapisywały w pamięci, a z tym właśnie się tak stało. Więc widzowie się mogli ucieszyć, że ich ulubiony koncert zostanie przypomniany. No bo jak widzisz w ramówce tytuł koncertu Zielono Mi, to się spodziewasz koncertu Zielono Mi, ale nie no wolno raczej zapominać, że jesteśmy w TVP. Bo to,
5: co tam
6: zostało,
5: było?
6: To, co zostało wyemitowane, to była no taka sklejka, można powiedzieć. To znaczy naprzemiennie się pojawiały piosenki z koncertu Zielono Mi z innymi utworami z koncertów poświęconych Agnieszce Osieckiej. Z kilku chyba koncertów, ale trudno to właściwie powiedzieć. To wydarzenie było opisane w napisach, że zostało nagrane w roku 97, no bo tak rzeczywiście było z koncertem Zielonomi, natomiast te niektóre nagrania na pewno powstały później, jak choćby nagranie zespołu Raz, Dwa, Trzy wykonującego Oczy tej Małej. Przecież płyta zespołu Raz, Dwa, Trzy z utworami Osieckiej to jest chyba 2002 rok, coś takiego, więc no to nie powstało w 97 roku. I mnie się zawsze wydawało, że w napisach końcowych podaje się jakąś taką informację, skąd zostały zaczerpnięte materiały, informacje o wykonawcach, o twórcach. Otóż tutaj pojawiła się wyłącznie informacja, że materiał został przygotowany przez agencję oprawy i rozrywki TVP, czy jak tam się coś takiego nazywa. Zero informacji, kto tam zaśpiewał, jakie były źródła tych materiałów. Zero informacji o Magdzie Umer, która to wyreżyserowała. Magda Umer odniosła się do tego krytycznie na swoim Facebooku, aczkolwiek no, nie ma możliwości pójścia z tym do sądu, ani nigdzie, bo umowy były tak skonstruowane, że wszystkie prawa do tego widowiska przeszły na TVP, więc ona nic z tym nie może zrobić, może sobie tylko pogadać na Facebooku, no bo pisało do niej mnóstwo osób, co to jest i
5: pani
6: dlaczego.
5: Pani Magdo, co się stało? Czemu tak?
6: No a ona nie ma z tym nic wspólnego, absolutnie. No zresztą pani Magda jest przeciwniczką obecnej władzy, więc no czyżby dlatego ją wycięto? Nawet przecież w serialu się nie pojawiła ani ona, ani Krystyna Janda, która też w życiu Agnieszki Osieckiej była postacią ważną. W ogóle no tak. nie istniały, nie było takich osób.
5: Prezes uznał, że nie.
6: Ja myślę, że po prostu no, prezes jest oczywiście osobą o szerokich horyzontach, ale nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego. To jest, wiesz, dobry car i źli bojarzy.
5: Tak.
6: Także sądzę, że prezes tutaj miał jak najlepsze
5: intencje.
6: Zamiary,
5: ja po prostu, wiesz, ja myślę, że te napisy to się nie pojawiły tylko dlatego, no, że ci ludzie już byli tak zmęczeni tym montowaniem, sklejaniem tego materiału, no, że wiesz, że już tam, no, kto jakieś napisy czyta, no, na końcu.
6: Ale po co w ogóle coś takiego robić? To znaczy, ja rozumiem, że może czas w ramówce był nie za długi, więc cały koncert by się nie zmieścił, bo on jednak trwał trochę, ale że siedzisz i montujesz piosenkę, a tu z tego koncertu, tu z innego, no chyba, że taka sklejka już była w archiwach TVP i była kiedyś wyemitowana, ale jeżeli tak, to po co ktoś coś takiego zrobił? Nie rozumiem tego, było to trochę dziwne i trochę niesmaczne. Rzeczą, która również mnie zastanawia, jest kwestia naszego reprezentanta na Eurowizję. Pamiętam, że miałam się do tego odnieść już 2 tygodnie temu w naszym programie i wtedy powiedziałam ci chyba poza anteną, no zapomniałam o tym powiedzieć, że jeszcze nie wiemy, kto nas będzie reprezentował na Eurowizji, aha, ani też jaki będzie sposób wyboru reprezentanta, ale za 2 tygodnie, jak będzie kolejny program, to już na pewno będziemy to wiedzieć. Otóż jesteśmy dalej w tym samym punkcie, w którym byliśmy, a sezon preselekcyjny już chyba jest za półmetkiem. Sporo krajów wybrało swoich reprezentantów, albo przynajmniej wiadomo, jaka będzie procedura. U nas nic nie wiadomo, a przypomnijmy, że warto byłoby, no bo należy się to Alicji Szemplińskiej, która nas miała rok temu reprezentować i z przyczyn oczywistych tego nie mogła zrobić, aby to właśnie ona nas reprezentowała, więc skoro TVP tak przedłuża te decyzje, to tak jakby chciało przyznać to prawo komuś innemu, co nie będzie okej, bo można Alicję lubić lub jej nie lubić, konkretnie jej sposobu śpiewania chociażby, ale wywalczyła w zeszłym roku, no można powiedzieć, że średnio tam uczciwa była ta rywalizacja w szansie na sukces, o tym mówiliśmy, ale otrzymała ten bilet do Rotterdamu.
5: Ale otrzymała, dokładnie, więc powinna jednak nas reprezentować, mieć te szanse.
6: Tak, więc oczywiście ja śledzę ten temat, dam wam znać, jak będzie wiadomo, kto pojedzie na Eurowizję od nas, o ile pojedzie, bo to też kwestia tego, że są rozważane różne formy realizacji tego widowiska, jest kilka wariantów określających różny stopień zdalności, że tak powiem, takie stworzy neologizm, kwestia tego, co się uda przeprowadzić w studiu, co się uda przeprowadzić w samym Rotterdamie, co będzie trzeba nagrać, czy będzie mogła być publiczność, czy nie będzie publiczności, to wszystko się okaże, mimo że nie jestem jakąś super fanką Eurowizji, to jakoś w miarę śledzę ten temat, ale musiałam się z wami tym podzielić, bo no troszeczkę to już wygląda na przesadę, bo jest koniec lutego, a pod koniec lutego w zeszłym roku to my byliśmy już po 3 odcinkach Szansę na sukces i już wybraliśmy reprezentantkę, także trochę to wygląda już słabo. Jestem wam winna jeszcze uzupełnienie w jednej sprawie. bo powiedziałam wam w poprzednim odcinku, że w zarządzie Imperium Prezesa Jacka ma zasiąść kolejny człowiek. Nie żeby to było jakieś szalenie istotne, ale warto to odnotować, skoro już ten temat zaczęłam w poprzednim wydaniu, że jednak ten człowiek tam nie zasiądzie. Otóż Rada Mediów Narodowych nie powołała Wojciecha Kasprowskiego na członka zarządu Telewizji Polskiej. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański w piątek, 5 lutego, zarządził głosowanie korespondencyjne nad powołaniem Wojciecha Kasprowskiego do zarządu Telewizji Publicznej. To był ten pan rekomendowany przez Porozumienie Jarosława Gowina, czy czyje tam w końcu jest to Porozumienie. Termin na oddanie głosów przez członków Rady upłynął z końcem dnia w poniedziałek. Jak ustalił Press, uchwała o powołaniu Wojciecha Kasprowskiego nie została jednak podjęta z powodu braku kworum, bo w głosowaniu udział wzięło 2 z 5 członków Rady Mediów Narodowych. Aż tak. No, ale przypominam, że członków z ramienia partii rządzącej jest 3, więc to już widać, że coś tu poszło tak dziwnie. No, głosów na pewno nie oddali Juliusz Braun i Robert Kwiatkowski. No to chyba nikt nie jest zaskoczony, prawda? Bo jeden z koalicji, drugi z lewicy, no to wiadomo, że oni coś tu będą torpedować. Juliusz Braun wnioskował o unieważnienie tego głosowania. Już mówiąc w skrócie, powołał się między innymi na to, że po pierwsze nie jest to tak pilna sprawa, by ją trzeba było procedować korespondencyjnie i że z tym można poczekać. A po drugie chodzi o to, że ten pan Kasprowski to chyba nie ma odpowiednich kompetencji. Nawet na pewno przedstawione przez niego dokumenty nie wskazywały na to, żeby coś tam z mediami miał wspólnego, więc no, czy to rzeczywiście jest osoba właściwa na właściwym miejscu. Portal wirtualnymedia.pl nieoficjalnie ustalił, że w głosowaniu udział wzięli Krzysztof Czabański i Joanna Lichocka, czyli nie wzięła udziału Elżbieta Kruk z PiSu i podobno oboje byli przeciw, i Czabański i Lichocka, więc po co to wszystko? Nie wiadomo.
5: Nie wiadomo.
6: Chyba są po prostu jakieś takie rozgrywki koalicyjne wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy i dlatego wyszła jakaś taka dziwna sprawa, więc to w ramach uzupełnienia chciałam tylko dodać. To chyba tyle, jeżeli chodzi o Imperium Prezesa Jacka. W Imperium Prezeski Agnieszki będziemy nieco później, a teraz z kolei zaśpiewa nam Danuta, utwór, który już u nas
5: ale nie Cholecka.
6: Niestety nie, tylko Danuta Błażejczyk, utwór, który już kiedyś u nas był, no ale rzadko mówimy o paniach o imieniu Marzena, a teraz tak się właśnie zdarzyło, więc no co prawda to pani tam zaśpiewa, że Marzenki to cudowne panienki, no ja uważam, że niewdzięczne i źle się zachowujące, bo opuszczają tak wspaniałe imperium, no ale niech tak już będzie. O Marzenkach pani Danuta Błażejczyk teraz zaśpiewa.
9: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: Piosenka za nami, a przed nami kolejna porcja informacji i to też informacje z Imperium.
6: Tak, z Imperium i pozwoliłam o tym powiedzieć Michałowi, znajcie moje dobre serduszko. Dodam jeszcze tylko tyle, że nam się to całkiem ładnie zazębia, ponieważ utwór o Marzenkach, który zaśpiewała Danuta, napisała, to znaczy jego tekst napisała Agnieszka Osiecka, więc widzicie, wszystko jest w temacie, a teraz będzie o Adamie.
5: A teraz będzie o Adamie i to o Adamie nie byle jakim, bo o Adamie Mickiewiczu. Otóż już dziś po godzinie 20 Telewizyjna Dwójka zaprasza na premierę spektaklu muzyczno-rozrywkowego w reżyserii Marcina Kołaczkowskiego. Zatytułowany będzie ten spektakl Zakochany Mickiewicz. Sztuka ta nawiązuje do ballady Romantyczność Adama Mickiewicza, która stała się manifestem epoki. W tym roku mija 200 lat od powstania pierwszej wersji tego utworu. Zakochany Mickiewicz to muzyczny spektakl inspirowany postacią Adama Mickiewicza. Widowisko zrealizowane jest z udziałem artystów, którzy wcielą się w postaci z czasów wieszcza, takie jak Słowacki, Chopin, Zam oraz Karusia. W obsadzie znaleźli się Krzysztof Kwiatkowski, Joanna Pocica, Janek Traczyk, Maciej Pawlak, Jakub Bruejzer, Maciej Makowski i Jacek Lenartowicz. W widowisku wystąpią również artyści i to myślę, że zdecydowanie bardziej znane nazwiska i pseudonimy przynajmniej niektórych, no bo mamy Natalię Kukulską, mamy Maję Kleszcz, Piotra Cugowskiego mamy również, będzie Igor Herbut, Trevoci. Czy ty kojarzysz kogoś
6: czy
5: takiego?
6: Trevoci. Ja widuję tę nazwę czasem, ale w zasadzie nie wiem, z czym się ona wiąże. Wybaczcie moją ignorancję.
5: Bożena i Lech Makowieccy będą, Olga Szomańska, Edyta Paweł i Łukasz Golcowie. No tak. Oni to nigdzie się nie mogą... Po prostu telewizja bez nich się obyć nie może. Będzie, tak, będzie Maciej Balcar, Pektus, Tadeusz Seybert oraz Krzysztof Iwaneczko.
6: No tych dwóch ostatnich możecie kojarzyć z The Voice of Poland.
5: Tak. Oprawę taneczną stworzyła grupa Art Color Ballet pod kierunkiem Agnieszki Glińskiej, a pomysłodawcą widowiska jest Lech Makowiecki. Także będzie można to już dziś po godzinie 20 sobie to obejrzeć. Będzie, myślę, że rzeczywiście coś ciekawego. Trochę dużo, podejrzewam, że będzie dużo piosenek. Skoro tylu artystów i jeszcze jakaś grupa taneczna, to tam oczywiście będą w międzyczasie jakieś teksty się pojawiały, ale ja się spodziewam sporej ilości muzyki przy tej okazji.
6: No, z pewnością tak, więc rzeczywiście jest to jakaś taka ciekawa forma, przynajmniej tak się to zapowiada, no bo trochę widowisko muzyczne, trochę teatralne, no a skoro ta muzyka będzie, no to i u nas ona musiała być. I było trochę umuzycznień wierszy Adama Mickiewicza.

0: Bo o czymżby innym?
1: No o czymżby innym, o tym to właśnie jest. Dalej o telewizji, bo dzisiaj tak będziemy trochę skakać. Będzie najpierw trochę telewizji, potem trochę radia. Zobaczymy, jak nam się to wszystko dalej ułoży. W każdym razie, no chociaż może jeszcze nie do końca widać to za oknami, to wiosna idzie. Wiosna oznacza nowości w telewizyjnych ramówkach. No i te stacje telewizyjne, jak wiemy, startują w różnym czasie z tymi swoimi propozycjami. TVN na przykład część z nich wprowadził już w mijającym tygodniu, o nich wam mówiliśmy, chodzi o serial Lab, serial Tajemnica Zawodowa i trzeci sezon Chyłki. I część swoich kolejnych propozycji TVN wprowadzi później w marcu, o czym wam powiemy później w marcu, czy jakoś w jego okolicach. Podobnie inne stacje telewizyjne jak Polsat, czy jak Imperium Prezesa Jacka, ale są takie stacje, które już startują troszkę wcześniej zarówno z nowościami, jak i z powrotami. I my o takich dwóch stacjach wam dzisiaj powiemy. To są stacje z grupy TVN. Najpierw będzie TVN z siódemką, a potem będzie TTV. No i zaczniemy właśnie od TVN-u z siódemką, bo pan Miszczak to chyba ostatnio powiedział, że takie są super wyniki tego TVN-7, tak udało im się ożywić tę stację, wprowadzając do niej nowości, że już chyba można mówić śmiało nie tyle o wielkiej czwórce, czy jedynka, dwójka, Polsat i TVN, ale o wielkiej piątce, że ten TVN-7 do nich dołączył. No czy rzeczywiście już aż tak? No nie wiem, trudno mi ocenić, ale mamy no właśnie nowości, nie nowości, trudno powiedzieć. Za chwilę zobaczycie, bo to dość ciekawa historia. W każdym razie już od najbliższego poniedziałku będzie można w TVN7 oglądać coś takiego, co się nazywa Ten Moment. To jest serial opowiadający o dramatycznych wydarzeniach, które na zawsze odmieniły losy ludzi. Jego bohaterami będą też osoby, które wcześniej się nie znały, a które połączył ten sam bieg wydarzeń. Serial ma wyróżniać realizacja techniką split-screenową, która wizualizuje jednoczesność akcji, tak to się nazywa. Scripted Doku, czyli no taka nazwana paradokument, składa się z 60 odcinków. No i teraz, które zostały nagrane w 2015 roku.
0: Ale to nie jest to tak, czasu temu.
1: To nie jest tak, że oni to wtedy nagrali i po 6 latach stwierdzili, że może to wyemitują, albo przez tyle lat trwała jakaś postprodukcja. Otóż pierwsze 20 odcinków cyklu oglądać można było jesienią 2015 roku, roku w TVN-ie. W poniedziałki i wtorki o godzinie 20:50. A pozostałe 40 odcinków paradokumentalnego cyklu pokaże siódemka właśnie. Już od najbliższego tygodnia będzie pokazywać.
0: Czyli tak sobie postanowili zdjąć ten serial w jednej trzeciej, po jednej trzeciej emisji, no i teraz wrzucają go po kilku latach.
1: Tak, no wiadomo, że zdjąć można było tyle, że to każdy odcinek jak w paradokumencie jest osobną opowieścią. Po prostu, no nie oszukujmy się, nie zdejmuje się takiej rzeczy bez powodu. To się pewnie nie sprawdziło. Ja nie oglądałam tego, przyznam. Jeżeli
0: ja
1: wy oglądaliście serial Ten Moment w 2015 roku, to dajcie nam znać, czy rzeczywiście zgadzacie się z naszymi przypuszczeniami, że coś tam się nie powiodło, a może to się wam właśnie podobało i się cieszycie, że zobaczycie 40 kolejnych odcinków po 6 latach. Ten moment będzie można oglądać w dni powszednie o godzinie 17:20, począwszy właśnie od 22 lutego, czyli najbliższego poniedziałku. Aktualnie nie są nagrywane kolejne odcinki cyklu. TVN7 na razie pokaże tylko te odcinki, które zostały nagrane w 2015 roku. No czyli trzeba czymś wypełnić ramówkę i ktoś tak siedział, przypomniał, słuchajcie, my nagraliśmy takie coś i my tego nie skończyliśmy.
0: To może to wyemitować
1: to i przynajmniej przedstawimy to, że mamy nowość w tym TVN7, prawda? I jakoś się zapełni.
0: I będzie wielka piątka.
1: Pasmo. I będzie wielka piątka, zawsze to coś innego niż kolejne powtórki sędzi Anny Marii czy innych podobnych programów. Co do powrotów, takich już oczywistych powrotów do TVN7, to tego samego dnia, czyli 22 lutego wraca Hotel Paradise. Emisja tego programu od poniedziałku do czwartku o 20:30. Jak głoszą zapowiedzi, trzecia edycja programu została nagrana na Zanzibarze i szykuje się jeszcze więcej zwrotów akcji niż w dotychczasowych odsłonach, ponieważ w hotelu pojawi się więcej uczestników niż to dotychczas bywało. Z kolei w każdy piątek, począwszy od 26 lutego, będzie emitowany piąty sezon Ślubu od pierwszego wejrzenia. Jak czytamy w zapowiedzi, producenci przygotowali kilka niespodzianek dla fanów formatu i wprowadzili do jego formuły trochę nowości, ale nie zdradzają jeszcze, jakie to są. I już wiadomo, że szykuje się jeszcze następny

0: sezon względem tego, który teraz zostanie pokazany. Także myślę, że będę oglądać. Oczywiście zakochani po uszy wciąż są i z tego, co czytałam, to ma być finałowy sezon, ten, który jest od stycznia.
1: Nareszcie,
0: więc wreszcie. I Brzydula też cały czas jest. Także tak wygląda oferta TVN7. A warto jeszcze dodać taką ciekawostkę odnośnie TVN-u głównego, bo jednym z programów, które wróciły od zeszłego tygodnia, są Milionerzy i Milionerzy wrócili w wersji pandemicznej. Wersja pandemiczna Milionerów polega na tym, że nie ma publiczności w studiu. A to z kolei wiąże się z tym, no, że jedno koło ratunkowe, czyli pytanie do publiczności,
1: odpadło.
0: No nie jest już możliwe. Stąd też taka mała zamiana w regułach tej odsłony. Wróciło koło, które już kiedyś było w jednym sezonie, w jakimś tam 2010 roku czy 2009, mianowicie zamiana pytania. Czyli jeżeli pytanie jest za trudne i wiesz, że nic z tego nie będzie, no to możesz poprosić o kolejne, oczywiście modląc się, żeby nie trafić jeszcze gorzej. Także to taka ciekawostka. Za chwilę, jak wspomniałam, przejdziemy do TTV, a teraz piosenka. Skoro program Ten Moment, i to będzie program o takich szczególnych, serial o takich szczególnych momentach, to trochę coś jak Dzień, który zmienił moje życie w Polsacie.
1: No tak.
0: Jakoś mnie kojarzy ten opis. No to właśnie teraz o jednym momencie, który ma w pamięci zaśpiewa Tomek Szczepanik wraz z zespołem Pektus.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie radia DHT. Zastanawialiśmy się poza anteną, czym właściwie jest ta piosenka i w sumie...
0: I nie doszliśmy do niczego. Ja wspominałam, że ten utwór był prezentowany w programie Hit Generator, który ostatnio wspominałam na antenie. I wówczas w jednym odcinku, bo ta piosenka wraz z piosenką Choć przytul przebacz piaska przechodziła tak z odcinka na odcinek, była wybierana głosami widzów do kolejnych awansów. I Edyta Junkowska w końcu stwierdziła, że ona nie wie, o czym jest ta historia, oprócz tego, że zdarzyła się je w jednym z wielu miast na Zakręcie. I ja chyba mam podobnie, też do końca nie wiem, o co tu chodzi. Mam nadzieję, że będzie wiadomo, o co chodzi w kolejnych odcinkach serialu Ten Moment. Mam nadzieję, że to nie dlatego spadło, że nie wiadomo, co się tam dzieje. Bo wiesz, taka jednoczesna realizacja,
1: no
0: synchron, to może tam był taki problem. Natomiast wiemy, przynajmniej mniej więcej, co będzie się działo i o co będzie chodziło w nowościach, jakie ma dla nas stacja TTV.
1: Tak jest, zaglądamy najpierw do premier, a tu mamy dwie premiery w ofercie tej stacji. Na dobry początek kilka słów na temat programu Polski Świat. Program ten pokaże różne kraje świata z perspektywy Polaków, którzy żyją w nich na stałe. Jak czytamy w opisie, nasi rodacy w ramach serii obalą mity, opowiedzą o największych zaskoczeniach i rozczarowaniach, a także o niespodziewanych różnicach kulturowych. Tutaj nie będzie tematów tabu. Zdradzając kulisy codzienności na obczyźnie, nasi rodacy przybliżą koszty życia, normy i zasady społeczne. Uroki nieodkrytych miejsc, a czasem ograniczenia i bariery, z jakimi spotykają się obcokrajowcy. Premierowe odcinki cyklu Polski Świat są nadawane w środy o godzinie 20:05, począwszy od 17 lutego, no czyli od zeszłej środy. Jeden odcinek gdzieś tam ewentualnie macie w plecy, ale jak was stać wydać kilka złotych, o czym też jeszcze będziemy mówić, no to
0: tak.
1: To jest do obejrzenia w playerze. Drugi program, który jest premierą w ofercie stacji TTV, to Najgorsze polskie tatuaże.
0: Już o nim wspominaliśmy,
1: tak,
0: bo
1: tak,
0: on
1: wspominaliśmy.
0: Tam w playerze się pojawił przedpremierowo, ale rozumiemy, że nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić, żeby go tam obejrzeć, a skoro można go już w telewizji legalnie, no to chyba warto przypomnieć i nieco więcej powiedzieć.
1: Tak, i to już od dziś TTV zacznie pokazywać Najgorsze polskie tatuaże, czyli polską wersję amerykańskiego formatu. W każdym odcinku programu pojawi się czworo posiadaczy tatuaży, dla których ciała to dziś powód do wstydu.
0: Dziara.
1: No tak, ale i ciała przy okazji.
0: No tak, dziara na ciele.
1: Na ciele, dokładnie. Tym razem trafią jednak w ręce profesjonalnych tatuatorów. Wyzwania przykrycia najgorszych polskich tatuaży podejmą się Sebastian Junior, Kaja, Tomek, Łukasz oraz Paweł. Każdy z nich ma swój indywidualny styl tatuowania, old school, graficzny. realizm czy dotwork. Nie wiem, czym jest dotwork.
0: Też nie wiem.
1: Bo to są, bo to rzeczywiście, ja wiem, czym jest datcam, polskie no, radio, datcam, ale, ale czym jest dotwork, to nie wiem. Doświadczenie zbierali latami, teraz stają oko w oko ze zmorą każdego artysty, czyli fuszerką i niechcianymi ozdobami na ciele. Obecnie już co dziesiąty Polak jest wytatuowany, a to może oznaczać dla nich sporo pracy. Sztuką jest zrobić dobry tatuaż, ale jeszcze większą jest przykryć fatalny. Emisja co sobotę na antenie stacji TTV po godzinie 22:00 i tu dobra informacja, jeżeli wam się ten format podoba, dwa odcinki będzie można sobie obejrzeć co tydzień.
0: A może już widzieliście nawet nie w playerze, ale tam chyba pierwszy odcinek był pokazany w głównym TVN-ie, także może już też ktoś miał okazję to zobaczyć nieustająco. Zachęcamy, żeby do nas pisać. No, ale oczywiście najbardziej lubimy zarówno te piosenki, które już znamy, jak i te programy, które już znamy, stąd też do TTV wracają dobrze znane pozycje i jedno z nich są Królowe Życia. Emitowane są już od 16 lutego, ten kolejny sezon tego programu i premierowe odcinki będą emitowane 4 dni w tygodniu. Od wtorku do czwartku o godzinie 22:05 jeden odcinek, a w piątek o tej samej porze dwa odcinki, więc dosyć tego dużo i to spory przyrost względem poprzednich sezonów. Kolejny program, który już wrócił, o którym mówiliśmy, że wraca, to jest It's My Life. We wtorek 16 lutego na antenie TTV pojawił się drugi sezon nagrywanego w Krakowie It's My Life, to moje życie. Nowi uczestnicy serii trafią pod jeden dach, by poznać, jak smakuje dorosłość w czasach pandemii. W drugiej edycji programu w kamienicy na nowych bohaterów czekać będzie uczestnik poprzedniej serii, Mateusz, który zdecydował się zaryzykować i przez kilka miesięcy mieszkał sam. Emisja tego programu we wtorki i w środę, a więc też mamy przyrost, bo chyba w poprzednim sezonie były tylko wtorki. We wtorki i w środy o godzinie 22:30 po dwa odcinki, także też całkiem sporo tego jest. W serwisie player.pl prapremiery programu dostępne będą dzień wcześniej. Kolejny program, który wraca już od jutra i który też był w playerze przedpremierowo, to jest Down the Road, zespół w trasie. Bardzo się wszyscy cieszymy. Widzowie TTV od 21 lutego będą mogli oglądać przygody Przemka Kossakowskiego i grupy 6 osób z zespołem Downa. Jak patrzyliśmy na listę uczestników tej odsłony, to no oczywiście znów będą 3 panie i 3 panów, z czego 2 panie mają na imię Paulina, a jedna pani ma na imię Paula, więc pewnie jakieś ksywy tam musieli dostać, żeby można było ustalić, o którą
1: o kogo
0: z dziewcząt chodzi.
1: Tak.
0: Uczestnicy programu Down the Road wyruszają w podróż, aby przełamać stereotypy, nauczyć się nowych rzeczy, a także przełamać własne bariery z dala od domu i rodziców. W drugim sezonie ekipa przemierza Chorwację i Grecję. Emisja w niedzielę o godzinie 22:00. Ja się już bardzo cieszę. No jak wspomniałam, produkcja jest już dostępna w playerze. Kolejna dobrze znana i lubiana nowość to Google Box przed telewizorem, który wraca od najbliższego poniedziałku. Emisja w poniedziałki o 22:00.
1: Czyli kolejna... takie Motel Polska.
0: Można tak powiedzieć, odwrócić rzeczywistość.
1: Tak jest.
0: I kolejna propozycja, która nieco później wraca, ale już skoro jesteśmy przy TTV, to o niej powiemy. To jest program De Facto. Tutaj też pewne zmiany i takie zapowiedzi dotyczące tego sezonu, które są dosyć ciekawe, więc pozwolę sobie je przedstawić. W programie widzowie znajdą odpowiedzi na wiele pytań. Dowiedzą się, czy śmieci z kosmosu mogą nam spaść kiedyś na głowę, albo czy należy bać się cyborgów. Także jak się boicie, no to możecie obejrzeć się, okaże, czy rzeczywiście jest czego. Ekipa programu przyjrzy się najnowszym osiągnięciom naukowym, zaprezentuje nowinki technologiczne i zajrzy do świata przyrody, fizyki i medycyny. Widzowie dowiedzą się też, dlaczego niektóre kobiety postanawiają zjeść swoje łożysko oraz co kryje w sobie męska broda. Ja się boję, nie wiem, czy chcę to wiedzieć. Wiosenną nowością w programie będzie pojawienie się pary podróżników i vlogerów Oli i Borysa, którzy od lat prowadzą kanał Planeta Abstrakcja. Wspólnie z nimi widzowie zajrzą do nielegalnych nielegalnej kopalni złota w Peru, a także obejrzą, jak z perspektywy mieszkańców Gujany Francuskiej wygląda start rakiety kosmicznej. Ponadto vlogerzy pokażą, jak wygląda nocna impreza w Afganistanie. Prowadzącym niezmiennie będzie Janek Pirowski. No tylko tutaj państwo vlogerzy jeszcze ubogacą ten program, a emisja de facto w każdą niedzielę o godzinie 9.15 na antenie TTV, ale nie od jutra, a tylko od tej kolejnej niedzieli, czyli od 28 lutego. Także jeszcze tydzień możecie poczekać. Kolejna nowość pojawi się dopiero sporo później. Chodzi o program Kanapowcy. Kolejny sezon tego programu wystartuje 6 kwietnia o 22. To już wiemy i wam dajemy znać. Może będziemy pamiętać, żeby wam o tym przypomnieć, ale do kwietnia jest sporo czasu. W każdym razie dobrze, żebyście wiedzieli, że to nie tak, że ten program znika, tylko że jego emisja jest zaplanowana na późniejszy okres. I to też nie jest tak, że znika z TTV pani Katarzyna Bosacka, bo nie zaplanowano na ten sezon żadnej nowej produkcji z jej udziałem, ani też powrotu jakiegoś poprzedniego formatu. Pani Katarzyna jak najbardziej w stacji jest, niedługo będzie nagrywała kolejny sezon programu Mądrzejemy, ale po prostu w tym sezonie akurat tak się złożyło, że jej nie zobaczymy.
1: No tak, ale gdyby ktoś miał ochotę, to po prostu pozostaje poczekać.
0: Oczywiście, że tak. No to co, teraz
1: zagramy.
0: Teraz pioseneczka, za chwilę powiemy wam o tym, jak to właśnie jest z tym playerem i z tym płaceniem. A teraz utwór. No skoro była mowa o tatuażach, no to no mnie się jako pierwsza kojarzy Edyta Bartosiewicz, ale ona już u nas kiedyś była. A my się staramy, kiedy to nie jest konieczne,
1: to nie powtarzać,
0: aby nie powtarzać piosenek. Utworów, więc znaleźliśmy coś innego.
1: Tak, będzie Jordyn Sparks i Tattoo, piosenka z roku 2007. Wtedy to był hit. A czy wy jeszcze...
0: Taki zapomniany.
1: Tak, taki zapomniany, taki sezonowy, bo wiesz, bo to jak to ludzie od programowania muzyki to mówią, że są takie piosenki, które się starzeją i takie, które nie. I widocznie ta piosenka po prostu się zestarzała i jest takim zapomnianym, przykurzonym już przebojem, więc teraz jest okazja, żeby ją sobie przypomnieć, a być może po prostu ktoś ucieszy się, że ponownie słyszy to nagranie, bo już dawno nie miał okazji. A jeżeli chcecie usłyszeć nas, no to poczekajcie niecałe 4 minuty. Spokojnie, wrócimy do was.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radiodht.com.
1: Na antenie Radia DHT słuchacie magazynu RTV. To już jest odcinek numer 109, po raz 109. No już tak umownie przyjmijmy, że po raz 109 spotykamy się z wami, bo tam jeszcze
0: no, powiedzmy,
1: było...
0: powiedzmy tam jakieś 3/4
1: było, tak, jeszcze coś tego typu, ale po raz 109 spotykamy się z wami na antenie Radia DHT, żeby wam opowiedzieć o tym, co w mediach piszczy.
0: Tak, bo tak. Taki program był tu przed nami,
1: tak
0: tu wspominaliśmy w wydaniu 103/4. No w mediach i nie tylko, bo też trochę w internecie, bo to są rzeczywistości coraz silniej powiązane, jak wielokrotnie podkreślaliśmy. I właśnie teraz o ten internet zahaczymy, o tego playera, no bo jest to serwis, w którym szereg treści medialnych jest dostępnych. No i już, słuchajcie, nie będzie tak kolorowo. Ponieważ od wtorku 16 lutego wszystkie treści serwisu player.pl dostępne są wyłącznie w płatnych pakietach. Wszystkie treści, czyli no skończyło się
1: za darmo, nawet obarczone olbrzymią ilością reklam.
0: Tak. W ramach nowego pakietu kosztującego 4 zł miesięcznie będą emitowane reklamy. No i teraz, jak to w ogóle teraz wygląda z tymi subskrypcjami, co jest możliwe? W playerze są teraz dostępne 3 podstawowe pakiety. I tak, pierwszy z nich to pakiet player, który daje dostęp do niemal całej biblioteki serwisu. Wyłączenie to Canal Plus i HBO między innymi, ale zawiera wszystkie produkcje TVN, wybrane formaty partnerskich grup medialnych, takich jak Viacom, premiery, produkcje Player Original oraz kolekcje Discovery, o której mówiliśmy, w tym Discovery Plus Originals. Pakiet Player to treści dotychczasowego pakietu Start VOD, tak się on wtedy nazywał. Jego standardowy miesięczny abonament kosztuje 15 zł, a w promocji za 7,50 przez pierwsze 30 dni. Także można za połowę ceny, to przynajmniej na początku.
1: Przetestować.
0: Tak. Kolejnym pakietem jest Player Plus TV, w którego ofercie są treści pakietu Player, a także streaming niemal 30 kanałów telewizyjnych. Pakiet Player Plus TV to treści dotychczasowego pakietu Start VOD Plus TV. Jego standardowy miesięczny abonament kosztuje 30 zł, ale też chyba można jakąś tam promocję na to dostać. I teraz nowym, zupełnie nowym pakietem na platformie będzie player z reklamami. Obejmuje identyczne treści jak w pakiecie player, czyli tym pierwszym podstawowym. Różnica jest taka, że w ofercie playera z reklamami, jak sama nazwa wskazuje, są emitowane spoty reklamowe. Cena tego pakietu to 4 zł za 30 dni. W tej cenie jednak użytkownicy uzyskają dostęp do większości treści, które dotychczas nie były w ofercie playera w modelu tym tak zwanym AVOD, czyli modelu darmowym. Między innymi chodzi o przedpremierowe odcinki seriali i programów, no bo rzeczywiście tego nie można było obejrzeć za darmo, trzeba było poczekać na emisję w telewizji. No a teraz no, nie ma takiego pakietu, tylko albo nie oglądasz niczego, bo nie płacisz, albo płacisz te 4 zł
1: i oglądasz
0: zarówno przedpremierowe, jak i już wyemitowane odcinki twoich ulubionych seriali i programów, ale i tak masz w tym reklamy.
1: Reklamy. Ciekawe, czy na początku i na końcu, czy też będą w środku.
0: Też w środku. Bez zmian za dodatkową opłatą w playerze będą dostępne pakiety z kanałami HBO, Canal Plus czy Eleven Sports. Dlaczego w ogóle to wszystko i po co to wszystko? Mamy komentarz biura prasowego TVN do tej sprawy i oni tam napisali tak. Chcemy uprościć model korzystania z playera. Podobnie jak wiele światowych serwisów premium, zdecydowaliśmy się przejść na model biznesowy oparty całkowicie na subskrypcji. Rezygnujemy z podziału na AVOD i SVOD, czyli tego podziału na darmowy dostęp, wyłącznie darmowy i ten model oparty na płatnych subskrypcjach, czyli teraz mamy tak naprawdę tylko SVOD, tylko subskrypcje, gdyż chcemy uprościć model korzystania z platformy, a jednocześnie zapewnić widzom korzystającym z naszych usług jak najlepsze wrażenia. Od 16 lutego dostęp do większej liczby produkcji na playerze, w tym tytułów Player Original, Discovery Plus Originals oraz Premier stanie się możliwy dla szerszej grupy odbiorców, a podział usług na pakiety będzie prostszy i bardziej przejrzysty.
1: Szczerze, ja się tak trochę tego obawiam z jednego prostego powodu. Mianowicie takiego, że tam w przypadku TVN-u, w przypadku tych subskrypcji konieczne jest podanie danych karty. Przynajmniej tak było. Kiedyś.
0: No właśnie, masz rację.
1: Teraz być może zostanie jakoś to inaczej zrealizowane, chociaż wątpię w to. A kiedyś były przeprowadzane takie badania i wyszło, że o ile Polacy bardzo chętnie korzystają z bankowości elektronicznej, z instrumentów płatniczych jakichś takich właśnie typu Blik i podobnych, to jest u nas jednak taka obawa przed podawaniem danych kart płatniczych. To się po prostu wzięło stąd, że no, można było się nasłuchać o różnych przekrętach, oszustwach, wyłudzeniach, kradzieżach pieniędzy właśnie za pomocą tych danych kart płatniczych i bardzo niechętnie to podajemy. I zastanawiam się naprawdę, jak dużo osób się mimo wszystko skusi, bo to też przecież to, ten player, to nawet nie da się go, jak dobrze pamiętam, wykupić wewnątrz aplikacji mobilnej na zasadzie subskrypcji, to trzeba wejść tam na to konto tvn.pl i tam trzeba podać dane karty. Także
0: nie mówiąc o tym, że nie wszyscy korzystają z kart płatniczych. Nawet nie trzeba się obawiać tego, żeby podawać te dane, ale to są osoby, które nie mają kart.
1: To znaczy, no w dzisiejszych czasach to trudno o to chyba jednak. No bo w banku jak masz konto, no to zazwyczaj masz jednak tę kartę.
0: No tak, ale czy tak zawsze było? Czy osoby, które nam wcześniej zakładały te konta, to wszystkie mają karty? No nie wiem w sumie. Natomiast no oczywiście wiadomo, po co ta zmiana playerowi, no bo chce sobie zarobić jeszcze więcej.
1: Tylko właśnie pytanie, czy zarobi?
0: czy to się rzeczywiście im opłaci. Z naszej perspektywy to zdecydowanie nie jest dobra zmiana, bo po prostu czasem się zdarza tak, że oglądasz coś w telewizji, jakiś jeden swój serial i nie możesz obejrzeć akurat danego dnia, więc chcesz nadrobić odcinek i ty już musisz po to wykupić sobie pakiet.
1: Ale wiesz co, ja bym nawet był skłonny sobie wykupić ten pakiet, tylko pod jednym warunkiem, żeby to było dostępne.
0: A, tak,
1: a z playerem i z dostępnością aplikacji dla osób niewidomych, dla czytników ekranu jest źle.
0: No ale właśnie tak jak ja teraz oglądam w TVN-ie jedną rzecz, to jest serial Chyłka. I załóżmy, że jakiegoś konkretnego dnia nie będę mogła obejrzeć tej Chyłki. I ja dla tego jednego odcinka już muszę zapłacić te 4 zł.
1: Te 4 zł.
0: To nie jest dużo,
1: nie jest
0: ale po
1: dużo,
0: co?
1: Ale po co? Szczególnie, że to jest mało wygodne, to płacenie. Jeszcze w dodatku.
0: No tam ja nie wiem, my tam dawno temu to płaciliśmy chyba, więc nie wykluczamy, że jest jeszcze gorzej z dostępnością.
1: Może być.
0: Może by było lepiej, to nie mam takiej wiary w playera. Dajcie znać, drodzy niewidomi słuchacze, jak tam wygląda teraz z dostępnością.
1: Znaczy, ostatnio ktoś na jednej z grup środowiskowych skarżył, że właśnie player przestał działać. No to już wiadomo, czemu ten player przestał działać, bo i prawdopodobnie mogę wnioskować tylko, bo nie otwierałem playera ostatnio, szczerze mówiąc. Nie miałem jakiejś takiej ochoty na to. Ale podejrzewam, że właśnie może być tak nawet, że niewidomi nie są informowani o tym, że teraz, żeby coś obejrzeć, to trzeba zapłacić. Że ten komunikat może nawet nie być wyświetlany w jakiś taki, wiesz, widoczny sposób.
0: Dajcie znać, jak to wygląda, bo ja byłam na playerze akurat 2 dni przed tą zmianą, kiedy oglądałam to widowisko Jesteśmy w domu, to takie ramówkowe, to było w niedzielę, jeszcze nie wiedzieliśmy, co się we wtorek wydarzy. Zostając w playerze, no zdarza się tak, że ma on taką swoją ofertę unikalną i pokazuje jakieś rzeczy, których nie pokazują stacje telewizyjne współpracujące z nim. I taką właśnie propozycją jest program Wildlife. 11 lutego w serwisie player.pl zadebiutował nowy program, czyli właśnie Wildlife, czyli Dzikie Życie. Uczestnicy reality show poddawani są nieustannym próbom, nie wiedząc do końca, jaki jest ich cel. To jak w życiu, prawda? Życie
1: no tak,
0: tak nas poddaje próbom i nie wiadomo w ogóle, po co to wszystko. 10 nieznajomych, 5 mężczyzn i 5 kobiet spędzą 2 tygodnie na jednej z wysp Oceanu Atlantyckiego. Luksusowy hotel, piękne plaże, drinki z palemką. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na drogie wakacje, ale pod osłoną urlopu marzeń kryje się zacięta walka o wygraną. Gra uczuć pełna niespodzianek. Na śmiałków czeka długa lista zadań, często szokujących do wykonania oraz całkowity brak reguł. Uczestnicy nie wiedzą, co czeka ich za rogiem, ani czy przejście próby będzie równać się z dalszym pozostaniem w programie. Tutaj jedno jest pewne, wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie i pod nadzorem obserwującego wydarzenia z oddali króla lwa, to taki trochę wielki brat, chyba,
1: no,
0: tak mi się kojarzy,
1: tak.
0: Który surowym ogniem ocenia swoich poddanych. Premiera Wildlife miała miejsce 11 lutego wyłącznie w serwisie player.pl i to mnie trochę zaskakuje, no bo jednak, żeby zrobić program w jakiejś takiej egzotycznej scenerii, to jakieś pieniądze trzeba wydać.
1: Trzeba. Oni może myślą, że z tych subskrypcji to im się zwróci.
0: Może, ale premiera była, kiedy jeszcze nie było o tym wiadomo. Odcinki będą udostępniane co tydzień w czwartki po godzinie 22. No nie wiem, jakoś nie widzę tego, bo wydaje mi się, że okej, te serwisy, tak jak player, zyskują na popularności, ale wciąż jednak ta telewizja tradycyjna jest popularna, więc jeżeli robi się jakiś taki duży format, na który się wydaje trochę pieniędzy, no to wydawałoby mi się, że powinien on iść przede wszystkim do telewizji tradycyjnej właśnie.
1: Zgadza
0: ale
1: się.
0: No może nie do końca rozumiem wizję państwa od playera. Oni na pewno zrobili to z jakiegoś powodu, bo oni tego jakoś specjalnie nie promują, ani nic takiego, więc w sumie jest to taka trochę dziwna historia. Pozostajemy jeszcze w klimatach, no skoro player to TVN, no i też TVN24, prawda?
1: Tak, a tu mamy odejście, bo oto Igor Sokołowski odchodzi z TVN24. Jak napisał w mailu pożegnalnym do współpracowników, w ostatnim czasie wydarzyło się kilka mniejszych i większych rzeczy, które przesądziły o tym, że to już nie jest moje miejsce. Odejście to naprawdę niełatwa decyzja, ale uczciwość względem widzów was was i samego siebie, nie zostawia mi innej możliwości. No to ciekawe, co to tam się zadziało, ale to, to może ma miejsce i ma związek z jakimiś tymi redukcjami dość istotnymi, no dość dużymi, jeżeli chodzi o TVN i stacje pokrewne. To jest już drugie odejście Igora Sokołowskiego z telewizji TVN24, bo wcześniej pracował tam w latach 2011-2015, prowadził pasma Dzień na żywo i Wstajesz i Wiesz. Później od kwietnia 2015 do marca 2016 roku pracował w TVP Info, następnie był prowadzącym Dzieje się i Dzień dobry WP w telewizji WP, z którą związany był od lipca 2016 do marca 2017 roku. No i tam później były te dość duże zwolnienia, no i pan Sokołowski był jedną z osób, która to odczuła. Do TVN24 wrócił w styczniu 2018 roku po 3 latach przerwy. Łączył to z pracą na kolei, bo od kilku lat jest pracownikiem PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie, jak sam mówi, zajmuje się bezpieczeństwem. No to ciekawe, tu z jednej strony telewizja, z drugiej strony kolejnictwo. No nie ma to jak dywersyfikacja umiejętności, bo nigdy nie wiadomo, co nam się w życiu przyda. Teraz jeszcze jedna taka krótka informacja. Jak informują czytelnicy serwisy radiopolska.pl, do regionów, w których można odbierać eksperymentalny multiplex DVB-T2 TVN, dołączyło Pomorze. MUX zawiera 5 programów: TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro HD i TVN Fabuła HD. Przed 2 tygodniami testowy multiplex TVN-u uruchomiony został w Katowicach, Bydgoszczy, Łodzi i Warszawie. Także rzeczywiście, tak, mówiliśmy o tym, wspominaliśmy. Jeżeli ktoś z Pomorza, no to może sobie obejrzeć, popróbować coś odbierać.
0: No skoro jesteśmy przy TVN-ie, to nie sposób nie zahaczyć o jeszcze jedną taką informację, która się przebija nie tylko do portali medialnych, ale także no, do mediów takich ogólnych i do portali takich, bo chociażby Wirtualna Polska się zajęła sprawą koncesji dla stacji TVN24. Ponieważ ta koncesja upływa we wrześniu tego roku, nadawca powinien złożyć papiery o jej przedłużenie, w celu jej przedłużenia rok przed upływem tego terminu, to już o tym mówiliśmy w kontekście tych księży tam z Dolnego Śląska, no tak. No, ale tutaj w TVN24 są mądrzejsi od tych księży i zrobili to jeszcze kilka miesięcy przed terminem, jak to się z reguły robi, ale wciąż nie została wydana decyzja o przedłużeniu tej koncesji. Tam Krajowa Rada jakieś różne argumenty wysnuwa, że obecnie się zajmują tematem związanym z multiplexem pierwszym i z koncesją po ATM Rozrywka, wrócimy do tego tematu jeszcze później, albo że są jakieś braki we wniosku, ale z informacji wirtualnych mediów wynika, że TVN24 nie dostało takich wieści, czego tam właściwie brakuje w tym wniosku, jak i samo TVN24 też nie chce tej sprawy komentować, ale jak mówi pan Jan Dworak, związany wcześniej z Krajową Radą, no takie koncesje satelitarne to z reguły się od ręki przedłuża, więc w zasadzie nie wiadomo czemu zawdzięczamy to takie przedłużanie tej sprawy. Krajowa Rada na pytanie WP, no dobrze, ale w zasadzie czego brakowało w tym wniosku, no to ucina temat i w ogóle już się nie idzie niczego dowiedzieć, więc no wiadomo, że tutaj od razu spiskowe teorie, że wiemy, jak TVN24 stoi w kontekście obecnej władzy, więc czy aby nie jest tak, że oni coś tam by im chcieli odebrać, jakąś koncesję. Pani Lichocka mówi, że absolutnie tak nie jest możliwe i tak dalej. No ale nie wiemy, jak co tam z tego ostatecznie będzie i co w zasadzie za tym stoi, jakie motywacje. No w razie czego TVN24 może sobie poradzić w inny sposób, na przykład nadawać z Holandii czy jakiegoś innego kraju w Europie. No na przykład w Niemiec, po to z Niemiec po to, żeby TVP Info mogło pisać, że niemieckie media tak i tak się źle zachowują.
1: Polskojęzyczne, tak.
0: I tak, i niszczą Polaków i tak dalej. Więc będziemy monitorować tę sprawę, bo ona gdzieś tam rzeczywiście się przebija już poza ten taki medialny krąg zainteresowań, ale też no, nie wiemy, czy jest sens wchodzić tutaj w teorie spiskowe. Zobaczymy po prostu.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Prawdopodobnie TVN tę koncesję uzyska, no bo bez przesady.
0: No tylko nie wiadomo, dlaczego nie mogą.
1: Tak, no to jest takie, wiesz, takie przeciąganie lidów, być może takiego. Trochę takie pokazywanie pazurów, a my to możemy tutaj, tak, no, zobaczymy.
0: Tak to jakoś wygląda. A teraz u nas piosenka. W zasadzie się wydaje, że ona treścią nawiązuje do tego, o czym wam mówiliśmy, ale no, jest w tej piosence taka fraza, która pobrzmiewa, będąca zresztą jej tytułem, za darmo nic, więc żeby już wam się utrwaliło, że nie ma nic za darmo w ogóle w życiu, ale też na playerze, no to właśnie wam teraz o tym, ile się razy zaśpiewa Patrycja Kosiarkiewicz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Oj, nic za darmo, nic za darmo, no chyba, że radio DHT, w którym możecie słuchać programu RTV. O, jaka ładna puenta.
0: Tak jest. A my teraz przenosimy się do radia, potem jeszcze wrócimy do telewizji i na koniec do radia. Taki jest plan na dziś. No i tak zostajemy też w internecie poniekąd, no bo to teraz będą stacje internetowe.
1: Tak, 357.
0: To stacja z cyferkami, czyli 357. I kilka informacji, co się tam dzieje. Warto wspomnieć o tym, co tam się dzieje w nocy, no bo by się wydawało, że nic nie dzieje, bo jest muzyczka.
1: A tam w ogóle nic miało nie dziać na początku.
0: No tak, od tego zacznijmy. Ale całkiem fajny pomysł polega na tym, że po północy pojawiają się tam w całości płyty. Jakieś takie klasyczne, dobrze znane płyty, jak na przykład płyta zespołu Jumble, jak płyta zespołu Kult. Wczoraj był chyba kombajn do zbierania kur po wioskach, więc no takie no może klasyczne bardziej dla niektórych kręgów. Ale wygląda to, nie wiem jak było wczoraj z tym kombajnem, natomiast w przypadku płyt takich starszych, gdzie no mieliśmy jeszcze stronę A i B, no to po północy jest pierwsza część, potem lecą jakieś piosenki po prostu z bazy Radia 357 i po pierwszej część druga. Więc myślę, że to całkiem fajna okazja, żeby sobie jakieś albumy przypomnieć. Tam WW jeszcze było, chyba Republika, Manam, także warto śledzić, co tam jest emitowane i sobie słuchać płyt do poduszki. I mamy kolejną nowość. Nowość, która zadebiutowała w Walentynki, z taką nietypową zapowiedzią, że ponieważ Walentynki to dzień naznaczony miłością, to pierwszy program był poświęcony miłości Rosjan do Władimira Putina. Chodzi o program zatytułowany Wojna i spokój, rozmowy o czytaniu. W niedzielę o godzinie 20 ten program jest emitowany. Jest to autorska propozycja Pauliny Wilk dla wszystkich miłośników książek. W audycji cenionej pisarki, publicystki i reporterki będzie można znaleźć między innymi, ja pozwalam sobie to przytoczyć za wpisem o tej audycji na Facebooku, bo jakoś tak portale medialne mam wrażenie, że pominały w ogóle ten temat, ale co samo Radio 357 mówiło o tym programie, że co tam będzie? Nie tylko poważne rozmowy z autorami, którzy czytają oraz z czytelnikami, którym zdarza się pisać. Spotkania inspirowane książkami ważnymi dla całego świata albo dla jednego człowieka. Literatura jako pępek rzeczywistości, przypis wielkiej historii i prywatny zaułek szczęścia. A do tego cotygodniowy ładunek wiadomości i zapowiedzi niezwykłych zdarzeń z życia małych i wielkich liter. Tak to właśnie brzmi, natomiast kim jest prowadząca? Już kilka słów powiedziałam, ale nie wszyscy mogą ją znać. Ja na przykład nie znałam pani Pauliny Wilk, a jest ona pisarką, publicystką, prasową i reporterką. Opublikowała 5 książek, m.in. Lalki w ogniu, opowieści z Indii, Pojutrze o miastach przyszłości i Znaki szczególne. Zajmuje się reportażem literackim, zajmuje się także rozwojem globalnym i Azją Południowo-Wschodnią. Współtwórczynią jest Międzynarodowego Big Book Festival oraz Centrum Edukacji Literackiej Big Book Cafe. Pierwszy program, jak wspomniałam, był w ubiegłą niedzielę. Była to rozmowa z Barbarą Włodarczyk, właśnie autorką książki dotyczącej sytuacji w Rosji i uczuć Rosjan do Władimira Putina, także zapowiada się całkiem ciekawy program. Wiadomo, że no oczywiście różnie to może być z tematami, jednemu coś podpasuje, komuś coś innego. Jutro gościnią ma być jakaś psycholożka i filozofka, ale chyba jeszcze nie są znane konkrety, kto to ma być, także jeżeli kogoś interesują takie sprawy, to warto słuchać. No to byłaby taka nowość, ale jak Radio 357, no to też jakby nie było dramy, to by było smutno.
1: To by było smutno, to się ta drama tak kroiła tak naprawdę, już od jakiegoś czasu, a punktem zapalnym był program Sister Cities, który to był prowadzony przez małżeństwo Komasów-Łazarkiewiczów.
0: Tak.
1: Przez Marię i Antoniego, jak dobrze pamiętam, bo tam tak. Ona to była Mary bardziej Mary nawet. Tak. A on był Antoni. No i cóż, ostatnia audycja po prostu na antenie Radia 357 się nie ukazała. Została ona przesłana do redakcji, natomiast nie została wyemitowana. Przedłużony został program Daniela Wyszogrodzkiego.
0: Tak, on sobie przyszedł do radia o 19 i powiedział, no już zapowiadałem, że będzie audycja będąca poprawinami walentynek, ale się okazało, że tyle jest piosenek o miłości, że to muszą być 2 godziny.
1: 2 godziny.
0: Więc to już takie się wydało podejrzane na zasadzie, no albo Komasowie nie dostarczyli programu, albo coś jest nie tak, bo przypomnijmy, że już raz było nie tak. Wspominaliśmy o sytuacji z zaproszeniem pana Grossa.
1: Pana Grossa, tak. A tym razem pani została zaproszona, pani Urszula Bertin z niemieckiej organizacji Ciocia Basia, która to organizacja ułatwia Polkom skorzystanie z aborcji właśnie w Niemczech. No i miała być tam właśnie rozmowa na ten temat, jak to wszystko wygląda, w jaki sposób to jest realizowane. Miała być to taka empatyczna bardzo rozmowa, no ale rozmowa została nagrana, natomiast nie została wyemitowana. I jaki jest powód? Tu głos w sprawie zabrał prezes spółki, będącej właścicielem Radia 357, czyli Paweł Sołtys. Otóż powiedział on, że chodziło tak naprawdę o to, że nie taka była umowa. Otóż z Komasami umowa była taka, że mieli oni prowadzić audycję muzyczną, a nie audycję publicystyczną. I uzasadnieniem, dlaczego audycja nie została wyemitowana, było to, no, że po prostu ten program był nadawany w paśmie publicystycznym. Nie, w paśmie muzycznym. Tak,
0: no bo w inne dni o tej porze są, tak, audycje muzyczne, a dla tych, którzy nie słuchali, to powiemy, że to nie jest tak, że tam zawsze były jakieś publicystyczne tematy, oni tak przeplatali. Było kilka audycji muzycznych, ale pojawiła się ta audycja z Grossem, no i wtedy no, patroni się tam troszkę obrazili, więc że nie takie były ich oczekiwania. Sprawa ponoć miała zostać przegadana z Komasami, no i tam wszystko zostało wyjaśnione, no ale ponownie się pojawił taki problem, więc audycja została zdjęta, no ale pan Sołtys zdeklarował chęć dalszej rozmowy z Komasami na temat formy tej audycji.
1: Tak, i że, jeżeli oni wrócą do audycji muzycznych, to nie ma problemu, oni mogą dalej się pojawiać na antenie Radia 357, na co sami zainteresowani jasno się wyrazili, że nie. Że kończą współpracę z Radiem 357, że to, co się stało, jest to po prostu cenzura, że oni od samego początku mówili o tym, jakie są oczekiwania ich i co oni chcą robić w tej audycji, i nie było w ogóle mowy o tym, że ma być to audycja taka stricte muzyczna, bo jak powiedzieli, no oni nie chcieli zajmować się graniem muzyki, bo od tego w Radiu 357 są zdecydowanie lepsi i więksi specjaliści. Oni po prostu mieli coś do przekazania i chcieli to za pomocą swojej audycji Sister Cities przekazywać. No cóż, nie udało się. Ciekawe, co będzie dalej. Czy audycja będzie gdzieś tam kontynuowana, na przykład w formie jakiegoś podcastu.
0: Ja bym chciała.
1: No
0: akurat,
1: tak.
0: Bo mnie się to podobało.
1: Tak, to było fajnie robione.
0: Zarówno te odsłony muzyczne, jak i te publicystyczne, no znowu może nie zawsze, tam na przykład raz był jakiś taki gość, który akurat mówił na tematy, które może mnie niekoniecznie interesują, bo on jakimś tam performerem jest. Ale no fajnie tak, że go zaprosili, przetłumaczyli rozmowę z nim z angielskiego, więc włożyli też w to sporo pracy. Więc zarówno te wydania, jak i te takie bardziej publicystyczne, to akurat naprawdę mi się podobały. Tam też ponoć słuchacze Radia 357 trochę narzekali, że to takie nieprofesjonalne, że to taka rozmowa ich jak przy ognisku w tej audycji, że jakieś śmiechy. No ale słuchajcie, czy wszystko musi być takie super poważne?
1: Dokładnie.
0: Mi się właśnie to podobało, że oni w tym swoim mieszkaniu, że sobie nalali wino i że nam opowiadają, dzielą się z nami słuchaczami jakimiś kawałkami swojego życia.
1: Że to jest taka rozmowa, taka właśnie, taka na luzie, bez jakiejś takiej napinki, że jest to naprawdę, no ja słuchałem tak naprawdę jednej audycji, właśnie tej z Grossem i nie była ona zła, naprawdę. No to, co tam powiedzmy pan Gross mówił pewne rzeczy, no to można się było to tam powiedzmy przyczepić, ale tak poza tym to cała reszta naprawdę, naprawdę na bardzo fajnym poziomie moim zdaniem. No i teraz ja jeszcze tak w tym kontekście tego, że tak bardzo Radio 357 chce się trzymać tej swojej ramówki, że tu jest pasmo publicystyczne, tu pasmo muzyczne i tak dalej, i tak dalej. A ja jeszcze parę tygodni temu słyszałem, że przecież oni tak bardzo chcieli zaskakiwać słuchacza. Że ten słuchacz miał nie wiedzieć do końca, co i kiedy będzie miało miejsce, że to miało być takie żywe radio.
0: Żywe radio, takie reagujące na sytuację bieżącą.
1: No to co się stało?
0: A jaka jest sytuacja bieżąca? Taka, że jest taki, a nie inny wyrok, no to jak mnie na nią nie reagować? To chyba właśnie się wpasuje
1: no
0: w
1: właśnie.
0: Ten nurt. Oczywiście nie wiemy tego, jak to było z tymi ustaleniami, no bo jeżeli rzeczywiście się umawiali, robimy tylko audycję muzyczną, a dali coś innego, no to okej, może warto się trzymać ustaleń, chociaż zdejmowanie audycji, które też miało się ponoć odbyć bez konsultacji z samymi zainteresowanymi, audycja została przesłana do radia w sobotę wieczorem, no to też nie są metody, które są okej.
1: Był to taki no też zarzut, że dość późno ta audycja była przesłana, no...
0: A to w niedzielę się nie da posłuchać.
1: No właśnie.
0: Powiedzieć, słuchajcie.
1: No ale coś nie. Tu jest nie tak. No.
0: Więc my nie wiemy, jakie były rozmowy, bo jeżeli nie było, jeżeli byłoby tak, jak mówią Komasowie, czyli oni od początku powiedzieli, a teraz Radio 357 się tłumaczy i tworzy jakąś własną wersję wydarzeń, no to już by w ogóle było nie okej. No ale nie było nas tam, nie wiemy akurat, kto mówi prawdę, nie rozstrzygniemy tego. Niemniej, no rzeczywiście po pierwsze to miało być właśnie takie zaskakujące radio. Po drugie, Radio 357 chce się kreować na takie, które jest takie poza polityczną wojną i tak dalej. To co tam robi codziennie audycja Kuby Strzyczkowskiego?
1: Dokładnie, która ma zajmować się takimi bieżącymi tematami i rzeczywiście pozwalać się ludziom wypowiadać na nie.
0: I okej, no z jednej strony niektórzy twierdzą, że Kuba Strzyczkowski tak przedstawia to wszystko wszechstronnie i tak dalej, ale z drugiej też zaprasza jakichś określonych specjalistów albo ekspertów, określonych nie. Też używa jakichś tam określonych terminów i określony sposób kształtuje tę swoją dyskusję. Na przykład w którejś z ostatnich audycji chodziło o jakieś podatki, nie o podatek ten reklamowy, tylko jakiś inny podatek nazwał haraczem. No to jest określone kształtowanie dyskursu,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Dokładnie, no jest to bez wątpienia określenie pejoratywne, tak?
0: Tak, no właśnie, więc też w jakiś sposób wpisuje się w ten polityczny kontekst, bo jednym z tematów, który różni polityków, to jest kwestia, czy podatki wyższe, czy niższe i tak dalej.
1: Oczywiście.
0: Ale no, powiedzmy sobie wprost, to troszkę jest tak, że swoim wolno więcej. No ale słuchacze Radia 357 są zadowoleni, uważają, że to dobrze, to znaczy chyba przynajmniej ci, którzy są tam gdzieś skupieni wokół grupy patronów. Mnie tam nie ma, ale
1: tak. To ja tak chyba, wiesz co, ja tak chyba nie żałuję w sumie, że jednak się w końcu nie zdecydowałem na ten patron.
0: Ja chyba też chyba nie, Agoś, bo tak. Jakieś widzę nietypowo upodobania, skoro naprawdę szkoda mi audycji, która się nie podobała nikomu innemu, ale tak jak wspomniałam, liczę, że to im się spodobało i liczę, że stworzą jakiś podcast, własny podcast, tak. Albo coś takiego.
1: Dokładnie. A teraz jeszcze zostajemy w ramówce i antenie Radia 357, bo tu się cały czas dzieje i oto zgodnie z planem kolejnym krokiem w rozwoju Radia 357 mają być serwisy informacyjne, które pojawią się na stałe w ramówce. Będą one emitowane od wtorku 2 marca 6 razy dziennie, 3 razy w paśmie porannym o godzinie 7, 8 i 9 oraz 3 razy w paśmie popołudniowym o 16, 17 i 18. Ten fakt ogłosili w mediach społecznościowych Mateusz Fusiarz i Justyna Mączka, która dołączyła do stacji. Poprzednio pracowała w radiowej Trójce jako serwisantka w redakcji aktualności programu Trzeciego.
0: Ja w ogóle o niej zapomniałam. Jakoś tak pamiętałam o wszystkich tych serwisantach.
1: No właśnie ona jakoś tak, o niej się nie mówiło, że ona odchodzi w ogóle.
0: Tak, ja właśnie nie pamiętam, nie wiem w ogóle, kiedy się to wydarzyło.
1: Tak, tak, bo tę panią jak najbardziej z Anteny Trójki pamiętam, ale jakoś tak nie zaobserwowałem tego momentu, kiedy ona stamtąd zniknęła. Oprócz serwisów informacyjnych na tematy ogólne będą pojawiały się również informacje sportowe i prognoza pogody. Ich emisję zaplanowano od poniedziałku do piątku bez weekendów. Serwisy będą zawierały także wiadomości ekonomiczne. Będą różnić się od tych tradycyjnych w mediach innych i będą się skupiać na pozytywnych i neutralnych newsach. Taką formułę serwisów zaproponowała Justyna Mączka.
0: Ja tego nie czuję, przyznam. Takie tylko dobre wiadomości, to mi się wydaje trochę takie infantylne. To znaczy oczywiście rozumiem, że jakichś takich dużych wydarzeń nie będą unikać. Jakby nam się wydarzył, nie wiem, drugi Smoleńsk, no to przecież nie tak, że oni pominą ten temat, jak sądzę. Niemniej...
1: I tego się nie da przedstawić pozytywnie, no.
0: Ja rozumiem, że ludzie są zmęczeni złymi wieściami i tak dalej, ale jakoś to mi się kojarzy z takim uciekaniem od problemów
1: i nie czuję
0: tej retoryki. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało, bo może nie tak źle. No i też już wspomnieliśmy, że nie czuję też tego emitowania serwisów kilka razy dziennie, bo mi się wydaje, że albo porządnie,
1: albo nie.
0: Każdy słucha radia przez cały dzień i no i też człowiek chciałby się dowiedzieć w środku dnia, co się dzieje, ja bym chciała, więc osobiście wolałabym, żeby one były jednak co godzinę, ale tu chyba znowu się różni po prostu opinią od fanów i od patronów i od twórców.
1: Całkiem możliwe, że właśnie tak jest. Do radia dołączą też stali współpracownicy, korespondenci w kraju i na świecie. W Warszawie Newsroom składa się w sumie z 6 osób, w tym 2, które informują o sporcie. To Mateusz Fusiarz i Tomasz Gorazdowski. Serwisy z Warszawy będą przedstawiali Ola Żaczek-Świstak, Krzysztof Tubilewicz, a reporterem stolicy będzie Andrzej Rutkę. Swoją drogą to jest naprawdę no, dość spora obsada i znowu ten warszawocentryzm. Tyle osób odpowiedzialnych za to, co się w stolicy dzieje. No ale dobrze. Tyle dobrego, że to nie samą Warszawą będzie żyło Radio 357, bo mamy tu jeszcze kilku korespondentów. I tak, w Gdańsku reporterem będzie Marek Wieliński, w Olsztynie Mariusz Korpoliński, czyli człowiek, który kiedyś pracował w radiu Wama, w Katowicach Łukasz Kwaśny, we Wrocławiu Józef Poznar. Jednak to nie wszystko, bo Żaneta, i teraz tu problem z nazwiskiem, bo czy Auler, czy Euler? Może, no w każdym razie Auler, może w ten sposób. Pani Żaneta Auler będzie nadawała z Los Angeles, z Tokio Dominika Giordano, z Paryża Marek Brzeziński, zatem Karolina Markiewicz, z Adelaide Agnieszka Wyszomirska, z Barcelony Agata Sosnowska, a z Nowej Zelandii Wojtek Górny. Ponadto stacja chce pozyskiwać kolejnych współpracowników z wielu zakątków świata. No tak, to rzeczywiście budowanie własnej siatki korespondentów na pewno nie jest opcją łatwą i prostą, więc rzeczywiście fajnie, że się udało już tam kogoś pozyskać. Im więcej tych ludzi będzie, tym będzie można budować ciekawsze te serwisy informacyjne, no bo będzie można mieć własne korespondencje, a tego, no to nie jedna stacja naziemna może im pozazdrościć.
0: Owszem, to prawda. Także zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce z tymi pozytywnymi wiadomościami od 2 marca, od wtorku, bo tydzień w Radiu 357 zaczyna się przecież od wtorku, także jeszcze troszkę poczekamy, no ale chcieliśmy już Wam dać znać, co się w tej sprawie okazało w tym tygodniu. A teraz piosenka, skoro mamy audycję o książkach, czyli Wojna i Spokój Pauliny Wilk, no to właśnie sobie teraz posłuchamy piosenki o książce i będzie to książka z drogą w tytule i zaśpiewanym o tym zespół Mysłowic.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: 9 minut po godzinie 18. No my jeszcze z wami tu chwilę pobędziemy, żeby wam poopowiadać o tym, co ciekawego w stacjach radiowych i telewizyjnych się dzieje. Kolejne radia przed nami. Zajmiemy się przede wszystkim Nowym Światem, ale też zahaczymy o Halo Radio.
0: Tak, dodam, że my tutaj dzisiaj tak dłużej, no bo nie było nas tydzień temu i jak obiecaliśmy, że wszystko nadrobimy, no to tak nadrobiamy, więc stąd zebrało się troszkę informacji, którymi się chcemy z wami podzielić, ale mamy nadzieję, że miło spędzacie z nami czas i jeszcze kilkadziesiąt minut z nami będziecie, a teraz rzeczywiście zostajemy w radiu internetowym i będzie Nowy Świat, bo tam też kolejne zmiany. Radio Nowy Świat od poniedziałku ma nieco zmienioną ramówkę. Jednym z jej elementów jest to, że radio nadaje na żywo o godzinę dłużej niż do tej pory, a więc do północy. Pojawiły się także nowe audycje i zmieniły się godziny emisji niektórych programów. Taką najważniejszą zmianą jest to, że cykl próbny Lot został ograniczony. W miejsce pasm młodych dziennikarskich talentów pojawią się ich autorskie audycje i to uważam, że jest dobre, że to się wreszcie powinno wydarzyć.
1: Bo ileż można latać na próbę?
0: Ile można debiutować i próbować. Oni już od lipca przecież debiutowali, a chyba należy im się już bycie takim
1: albo
0: samodzielnym
1: w drugą
0: dziennikarzem.
1: Stronę, tak?
0: Dokładnie. Przy czym nadal w sobotę o 19:00 będzie można usłyszeć próbny lot, który rotacyjnie będą prowadzili różni gospodarze, a w nazwie audycji będzie zaznaczone ich nazwisko. No i właśnie, już tutaj wspominałam Michałowi, że gdyby nie to, że ta audycja jest robiona w ramach wolontariatu, to powinnam dostać jakiś dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. Dlatego, że specjalnie dla Was wypisałam ze strony radia Nowy Świat te właśnie nowe pozycje reklamowe, ramówkowe. A już wspominaliśmy chyba kiedyś, a może i nie, że strona Radia Nowy Świat pod
1: nie
0: względem
1: do
0: dostępności to nie jest wzorzec, łagodnie rzecz ujmując. I to nie jest miłe zajęcie, wypisywanie tam czegokolwiek, ale czego się nie robi dla Was, drodzy słuchacze, więc już nie musicie tam patrzeć, ja wszystko wypisałam, zarówno co do tych debiutantów, a w zasadzie, którzy już debiutantami nie są, jak i jeżeli chodzi o inne audycje premierowe, o których już wspominaliśmy, że one będą, sobie wszystko uporządkujemy. Te nowości dotyczą głównie takich pasm jak pasmo między godziną 10 a 11 od poniedziałku do piątku. No i pasmo wieczorne, czyli od 22 do 23, 23 do północy. Wtedy właśnie mamy audycje muzyczne. I tak, w poniedziałek o 10 Nowy Świat Młodych, ten program prowadzi Paweł Orlikowski. O 22 na powidoki zaprasza Bruno Jasieński, a o 23 osobiste wycieczki to propozycja Macieja Grzenkowicza. We wtorek mamy o 10 Motyw Przewodni, to program Mateusza Kuśmierka, a o 22:00 Szczyt Wszystkiego, czyli Każda Lista Świata, o tym programie gromadzącym propozycje muzyczne z list przebywających z całego świata mówiliśmy. Prowadzą go Marcin Mann, Mateusz Andruszkiewicz i Maciej Jankowski. W środę o 10:00 program Dobrze Nastrojony poprowadzi Marcelina Słomian. Przy czym tam na stronie było to jakoś dziwnie zaznaczone, przy tym programie było wpisane słowo ekipa, a ta Marcelina też nie była napisana tak w tym miejscu, gdzie są wymieniani inni prowadzący, więc być może to też będzie jakieś jeszcze wymienne się okaże. O 22:00 muzyka do czytania. O tym też już mówiliśmy, że Michał Nogaś nam będzie pokazywał utwory, przy których czyta książki. W czwartki o 10:00 Personal Bigos, to autorska propozycja Marcina Mana. O 22:00 na Nocny Świat zaprasza Mikołaj Kierski, a o 23:00 Sejsmograf ma dla nas Kinga Krasuska. W piątek o 10:00 Wszystko gra. Maciej Jankowski to prowadzi przynajmniej teoretycznie, bo tam podobna sytuacja jak z Marceliną Słomian. O 19:00 tutaj mamy też autorską audycję. Za chwilę Weekend ją prowadzi Karol Berger. O 22:00 Klimaty na raty, to z kolei poprowadzi Jan Janczy, a o 23:00 U progu nocy to propozycja Kamila Wrony. W sobotę mamy o 19:00 Próbny lot, o którym wspomniałam, o 20:00 audycja też nowa, prowadzącego już znanego, no i nie tylko będącego prowadzącym w Radiu Nowy Świat, ma też przecież inną rolę. Chodzi mi o Bartka Winczewskiego, program, no, który pojawił się w miejsce dźwiękowych kontrowersji Krzysztofa Łuszczewskiego, a w swoim nowym programie Bartek Winczewski będzie prezentował muzykę z lat 90. A o 22:00 na domówkę zaprasza nas Paweł Orlikowski. I w niedzielę o 12:00 mamy Szczyt Szczytów. Tutaj Wojciech Mann z gośćmi omawia międzynarodowe hity wybrane przez patronów w audycji Szczyt Wszystkiego. Tak, takie to będzie ciekawe. I o 22:00 mamy jeszcze nowość Berga Nocka, to autorski program Karola Bergera. Także takie to są nowości w ramówce. Ciekawe, co na to wszystko pewien pan, który sobie już jakiś czas temu nieco ponarzekał na Radio Nowy Świat. Mowa o panu Piotrze Jedlińskim. To jest już temat taki sprzed kilku tygodni, ponieważ artykuł, na bazie którego przedstawię wam teraz tego newsa, się ukazał w sobotę 2 tygodnie temu, ale nie byliśmy wam go w stanie przytoczyć wówczas, ponieważ ten program był emitowany z nagrania, którego dokonaliśmy w piątek. Więc to już taka sprawa może się wydawać nieco zamierzchła, ale myślę, że warto o niej wspomnieć, bo mówiliśmy, że tam chyba w tym radiu Nowy Świat coś iskrzy, tylko do końca nie wiadomo co i dalej nie wiemy za bardzo co, ale pan Piotr Jedliński tutaj jeszcze
1: ma swoje przypuszczenia.
0: Jeszcze dokłada trochę do tego. I to będą przede wszystkim jego wypowiedzi z Facebooka. Przyczynkiem do krytyki stało się dla Jedlińskiego odejście z Radia Nowy Świat Magdaleny Rataj. W internetowych dyskusjach pod postem

0: jest teraz, ale to szatan jakiś tu wygląda, no, że przyszedł. Jeden pan pokusił się nawet w komentarzach o stwierdzenie, że radio się rozwija. Mógłbym zapytać, jak się rozwija? Program? Nie. Strona? Nie. Aplikacja? Nie. Forum? Nie. Komunikacja wprost leży, tak napisał w jednym z komentarzy. No są już te nowe propozycje programowe, więc może go to satysfakcjonuje.
1: Może teraz już ale... pan Piotr zmienił zdanie.
0: Ale no one też nie są jakoś super innowacyjne, no bo część z nich, no to większość z nich, no to jest tak naprawdę to, co było, tylko pod nowymi szyldami, może w części w innych miejscach w ramówce. Taką innowacją to jest rzeczywiście ta lista, ten szczyt wszystkiego, więc może dla pana Piotra to dalej za mało, ale może już uważa, że takie zmiany są okej. Może się jeszcze wypowie. Innej osobie dyskutującej z nim odpisał: zdaję sobie sprawę, jak jeden pan postrzega i traktuje ludzi. Dokładnie ten sam pan, który był dramatycznie oburzony moim podejściem do afery Margot. Ten pan pisze o zaangażowaniu z pozycji kogoś, który tego zaangażowania nie przejawiał i nie przejawia. Pan, który opluł Patrycję, czyli Patrycję Macion, a kiedy to się wydało, powiedział, że nie będzie się tłumaczył ze swoich prywatnych rozmów. Pan, który apeluje o zaufanie i twierdzi, że wszystko jest super, choć jak widać pieniędzy i patronów ubywa. No wiadomo, do kogo tutaj pije pan Jedliński, czyli do Jerzego Sosnowskiego, czyli panowie tak chyba nie do końca ze sobą przepadają.
1: No tak, no bo wtedy to właśnie Jerzy Sosnowski w korespondencji mailowej radził mu, żeby ustąpił ze stanowiska.
0: Tak, tak było. Były szef i założyciel Radia Nowy Świat w tych swoich wpisach, jak już wspomniałam, sugeruje, że z tym rozwojem radia jest tak sobie, na co dowodem jest jeszcze cytat. Do 10 sierpnia, do dnia, kiedy zniknąłem, było rozpoczęte kilka ciekawych projektów. Zdechły. O. Nie żalę się. Rozpaczam. Od ogłoszenia o powstaniu Radia 357 do rozpoczęcia nadawania minęło 3 miesiące. Co zrobiono w Radiu Nowy Świat, żeby nieco odskoczyć konkurencji? Kompletnie nic. I nadal nic nie będzie się działo. Nikt mnie nie słucha. Jakiekolwiek słuchanie skończyło się, kiedy odnieśliśmy sukces. Krytykując Jedliński, odnosi się także do tego, co dzieje się w zarządzie radia. Spółka, a nie prywatny folwark. I spółką powinny kierować osoby mające pojęcie o przedsiębiorczości, a nie zawodowcy radiowi. Ci zawodowcy próbowali stworzyć radio przez 4 lata i jakoś im nie wyszło. Przyszli romantycy i przez 3 miesiące to radio stworzyli. Jeszcze w dniu rozpoczęcia zbiórki ci zawodowcy byli bardzo sceptyczni i nie bardzo wierzyli w sukces. Teraz, kiedy osiągnięty został spektakularny sukces, wiedzą lepiej, a pieniędzy i patronów ubywa. No, bardzo go to boli, widać rzeczywiście.
1: No, to znaczy, wiesz, no ja się tak z drugiej strony to panu Jedlińskiemu nie dziwię, bo na pewno włożył sporo tak. serca w uruchomienie tego radia. I tam widać, że po prostu coś gdzieś nie do końca od samego początku grało. Ale no, podjął takie, a nie inne decyzje. Nikt mu tak naprawdę nie kazał rezygnować z po prostu skierowania stacją. Mógł cały czas gdzieś tam w tym zarządzie funkcjonować, no i starać się i mieć rzeczywiście, jeżeli uważa, że źle się działo, czy że źle się dzieje, to mógł mieć na to jakiś realny wpływ. A teraz, no to on tego wpływu kompletnie nie ma i nie może zrobić tak naprawdę nic. No może tylko pisać właśnie takie różne komentarze na Facebooku, co w tym momencie, mam takie wrażenie, również działa na niekorzyść Radia Nowy Świat.
0: No na pewno, bo wizerunkowo to...
1: Wizerunkowo to jest słabe.
0: Bo i tak już wszyscy wiemy, że coś tam chyba nie tak, skoro kolejne osoby odchodziły, a jak już są takie komentarze, to w ogóle, więc coś tam się rzeczywiście dzieje. Podobnie dzieje się również w ulubionym radiu Michała, znaczy ulubionym jego radiem jest Imperium Prezeskiej Agnieszki, ale zaraz potem jest Pierwsze Medium Obywatelskie.
1: To ty się zdecyduj w końcu, które to jest to moje ulubione.
0: No to jest na drugim miejscu.
1: To jest na drugim miejscu, tak jest. Tak. No... Pamiętasz, jak były te takie dość duże czystki w redakcji Halo Radia, to tam zostało kilka osób, to ja tak wspominałem o tym, że teraz tak naprawdę to

0: to trzeba robić naprawdę dużo, żeby z tej ekipy, która została, to się nie wykruszył Andrzej Krajewski, bo to jest człowiek, który ma tam najlepszy po prostu warsztat, jego się najlepiej słucha i jego tak naprawdę to powinno się obsadzać na jak największej da się tylko ilości pasma. Pamiętasz, to ja to mówiłem.
1: Pamiętam, tak było. No, to, to nic nie może wiecznie trwać.
0: Tak, otóż właśnie Andrzej Krajewski, członek Towarzystwa Dziennikarskiego, który co czwartek, później co piątek na antenie Halo Radia prowadził dwugodzinną audycję publicystyczną, w trakcie której rozmawiał z zaproszonymi gośćmi na ważne społecznie tematy z dziennikarzami, redaktorami, wydawcami czy medioznawcami. Otóż, jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, w tym tygodniu zrezygnował z dalszej współpracy z Halo Radiem. Jak wyjaśnia redaktor naczelny stacji Mariusz Rokos, dalsza współpraca z Andrzejem Krajewskim okazała się być niemożliwą wobec dzielących nas różnic w kwestii protestu mediów. No to czy naprawdę nie można już mieć własnego zdania na ten temat?
1: Nie. Koniec.
0: To tak, samo jak, to tak samo jak w przypadku Zbigniewa Stefanika co do strajku kobiet.
1: Tak.
0: Naprawdę? To jest...
1: A Jakub tak zachęca, żeby samodzielnie analizować i w ogóle...
0: Dokładnie, dyskutować, rozmawiać.
1: No to jak ktoś ma inny pogląd, to już out?
0: No to jak widać. We wtorek szefostwo stacji zawiesiło współpracę również z Mariuszem Gzylem.
1: I tego się Żodyn nie spodziewał.
0: I tego się Żodyn nie spodziewał, bo Mariusz Gzyl to jest, proszę państwa, człowiek, którego zawsze, jeszcze zanim on przyszedł do Halo Radia, zawsze bardzo ciepło wspominał Kuba Wątły, czyli człowiek, dzięki któremu to radio powstało, i on wspominał, że, on, że pierwsze jakieś tam takie programy telewizyjne właśnie mieli z Mariuszem Gzylem i tak dalej, że oni już o tym, co się dzieje niedobrego, jeżeli chodzi o pedofilię w kościele katolickim, to już wtedy mówili razem, to 10 lat temu czy tam ileś, no i tak zawsze było, tak zawsze wyglądało, że Gzyl i Wątły to tacy koledzy są, tacy po prostu nawet przyjaciele, można by było powiedzieć. Bo gdzieś tam widziałem, że sobie tam i na Facebooku jakieś takie no, coś tam komentowali na swoich prywatnych profilach. Także to tak rzeczywiście jakoś tak wydawało się, że tu jest okej. Przypomnijmy jeszcze, że Mariusz Gzyl prowadził codzienną trzygodzinną audycję o bieżących wydarzeniach od poniedziałku do piątku między 10 a 13, a w soboty między 15 a 17. To między 15 a 17 to przynajmniej kiedyś ta audycja dotyczyła motoryzacji.
1: No chyba dalej Halo Moto tak, na się zwoła.
0: Więc tym się zajmował Mariusz Gzyl, ale tutaj w tym przypadku Mariusz Rokos przekonuje, że dziennikarz wciąż współpracuje z radiem. A co na to sam zainteresowany? Otóż w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl zaprzeczył, że kontynuuje współpracę. Jak powiedział, jestem zawieszony do odwołania, a na razie nic nie wiem o tym, by takie odwołanie nastąpiło. Od wielu dni nie rozmawiałem też przez telefon z redaktorem naczelnym. Ogranicza się on jedynie do korespondencji SMS-owej. Zresztą w mało wyszukany sposób. Ja tam myślę, że oni wszyscy to rozmawiają ze sobą w mało wyszukany sposób.
1: No raczej tak, ale ciekawe, co się tam wydarzyło, bo rzeczywiście wydawało się, że co by się nie działo, to trójca Wątły, Rokos, Gzyl będzie to ciągnęła po prostu do końca. Ja się zastanawiam, Rokos wyrzuci Kubę Wątłego i się skończy.
0: Ja się właśnie zastanawiam, kiedy Kuba Wątły opuści Halo Radio, bo zostanie wyrzucony przez Mariusza Rokosa.
1: To się wydarzy kiedyś, tak, słuchajcie, naprawdę to się wydarzy w ramówce, jak patrzyłam na poniedziałek, na to pasmo jest Michalina Kobla, na to pasmo od 10, ale czy ona tam zawsze będzie, to nie wiem. Co do pasma po panu Krajewskim, no to tam mało kto zastąpić, bo przecież w tym paśmie po 17 się wymiennie pojawiają różne osoby, więc wczoraj to był chyba Paweł Moskalewicz, także rzeczywiście tam i pan Szczepański może przyjść, także nie ma problemu z tym akurat, ale rzeczywiście jest to ciekawa historia, mnie interesuje, jak te ich SMS-y wyglądają.
0: I jeszcze Iwo Wuko, tu warto wspomnieć, również się rozstał, to nie wiem, czy my wspominaliśmy
1: nie,
0: o tym,
1: chyba.
0: Ale Iwo Wuko również rozstał się z Halo Radiem, czyli co, tylko Tomasz Kowalczuk to tak naprawdę jest człowiek, który od samego początku, bo on zdaje się, że jest w zarządzie tej fundacji, która zawiaduje Halo Radiem, a no i Kuba Wątły jeszcze również tamże jest, ale tak poza tym to cały skład się wymienił.
1: To się wszystko wymieniło i tak to właśnie wygląda. Za chwilę będzie u nas znowu telewizyjnie na chwilę, ale teraz muzycznie zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, ale skoro jest jedną z nowych audycji w Radiu Nowy Świat jest Personal Bigos, no to wiadomo, do czego to jest nawiązanie i teraz Personal Jesus nam zaśpiewa Depeche Mode.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni to Radio DHT.
0: Depeche Mode za nami, a przed nami kolejne informacje. No to było o radiu, to teraz może by tak do telewizji przeskoczyć.
1: Albo czemu nie, jest przynajmniej Płodozmian i Trójpolówka. I teraz przejdziemy do telewizji, która się nazywa ATM Rozrywka, która ma dla nas nowości, jak jeden, w zasadzie jedną nowość i jeden powrót, które się już dokonały 2 tygodnie temu, ale że nas tu nie było, to wam nie mieliśmy okazji o tym powiedzieć, ale no te informacje są wciąż aktualne, więc w zasadzie czemu nie powiedzieć teraz? Mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. Tą nowością jest program Z wędką na tropie. Tematem nowego programu ATM Rozrywka jest, no nie trudno zgadnąć, wędkarstwo. Prowadzący Tomasz Wieczny Wieczorek, były członek kadry Polski, podróżuje po Polsce w poszukiwaniu ciekawych pasjonatów wędkarstwa. W programie Z wędką na tropie nie zabraknie połowów dorodnych okazów ryb i porad, również dla amatorów. Z wędką na tropie można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 13 w ATM Rozrywka. No już jak od poniedziałku bodaj 6 lutego, więc trochę odcinków było wyemitowanych, no ale myślę, że będą jakieś powtórki. Jak patrzyłam, to chyba na IPLi tego nie ma, więc nie wiem czemu, ale w takim razie, jeżeli was to zainteresuje, no to na jakieś powtórki musicie liczyć.
0: Tak jest. Z kolei 8 lutego na antenie ATM Rozrywka zadebiutował nowy sezon programu Zoo Praktykanci. Serial przedstawia losy grupy studentów, którzy chcą pracować ze zwierzętami. Bohaterowie zdecydowali się na odbycie stażu we Wrocławiu. No, czyli to jest ten ogród zoologiczny, zakładam, gdzie to państwo gucwińscy kiedyś nim zawiadywali i gdzie był kręcony program z kamerą wśród zwierząt. Umiejętności zdobywają w najważniejszych działach największego w Polsce ogrodu zoologicznego. Program Zoopraktykanci pokazuje, jak rzeczywistość w ogrodzie zoologicznym weryfikuje marzenia młodych ludzi o pracy z dzikimi zwierzętami. Program zadebiutował na antenie ATM Rozrywka w grudniu 2019 roku, a emisja nowego sezonu za Zoopraktykantów od poniedziałku do piątku o godzinie 12.30 ma miejsce, więc myślę, że jeszcze trochę tych odcinków będzie i możecie sobie pooglądać wrocławskie zoo.
1: Ci, którzy nas uważnie słuchają i regularnie, to wiedzą, że wokół kanału ATM Rozrywka, a raczej nad nim, to czarne chmury już od dłuższego czasu, bo już 24 lutego wygaśnięciu ulegnie koncesja dla kanału ATM Rozrywka TV. Właściciel telewizji, czyli ATM Grupa, przypomnijmy pokrótce tę historię, otóż właściciel uważa, że 14 stycznia zeszłego roku skierował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o przedłużenie koncesji, a przewodniczący twierdzi, że takie pismo nie dotarło do regulatora, w związku z czym właściciel nie uzyska pozwolenia na nadawanie. Wobec tego nadawca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu. Przemysław Kmiotek, to jest wiceprezes zarządu ATMM Grupy, w rozmowie z portalem wirtualnymedia.pl informował już jakiś czas temu, że jeśli koncesja na nadawanie ATM Rozrywka nie zostanie przyznana tej spółce, zarząd będzie się starał o odszkodowanie za poniesione straty finansowe. Przedstawiciel ATM Rozrywka poinformował z kolei portal TV Polsat Info, że stacja nie będzie nadawać w przypadku nieobecności w naziemnej telewizji cyfrowej. To jest tak, że oni są obecni nie tylko tam, ale też w sieciach kablowych i platformach satelitarnych, ale nie biorą pod uwagę tego, żeby, jeżeli z tą koncesją się nie uda, to żeby starać się o koncesję kablowo-satelitarną. No bo po prostu ten kanał był tak stworzony, skrojony z myślą o naziemnej telewizji cyfrowej, więc jeżeli tam nie będą mogli nadawać, to gdzie indziej bez sensu. Spółka powiązana z ATM Grupą stara się o uzyskanie koncesji na nadawanie kanału ATM Rozrywka w multipleksie pierwszym. Mówiliśmy o tym, że jest ten nowy konkurs na tę częstotliwość i nadawca rywalizuje z 8 innymi podmiotami. My tam nawet wybraliśmy przecież, że mają wygrać ci od gamingu.
0: Gamingu, tak
1: Michał
0: jest.
1: Wygrał, także wybrał, ale powiem wam, że no coś, nasze te znajomości nie działają jeszcze tak jak powinny, bo oni już deliberują nad tym i deliberują, takie mają deliberatorium jak w Radio,
0: jak
1: Nowy,
0: w Radio
1: Świat.
0: Nowy Świat
1: i nie mogą po prostu dojść do porozumienia, bo pierwsze posiedzenie Krajowej Rady w tej sprawie odbyło się 4 lutego, ale nie została na nim podjęta żadna decyzja. W tym tygodniu w czwartek odbyło się kolejne posiedzenie i ponownie członkowie Krajowej Rady nie doszli do porozumienia i kolejne posiedzenie odbędzie się we wtorek 23 lutego, więc trochę życie na krawędzi, bo ta koncesja w środę wygasa. Więc nawet jeśli zapadnie na nim decyzja organu, oznacza to, że ewentualny nowy nadawca będzie miał bardzo mało czasu na techniczne przygotowanie kanału. Oni tam wszyscy deklarowali, że oni już teraz mogą nadawać natychmiast, więc może ich życie zweryfikuje. Ale szef Krajowej Rady nie jest jednak pewny, czy w przyszłym tygodniu członkowie podejmą ostateczną decyzję, więc nie wiem, kiedy oni chcą ją podjąć. W ogóle przecież my już wybraliśmy. Właśnie. O co wam chodzi, ludzie drodzy. Także śledzimy ten temat i co się okaże, czy w środę, czy też w czwartek tam się pojawi jakaś pusta plansza. No takie trochę media bez wyboru się zrobią na tym kanale.
0: Takie
1: pewnie.
0: Symboliczne.
1: Bo rzeczywiście nie będzie miał tam kto zagrać, będziemy monitorować tę sprawę. No a teraz piosenka, skoro program o wędkarstwie, no to może by tak na ryby tak, taki pomysł mają dla nas panowie z kabaretu Starszych Panów.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: W programie RTV jeszcze mamy dla was kilka informacji, ale nie da się ukryć, że zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego programu, chociaż fakt faktem, no długo z wami jesteśmy, bo już od godziny 16. Teraz o telewizję zahaczymy, konkretnie o telewizję wirtualnej Polski, telewizję WP, bo to w lutym właśnie ta stacja prezentuje kolejną własną produkcję. W programie Daj się odmienić sztab ekspertów od stylizacji, makijażu, włosów i zabiegów estetycznych przeprowadzi metamorfozę osoby, którą bliski zgłosił do programu. Bliski tej osoby, rzecz jasna. W programie eksperci znajdą najlepsze rozwiązania dla każdego. Specjaliści od wizerunku zabiorą uczestników nie tylko do kolorowego świata kosmetyków i stylizacji, ale także zainspirują ich do tego, aby nie bali się eksperymentować, próbować nowych rzeczy i czasem zaszaleć. Pokażą, że warto jest przejrzeć się w oczach bliskiej osoby i odważyć na zmianę, która poza innym kolorem włosów czy krojem sukienki może przynieść akceptację swoich kompleksów, pewność siebie i radość z życia. Daj się odmienić poprowadzi Jarosław Jóźwin, ekspert z branży beauty, makijażysta, stylista, fryzur i projektant. Współpracował m.in. z Joanną Krupą, Beatą Kozidrak i Margaret. Odpowiadał za makijaż i wizerunek podczas największych imprez branży modowej w Polsce. Metamorfozy będą przeprowadzać również specjaliści, stylistka Sylwia Antoszkiewicz oraz fryzjer Wojtek Zieliński. Program powstaje przy współpracy z kliniką dr Dębski. Premiera programu miała miejsce w środę 17 lutego. Łącznie powstanie 10 40-minutowych odcinków. Także to jeszcze spokojnie, jeżeli nawet ten pierwszy przegapiliście, to jeszcze 9 przed wami, a będą te odcinki emitowane w środy po godzinie 21. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem beauty, no to pozostaje oglądać. Albo może do jakiegoś drugiego sezonu już się warto zgłaszać.
1: No właśnie, no takich programów jest trochę, no bo był niedawno program Zacznij od nowa, właściwie o czymś dosyć podobnym, prowadzony przez niewdzięczną Marzenkę. Teraz ten właśnie program, czyli Daj się odmienić, no a po co są takie programy i dlaczego w ogóle ludzie do nich idą? No to chyba oczywiste się wydaje, no ludzie po prostu pragną piękna i formacja Nieżywych Schabów już to wiedziała dawno temu i nagrała taką piosenkę.
0: Dokładnie i właśnie ten zespół już za moment pojawi się na naszej antenie. Się tak przed momentem musiałem zastanowić, bo piosenka mi uciekła, ale na całe szczęście udało się ją błyskawicznie zlokalizować. Formacja Nieżywych Schabów, Ludzie pragną piękna, to już za nami, a przed nami ostatnie, no takie dłuższe wejście, poświęcone w zasadzie w całości radiu, chociaż elementy wizualne tu będą też.
1: Ale generalnie sprawy radiowe wszelkiej maści i pozwolimy sobie jeszcze wrócić do tego, o czym mówiliśmy, no bo generalnie, tak jak wielokrotnie już wspominaliśmy, o radio i telewizji wiemy wszystko, ale no to no wiemy pewnie całkiem dużo, ale dopełniają nas wiedzę naszych słuchaczy, no bo jednak jest sporo tych medialnych tematów do ogarniania, czasem coś człowiekowi ucieknie i tam tak nam gdzieś przemknęło, ale nasz słuchacz Robert jest bardzo czujny i nam powiedział, że z Halo Radiem rozstała się też Joanna Warecha. W jej przypadku to jest kwestia tego, że po prostu nie ma czasu, to znaczy dostała stypendium Pulitzera i będzie zajmowała się projektem poświęconym mieszkańcom PGR-ów dawnych, bo to jest rzeczywiście taki temat bliski jej sercu.
0: To jest jej pasja,
1: tak,
0: po prostu.
1: I dlatego ona nie ma czasu i się tym nie będzie zajmować, także inaczej niż w przypadku Andrzeja Krajewskiego. Tam chyba to do końca nie wybrzmiało, na czym polegała ta różnica, jeżeli chodzi o stosunek Halo Radia i samego Andrzeja Krajewskiego do kwestii protestu, więc może warto powiedzieć, że Halo Radio tak naprawdę nie protestowało, bo ono uznało, że jest po stronie słuchaczy, a nie takiej czy innej siły politycznej. I jak pan Krajewski napisał, no co prawda Halo Radio słuchało, skorzystało na tym dniu, bo zyskało słuchaczy trzy razy więcej, ale dla niego zbyt dużym kosztem i rozumie to, że Halo Radio się nie zaangażowało w protest, bo on dotyczy kwestii ekonomicznych, no ale on ma tutaj jednak inne zdanie na ten temat, tak napisał na swoim Facebooku, więc o to tak naprawdę się gdzieś tam państwo poróżnili. No rozumiem tak, że jeżeli jest przedstawicielem Towarzystwa Dziennikarskiego, no to też ma jakiś tutaj swój pogląd na tę sprawę, gdzieś tam solidarny z samym środowiskiem dziennikarskim, tak?
0: No dokładnie.
1: I jeszcze jedna informacja.
0: Chociaż jak widać też środowisko dziennikarskie jest niejednorodne w opiniach.
1: Oczywiście. I jeszcze jedna informacja, o której warto wspomnieć. Taka zgaduj zgadula. Słuchajcie, odnośnie Radia 357. Otóż na ich profilach w portalach społecznościowych od wczoraj pojawia się taki tajemniczy hashtag z cyferkami. To są cyferki 2, 2, 3, 5, 7. O co chodzi? W audycjach muzycznych mamy spodziewać się podpowiedzi. Wczoraj już takie były w audycji Piotra Stelmacha, ale mi to nic nie podpowiedziały te utwory, także wypatrujcie dalej i można zgadywać. Wszystko się ma okazać w poniedziałek. My tutaj nie będziemy chyba dywagować, bo z takiego czegoś się właśnie biorą plotki, więc my też nie wiemy, możemy mieć jakieś swoje typy, może wy też macie, a pewnie za tydzień wam powiemy, o co chodzi w tajemniczym hashtagu. Przypominam 2, 2, 3, 5, 7. No, kojarzy się wiadomo z czym, jak jest 2-2 na początku, ale czy to o to chodzi, się okaże. A teraz przenosimy się do Imperium. Proszę powiedz, Michale, do jakiego imperium się przenosimy?
0: Przenosimy się do Imperium Prezeski Agnieszki.
1: No gdzie entuzjazm w głosie? Gdzie uwielbienie?
0: No tak właśnie widzisz. No ja nie jestem w stanie wykrzesać z siebie tyle sympatii, co ty do prezesa Jacka.
1: No właśnie. Widzicie, no tak to jest. Pracujemy nad tym. Chodzi o to, co się dzieje w programie
0: Pierwszym Polskiego. Ja jestem po prostu oporną materią.
1: Widzę. Przechodzimy do tego, co się dzieje w programie Pierwszym Polskiego Radia, który to zdjął z anteny codzienną audycję publicystyczną Debata Jedynki. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze informacje, do których dotarł press i my rzeczywiście widzieliśmy te informacje, ale nie chcieliśmy wam przekazywać ploteczek, tylko raczej już potwierdzone wieści, ale press to raczej wiarygodne źródło, więc można było przypuszczać, że jak oni tak mówią, to tak będzie. To się w zasadzie już wydarzyło jakiś czas temu, ale znów no, nie było nas, więc wam nie mieliśmy okazji, jak o tym powiedzieć. Debaty Jedynki nadawanej do niedawna w dni powszednie po 18 nie słychać bowiem już od poniedziałku 8 lutego. Zastąpił ją Muzyczny Ekspres, czyli takie chyba przedłużenie Ekspresu Jedynki, tej popołudniowej audycji. Program emitowany od marca 2019 roku prowadzili wymiennie oczywiście Magdalena Ogórek, Marek Mądrzejewski, zapamiętajcie, bo o nim za chwilę jeszcze będzie, Michał Rachoń i Antoni Trzmiel. I była to, jak przynajmniej relacjonuje press, ostatnia codzienna audycja programu pierwszego z regularnym udziałem polityków opozycji. Ja nie wiem, bo po pierwsze nie słucham, po drugie nie analizowałam, ale oni to analizowali i policzyli i ogarnęli, że od początku stycznia na 18 wydań audycji w 16 udział wzięli przedstawiciele opozycji oraz partii rządzącej lub rządu. Dwukrotnie pojawiali się publicyści. Z ramówki Jedynki wynika jednak, i to jest ciekawostka, że debata wróci na antenę 1 kwietnia. O co tu chodzi? Ty może jesteś w stanie wyjaśnić wielki umysł prezeski Agnieszki, którym się tak nieustannie zachwycasz, tylko się wstydzisz przyznać.
0: Taki żarcik to będzie, wiesz, na 1 kwietnia.
1: A może? No ale wiecie, nie ma teraz ani żadnej ciszy wyborczej. O co chodzi? Nie wiem, to dziwne. No bo z kolei codzienna...
0: Kwarantanna.
1: Chyba.
0: Po prostu.
1: Codzienne sygnały dnia, czy też program w samopołudnie, to są audycje, w których, no jak przynajmniej relacjonuje press, przede wszystkim promują się przedstawiciele obozu rządzącego. Politycy opozycji w obu audycjach bywają raczej rzadko, no ale jeszcze do niedawna byli zapraszani do niedzielnego programu Tydzień kontra Tydzień Marka Mądrzejewskiego. Mówiłam, że o tym panu będzie i możesz potwierdzić, że w tym miejscu w notatkach napisałam, ale i tu jest zamieszanko. No bo jest rzeczywiście pewne zamieszanie z tą audycją. Otóż ostatnia audycja Tydzień kontra Tydzień emitowana była w niedzielę 7 lutego. Jej gościem był wtedy pan Marcin Horała. Jej kolejny program, przynajmniej według ramówki zamieszczonej na stronie internetowej Polskiego Radia jakiś czas temu, bo teraz to już tam skorygowano, powinien zostać wyemitowany 21 lutego. Nie wiem, czemu 14 nie miało być. Właściwie co do walentynki się nie mówi o polityce.
0: Może.
1: O co chodzi. Ale no w każdym razie być może jakiś powód tego był, więc albo 14, albo 21 ten program powinien się pojawić, ale ani go wtedy nie było, ani go jutro nie będzie. Jak wynika z informacji serwisu wirtualnymedia.pl, Marek Mądrzejewski miał otrzymać wiadomość, że nie będzie już prowadzącym tego programu, ponieważ audycja znika z ramówki. Polskie Radio miało nie zaproponować mu także nic w zamian. W rozmowie z portalem wirtualnymedia.pl Marek Mądrzejewski potwierdził, że nie pojawi się już w programie oraz że kierownictwo nie przedstawiło mu innej propozycji. Na pytanie, jaka będzie teraz jego rola w Polskim Radiu, powiedział, że nie potrafi udzielić odpowiedzi i odesłał do rzeczniczki publicznego radia. Ta rzeczniczka to jest pani Monika Kuś i ona tworzy jakieś takie właśnie wypowiedzi wyjaśniające takie sytuacje. Jeszcze ona chyba tu dzisiaj będzie, chociaż nie przedstawiła się z imienia. I ona to wszystko wyjaśniła bardzo szalenie precyzyjnie. Otóż odpowiedziała, że program zniknął, ponieważ tematyka, która była poruszana w audycji Tydzień kontra Tydzień, znajdzie swoje miejsce w innych, bardziej nowoczesnych i dynamicznych formach radiowych. Z naszego punktu widzenia są to po prostu normalne działania po to, by anteny Polskiego Radia odpowiadały na potrzeby słuchaczy i byśmy mogli stale uatrakcyjniać naszą ofertę.
0: I by słuchalność rosła.
1: Tak, pan redaktor Marek Mądrzejewski jest pracownikiem spółki, dziennikarzem programu pierwszego, będzie realizował ten program w innej formule. Niedziela w Jedynce to dużo rozrywki, dłuższe pasmo Niedziela z Jedynką oraz dodatkowy odcinek Słodkiego Radia Retro. No to ten program będzie w innej formule, czy nie będzie go wcale, bo ja już w ogóle nic nie rozumiem z tego wszystkiego.
0: To wiesz, tak to jest, jak się PR nie dogada z obsługą anteny, tak, z jakąś dyrekcją programową na przykład, albo jak coś trzeba na szybko powiedzieć, żeby powiedzieć. Mam wrażenie, że to o to tu chodzi.
1: Tak, tak to trochę wyszło. A co się jeszcze dzieje w Polskim Radiu? Mamy odejście.
0: Dzieje się, mamy odejście. Po ponad 30 latach pracy ze studiem reportażu i dokumentu Polskiego Radia żegna się reportażystka Hanna Bogoryja-Zakrzewska. W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl podkreśla, i tu jest cytat, dojrzewałam do tej decyzji przez 3 lata. Dlaczego odchodzę? Gdy przychodziłam do radia, inaczej się tutaj pracowało. Inny był etos reportażu. Uczono mnie, żeby robić rzeczy ponadczasowe, reportaże, które będą miały oddech. Teraz zmieniła się koncepcja radiowego reportażu. Robi się z nas dziennikarzy informacyjnych, mamy biegać z mikrofonem za tematami bieżącymi. Nie mogę tego zaakceptować. Każdy, kto mnie dobrze zna, wie, dlaczego trudna to była dla mnie decyzja, ale skoro radio nie potrafi skorzystać z tego, czego nauczyłam się przez te wszystkie lata, spełnienia poszukam jako podcasterka i trenerka. Tak właśnie napisała pani Bogoryja-Zakrzewska. Ja mam wrażenie, że ktoś tam myli reportażystów z reporterami. Taki to jest nowoczesny zarząd, że to tu reporter, to dobra, to nieważne. To się w ogóle nie odróżnia i dlatego to chyba jest to jednak problem, a nie da się ukryć, reportaż to jest taka forma radiowa, którą tylko Polskie Radio w zasadzie realizuje, bo nie ma na to pieniędzy nikt inny, tak to naprawdę. W tej chwili pani Bogoryja-Zakrzewska wykorzystuje urlop, pracownikiem Polskiego Radia przestanie być w ciągu kilku tygodni. A cóż będzie robić później? Otóż skupi się na rozwoju projektu biznesowo-medialnego Torba Reportera. Prowadzi go od 2018 roku wraz z Katarzyną Błaszczyk. Za pośrednictwem tego projektu pomaga m.in. firmom i organizacjom pozarządowym rozwijać ofertę podcastów. Prowadzi szkolenia, konsultacje i warsztaty. Wkrótce oferta Torby Reportera ma zostać wzbogacona o podcasty non-fiction, które będą pojawiały się też na jednym z ogólnopolskich portali informacyjnych. Bogoryja-Zakrzewska związana była z Polskim Radiem od 1988 roku. W tym okresie przygotowała i wyemitowała wiele nagradzanych reportaży. W 2011 roku uhonorowano ją Złotym Mikrofonem. Natomiast od 1993 roku reporterka związana była, reportażystka,
1: naprawdę,
0: związana była z redakcją reportażu Polskiego Radia. No i to nie jest jedyne odejście, bo jest to kolejna dziennikarka, która w ostatnim czasie żegna się ze studiem reportażu i dokumentu Polskiego Radia. W ostatnich miesiącach ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia odeszły również Dorota Boniecka-Górny. Ona została co prawda w Polskim Radiu, ale przeszła do Biura Współpracy z Zagranicą. Ewelina Karpacz-Oboładze, Olga Mickiewicz-Adamowicz i Agnieszka Szwajgier oraz Katarzyna Błaszczyk.
1: Katarzyna Błaszczyk to jest ta pani od
0: Torby Reportera. Tak jest. Więc ona odeszła najpierw, teraz pani Bogoryja-Zakrzewska również odeszła, no i razem będą sobie działać z Torbą Reportera.
1: No, Olga Mickiewicz, tak, Agnieszka Szwajgier są w Radiu 357.
0: W Radiu 357, oczywiście. Także, no to rzeczywiście tak wygląda sprawa. No kolejne odejście i rzeczywiście, no jest to znane nazwisko. Hanna Bogoryja-Zakrzewska to jest znane nazwisko, uznane w świecie radiowego reportażu i myślę, że to jest duża strata dla polskiego radia.
1: No ten skład się w ogóle wykrusza, bo jeszcze przed rokiem wieloletnia szefowa studia Irena Piłatowska-Mądry przeszła na emeryturę.
0: No tak, a teraz...
1: A od września 2020 roku redaktorem naczelnym studia reportażu i dokumentu jest ten pan, którego nikt nie lubi, czyli
0: pan Mirosław Rogalski.
1: Jednocześnie wicedyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia.
0: I czyści.
1: Tak. Co dalej w Polskim Radiu? Taka mini aferka, dziwna trochę. Z kolei z Dwójką związana. Dawno nie byliśmy w Dwójce.
0: Otóż tam się stosunkowo mało afer dzieje.
1: Tam się dzieje, ale jest aferka, słuchaj. W ostatnią niedzielę stycznia prowadzący wieczór płytowy w programie Drugim Polskiego Radia ogłosili, że słuchacze będą mogli wygrać płyty z kolekcji Tomasza Beksińskiego. Nie spodobało się to wielu fanom zmarłego dziennikarza, którzy na Facebooku skrytykowali ten pomysł i Polskie Radio za nieuwzględnienie woli Beksińskiego. Zaznaczyli m.in., że dziennikarz życzył sobie, by po jego śmierci płyty trafiły do Trójki. Rzeczywiście wczoraj też czytałam, że taka była ta jego wola. No i Polskie Radio z kilkudniowym opóźnieniem, ale jednak odpowiedziało wirtualnym mediom na pytanie, ale o co tutaj chodzi? I rozgłośnia tłumaczy, to pewnie znowu ta Monika Kuś pisała, że jednym ze sposobów uczczenia pamięci podczas tej muzycznej nocnej audycji, podkreślającej wybitne zasługi oraz znaczenie twórczości świętej pamięci Tomasza Beksińskiego, dziennikarza Polskiego Radia, było podzielenie się ze słuchaczami jedną z płyt z przekazanej kolekcji na rzecz Polskiego Radia. Kiepta Pani pisze dziwne zdania. Audycja była poświęcona wspomnieniu całokształtu twórczości świętej pamięci Tomasza Beksińskiego i nasi odbiorcy z pewnością współodczuwali ten szczególny nastrój podczas słuchania audycji. Dobrze, ale to jest w ogóle nie o tym. Pomijając powyższe, należy podkreślić, że umieszczenie na profilu w mediach społecznościowych niepotwierdzonych informacji i komentarzy na ten temat tworzy nieuprawniony szum informacyjny, co odbieramy jako próbę umniejszenia działań, których celem było upamiętnienie twórczości świętej pamięci Tomasza Beksińskiego, dziennikarza Polskiego Radia. Co ty sądzisz?
0: Szum informacyjny na profilu. No nie, no.
1: Brzmi jak bełkot, ale
0: powiem szczerze, ja mam takie trochę mieszane uczucia, no bo z jednej strony przekazał Tomasz Beksiński te płyty Trójce po to, czyli tak naprawdę Polskiemu Radiu. Tak?
1: No tak.
0: No, więc powiedzmy przekazaniem jakiejś jednej płyty z tej kolekcji, która przypuszczam, że była rzeczywiście ogromna i były to rzeczywiście unikaty, to czy ja wiem, czy jest też o co kruszyć kopię tak bardzo z drugiej strony?
1: No nie, no taka była wola, no to wolę się szanuje chyba, mnie się wydaje jednak. Tam coś jeszcze było z tą kolekcją, że z jakichś powodów ona była nieużywana, więc to jakiś w ogóle jest grubszy temat.
0: Więc to w ogóle szkoda.
1: Go lepiej to dajcie oczywiście znać, o co tam chodzi, dlaczego jej nie mogli używać i to, czy to rzeczywiście prawda. Wczoraj coś właśnie...
0: Czy nie mogli, czy nie chcieli, bo na przykład redakcja miała już część z tych płyt. Też to może
1: no
0: być
1: właśnie,
0: różne.
1: Ale to taka jest to właśnie dziwna sytuacja. A teraz jeszcze na moment wyjdziemy z Polskiego Radia, zupełnie zmienimy klimat, bo do radia Vox FM przyjdziemy i to właśnie będzie ta informacja audiowizualna.
0: Tak, audiowizualna, bo oto na antenie radia Vox FM wystartowało coś, co nazywa się Raport z Anteny. Jest to 4-minutowy serwis informacyjny, który prowadzi na zmianę trójka dziennikarzy radia Vox FM. Marta Kiermasz, Beata Bzdunek z Brozińska i Paweł Donzbach. Serwis ten jest realizowany codziennie o godzinie 9 i 10. No cóż, można by się zastanawiać w ogóle, co to za sensacja, 4-minutowy program informacyjny, 3 dziennikarzy na zmianę, 2 razy dziennie, o co tu chodzi? No ale zaraz do tego dojdziemy. Jest on realizowany ze wspólnego newsroomu Super Expressu i stacji radiowych grupy Time. Time. I teraz właśnie już dochodzimy do sedna sprawy, bo program emitowany jest na antenie Vox FM, to w wersji audio, ale również w wersji wideo na stronie głównej radia Vox FM oraz Super Expressu. I to jest ta nowość, to jest ta wartość dodana. Tylko naprawdę zastanawiam się, jaka jest tam ta warstwa wizualna, no co oni tam w te 4 minuty upchną, co oni tam pokażą, może ewentualnie parę setek jakichś reporterskich, no i tyle. I
1: no może, no.
0: Koniec. No i
1: zobaczymy.
0: I prowadzącego, co czyta z promptera.
1: Tak, dokładnie. I na koniec...
0: Ale pozdrawiam z tego miejsca serdecznie Pawła Donzbacha, z którym to swego czasu miałem przyjemność współpracować w radiu Eagle FM, bo tam właśnie Paweł stawiał swoje pierwsze radiowe kroki. Także widzicie, z Eagle'a do Voxa doszedł.
1: No, ty jesteś w Radiu DHT i chyba nie narzekasz.
0: I też nie narzekam, absolutnie.
1: Nie chcesz do Voxa.
0: Nie chcę do Voxa.
1: To
0: nie.
1: Dobrze. To cieszymy się, że zostajesz z nami. A tymczasem na koniec takie informacje techniczne. Przenosimy się do radia cyfrowego, bo w warszawskim multipleksie Dabcast nie nadaje już radomskie Radio Rekord. Rozgłośnia była w nim obecna od listopada 2019 roku. A do poprzedniego odchudzenia tego multipleksu doszło na początku października zeszłego roku. Wtedy to zniknęły 4 programy: Radio Color, Radio Campus oraz Disco Radio i Mega Radio. A obecnie ten multiplex Dabcast w wersji warszawskiej liczy 5 stacji i są to Radio Maryja, Muzo FM, Radio Profeto, Radio Bezpieczna Podróż i Radio 7. Ale Dabcast się rozwija i wkroczył do kolejnego miasta. W czwartek 11 lutego uruchomiono multiplex Dabcast w Katowicach. Obecnie nadają w nim Radio Bezpieczna Podróż, Radio Jasna Góra i Radio Muzo FM, a 14 lutego dołączyła do nich zupełnie nowa rozgłośnia, taka rozgłośnia, której no, nie słyszeliśmy wcześniej, bo oni nie mają koncesji naziemnej nigdzie, mają tylko taką koncesję na nadawanie cyfrowe i to jest Gliwickie Radio Imperium. Nie słyszeliśmy tego jeszcze, też żadnego streamu nie wiedziałam. Jeżeli słuchaliście Radio Imperium, macie jakieś wrażenia, to dajcie znać. Jeżeli, nie wiemy, czy nadają w internecie, ale z pewnością właśnie nadają w Katowicach cyfrowo i prawdopodobnie jeszcze będą nadawać cyfrowo w Bielsku, bo pojawiła się ta stacja w multipleksie Radia Bielsko, w zasadzie nie tyle ona, ile strumień o nazwie Radio Imperium, ale przynajmniej na razie to jest po prostu taki przekaz bez dźwięku, więc to bardziej taka zapowiedź. Także mamy nowe radio, Radio Imperium i nie jest to ani Imperium prezesa Jacka, ani nie ma też nic wspólnego z Imperium prezeski Agnieszki, tylko to jest Imperium kogoś z Gliwic.
0: Pytanie, czy czerpać będzie dobre wzorce z któregoś z wcześniej wymienionych przez ciebie imperiów.
1: Mamy nadzieję, a jeszcze taka jedna informacja na przyszłość. Wiemy już o tym, że w Ciechanowie zagra na częstotliwości 105 Radio 7. Został konkurs rozstrzygnięty, więc gratulujemy.
0: Gratulujemy Piotrowi Plochowi z tego miejsca. Naszemu znajomemu, któremu się poszczęściło zdobyć kolejną częstotliwość.
1: I oczywiście damy wam znać, kiedy to radio się w Ciechanowie pojawi i tą, z tą optymistyczną informacją was zostawiamy na najbliższy tydzień. Za tydzień będziemy się przyglądać już bardziej szczegółowo telewizyjnym ramówkom. Opowiemy wam na przykład o powrotach do telewizji Polsat, jakie programy wracają i co się będzie działo w nowych sezonach. O powrotach do telewizji, do Imperium prezesa Jacka i może jeszcze jakieś nowości się pojawią, się okaże. No i też jakieś inne stacje telewizyjne. Teraz sporo i będzie i gęsto od tych nowości w najbliższych tygodniach, także będziemy z wami spędzać pewnie sporo czasu, ale mamy nadzieję, że to się wam podoba, bo nam całkiem.
0: Dokładnie. Więc kolejne RTV za tydzień po godzinie 16. My już na dziś dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, ale jeszcze się musimy wytłumaczyć z piosenki.
0: Co na koniec? No właśnie.
1: Będzie utwór, właściwie powinnam powiedzieć, taki dość długi jak na radiowe standardy, bo ma ponad 5 minut. Jest to nawiązanie do wątku Tomasza Beksińskiego, ponieważ zabrzmi teraz utwór, który Tomasz Beksiński zagrał w swojej ostatniej audycji na sam koniec. W ostatniej audycji, jaką poprowadził przed swoją samobójczą śmiercią.
0: Tak jest, to będzie Camel Stationery i utwór zatytułowany Traveler. I tym nagraniem, takim bardzo spokojnym, żegnamy się z wami. Do usłyszenia do 110 odcinka programu RTV.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Babiego Lata. Ala Witek z tej strony. Jest mi niezmiernie miło, że zdecydowaliście Państwo spędzić kolejny wieczór czwartkowy w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyflo Podcastu. A dziś temat dla Panów, ale myślę, że nie tylko dla Panów, bo niejednokrotnie widziałam, jak Panowie korzystali w tej materii z pomocy Pań. Mianowicie w materii wiązania i dobierania krawatów. Dziś, ponieważ ja, że tak powiem, w temacie krawatów jestem zielona jak wyspy wielkanocne, poprosiłam o pomoc w przygotowaniu podcastu mojego męża Piotra. Witaj, Piotrze.
6: Dzień dobry Państwu.
5: I zapowiem dwie rzeczy związane z naszym podcastem dzisiejszym. Pierwsza to to, że niestety nie mamy możliwości kontaktowania się poprzez Skype i poprzez telefon, więc poproszę ewentualnie o zadawanie pytań w komentarzach. Natomiast druga kwestia to formuła dzisiejszej audycji. Będziemy przeplatać teorię na zmianę z praktyką. Na początku będziemy mówić troszeczkę jakby o teorii związanej z noszeniem, przechowywaniem, pielęgnacją, dobieraniem krawatów i tą teorię będziemy przeplatać demonstracjami poszczególnych węzłów. Będą to trzy, najbardziej takie popularne, a zarazem eleganckie węzełki, węzeł prosty, pół Windsor i Windsor. Także proszę gdzieś na podorędziu sobie jakiś krawacik zorganizować. I w tej części praktycznej będą Państwo mieli możliwość jakby podążania za instrukcjami Piotra na bieżąco. To Piotrze, w takim razie przejdźmy już może do meritum.
6: To może zanim przejdziemy do meritum, ja dwa słowa jeszcze tak, tytułem wyjaśnienia, żeby też słuchacze mieli pełną świadomość, że ja nie jestem żadnym tutaj trendsetterem ani jakimś kreatorem mody. Po prostu jestem użytkownikiem krawata na co dzień w mojej pracy. Czasem występuję oficjalnie, czasem półoficjalnie i ten krawat po prostu noszę. Długo nie chciałem się zgodzić, bo tutaj Ala prosiła mnie, żebyśmy wcześniej taką audycję zorganizowali. W końcu przypomniała mi historię, jaka miała miejsce już ładnych 15 lat temu, gdy współorganizowaliśmy 50-lecie szkoły dla osób niewidomych w Krakowie. I tam w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że stałem na korytarzu, a przede mną stał ogonek 7 czy 10 panów z krawatami w dłoni, a ja tylko na bieżąco im wiązałem te krawaty przed oficjalną kolacją czy balem, wtedy już nie pamiętam. I jak gdyby dopiero uświadomiła mi, że ten temat rzeczywiście może być interesujący dla niektórych słuchaczy, szczególnie, że wiązanie krawata, które nie jest jakąś wiedzą tajemną, wbrew pozorom wielu osobom sprawia problem, więc mam nadzieję, że dzisiaj, tak jak Ala tutaj zaznaczyła, demonstrując wam, tłumacząc trzy, wydaje mi się, najpopularniejsze węzły. Mam nadzieję, że komuś przyda się taka informacja.
5: Jasne. Ja też myślę, że taki instruktaż w formie podcastu jest bardzo przydatny, bo pamiętasz, Piotr, z własnych doświadczeń, kiedy na przykład szukałeś jakichś innych węzłów, które miałyby urozmaicić ten zestaw wiązanych na co dzień przez ciebie. Te instruktaże, które znajdowałeś gdzieś w internecie, mniej więcej wyglądają w ten sposób. Teraz łapiemy tu, przeciągamy tam i robimy tak. I generalnie trudno, żeby osoba niewidoma czy resztkowiec miała jakiekolwiek pojęcie o tym, co, że tak powiem, osoba prowadząca taki tutorial akurat robi, więc
6: tak,
5: tutaj...
6: aczkolwiek myślę, że dzisiaj też podejmiemy próbę swoistego dopiero opisania, tak? Bo z tym rzeczywiście jest problem, jak to opisać. Niezależnie od tego, o czym będziemy dzisiaj mówili, jak będę to demonstrował, postaram się przygotować dla was też opis wszystkich tych węzłów, które dzisiaj zademonstruję. Opis oczywiście na zasadzie, jak powinniśmy go wiązać.
5: Dobrze, to w takim razie na początek chciałabym cię zapytać o... Może troszeczkę poopowiadajmy sobie o samych krawatach. Jakie są ich rodzaje? Jaka jest ich struktura, z czego taki krawat się składa i tak dalej, i tak dalej.
6: Generalnie to jest pytanie rzeka, tak? Bo krawatów jest mnóstwo. Zacznijmy może od tego, jak taki krawat wygląda, tak? Bo to jest niby rzecz oczywista, ale
5: krawat jaki jest, każdy widzi. Tak?
6: No właśnie w naszym przypadku nie i myślę, że warto o tym powiedzieć, tak? Bo krawatów, no przede wszystkim krawaty różnią się długością. W sumie chyba najpopularniejsza długość krawata to około 1,45 m i z takimi się najczęściej spotykamy gdzieś w sklepach. Oczywiście osoby, które są większe, mają ze 2 metry, powinny szukać krawatów dłuższych, bo tu już wtedy mieliby problem, tak? Gdy nosi się krawat, on powinien mieć odpowiednią długość, więc taki krawat 1,45 m może się okazać za krótki. No ale oczywiście tych krawatów mamy wiele rodzajów. One są wąskie, są szerokie. Też taki najbardziej chyba standardowa szerokość, to jest około 8-8,5 cm takiego krawata, ale mamy też wąskie krawaty. Mamy krawaty, które wręcz przypominają apaszki. Mamy krawaty, które różnią się oczywiście materiałem. Mamy krawaty jedwabne, ale mamy też krawaty wełniane. Ja swego czasu nawet miałem krawat skórzany. Także materiałów, które wykorzystywane są do produkcji krawatów, jest mnóstwo. No ale tutaj też jak gdyby materiał też determinuje nam koszula, marynarka, okazja i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. Sam krawat ma duszę. Myślę, że o tym też warto wspomnieć. Niektóre krawaty, szczególnie takie bardziej miękkie, delikatne, posiadają utwardzony środek, właśnie duszę, najczęściej wełnianą. Oczywiście najlepsze krawaty, najlepsze nie tylko pod względem wizualnym, ale także takie najwygodniejsze do wiązania, są to krawaty jedwabne. W ogóle, jeśli kupujemy krawat i ten krawat jest na przykład pognieciony, gdzieś go wieziemy, gdzieś on się zwinie i tak dalej, po rozprostowaniu, gdy położymy ten krawat, on nawet taki zmięty, on sam powinien się rozprostować. Mówimy oczywiście
5: lub
6: o takich...
5: po zawieszeniu.
6: Tak, tak, ale generalnie wieszać powinniśmy prosto, więc on nie powinien się mieć z czego rozprostowywać, ale mówię w momencie jakiś transport czy coś takiego.
5: Nie, nie, nie, wiesz, chodziło mi o położeniu lub powieszeniu go po rozprostowaniu.
6: Tak, on powinien, że tak powiem, wrócić do swojej naturalnej postaci. Aczkolwiek na dzisiaj, czy w ogóle, jeśli dopiero będziecie się uczyć wiązać krawata, proponuję na początek poszukać sobie jakiegoś krawata nie jedwabnego, tylko jakiegoś bardziej szorstkiego, bo łatwiej będzie wam opanować samo wiązanie węzłów. Więc jeśli macie taki w domu, no to ja zachęcam, przynieście sobie, przygotujcie, jak my tutaj będziemy sobie rozmawiać, dowolny krawat i później będziemy sobie mogli razem poćwiczyć powiązy.
7: Bo te jedwabne są po prostu śliskie i przez to, że nie ma tej jakby przyczepności jednego fragmentu krawata o drugi, to utrzymanie poszczególnych etapów tego węzła po prostu może nastręczyć więcej trudności. Dobrze, to mówisz prostowanie, noszenie i tak dalej, to jak powinniśmy, może na początek, zanim powiemy o noszeniu, jak powinniśmy przechowywać nasze krawaty? Czy są takie akcesoria, które ewentualnie pomogą nam utrzymać krawaty właśnie wyprostowane, należycie, umiejscowione i tak dalej?
6: Może zacznę od tego, jak nie powinniśmy trzymać krawatu. Ponieważ to bardzo częste zjawisko, możecie to sprawdzić w rodzinach. Ja nieraz widziałem u kogoś, szczególnie jak mieliśmy do czynienia kiedyś jeszcze ze starymi szafami, gdzie na drzwiach szafy był uchwyt na, czy wieszak na krawaty, i tam bardzo często ludzie mieli zawieszone krawaty zawiązane.
7: O tak, ja właśnie pamiętam, mój tata zawsze miał po prostu krawaty już zawiązane na gotowe i tylko zaciągał po prostu pod szyję, jak zakładał.
6: Przede wszystkim takich krawatów, jakiegokolwiek krawata, nie powinniśmy trzymać zawiązanego, no bo wtedy po prostu krawat się defasonuje, ta dusza się wygina krawata, więc on wtedy nie jest w stanie zachować czy trzymać swojego prawidłowego kształtu. Nie leży wtedy gładko na koszuli. Więc po każdorazowym noszeniu krawata no koniecznie musimy go rozwiązać i zawiesić go na wieszaczku. Oczywiście takich rodzajów wieszaczków jest to mnóstwo. Przykładowo jeden taki wieszaczek potrafi utrzymać z około 20 może krawatów. Ja akurat mam taki drewniany wieszaczek. Wygląda on w taki sposób, że wisi sobie pionowo w szafie. Jest to wieszak drewniany, gdzie po jego bokach wychodzą takie metalowe, specjalne uchwyty na krawaty, przez które po prostu przeciąga się krawat tak, żeby on wisiał prosto, bez ani jednego zagięcia. No i w takiej formie sobie wiszą krawaty w szafie i zawsze są gotowe do noszenia. Nie ma problemu z jakimiś zagniecieniami, nierównościami.
7: To jak ewentualnie czyścimy krawaty, jeśli ulegną zabrudzeniu?
6: No tu generalnie z krawatami jest problem, bo to tak naprawdę zależy. Tak, to dokładnie zależy od delikatności samego krawata. Jeśli mamy krawat, który jest jedwabny, bardzo delikatny, jeszcze oczywiście krawaty mają różne sploty i tak dalej, i tak dalej. Ale załóżmy, że jest to krawat naprawdę bardzo delikatny, a uda nam się go zachlapać jakimś rosołem albo tłustym sosem, no to tak naprawdę mamy marne szanse, że uda nam się ten krawat wyczyścić. Nawet gdy oddajemy taki krawat do jakiegoś chemicznego czyszczenia.
7: Bo oczywiście metodą domową krawatów nie pierzemy. Nie mówię o jakiejś delikatnej plance, którą można usunąć wilgotną ściereczką.
6: Nie bawimy w takie rzeczy. Jeśli zachlapiemy sobie krawat, możemy do niego przyłożyć papierową chusteczkę, żeby coś wchłonęła, ale krawata zabrudzonego nie pocieramy, nie ugniatamy, żeby ten brud gdzieś tam nie wchłonął, nie wszedł głębiej. Po prostu staramy się osuszyć tylko taką plamkę i oddajemy do czyszczenia, tak, do czyszczenia chemicznego. Tylko tak jak mówię, jeśli mamy do czynienia z jakimiś wełnianymi krawatami, krawatami z innych materiałów niż jedwab, no to szanse są większe. Jeśli mamy do czynienia z jedwabnym krawatem, no to niestety, no wysoka temperatura, która często towarzyszy takiemu czyszczeniu, niszczy krawat.
7: I detergenty, bo to są najczęściej pralnie chemiczne, które używają takich detergentów. To nie są jakieś delikatne płyny do płukania czy coś takiego, tylko po prostu do czyszczenia chemicznego preparaty i o ile powiedzmy jakieś marynarki, spodnie i tak dalej nie ucierpią w procesie takiego czyszczenia, no to po prostu z krawatami bywa różnie i właściwie chyba można je oddawać no tylko w sytuacjach ostatecznych, takich, które po prostu, kiedy już nie mamy wyjścia, bo plamy i tak się nie pozbędziemy, możemy zaryzykować i ewentualnie po prostu pozbędziemy się również krawata. Tak?
6: Tak, znaczy ja przede wszystkim nie chciałbym, żebyście odnieśli wrażenie, że krawat to jest inwestycja jednorazowa. Tak? Nie, nie, tak się nie dzieje. Często, tak jak mówię, krawat da się wyczyścić, tylko w momencie, jeśli zabrudzenie nie jest jakieś intensywne, nie jest mega tłuste. Tutaj jeszcze może ciekawostka, nie pamiętam w tym momencie producenta tych krawatów, tej firmy, ale na rynku w Polsce są do kupienia krawaty, że tak powiem, zmywalne. One to nie są jakieś, wiadomo, drelich czy jakieś włókna sztuczne. To jest krawat, który jest poddany specjalnemu procesowi impregnacji. Tak więc taki krawat, nawet gdybyśmy pochylając się wsadzili go do miski z barszczem, nie ma problemu, wystarczy go zdjąć, włożyć pod kran z zimną wodą, taki krawat możemy opłukać, tylko też nie zaciskamy, nie zgniatamy, nie wykręcamy, tylko pod wodę opłukujemy go, strzepujemy, bo po prostu wszystko się zmywa. To jest troszkę przypomina w cudzysłowie patelnię teflonową, tak? Płuczemy, brud schodzi, odwieszamy do wyschnięcia i krawat jest czysty. No ale takie krawaty już potem też niestety kosztują.
8: To porozmawiamy o tym teraz, jak nosimy krawat w kontekście takim, jak ten krawat powinien być ułożony na naszym ciele, dokąd powinien sięgać koniec krawata. O takie, wiesz, jak najbardziej wstępne kwestie, jeśli chodzi o noszenie, bo o to, jak go dobieramy i wiążemy, będę cię pytać za chwilę.

0: jesteśmy na pasie. Ale bardzo często, czy może nie wiem jak często, ale zdarzają się sytuacje, że ktoś ma spodnie także od garnituru, które opierają się po prostu na biodrach. I wtedy pasek w takich spodniach idzie znacznie, znacznie niżej, bo jest ciut ponad spojeniem łonowym i tak naprawdę krawat musi być wtedy znacznie wyżej. Czyli mniej więcej, ja bym powiedział, ze dwa palce poniżej pępka, po prostu tak jak normalnie nosimy pasek od spodni, w to miejsce powinien sięgać czubek, czy ten koniec krawata. Oczywiście pilnujemy też tego, żeby w momencie, gdy wiążemy krawat, on składa się oczywiście z dwóch części. Bardzo często ludzie zapominają, żeby ten krótszy koniec włożyć w taką specjalną zaszewkę, która jest zawsze od spodu krawata, po to, żeby w momencie, gdy nosimy krawat, te dwie części nam się nie rozjeżdżały, żeby ta krótsza część, która często gdzieś jest tam obrócona, żeby jej nie było widać. Dzięki temu, że wsadzamy ten krótszy koniec za zaszewkę na szerszej części, ona nie jest po prostu widoczna. Niektórzy, co jest takie już jak dla mnie troszkę obciachowe, ale w momencie, gdy mają powiedzmy starszy krawat albo nie wiem, urwie im się ta zaszewka, no to niektórzy panowie wkładają sobie ten krótszy koniec między guziki koszuli. No ale to jest, przede wszystkim to widać, tak? Wystarczy, że pochylimy się, czy nie wiem, odwrócimy w którąś stronę i wtedy szersza część krawata nam się odsuwa od koszuli i wtedy widać, że krótsza część gdzieś nam tam znika. To jest jak gdyby kwestie dotyczące samego krawata, ale teraz jeszcze kwestia samego pilnowania tego krawata. W momencie, gdy
1: Moment, jeszcze tutaj chciałabym dopytać w kwestii tego, gdzie krawat jakby oplata szyję swoim obwodem, zawsze pilnujemy tego, żeby ta część krawata, która znajduje się na karku, była dokładnie schowana pod kołnierzykiem koszuli. Nigdzie nie może zachodzić na ten kołnierzyk, tak?
0: No to jest chyba oczywista oczywistość.
1: No nie, bo jeśli zaciągniemy zbyt luźno węzeł, to po prostu...
0: Nie ma możliwości, żebyśmy zaciągnęli zbyt luźno węzeł. Więc ja bym tutaj nie przesadzał z tym. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to, że do noszenia krawata, no jak do wszystkiego, musimy się przyzwyczaić. Jeśli nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no to po prostu musimy pamiętać, że coś nam będzie dędało pod brodą. I w momencie, szczególnie gdy siadamy do stołu, należy zawsze o tym pamiętać, żeby krawat sobie przytrzymać dłonią, przyłożyć go do klatki piersiowej czy do brzucha, żeby po prostu, tak jak wspominałem wcześniej, ten krawat nie trafił gdzieś do kompotu czy do rosołu. To jest chyba najczęstsza przyczyna zabrudzenia krawata. No i oczywiście, jeśli jesteśmy w jakimś towarzystwie takim, nie wiem, lepiej znanym, powiedzmy, rodzina, w momencie, gdy jemy szczególnie płynne rzeczy, typu właśnie zupy, możemy sobie spróbować zabezpieczyć krawat, po prostu zwijając go i chowając do kieszeni koszuli, jeśli taką mamy. Ale tak jak mówię, coś takiego możemy zrobić tylko w towarzystwie takim, które dobrze znamy, w żadnym razie przy jakichś oficjalnych spotkaniach, wystąpieniach czy oficjalnych uroczystościach tego typu rzeczy nie wchodzą w rachubę. Musimy wtedy po prostu pilnować, abyśmy nie ubrudzili sobie krawata, no i cały czas pamiętać, że on gdzieś tam nam wisi, a krawat to nie śliniak i naprawdę musimy dbać o to, bo bardzo łatwo go wybrudzić.
1: Dobrze, to teraz przejdziemy już do pierwszej prezentacji. Zaczniemy od najmniejszego stopnia trudności. Chciałabym, żebyś spróbował opowiedzieć słuchaczom, jak będzie działał taki, to znaczy jak będzie się prezentował krok po kroku taki sposób wiązania węzła, który nazwiemy tutaj węzłem prostym, bez może tam zrzymania się na moje dodatkowe pytania.
0: Węzeł prosty